0: hipowcy i inni, a wiadomo, że siła Imperium Brytyjskiego właśnie opierała się na tym, że ono było wieloetniczne. Bo na przykład w Indiach to nie Brytyjczycy rządzili danymi prowincjami, tylko to właśnie rządzili nim lokalni watażkowie, którzy potem nawet w Imperium, w metropolii zdobywali jakieś stanowiska.
1: No, Commonwealth to jest ciekawa sprawa. Powiedz mi, czy Pakistan też jako Commonwealth liczy?
0: Tak, jest częścią Commonwealthu chyba.
1: No właśnie, też się na tym zastanawiałem, bo oni tam mają imigracyjne przywileje, dlatego jest ich tak dużo, nie?
0: Nie, w ogóle wszystkie... O, to taką a propos multikulturalności Anglii. Swego czasu, jeszcze mieszkając w Londynie, miałem szansę wybierać burmistrza Londynu. Przysłano mi karty do głosowania do domu i było napisane, że tutaj jako obywatel Unii Europejskiej masz prawo głosowania w wyborach lokalnych, bo ja tu też mogę sobie burmistrza Aachen wybierać, ale do głosowania w wyborach krajowych, czyli do parlamentu, mają prawo tylko Brytyjczycy, tudzież obywatele Commonwealthu, i tam były wypisane tam te 40 no. krajów. Będąc Pakistańczykiem w UK-u możesz wybrać sobie izbę gminy czy lordów.
1: No to głupie to jest trochę moim zdaniem, no ale to już detalnie. To i wiesz, i ich cyrk, ich małpy, nie? Może tak powiem.
0: A nie, ale to słyszałem, że w Polsce to lubią mówić, co mają rządy na zachodzie robić.
1: Ja bym się w ogóle, szczerze powiedziawszy, wziął i wypowiedział wojnę Wielkiej Brytanii i się poddał, nie? Od razu cały teren. Wtedy byśmy byli w Commonwealthie i wszystkie sebiksy by miały łatwiej. Byśmy zrobili polską partię tam... Znaczy Wielka Brytania dla Polaków, o.
0: Boże, chroń przed brytyjską służbą zdrowia.
1: Ale wiesz, co rozkminiłem z prawnego punktu widzenia, że tam, że o, tam jedziesz po głowie narodu jakiegoś czy coś. Przecież po wszystkich premierach, prezydentach państw Commonwealthu możesz się po burej suce przejechać, bo głową państwa jest Elżbieta II. To nie tak. Jest głowa państwa. Piękne to jest.
0: Teoretycznie tak, może. Taki, Jezu, jakieś durne przepisy w Polsce są, nie?
1: Czasem. No strasznie, naprawdę. Wiesz, tego typu przepisy nie pokazują tego, że dana instytucja jest silna, mocna i w ogóle godna podziwu, tylko wręcz przeciwnie, że jest ciulowa i trzeba jeszcze coś tam robić, żeby...
0: Tak, bo zauważysz, w Polsce wszystko się zmusza się do kultu wyklętych, zmusza się do szacunku do papieża, zmusza się do szacunku do dziadków, babciów i innych, i wszystko do...
1: Ale pięknie, stary, to ma swój plus, to ma... ludzie są przekorni, Polacy szczególnie. To ma dokładnie odwrotny efekt od zamierzonego i muszę ci powiedzieć, że na przykład znowu po raz kolejny to, co mówiłem, się potwierdziło a propos kościoła, tak? Że zobaczycie, ludzie będą odchodzić masowo od kościoła, jak mu dacie pełną władzę, kasę i wszystko. I tak jest. Najnowsze badania są, komunikantes, coś tam srantes, wszystko, ludzie z kościoła odchodzą, po prostu.
0: Nie, a druga rzecz, jak ludzie będą mieli coś lepszego do roboty. No zresztą po co został nacjonalizm wymyślony, bo Kościół już nie miał siły ani jakiejkolwiek legitymacji, by twierdzić, że jest natchniony od Boga. I dlatego wymyślono przecież nacjonalizm. Inny
1: tak,
0: Bóg
1: tak,
0: jest.
1: Dokładnie,
0: Bogiem
1: dokładnie.
0: Jest flaga i... A tu na antenie taką może trochę prywatę i cię zapytam trochę tak, bo jesteś zwolennikiem posiadania broni, nie?
1: Tak.
0: Czy jesteś tego samego argumentu, jak wszyscy posiadacze broni mówią, że to nie broń zabija, a ludzie?
1: No tak, no a co za...
0: A flagi zabijają?
1: Wtedy napisałem, niech cię dunder świśnie. Tak, bo ja powiedziałem po żywie, że flagi zabijają, ale mnie chwyciłeś, no niech cię dunder świśnie.
0: A widzisz, nie zapominam, jestem taki pamiętliwy Żydek.
1: No. Ale taka jest prawda, no niestety.
0: A to wszystko się wzięło tak od tych właśnie naszych nacjonalizmów, tu słuchaczom powiem, jest bardzo dużo flag polskich na samochodach w Holandii, z powodu tego, że gramy w tej pizze kopanej. Holendrzy nie. Także może zazdroszczą nam też. No, ale przez te koncepty i ten multikulturalizm i marksizm, bo ten marksizm kulturowy, to ja w ogóle właśnie nie za bardzo rozumiem tego konceptu.
1: Ale to ci wysłałem kogoś, kto ci to miał wytłumaczyć. Nie obejrzałeś tego, tylko oglądałeś.
0: No nie, ale to właśnie to ci jakoś tak... Kurczę, nie wiąże w ogóle z marksizmem. Bo ja akurat jestem z tych niewielu, którzy Marksa czytali. Nie powiem, że to jest lektura łatwa i nie powiem, że wszystko zrozumiałem do końca, bo bym skłamał, ale jestem właśnie z tych, bo jest dużo, wiesz, na Nowej Lewicy i też wśród prawicy.
1: A właśnie taką miałem paralelę, jaką uknąłem, nie? Że ty z tym twoim paleomarksizmem to jesteś jak taki Żyd, powiedzmy, z V wieku przed naszą erą, który się próbuje, który mówi na współczesnych Żydów, że to nie są prawdziwi Żydzi, nie? To jest coś takiego mniej więcej, nie? Znaczy, powiedz mi, czy się mylę. Czy to nie jest tak, że ci tak zwani ortodoksyjni Żydzi to jest dość nowy wynalazek, który ma jakieś góra 300 lat?
0: Aż tak bardzo.
1: Ci wszyscy hasydzi i te sprawy, bo ja tak oglądałem, to...
0: Nie, hasydzi są dosyć młodym wynalazkiem, bo tam...
1: No właśnie, bo to tak w moich rejonach to powstało, rodzinne.
0: Tak, tak, ale... Jakby ci to powiedzieć? No oczywiście chrześcijaństwo obecne i to się wywodzi, to w ogóle nie ma nic wspólnego i katolicy z chrześcijaństwem ma niewiele wspólnego.
1: Tak, a to jest osobna sprawa, to jest osobna
0: nawet
1: sprawa.
0: Nawet protestanci mają więcej wspólnego z chrześcijaństwem niż katolicy. I to właściwie tego chrześcijaństwa nie ma, no, od czasów schizmy. I jeśli ktoś chrześcijanin, to powinien być ten, który, no bo u zarania jest to Pismo Święte i za nim powinien podążać, nie? A nie za wykładnią. Także tak, no, ci Żydzi, którzy są obecni i nie podążają za Pismem, to nie mogą być prawdziwymi Żydami. I tak samo, no, prawdziwymi marksistami nie mogą być ci ludzie, którzy się nazywają, no bo z nazwami to masz tak, no, czy Korea Północna jest i demokratyczna, i... Jako ludowa i demokratyczna zaraz.
1: No widzisz, a powiedz mi, czy kurde działania partii lewicowych są łączą ludzi, czy dzielą? A chuja, dupa, dzielą, nie?
0: No, których, wiesz, możesz powiedzieć, że no, Sojusz Lewicy Demokratycznej ma lewicę w nazwie. Tak, ma lewicę w nazwie Sojusz Lewicy Demokratycznej, a tak prokapitalistycznej partii jak SLD to nawet PiS czy PO nie jest.
1: O Jezus, PiS to są pobożni komuniści, tutaj już chyba wiemy, nie? To jakoś nie ma...
0: No i właśnie to znowu też nie idzie, nie możesz być komunistą i pobożnym zarazem, to kuźwa się nie łączy.
1: Ale no, bo to wszystko się rozmywa w jakichś takich, wiesz, w aparacie pojęciowym, który był pierwotnie, w tym jak to ewoluowało, w tym co jest teraz... jak te słowa się przenikają i cały czas...
0: O właśnie, jak ktoś mi zarzucił, czy to adwokat mi zarzucił, że właśnie elity dzielą ludzi przez nadawanie nowych pojęć starym słowom.
1: Nie no, to możliwe, ale ja też się pod tym podpisuję.
0: No właśnie, dlatego ja bym bardzo prosił, żeby nie nazywać lewicą, bo na przykład powiesz mi zaraz, że Gazeta Wyborcza to jest bardzo lewicowa, lewacka.
1: Ustalmy jedną rzecz. Ja, podobnie jak Jordan Peterson, jestem zdaniem tego, że lewica powinna być. Powinna być ta prawa, lewa, prawa noga.
0: Ale ona zawsze była.
1: A my w Polsce mamy czas, cały czas mamy to, co jest pomiędzy, nie?
0: To nie jest tak, że marksizm powstał z niczego. Marksizm, to co było u podstaw marksizmu... Znaczy,
1: lewica była nawet przed Marksem, nie? To już jest detal, nie?
0: No właśnie mówię, marksizm po prostu to jest zapisanie czegoś, co istniało od zarania dziejów. Zawsze byli panowie i im podlegli. I ten konflikt klas zawsze istniał gdzieś. O ile narody zostały w miarę sztucznie stworzone, to klasy istniały od zarania dziejów, bo i w jaskini był facet, który sobie z maczugą wymuszał posłuszeństwo tych, którzy musieli tam za niego polować. No było tak, no.
1: No.
0: Co chodzi tylko o świadomość między klasami i o ile nacjonalizm stara się ją troszeczkę zniwelować, żeby ta świadomość była w ramach interesów jednego narodu, a jak wiemy, to kto na II wojnie światowej korzystał? Czy korzystały narody, czy ci, co sprzedawali broń jednym i drugim?
1: No oczywiście, że tak, na przykład Szwecja, nie? Ale nawet elity szwedzkie może w ten sposób.
0: Ale na przykład General Motors, który no, zrobił duży biznes na spółce zależnej, czyli Oplu, który dostarczał ciężarówki, które były przeciwko Ameryce, z którego pochodzi. No. I w tym pojęciu mogę stwierdzić, że to, co powiedział Leszek Balcerowicz, w którym się nie za bardzo z nim zgadzam i uważam, że jego tytuł profesorski jest trochę na wyrost, ale w tym się zgadzam, że kapitał nie ma narodowości. Kapitał działa w swoim własnym interesie, a to wszystko takie, wiesz, że tam przenoszą centrale, transferują zyski, to wszystko jest takie troszeczkę mydlenie oczu, bo jak przyjdzie do jakiejś wojny, taka jak druga światowa, to kapitał zarabia na obu stronach.
1: No tak, no proste. Znaczy, wiesz, nawet w tych głupich Gwiezdnych Wojnach to ostatnio pokazali, nie? Było tam jakieś kurort czy coś i siedzieli ci wszyscy nadziani i że sprzedawali Sojuszowi i Imperium. No wielkie mi kurwa odkrycie, nie?
0: No nie, no i tak zawsze było i po prostu ludzie są głupi, że są w stanie uwierzyć, że mają wspólny interes w ramach jednego narodu z tymi, którzy sobie siedzą, bo nie wiem, czy żołnierz amerykański miał wspólność interesów z prezesem GM-u, który też był Amerykaninem, a który sprzedawał Niemcom ciężarówki.
1: Jest taka fajna, nie pamiętam, czy to było w książce, chyba tak, ale w filmie Na Zachodzie bez zmian, na podstawie powieści Ericha Maria Remarque, tak on się nazywał, dobrze pamiętam? Mhm. Była taka scena, że główny bohater zastrzelił jakiegoś tam, znaczy bił się w okopach z jakimś tam Francuzem, wziął go, zlał i zabił go i tam wyciągnął jego dokumenty, zobaczył zdjęcie żony, chyba tam dzieci jeszcze, przeczytał jak się nazywa, jaki ma zawód i się popłakał, nie?
0: To mówiliśmy o słynnym już kiedyś na antenie, o słynnym rozejmie bożonarodzeniowym.
1: No.
0: Kiedy po prostu ludzie się przestali chcieć zabijać, bo po co? I tu właśnie wkracza multikulti, bo zobacz, chcieli się bratać między kulturami, a nie zabijać.
1: To była ta sama kultura niemalże. Więc paradoksalnie właśnie ta religia, od której się odżegnujemy, temu pomogła. No ale to detal jak gdyby jest, nie? Bo tak naprawdę takie rozejmy miały miejsce już przedtem, nie? Ale to tylko to był taki pik i dobry pretekst, nie? Żeby to zrobić. Ale tak, oczywiście elity to pompowały, żeby ci ludzie dalej się zabijali. Dobra, wódz, to może ty się wdzwoń, bo ja muszę do WC-ta uderzyć. A jak ty się wdzwonisz, to...
0: Potem ja uderzę do WC-ta, ale to później.
1: To może, słuchaj, puść muzyczkę, ja tu zapodałem, albo ty daj coś swojego i później się wódz wdzwoni i będzie się kłócić. Może dołączę, może nie?
0: Muszę znaleźć jakąś muzyczkę, ale wodzu to mnie zaraz będzie chciał orać lewaka.
1: Ja ci dałem na czacie. Coś, znaczy na tym na Skype'ie. Jak chcesz. Elektroniczne.
0: Nie, to puszczę...

0: No, to takim akcentem tu puściłem sobie. Trochę punkowo, bo ja jestem starym punkiem. Jak kiedyś już na antenie mówiłem. W ogóle. Kolega. Kolega. Zenon poszedł się. A nie, dobra, nie będę mówił, co poszedł, bo to. Powiedz, prywatne. Dobra. Jak już mówiliśmy o tym, właśnie wodzu, zadzwoń może w ogóle, to się znowu pogodzimy, bo tak na koniec dnia to zawsze wodzu dzwoni i nie daje potem zakończyć audycji do późnych godzin i siedzę w pracy niewyspany, a chciałem stwierdzić, że jeszcze dzisiaj muszę wyprasować i pranie wyciągnąć z pralki, bo wstawiłem, jak już mówiłem, dzisiaj byłem trochę późno w domu. Czy ja go muszę dołączyć, no to niech zadzwoni, to go dołączę, jak zadzwoni wodzu. No inaczej nie da rady. Jak już zadzwoni, to cię dołączę. Dobra, jeśli chodzi o te multikulty i państwa wielonarodowościowe, poczekajmy może na Zenona, niech wejdzie. Chyba to z nim najlepiej się o to kłóci mi. Było wiele przykładów. 4 minuty, powiedział, dobrze. Jakoś się postaram 4 minuty pogadać tam ze sobą. W każdym razie było w historii świata wiele przykładów właśnie tego. Ciężko powiedzieć. Może to by zakwalifikował, bo jest ciężko się wypowiadać na temat marksizmu kulturowego, gdyż takie pojęcie, jakby to powiedzieć, trochę się nie mieści w mojej skali pojęciowej, ale jak już ktoś stwierdził, że nie, to Zenon stwierdził, że ja jestem paleolewicowcem, że się obracam w dawnych schematach pojęciowych. Ale w każdym razie było parę takich przykładów krajów, gdzie ten multikulturalizm całkiem nieźle wyszedł, w ramach nawet różnych religii. O ile mieliśmy rozmawiać o państwach upadłych, ale to bym musiał gdzieś tu poszperać, które to z tych państw dzisiaj są państwami upadłymi. Dobra, ale jednym z takich krajów, które były wielonarodowościowe i wieloetniczne i wieloreligijne, a które, no niestety to państwo miało religię, a także kulturę panującą, ale inne kultury także miały się całkiem nieźle w ramach tego państwa. Tu zaraz ze mną mnie opieprzy, bo on jest taki antyislamski, ale było sobie takie państwo, które się nazywało Imperium Osmańskie. Otóż w ramach Imperium Osmańskiego funkcjonowały nie tylko różne narodowości, ale także różne wyznania. W ramach Imperium Osmańskiego funkcjonowała Grecja, gdzie miał się całkiem dobrze kościół prawosławny. Funkcjonowała Czarnogóra, Serbia, gdzie ten kościół inny prawosławny, autokefaliczny, też działał. W Jerozolimie zapewniono swobodę pielgrzymowania i tak dalej, też wyznaniom a nie muzułmańskim. W Imperium Osmańskim funkcjonowali Żydzi wnet. I jest taki przykład narodu, który powstał w Imperium Osmańskiego właśnie przez tą religię panującą, a mianowicie mówię o Bośniakach, który jeszcze za czasów, bo teraz to się nazywa Bośniakami, ale za czasów rządów Tity w Jugosławii nazywano ich po prostu muzułmanami i określenie muzułmanin za czasów Tity nie
1: Słuchaj,
0: odnosi.
1: jak tak gadasz o tym Imperium Osmańskim, to należy wspomnieć jeszcze o Armenii, nie? To też rewelacja
0: Rzeź,
1: w Imperium Osmańskim.
0: ludobójstwo w Armenii, chciałem zaznaczyć, było już po czasach sekularyzacji przez Ataturka.
1: O, no to też i taką. Bo mieszasz pojęcia. Znowu, ten multikulturalizm kiedyś jest kompletnie inny od tego multikulturalizmu teraz. To są dwie osobne
0: No,
1: rzeczy,
0: teraz
1: mimo
0: jest
1: że.
0: bardziej pluralistyczny.
1: Dokładnie odwrotnie. Jest po prostu.

0: do dzielenia ludzi służy i tyle, i wyłącznie, tylko, ale powoli, bo się go robi na siłę i nie pozwala się, wiesz, pewne procesy możesz przyspieszyć, możesz zrobić szybciej samochód, ale ludzie dalej mentalnie jeszcze zostali na sawannie i pewnych rzeczy nie przyspieszysz. I tu jest ból tego multikulturalizmu współczesnego, ale słuchaj, jest taka zajebista ironia losu, jeżeli chodzi o właśnie nowoczesną lewicę, bo nie wiem, czy wspominałem, w Stanach jest taki YouTube'owy CNN, powiedzmy, czy coś takiego, ale to już do mainstreamu się przegryza. Nazywa się The Young Turks i tam w dużej mierze Ormianie go robią, właśnie ten serwis informacyjny. I czy ty widzisz tą ironię pomiędzy The Young Turks, tą nazwą, a tym faktem, że robią to Ormianie?
1: A Young Turks to w ogóle to jest odniesienie do młodej Turcji?
0: No. Widzisz tą mega ironię?
1: No, poniekąd. No, tak. Bo młoda Turcja to chciałbym...
0: Tak. Tłumaczę wam na szybko. To tak, jakby Żydzi sobie założyli kanał jakiś na YouTubie informacyjny albo stację telewizyjną i nazwali ją NSDAP.
1: No, bo chciałbym przypomnieć, że młoda Turcja to podobnie jak młoda Polska. To był pewien ruch społeczny, na którego fali właśnie powstała sekularna Turcja pod rządami niejakiego Ataturka.
0: Mustafy Kemala Ataturka, no.
1: Tak, ojca wszystkich Turków, to on stworzył współczesną Turcję, która właśnie jest odpowiedzialna za rzeź Ormian. O dziwo, rzeź Ormian nie miała miejsca za czasów rządów sułtanów, a właśnie za czasów rządów...
0: Ale dżinie płacić musieli. No i ciebie też to czeka. Tak rób dalej, tak będzie fajnie. No, chociaż szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę, że jesteś Żydem i ateistą, takim kafirem najgorszego sortu, to raczej będziesz do rozwalenia szybko.
1: Tak, oczywiście, już tutaj w Niemczech mamy kalifat, wiadomo. A jeśli chodzi o, właśnie taka jest różnica między młodym pokoleniem, młodymi pokoleniami muzułmanów w Niemczech, a tymi we Francji, że o ile te we Francji się radykalizują, to te w Niemczech się bardziej ateizują.
0: Miejmy nadzieję, trzymam kciuki, żeby to, co mówisz, było bliskie prawdzie i mam nadzieję, że ci Turcy zapominają, że są Turkami i faktycznie mają się za Niemców. To wtedy, chłopie, szapoba...
1: Niestety, nacjonalizm jest paskudny i tutaj działa, jeśli chodzi o Turków, bo mówię o Turkach, to obecne rządy Erdogana wsadzają miliony naprawdę w te tu organizacje mniejszości tureckich po to, żeby ich trochę nacjonalistycznie, że tak powiem, jak to się mówi, kurde, po polsku, no propagandę sieją, no, nacjonalistyczną. Jakie jest takie słowo na to, nie? No nieważne. W każdym razie no, wsadzałem miliony w to, także od czasów rządów Erdogana w Turcji to troszeczkę gorzej wygląda. Aczkolwiek już się za nich bierze ten całe BND i te tureckie meczety są powoli zamykane.
0: No, Austria tam robi porządek, nie?
1: Też w Niemczech też są zamykane i wydalani są ci, którzy nie tyle właśnie sieją w tych tureckich meczetach tą propagandę muzułmańską, ale tą muzułmańską pomieszaną z tym nacjonalizmem tureckim. To jest najgorsze, co w Niemczech się dzieje, ale te młode pokolenia...
0: Widzisz, jak do czegoś dochodzimy, takiego wspólnego.
1: Ale tego... młode pokolenia, na przykład afgańskie, które tu się rodzą i integrują i tak dalej, one są coraz bardziej sekularne, wiesz?
0: Miejmy nadzieję.
1: Tak, a to jest spowodowane tym, że Niemcy w miarę starają się integrować wszystkich w ramach systemu gospodarczego. Ja nie mówię o społecznego, gospodarczego. I to jest najlepszym lekarstwem na wszelaką religię, jest dać ludziom dobrobyt. Jak ludzie mogą sobie, tak, iść sobie na dyskotekę, do siłowni, mają na to wszystko pieniądze, żeby iść do kina, zabawić się, wypić wódeczkę z kolegami, to nie mają w dupie naprawdę religię, czy sobie pojechać na rozrowe wybrzeże. A jak będą mieszkać, wyrzuci się ich na getto, nie da im się pracy i będą cały dzień siedzieć i zbijać bąki, to albo pójdą w narkomanię, albo w przestępczość, albo w fanatyzm religijny.
0: To też do pewnego stopnia tłumaczy religijność w Stanach. Gdzie nie gdzie, bo nie wszędzie, to jest taka trochę anomalia.
1: No tak, no, pas biblijny jest to pas biedy, nie?
0: No, Apalachy to już w ogóle, nie? To już jest, kurwa, koniec świata.
1: No nie, okłamujmy się, że no właśnie te najbardziej religijne, no, na przykład, to nie mówimy tylko o muzułmanach, ale w Rosji prawosławie przeżywa wielki renesans właśnie z powodu zubożenia wielkich warstw społecznych. Jak nie mają...
0: Co jest skrzętnie wykorzystane przez byłych kagibistów, nie?
1: Tak, przez Putina, który teraz jest wielkim bratem cerkwi.
0: No,
1: do tego stopnia, że wprowadzał ustawy właśnie antygejowskie.
0: W ogóle podoba mi się a propos mundialu takie rzeczy, bo dzisiaj taka gruchnęła informacja, że tam ta rosyjska Natalia Siwiec to jest jakaś prostytuta, czy tam gwiazdka porno, czy coś takiego. Aż mi się nie chce wierzyć, że te tony koniobijców nie były w stanie tego wcześniej wykryć. Ale najlepsze było z tym. Najlepsze było z Senegalem. Wiesz, był ten mecz. No tak sobie śledzę wirtualną Polskę, tam piszą, że tam Lewandowska, że go kocha, że tam zdjęcia, że w ogóle mu kulki mocy zrobiła i glutenu nie ma. A i wiesz, mecz przegrany i nagle po prostu na pierwszej stronie prostytucja jest wielkim problemem w Afryce, szczególnie w Senegalu, nie? I to jest ta sama wirtualna Polska, która o prostytutkach w Niemczech, czy tam w Polsce, czy gdzieśkolwiek by napisała jako seks workerki i kobiety, którym się należy wielki szacunek, nie? I pisały, tak, masz takie artykuły, nie? Bo tam dziwki się na RODO powołują, żeby z jakiegoś tam...
1: Ale musisz przyznać, że no. Mogą być dwie rodzaje prostytucji, tak jak mogą być, jeśli chodzi o wszystkie rodzaje, mogą być dwa rodzaje zawodu. Jedno jesteś, robisz to bez przymusu, z własnej chęci i tak dalej, a z drugiej strony możesz być przymuszony sytuacją ekonomiczną.
0: I tak, i dokładnie w ten sposób na przykład Marsz Kobiet, czyli też takie narzędzie nowoczesnej lewicy, wspiera wprost stronę, która się zajmowała stręczycielstwem, handlem niewolnikami, pedofilią i tak dalej. Z tej przyczyny, że tam seks workerki sobie dawały swoje ogłoszenia, czyli takie kobiety, które ekonomicznie niby były do tego zmuszone, nie? No nie wiem, słuchaj, to jest kompletnie...
1: Którzy nie znam, nie wypowiem się, bo nie znam niestety.
0: Co ci powiem, mogę Twittera wam zaraz dać na ten temat, nie? I daję go często i chętnie, żebyście zobaczyli, jakim chlewem po prostu jest. Proszę, idzie na czat. Masz tutaj, możesz sobie nawet dać na show notes. Jakim chlewem jest ten cały Marsz Kobiet, Me Too i tak dalej, nie?
1: A wracając do multikulturalizmu, to co mówię, że ten on się różni dużo od tego, który był wcześniej, jak wspomnieliśmy o Imperium Osmańskim, bo właśnie niewielu ludzi sobie zdaje sprawę z tego, że Imperium Osmańskie, będące krajem muzułmańskim, było krajem, który miał o wiele większą tolerancję religijną niż ówczesne kraje europejskie.
0: Ale w dalszym ciągu to jest żałośnie niska tolerancja religijna na dzisiejsze standardy, albo przynajmniej na to, czego ja czy ty byś...
1: No bo no nie okłamujmy się, to były troszeczkę inne czasy i wtedy państwo było zintegrowane z kościołem, co całe szczęście udało się nam przynajmniej w Europie wskoczyć na ten troszeczkę wyższy poziom rozwoju, czyli wyrugować z państw, no nie wszędzie, w Polsce na przykład nie. W Rosji na przykład nie, w paru krajach nie, ale w większości krajów europejskich jakoś to się udało oddzielić. No to były takie czasy, ale to były takie czasy, kiedy no właśnie Imperium Osmańskie to było to, które pozwalało na przykład pielgrzymom przybywać do Jerozolimy, tolerowało innowierców na swoim terytorium, co w Europie nie do końca było takie oczywiste. Na przykład jedną uczelnią medyczną o najwyższym poziomie wtedy była uczelnia w Damaszku i większość europejskich lekarzy, którzy leczyło dżumę i tak dalej, to właśnie byli wychowankowie tej muzułmańskiej uczelni w Damaszku. Także wielu ludzi nie pamięta o tym, jakie Imperium Osmańskie było, ale...
0: Czekaj, po tym całym galenie ktoś jeszcze tam był taki, Awicenna, nie? Na przykład, a to wcześniej niż dżuma.
1: Tak, ale... Ten multikulturalizm średniowieczny i tak dalej, on wynikał, jeśli dana władza państwowa pozwalała na obecność innych jednostek, religijnie głównie wtedy, polegał na tym, że na przykład granice państwowe od czasów rzymskich limes, bo praktycznie to był Rzym, który miał te swoje limes, które były takimi faktycznymi granicami w dzisiejszym słowa tego znaczeniu, do czasów nowożytnych granice nie istniały na świecie.
0: Ja się dzisiaj dowiedziałem, że jeżeli chodzi o limes, to na limesie w rejonie dzisiejszej Gruzji było państwo, które się nazywało Iberia.
1: Nie było limes Nie było limesów w Gruzji.
0: No wiesz, limes był na tym, na tam u Germanów, no ale wiesz, granica, powiedzmy tam, gdzie był koniec Imperium Rzymskiego, w rejonach dzisiejszej Gruzji, to było państwo, które się nazywało Iberia. Żeby było zabawniej. I tak samo się nazywała Hiszpania, Iberia. W tym samym czasie się nazywała Iberia.
1: Tam mieliśmy kolonie greckie też swego czasu, nie?
0: No ale to bardziej, wiesz, bardziej dzisiejszy Sewastopol, nie? Te rejony.
1: Tak, no ale w każdym razie od czasów rzymskich limes do nowożytności granice nie istniały, nie istniały wizy, nie istniały paszporty. I mogłeś sobie, będąc człowiekiem, mogłeś sobie iść gdzie chciałeś. Jak miałeś kasę albo pomysł na życie, żeby jak wyżyć w tej podróży, mogłeś sobie iść. A jeszcze jedna taka ciekawostka, nie było żadnych egzaminów wstępnych na uczelnię, także będąc Galileuszem czy innym człowiekiem, który miał jakieś tam aspiracje życiowe i kasę lub sponsora, mogłeś sobie iść na tą uczelnię, usiąść tam sobie, słuchać wykładów i tak czerpać wiedzę. Ale ogólnie była ta wolność przemieszczania się, to co po 1000 latach, czy po 2000 lat powróciło w Europie w jakimś sensie. I mówienie o tym, że zniesienie granic jest jakimś wymysłem lewactwa i w ogóle to jest pomyłka, bo większość czasów istnienia historii, w historii Europy tych granic nie było.
0: Nie było, ale nie było jeszcze jednej rzeczy. Nie było sztucznie generowanego napływu gigantycznych hord ludzi. Sztucznie i celowo, może w ten sposób. Sztucznie i celowo generowanego napływu wielkich hord ludzi na już jakieś ucywilizowane rejony. Był sztuczny napływ, chodzi oczywiście o Hunów i wielką wędrówkę ludów. Jednakowoż wiemy, jak to się dla Imperium Rzymskiego skończyło i dla cywilizacji. Straciliśmy jakieś 1000 lat przynajmniej dzięki temu. Brawo. Super. Coś pięknego. I w mroki chrześcijaństwa żeśmy się zapadli. No.
1: Czy ja wiem, wiesz, mroki chrześcijaństwa z drugiej strony Imperium Rzymskie u swojego szczytu też nie było jakieś tam, wiesz, ono popadło w to, co popadamy teraz, znaczy Fukuyama chciałby, żebyśmy popadli w to, czyli taką kompletną stagnację, uważali, że to jest koniec rozwoju i to jest jedyny ich kraj i ich konstrukt społeczny jest jedynym, który może funkcjonować i ostatecznym końcem historii.
0: Problem z Imperium Rzymskim jest taki, że to była cywilizacja inżynierów, ale to nie była cywilizacja naukowców. Z kolei cywilizacją naukowców była Grecja, ale nie była cywilizacją inżynierów. Dopiero nasza cywilizacja te dwie rzeczy połączyła.
1: Rzymianie byli cywilizacją żołnierzy przede wszystkim, dlatego Grecy musieli paść.
0: Ale ci żołnierze dzięki inżynierom byli tacy skuteczni, tak? Dzięki temu, że była dobra hurtowa obróbka metalu, dzięki temu, że można było masowo produkować pilum, gladiusy, pugio, kurde...
1: I coś, co się bardzo wodzowi nie spodoba. Rzymskie Imperium było skuteczne i dawało stabilizację ludziom, dlatego, że to była jedyna organizacja w tamtym czasie, która posiadała sprawne struktury administracyjne państwowe. No, tak było.
0: Tak, no dlatego Galowie dostali po dupie, bo nie byli tak sprawnie zorganizowani jak Rzymianie i Rzymianie ich rozgrywali, Galów po prostu wewnętrzne konflikty podsycali, nie?
1: No, ale ogólnie to za czasów nowożytnych też były wędrówki ludów.
0: Popatrz na czasie, co się dzieje. Głównym tematem, który od nas podchwycili, to jest ta jakaś dziwka, kurde, z mundialu. No to żal dupę ściska. Ja pierdolę, no kurwa, wiesz, my się tu produkujemy.
1: Nie, to muszę powiedzieć, że nasi słuchacze się niczym nie różnią od większości. Większości, że tak powiem, społeczeństw zachodnich. Jak wrzuci celebrytę, to się zainteresują, ale jak wiesz, dlatego muszą takie, niestety takie programy jak Pegas, powiedzmy, są niedochodowe i muszą spaść, a już w czasach kapitalizmu to w ogóle, bo nikt tego nie będzie oglądał. No jest tak.
0: A propos multikulturalizmu, bo tam w zamierzchłych czasach, jak jeszcze moją ukochaną podrywałem, to w ramach jednego z podrywów coś tam wspomniałem o Imperium Seleucydów. I ten, i ona powiedziała: Jezus Maria, ja tego na egzaminie nie umiałam ogarnąć, po prostu za cholerę nie mogłam zapamiętać. Seleucydzi, ja pierdolę, co to za nazwa, co to w ogóle jest, nie? Tak strasznie na Seleucydów pomstowała. I ten. I to też było takie multikulturalne społeczeństwo, tylko że się rozsypało dość paskudnie. Niestety. Nie poradziło sobie z tym Rzymem.
1: Ty może w ogóle powinniśmy zmienić formę audycji i rozmawiać o celebrytach? To wtedy by ktoś nas słuchał.
0: No ja bym mógł coś nam pogadać o jakichś amerykańskich...
1: Dupach i cyckach, nie wiem. To w ogóle by miało wzięcie.
0: No, o Kardashianach widzisz, to może tak z Ormian przeskoczymy na Kardashiany, nie?
1: No ale wracając do multikulturalizmu i wędrówki ludów, to wędrówka ludów była ta, która obaliła Rzym, ale tu niestety muszę ci powiedzieć, że może masz rację i ja się troszeczkę z tym zgadzam, że koniec naszej cywilizacji to nie jest tak, że to jest koniec świata, po prostu koniec świata, jaki mieliśmy ostatnie 60 lat, no zbliża się, no. Ale to jest taki naturalny proces historyczny. On miał wielokrotnie w historii miało miejsce upadki jednych systemów, jednych i drugich.
0: Tylko że widzisz, Rzym padł, bo ci Hunowie poszli, to było sztuczne i tak teraz.
1: To nie Hunowie obalili Rzym, to właśnie ta powolna wędrówka ludzi, osiedlanie się. A wiesz dlaczego oni się osiedlali na terenie Rzymu? I skąd
0: bo mieli socjal.
1: Nie, bo mieli socjal, tylko właśnie była spowodowana tym, że w Rzymie żyło się lepiej, więc oni szli do lepszego. Oni przekraczali te limes.
0: No tak, no wiesz, tutaj też jest lepiej i akurat paradoksalnie najlepsze, co byśmy mogli dla nich zrobić. Jest taki bardzo fajny filmik, gdzie koleś pokazuje, już wam to rzucam, gdzie koleś pokazuje, jak to wygląda z tym pomaganiem ludziom na podstawie, kurde, zwykłych kuleczek, nie? Pokazuje po prostu te wszystkie wszystkie populacje mniej więcej, komu możesz pomóc, etc., etc. Najlepsze, co możemy zrobić, to się od nich odgrodzić, zostawić tylko tych najlepszych, niech tu przejdą i na miejscu im pomóc, albo im nie przeszkadzać. Bo jak my ich wszystkich tutaj weźmiemy do siebie, to ani nam nie będzie dobrze, ani im nie będzie lepiej. Naprawdę, bo się wszystko rozsypie.
1: No właśnie, sorry. A jest jakiś, to tak wtrącę, bo właśnie chciałem przytoczyć jeden przykład multikulturalizmu, ale czy jest jakiś wikipedysta wśród nas, czy nie ma? Nie ma pewnie, nie? Kogoś tu pisze artykuły do Wikipedii. Bo właśnie zauważyłem, że jest sobie takie miasto Harbin w Mandżurii, chińskie miasto, które ma 10 milionów ludzi i ono nie ma strony po polsku, ale jest to o tyle smutne, że właśnie miasto Harbin ma małą Polskę. To może niewielu ludzi wie tutaj w radiu, ale właśnie do miasta Harbin nastąpiła kiedyś wędrówka ludu z Polski, gdy budowano tam kolej i tak dalej i była polska enklawa w chińskim mieście. To dzisiaj tam parę polskich zabytków.
0: Ja ci powiem więcej jeszcze. Przypomniało mi się, że jak są ci czarni Żydzi, nie? To przecież na początku XXI wieku pomiędzy Izraelem i Chinami się zrobiły wymiany studenckie i w ogóle już całkiem poważnie Izrael rozpatrywał koncept, czy by tam jakoś nie znaleźć chińskich Żydów, nie?
1: No podobno są jacyś.
0: No podobno.
1: No, ale też... w każdym razie w mieście Harbin, w chińskim mieście Harbin jest parę katolickich kościołów polskich, zbudowanych przez Polaków. Była polska enklawa i właśnie to była taka ta XIX-wieczna wędrówka ludów, że nawet w takich dalekich Chinach powstawały miasta międzynarodowe, gdzie nawet Polacy wędrowali za lepszym życiem. Także to w historii świata następowało wielokrotnie.
0: Ale nie było po prostu sponsorowane przez tonę NGO-sów, tonę kurwa jakichś multimiliarderów, elit, którymi tak samo gardzisz jak ja, po to, żeby zrobić celową destabilizację na jakimś regionie. To są kompletnie nieporównywalne rzeczy.
1: Małe piwo, bo głównym powodem tej całej wędrówki ludów jest spowodowanie, że miejsca, w których oni żyją, stają się niezdolne do zamieszkania.
0: Ty, a kto im tam kazał żyć?
1: No nie, no oni tam żyją od setek tysięcy lat. No.
0: To niech tam sobie żyją, nie? Słuchaj, ja mam taki argument przeciwko rasizmowi, nie? Bo... znaczy przynajmniej nie tyle rasizmowi, co przeciwko temu, że niby biali tak ukrzywdzili czarnym, nie? Jakieś 200 tysięcy lat temu, jak nasi biali przodkowie, przepraszam, uciekali z Afryki, tej kolebki cywilizacji, czyli tych chyba Etiopii, czy gdzie to tam się mówiło, to jak ci się wydaje, że ci nasi przodkowie, oni sobie tak stwierdzili, a chuj, idę sobie stąd, pierdolę to, nie, mam to w ciuli. I se poszli, bo przecież tu jest za dobrze, tu jest żarcie, tu jest wszystko, nie, my nie, tak nie może być, spierdalam stąd, nie. Czy po prostu dostali kopa w dupę od przodków tych murzynów, którzy tam zostali.
1: Zenon, ale... starasz przez tą swoją eurocentryczność, starasz się nie zauważać, że ta wędrówka ludów się nie odbywa w jednym kierunku. Znaczy, nie, ona się odbywa w jednym kierunku.
0: To się tak samo Azjatów tyczy. To się tak samo tyczy Azjatów, jak i białych.
1: Nie, ale...
0: Wszystkich raz poza czarnymi, tak?
1: Mówię, wędrówka obecnie się odbywa w jednym kierunku, ale w kierunku od kraju, gdzie już się nie da żyć, do kraju, gdzie się da się żyć. I ona się nie odbywa z Afryki do Europy tylko, ale tak samo się odbywa z Ameryki Południowej, Środkowej do Stanów.
0: To się poprawia, to jest nieprawda, bo przez ostatnie, kurde, 10 czy 15 lat po prostu ilość ludzi żyjących w skrajnej biedzie na świecie globalnie się sakramencko zmniejszyła i to chyba nawet o 50%. Więc
1: to też jest problem troszeczkę z metodologią, bo ludzi żyjących za dolara mniej niż dziennie, tylko że dolar troszeczkę stracił na wartości. Także na przykład nie, mając 5 dolarów już wypadasz.
0: Nie, to jest biorąc pod uwagę inflację, mój drogi. Więc niestety nie, tu się mylisz. Po prostu sorry, ale poprawia się jakość życia w Afryce.
1: Jakoś się poprawia, ale na przykład rozwarstwienie pomiędzy tymi biednymi krajami a bogatymi cały czas rośnie. Różnica w zamożności.
0: To się zgodzę, to jest prawda. Bezsprzecznie w ogóle.
1: I ta wędrówka się nie odbywa tylko to, że przepływają przez Morze Śródziemne, ale także jest duża wędrówka z Afryki do Chin na przykład, gdzie tworzą się wielkie kolonie czarne, które miałem na własne oczy, widziałem w mieście Guangzhou.
0: Właśnie gówno prawda, bo tak się okazuje, że sprawdziłem ostatnio te dane. Cholera, żałuję, że nie mam tego pod ręką, ale nie, bzdura. Proporcjonalnie w Chinach jest jeden z najmniejszych współczynników migracji i w ogóle ilości imigrantów. Po prostu była, że
1: z całym czasem... Z powodów przepisów imigracyjnych.
0: Pierdoli żandrony. O kurwa, no to Chiny mogą mieć, a Europa nie może mieć.
1: I po drugie jeszcze w Chinach tak się łatwo nie żyje, bo Chiny nadal są biedne.
0: No to proszę po prostu... Kurwa,
1: ale jednak nadal następuje. Z Meksyku do Stanów Zjednoczonych też następuje. Z Brazylii do Stanów Zjednoczonych też następuje. Ta migracja odbywa się... we wszystkich kierunkach, z biedniejszego do bogatszego, cały czas na całym świecie. To nie jest tak, że tylko my cierpimy z tego powodu.
0: Ale po prostu są ewidentnie takie nurty migracyjne, które są wspierane celowo. Słuchaj, a druga sprawa jest taka, że dzisiaj jest Dzień Migranta, żeby było zabawnie, jak już żeśmy wleźli w ten temat, ale moim zdaniem chyba najzajebiście, najciekawsza imigracja, jaka w ogóle kiedykolwiek była, to jest imigracja Japończyków do Brazylii. To jest coś, co jest dla mnie tematem, że szok.
1: Jeszcze nie do Brazylii, ale do Peru, w ogóle do Ameryki Południowej, bo no, na przykład
0: to
1: jednym...
0: To jest jakaś masakra, nie?
1: Jednym z prezydentów Peru był Japończyk.
0: No, to jest jakiś kurde kompletny odpał, nie?
1: Nie, dlaczego? Bo Japonia chyba, wtedy była bardzo biedna.
0: Ale nie, bo ta migracja też miała miejsce później. Też po II wojnie światowej miała tam miejsce.
1: Japonia też była w gruzach.
0: Ale słuchaj, czekaj. W 74 czy tam, a nawet 80 którymś roku do Japonii migrował właśnie jeden z tych żołnierzy japońskich, który walczył do 74. Który dla niego wojna II światowa trwała tam do 74 roku. I ten facet pomieszkał sobie i migrował do Brazylii chyba w latach 80. i wcale nie był ostatni.
1: Bo to są dwa czynniki, które są dosyć bardzo naturalne. Jedna sprawa jest to, że wszyscy zapominają, że Ameryka Południowa w latach 20. i wcześniej to było bardzo bogate miejsce na ziemi. Argentyna była bogatsza od Włoch czy od Francji nawet. O tym zapominamy, a o drugiej rzeczy to jest coś takiego, co ma miejsce w Anglii, na przykład w Irlandii, co na własne oczy widziałem. To chodzi o to, że jak się jeden człowiek przeniesie do jakiegoś miejsca, potem sprowadzi swoich znajomych, oni sprowadzą swoje rodziny i tak dalej. Ja byłem w Anglii na ulicach, gdzie jak ja pochodzę z Bydgoszczy, to na jednej ulicy mieszkało pół mojego osiedla. Dlatego, że oni sprowadzali ludzi. Tak samo Japończycy
0: ja
1: mieli.
0: Mówię o latach 80.
1: Tak, bo im było łatwiej wyemigrować do Ameryki Południowej, gdzie tych Japończyków była kupa i kupa ich znajomych, rodzin i tak dalej, niż do Europy, gdzie ich za dużo nie było.
0: Okej, okay, no jednakowoż to jest bardzo ciekawy kierunek migracji. Wielu ludzi sobie tego
1: wiesz,
0: nie zdaje
1: sprawę. Wiesz, że w Japonii myślą, że Düsseldorf jest stolicą Niemiec. Bo jedyne miasto, jakie znają z Niemiec, ci tacy, co mniej znają geografię, w Niemczech jest Düsseldorf, z tego powodu, że tam mieszka ich około 10-15 tysięcy. I to też było, że po wojnie właśnie jeden wyjechał, potem wyjechał następny, ściągnął rodzinę i tak dalej. Wszyscy wyemigrowali do Düsseldorfu, co przyjeżdżali do Niemiec. I to jest fajna rzecz, co roku w maju są dni japońskie w Düsseldorfie. Oni mówią, że to jest ich jakby kontrybucja do życia kulturalnego miasta i organizują. Naprawdę cały Düsseldorf żyje japońskim
0: świętem. A Brytyjczycy myślą, że stolicą Polski jest Kraków, no bo jeżdżą do Krakowa chlać i, jak to powiedział klasyk, dupczyć polskie Polki.
1: Tu się dużo nie mylą, bo to kiedyś była stolica, a Düsseldorf stolicą nigdy nie był.
0: Wiesz tego wódza, bo już miał dzwonić, kliknij tam tego plusika.
1: Mam zadzwonić? No jak mam kliknąć
0: plusika? Nie, masz go wziąć na niego, znaczy kliknąć na rozmowie pomiędzy głośniczkiem a słuchaweczką i dać dodaj osoby do tej rozmowy i wybrać wódza.
1: Dobra, dodaj osoby do tej rozmowy. Jaki wódz ma link na... chyba wódz.
0: No wódz po prostu. No, wódz. Dzwoń!
1: Wódz jest, mam go. Wódz, dodaj do rozmowy, dobrze. Tylko to dałem. Zobaczymy, czy się pojawi. Już mu przeszło podobno. No, ale co do tej takiej wędrówki ludów, to właśnie ona też następuje teraz ze zdwojoną siłą, bo jak zauważyłeś, istnieje tendencja do znoszenia właśnie granic, to co kiedyś było naturalną... wódz nie chce chyba.
0: Chce, tylko musi włączyć...
1: Tak, co było naturalnym stanem na świecie, że byłeś bardziej zależny od tego, kto był twoim panem w danej wiosce, a nie od tego, jak istniały granice państwowe, królestw i tak dalej. No, a z drugiej strony jeszcze powiedz, no, jest to sponsorowane poniekąd, a z drugiej strony nikt nam nie kazał destabilizować Libii, nikt nie kazał wchodzić do Afganistanu, nikt nie kazał nam zdestabilizować Syrii. I tak
0: znaczy
1: tam.
0: Właśnie kazał, znaczy no słuchaj, ja tego nie chciałem, ty tego nie chciałeś, taki przeciętny John Smith w Stanach też tego nie chciał, więc tak naprawdę to im kazano, tak? I to właśnie zrobiły te elity. Te same elity, które robią ten kryzys. Jeżeli myślisz, że jest tutaj, że to są inne osoby za to odpowiedzialne, moim zdaniem się mylisz.
1: Nie no, chciałem ci powiedzieć tylko, że to nie jest tak, że nikt nam nie kazał. Po prostu tym wszystkim Smithom i tak dalej przedstawiono odpowiednią narrację. Wszyscy hura w nacjonalistycznym uniesieniu stwierdzili, wyślijmy swoich chłopców.
0: No, ale wiesz, to była manipulacja, no i to za tą manipulację... To jest to, co ci mówię. Elity mają w dupie, czy jest prawica, czy lewica. Widzisz... Prawicowo-nacjonalistycznie uniosły tych ludzi, żeby tam się poszli strzelać, a teraz lewicowo grają im na współczuciu i innych rzeczach po to, żeby zdestabilizować ten kraj i chmarę tych ludzi tam wprowadzić, ale chyba wódz jest.
2: Jestem, tak słucham bzdury, jakie opowiadacie, nie wiem, czy się nie rozłączyć po prostu. Nie pójść
1: sobie. Ja wódz zawsze, bo bzdura.
0: To ja idę do WC-ta, a ty wódz...
1: Ale wodzu, ty też jako libertarianin w tym momencie musimy się zgodzić, że granice państwowe są przeżytkiem i one nie istniały w większości historii Europy, takie granice stricte jak rzymskie limes lub takie, jak istniały, nie wiem, w latach 70. Paszport jest całkiem nowym wynalazkiem.
2: Rzymskie limes też było granicą umowną, tylko gdzie niegdzie były wybudowane jakieś fortyfikacje, takie jak na przykład mur Hadriana, które faktycznie oddzielały tereny rzymskie od terenów barbarzyńskich.
1: No ale to były granice o wiele bardziej wytyczone niż te, które w średniowieczu, w nowożytności, w jakimś tam renesansie i tak dalej, kiedy te granice naprawdę nie istniały fizycznie.
2: No nie jestem fanem granic i ograniczania przepływu ludzi pomiędzy miejscami, w których chcą mieszkać. To znaczy musimy popatrzeć na to w ten sposób, w kwestii migracji. Migracja jest tragedią zazwyczaj. Ono zaczyna się w jakiś sposób od tragedii. Porzucasz ziemię swoich przodków, porzucasz dorobek z poprzednich pokoleń swojej rodziny, porzucasz swoją rodzinę, swoich krewnych, swoich przyjaciół, wszystko, co wiązało cię z danym miejscem. Opuszczasz to, by szukać lepszego jutra. To znaczy, że naprawdę musi być ci źle, aby dorobić.
1: Tak jak robią wodzu, teraz tu się z tobą zgodzę, bo sam jestem emigrantem.
2: Teraz jak robią, akurat powiem ci szczerze, ty nie masz powodów do tego, żeby tak naprawdę wyjeżdżać z Polski.
1: No ale jestem emigrantem trochę.
2: Mógłbyś tutaj spokojnie znaleźć przyszłość, może nie tak dostatnio, jak mieszkając w Niemczech, ale spokojnie na poziomie takim ponad stan, no dużo powyżej średniej, byłbyś w stanie tu pojechać.
1: Ale, czekaj, ale znalezienie żony z Chin byłoby cięższe w Polsce.
2: Nie wiem, być może, to nie jest istotne. Każdy ma prawo szukać szczęścia tam, gdzie chce. Wracając do kwestii imigracji, to właśnie no niestety z takimi tragediami w tym momencie mierzy się dziesiątki tysięcy ludzi, którzy mieszkają w Wenezueli. Opuszczają oni swój ukochany kraj, dławiony poprzez socjalistyczną utopię, uciekają do Brazylii, uciekają do sąsiednich państw tysiącami.
1: 300 notatek mam na temat Wenezueli, ale to nie udało mi się.
2: Mam do czynienia z ogromną katastrofą humanitarną. Brazylia już apeluje o pomoc, bo nie jest w stanie sobie poradzić z emigrantami. Także no to jest tragedia. Ogólnie cała Ameryka Południowa niestety, tak jak już sam wspomniałeś, to są ludzie, którzy chcą się przedostać, dużo ludzi z całej Ameryki Południowej. Im bardziej kraj jest mniej prorynkowy, tym chętniej ludzie chcą z niego uciekać. Jakoś dziwnie w tych wszystkich kolumnach emigrantów, którzy próbują przekroczyć granicę między USA a Meksykiem, nie ma obywateli Chile. Nie wiem, jak to się dzieje, nie wiem z jakiego powodu. Może dlatego, że tam...
1: Czekaj, mam Chilijczyka, który uciekł do Niemiec.
2: To nie wiesz, słuchaj, ja znam Amerykanina, który uciekł do Polski. No, to udowadnia, że w Polsce żyje się lepiej.
1: No, pod pewnymi względami pewnie żyje się lepiej w Polsce niż w Ameryce.
2: Pod pewnymi względami, tak. Ale to nie jest, rozumiesz, statystyka. To znaczy jednostkowe przykłady nie tworzą statystyki. Więc jeżeli popatrzymy sobie na ilość emigrantów z Chile do Stanów Zjednoczonych, to są raczej jednostki, promile, a nie dziesiątki tysięcy ludzi, tak jak mamy to w przypadku Wenezueli.
1: Dobrze, to za tydzień, bo ja tu mam bardzo dużo o Wenezueli sobie właśnie, bo miałem rozmawiać o państwach upadłych i tą Wenezuelę, to parę ciekawostek, jeśli chodzi o to.
2: Z przyjemnością posłucham, bo niestety moja wiedza na temat Wenezueli jest dość...
1: Wenezuela to w ogóle taka ciekawostka, to tak jak dużo ekonomistów stwierdziło, jest to sztandarowy przykład bardzo ekstremalnej choroby holenderskiej. Może wiesz, co to jest choroba holenderska w ekonomii?
2: Nie wiem.
1: To jest jak Holandia odkryła swoje złoża gazu niedaleko Groningen. I o ile Norwegia się nauczyła z tego przykładu, to inne kraje nie. W każdym razie Holandia odkryła te złoża gazu i miała bardzo poważny kryzys z powodu strasznej nadwyżki importowej, przemysłowej i upadku przemysłu spowodowanego do bardzo taniego dostępu pieniądza przez te złoża.
2: Już widzę. No to jest typowy problem ekonomiczny wszystkich gospodarek opartych na surowcach naturalnych, czyli takich krajów jak Arabia Saudyjska, Rosja. Tak, rzeczywiście.
1: Tylko, że o ile w Arabii Saudyjskiej na przykład tego przemysłu nigdy nie było, także on nie mógł ulec dezindustrializacji. Norwegia to sobie radzi, bo tam ma ten swój fundusz naftowy i tych pieniędzy po prostu nie puszcza na rynek i nie ma straszne obostrzenia, jeśli chodzi o import.
2: Także... Czy sytuacja w Wenezueli jest winą USA? Nie, nie jest. Gdyby USA nie są w stanie tak
1: to nie było moje
2: manipulować
1: pytanie.
2: Wewnętrzną... Aha, to żartowało. Okej, to przepraszam. Dobra, to jak żartowałeś, to
1: nie. Ale moje pytanie, nie?
2: Chodzi mi o to, że jakby to USA nie bardzo ma możliwość sprawienia tego, że wenezuelskim rolnikom nie opłaca się siać ziemi, obsiewać ziemi. USA nie mają aż takiej władzy, CIA nie ma aż takich wtyk.
1: Nie, to jest akurat jeśli chodzi o tych rolników i ten przemysł, to był bardzo typowy przykład tej holenderskiej choroby, kiedy to się nie opłacało, bo dostęp do pieniądza był tak łatwy, tego petrodolarów, że można było to wszystko importować i wtedy to wszystko szło w odłóg, firmy zamykano i można było o wiele taniej sprowadzić niż wyprodukować na miejscu, bo był dostęp do tanich petrodolarów, ale dobra, to nie
2: ale
1: na dzisiaj.
2: Ale tanich petrodolarów był tylko dla czewistów. To nie jest tak, że całe społeczeństwo miało dostęp do tego dostęp. Rolnikom się nie opłacało produkować z tego samego dokładnie powodu, z jakiego się nie opłacało dostarczać polskim rolnikom żywności do sklepów w PRL-u. Po prostu te ceny nie odzwierciedlały rzeczywistej rynkowej wartości towaru. Były sztucznie zaniżane przez regulacje centralnego planisty. I koniec.
1: No, żywność ze Stanów była tańsza wtedy. No ale dobra, ale to nie.
2: Mniejsza o to.
1: Nie, właśnie, nie chciałbym. O wędrówce ludów.
2: O czym rozmawiamy?
1: Jak mówiłeś o tej tragedii ludzi, to ja mówię, że troszeczkę to rozumiem. Nie, oczywiście nie jestem jakimś Nigeryjczykiem, który wsiada w statek na Morzu Śródziemnym. Po prostu sobie tu przyjechałem samochodem, ale trochę to rozumiem, no bo jednak żyję w obcym kraju i tu na nowo buduję swoje kontakty i więzi i tak dalej. Nie jest to łatwe i każdy emigrant to zrozumie, że to nie jest taka łatwa sprawa sobie po prostu wsiąść i wyemigrować, bo tam czasem cię nie tylko chodzi o tęsknotę za ojczyzną, ale to są nawet takie drobne pierdoły, to że jak jestem w swoim własnym mieście dzisiaj po 5-6 latach, kiedy mnie tam nie było, to nadal jestem w stanie, wiesz, pójść do dobrego elektromechanika, dobrego mechanika i tak dalej, oni mi to zrobią, bo ja ich znam, bo dorastałem razem z nimi na jednym osiedlu i tak dalej, to są te małe zależności, a tutaj nie wiem, jest wiele rzeczy, których po prostu nie wiem, gdzie kupić na przykład, bo nie ma takich sklepów. Już nie pamiętam, co to chyba nici do szycia potrzebowałem i kuźwa nie wiedziałem, gdzie to kupić w Holandii. No, nie wiem w jakim sklepie, gdzie w markecie nie ma, no i nie wiem. No to takie drobne właśnie pierdoły utrudniają ci życie, jak jesteś emigrantem. Jeśli jesteś już w ogóle z innego kręgu kulturowego, to w ogóle. I pewnie wodzu nie wyobrażasz sobie, że jakiś facet w Nigerii tam tłuczący kamienie na poboczu drogi, nie mając zacząć żyć, wpadnie na pomysł, ej ty, ja pojadę do Niemiec i zdestabilizuję ten kraj. Czy na takich przesłankach to się opiera?
2: No, nie sądzę, żeby on się kierował takimi motywami, ale jeżeli ktoś przyjdzie mu opowie, słuchaj, jedź do Niemiec, bo tam będziesz dostawał pieniądze za darmo, a białe kobiety o blond włosach będą ci robić dobrze na twoje zawołanie, no to ci ludzie dają się nabrać na taką bajkę. Jeżeli teraz posłuchasz sobie relacji ludzi, którzy mają kontakt z tymi uchodźcami, to bardzo wielu z nich powtarza właśnie coś takiego, że ktoś przyszedł i im powiedział, że jedź do Europy, tam będziesz miał pieniądze za darmo, niewierni będą ci przynosić pieniądze, a kobiety będą przed tobą klękać i spełniać każde twoje marzenie.
1: No, że to jest bardzo zły przykład, ale akurat też byłem w Afryce i trochę z tymi ludźmi rozmawiałem, to nie byłem akurat w kraju muzułmańskim, nie było mi dane, ale byłem na przykład w Etiopii czy w Kongo, w tym mniejszym Kongo. To aż takiego parcia właśnie takiej, że tak powiem, widealizowania Europy nie było. Tam raczej było coś takiego, że wreszcie wiesz co, ci ludzie w Afryce, z którymi rozmawiałem, oni mieli bardziej pojęcie o Zachodzie, coś takiego jak Polacy mają pojęcie o Zachodzie. Że pojedziesz, będziesz coś robił, dostawał za to pieniądze, nie? Ale o wiele większe za zarobienie czegokolwiek, nie? To też nie jest prawdą, bo tu też musisz się napracować, żeby zarobić. To nie jest tak, że ktoś ci daje coś za darmo. Tak jak się ludziom wydaje, że pieniądze leżą na ulicy, ale też mają to pojęcie, że musisz tu przyjechać i sobie to zarobić, aczkolwiek cokolwiek nie będziesz robił, jak będziesz sprzątaczką, to jakoś zawsze koniec końcem zwiążesz i będziesz sobie mógł pozwolić na samochód czy mieszkanie, co nie jest zgodne z prawdą, bo tutaj sprzątaczka sobie też nie może pozwolić na dwa samochody i dom, jak niektórym się wydaje. Ale no, to, co byłem w Afryce, to nie zauważyłem, żeby ta Europa była postrzegana jako taka, no jest jako ziemia obiecana, ale nie to, że dadzą ci socjal.
2: Obracałeś się w środowiska lekarzy i inżynierów bez cienia sarkazmu tutaj, czy jednak rozmawiałeś z tymi lekarzami, inżynierami, którzy jednak wsiadają na te statki. Bo podejrzewam, że jednak miałeś do czynienia z ludźmi, którzy mają troszeczkę większe wykształcenie, troszeczkę większą wiedzę.
1: Jeśli chodzi o inżynierów i lekarzy, to oni tak nie za bardzo chcą wyjeżdżać. No...
2: Właśnie o to chodzi, bo oni doskonale wiedzą, jakie są realia w Europie.
1: To nie chodzi nawet o to, że wiedzą, jakie są realia w Europie, ale tym inżynierom i lekarzom się całkiem nieźle żyje w tej Afryce.
2: No wiadomo, wiadomo sprawa, natomiast tutaj widzisz, cała rzecz polega na tym, że wszyscy mamy niestety taką tendencję do tego, żeby wysnuwać wnioski z na przykład rozmów, które odbywaliśmy, tak, zupełnie ignorując kontekst społeczny, środowiska, w których zazwyczaj się obracamy, tak. To znaczy, na przykład ja jako libertarianin robię naiwne założenie, że wszyscy będą w stanie osiągnąć poziom moralny zbliżony chociażby trochę do mojego. Jest to niezwykle utopijne.
1: Nie ma gwiaździste nade mną, a prawo moralne we mnie. Tak. Jak mawiał poeta.
2: Nie poeta.
1: To poeta to zwierzę.
2: Nie. To był Kano Immanuel Kant, więc to był filozof, nie poeta.
1: A czekaj, to było wykorzystane, chyba w Tuwim to wykorzystał, także mogłem się nie, tym zmylić. Wiem, że to wywiad czytałem w jakimś wierszu. To może zacytował, także mylę się. Nie pierwszy raz, przyznaję się.
2: Wracając do tego, co chcę powiedzieć, to cała rzecz polega na tym, że tworzymy dookoła siebie pewnego rodzaju bańkę. I nie mając kontaktu z innym, a z ludźmi, których życie wygląda nieco inaczej, ta rzeczywistość zaczyna nam się jawić w nasz specyficzny, unikatowy sposób. I cały problem polega na tym, że ciężko jest tak naprawdę nam wyobrazić sobie rzeczywistość nawet kogoś, kto mieszka dwie ulice czy trzy ulice dalej, bo ta osoba na przykład zarabia, nie wiem, 2000 zł netto i od pierwszego do pierwszego jest tylko jedna osoba pracująca w domu, jest dwójka dzieci i oni ledwo wiążą koniec z końcem, ich nie stać na przykład na klocki i oni mają troszeczkę inne postrzeganie rzeczywistości. Zresztą wystarczy mi popatrzeć na to, jak ta rzeczywistość tak naprawdę w Polsce wygląda, jeżeli sobie popatrzymy na coś, co mnie ostatnio mniej lub bardziej, nie wiem, czy zszokowało, bo nie byłem zdziwiony jakimś specjalnie, raczej po prostu przypomniało mi sobie to, że mam troszeczkę dobrą sytuację, tak? Jestem nieco uprzywilejowany w pewnym sensie tą sytuacją. Oczywiście to, że jestem uprzywilejowany, jest kwestią tego, że w dużej mierze jest moją zasługą. Natomiast więc nie można tego nazwać przywilejowaniem tak naprawdę, tak? Ale mniejsze o to. Ale jednak kiedy człowiek sobie popatrzy na coś takiego jak definicja klasy średniej na Wikipedii, tam jest pokazane, jaka mniej więcej procent ludności danego kraju stanowi klasę średnią w danym państwie. Wyobraź sobie, że w Polsce klasę średnią stanowi 19% społeczności. 1% to klasa wyższa, pozostałe 80% to prole.
1: Pytanie, jak to definicja klasy średniej, bo ona...
2: Oczywiście, to jest prawdopodobnie definiowanie na podstawie jakiegoś dochodu.
1: Bo podejrzewam, że to, co się definiuje w Polsce jako klasę średnią, to na przykład tu, gdzie mieszkam w Niemczech, to nie byłaby klasa średnia cały czas.
2: Podejrzewam, że jesteś w błędzie, to znaczy chodzi tutaj, to raczej to jest kwestia stosunków, że tak powiem, dochodowych w społeczeństwie, wykształcenia, zawodu i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale dobra, powiem ci...
2: Ważna rzecz, bo nie przerwałeś mi, nie dałeś mi dość dokumenty. O jedną pozycję gorzej niż Polska z 17% klasy średniej jest Meksyk. Więc zrozummy jakie jest tak naprawdę stan zamożności polskiego społeczeństwa. Jaki jest jego tak naprawdę poziom wyedukowania. I teraz zastanówmy się, czy nadal mamy prawo się dziwić, że wyniki wyborów są takie, a nie inne.
1: Bo moim zdaniem chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że jestem oderwany. Nie jestem tym takim, wiesz, mitycznym przedstawicielem jakiejś tam klasy inteligenckiej, która tam w Mercedesie przemierza kraj. Ja mieszkałem w Łobzie. Łobez, jeśli sobie wygooglujesz, to jest miejsce, które ma chyba drugie największe bezrobocie w Polsce. Taki powiat, no jest tam bieda straszna. Co prawda dużo ludzi wyjechało do Szwecji i oni tam trochę kasy przesyłają, także coś się tam dzieje. Aczkolwiek jest niesamowite bezrobocie, tam nic nie ma, kiedyś były PGR-y i tak sobie siedząc, i bo ja tam budowałem fabrykę, byłem, że tak powiem, project managerem, który się zajmował budową tej fabryki, także zatrudniałem tych ludzi, którzy dobudowali, i siedziałem z nimi, sobie czasem nawet zjedliśmy, wypiliśmy razem. Z tymi takimi zwykłymi, jak to ich nazwałeś, proletariuszami. No, także dużo z nimi rozmawiałem i ogólnie pojęcie to mówię w obronie proletariatu, że to nie jest ta roszczeniowa grupa. Ogólnie podejście było takie, że...
2: Ja tego nie powiedziałem.
1: Wiesz dlaczego oni... Bo podejrzewasz, że tęsknili za komuną.
2: A wiesz, ja tego nie powiedziałem.
1: A wiesz dlaczego oni tęsknili za komuną? Bo dużo z nich mi mówiło, kuźwa, no jakoś żyje, no bo tam pomoc społeczna mi da tam, no, jakiś zasiłek dostanę tam, coś tam też trochę, wiesz, pozbiera i tak dalej. Ale mówi, ale za komuny to były tutaj zakłady naprawcze, ja tam sobie pracowałem, mówi. Może to nawet tyle samo, co zasiłku dostałem, ale mówi, jak człowiek codziennie rano szedł o 8 do roboty i wracał i się czuł tą głową rodziny, mówi, to było coś, a teraz to mówi wstyd iść do tego mopsu i tak dalej. I tak ci powiem, 90% ludzi, z którymi rozmawiałem, miało to samo. Także to nie jest to, że roszczeniowa grupa siedząca na zasiłkach. Oni chcą pracować i uważają to za jakąś wartość w swoim życiu. To, że kiedyś szli do pracy i no, i za tym tęsknią, a nie za tym, że wiesz, że mogli nic nie robić.
2: Chodzi o to, bo nie mówię, nie twierdzę, że robotnicy nie chcą, że, znaczy, że klasa robotnicza, czy klasa chłopska, czy cokolwiek, bo chociaż nie uważam, żeby na przykład bogaci rolnicy, bo tak naprawdę rolnicy, którzy są w stanie się utrzymać w dzisiejszych realiach bardzo wysokiej wydajności produkcji rolnej, to nie są już proletariusze. To są przedsiębiorcy, którzy są ewidentnie przedstawicielami klasy średniej. Więc jednak skupmy się na tej, przede wszystkim na ludności robotniczej, bo to ona w tym momencie tak naprawdę stanowi trzon klasy niższej. Ja zresztą sam się kwalifikuję jeszcze do klasy niższej, pomimo tego, że jestem specjalistą. Jestem według wszystkich tam większości, jak patrzyłem, sposobów klasyfikowania do klasy średniej, jestem w najlepszym wypadku klasą niższą, wyższą klasą niższą, aspirującą do niższej klasy średniej. Więc mimo wszystko, to meritum. Jednak, co by nie mówić, jeżeli chodzi o tą klasę niższą, uboższą i średnią, główny jej trzon stanowią, moim zdaniem, zdecydowanie robotnicy. Czym to mieszkający w miastach, czy w terenach podmiejskich, czy nawet na wsiach dojeżdżający do większych miast do pracy. Jednak są to przede wszystkim robotnicy i na nich się powinniśmy tak naprawdę skupić. Więc to nie są ludzie, którzy wykazują się w jakiś specjalny sposób roszczeniową postawą. To są ludzie, którzy rozumieją ten taki jakby organiczny charakter pracy, tak? ten pierwotny. Oni nie rozumieją, dlaczego praca jest dobra moralnie i etycznie. Oni wiedzą, że należy po prostu robić. Tak? Natomiast to są też ludzie, którzy zazwyczaj nie posiadają odpowiedniego kapitału społecznego, nie posiadają odpowiedniego wykształcenia, wiedzy, a zatem również odpowiedniej moralności, która pozwoliłaby im nie tyle, nawet nie mówiąc już o tym, żeby pojąć jakieś wyższe, bardziej skomplikowane idee polityczno-gospodarcze, na przykład libertarianizm, tak? A co dopiero wdrożyć, że tak powiem, to praktyczne stosowanie. No, nie ma na to żadnych szans po prostu, jeszcze w jakiejś tam dłuższej perspektywie czasu. Ta mentalność, że tak powiem, postpańszczyźniana, postpereowska, która jest bardzo powszechnie dostępna, niestety jednak ma jedną sporą wadę. No, to, że ci ludzie mają i swojego pracodawcę, tak zwanego prywaciarza, i traktują jako, jak mniej więcej pana feudalnego 200-300 lat temu traktowaliby, gdyby żyli w tamtych czasach. Niestety ma to jedną bardzo wielką wadę, kiedy czy konsekwencje, bardzo negatywne konsekwencje, kiedy ci ludzie sami stają i próbują się przebić do klasy średniej, postanowią zostać przedsiębiorcami, a jest to, co by nie mówić, normalne zjawisko, tak? Wolny rynek, kapitalizm dostarcza możliwość najbardziej elastycznego przechodzenia pomiędzy poszczególnymi klasami ze wszystkich istniejących systemów ekonomicznych. W związku z tym ci ludzie, kiedy otwierają firmy, niestety, mając sami poprzednio mając mindset pańszczyznianego chłopa, który traktuje swojego szefa jak pana feudalnego, sami potem zaczynają się zachowywać jak panowie feudalni, a swoich pracowników traktować jako pańszczyznianych chłopów.
3: I powstają Janusze.
2: Dokładnie tak. I to jest geneza Janusza biznesu. To jest coś, czego na przykład w Niemczech nie było, kiedy tam tworzył się kapitalizm, kiedy tam wdrażano założenia, nie wiem, tam katolickiej nauki społecznej.
1: Ale muszę ci niestety...
2: Tworzenia tego całego mieszczańskiego etosu protestanckiego, tam tego nie było.
1: Ale wodzu, muszę cię zmartwić, niestety wraz z... że tak powiem, sfokusowaniem się na zysk, już Janusze powstają i ich jest coraz więcej w Niemczech.
2: Wiem, to jest niestety efekt uboczny oderwania części tej teistycznej, że tak powiem, tej części moralności osadzonej w religii, jaką protestantyzm mieli. Czyli to jest efekt sekularyzacji krajów protestanckich.
1: Dobra, tu też bym się z tą kłócił cały wieczór, a niestety niedługo muszę iść spać, bo trzeba pracować. Ale taką mam do ciebie pytanie jako libertarianin, bo tu ze mną się nie zgodzi pewnie. Czy jesteś w stanie przyjąć takiego, jeśli przyjdzie sobie taki Nigeryjczyk, to czy uważasz, że on ma prawo sobie przyjechać i pójść do roboty, nie wiem, w Szwecji i sobie robić i budować lepsze życie w takiej Szwecji, jak chce?
2: Oczywiście. Wiesz,
1: czy powinien mieć zezwolenie na pracę? Czy powinien mieć kwoty imigracyjne? Coś? Jak chce przyjechać robić, powinien przyjechać i robić.
2: Z punktu widzenia jakby czysto ideowego, żadne pozwolenie na pracę nie powinno istnieć. Każdy powinien mieć prawo przyjechać w dowolne miejsce, które chce, jeżeli tylko ktoś zechce go zatrudnić, jeżeli tylko ktoś zechce mu wynająć mieszkanie, jeżeli tylko on będzie miał czym za to zapłacić. Bo tutaj widzisz, musi dojść do czegoś takiego jak dobrowolne transakcje handlowe. To znaczy, aby Nigeryjczyk mógł, przykładowo Nigeryjczyk czy Senegalczyk, czy też Senegalczycy raczej nie emigrują, bo akurat to jest z tego, co się orientuje, w miarę sympatyczny jeszcze kraj. Chociaż nie. Znaczy, nie, że nie emigrują, ale na pewno nie na masową skalę, zdaje się. Jeżeli jakiś, nie wiem, jakikolwiek człowiek, tak, chce wyjechać i opuścić swój kraj, czyli jest mu tam naprawdę źle w miejscu, w którym mieszka i ktoś zgodzi się go przywieźć, czy on w jakikolwiek inny sposób dotrze, wiesz, sposób transportu sobie znajdzie, żeby dotrzeć do jakiegoś miejsca i w tym miejscu, w którym on przybędzie, on będzie miał swoje własne środki, za które będzie mógł sobie kupić wyżywienie i to wyżywienie ktoś mu zechce sprzedać. Bo to też jest istotna sprawa, tak? Każda transakcja handlowa musi być dobrowolna, w związku z tym obie strony muszą mieć chęć, żeby do niej doszło. I sprzedający, i kupujący. Jeżeli ktoś zechce mu wynająć mieszkanie, on będzie miał za to zapłacić, tak? To ja w tym nie widzę nic problemu, jeżeli to tylko się odbywa na zasadach dobrowolności.
1: To jeszcze tylko takie jedno pytanie.
2: Problem polega na tym, że to się nie odbywa.
1: Dobra, jeszcze takie jedno pytanie. Załóżmy, że jest świat idealny i to się odbywa na zasadzie dobrowolności. Szukam jakiegoś punktu wspólnego między nami. To czy jeśli jakiś kraj typu, nie wiem, Francja, przyjedzie sobie do jakiegoś innego kraju, typu Libia, albo inny kraj, czy tak powiem, stworzy...
2: Francja przyjedzie sobie do Libii, nie rozumiem.
1: No nie wiem, wojskiem tam wjedzie, stwierdzi, wprowadzimy demokrację, po czym się rozpierdzieli ten kraj, zapanuje tam anarchia kompletna, nie da się tam żyć, to czy taki kraj, który doprowadził do destabilizacji tego kraju i spowodował, że tam się nie da żyć, ma jakiekolwiek...
2: To nie o coś, co nie może mieć miejsca w ładzie libertarnym.
1: No dobra, ale to już tak jest na świecie, czy taki kraj ma moralne prawo zamknąć granice i powiedzieć, a wy spierdalajcie.
2: To znaczy... Kraje nie postępują, państwa nie postępują według jakichkolwiek zasad moralnych. W związku z tym państwo zawsze będzie działać tak, aby realizować swoje interesy, a konkretnie...
1: Interesy klasy posiadającej, która nie rządzi w tym kraju.
2: Nie klasy posiadającej, tylko klasy, tylko no, co tu mówić, elit rządzących krajem.
1: Czyli klasy posiadającej, bo to są elity zazwyczaj.
2: Nie, to nie jest prawda. Jarosław Kaczyński nie należy do osób specjalnych.
1: Inaczej, politycy są tylko ramieniem klasy posiadającej. Wykonują polecenia klasy posiadającej. Niekoniecznie muszą do niej należeć.
2: Używanie stwierdzenia klasy posiadającej zapożyczone wprost z idei Marksa jest uważam błędne, ponieważ jakby samo posiadanie niekoniecznie przekłada się na możliwość wpływania w jakikolwiek sposób na rządy danego kraju. To znaczy w dużej mierze to mogło mieć miejsce, zwłaszcza

0: Ja mam aktorkę jedną, co lubię, ale to...
1: Mogę przepokulać. Po prostu
2: podoba mi się, jak w studium przypadku, jak się tworzy osobę znaną, nie? Ale to nie jest temat na dzisiaj, tylko sobie tak żarci chciałem na koniec powiedzieć. Że
0: no ja też będę spadał, wodzu. W ogóle musimy... Widzisz, wodzu, bo w ogóle największy nasz problem tutaj w audycji, że rozmawiamy na tematy ważne, poważne, jak świat powinien wyglądać i tak dalej, a patrząc na historię czata, to powinniśmy właściwie rozmawiać o celebrytach, cyckach i dupach.
1: No myśmy kiedyś z Jackiem Welblachą mieli tego typu prywatną audycję na Discordzie. Miała nawet to trochę słuchaczy, gdzie temu tematu poświęciliśmy dobre 2 godziny.
0: I to się sprzedaje.
1: To ma sens, to ma sens.
0: Tak, a może jakbyśmy, wiesz, bo ja tu moje lewicowe idee, ty swoje libertariańskie, ale jakoś, wiesz, jak to robię się w formie komiksu, czasem komunikują jakieś idee ludzie, to możemy w formie rozmowy o dupach i cyckach przemycimy jakoś nasze idee polityczne.
1: To jest świetny pomysł. Zawsze bardzo mi się podobała taka idea. Ona nie jest moja, ale na Facebooku była swego czasu taka grupka, nie wiem, czy ona jeszcze istnieje. Nazywała się ona Fundacja Sprawiedliwości Społecznej, Sekcja Dystrybucji Seksu, która postulowała, że strefa seksualności człowieka jest jedną z niewielu sfer życia, a do tego bardzo ważną sferą życia i zbyt ważną sferą życia, aby zostawić ją wolnorynkowemu i neoliberalnemu paradygmatowi, że tylko ci najpiękniejsi mogą mieć piękne kobiety, tak? Należy z tym zerwać i redystrybuować seks tak każdemu według potrzeb i każdy według możliwości.
0: I tu, wodzu, że taką ciekawostkę powiem, że ta wiosna arabska, między innymi właściwie w większości to w Egipcie, miała podłoże właśnie poniekąd seksualne, bo ona była przeprowadzona przez młodych mężczyzn, którzy byli zdesperowani tym, że nie mieli pracy albo niewystarczające dochody po to, żeby się ożenić, a seks mogli uprawiać dopiero po tym, bo to konserwatywny muzułmański kraj, po tym jak się ożenili, a nie mogli wnieść posagu, bo tam się wnosi posag facet, jakieś mieszkanie czy coś dalej, i stwierdzili, że trzeba coś w tym kraju zmienić. Także też to miało podłoże redystrybucji seksu. Także to nie jest taka niepoważna sprawa.
1: No tak.
0: To się wiąże. Ale na przykład widzisz, byśmy mogli zrobić audycję cyk prawy po prawicy, cyk lewy po lewicy i dyskusja między cyckami. Wtedy będziemy mieli słuchalność. Albo no, żeby tak. o poglądach i ideach, ale to no my jesteśmy facetami. Gdybyśmy byli cycatymi laskami i zrobili, wiesz, stream na YouTubie z wywalonym biustem i wtedy dyskutowali o poglądach, kuźwa, to byśmy mieli ze 300 tysięcy albo i milion odsłon.
1: Karyniarstwo dobrze się sprzedaje w prawicowym kucne, w tak zwanej kucsferze, więc tak.
0: Co ty myślisz, na lewicy to nie?
1: Nie wiem.
0: Facet jest konstrukcją prostą, nieważne czy on jest prawicy czy lewicy, cycek zawsze zadziała.
1: To na pewno. Tylko z tym, nie wiem, ale tak mi się wydaje, że zauważyłem, że raczej ten z prawica przynajmniej te cycki ładne.
0: Bo na lewicy jest redystrybucja seksu.
1: Rozumiem.
0: Nie, dobra. Tym optymistycznym akcentem niestety no, nie jestem w stanie takiego, no nie jestem cytatem blondynką. Może chciałbym, bo to łatwiej w życiu zawsze mi by było. No, ale no, niestety nie jestem, dlatego jutro muszę iść i coś tam sobie projektować. Chciałem skończyć o 11, no dobrze, jest 11:30, to się jeszcze wyśpię. Pranie muszę z pralki wyciągnąć. Niestety, jako jednoosobowe gospodarstwo póki co jeszcze miesiąc będzie. A to taka ciekawostka w ogóle z Holandii, bo pewnie tobie się urlopy macierzyńskie nie podobają, ale w Polsce one dosyć długo trwają, a w Holandii to po urodzeniu dziecka 10 tygodni i wracamy do roboty.
1: To jest masakra akurat. No ale to jest konsekwencja niestety tego, że kobiety zmusza się dochodzić do pracy.
0: Znaczy nikt nie zmusza, ona by nie musiała iść do pracy, ja mogę tam na nią zarobić, ona po prostu chce, bo chce, a ja...
1: No ale nie wiem, ale to jest, znowu to jest ten błąd postrzegania

0: którym mówiłem wcześniej.
1: Ja powiem tak, jak nie będziesz chciała wrócić...
0: Na tyle, żeby kobieta twoja nie musiała chodzić do pracy.
1: Nie ona nie musi.
0: Niestety nie oznacza to, że większość społeczeństwa ma tę samą sytuację.
1: Dobra, ale mówię, nie musi, chce. Jak nie będzie chciała wrócić, to nie wróci. Jak będzie chciała, to wróci, ale ma niestety ten minus. Ona by wolała wrócić po... Znaczy, nawet nie wolałaby wrócić po tam po roku, tylko wolałaby na przykład po tych 10 miesiącach sobie siedzieć w domu i robić to w pracy zdalnie. Niestety firma bardziej... firmy. A są tacy Janusze biznesu, akurat to jest Januszowa korporacja. Januszowa korporacja woli dupo godziny niż faktyczną pracę. Także praca zdalna odpada, bo muszą być dupo godziny w biurze i tu niestety to...
0: Z pracą zdalną ja osobiście byłem i swego czasu wielkim entuzjastą. Z praktyki widzę, że nie jest to do zrealizowania w przypadku zwłaszcza osób posiadających dzieci. Nie jesteś w stanie się odizolować i efektywnie pracować, jeżeli masz dzieci. Przykro mi. Nawet jeżeli masz opiekunkę, i to wiem z doświadczenia na przykład mojego kuzyna, który jest samozatrudnionym, mam własną niezależną firmę i pracuję z domu. On, żeby móc się odizolować od dzieci, które po prostu no, absorbują twoją uwagę, będą o nią walczyć, będą robić wszystko, aby tą walkę wygrać, musiał po prostu wynająć sobie kawałeczek malutkiego biurka, żeby móc pracować.
1: No, w każdym razie po 10
0: tygodniach. Jeszcze jedna ważna rzecz. Wielkie korporacje, nawet takie jak Alphabet, czyli Google, odchodzą od pracy zdalnej. Już kilka miesięcy była sytuacja, w której wszystkim menedżerom, znaczy nie menedżerom, tylko dużej ilości pracowników, czy i w Google, i w Microsoftie była taka akcja, że dali im alternatywę, albo sorry, wracamy wszyscy do biur, albo będziemy rozwiązywać kontrakty. I ci ludzie wracają do biur, bo po prostu no, niestety zauważono, że ludzie mają tendencję do, mają trudności z samodyscypliną.
1: I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiaj. Mam nadzieję, że za tydzień znów się usłyszymy z wodzem.
0: Bo ja z wodzem... myślę, że byłoby prościej jeszcze, jeżeli mogę dwa słowa jednak tak. Na koniec. Wiem, że przepraszam cię strasznie. O wiele prościej było... Znaczy, problem z pracą kobiet polega na tym, że poprzez bardzo wysokie składki i podatki, które nakładane są na pracę, aby gospodarstwo domowe mogło żyć na odpowiednim poziomie, muszą niestety pracować oboje rodziców zazwyczaj. Inaczej kończy się to po prostu dość sporą biedą. A to wszystko przez to, że niestety po prostu młodych ludzi zmusza się do tego, żeby oszczędzali na przykład na emeryturę. Oczywiście wiadomo, że to jest konstrukt, to nie jest prawda, że jest to tylko taki konstrukt myślowy, który ma jakby przekonać cię do tego, że jest to słuszne. Wiadomo, że po prostu emerytury dzisiejsze są wypłacane z owoców pracy zabieranych aktualnie pracującym. I tak samo, kiedy ty będziesz pobierał emeryturę, to będą po prostu pieniądze, z których okradani będą inni, kiedy ty już nie będziesz pracować mógł. Więc, a ty nic tak naprawdę nie oszczędzasz. To wszystko jest konsumowane w tym samym momencie. Niemniej jednak ludzi się jakby utwierdza w przekonaniu, że oni w ten sposób odkładają, w cudzysłowie, na swoją własną emeryturę. Tak? Tymczasem 20-latek nie powinien myśleć o emeryturze. 20-latek powinien odkładać pieniądze na samochód. 25-latek powinien odkładać pieniądze na mieszkanie. 30-latek powinien odkładać pieniądze na edukację swoich dzieci. A dopiero 40- czy 50-latek powinien zacząć ewentualnie myśleć o tym, żeby odłożyć na to swoją emeryturę. I gdyby ludzie mogli swoje zasoby kierować tam.
1: Duże rodziny.
0: Gdyby ludzie mogli kierować swoje zasoby tam, gdzie uważają, żeby oby pracowały, one były dla nich efektywnie.
1: Dobra, a to...
0: Problem pracy kobiet w okresie macierzyńskim by nie istniał. Niestety w tym momencie, tak jak mówię, ten problem istnieje i odbywa się to z olbrzymim kosztem przyszłych pokoleń, bo w ten sposób wyrywa się tak naprawdę dzieci z rodziny, co automatycznie niszczy ich
1: dobra,
0: kręgosłup moralny.
1: Wodzu, bo już
0: jest
1: będę
0: to straszne dla naszych społeczeństw.
1: Porozmawiajmy o tym, dobra, porozmawiajmy o tym za tydzień, ja sobie zrobię notatkę, bo jeszcze taki ciekawy temat dla ciebie, ubezpieczenia zdrowotne, bo mam styczność z Holandią, gdzie one są prywatne, Prawie jak w Ameryce, ale to ci opowiem, jak to jest za tydzień i jak to tak,
0: jak to ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii też trzeba.
1: I jak to działa i dlaczego Holendrzy uciekają z ubezpieczeniami do Niemiec, ale dobra, to porozmawiamy za tydzień, bo naprawdę muszę wyjąć pranie z pranki, takie przyziemna rzecz, no ale
0: w brudnej. Tak już będziesz musiał włączyć płukanie jeszcze raz, bo już ci zgniło w ciągu godziny.
1: Nie, no to jest jakieś godzinę temu skończyło, także mam nadzieję, że nie zgniło. Jako ten odpowiedzialny ojciec brać muszę. Także.
0: Ojciec.
1: Tak. Dobra. Także miłej nocy i dzięki za konstruktywną, jak zawsze, rozmowę i dzięki. Trzymajcie się. Miłej nocy.

Witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Podły wieczór draństwu. Witam serdecznie. Krawiec przy mikrofonie. A przed nami, mam nadzieję, owocna dyskusja na temat, jak się nie dać wydymać. Kto nas dyma, jak nas dyma, po co nas dyma? Czy to aby nie jest tak, że wszyscy siebie dymamy nawzajem też? Bo mam coraz częściej takie przypuszczenie. Właśnie. Kosiniak-Kamysz, pan, już udziela wypowiedzi, w których przypomina, że przymusowy pobór do wojska jest jedynie zawieszony, a nie zlikwidowany, to żebyście pamiętali, żebyście sobie nie myśleli, więc może już się powoli szykują do tego, aby kiedy zajdzie taka potrzeba, kiedy zajdzie taki Kotkiewicz, nawinąć nam bajerę o obronie ojczyzny, o spuściźnie, o szabelkach i konikach i buzdyganach, batonikach i oczywiście o batorym z mosiądzu i majteczkach z brązu. Bajerę nam jeszcze nawinąć, jak to śpiewał Tymon Tymański. Oczywiście pan Kamysz sam będzie dyrygował, prawda? Będzie nam mówić, gdzie iść, kogo bić. Będzie jeździł palcem po mapie. Jego rodzina na pewno będzie gdzieś na, nie wiem, na Malediwach gdzieś na przykład. Ale on będzie wskazywał i kierował, bo to najlepsza fucha właśnie kierować. Ale to dobrze, bo jak ktoś się nie nadaje do niczego, do walki, do pracy, to się nadaje do dyrektorowania, bo tak to jakoś bywa. W każdym razie tacy jak on są od myślenia i dumania, a my od umierania, w razie czego. No. A pamiętacie na przykład sekretarza stanu Michała Wosia, który się dziwował, Pegasus? Hehe, to taka hehe konsola do gier, hehe, prawda? No. Tak myślę sobie, komu tu ufać w ogóle dzisiaj? Już kiedyś nagrywałem audycję o tym. No, starałem się was trochę przekonać do tego, że właściwie cały świat się opiera trochę na kłamstwie, na iluzji pewnej, na Matrixie takim. Ale dzisiaj trochę z innej strony może ten temat ugryzę. Będzie więcej o wojnie, o wojsku. Troszkę pewnie o religię zahaczę, no bo ciężko nie zahaczyć o taki temat jak religia, jak mówimy o ściemie. No, komu, właśnie to pytanie, komu ufać? I pewnie znajdą się tacy, co odruchowo powiedzą, że rodzinie, na przykład bliskim, nie? A ja na przykład przez pół życia byłem

0: oszukiwany w kwestiach, w kwestii związanej ze śmiercią mojego taty, na temat różnych faktów z jego życia. Dopiero się później dowiedziałem, sporo później, nie? I moja babcia była oszukiwana w temacie mojego kuzyna, na przykład jego postępów w nauce, w szkole, co tam robi, a w wielu małżeństwach też bardzo dużo jest ściemy. Ile jest zdrad, nie? Zdrad, ludzie się okłamują. No, ale wiadomo, że jednak mimo wszystko bardziej ufamy rodzinie niż obcym na przykład, więc możemy sobie jakąś tam hierarchię zawsze ułożyć, komu prędzej zaufamy. No bo tak ostatecznie to nawet sobie nie do końca można ufać, bo myślę, że jako gatunek ludzki lubimy sobie wiele rzeczy racjonalizować, na przykład i w związku z tym sami siebie oszukiwać trochę. Albo wypieramy pewne rzeczy, wydarzenia, albo prawdę o nas samych wypieramy po prostu. To normalne takie zjawiska psychologiczne. I to jest bardzo powszechne, myślę. Dzisiaj odnoszę nawet wrażenie, że taka delikatna ściema, a fantazjowanie, jakieś takie mitomańskie zapędy, to ma co drugi człowiek wśród nas. Bo ludzie się przyzwyczaili do tego, że delikatne, jakieś takie nieco bardziej subtelne kłamstwo to już nie jest kłamstwo. To jest właśnie koloryzowanie, fantazjowanie, prawda, wyolbrzymianie czegoś, ale tym sposobem, na przykład, no, jak ten ksiądz, co ostatnio o nim mówiłem, mam duże przypuszczenia i tak przyłapywałem na przestrzeni lat księży na takim właśnie ściemnianiu, że ktoś go tam pchnie na przykład, czy krzywo na niego popatrzy, a on zrobi z tego zaraz, że go sponiewierali i że był atak wściekły na kapłana, nie? A to jednak też jest kłamstwo, tak stawiać sprawę. Taki tylko przykład. No, ale też jeśli chodzi o nas samych, to w zasadzie ciężko znaleźć osobę, której bardziej możemy zaufać niż samym sobie, nie? Mimo wszystko, mimo że sami siebie też trochę okłamujemy. Czasami nawet człowiek, myślę, że może się trochę zapędzić w tych kłamstwach co do samego siebie, że zacznie faktycznie wierzyć. Jak tak przez lata ściemniał, to w końcu zaczyna wierzyć w swoje własne kłamstewka. A komu można zaufać? Myślę, że matematyce na przykład.
1: 10 zł. Cześć. Czemuż mam bana? Co wam zrobiłem tym razem?
0: Już ci tłumaczę, Miki. Nawet się spodziewałem, że wyślesz do Nate'a i o to zapytasz. Mianowicie chodzi o to, że bardzo nieśmieszne były twoje jakieś komentarze pod audycjami tam z Gieresiem, z Gosią, z Dublińskim. I tak cały czas takie jakieś głupie teksty walisz. Czata często zaśmiecałeś i też te, no, też Michał ci zwrócił wczoraj uwagę, że też takie głupie teksty. I tak cały czas i się zniecierpliwiłem. Weź sobie tam odpocznij trochę. Jak chcesz, to ci mogę zwrócić tego donata. Po prostu mnie zaczęły irytować twoje takie jakieś mega, mega głupawe i takie głupawo, złośliwe, durne komentarze co chwilę. A gdybyś tak na przykład coś mądrego napisał, nie? Albo podyskutował, a nie jakieś onomatopeje, jakieś żarty, ciągłe pisanie, że he he to później, ale że ktoś umarł. I tak cały czas, nie? To nie jest, jakoś przestało mnie to śmieszyć. No, a wracając do tematu, właśnie powiedziałem, że matematyce można zaufać. No, ciężko się nie zgodzić, nie? Że matematyce można na przykład zaufać. Oraz innym naukom ścisłym. I im bardziej nauka ścisła, tym chyba bardziej można jej zaufać, nie? Bo z liczbami się nie dyskutuje. Z logiką się ciężko dyskutować, nie? logika jest tak bezdyskusyjna i tak oczywista nawet, że często temat Boga zaczyna być problematyczny, bo logika nie wytrzymuje trochę. I wychodzi na to, że no, jak ktoś jest bardzo wierzący, to powie, że Bóg może być ponad logiką, jak zechce, bo może wszystko. No, no to ja kiedyś odpowiedziałem, że to jednocześnie może istnieć i nie istnieć sobie, nie? Więc z mojej perspektywy on może sobie nie istnieć i nie mam się czym przejmować, bo go nie ma. Właśnie, Panie Boże, tu krawiec do Pana przyszedł. Proszę powiedzieć, że mnie nie ma, no i już. Metoda naukowa jest wiarygodna dla mnie, na przykład. I ja jej ufam. Na przykład powtarzalny eksperyment, który daje takie same wyniki po raz enty, jest wiarygodny dla mnie. A takie rzeczy jak uczucia, legendy, baśnie, jakieś domniemania, czyjeś emocje, wiara, magia, rzeczy pokrewne, wiara, magia, nie? To nie są rzeczy dla mnie wiarygodne. Są to rzeczy też często względne. Dla jednego coś będzie grzechem, a dla drugiego zupełnie czymś normalnym, fajnym i tak dalej. Dla kogoś coś będzie mega ważne, a drugiemu będzie to koło pyty latać i tak dalej. Więc ja tak takim rzeczom to ciężko jakoś zaufać, bo to co człowiek, to co innego sobie powie, nie? No, a teraz jest tak, że takie mamy czasy, bo takie czasy, zawsze chyba tego próbowano w jakimś tam stopniu, że nawet osoby, które kręcą się gdzieś tam wokół tematów religii, wiary, magii, szuri, to też starają się posługiwać, albo częściej może sprawiać wrażenie, że używają metod naukowych do badania wiarygodności swoich legend, nie? Przykładowo, słucham sobie dzisiaj jakiegoś biblijnego apologety i on mówi o Celsusie z Aleksandrii. To był taki rzymsko-grecki filozof, stoik chyba. I mówi ten pan... Mimo, że ten Celsus nienawidził chrześcijan, to potwierdzał istnienie Jezusa. Potwierdzał, że ktoś żył w tamtym, że ktoś taki żył w tym czasie. W jakim czasie? Ten Celsus, sprawdziłem, to drugi wiek naszej ery. Nie mógł spotkać Jezusa. I pozornie taka wypowiedź to jest coś konkretnego. Opierasz się niby na człowieku nauki z tamtych czasów, a tak naprawdę to zdanie jest nielogiczne, nie ma w nim wartości merytorycznej za bardzo, jest wątpliwe dowodowo też, że tak powiem, i wszystko jest przedstawione tak, że robi się z tego farmazon tak naprawdę. Nie każdy to może wyłapie. Po pierwsze, ten Celsus, to on nie mógł potwierdzić w żaden sposób istnienia Jezusa, bo żył właśnie w drugim wieku naszej ery. Dodatkowo bazował jeszcze na przekazach ustnych w dużej części, czyli na przekaziorach takich, że jedna baba drugiej babie. Wsadziła do dupy grabie i se przekazują. Jest taka historia opowiadana sobie przy ognisku, przekręcana co jakiś czas, dopowiadane są do niej różne rzeczy. Taka historia, tradycja, no... ktoś tam coś usłyszał, ktoś w coś sobie uwierzył i to wszystko przekazywane ustnie, jaką to ma wartość? Celsus twierdził też na przykład, że to a propos tego, że Celsus sam potwierdzał, że ktoś taki jak Jezus istniał w tym czasie. Co on mógł wiedzieć o dawniejszych czasach? Mógł mieć dostęp też do jakiejś wiedzy spisanej, tylko że w tamtym czasie wiedza spisywana, to wiecie, było trochę inaczej niż teraz. Znaczy, czy inaczej. Dzisiaj też ktoś może sobie dowolną bzdurę napisać na blogu swoim, na serwisie, czy powiedzieć w audycji i ja mam wtedy powiedzieć, że mam tu dowody spisane, bo ktoś coś powiedział, napisał. A wtedy... No, Celsus też twierdził, on był antychrześcijański i on twierdził, że chrześcijanie wymyślili sobie już tyle bajek, że sami już się totalnie w tym pogubili. Czy możemy wierzyć Celsusowi? No dla mnie on jest wątpliwy, bo jego opowieści o tym, że Jezus był dzieckiem Miriam i rzymskiego legionisty Pantery, Pantera wychodzi, że był cwaniakiem, magikiem, iluzjonistą takim tamtych czasów, wydają się być kopią legend o Jezusie pochodzących od Żydów po prostu. Do dzisiaj oni mają gdzieś to spisane, że Jezus właśnie był takim bękartem, tak? Że po prostu, że ta Maryja, Miriam, Żydówka współżyła z tym legionistą i oni taką mają legendę. Więc on jako wróg chrześcijan, niechętny im, pewnie dotarł do jakichś zapisków żydowskich, takich niepochlebnych Jezusowi i krytycznych, i znieważających go. I na tym sobie bazował, i na przekaziorach ustnych, i stwierdził, że Jezus istniał. Celsus, ten z Aleksandrii, jako zagorzały przeciwnik chrześcijaństwa, też traci przez to na wiarygodności, bo kierują nim silne emocje, chęć dowalenia chrześcijanom, a być może nawet gdyby on stwierdził, że ktoś taki jak Jezus po prostu nie istniał, że jest to postać wymyślona, znaczy co de facto zrobił, bo o czym może jeszcze za chwilę dwa słowa, ale gdyby stwierdził, że kogoś takiego w ogóle nie było, to on by stracił swój sens jakby istnienia, nie miałby co robić, nie byłby już uznawany za kogoś, kto ma coś do powiedzenia, bo wyczerpałby temat, nie byłoby o czym gadać za bardzo. I tak w dzisiejszym, tak jest do dzisiaj, że czy to urzędnicy, czy wojskowi, czy dziennikarze, czy nauczyciele, czy dentysta, czy ktokolwiek, będą zawsze ciągnąć w swoją stronę, będą nam przekazywać taką prawdę, że no, dentysta powie, że zęby trzeba myć 5 razy dziennie minimum, a polityk i urzędas powiedzą, że biurokracja jest bardzo ważna i potrzebna i musi być papier na wszystko i będą po prostu przekazywać nam taką prawdę, która będzie uzasadniać ich jakby pracę. A nauczyciel oczywiście oświadczy, że edukacja musi być obowiązkowa, musi być dużo lekcji i że jest dobry program, trzymajmy się tego i to jest wszystko bardzo potrzebne. No więc to tak a propos też właśnie ściemniania. I zauważcie, nawet w dzisiejszych czasach, gdzie mamy nagrania naszych rozmów na publicznym forum, tak jak tutaj, co ja mówię teraz do was, wszystko będzie na YouTubie, nie? Mamy zapiski wielu świadków aktualnych do tego wydarzeń, to usłyszeć można totalne farmazony i bujdy na nasz własny temat, na przykład na mój temat. Podam wam teraz przykład. Od lat słucham sobie, jak Michał Giereś płacze, że nasłany przez CIA Kuba z USA zniszczył nasze radio na fali. Ten zły, okrutny człowiek, Kuba z Ameryki. On to sobie wymyślił po tym, jak Kuba kiedyś tam się przyznał, co też dziwne by było, żeby się tak odsłaniał, no ale się kiedyś nam przyznał, ja, to prawda, agent wielki, że kiedyś brał udział w jakimś tam projekcie komputerowym związanym ze służbami, nie wiem, no dla służb jakieś komputery instalował, może Windowsa im zainstalował. Przemek,
1: 10 zł. Jezus to mit, który został użyty do zjednoczenia plemion Europy i kontrolowania umysłów milionów ludzi na tej planecie, by myśleli, że są bezwartościowi bez tej wiary.
0: No można też i tak może na to patrzeć. Dzięki Przemek za dychę. Dzięki. Tobie Miki też dzięki. Ja cię odbanuję za jakiś czas, ale chciałbym po prostu, abyś wiedział, że są pewne tutaj granice wygłupiania się i gadania bzdur. I żebyś sobie odpoczął od nas trochę, a my od ciebie. No i nie wiem, czy ten Kuba instalował tam Windowsa, czy tusz do drukarki zmieniał, czy jakoś sieć instalował, czy oprogramowanie jakieś współtworzył, chyba nie jest programistą, nie pamiętam, albo nic o tym nie mówił szerzej, to ja po prostu odszedłem z radia, z radia na fali sam, z radia, które stworzyłem i odszedłem, bo byłem zmęczony atmosferą, jaka tam zapanowała, ale to nie miało nic wspólnego z Kubą akurat. Raczej z kapitanem Tomkiem. Ja nie mam do niego urazy ani nic, ale wtedy prawda jest taka, że po prostu się czepiał mnie o wszystko i mi ciągle suszył głowę i miał pretensje i wąty, to nie tak, man, to nie, a tam to też nie tak, co ty robisz, człowieku, man. Nic mu się nie podobało, miał swoją wizję tego radia i trochę się łokciami rozpychał. Dzisiaj bym się nie dał za bardzo tak wysiudać, ale wtedy jakoś się zniechęciłem, powiedziałem, to ja to pierdolę i se idę, daję se spokój. Chyba też się to zbiegło z tym, że donate'ów nie było za bardzo żadnych i tak się wszystko zebrało do kupy, poszedłem sobie. Klot też nie pomagał, bo też miał w tym czasie z mapetem do mnie jakieś wąty, więc na siebie może bardziej popatrzcie, a nie na tego Kubę, znaczy to do Kloda mówię, bo Tomek chyba nie ma żadnych tam obiekcji, że Kuba zniszczył, nie słyszałem z jego ust czegoś takiego. Wkurwiłem się i poszedłem, proste. Ze strony Kuby nie było żadnych w ogóle agresywnych akcji, nie miał z nikim problemów. To jest bardzo spokojny, taki serdeczny człowiek, aż nawet przesadnie. I zauważcie, że Claude przez te lata, jak o tym pierdoli, że Kuba rozwalił agent CIA, nasze radio, on nigdy nie powiedział żadnych konkretów. Jak on to zrobił? Co takiego zrobił, że rozwalił? Nic, żadnych konkretów, tylko przyszedł i rozwalił. Tupnął nogą i rozwalił, nie? Tak to wygląda. I teraz popatrzcie, bo do czego zmierzam? Claude o tym mówił masę, wiele razy, o tym CIA, o tym Kubie CIA, który rozwalił i zniszczył nasze gówno radyjko. Został wysłany przez CIA, żeby zniszczyć radio, którego słucha 100 osób czy 200, takie ważne, nie? Może z przyszłości został wysłany, bo wiedział, że to się rozrośnie czy coś, no wiecie. I takie zagrożenie to było, no. I ciągle o tym wspomina. I ktoś sobie będzie badał gówno radyjka za 100 lat na przykład i trafi na takie nagrania, gdzie posłucha sobie audycji Claude'a i usłyszy o tym agencie Kubie, który zniszczył radio na fali. No, tak zniszczył, że Muppet je 2 lata potem jeszcze prowadził tak, jak chciał. Ten wspaniały Muppet, nie? Którego Claude szanuje. Ja mówię wspaniały, bo Claude go szanuje akurat. Ale widzicie, no, można sobie robić kurwę z logiki, to nikomu nie przeszkadza dzisiaj może. No i tak, i posłucha sobie ten ktoś o tym Kubie, a potem se posłucha Krawca, który mówi dobrze o Kubie, nadal go uważa za przyjaciela, bo ja z Kubą mam wszystko okej, jak najbardziej. I on sobie zacznie dopowiadać. No to logicznie, na logikę, Krawiec wybaczył Kubie to, że on zniszczył to radio. I dalej już wodze fantazji sobie popuszczamy i cała legenda. Wybaczył temu Kubie, mimo że ten Kuba go postrzelił nawet. To akurat nie jest pewne, że go postrzelił, ale mam takie informacje tutaj, ktoś mi wysłał. I zacznie sobie opowiadać całą historię. I ja myślę, że z tą naszą wiarą, z tymi religiami, to podobnie jest, że na jednej bzdurnej, na jednym farmazonie sobie po prostu ludzie potrafią opowiedzieć całą historię. I cała ta historia jest do bani, jest wymyślona, jest baśnią, jest legendą, tylko dlatego, że to nasionko, z którego to wyrasta to drzewo, po prostu jest farmazonem, no. Jest bzdurą. I tyle. A potem są tworzone różne niesamowite opowieści, nie? A nawet lepiej bywa, że te opowieści już dawne, to jest taka siódma woda po kisielu, kopia innych baśni, które same były czymś inspirowanym być może, No tak jak z Sumerami, nie? I judaizmem, potem chrześcijaństwo. I potem ktoś jeszcze to wszystko, to chrześcijaństwo zmienia w kościele katolickim w jeszcze inny twór, jeszcze inną opowieść, która jest nawet niekompatybilna do końca z pierwowzorem i już ma reguły inne. I tak powstaje w zasadzie baśń na podstawie baśni, na podstawie baśni, z baśni, z legendy, z opowiastki, a to wszystko przekazywane ustnie. A co nie jest farmazonem? No właśnie trochę zmierzam dzisiaj do tego, że wszystko, że większość rzeczy. Ale zaraz dojdę do innego tematu. Ale można się zastanowić, dlaczego mimo absurdu całej tej sytuacji ludzie nadal biorą to wszystko serio i wierzą w te różne opowieści. No, bo chcą właśnie, bo im się to opłaca, bo im to coś daje, bo taka jest tradycja, albo babci będzie smutno, albo fajnie, albo się dobrze poczułem, albo są naiwni czasami też, albo głupi na przykład. Różne są powody. Czasem bywa też tak, że jedno nie wyklucza drugiego, prawda? I teraz, co dalej? Jeśli odpukać dojdzie do sytuacji, że mamy iść w kamasze, to jest pewne jak amen w pacierzu, że wtedy to się zacznie taki festiwal kłamstw i różnych górnolotnych prawd objawionych, które będą miały uzasadnić to, że masz pakować mandżur i zapierdalać na front, bo spuścizna, bo dziedzictwo, bo żeby Polska była Polską, będzie Pietrzak śpiewał. I pewnie też będzie naprawdę mocna antyrosyjska propaganda. I ja sam nie lubię Rosji, ale wtedy na pewno będzie też dużo kłamstw na temat Rosji, tak dodatkowo, jako bonus, bo no, z Rosją to uważam jest akurat tak, że niekoniecznie trzeba coś dużo kłamać, żeby ją pokazać w negatywnym świetle. Klechy się zabiorą do roboty, będą ludziom tłumaczyć, dlaczego trzeba walczyć i że Bóg chce, abyśmy walczyli, bo trzeba walczyć o to, żeby Polska, ostoja chrześcijaństwa była nadal chrześcijańska, a tak to zostanie to zniszczone. I będą coś tam pierdolić sobie i święcić, błogosławić działa i w ogóle. A stawiam też na to, że korupcja i bezsens tego wszystkiego może być podobny jak u Ukraińców teraz. Nie wiem, czy wiecie, ale na Ukrainie obniżono wiek poborowy z 27 do 25 lat, a biorą też... pytanie, kiedy dojdzie do 18? Właściwie już dochodzi, bo już jest projekt ustawy taki, który pozwoli też zaciągać 18-latków. Znamy z historii przypadki, kiedy dzieci walczyły z czołgami wroga, na przykład. Czy to u nazistów, czy u Polaków, prawda? No, jak jest bardzo źle, to się daje dzieciom mołotowy albo granaty i huzia na juzia i na czołgi. Biegnij, walcz. No i do Rady Najwyższej Ukrainy właśnie wpłynął już projekt ustawy, że od 18 roku życia będzie musiał obywatel umierać za kraj. Dla mnie to jest straszne, bo jeszcze sobie taki człowiek w ogóle nie pożył często za bardzo, nie? A już mu każą umierać. Jeszcze se nie pożył, a już mu każą umierać. W imię często interesów kogoś wyżej, w imię tego, żeby się ktoś na tej wojnie nachapał, jak na Ukrainie na przykład. Tam jest bardzo często tak, że wielu ludzi się dorobiło majątków już na wojnie. Mają luksusowe domy, luksusowe samochody, a nie mieli niczego. Nie mieli nic. A dla tych, co się wahają, czy pójść, czy nie pójść, to zawsze są bogoojczyźniane opowieści, ale już dla tych, co powiedzą nie, to jest, mówię o Ukrainie, do 5 lat za pierwszą taką dezercję, A potem już druga to od 5 do 8, czyli jak nie kij, to większy kij. A potem jak się zaczniesz awanturować i na przykład użyjesz przemocy jeszcze, żeby kogoś tam pchniesz, jakiegoś żandarma czy coś, to ci grozi 12 lat, jak będziesz się rzucał, krótko mówiąc. Jeszcze jakiś czas temu Ukraińcy mieli w ogóle takie prawo, że za niestawienie się do ichniego tam WKU jakiegoś, to groził przepadek całego majątku, zabranie prawka i inne jakieś tam kary, ale to zlikwidowali, bo niby niekonstytucyjne. Ale to może przywrócą, bo jest też taka smutna prawda, że na wojnie nie ma żadnych praw tak naprawdę. Nie ma praw. Jest takie prawo, jakie sobie na chwilę obecną kto ustalą jakieś ważniaki i można to zmieniać, albo w ogóle się nie stosować. Komu się poskarżysz na wojnie, że ktoś coś ci zrobił? Co, na policję zadzwonisz, czy co? Kto się za tobą też wstawi, jak się tam awanturujesz, albo, nie wiem, nie chcesz walczyć, a inni walczą. Tamci za nogi złapią i cię zaciągną do okopu. Jak Polaka w piekle, nie? Który chce wyjść z kotła. No, czytam sobie o przypadku Rustama, który spierniczył do Warszawy. On się opiekuje matką, która ma stwardnienie rozsiane i no i podobnie jak ja, nigdy nie był w wojsku, nie potrafi strzelać za bardzo i też nie wiadomo, czy jak go w końcu siłą zaciągną na front, to czy będzie się miał na przykład kto tą matką opiekować, ale oczywiście zdrowie jego matki, życie, śmierć jego matki nie są ważne w takiej chwili, kiedy ojczyzna woła, zrób coś dla mnie, woła ojczyzna. No, a Ukraińcy też donoszą sami na siebie, co oczywiście jest łatwo to przewidzieć, że taki będzie stan rzeczy, bo wiadomo, że jak jedni walczą, to ich piecze dupa, że ktoś inny się miga. No więc jak to tak, nie? Więc donoszą na siebie dużo, podobno. Trzeba uważać, z kim się rozmawia, bo cię nakapują. No. W ogóle taka walka za kraj, nie? Gdzie sami obywatele są tak skorumpowani, gdzie kwitnie złodziejstwo, kręcenie lodów na samej tej wojnie, to jakoś bez sensu po prostu jest. Nie chce się człowiekowi, nie? Bardzo zniechęcające. I tam taki jeden przypadek, taki proceder właśnie tego typu, jakiś wałek, to na przykład jest 40 milionów dolarów ekwiwalent, nie? Czyli takie grube tam wały lecą na 40 baniek na przykład, nie? No, żona jakiegoś blogera takiego tam popularnego na Ukrainie, którego firma miała karmić żołnierzy, to oni, to małżeństwo nie miało żadnego majątku. Dziś mają luksusowy dom pod Kijowem, a do żołnierzy trafiło zepsute żarcie. No, a prawo przestaje obowiązywać. To jest ciekawe, że podczas takiej wojny to właściwie prawo przestaje obowiązywać i wszystko wolno, ale na przykład odpalić takich zdrajców, no bo można potraktować spokojnie jako zdrajców, to jakoś nikt się nie kwapi, żeby ich po prostu odpalić za to, że na krzywdzie, na wojnie po prostu cynicznie się wzbogacili i sobie rechoczą ochryple i się ruchają gdzieś w jakimś luksusowym domku i się śmieją z frajerów, nie? No to już nikt się nie kwapi. Tobie zabiorą majątek, bo nie chcesz walczyć. Mundurowi z bronią tam potrafią wpaść do kurortu jakiegoś i sobie zawinąć gości tak zwyczajnie, powyciągać tam saun, spokoi i na front. Nie? I już wtedy nie sprawdzają, czy ktoś się nadaje, czy nie. Jak się migał, to już w ogóle kopa w dupę i walcz. No, albo cię wsadzą na 12 lat do pierdla, bo nie chcesz walczyć, ale to dotyczy tylko szaraczków, takich jak my. Jak masz kasiorę, jesteś wpływowy, to ci włos z głowy nie spadnie raczej. No, a tam żołnierze nie mają letnich kurtek, albo dostają te letnie kurtki, ale na zimę, a potem się okazuje, że jakiś urzędas se przytulił grube tam miliony. Bo wiadomo, że takie zamówienia dla wojska to są zawsze duże, nie? No, jedzenie wyparowało, nie mają jedzenia na przykład, bo wyparowało, a ktoś sobie kupił willę. Sami ci deputowani ichni, to trochę tak jak nasze, te pośliska, Lexusy, Mercedesy, S-klasa, wszystko najlepsze muszą mieć. I już się nachapali i się jakoś tak dziwnym trafem mocno zaczęli bogacić w czasie wojny właśnie, sobie pokupowali te wszystkie ładne rzeczy, nie? No, a żołnierze właśnie dostają letnie kurtki, ale na zimę. No, a pieniądze lądują w kieszeni skorumpowanych urzędasów różnych. I kim są, można się zapytać, kim są ci wszyscy skorumpowani, te skorumpowane urzędasy, politycy, bogacze, wpływowi ludzie? No, to są normalni obywatele. I stawiam na to, że u nas będzie podobnie, bo u Polaków też jest jednak duże przyzwolenie na złodziejstwo, to się czuje, nie? Mamy nawet, no, cały czas słyszymy, kradną, a się dzielą. Tylko ryba nie bierze, panie, no. Na biednego nie trafiło. I nie wiem, może nas ten PRL trochę też zepsuł w tym temacie, ale jest duże przyzwolenie na cwaniactwo, na złodziejstwo, więc na pewno nie myślę, że nie będzie aż takiej korupcji, ale też co drugi poseł wyśle swoje dzieci gdzieś za granicę, wykupi się, załatwi sobie. I im ktoś bardziej wpływowy, znany, tym się bardziej zakręci, jeszcze sobie biznes na tym wszystkim zrobi, a my walczmy i wypluwajmy sobie fraki też. I tarzajmy się w błocie i żryjmy gówno, strzelajmy do siebie mięso armatnie, po prostu będzie szło. A ci lepsi, ta wyższa kasta, to sobie będzie albo jeździła palcem po mapie i wskazywała, gdzie mamy iść właśnie, albo i co robić, albo będą mieszać w kotle, albo będą przydzielać, albo gdzieś wyjadą i no, tak to będzie. Bardzo podobnie, myślę. U nas też jest gigantyczna korupcja i nepotyzm. Nepotyzm. 8 lat rządów PiSu, myślę, że to nam pokazało w pełnej okazałości. Teraz co rusz wychodzą kolejne brudy. I to tak właściwie u nas nic się nie klei, tak cały czas się okazuje, że wszystko jest wałkiem. Teraz dziennikarze pojechali gdzieś tam do siedziby tej partii Ziobry, żeby sprawdzić, czy to w ogóle działa. Okazuje się, że tam w budynku nikogo nie ma, nikt nie widział tam nigdy pana Ziobry, ale oczywiście on, mimo że chory, że głos mu odjęło, to będzie kandydował do Europarlamentu, taki bez głosu, nie mogący mówić, bo ten głos mu zanika tylko jak on ma zeznawać na komisji, to wtedy... Ale w Europarlamencie będzie mógł już mówić chyba, bo tam chce spierdolić. No, wszystko, jeden wielki wał, kolesie, wszystko ustawione, lody kręcą, cieszą się, w dupę nas ruchają, przepraszam za wyrażenie, ale ciężko to nazwać inaczej, dymają nas w anusa może tak ładniej. I czy to wojna, czy religia, czy cokolwiek, edukacja, reklamy, pieniądze dla państwa, to zawsze ten sam schemat. Najpierw ckliwa, bogoojczyźniana, patriotyczna gadka o wartościach i o wierze, o dziadach naszych, a potem, jak tego nie kupujesz, to pałą w łeb albo kula w łeb w ogóle, nie? I ludzie sami się trochę dali w to wciągnąć też i kontynuują jakby tą grę. Bo zaraz ktoś wam powie, czy mi na przykład, zaraz ktoś tu nawtyka, że człowieku, jakie ty masz wartości, jakie ty wartości masz zaprawdę, a twój dziadek się w grobie przewraca i tak dalej, nie? Czyli szybko możesz stać się wrogiem i takim, którego można nawet zabić w sumie. Albo uwięzić, zabić, no nie wiem. I nam się może wydawać, że dzisiaj to już za religię się nie zabija w dzisiejszym świecie, ale do niedawna w takiej Irlandii to w imię tych wartości katolickich to mogli wam zabrać dziecko, umieścić was, drogie panie, to do pań mówię, w takim ośrodku, gdzie zakonnice się nad wami znęcały przez całe lata. A warunki były jak w Auschwitz jakimś. I mogło to być właśnie tak, mogło was to spotkać, bo za wcześnie zaszłyście w ciążę, jako taka młodociana pannica, to i ksiądz wtedy decydował. Cenzura pełna, kościelna i też wiele krzywd ludzi, bo nie trzeba od razu zabijać, można komuś zniszczyć życie tylko, nie? Zrobić kalekę umysłowego z człowieka. No, ale to do pań mówię, bo w katolstwie wiadomo, że panowie zawsze mają trochę lepiej, to kobieta ma pełnić rolę służebną i majcioszki prać prałatowi, nie? I no, tak to wygląda. I zawsze będziecie mieli jakiś szantaż emocjonalny jako taki bonusik do tej ściemy zafundowanej. Właśnie tradycja dziadów, coś, albo babci przykro, albo krew przelewali, tamci przed tobą krew przelewali. Trzeba kontynuować, zawsze ta kontynuacja. Z płaceniem kasiory na państwo też zawsze mamy ten aspekt, że jak nie zapłacisz, to nie ma tej kontynuacji i musimy to ciągnąć, te ZUS-y, żeby emeryturę miały twoje dziateczki, żebyś ty spłacił emeryturę dziadów i żeby dziateczki miały. Kurwa. Więc zawsze najpierw piękna gadka, potem próba wzruszenia nas, żeby nam łezka pociekła, przynajmniej z jednego oka. A jak nie, to pałą w łeb. Tak to wygląda. No. Jak mówiłem, kiedyś już nagrałem audycję, gdzie się starałem przekonać, że właściwie cała masa rzeczy wokół nas to jest taki Matrix, ściema troszeczkę. I powód, myślę, jest prosty, bo jak się zastanowić, to wszystkie stworzenia na tej ziemi dążą właśnie do tego, żeby być jak najbardziej skuteczne w swoim działaniu. I tyle, a to jest bardzo skuteczne. Ściema, propaganda. I trzeba może ludzi trochę ściemniać i straszyć też, i za ryj wziąć. Nie wiem, jak myślicie, co by było, gdyby tak nagle drastycznie zmniejszono kary za różne przestępstwa, zbrodnie. I gdyby, bo no, tym, co bardziej może ludzi zniechęca, jest nieuchronność kary. To jeszcze by zmniejszono tą nieuchronność, to ryzyko. I ludzie by tak sobie byli wolni. Ja myślę, że 90% ludzi by zaczęło oszukiwać, kłamać, kraść, bo to jest bardzo skuteczne po prostu. Czy łatwiej jest sobie zapracować, poświęcając dużą część życia na coś, sobie zapracować, zbudować dom, zarobić, czy po prostu wpaść do kogoś, rozwalić mu łeb i zabrać. No wiadomo, odpowiedź jest oczywista, prawda? Propaganda, jak jest skuteczna, to wiemy na przykładzie różnych państw i naszej historii, jak to działa. Doskonale działa propaganda. Ludzie sami będą jeszcze na siebie donosić, sami wezmą, złapią za wszasz tego, co nie chce czegoś robić, zaniosą go do pana władzy, bo są urobieni przez propagandę. Bo ktoś im piękną historyjkę nawinął. No, myślę, że Stalin się zachwycił od razu radiem. Niesamowicie zaczęto instalować te radia chłopom, żeby słuchali. I no, w filmie On wrócił, gdzie Hitler wraca tutaj do czasów współczesnych, jak zobaczył internet i Wikipedię, to po prostu się rozpłakał od razu, jakie to możliwości daje. Się rozpłakał, się wzruszył po prostu. No, a czasem paradoksalnie, tak jeszcze sobie dzisiaj pomyślałem, że jedna ściema może pozwalać walczyć z inną ściemą, bo to, że ludzie mniej kradną, mniej kłamią, no to różne religie, które ja osobiście też uważam za ściemę, przyczyniają się do tego, że jest lepiej trochę z tym pewnie. Więc jedną ściemą naprawiasz drugie wypaczenia, w tym też kłamstwo, ściemę, oszustwo. Mówiąc ściema, mam na myśli różne też przestępstwa polegające na oszustwie. Ktoś tam nie oszuka, nie okradnie jakiejś babci i tak dalej, bo Jezus mu nie pozwala i tak dalej. No. Można sobie zadać pytanie, jak rozpoznać, że ktoś nas dyma. No i tutaj ja bym powiedział, że właśnie trzeba uważać na tych, którzy zbyt pięknie i kwieciście do nas przemawiają. I trzeba zrezygnować trochę z telewizji, z mediów, może tak po prostu wyćwiczyć w sobie myślenie samodzielne, a nie tylko wiecznie kopiować szablony, powtarzać po kimś, jakieś cytaty z filmów ciągle cytować, nie? Zachwycać się tym, co nam dali, tymi szablonami różnymi, filmowymi, propagandowymi, książkowymi. I też oduczyć się trochę myślenia stadnego, jak te barany. No chyba, że ktoś, nie wiem, przepraszam bardzo, może ktoś lubi mieć pasterza, który tą laską pasterską was zaszyje, jak za daleko odejdziecie was, hyc, tą laseczką. Już mówiłem, to ta laska jakaś tam biskupia, ta zakręcona, to jest taka pasterska dawna laska. Dla kościoła, dla różnych sekt, dla religii wszelakich jesteśmy owcami, owczarnią. No w kościele katolickim to się dosyć otwarcie i wprost nawet mówi, nie? Że jesteśmy owczarnią. No, a parafianin to kiedyś znaczyło człowiek ciemny i głupi. Więc nie wiem, może macie wy jakieś propozycje, jak poznać, że ktoś nas dyma, może jakieś sposoby albo jakieś sytuacje. No, ja mam tylko apel, żebyśmy się nie dawali dymać, może. Bo ciągle będzie nas ktoś przekonywał do tego, co jest wygodne jego grupie zawodowej. Ktoś będzie lobbował za tym, żeby były wojny, bo musi się sprzedać broń. Ktoś inny będzie chciał, żeby była ta biurokracja, bo jest urzędasem. To już mówiłem, nie? A reklama na przykład będzie nas przekonywała, że jak czegoś nie masz, to jesteś nikim, śmieciem po prostu. No, a wy możecie mnie przekonać na przykład, że się mylę, jak chcecie.

można zadać sobie w ogóle jeszcze pytanie, czy świat działający na innych zasadach ma jakikolwiek sens, czy bardziej rację bytu, czy to dałoby się zrobić jakoś inaczej. Bo możliwe, że nie, po prostu, że to musi tak być. No bo jest zawsze ten problem, no dobra, to my się nie interesujemy wojną, ktoś przejmuje nasz kraj, i ci, co tu wejdą, nie będą już myśleli o pacyfizmie, o tym, że dość już wojen, coś, tylko po prostu zajmą, wytrzebią, wykulturowią, wywłaszczą, wywloką i zostanie po nas jedno smród, nie? Ale zawsze można sobie takie filozoficzne pytanie zadać. No to dobra, nie będzie Polaków. No i co kurwa z tego, że nie będzie Polaków? A bo dziadek walczył. No i chuj mnie to obchodzi. No i co mi powiesz? Ty zły człowieku. No dobra, jestem zły. I co dalej? No i w tym momencie ktoś wyciąga spluwę i rozwala mi łeb, bo jestem złym człowiekiem. No i tak się zawsze dziwnie kończy ta historia, nie? Że musisz umrzeć na przykład. Poza tym to nie jest tak, że chuj mnie to obchodzi, za przeproszeniem, tylko jakby ja szanuję, nawet ktoś chce, niech walczy. Też w różnych czasach się rodzimy, różną mamy świadomość i podejście do świata. Myślę, że bardzo często jest tak, że ktoś po prostu musiał iść na wojnę, nie miał innego wyboru za bardzo. No to co ma zrobić? To ułoży sobie do tego piękną opowieść o wojnie, którą prowadzi i o tym, jak walczy. I będzie może miło mu posłuchać też, że ktoś to docenia. A ktoś to doceni, waląc jakąś propagandę znów bogoojczyźnianą, dając mu medal, nie? Ale tam nie liczcie, że coś więcej dostaniecie niż medal, bo doświadczenie pokazuje, że prędzej będziecie po śmietnikach potem łazić. Tak was ojczyzna, ta matka Polska was tak nagrodzi, że będziecie po śmietnikach potem łazić na przykład, nie? I nikt się wami nie zainteresuje. Zainteresują się wami na początku. Dadzą wam karabin, naboje, ładny

Tylko tak delikatnie. Ja cię tutaj na coś naciągnę, coś ci wmówię, coś ci sprzedam, tu jakaś reklama, tu coś. Może to się da robić delikatnie, się dymać. No bo w sumie dymanie nie jest złe samo w sobie. No. Nie wiem sam, co o tym myśleć. Często tym, co nas pcha do wojny, jest jakaś zemsta czy coś, ale ja nie wiem, czy we współczesnej wojnie, takiej jak na Ukrainie, są jakieś sytuacje, że ktoś się tam mści wielce, że nie wiem, że no, to, że nie ma wyboru często, to akurat jest prawda. Faktycznie, my sobie tu rozmawiamy, czy, a czy będziesz chciał walczyć? Znasz li ten kraj? Czy będziesz dźwigał karabin i kulą się nie kłaniał? No, nikt się nie będzie pytał, tylko po prostu wezmą cię za mordę i cię tam wrzucą gdzieś do okopu i już. Na początku może będą się ciebie pytać i puszczać ci ładne filmy jakieś, nie wiem, może, ale jak zobaczą, że fikasz, to się skończy rumakowanie. Ewentualnie jak nikt nie chce gadać na ten temat, to proszę bardzo, proszę zadzwonić i jakiś inny temacik rzucić, to jeszcze posiedzę trochę. Może po prostu słaby temat, bo to taka, może, nie wiem, jakaś oczywista oczywistość, to o czym tu gadamy sobie. Nie ma o czym gadać za bardzo.

0: No a propos tej wszechobecnej ściemy, dla mnie to też taką ściemą wszechczasów, ale która chyba jest ludziom potrzebna tak zwyczajnie, bo pytanie, czy jeśli coś jest ludziom bardzo potrzebne i właściwie ciężko się bez tego jakoś obejść, mówię tutaj o obietnicy życia po śmierci. Ja tam sobie wierzę, że nie za bardzo coś jest, po prostu robi się ciemno, cicho, tracisz świadomość i twoja świadomość się gdzieś tam rozpuszcza w bezmiarze, w rzeczywistości i sobie zanikasz i gaśniesz po prostu i pyk i nie ma i trudno. No ale czy niektórym jest potrzebna wiara w to, że jest coś więcej? Że jest coś więcej? I gdyby tego nie mieli, to byliby nieszczęśliwi. No, są takie kłamstwa, które są usprawiedliwione. Jak powiemy żonie, która ma brzydką sukienkę, że ma ładną, no to... to... czemu nie? Czemu nie? Będzie się cieszyć, że ma ładną. I spędzi sobie miło wieczór, wyjdziecie, gdzieś będzie zadowolona, o jak będzie się cieszyła, że ma ładną sukienkę. Albo na przykład, żeby kogoś faktycznie nie skrzywdzić, nie powiedzieć mu czegoś bardzo przykrego i go oszczędzamy. Ale to są takie bezpieczne kłamstewka, po prostu nic nadzwyczajnego. I ciężko to porównać do i do jakiejś takiej, wiecie, ściemy w szerszej skali, nie? I w takiej, która ma szkodliwe, bardzo szkodliwe jakieś społecznie długofalowe efekty. Na przykład to, że się nagle obudziliśmy w takim świecie, gdzie każdy każdego ściemnia, okłamuje, bajeruje, kumpel kumpla, fałszywi ludzie dookoła, sami jacyś tacy...
1: tak, tutaj Juby mówi, gość gada ze mną, a za dziećmi będzie się chwalił na nocnym radio. No, nie piszmy o tych mediach trollerskich tutaj. No. Tutaj wyrzucam wszystkie, no, zresztą powiedziałem, no, nie reklamujemy też się tutaj tych mediów trollerskich. Mediów trollerskich nie reklamujemy, niech oni tam zgniją w swoim bagnie, czy właściwie bagno jest pozytywne, w szambie swoim niech zgniją. I tak będzie, no karma ich dopadnie i tyle po prostu będzie z nich.
2: Ja mam prawo lubić Putina. Ja pierdzielę, ja się boję, czy nie wiem, czy się narażę. Jeszcze raz powtórzę, drodzy państwo, jakoś dziwnie lubię Putina. Mam do niego sympatię, mimo że go nie znam. Ale mam do niego sympatię. Jak patrzę mu w oczy w tym telewizorze, to nie sądzę, żeby to były złe oczy złego człowieka.

0: może wypierdalaj tam, Jackowski, właśnie. Już, tam, do Rosji, może jak taki fajny Putin, ciepły człowiek, sympatyczny taki, budzący zaufanie.
1: Będę się modlił o wasze nawrócenie, jednego geja i drugiego geja, żebyście przestali czuć przyjemność albo zobaczyli, że ta przyjemność, która płynie z wkładania penisa w pupę drugiego i przyjmowania penisa w pupie swojej, nie jest przyjemnością ponad wszystkie przyjemności tego świata. Pani się tak zżyma i brzydzi. A na czym polegają związki gejowskie? Z czego czerpią przyjemność? No albo z tego, że ktoś penisa wkłada w usta drugiego, a drugi przyjmuje.
2: Co do Rachonia, to dodajmy, że telewizja Rachonia, czyli TVP w czasach pisowskich, intensywnie promowało targi bursztynu w Gdańsku organizowane przez matkę Rachonia, a w tych targach, na tych targach głównymi wystawcami i uczestnikami byli przybysze z Rosji, których matka Rachonia sama pozyskiwała, jeżdżąc do Rosji i zabiegając tam o kontakty. To jest na pewno ciekawe i z punktu widzenia finansowego sprawdzenie, dlaczego TVP tak bardzo panią Ewę Rachoń, matkę Rachonia, promowało, no i także z punktu widzenia wywiadowczego.
0: Dziwnym trafem im ktoś więcej gada o patriotyzmie, o Polsce, o Matce Boskiej, ma w klapie jeszcze, to tym częściej się okazuje, że on tam swoich już poustawiał, wszystkich, żonę i w ogóle i kolaboruje właściwie jeszcze jak Kaczyński przez kilka miesięcy pije wódę z agentami radzieckimi, wtedy jeszcze z GRU. I tak to jakoś dziwnie się składa, nie? Nie mam, dlatego nie mam zaufania. Im ktoś piękniej gada i jakieś takie bogoojczyźniane mi bzdety nawija, tym bardziej mu nie ufam. Ja to ufam takim zwykłym ludziom, takim luźnym ludziom, którzy robią swoje, nie wiem, nie mają jakichś, nie wygłaszają przemów mi, w co ja mam wierzyć, w co nie. Szanują jakby to, że jesteśmy różni, że ktoś ma inne poglądy, to takim ufam, nie? A tym takim zagryziakom, którzy odmieniają Polskę przez wszystkie przypadki, to nie ufam za bardzo. Oni się często okazują strasznymi łajzami, gnojami i populistami. Po populizmie można poznać kłamcę, bo populizm sam w sobie jest kłamstwem. To jest po prostu mówienie ludziom to, co chcą usłyszeć. Albo to, co się opłaca powiedzieć ewentualnie. No to ktoś taki już z natury jest kłamcą, nie? Nie ufam sługusom i lizusom. Nienawidzę lizusów za bardzo. Co innego, to trzeba mieć tu trochę wyczucia, nie? Bo można kogoś pochwalić. Fajna audycja, Krawiec, nie? Lubię nocne radio, spoko. No to nie jest podlizywanie się. Ale jak ktoś już się na wyścigi tam przepycha, bo on pierwszy musi poprawić kurteczkę Kaczyńskiemu, jak ostatnio to było, i się tam jakiś toady z drugim się nie zgrali i tam się szarpali trochę o tą kurteczkę, który ją nałoży dziadziusiowi, no to już widać, że to są lizusy zaplute, takie właśnie toady.
3: Toady? Gdzie jesteś, mój podnóżku?
4: Już biegnę, księciuniu.
0: To tacy ludzie. Po owocach ich poznacie. No, pisze Lukas. A mnie tam, wiesz co, koło pytki mię lata ta nowa władza i niczego dobrego się, Jolu, nie spodziewam po nowej władzy. I nigdy tak nie twierdziłem. Znaczy, tyle to takich wałów i tyle przekrętów i tylu kradzieży i tylu defraudacji i takiego nepotyzmu, to chyba nie będzie aż takiego. Trochę mniej nakradną, mniej nakłamią trochę. Chociaż Tusk, no, nie wiem czy mniej. No. Tutaj to on, Tusk to ma taki talent, że on może sam więcej nakłamać niż tamci wszyscy razem wzięci. On jest dobry w tym. Jest arcykłamczuchem, więc no tutaj... Ale co oni widzą w tym Kaczyńskim? Może po prostu potrzebują komuś służyć? Myślę, że tam dużo ludzi ma haki. No, jak teraz się dowiadujemy, inwigilowani Pegasusem byli sami pisiory by się siebie tam... Same siebie podsłuchiwały, no. Same siebie podsłuchiwały te pisiory i tam coś pęknie. Czuję, że ten wrzut zaraz może pęknąć. I zaczną na siebie donosić, bo to są tacy ludzie, marni ludzie, mali ludzie. Więc ci mali ludzie, te aparatczyki różne, to jest taka natura, że jak przyjdzie co do czego, to zaczną kapować na siebie nawzajem, wsypywać siebie tak, że będzie się kurzyło tylko. A gdzie służby? No właśnie, nie ma służb za bardzo chyba naszych. U nas jest tak, że jeden dziennikarz z drugim potrafią robić robotę, tą, którą służby potrafiły, którą służby powinny robić, nie? Na przykład Piątek albo bracia Sekielscy, no to oni się zajmują takimi rzeczami, co właśnie służby się powinny zajmować często. No... Także strasznie dużo wygląda na to, że połowa tego towarzystwa, jakieś Macierewicze, właśnie Kaczyński, jakieś Czarnki i inne, to są agenci wpływu po prostu w dużej mierze, którzy kiedyś się skompromitowali czymś i mają na nich haki, albo muszą się wysługiwać z innych jakichś powodów, albo po prostu chcą to robić, bo tak czują. No, tak im się, nie wiem, opłaca im się czy coś. Bo cały czas te rzeczy są naświetlane i wyciągane. Dopiero teraz się zrobił klimat, żeby o tym mówić i nie ryzykować, że cię wsadzą do pierdla, albo że służby się tobą zajmą. Więc czekamy, zobaczymy, co to będzie. Na razie dziennikarze mówią takie rzeczy, że włosy dęba stają. I są to często osoby, które wygrały na przykład kilkanaście procesów, więc no, coś w tym może być. No, i taki, i wszyscy, strasznie jest wszystko przesiąknięte tą ściemą, bo ludzie widzą, wielu ludzi widzi w tym Kaczyńskim na przykład jakiegoś wodza, ojca narodu, tego, który chce dobrze dla Polski i tak dalej, a to jest człowiek wychowany przez stalinistę, który był dla niego wielkim autorytetem i człowiek, który z jednym agentem przez kilka miesięcy pił wódkę i spowiadał się w domu tego radzieckiego agenta. Teraz wychodzą powiązania z innymi agentami i tak samo u wielu osób powiązanych z PiS to wychodzi teraz, bo dopiero teraz zrobił się klimat, żeby o tym gadać i żeby to nagłośnić. Nie, Jolu, dziękuję. Już się nasłuchałem pana Czarnka i jego kolegów. Wiesz, i chyba już nie mam ochoty więcej słuchać go. Ani prezydenta Dudy, ani Kaczyńskiego, ani Macierewicza, ani Czarnka, ani Sasinów różnych. Nie, dziękuję. Już się nasłuchałem dużo. Nie ufam tym ludziom. Mam do nich zerowe zaufanie. Wyczerpali jakikolwiek kredyt zaufania. Uważam, że to są źli, kłamliwi ludzie. Szkodnicy, zdrajcy często, pewnie też. Robią to, co robią, bo są na nich jakieś tam haki. Pytanie, kto te haki trzyma? Przecież oni sami siebie nawet nienawidzą. Ty ich bronisz, a oni sami siebie nienawidzą. Tego Kamińskiego i Wąsika to się okazuje teraz, że tam wszyscy w tej partii nienawidzili. Traktowali ich jako takich donosicieli, takie gumowe ucho, takiego, co zbiera haki i tam gdzieś ewentualnie do prezesa je zaniesie albo i nie zaniesie. Zobaczymy. No i tak po prostu taki najgorszy syf, jaki może być. Jak nie słuchasz, to nie wiesz, o co chodzi. Tak, powtarzam kłamstwa. Jasne, Jola. No, ty ty wiesz wszystko najlepiej, że Rosja dobra, Putin mąż stanu, PiS nie taki zły, a ja słucham tylko Tok FM-u i się nasłuchałem bzdur. Oczywiście. No, niech ci będzie, Jolu, że tak jest. Broń, a ty tak zaciekle tu bronisz, posłuchaj sobie Krawcze Czarnka. No już lecę. Tak jak ja bym go nigdy nie słyszał. Codziennie robię przegląd prasy, a to posłuchaj sobie, bo ty nie wiesz, co on mówi. No, widzisz, nie słuchasz, a mówisz, krawiec. No jak to tak można? Cześć, Ewa, cześć.
5: No, cześć. Mhm.
0: Cześć, co tam?
5: No, tematyka, no, ciekawa. No, ale przyszłam się dać wydymać tobie.
0: O.
5: Przepraszam.
0: To było wulgarne, naprawdę. Ewo, ja jestem zniesmaczony. Takie słowo.
5: No, chyba przeczytałeś ten mój komentarz i się zawiesiłeś.
0: A nie wiem, a który? Bo dzisiaj tak na czata za dużo nie patrzyłem, wiesz, bo się skupiałem, na gadaniu.
5: Zaraz po moim komentarzu wrzuciłeś tam jakieś nagranka. A komentarz, ja już się dzisiaj nagadałam i się zmęczyłam, mrugnięcie oczka, bo i u ciebie bym się nagadała, ale wiesz, dymanko bez granic niewskazane, mrugnięcie oczka.
0: Naga dała, tak, czyli to opis takiej kobiety, która się rozebrała i odbyła stosunek, że tak powiem.
5: No już się nagadałam dzisiaj, no ale mówię, dobra, bo już się męczysz tutaj ponad godzinę się męczysz, więc tam mówię, dobra, zadzwonię. Nagadam się i pójdę.
0: Przychodzisz tu naga i dasz. Nagadała, Ewka.
5: No akurat o dymanku masz, no.
0: O dymanku. A nie puszczałem dżingla z Dublińskim, jak podrywa cię, jak robi końskie zaloty, a mam tu gdzieś, proszę bardzo.
5: Ale temat jest, nie dajmy się dymać.
0: To czekaj, to ja szybciutko dżingielka tutaj.
6: Do pani Ewy Lipki, czy ma pani jakieś plany na walentynki?
0: Sekundka.
5: A mogę postękać?
6: Może, oczywiście.
5: To będzie duchowość.
6: Pode mną postękać.
5: Pod tobą.
6: Tak.
0: No i to właśnie były końskie zaloty tutaj, no, do Ewki. No a tak już bardziej serio, to właśnie jak się nie dać dymać? I czy ty też uważasz, że jesteśmy tak trochę na każdym kroku dymani?
5: Wszyscy nawzajem się dymamy. No bo jesteśmy egoistami, każdy każdego dyma. Ja też teraz dymam ciebie, a ty mnie.
0: Dyma my, czyli my, ja teraz palę papierosa i
5: ja też.
0: I dyma mam. No.
5: No. Poważny temat, a ja obracam w żart, no. Bezczelna Ewka.
0: Nie, ja lubię twoje słowotwórstwo i takie sylabizowanie. To czasami może się faktycznie coś uda odkryć, wiesz, w słowach jakieś nowe znaczenia, czy jakąś etymologię.
5: No ale podczas wojny, no to ludzie zabawiali się żarcikami, robili żarciki i tak wojny przetrwali.
0: No, jak już, no, jakoś trzeba sobie radzić, nie?
5: No, ale takiego ciebie lubię, jak tak się z zawieszeniem zastanawiasz nad życiem, nad tym wszystkim. No to jest takie fajne, że jest trochę takich ludzi jak ja, co się zastanawiają nad tym wszystkim, o co w tym życiu chodzi.
0: Może to jest niebezpieczne, takie ciągłe negowanie, że wiesz, ci nas dymają, cały świat nas dyma i może nam nic nie zostanie, jak to wszystko odrzucimy, bo wyjdzie, że nic, tylko siąść i telewizję sobie oglądać, albo wdubać w nosie, albo sobie piec ciasto, bo tak faktycznie człowiek może bez wartości jakiś będzie, jak odrzuci tą całą ściemę. No, mamy te reklamy z pięknymi przedmiotami, to nas może zachęca, żeby pracować ciężko, rozwijać się i kupić sobie ten upragniony jakiś samochód, telewizor, komputer, mieszkanie. Ten ta wiara, no to też niby ściema, ale ludziom to potrzebne jest do czegoś i się lepiej czują. No i się cieszą, że Jezus do nich mówi, nie pal, nie pij i nie palą i nie piją i tak dalej, wiesz, że może to wszystko jest potrzebne, cała ta ściema.
5: No a Krawcze, jeszcze tak na marginesie zapytam, teraz nie wraca się głos, bo tam kiedyś mówiłeś, że się wraca i on ci przeszkadza.
0: Nie, jest wszystko pięknie, ładnie, dobrze okay. Cię słychać.
5: No, jest taki system zrobiony, dokręcają śrubę we wszystkim, na kredytach wszystko jedzie, a jak nie wszystko, to prawie wszystko. Na TikToku takiego jednego rolnika oglądam, a właściwie to chyba nie jest już rolnik, bo tam nie wiem, ile tam ma hektarów, nie pamiętam, żeby nie skłamała, 200 czy ileś hektarów, to raczej to już nie jest rolnik. No, ale on tam mówił, że on nic nie wziął na kredyt, także... No, 30 lat czekał z ojcem, ojciec nie pozwalał brać żadnego kredytu, żeby remontować jakąś tam oborę czy tam stodołę, nie pamiętam co to było. W każdym bądź razie, no, to zbierali, oszczędzali i z oszczędności jakieś tam inwestycje robili. No i tak to jest, no, ludzie, tak jak no, też wspomniałeś o kredytach, no, połakomili się na kredyty.
0: Niestety jakoś tak często jest też, że człowiek tak zapierdziela całe to życie, stara się, żyłuje, w końcu sobie kupi ten dom, ten samochód i przejdzie na emeryturę i 2 lata potem umrze.
5: No i właśnie, no.
0: Albo mu zabiorą, albo mu ukradną, albo coś, nie wiem. To też taka trochę iluzja i ściema i znowu taki Matrix, ten pęd, za tym, żeby mieć, bo tak łatwo to stracić. Tak właściwie to całe życie takie jest trochę oszukaństwem, bo stara się w nas jakby od małego zbudować w nas takie jakby przeświadczenie, że życie to jakiś scenariusz dla nas napisany, że tyle jest różnych ważnych spraw w tym życiu, a potem se człowiek idzie i potknie się o jakąś tam kostkę brukową, wyrżnie łbem o chodnik i nie ma człowieka, nie? I tak skończyła się ta piękna, epicka historia w mało epicki taki sposób, w mało barwny i mało taki górnolotny. I się okazuje, że chyba nie napisał dla nas ktoś tego scenariusza, nie?
5: No, kiedyś w szkole Krawcze, ja troszkę odlecę od tematu, czy nie, po swojemu będę kontynuowała. Kiedyś w szkole, w podstawówce uczyliśmy się oszczędzać, były książeczki SKO, no i już dzieci się uczyły oszczędzać, a teraz wszystko na kredyt, no. No i co? I popłynęliśmy z nurtem kredytów.
0: Ach, te kredyty cię najbardziej bolą. Ale to akurat, wiesz, nikt nikomu tutaj nie każe. A ten kredyt może być dla... Może dzięki kredytom mamy takie czasy, że da się wyjść z biedy faktycznie. Niektórym może się udaje dzięki temu, że bank im pożyczy te pieniądze. No a kiedyś wyjście z biedy to była rzecz taka nieosiągalna wręcz. Trudno było sobie to wyobrazić. Jak? No ewentualnie... No ciężko, bo jak jesteś sam mega biedakiem, to rodzinę pewnie masz i biedną, to i nawet ci rodzina nie pożyczy. To stało się furtką do tego, żeby się ludzie bogacili troszeczkę, więc te kredyty ale może ja... nie aż takie złe strasznie.
5: Ale ja wolę być biedna i być szczęśliwa niż bogata i myśleć o spłacie kredytu. Także ogrom ludzi ma przyklejony uśmiech na twarzy. O, bo jak to fajnie mają, o, pokażą się, zaproszą, bo mają super chatę, zaproszą jeden drugiego, o, zobaczcie, a tak naprawdę zaciskają zęby, żeby tylko w którymś momencie nie przyszło im właśnie upaść w tym kredycie. Także
0: no, wiesz, tobie łatwo mówić, ja sobie mogę być biedna, żyjesz sobie tak, wiesz, nie chcę nic wytykać, ale na zasiłku. Nie musisz...
5: Nie na zasiłku, tylko na ręcie.
0: Na ręcie sobie spokojnie w miarę żyjesz, jakoś tam ci starcza, skromnie, bo skromnie, ale ci starcza. Ktoś o ciebie dba, no to państwo o ciebie jakoś tam dba, interesuje się tobą, a wyobraź sobie, że się urodziłaś gdzieś w XIX wieku i jesteś szwaczką biedną, która ma chore dziecko, nie masz na leki, szwalnie zamykają, wyrzucają cię, bo maszyny se kupili i tak na ulicy siedzisz. deszcz pada, deszcz pada. A to nie jest jakieś wielkie odpływanie, bo jeszcze do niedawna tak było i w wielu miejscach na świecie tak jest, że jak jesteś biedna, to twój los jest koszmarny po prostu. Koszmarny.
5: W Polsce byłam biedna i byłam zadowolona. Mieszkałam właściwie w budynku gospodarczym, nieocieplonym, bez łazienki, bez wody bieżącej i byłam szczęśliwa, uśmiechnięta, nie narzekałam. Także ludzie muszą nauczyć się nienarzekania. No i ja się, że tak powiem, poddałam pod wir, że tak powiem, tego świata, ale nie za wszelką cenę.
0: No, też nie jestem jakimś wielkim fanem tego pędu całego za materialnymi rzeczami, wiesz, uważam, że ludzie troszkę przeginają z tymi pragnieniami, że nagle największe pragnienie wszystkich to to, żeby mieć. No to takie chore troszeczkę, ale z drugiej strony to dostatek i dostatek generuje szczęście jednak, a bieda generuje nieszczęście, niesprawiedliwość, głupotę. I świat się staje, świat z ludźmi, z biedakami to jest prymitywny, chory, okrutny świat, gdzie są same nieszczęścia. Ciężko wyobrazić sobie świat, gdzie ludzie, wiesz, no nawet gdyby ludzie mieli porówno, czyli nic nie mieli wszyscy, to nie wiem, czy to jest to jakieś rozwiązanie. To wtedy sobie żyjesz jak jacyś dawni ludzie i pasiesz te kozy, ale też masz ciężkie życie, musisz z rana wstawać, boisz się zimy, masz tą chacinę jakoś tam skleconą i żyjesz marnie, marnie i nieszczęśliwie. Nikt o ciebie w takim świecie nie zadba, nie da ci żadnej renty, nie da ci żadnej emerytury. W starożytnym Rzymie nie było emerytury. Człowiek
5: to zdychnę najwyżej. Nie martwię się, co mam jeść, co pić. Jak nie będę miała jedzenia i picia, już mi groziła bezdomność tutaj w Anglii. Także chodzi o to, że ja wierzę w ludzi, w dobro ludzkie. Pomimo, że gdzieś tam jadą na kredytach, no to pomimo wszystko wierzę w ludzi, że są dobrzy. I no tylko, że ten system tak nakręcił dokręcił śrubę. Jest tak, jak jest. No... Wierzę, że będzie lepiej.
0: Ach, wierzysz w dobro ludzi. No, można tak podchodzić w sumie. Ja też trochę wierzę, trochę nie wierzę. Wierzę w to, że jak my byśmy gdzieś bezdomni na ulicy, no to takie dobro, że nam ktoś od czasu do czasu rzuci 5 zł. No i sobie kupisz bułkę i kefir. No to takie dobro, tak. No. Czemu nie? No ale wiesz, no gdyby nie było tych emerytur, to myślę, że te emerytury to też jakaś zasługa rozwijania się społeczeństwa, wiesz, tego właśnie, że się ludzie zaczęli bogacić, że stać społeczeństwo po prostu na to, żeby utrzymywać, żeby zorganizować to wszystko jakoś, bo w takim biednym społeczeństwie to każdy dba o siebie bardziej, wydaje mi się. Ale Etam do nas dołączył, może on coś doda. Cześć Etam.
7: No, cześć. Wczoraj tak się właśnie z jednym panem prawnikiem dyskutowałem na temat właśnie kredytu, jak to powinno wyglądać i funkcjonować w normalnym państwie, bo on akurat nakręcił takiego vloga na ten temat i doszliśmy do wniosku, że musi jeszcze dalej nakręcić, no bo tam przedstawiłem parę argumentów właśnie za tym, jak to powinno byłoby wyglądać. No i rzeczywiście ten materiał się okazał niezupełny pod tym względem. A wiecie, jak to powinno wyglądać. Powinna być zakazana lichwa, tak? Czyli pożyczanie na procent. No i chcesz, powiedzmy, pożyczyć 10 tysięcy złotych, tak? Dla przykładu. To płacisz z góry jakąś kwotę, bo to jest usługa, pożyczenie pieniędzy. Płacisz bankowi za to z góry na przykład 500 tysięcy złotych, to jest kwestia umowna, banki by ze sobą konkurowały. Z góry zaznaczam, płacisz i nie z tej kwoty, którą pożyczasz, czyli musisz przynieść swoją gotówkę i dostajesz wypożyczkę. To się kiedyś to nazywało wypożyczka, była taka usługa w banku, chyba w UBK, i dostajesz te pieniądze na... i zwracasz tyle, ile pożyczyłeś, tak? Czyli jak gdyby płacisz za możliwość pożyczenia pewnej kwoty z góry.
0: No ale, ale to jak ty to widzisz, że ktoś by, że byłaby stała opłata na przykład 100 zł, niezależnie od tego, czy pożyczasz 10 tysięcy czy milion?
7: To, nie, to... nie. Za, mówię przykładowo, za 10 tysięcy, 1000 zł musisz zapłacić od razu w okienku bankowym i pod warunkiem, że nie jest to częścią tej pożyczki, czyli przynosisz powiedzmy, no nie wiem, może to być złotą monetkę w wartości 1000 zł i dostajesz za to 10 tysięcy złotych pożyczki. Czyli jakbyś kupił sobie samochód, powiedzmy, tak? Bo samochód to jest też, innymi słowy, kupienie go na kredyt.
0: Rozumiem. Czyli po prostu ty jesteś za tym, żeby była jednorazowa i pobierana od razu opłata w postaci tych odsetek, a nie stopniowo rozkładana na raty i doliczana do raty kredytu.
7: To nie są odsetki, tylko to jest po prostu opłata za usługę. Podobnie zresztą, gdybyś przyniósł pieniądze i chciał je składować w banku. W normalnych czasach w banku przynosiłeś pieniądze i wykupowałeś sobie szufladkę. I odkładałeś te pieniądze, przy czym płaciłeś bankowi za bezpieczne ich przechowanie, mając pewność, że ci oddadzą. Bo zresztą nie musiały to być pieniądze, to mogło być cokolwiek. Jeżeli miałeś tego bardzo dużo, to musiałeś mieć większą szufladkę i płaciłeś za to więcej. A jeżeli miałeś tego mało, to na przykład pierścionek, to płaciłeś za ten pierścionek, tak, za skrytkę. I płaciłeś po prostu jako depozytariusz za bezpieczne przechowanie wartości. I też płaciłeś z góry za jakiś okres czasu.
0: Tu Christopher pisze, że takie coś już jest, że po prostu to pożyczka na stały procent, ale to nie wiem, czy to jest to samo. Tam chyba o czym innym mówi, bo pożyczka na stały procent to polega po prostu na tym, że odsetki od kredytu masz właśnie stałe, że one ci nie mogą wzrosnąć nagle w zależności od wahania się kursu walut czy czegoś, tylko po prostu są stałe. Ustalasz je, ale też one są doliczane do raty każdorazowo. Nie?
7: Christopher ma oczywiście rację, tylko musiałby dodać jedną rzecz. I tutaj jest ten warunek, który powoduje, że bank działa normalnie. Że bank może wypożyczyć, bo ty określasz okres, na który bankowi dajesz do depozytu. To jest jakiś konkretny okres. W przypadku złamania tej umowy, to bank musi ci na przykład zwrócić te pieniądze, za które zapłaciłeś, bo bank może wypożyczyć pieniądze, te 10 tysięcy, które za 1000, co na początku powiedziałem, wyłącznie z pieniężnej wartości depozytu, który posiada. Czyli co ma na stronie winien dla depozytariusza. I nie może więcej przekroczyć tego. Nie może, inaczej mówiąc, nie ma pozwolenia na, jakby to w cudzysłowie nazwać, na wypuszczanie fałszywych weksli. Bo cała dzisiejsza bankowość polega na tym, że bank ma pozwolenie od emisariusza pieniądza na puszczanie fałszywych weksli, bo nie ma nigdy takiej sytuacji i stąd jest to całe zamieszanie z bankami, że mogą pożyczyć pod każde, powiedzmy tam 1000 zł, mogą pożyczyć 100 tysięcy, tak?
0: Da się jakoś tak krócej formułować wypowiedzi, bo ja się boję, tam to jest, może jest ciekawe, tylko że ty tak długo o tym mówisz, jakoś o jednej rzeczy, sorry, ale że zasypiam troszeczkę, kurde.
7: No muszę tak mówić, bo wiesz...
5: Ma przygryzione usto i ciężko jemu się mówi.
7: Jest to trochę... Ewan, co o tym? Dobra. Teraz mnie zawstydziłaś.
5: No było u tego, na projekt 28 i ze mną dzisiaj rozmawiałeś. 10 minut aż.
0: Ty się wszystkim chwalisz, że całusa tam dostałeś, tak? Teraz. Jaki dumny, tak mimochodem niby, ale wszędzie, gdzie pojawi się, to było coś, już tutaj wam powiem, albo i nie powiem, to tak poznałem, ale no i tak się chwali się.
5: Ale bo ja chciałam to powiedzieć odnośnie kredytu, że to jest kredyt zaufania, ten gryz, to ugryzienie usta. Dziewczyna dała mu kredyt zaufania.
7: No tak, ja zadzwoniłem do Ewy, przyznaję, że zadzwoniłem zapytać się, czy ja się przypadkiem czymś nie zaraziłem. Już się nie znam.
5: No, ale ja dobra, też się nie znam. Ale tu jest o dymaniu, nie dajmy się dymać. A wiecie, na czym polega dymanko finansowe? Na tym polega, że załóżmy, ja już to mówiłam, nie wiem, czy to u Krawca, czy gdzieś indziej. Dymanko finansowe polega na tym, że wyprodukowanie, czy to weksli, czy pieniędzy jest dużo łatwiejsze, mniej kosztowne niż później. Załóżmy, ludzie robią, produkują różne rzeczy za te pieniądze. I to jest gigantyczne dymanko.
7: No tak, mniej więcej na tym to polega w tej bankowości właśnie, że jeżeli ty musisz oddać dużo więcej na przestrzeni czasu, a mało tego, jeżeli
5: przeanalizujesz... Ale ty liczysz, nie, ty liczysz. Chodzi mi o to, że wyprodukowanie, załóżmy, miliona złotych jest dużo tańsze jako zużycie energii pracowników, niż załóżmy zbudować dom za milion złotych. Wtedy jest więcej pracowników, więcej energii jest pod tym kątem. Ja to mówię, Etan.
7: Okej.
5: No bo ile kosztuje wyprodukowanie miliona złotych? Co to jest? No, trochę to maszyna podrukuje i...
7: Papier plus farba. No, bo zawsze mówię, że pieniądz to jest tylko dzisiaj papier plus farba. Tak?
5: I ale nawet gdyby to było złoto i ze złota, nie wiem, jakieś blaszki porobić... To też by było dużo lżejsze niż zbudowanie domu, czy basenu, czy czegoś tam za milion złotych. No chodzi, tak, chodzi o edukację i wyliczanki edukacyjne pod kątem troszeczkę innym niż nas nauczyli.
7: Tyle tylko, że złoty pieniądz, który byłby bilonem, można sobie przetopić i wtedy już sprawa jest jasna, nie? Masz wartość tego pieniądza, dlatego on nie może być więcej wart niż nominalnie niż to złoto, które zawiera. Tak?
5: Ale Etamie, ze złota domu nie zbudujesz.
7: No nie, no nie zbuduję, to fakt.
0: Aj waj, a wy ciągle tylko o tych pieniądzach, to bardzo dobra jest, to bardzo dobra jest. Jola dołączyła, witam.
8: Jak mówimy o pieniądzach, to ja mówię. Wiecie, w jaki sposób wszyscy jesteśmy dymani? Wydaje się wszystkim, że bank centralny nasz, Narodowy Bank Polski, w którym nasz Skarb Państwa ma 1% udziałów, tylko niestety, jest tym, który emituje, który drukuje, który wypuszcza pieniądz na rynek. No otóż nie. Oddaliśmy to bankom komercyjnym, ustawą najwyższą, czyli konstytucją, która mówi, że rząd ani nikt nie może się zadłużać w innym banku niż komercyjnym. W związku z czym oddaliśmy prawo kreacji pieniądza bankom komercyjnym, które narzucają nam, w zależności od tego, co sobie tam Forex ustali, 6, 3, 2% oprocentowania przy spłacie, co daje tak mniej więcej, no jak jest rata, bo żeby to było tak jasne, jak jest rata, to co spłacasz kapitał, to przynajmniej drugi, a czasem dwa razy tyle spłacasz tych odsetek, jak liczysz to w ratach. Czyli to, co naród powinien mieć dla siebie, bo to powinien być zysk narodu, jest to nasza narodowa waluta, mają prywaciarze.
7: No też prawda, że żeśmy się tego pozbyli, chociaż jest zapisana ta wyłączność, tak zwany, bo pieniądz się nazywa biletem Narodowego Banku Polskiego, nie? Fachowo i to jest tylko możliwy emitent. Ja w ogóle bym to zabrał, tą możliwość emisji.
8: No wiesz, Etam, no próbował zabrać to Kaddafi, próbował zabrać to chciała Syria. Próbuje to zabrać, bo znacjonalizował swój bank Putin. Nie wiem, czy widzisz jakąś wspólną zależność.
7: No tak.
0: Że to wszystko zjebani ludzie jacyś.
8: No nie, no wojna jest po prostu natychmiast w tym kraju. Irak najpierw próbował. Wszędzie tam, gdzie były próby odejścia od tego systemu, są wojny. I na ostatnim kongresie w tym wolnościowców znów grzmieli nasi wolnościowcy, tam między innymi Gwiazdowski prorował też, żeby jeszcze, że w ogóle jak to jest, że ten głupi PiS próbował z powrotem odzyskać kilka banków, no tak, żeby te odsetki chociaż dla nas, Polaków, były. Bo teraz wyobraźcie sobie, jeżeli by nasze banki były państwowe, to po pierwsze można byłoby udzielać ludziom na znacznie niższe oprocentowanie. Po drugie, to, co by było tym, co byłoby tym opłatą, czyli oprocentowaniem, zostawałoby w kasie państwa i można byłoby inwestować na przykład w CPK, którego już też nie będzie, tak?
0: A skoki to nie było coś takiego, że próbowano coś takiego zrobić?
8: Nie, nie? Skoki nie, nie. Skoki to jest zupełnie inna, to jest spółdzielnia i oni nie mają prawa kreacji pieniądza.
0: A może to jakiś tutaj wspólny mianownik to, że komuchy same się biorą za takie przedsięwzięcia, a potem się kończy jakimś wałem zawsze i rozkradaniem, nie wiem.
8: Znaczy, wiesz, no jesteśmy jako świat rozkradani od 200 lat i jakby do tej... Jest to tak nudne nauczyć się, jak krąży pieniądz, że nikt nie chce. Ty też przed chwilą powiedziałeś, o, jakie to nudne.
0: No, trochę. Nie?
8: No, a skoro nie chcemy się tego nauczyć, to nie rozumiemy tego. Jak nie rozumiemy, to nawet nie jesteśmy zagniewani na to. Wiesz, jak oszukano Szwajcarów, bo oni mają tam tą demokrację bezpośrednią, że mogą głosować. Są dwa, zadali im pytanie, czy oni chcą dywidendę narodową. Żeby rozdzielać między ludzi, jako taka, no, jakiś dochód. Co zrobiły media? Media powiedziały, że będzie to dochód gwarantowany. Zupełnie inna kategoria, nie dywidenda. Dywidenda to jest po prostu ten zysk z kreacji pieniądza. No i co? Szwajcarzy odpowiedzieli, że nie chcą. Wolą, żeby to zostało w prywatnych rękach. No i zostało.
7: No tak zagłosowali, to prawda. Tam przewaga była nawet spora całkiem tych, którzy nie chcieli, bo nie chcieli rozdawać 20 tysięcy złotych na noszenie. Także tam było nieźle.
8: Ale wiesz, bo zostali wprowadzeni w błąd przez media, które im tłumaczyły, na czym to ma polegać i czym to jest. A ludzie nie zadają sobie trudu, żeby posłuchać, co to jest ten pieniądz. A o ten pieniądz dzisiaj mamy wojnę.
7: No dokładnie tak, wiesz. Ludzie nie rozróżniają tych dwóch rzeczy, bo dywidenda narodowa to może być zresztą nie tylko samo tam kreowanie pieniądza. Generalnie założenie jest takie, że każdy jest udziałowcem kraju i z tego tytułu, że na przykład sprzedawali naszą miedź, tam jakieś złoża, nie wiem, co to będzie, ruda, węgiel, jakiś tam bursztyn i tak dalej, bo Polska jest bogatym krajem pod tym względem. Czy nawet źródła cieplne energii podziemnej, tak, te termiczne, tak. I my jesteśmy, jako każdy obywatel, jest udziałowcem tego i za to, że nie możemy sami otworzyć na swojej działce kopalni, jak wykopiemy ropę, to nam zabiorą, to za to mamy dywidendę narodową i są państwa na świecie, w krajach arabskich, które taką dywidendę wypłacają. Jest coroczne po prostu partycypowanie w zysku państwa, na przykład właśnie na bazie tutaj, w tym akurat przypadku, dóbr, które mamy na swoim terytorium. A oni wzięli, sprzedali na przykład tą mieć. Ktoś sobie czerpie zysk i mówią, że skarb państwa ma. Co to jest skarb państwa? Skarb państwa to jest tak, jakbym miał skarbiec jakiś wielki, i tam wrzucają, mieszają i nie wiadomo właściwie, o co chodzi, bo tak naprawdę my nie mamy żadnej kontroli nad tym. Tak? A mając dywidendę, wiedzielibyśmy, że byśmy partycypowali 50% w tym rocznie, z czego z drugich 50%, na przykład 20% było odkładane, tak robi Norwegia, na emerytury dla emerytów. Nie?
8: No w każdym razie, wiesz, my z senioratu, czyli właśnie z wszelkich zysków z emisji pieniądza, w po prostu nie czerpiemy. Czerpią to prywatne firmy, prywatne banki komercyjne. I dla mnie to jest skandal, bo gdyby na przykład powstał taki polski bank komunalny, który by udzielał kredytów hipotecznych, bo umówmy się, że ich nie może zbierać na mieszkanie, bo zbierze w momencie, kiedy już nie będzie mógł mieć dzieci. Musi mieć to mieszkanie na start. I mógłby wziąć tanio oprocentowany kredyt w takim banku polskim, który nie byłby nastawiony na jakiś zysk i wypłacanie swoim akcjonariuszom pieniędzy, tylko faktycznie chciałby, żeby ci Polacy mogli zainwestować, to tutaj ta kreacja pieniądza by fantastycznie zadziałała.
7: No bez problemu na przykład, tak Krawiec, jak mówiłeś o kwocie tej swojej około 2000, tak? To bez problemu ty, mając tak to o czym mówi Jola, to bez problemu miałbyś już dzisiaj swoją komnatkę taką, nawet małą, bo małą, ale byś miał. Bez większego problemu przy takim działaniu systemu. A dlaczego musisz wynajmować? No właśnie dlatego, że nie ma tego systemu, tak jak tutaj my mówimy, tak? To jest tak proste.
5: A ja mam pytanie. Czy jeżeli mąż zarabia więcej pieniędzy, mieszka z żoną, która ma mniej pieniędzy, bo to jest temat dymanka, to czy żona nie dyma męża?
8: Nie odniosę się do tego.
0: Ja też nie wiem zbyt wiele na temat dymania. Nie jestem ekspertem właśnie.
5: No ale tu chodzi o pieniądze. Nie o dymanko jakieś tam ten, tylko o pieniądze. Dymanie, no bo temat dymania jest. Nie dajmy się dymać.
7: Może być sytuacja skrajniejsza, Ewciu. Może być sytuacja taka, że nawet nie mąż, a konkubent mieszka z konkubiną i ta w ogóle nie pracuje. Taka może być sytuacja.
0: Słuchajcie, mnie właśnie przed chwilą widzieliście na ekranie, zabiła zachłanność i pazerność. Mogłem skończyć level, wejść sobie do jaskini, ale się płakomiłem na ten złoty, na tego złotego bożka, na tą figurkę ze złota i tam wysadziłem niechcący, lawa mnie zalała. Widzicie, tak kończą pazerni ludzie właśnie. No, dziękuję.
8: A ja jeszcze dwa słowa i sobie pójdę. Dzisiaj mamy świat postawiony na oszustwie, które już nas po prostu zaczyna denerwować. Oszukują nas na wszystkich polach, począwszy od tego, że sprzedają sprzęt, który po terminie gwarancji się psuje, a skończywszy na tym, w jaki sposób jest emitowany pieniądz. Praktycznie wszystkie firmy nas dymają, a my się dajemy, ponieważ boimy się powiedzieć, że tego nie chcemy. I ja tutaj widzę jakby problem, że nie chcemy się przygotować do danych tematów, nie chcemy porozmawiać na ten temat. Nudzą nas i denerwują, a takie zwykłe narzekanie, że ten taki, ten śmaki, ten ukradł, ten tamten ukradł, no nie wyciągamy nawet z tego wniosków. A jeszcze na temat tego Wąsika pozwolisz, powiem coś i Kamińskiego. Widzisz, problem jest nie w tym, co się potem działo. Problem jest w tym, przynajmniej dla mnie, że sąd zakwestionował, że ich działania ze względu na to, że oni mieli pozwolenie na działanie tylko w miejscach publicznych. I zakwestionował, powiedział, że hotel nie jest miejscem publicznym. I stąd dostali wyrok. Właśnie dlatego. Moje pytanie jest takie, jeżeli w ustawie antynikotynowej, ja jestem palaczem, jest powiedziane, że nie wolno mi palić w miejscach publicznych, między innymi w hotelu i w całym hotelarstwie, hotel jest uznawany jako miejsce publiczne, to jak wy byście to sklasyfikowali?
0: Faktycznie, ja bym ich nie skazał. To bardzo dobrze, że w demokratycznym kraju podsłuchiwali opozycję i polityków, chcąc ich skompromitować. Wspaniała robota, Jolu, i więc ja też bym ich, tak jak ty, usprawiedliwił. No.
8: Ale co, uważasz, że jeżeli ktoś bierze łapówki, to jest okej? I za to załatwia pewne rzeczy?
0: nie czuję się na siłach cię przekonywać.
8: Mówimy o dymaniu, prawda? No jeżeli pani Sawicka dzisiaj jest wolna, przyjęła drugą transzę i została nagrana łapówki, to ona to zrobiła dlatego, że tak, nie wiem,
0: wiesz co,
8: musieli jej tą łapówkę.
0: Ciężko mi rozmawiać z tobą, bo nadajemy na innych falach. Dla ciebie to jest, no oni chcieli kogoś na łapówce może jedynie przyłapać i co w tym złego, Krawcze, a dla mnie to jest szukanie haków na dziennikarzy, na polityków, żeby potem sobie robić w ogóle Bangladesz jakiś tu z Polski i szantażować i wprowadzać dyktaturę. Ty tego nie rozumiesz i nie zrozumiesz, Jola, bo może nie chcesz zrozumieć.
8: Zostali skazani za podsłuchy u ludzi, którzy brali łapówki. Więc teraz moje pytanie jest następujące. Czy uważasz, że poseł to ma być osoba, która się skusi na łapówkę, czy się nie skusi? No bo jeżeli się skusiła, to znaczy, że coś jest nie w porządku z tą osobą. Czy uważasz, że może się skusić? Ja nie jestem... Że nie musi być taka... jednoznacznie no, honorowa.
0: Agent Tomek...
5: Ja jestem za nagrywaniem. Nagrywać, wszystko nagrywać. No,
0: Jola też.
5: Krawca też, co tam robi.
0: A ja niekoniecznie.
8: Ja jestem za tym, że nie chcę mieszkać w państwie łapówkarskim, ponieważ wy być może mniej jesteście młodsi, nie rozumiecie tego, ale do 2006 roku to nic nie załatwiło się bez łapówki. Nic. Pozwolenia na budowę. No nic, kompletnie.
0: Tak.
8: I naprawdę ciężko się żyje w takim kraju.
0: No świetna była robota agenta Tomka, który rozkochiwał w sobie posłankę i tak był z nią i ją tak chyba namawiał i kusił, że w końcu tam wzięła jakąś łapówkę. To tak to było? To świetne działania służb. Myślę, że powinniśmy tak wysyłać takich agentów Lovelasów, żeby tak nakłaniali, a może weźmy tę łapóweczkę, kochanie, a jak w końcu się da urobić, to ją cap i wtedy są wyniki. Wtedy widać, że walczymy z korupcją. Nie, Jola, dla mnie to jest abstrakcja, rozmowa o tym w ogóle, że to nie miało do tego służyć, to oprogramowanie, to po pierwsze. Po drugie, jest to, nie powinno się tak robić według mnie, że szukasz, to nie chodziło o łapówki, chodziło o szukanie haków na polityków, żeby potem mieć w garści polityków, dziennikarzy i żeby dziad z Żoliborza mógł sobie dyrygować krajem, mając na wszystkich haki. I o nic więcej tu nie chodziło. I teraz się okazuje, że zapędzili się w tym tak, że sami siebie podsłuchiwali, też dla haków, tak, żeby już w ogóle zrobić w 100% jeszcze bardziej chyba partię wodzowską, gdzie wódz ma na wszystkich haki, ma swoją szafę i wszyscy przy nim biegają po prostu jak zapyziali.
8: To znaczy, odpowiedz mi, Krawiec, na takie pytanie. Czy uważasz, że poseł nie powinien być naprawdę wyjątkową osobą w tym kraju? Taką, która nie ulegnie namową na łapówkarstwo?
0: Uważam, że powinno się wszczynać takie postępowania, jak są jakieś poszlaki, jak jest jakaś czerwona lampka gdzieś się włączy, to wtedy. A nie dla zasady wszystkim poinstalować Pegasusa, wiesz, po prostu i kontrolować sobie tak. Przypominam...
8: A ja ci coś powiem. Porozmawiamy w momencie, jak będą pierwsze wyroki, znaczy pierwsze sprawy w sądach. Dlatego, że z tego, co mówi PiS, wszystko było zgodnie z prawem, czyli były pozwolenia z sądu na założenie podsłuchu, czyli oni argumentowali dlaczego.
0: Dlatego trzeba mieć sądy swoje najlepiej, żeby tak jak ci sędziowie, nie wiedząc, sąd dostawał tylko takie podanie o podsłuch, a Pegasus jest czymś o wiele więcej niż podsłuch, bo tam się i nagrywa z kamerki, można komuś dane podrzucić. Teraz wychodzi, że podrzucane były pliki, ileś tam gigabajtów danych było przegrywanych do kogoś. Jeśli dla ciebie to wszystko jest takie super, Jola, to się nie dogadamy, przykro mi.
8: Wiesz co, dla mnie jest po owocach i poznacie. CPK nie będzie, Odra nie będzie spławna, portu kontenerowego w Świnoujściu nie będzie, szybkich kolei łączących cały kraj nie będzie. No, faktem jest, że mnie to boli. Wiesz, mnie to boli.
0: Ale to propaganda była tylko.
8: Ale dlaczego propaganda?
0: Bo oni się tylko przechwalali, co to nie zrobią i sobie płacili wzajemnie dla swoich zaprzyjaźnionych dziennikarzy reklamy, żeby poopowiadać, co my to zrobimy. To powiedz mi krótko, co PiS przez 8 lat zrobił? To co PiS zrobił? Odpowiedz mi na pytanie. Co PiS zrobił oprócz gadania przez te 8 lat? Co wybudował?
8: Autostrady. Ty nie jeździsz, ja jeżdżę. Bardzo dużo dróg lokalnych, przynajmniej na moim terenie bardzo dużo.
0: Zapiszę sobie i posprawdzam to wszystko. Autostrady.
8: Przekop Mierzei. Tak. I udrożnienie, tam są jeszcze potrzebne inwestycje, ale wreszcie mógłby Elbląg zacząć jakoś lepiej funkcjonować. Założenie chociażby Uniwersytetu Medycznego w Elblągu, co dzisiaj Czarnek mówił u Stanowskiego, też bardzo dobre.
0: Przepraszam, co? Wydziałów. Co powiedziałaś teraz po przekopie? Że co jeszcze?
8: Że jeszcze są potrzebne tam inwestycje.
0: Aha, że potrzebne są. Tak, bo to nie...
8: Część już zostało zrobione. No wiesz, nie da się na pstryk zrobić wszystkiego, tylko to są lata budowy.
0: Ale to też jakiś... To mówi się, że to nie wypał ten przekop.
8: No jasne, to wszystko jasne, wszystko jest niewypałem.
0: No to zrobił ten przekop, no i a te autostrady to ja posprawdzam, ile oni wybudowali, Jolu, posprawdzam, zobaczymy.
8: Dobrze, posprawdzaj. Podwyższył kwotę wolną od podatku, czyli no, obniżył dzięki temu najbardziej podatki chyba ze wszystkich rządów, nikt więcej tak nie obniżył podatków. Następnie podwyższył pensję minimalną do... W tym roku nawet do 4200 będzie. Podwyższył emerytury, podwyższył renty.
0: I wszystko trzy razy droższe. No. Tak.
8: Ale nie jest trzy razy droższe, bo jest już deflacja na rynku i już zobaczysz, że ceny zaczynają spadać.
0: I zadłużył kraj na pół biliona zadłużyli kraj. Był bilion długu, a jest 1,5 biliona. Nadrukowali pieniążków, inflację zrobili. No super, super partia.
8: Znaczy wiesz co, jesteś tendencyjny, no i dlatego nie można, widzisz, nie ma czegoś takiego, żeby można było rozmawiać o tym, co mamy w garści, co możemy więcej. Przecież nie musi tego realizować PiS. Może dla mnie może każda inna partia to realizować, tylko niech kurde realizuje. Niech nie spycha nas w otchłań średniowiecza znowu. Bo ja bym chciała, żeby powstał centralny port komunikacyjny. On jest w zasadzie wszystkie plany, wszystko już jest gotowe.
0: Nic
8: nie
0: ma.
8: Tylko zacząć ruszać. Jest
0: działka wykupiona i zainwestowali miliony na reklamowanie tego.
8: Są plany zrobione.
0: W miesięcznikach egzorcysta, czy tam misjonarz. No,
8: słuchaj, jeszcze sekundę, panie Ewo. Krawiec, posłuchaj debaty u Stanowskiego na temat CPK. I zobaczysz, jak dużo już jest zrobione. W zasadzie to tylko wkładać łopatę i kopać. Bo są wszystkie plany, czyli najdłuższy i najdroższy ten moment uzgadniania wszystkich tych środowiskowych rzeczy i tak dalej. No te wszystkie uzgodnienia są gotowe. Przecież to jest najdłuższy okres przy każdej inwestycji. Nie ma dłuższego.
0: No teraz
8: sama budowa to
0: nic
8: jest
0: tylko,
8: moment.
0: Nic tylko zrobić. No, teraz nic tylko to wszystko zrobić. PiS
8: wbił
0: łopatę.
9: Ja mam pytanie do pani Joli, no. Ponieważ teraz, znaczy no już jakiś czas jest mowa o zlikwidowaniu lotów, czyli tam minimalizacja jakaś, że raz na 3 lata, nie wiem czy to wejdzie w życie w ogóle, ale jest też taki projekt unijny, I myślę, że to może też wejść na cały świat. Czyli pani jest za tym, żeby to CPK powstało i tam ma być 4 miliony coś lotów w jakimś okresie czasu. I ja się tak zastanawiam, jaki to by miało sens dla ludzi, zwykłych ludzi, którym by ograniczyli loty do, żeby mogli latać ludzie raz na 3 lata. To jak to by pani widziała w połączeniu te dwie, czyli nowy port komunikacyjny. Chodzi o loty, nie o pociągi, tylko o samolotnisko.

0: Nie ma drugiej stolicy na świecie, która by miała takie lotnisko w centrum miasta. To trzeba wyprowadzić poza centrum, zlikwidować Okęcie, tak jak jest w planach, żeby CPK przejęło całkowicie rolę Okęcia, a te tereny oddać deweloperom, niech budują mieszkania dla ludzi.
1: Ja nie jestem przeciwnikiem w ogóle, gdyby ktoś chciał wiedzieć CPK, bo tylko pytanie, czy nasz kraj stać, bo to kosztuje tyle, co PKB nasze roczne i coś chyba 600 miliardów, nie wiem ile, ale jakieś kosmiczne pieniądze, to by się, no jak pisiory twierdzą, że to by się 14 lat zwracało, to znaczy, że trzeba to pomnożyć przez 2, czyli 28 lat, a może i pół wieku by się to zwracało, ale więc to jest, nie wiadomo, czy po prostu nas na to stać. Szybka kolej, pewnie, żebym chciał, kurde, samoloty, pewnie. Wielu ludzi pewnie byłoby zadowolonych, tylko zwykłe takie pytanie, skąd wziąć kasę? Ja wiem, Jola, że powiesz, że prywatni inwestorzy i tak dalej. Unia nam dała na to 5 miliardów, nie? Jakoś, które zostały roztrwonione przez pisiory na reklamy tam w naszym dzienniku zaraz i u Rachonia. Ale dajmy może Janowi z Toronto coś powiedzieć, bo już chwilę czekam. Jak będziesz, Jola, chciała jakoś coś dodać, to za chwilkę, okej? Okay? Cześć, Janie.
0: Okej. Okay.
2: No witam wszystkich, no tak przysłuchuję się, więc ja tylko mogę powiedzieć, że etap rozmowy jest na poziomie rozróżniania tylko kolorów banknotów i niczego więcej i narzekania na sytuacje, w której się znaleźliśmy my wszyscy. Więc pytanie pierwsze, czy to pieniądze budują cokolwiek, czy nasze ludzkie ręce z maszynami budują? Skąd wziąć kasę? Co to jest kasa? Trzeba wiedzieć, skąd to jest pieniądz i do czego ma służyć. Natomiast jeśli chodzi
0: o...
2: Do czego powiedz. No, pieniądz jest pokwitowaniem, czyli pokwitowaniem, a mówiąc po angielsku, invoice'em albo fakturą za wykonane czynności dobra materialnego. To jest pokwitowanie
0: właśnie,
2: tylko. I teraz,
0: właśnie nie.
2: No właśnie, że tak, no. No właśnie, że
0: no właśnie
2: tak.
0: Nie.
2: A no właśnie. I dlatego trzeba przejąć mennicę, a wyrzucić banki na zbite mordy. Okej? Okay? I dlatego
0: mennica
2: jeśli
0: nie
2: ktoś...
0: ma nic do powiedzenia. Mennica
2: no
0: to
2: ma,
0: tylko drukarnia.
2: No akurat ma, nie drukarnia, tylko mennica służy do emitowania pieniądza, czyli jako dokumentu, który stwierdza, że ty coś wybudowałaś, coś stworzyłaś. I to jest pokwitowanie za wykonaną pracę, produkcję czy usługę. To jest pokwitowanie. A mówiąc kolokwialnie, jest to medium wymiany, który ma oryginalne pokrycie w ludzkiej pracy, w naszej pracy. To jest pokwitowanie za wykonaną pracę naszymi rękoma i maszynami. I trzeba to wziąć sobie wreszcie uświadomić.
0: No dobrze, a w takim razie to powiedz mi, co robi pieniądz na Forexie? Mnoży się tam i jak...
2: No
0: jak...
2: to włóż sobie do ziemi 10 zł i poczekaj, aż ci urośnie.
0: Znaczy,
2: 100 zł.
0: Ty mówisz o tym, co chciałbyś, żeby było. A
2: ale
0: ja
2: tak będzie,
0: tym...
2: ale nie, tak
0: o...
2: będzie. Ja wiem, co jest. Ja doskonale wiem, co jest. Nie musisz mi tłumaczyć. Jeśli chodzi o autostrady, to zadaj sobie pytanie, ile przedsiębiorców zostało zbankrutowanych, które były polskimi przedsiębiorcami podczas budowy tej autostrady. Policz sobie, ile zostało zbankrutowanych, że nie zostali wynagrodzeni, ile zostało kopalni zamkniętych, ile zostało przedsiębiorstw zbankrutowanych i tak dalej, i tak dalej.
0: Mogę? Teraz ja?
2: Tak.
0: Zgadzam się z tobą. Bardzo dużo, chyba 160 firm polskich zostało zbankrutowanych przez PO w 2012 roku właśnie przy budowie ich tej części autostrad, które oni robili. Nie słyszałam o tym, żeby były takie sytuacje w tej chwili, natomiast wtedy było, tak, masz rację. Nawet przedsiębiorcy chcieli nie dopuścić do organizacji tych mistrzostw piłki nożnej w 2012 roku. Wtedy rząd PO obiecał im, że niech wystawią faktury, a to zostanie zapłacone. Oni wystawili faktury. Urzędy skarbowe ich dojechały za podatek VAT i na tym się skończyło.

0: skończyło. Ludzie upadli.
1: No dobrze, to ja ci powiem, to ja ci już tu powiem tak, żeby ci światło, żeby ci cztery światła czerwone zapaliły. Te same partie, PO, czy tam PiS, jakieś tam różne konfederacje i te PSL, SLD mają w zasadzie gówno do powiedzenia. Po prostu gówno do powiedzenia. I to lichwiarze ustalają politykę finansową, budżetową i oni decydują, jak to będzie wykonywane. A nie tych 460 idiotów, którzy kręcą lody na lewo i na prawo. Są drobnymi sklepikarzami równocześnie. I tylko
0: a masz
1: biorą...
0: coś innego do wyboru?
1: No
0: masz
1: pewnie, że mam. No pewnie, że mam.
2: No a pani Jola, pani Jolu, a pani wie, że rozmawia pani z przyszłym prezydentem, tego nowego, co ma nadejść? To jest pan prezydent?
3: To może za chwilkę wrócimy do tematu prezydentury. Dołączył Jacek z Australii. Jemu teraz oddajmy na chwilę głos. Cześć Jacek.
4: Cześć, dobry wieczór, a raczej dzień dobry, bo u mnie 9 rano. Kłaniam się wam wszystkim. Dzwonię, żeby się jak nigdy zgodzić z Jolą w sumie, bo chcę powiedzieć, że bez sensu jest patrzenie na PiS z perspektywy, on jest albo bardzo dobry, albo bardzo zły. Ja się zgadzam z tobą, Krawiec, co do tego, że ten cały afera z tym Pegasusem, no to była afera i to jest kurwysyństwo z ich strony, ale jak patrzeć na projekty infrastrukturalne, to PiS wychodzi nieźle. Znaczy ten przekop Mierzei i a no autostrad budowali, kontynuowali budowanie autostrad, więc to wyszło im dobrze. Natomiast dla mnie to czymś koszmarnym i czymś, na co patrzę z przerażeniem, jest to, że pojawiają się głosy o CPK, że tego nie należy budować. Tak samo jak to, że nie należy budować elektrowni atomowych. No to jest coś, co mnie wręcz przeraża.
0: O, dokładnie.
4: Boję się niestety, że CPK w końcu nie powstanie, a ja naprawdę sporo latam po świecie. Najlepszy dowód na to, że ostatni raz, jak z wami rozmawiałem, parę dni temu byłem w Polsce, teraz jestem w Canberrze. I CPK jest nam potrzebny w kraju jak powietrze. To jest... Jesteśmy zaduszeni niemalże, jeżeli chodzi o standardy lotniskowe w Polsce. Polska jest 100 lat za Afroamerykanami, że tak powiem, jeżeli chodzi o lotniska w Europie. Jesteśmy na dalekim tyle i aktualnie pomimo licznych zapowiedzi i śmierci lotnictwa, to ilość ludzi, które tam na świecie rośnie cały czas. Najlepszy dowód na to, że linie lotnicze przeżywają wielki boom. Największe samoloty wracają do łasku znowu, co jest coś, co się jeszcze rok temu nie spodziewaliśmy. I jakiekolwiek głosy o tym, że CPK jest niepotrzebne, albo że no właśnie już nie będzie lotnictwa, no to jest dramat, koszmar, to jest tylko na rękę moim zdaniem właśnie naszym braciom za zachodniej granicy. Oni nie chcą tego, żeby się rozwijali. No i jeżeli ktoś mówi, że nie zbuduje CPK na złość PiSowi, no to znaczy, że nie dorósł do tego, żeby żyć w demokracji, moim zdaniem.
3: Nie, że PiSowi, tylko, że bardzo drogie, żeby to bardzo drogo. Masz, Jacek, 600 miliardów pożyczyć?
4: Wiesz co, ale słuchaj, już się zgłosiły firmy na przykład z Australii, które chcą brać w tym udział, Krawiec, więc chętnych naprawdę na kasę, kasa się znajdzie bez problemu. Zapewniam tak. Cię do tego.
0: Jacek, jak najbardziej, ja też się zgadzam. Mało tego, gdyby PO kontynuowało te wszystkie przedsięwzięcia i nie próbowało nas cofać, to bym nic nie mówiła, bo mnie jest wszystko jedno, czy to zrobi PiS, PO, Konfederacja, czy ktokolwiek inny. Niech robi. Niech to się nazywa, jak boją się, że to będzie kojarzone z PiS-em, niech to nazwą inaczej. Ale niech robią.
3: Port imienia Donalda Tuska możemy zrobić.
5: Kaczyńskiego imienia. Ja jestem za tym, żeby było, że imienia Kaczyńskiego. To byłby pomnik, nie te schody, które są tam naprzeciwko tego, jak to się nazywa, pomnik nieznanego żołnierza, tylko pomnikiem Lecha Kaczyńskiego, CPK nazwane.
4: Jak jest imienia przykład... Kaczora Donalda trzeba zrobić ten port i wszyscy będą szczęśliwi. Kaczora Donalda nazwać.
5: No o, i będzie dobrze. No jeszcze myszkę Miki skopiować jakiegoś Mikiego tam właśnie coś się tak. Fajnie.
1: Polska tonie w długach, przedsiębiorcy bankrutują, a wy rozmawiacie, żeby postawić kawiarnię. To nie ma sprawy, no to myślcie tak dalej.
3: I to nie, bardzo, no, i to bardzo, długa, bardzo drogą kawiarnię.
4: No. Ludzie nie paną w długach w Polsce po razie zachodem.
0: No pewnie, że nie. No,
1: Polska to nie Australia. Australia tak samo jest w dupie, jak i Kanada czy Stany Zjednoczone. Dokładnie w tej samej dupie. A ty pieprzysz głupoty na podstawie czego? Na podstawie czego to mówisz?
4: Nie jest w dupie? Jakiś taki kraj, z ciekawości zapytam. Jest jakiś kraj, co nie jest w dupie?
1: Chiny nie są w dupie. Rosja nie jest w dupie. Białoruś nie jest w dupie. Libia nie była w, dupie. Syria nie była w dupie.
5: Iran też miał.
4: Ja pytam poważnie, byłeś kiedyś w Chinach? Bo ja pracowałem w Chinach przez 3 miesiące i to jest taka dupa, że ja bym tam w życiu nie chciał mieszkać.
1: To no to przecież tam cię nikt nie zapraszał. Przecież tam cię nikt nie zaprasza. Oni mają swoją politykę, inna cywilizacja. Inna, a co mnie to obchodzi, gdzie ty pracowałeś? Co mnie to obchodzi? Nie, Chiny nie są zadłużone zewnętrznie. Chiny nie są zadłużone zewnętrznie i tyle. No ja są tylko zadłużone wewnętrznie wobec obywateli.
0: Jedyny kraj zadłużony wewnętrznie to jest Japonia. Koniec, kropka. Sprawdź.
3: No też tak słyszałem, że tylko Japonia właśnie.
1: Ma 70 ponad 6 miliardów zadłużenia wobec Stanów Zjednoczonych.
0: Ale dług, słuchajcie, przy inwestowaniu, no niestety, ale...
1: No jak można tutaj... inwestować, jak można inwestować tonąc w długach? No, no pomyśl, kobieto, trochę.
4: Ale kto to nie w długach, Janku? Nie mów o sobie, nie patrz przez twój pryzmat na...
0: nie patrz na nasz kraj, bo to nie ma tak, dokładnie. Tu się
1: ale co mnie Australia interesuje? Co mnie Chiny interesują? Co mnie interesuje Rosja? Mnie interesuje, żebyśmy my nie tonęli, żeby Polacy nie tonęli w długach i nie byli zadłużeni. Więc co należy zrobić? Zlikwidować wszelkie zadłużenie od przedsiębiorców, zdjąć im wszystkie zadłużenia i wreszcie emitować własną, narodową, nieoprocentowaną, nieopodatkowaną walutę. I tyle.
5: No to jest prawda, że jednym...
4: Jakbyś taki polski przywódca.
1: No ktoś się musiał znaleźć, nie? Ktoś się musiał znaleźć wreszcie.
2: Ale panie prezydencie, z ludźmi trzeba grzecznie rozmawiać, a pan prezydent tutaj tak krzyczy na nas.
3: No.
2: Pana prezydenta trzeba troszkę dowartościować i nazywać go prezydentem. No,
1: nie potrzebuję, żeby ktokolwiek mnie nazywał prezydentem.
2: Ale panie prezydencie, mówiłeś też o Kaddafim, także ten cały świat, panie prezydencie, jest zniewolony tym pieniądzem i mafiami. Także no, są piękne ideały, co mówisz, ale ja mówię jeszcze piękniejsze. Po co ludziom pieniądze, panie prezydencie? Pracy tutaj no, jest no, na miliony no, lat.
1: No, no to skoro nie są potrzebne tobie pieniądze, to zrezygnuj z zasiłku tego zdrowotnego i wtedy się dowiesz. To tak jak dobrze, to jest renty, to zlikwiduj tą rentę i powiesz, że niepotrzebne są pieniądze. Tak jakbyś powiedziała człowiekowi, po jaką cholerę jest mu krew w organizmie.
2: Ale panie prezydencie, troszeczkę spokojniej dla człowieka chorego, ułomnego.
1: No to ja skoro człowiek ułomny, to niech nie zabiera, jakiego głosu publicznego, jak jest chory i ułomny.
2: Ja choruję przez ten system i mówię troszeczkę inaczej. Ja chciałam od razu pracować bez pieniędzy. Na że były pieniądze, no to musiałam za coś żyć. No i mnie wkurzyli, no i się rozchorowałam, panie prezydencie. No, trzeba mieć tutaj troszeczkę wyrozumiałości no, dla społeczeństwa.
1: Ja już wiem, nazwałaś mnie Żydem, nazwałaś nie mnie z plemienia żmijowego. Jak nie?
2: Nie nazwałam cię
1: no
2: Żydem,
1: jak
2: tylko
1: nie?
2: Że mówisz przeciwko plemieniu żmijowemu, więc sam jesteś plemieniem żmijowym, panie prezydencie.
3: A no to, dla Jana to największa obelga. Dla Jana to największa obelga, jak go ktoś Żydem nazwie, to jeszcze nikt tak Jana nie obraził, żeby go nazwać Żydem. A to...
5: Wynająć Żyda na prezydenta Polski. Tak jak
3: reprezentacji. Jak na Ukrainie. No. A ty, dajmy teraz głos Tomisiowi. Rekordowa liczba osób na antenie, przykro mi, ale no, sami tacy ludzie dzwonią, co ich chce odebrać. Tomisiu, cześć.
6: Cześć, witam wszystkich.
3: Cześć.
6: No, ja powiem szczerze, że stanę w opozycji do niektórych osób, które są za tym, żeby budować CPK, bo ja nie jestem w sumie przeciwnikiem samej idei, tylko że uważam, że ta idea jest spóźniona już powiedzmy 15-20 lat. To powinniśmy już dawno mieć zrobione. Od razu powiem, przyznam się, że moja opinia jest, nie jest tak naprawdę super moją opinią, ją troszeczkę ukradłem od osób, które się pytałem, bo byłem jakiś czas temu, parę miesięcy temu, jeszcze w zeszłym roku, było olbrzymie convention w San Diego wszystkich przewoźników cargo lotniczych, wszystkich linii największych i prywatnych przewoźników też. I ja wtedy już się pytałem tych osób, które się zajmują tym tematem przewożenia też cargo, bo to było głównie pod ukierunkowane na cargo przewozy, niezwykłych pasażerów. I oni wszyscy, jak im mówiłem właśnie, co by sądzili o budowie takiego narodowego huba, oni wszyscy mówili, że to jest bardzo spóźniony pomysł. Natomiast jestem zwolennikiem tego, żeby zbudować, poprawić infrastrukturę kolejową i połączyć lotniska tak, żeby można było do tych lotnisk bardzo szybko dojeżdżać zwykłą koleją. Natomiast sam pomysł budowania takiego huba, uważam, że to jest spóźniony pomysł i mógłbym to przyrównać jak budowanie na przykład infrastruktury pod olimpiadę 10 lat po olimpiadzie, nie? Samo zbudowanie tego wszystkiego, pieniądze na pewno by się znalazły, bo na pewno inwestorzy jacyś by tam się znaleźli, część by państwo dotowało, ale utrzymanie tego przez wiele lat, gdzie nie ma gwarancji, że można by było to utrzymywać, że to będzie po prostu wyglądało tak, jak jest teraz, bo trzeba, zawsze takie inwestycje się robi bardzo, to są długoterminowe inwestycje, zawsze te inwestycje się robi, wiesz, na 20-30 lat do przodu, żeby się gdzieś tam zwróciły i miały jakieś ręce i nogi. A my patrzymy teraz na sytuację, która jest teraz, co jest nam teraz potrzebne, więc to jest trochę bez sensu budowanie czegoś opierając na researchu, który jest robiony, to, co jest nam potrzebne w danym momencie, bo teraz jest koniunktura, jeszcze może będzie przez parę lat, ale za jakiś czas zupełnie w inną stronę pójdzie i też lotnictwo pasażerskie, jak rozmawiałem, teraz bardzo dużo linii lotniczych będzie inwestowało w samoloty pasażerskie naddźwiękowe. Już są zamówienia United, Delta, pozamawiały 10, 15, 30 sztuk samolotów naddźwiękowych, które są samolotami niestety mniejszymi. Ja bym na przykład wolał, żeby w Polsce zadotować i pomóc liniom lotniczym bardziej i stworzyć jakiś taki program, żeby lotniska, te, które mamy, może nawet nie tyle rozbudować, co je unowocześnić i dotować właśnie w samoloty, znaczy inwestować w przyszłość, że tak powiem, nie? Czyli dotować w samoloty, które będą przyszłością, bo powiedzmy sobie szczerze, że każdy z nas chce latać, chce polecieć sobie na przykład do Nowego Jorku i wrócić w ten sam dzień, lecieć na przykład 5 godzin i to jest taki, mi się wydaje, że to jest taki cel, że ludzie chcą po prostu się szybko dostawać w różne rejony świata, chodzi o tę mobilność. Na pewno to nie będzie tanie na początku i tutaj się zastanawiam, żeby stworzyć taki program, żeby rząd zamiast ładować kupę pieniędzy w CPK, nawet stworzyć taką sytuację polskim liniom lotniczym, żeby polska linia lotnicza LOT była najnowocześniejszą linią, wyprzedziła Lufthansa na przykład, poprzez dotowanie na początku, jeśli taki program zrobić, żeby dotować przez ileś tam lat, dopłacać na przykład do biletów ludziom, którzy chcą latać szybszymi samolotami, żeby to było, żeby po prostu te linie mogły się przez te pierwsze lata, kiedy te bilety są droższe, na przykład utrzymać tego. Ja powiem szczerze, na przykład zapytam się Jacka, czy Jacek nie chciałby na przykład za 500 zł więcej polecieć do Sydney dwa razy szybciej. Na pewno by chciał i na pewno by był takim użytkownikiem takich linii lotniczych, więc uważam, że tutaj tkwi problem, że my zastanawiamy się nad czymś, co jest jak gdyby już spóźnionym pomysłem. Nie jest to pomysł zły sam w sobie, tylko że jest bardzo spóźniony, tak bym powiedział, o 10-20 lat. Inwestujmy w przyszłość.
7: To mi się, przepraszam, ci przerwę, bo to, co mówiliśmy za nim, przepraszam, jest nielogiczne, dlatego że prawdą jest, że ten pomysł jest spóźniony, to prawda, ale to znaczy, że to jest zły i to znaczy, że tym bardziej trzeba go robić. I też masz rację co do tego, że samoloty naddźwiękowe prawdopodobnie wejdą, tylko że czas upowszechnienia ich we flocie to jest co najmniej dekada, a prawdopodobnie dwie dekady. I to nie mam co do żadnych wątpliwości. I gdy one wejdą, to nie będzie połączenie, to będzie połączenie cały czas gwiazdowe, to znaczy nie będzie oddzielnego samolotu naddźwiękowego, który jeden zawiezie mnie z Poznania, drugi z Wrocławia, a trzeci ze Szczecina do właśnie Nowego Jorku, tylko będzie jeden samolot, który będzie leciał do jakiegoś centralnego lotniska. To będzie w ten sposób wyglądało. Jeżeli będzie połączenie...
0: Mogę...
7: Ja się przekończę, bo ja się właśnie dojechałem. Czekaj, Jolu, teraz daj mi jeszcze minutę, bo ja już dojechałem. Więc to nie i to, to jedno z drugim się nie kłóci. I dlatego masz rację, że trzeba tu, na to patrzeć, na te samoloty dźwiękowe, ale to właśnie CPK będzie jedną z tych rzeczy. I ja mówiłeś o samolotach cargo. Samoloty cargo latają do mniej więcej jednego hubu w całym kraju. Jak spojrzysz nawet na Flight Radar, na połączenia DHL-u czy na połączenia FedExu, to jest jakieś centralne miejsce w kraju, a tak naprawdę w Europie jest kilka takich miejsc. W Europie to jest Lipsk, Luksemburg.
6: Ale dobrze, ale wiesz, że cargo produkty, które nie wymagają pilnego, nie liczą się z czasem, czyli pilnego przewożenia, są przewożone w zwykłych teraz samolotach pasażerskich. To jest to cargo.
7: Tak.
6: Czyli... Nam niepotrzebne są olbrzymie samoloty, które będą całe zawalone cargo, bo ci od razu powiem, że wolałbym, żeby bardziej zainwestować w port kontenerowców w Świnoujściu i wszystkie olbrzymie gabarytowo rzeczy, które są. No dobrze, ale
7: oczywiście
6: to
7: jedno nie przez drugiemu.
6: Natomiast u nas cargo, samoloty, które wykorzystuje UPS, czy nawet Amazon. Amazon ma swoje samoloty. Wyobraź sobie, że ja mam taką wizję, że lot mógłby zrobić taki myk, jaki zrobił Amazon, czyli po prostu zająć, na przykład kupić kilka samolotów, które by nie lądowały w jednym miejscu, tylko lądowały tam, gdzie te produkty są najbardziej popularne, potrzebne. Właśnie jakieś nadźwiękowe czy mniejsze samoloty i w całości by były to samoloty lot cargo na przykład. Czyli lot cargo bez pasażerów leci samolot do Poznania czy leci do Gdańska i stamtąd zrobić właśnie sieć bardzo szybkich połączeń kolejowych, transportowych czy też ciężarówkowych, żeby po prostu dalej rozwozić. Bo budowanie jednego, takiego dużego huba wiąże się z tym, że to może upaść. To jest tak jak zbudowanie olbrzymiego stadionu. I ten stadion będzie zapełniony w czasie olimpiady, bo jest tak po prostu jest popyt, ludzie kupują, ale potem, żeby takiego molocha utrzymać przez wiele lat, to ludzie burzą. Jest coś takiego, że się burzy te olbrzymie, gigantyczne stadiony po olimpiadach.
7: Dokładnie muszę spadać, przepraszam was.
0: To mi się, a ja mam do ciebie takie pytanie, bo mówisz cały czas o tym, żeby lot przysposobić do tego. Jak ty sobie wyobrażasz te startujące naddźwiękowe samoloty nad Ursynowem lecące? Jak ty sobie wyobrażasz ludzie w Warszawie? Przecież to Okęcie jest w centrum Warszawy. Jak ty sobie wyobrażasz, ludzie będą tam żyli z tymi samolotami? To trzeba wyprowadzić poza Warszawę.
6: Ale poczekaj, Jolu, za bardzo nie jesteś w temacie, bo no, my z Jackiem tu wcześniej rozmawialiśmy, teraz wchodzą samoloty dźwiękowe, to jest tak jak gdyby ich powtórne życie, które nie mają nie hałasują, nie mają takiego boomu naddźwiękowego i dźwięk, jaki wydają przy osiąganiu tej prędkości naddźwiękowej, to jest dźwięk porównywalny z zamykaniem drzwi. Ale nie chcę tego tematu zaczynać, bo to jest tak jakby już odrębny temat. Ja mówię o tych nowych samolotach typu boom, czy nad tymi projektami, co już powstają. One są... Jaki jest problem? Jest problem taki, że na tych targach już Lufthansa się interesowała tymi samolotami, żeby robić zamówienia. Dlaczego tam w ogóle lotu nie było? Lotu w ogóle nie było na takich targach ważnych, ani jeżeli chodzi o cargo, ani jeżeli chodzi o przewóz pasażerów. Gdzie jest lot? Przecież lot powinien być, lot lata praktycznie wszędzie teraz, we wszystkie kierunki na świecie. Powinien być tutaj, powinien jakieś pieniądze zainwestować w ten lot, żeby to były po prostu takie linie, które przejmą część rynku od innych linii. A lotu nigdzie nie ma, na żadnych takich ważnych targach, gdzie się decydują losy i przyszłość transportu lotniczego. Nie ma. Nie widziałem.
0: To znaczy, jeżeli chodzi o cargo, to my faktycznie tutaj kulejemy bardzo, to jest jakiś promil tych przesyłek, bo wszystkie właśnie lecą do Frankfurtu, do dużego portu, w którym są przesiadki, w którym jest obsługa odpowiednia.
6: No ale dobrze,
0: my
6: posłuchaj,
0: nie jesteśmy
6: posłuchaj,
0: w stanie ale, rozbudować
6: dobrze,
0: w ten
6: ale
0: sposób,
6: posłuchaj, Joli.
0: Ale nie jesteśmy jesteś, w stanie.
6: Jesteś,
3: ale daj, daj Joli chwilę... też dokończyć to, Misiu. Dobra. Ty bardzo długo mówisz, wręcz takie wykłady tutaj troszeczkę, a potem jak jeszcze przerwiesz, to wiesz.
0: Problem z Okęciem jest taki, że jest to w centrum miasta i nie ma jak go rozbudować do takich rozmiarów, żeby było jak CPK. Poza tym jest uciążliwość dla mieszkańców, ta ilość startujących i lądujących samolotów. No, nie można też ludziom zrobić kompletnej gehenny w życiu, bo mieszkają niedaleko portu lotniczego. Dlatego się takie rzeczy wyprowadza poza miasto, łączy się to szybką koleją i to jest taki właśnie, tak jak Jacek mówił, takie połączenie ze światem i wtedy, widzisz, problem bardzo dobrze Ustanowskiego to tłumaczył Lasek, że nie Lasek, tylko ten, co był odpowiedzialny za port. Lasek chce go, nie chce budować.
6: Ale ja też oglądam ten program i trzeba też wspomnieć, że tam byli przeciwnicy tego.
0: Ostatniej mili, ale nie mieli argumentów. Jest na przykład kwestia tej ostatniej... Jest na przykład kwestia tej ostatniej mili, że okazuje się, że dużo samolotów by zrezygnowało z wywożenia tego do Frankfurtu i potem cofania tego towaru na przykład do Polski, Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Węgier i tak dalej, tylko by lądowali u nas i od nas by to wszystko szło. I taniej byłoby to na każdym, jak obliczał ten człowiek z Kanady.
6: To jest myślenie sprzed 20 lat, bo jak się na przykład zacznie się tym tematem trochę interesować, to będziesz wiedziała, że idea budowania olbrzymich hubów, które też mogą stać się takim celem strategicznym jakiegoś ataku, powiedzmy w cudzysłowie to jest ze strony Rosji, jest bezsensowne, bo już jest mowa w tym środowisku właśnie cargo i lotniczym, żeby inwestować i pomagać innym miastom, żeby rozwijały swoje lotniska i nie ma żadnego problemu. Ja jak mam jakąś firmę spedycyjną, powiedzmy w Nowym Jorku, shipping, trading i chcę wysłać coś gabarytowo, powiedzmy nie samochód, bo właśnie tutaj mówiłem, samochody, duże gabarytowe rzeczy, to uważam, że właśnie powinniśmy, i to jest druga rzecz, zbudować jak najszybciej olbrzymie takie miejsce, chyba Świnoujście z tego co wiem, jest taki pomysł, żeby zbudować dla właśnie kontenerowca to miejsce. A natomiast takie mniejsze rzeczy, to gdzie też na czasie zależy, żeby samolotem to szybko przewieźć, to lepiej właśnie inwestować, żeby te mniejsze rzeczy trafiały w konkretne miejsca w Polsce. Raz, że to powoduje, że takie miasto ma większe szanse rozwoju, bo w tym miejscu to lotnisko po prostu prężnie działa. Ja ci teraz powiem, ja mieszkam w Poznaniu i mam dom, praktycznie idę 5 minut do międzynarodowego lotniska na Ławicy w Poznaniu. Wiesz, że to lotnisko stoi praktycznie przez większość dnia pusta. Tam nikogo nie ma. To jest tak, jakbyś weszła do jakiegoś, nie wiem, i tam tylko ludzie się gromadzą, się coś dzieje, tam nikogo nie ma. Ludzie przychodzą i do pracy, i ci, którzy powiedzmy gdzieś tam jadą, tylko w momencie, kiedy jest jakiś wylot, tam się nic nie dzieje. Ja nie wiem w ogóle, jak to lotnisko jest w stanie się utrzymać, ale tutaj jest takie, by było założenie, żeby takie lotniska, a to lotnisko w Poznaniu też nie jest małe, bo to jest lotnisko, które obsługuje też i czarterowe loty gdzieś na wakacje, gdzieś do takich ekskluzywnych zakątków, też do praktycznie wszędzie do Europy, więc nie jest to małe lotnisko i ono stoi praktycznie w większości w ciągu dnia puste i te loty są tam raz, parę razy na ten. I to by pomogło też tym lotniskom, żeby po prostu prężniej działać. I w tym kierunku, jak się rozmawia z tymi osobami, które w tej branży patrzą już daleko w przyszłość, to one same mówią, że będzie powoli odchodziło od budowania wielkich hubów i być może ten Frankfurt, który tak wszyscy tutaj chwalimy i przytaczamy, on być może się będzie borykał z wielkimi problemami za 10-15 lat.
3: Ewa chciała coś przeczytać, proszę. Ewa.
2: Tak, bo Agnieszka napisała na czacie, na dźwiękowe do Radomia mamy nowe wspaniałe lotnisko, które już 3 razy remontowali. Miliony na to poszły i dalej 3 destynacje i kilka lotów na tydzień XD. Co wy na to?
6: No ja się zgadzam właśnie, dokładnie tak sytuacja wygląda, bo kasa pójdzie na budowę jakiegoś jednego huba pod Warszawą, po chuj, że tak powiem brzydko. Niech wspomogą właśnie takie lotniska w Radomiu, niech ludzie, którzy by musieli dojeżdżać jakimś pociągiem czy dolatywać jakimś mniejszym samolotem przez pół Polski, niech właśnie mają bliżej, niech sobie wylecą z Radomia, czy z Łodzi, czy z Gdańska, z Poznania.
2: Ale nie, o coś innego chodzi. Chodzi o to, że ja przynajmniej tak zrozumiałam, że jest nowe lotnisko, mają tam naddźwiękowe, czyli naddźwiękowe samoloty lądują i to lotnisko już było 3 razy, że było 3 razy remontowane. Także z tym
1: ja może jeszcze przypomnę wam, jak to za czasów Kwaśniewskiego zainwestowano 10 miliardów złotych na budowę elektrowni atomowej na terenie Polski i pytam się, gdzie ta elektrownia jest i gdzie te 10 miliardów złotych jest. Ok? Więc mamy dokładnie ten sam cyrk na kwadratowych lub talbudycznych gąsienicach i mamy burdel we własnym domu od 30 ponad lat. Jesteśmy duszeni, likwidowani, a wam się marzy jakieś lotniska, jakieś kawiarnie z lotniskami, to jak, do czego to ma służyć? Do wywożenia towaru czy do przywożenia towaru? I kto ma to robić?
5: Wiecie w ogóle skąd...
0: A ja myślę, że wszystko konikami zrobimy. Wrócimy do tego, będzie ekologicznie. Koniki zaprzęziemy.
1: Ja wolę mieć konika nie na krechę, aniżeli traktor na krechę, którym rolnik spłaca nie jeden traktor, a dwa traktory, który jeden traktor nie istnieje.
6: Niech ktoś mnie przekona, jaki jest sens przywożenia całego towaru w jedno miejsce do tego huba, i potem rozładowywanie i rozwożenie po całej Polsce tirami, jak można by było na przykład w bliższe miejsce samolotem to przewieźć i rozwieźć z różnych lokalizacji bliżej.
1: A to ja mam lepszy pomysł. Wznowić szlak jedwabny. No, kwestię szlaku jedwabnego. I ma sprawę załatwioną. I nie potrzebujemy żadnego cargo, żadnego lotniska, uruchomić szlak jedwabny. I nawiązać kontakty biznesowe z Rosją, żeby uzyskać te 2 miliardy euro za przesyłkę gazu i ropy naftowej. A dlaczego nie? Co stoi na przeszkodzie?
6: Ale zobaczcie, opłaty lotniskowe, bo czasami latam z innego lotniska niż z Los Angeles i wiem z doświadczenia, że jak wylatuję z Long Beach, z tego lotniska John Wayne, tego mniejszego, tam dużo samolotów lata, takich linii mniej znanych, dlatego że opłaty lotniskowe są o wiele mniejsze. Na tych olbrzymich lotniskach, tych hubach, to jest tak jak w dużych miastach, wszystko jest droższe. I dla takiego jakiegoś, takiej usługi spedytowej, znaczy jaki ktoś, to powiedzmy zajmuje się cargo i korzysta z takich usług, na pewno będzie się liczył z takim cennikiem i będzie korzystał z takich usług, gdzie no tańszych, więc te samoloty, te linie, które korzystają z mniejszych lotnisk, one też oszczędzają na tym, że płacą mniejsze opłaty lotniskowe na tych mniejszych lotniskach.
5: No tak. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że ten pomysł takiego CPK w miejscu Warszawy czy w okolicach Warszawy to są bardzo, bardzo stare czasy. Wprawdzie nie tyczyło się to wtedy samolotów, bo ich nie było. Ale jest to bardzo dokładnie opisane i w szczegółach rozpisane w rozmowie niejakiego Wokulskiego z elitą, taką ekonomiczną, niepolityczną elitą państwa polskiego na spotkaniu z Wokulskim, czyli lalka Prusa. I już wtedy to było opisywane, także to nie jest nowy pomysł, tak w ogóle. Nie?
0: I też pewnie nie chcieli, nie? Bo to drogo, bo chcieli, kto to zapełni tak. W ogóle, nie?
1: No, ostatnio Amerykanie się nakręcili na te samochody elektroniczne tego Muska i teraz muszą w kolejce stawać w Kalifornii, żeby załadować swój samochód. Dlatego pytanie się nasuwa. Po co nam samochody elektryczne, skoro nie mamy całej infrastruktury zabezpieczającej? Czyli najpierw się buduje drogi, a potem się buduje samochody, a nie odwrotnie. A my zawsze od dupy strony zaczynamy. Zaczynamy od czego? Od dupy. Najpierw trzeba zbudować infrastrukturę, żeby można było to używać. Nie po to się buduje drogi, żeby za nie płacić. My budujemy drogi, jeszcze za nie płacimy? No zaraz, chyba coś tu nie tak jest.
5: Paliwie,
6: no bo to chodzi o każdy rząd chce się czymś pochwalić. To bardziej mi się chodziło, żeby...
1: No to po co nam takie rządy...
6: Coś wybudować olbrzymiego, żeby się potem pochwalić i być może to, wiesz...
1: No to po co nam takie rządy, które nas zadłużają i zniewalają? Po kiego grzyba są nam takie rządy? Jak dzisiaj się dowiaduję, że rolnicy, którzy protestują, informują swoich administratorów lokalnych, że oni mają jakieś postulaty. To oni głupa rżną. To właśnie przedstawiciele w administracji powinni wiedzieć i zniwelować takie niezadowolenie producentów i usługodawców. A oni głupa palą. Po prostu.
6: Ja nie wiem. Zresztą powinni zrobić research i wziąć nie jedną, a trzy firmy, ale nie polskie, tylko zagraniczne firmy, bardzo dobre, znane z renomy, konsultingowe, i zrobić research i sprawdzić, na ile ta inwestycja będzie miała, będzie dla nas korzystna nie w tym momencie, ale za 10, 15, 20 lat. Bo taka jest prawda, że zanim to się zacznie zwracać wszystko i przynosić zyski, to wiele lat minie. Więc jest pytanie, jak świat będzie wyglądał za 10, 15, 20 lat, jeżeli chodzi o branżę lotniczą i branżę lotniczą cargo.
1: Nie, ja proponuję, żeby najpierw zapoznać się, do czego służą pieniądze, okej? I potem przeliczyć, czy nam się to opłaca, czy nie. Od tego trzeba zacząć. Nie korzystać z innych usług, bo inne usługi są na zasadzie, my wam będziemy wydobywać miedź albo ropę, ale wy nam za to zapłacicie. To my jesteśmy idiotami?
5: No nie, ale tutaj zakłada, że tutaj są ludzie kompetentni w Polsce. Tutaj nie znajdziesz, to nie Kanada, nie?
1: No i nie Australia, tak? No. A no właśnie. No ja nie wiem, plemię żmijowe nas traktuje jako idiotów. Że jesteśmy idiotami do wydymania. No i pozwalamy się dymać nie od 30 lat, od ponad 300 lat. I dalej się będziemy kręcić jak gówno w przeręblu?
5: Wiesz, nawet taka prosta rzecz, o której mówisz, o braku infrastruktury dla samochodów elektrycznych. Ja ci powiem, ja się zastanawiałem kilka dni temu nad tym, patrząc na malucha, który stoi sobie na ulicy, na mały Fiat. Zacząłem sobie myśleć, kurde, co to by było, jakbyśmy zrobili małego Fiata elektrycznego, no ale infrastruktura. Potem się przyjrzałem na ulicy. No przecież co 60 metrów po każdej stronie ulicy jest latarnia, w której jest prąd w takiej małej puszce na dole. No przecież nie ma żadnego problemu, żeby tam zrobić gniazdko, tak? I mamy infrastrukturę przy każdej ulicy, przy każdej drodze, gdzie są latarnie do ładowania samochodów.
1: Jak się tysiąc samochodów podłączy, to ta instalacja wreszcie się przegrzeje i się spali. Na tym się sprawa skończy.
3: Jak to rozliczyć?
1: A może byśmy się zajęli najpierw, żeby była woda źródlana, tak jak kiedyś było za czasów PRL-u, żeby każdy miał dostęp do wody źródlanej, a nie pić tą zabrudzoną chemią i tym chlorem wodę. Może od tego zaczniemy.
6: Ja tylko chciałem powiedzieć, że ten pan, co teraz się wypowiada, ma rację, bo po co popełniać i powielać te same błędy, co zrobiono w Ameryce, gdzie po prostu sprzedawano setki tysięcy samochodów elektrycznych, a teraz się okazuje, że one stoją w kolejce. No bo jest prawda, ja mieszkam w Kalifornii i przyznaję, że ja na początku się bardzo cieszyłem, bo nie stałem w kolejce, a teraz po prostu trzeba się pobić z trzema osobami, żeby naładować swój samochód elektryczny, a się okazuje, że czwarta, piąta ładowarka w ogóle nie działa też, nie? I tego tam nikogo nie ma, tam nikt nie stoi, tego nikt nie serwisuje, musisz gdzieś zadzwonić, gdzie się nie zadzwonisz, to jest po prostu taki ból głowy, więc uczmy się na cudzych błędach, zbudujmy najpierw infrastrukturę taką, obliczmy ile ta infrastruktura obsłuży samochodów i możemy wtedy faktycznie inwestować w projektowanie własnego polskiego samochodu elektrycznego i go sprzedawać. I wiecie, że ludzie wtedy kupią taki samochód, bo nikt nie kupi samochodu, jak nie będzie mógł go nigdzie załadować w mieście.
3: Wcześniej Michael pisał w donacie do Tomisia, tak, Zachód i USA nie chcą naszego CPK, ale Chiny chcą. Posłuchajcie sobie audycji Damian Chen, CPK, wspaniale poszerza wiedzę.
1: Czy to przerywał? No masz connection. Okay.
3: Wspaniale poszerza wiedzę o wschodni punkt widzenia. Kalifornia to tylko zachodnia cywilizacja.
1: Nie ma żadnej zachodniej cywilizacji. Skąd to wytrzepałeś?
3: Przeczytałem tylko donata, zacytowałem donata od Michaela Jeziorskiego.
1: Nie zachodnia istnieje cywilizacja.
2: Frontor wieczny.
1: Albo żydowska.
3: No dzielimy cywilizację na cywilizację zachodnią. Sami się uważamy bardziej za zachodnią, łacińską.
1: A to nie. No, mamy cywilizację łacińską i trzymajmy się tego, a nie jakaś zachodnia cywilizacja. Zachodnia cywilizacja jest zachodnią cywilizacją.
2: A może jest cywilizacja intelektualna i cywilizacja mechaniczna? Ja uważam, że najpierw powinniśmy się nauczyć... Panie prezydencie, proszę nie przerywać. Ja uważam, że najpierw ludzie powinni się nauczyć rozmawiać, a dopiero ewentualnie gdzieś coś dalej zrobić. Także panie prezydencie, mój postulat jest najdalej idącym wnioskiem. O, wniosek czy postulat? Przepraszam, wniosek.
6: Mogę coś jeszcze powiedzieć? Może was też zaciekawi, ale sam Amazon już idzie tak daleko, bo troszeczkę się interesuję Amazonem, bo tam czasami jeżdżę z moim synem, żeby sobie dorobił w Amazonie, więc wiem, jak działa ten hub. Nie ma takiego miejsca, gdzie wszystkie produkty są wysyłane z jakiegoś jednego huba Amazonu. Amazon ma tak wszystko wyliczone, tam są zaprzęgnięte algorytmy, że oni dokładnie wiedzą, kto co zamawia w jakim miejscu i praktycznie większość tych przesyłek, jak zamawiasz z Amazona, może sobie nawet zamówić overnight, bo one po prostu idą z huba, który jest koło ciebie, koło twojego miejsca zamieszkania. Mało tego, Amazon teraz z takim pomysłem wyszedł dla niektórych osób, które sobie chcą dorobić w Amazonie, że mogą w swoich własnych apartamentach czy domach zrobić takie mini hubiki, czyli powiedzmy, jeżeli w jego neighborhoodzie sprzedają się takie i takie produkty, on po prostu przyjmuje, podpisuje z Amazonem jakiś tam kontrakt i przyjmuje te pudełka, te paczki do swojego domu, fakt, że ma zawalony wtedy jeden pokój i jego zadaniem jest po prostu, włącza komputer, sprawdza, co ma wysłać, w jakim dniu i jaką naklejkę nakleić, on praktycznie tylko to wysyła i na tym zarabia. Także chodzi mi o to, że w tym kierunku zmierza świat do takiego...
1: Do 15-minutowych miast.
6: Tak?
1: Do 15-minutowych kibuców.
6: Wszystko szybko działało i może się tak okazać, że budowanie jakiegoś wielkiego jednego molocha, gdzie wszystko będziemy składowali, gdzieś po prostu z czasem się miniemy, bo to jest świetny pomysł, tylko że to już było. Teraz tak widzę, że nawet ten Amazon, że on już nawet idzie w takim kierunku rozdrabniania tych hubów. Buduje więcej ich albo próbuje już teraz zaprzęgnąć zwykłych ludzi, żeby każdy, jak chce sobie zarobić, oprócz tego, że może swoim własnym samochodem te paczki rozwozić, to jeszcze może w domu trzymać te pudełka, które w danym miejscu, jak gdyby oni wiedzą, bo mają to wszystko wyliczone, ludzie to kupują, te produkty, nie?
0: Przepraszam, muszę przeczytać komentarz, wodza. To misiu postuluje lotnisko na każdym podwórku.
5: Nie, dronki będą.
6: Wiecie co, no ale to nie, to ja ci powiem, wódz, śmiejesz się, a słyszałeś o samochodach latających?
2: A ja mam propozycję. Dla tych, którzy chcą CPK, niech zakaszą rękawki do pracy i niech budują CPK.
0: Nie,
6: jak ja bym miał wybór...
1: Najpierw robią porządek we własnych domach, a później zastanawiają się...
6: Tak? Jak ja bym miał wybór lecieć ze swojego miasta z Poznania do Los Angeles i zapłacić nawet, nie wiem, nawet bym zapłacił 500 zł więcej, to bym skorzystał z tego, niż lecieć gdzieś do jakiegoś, nie wiem, pod Warszawę, do jakiegoś huba i tam się przesiadać, czekać, bo jeszcze jest przecież ten zazwyczaj czekasz, bo te połączenia nie są bezpośrednie, więc czekasz kilka godzin, się tam męczysz i dopiero wtedy wylatujesz, czyli cofasz się na wschód, żeby lecieć dalej jeszcze na zachód, nie? No to nie wiem, no tak do tego raczej nie dążymy, tak mi się wydaje, że w przyszłości trochę inaczej to będzie, tym bardziej, że te samoloty naddźwiękowe, one prędzej czy później wejdą, będą, przypuszczam, że będą takim, nie wiem, każda linia będzie chciała mieć je w swoim zasięgu.
5: Myślę, że powinniśmy to misiu postawić na to, żeby jakaś polska firma, tak jak robią Niemcy, bo przez pośrednika jakiegoś została dofinansowana i my powinniśmy produkować małe, szybkie, hipersoniczne samoloty polskie. PL-LOT. Jakiś taki fajny samolocik, żeby mieć. I na cały świat jest
6: wiadomo, że to na polskie warunki, znając jak to w Polsce wszystko funkcjonuje, jest mało realne, ale fakt, żeby dofinansować i w ogóle je mieć, żeby lot był tak nowoczesną linią, że jak ktoś ma wybór, czy sobie poleci Lufthansa do Nowego Jorku, czy lotem, to by wybierze lot, bo lot będzie miał w swojej ofercie lot do Nowego Jorku przez 5 godzin, a nie przez 11 godzin, czy tam, nie wiem, Przepraszam, do Nowego Jorku.
1: Będziemy mieli nowoczesne lotnisko w składnicy śmieci, bo całe, te wszystkie śmiecie do nas przychodzą, wszystkie całe zachodnie badziewie do nas przychodzi, a my będziemy mieli nowoczesne lotnisko. No piękna sprawa.
6: W tym Radomiu, to ja teraz potwierdzam, też w Poznaniu odremontowali ławice i to lotnisko jest odnowione, ale one wygląda jak hala, jak pusta hala produkcyjna, bo tam się nic nie dzieje, tam nikogo nie ma. Ja tam parę razy poszedłem coś wyjaśnić, tam w ogóle nie mogłem, to było wszystko pozamykane. To oni tylko otwierają, jak samolot wyląduje i wyleci. I tak to wygląda, no to bez sensu. A to trzeba otrzymać jeszcze, nie?
1: No tak. No tak. Za jakie pieniądze? Czy knesejmici wykładają na utrzymanie tego? No nie. No to co trzeba zrobić?
6: Jest jeszcze taka szansa, że te lotniska, które teraz dobrze działają, bo to jest oczywiste, że otwarcie CPK będzie się musiało wiązać z tym, żeby zamknąć okęcie, nie? Bo ten cały ruch będzie przesunięty. Pytanie, jak to się odbije czkawką na inne lotniska, które w miarę dobrze funkcjonują. Czy tam też te lotniska podupadną?
1: Czy nie lepiej przedłużyć lotnisko Okędzie i je poszerzyć i taniej z tego by wyniosło, a nie budować jakąś nową infrastrukturę, która nam jest potrzebna jak plaster na dupę, tak samo jak ta elektrownia Kwaśniewskiego? Tam zostało tylko, tam drzewa zarosły, a 10 drzewa zarosły na tym miejscu, gdzie miała powstać elektrownia atomowa. Ale pytam się, gdzie to 10 miliardów? Kto się interesował tymi 10 miliardami?
2: A ja mam pytanie.
6: Czy się Okęcia da poszerzyć, bo mi się właśnie wydaje, że cały ten pomysł polega na tym, że tam nie ma chyba już miejsca.
0: Możemy Ursynów wyburzyć.
6: Infrastrukturę i dlatego chcą
1: poza Warszawę. No to wiesz, Ursynów zbudowali w wersji cel więziennych dla ludzi. Sypialnie z Warszawy, sypialnie. I tam było, tam od 42 metry mieszkania i rodzice z dwojgiem dzieci się po 42 metrach. A bardzo rzadko było na Ursynowie duże mieszkania powyżej 100 metrów. To jaki to Ursynów?
2: A ja płyty, mam
1: płyty, z wielkiej płyty?
2: Ja mam krótkie pytanie.
0: To wyburzyć to, jasne.
1: Ja nie powiedziałem, że wyburzyć. Tylko zmodyfikować, ale to nie jest ku temu czas w chwili obecnej, kiedy mamy burdel we własnym domu. W całej Polsce jest burdel.
3: Okej, okay, Ewa chciała coś zapytać.
2: Mam krótkie pytanie. No. Czy wiecie, ile ma lat lotnisko Okęcie, to znaczy Chopina obecnie?
5: Z 80 pewnie, nie?
2: No to chyba już UNESCO powinno wejść, skoro 80. I nie można tego burzyć. Powinno to być jako zabytek.
5: Tak, zdecydowanie. A Joli chciałem powiedzieć, nie martw się z tym wyburzaniem. Przyjdzie Ruski i wyrówna i będziemy odbudowywać Warszawę.
2: No i po to wojny są, żeby wyburzyć, żeby później nowa infrastruktura powstała.
5: Pamiętam, jak...
1: Wojny są po to, żeby zresetować.
5: No, to też, ale pamiętacie, jak było w Japonii w 2011 w marcu trzęsienie i tam takie padły hasła, niektórzy... tacy, jak to się nazywa, specjaliści, eksperci, eksperci mówili, że właściwie to dobrze, że to trzęsienie, bo to rozrusza japońską gospodarkę, teraz będzie trzeba to... I poważnie takie teksty były tam w telewizji.
3: Rany.
5: No. Także takie trzęsienie ziemi raz na jakiś czas to rozrusza gospodarkę. Będzie można planować, u nas to Marszala to już nie, ale planeta ma wdrożyć na przykład nie i odbudować.
1: Zaraz mi się nasunęło pytanie, jak długo jeszcze będziemy się dymać przez knesejmitów i lichwiarski kartel zadłużeniowy? Jak długo jeszcze?
0: No tak długo, dopóki ludzie nie zrozumieją, w którym momencie są okradani. Dopiero jak zrozumieją właśnie to, co dzisiaj tłumaczyłam, no to wtedy zbuntują się, no. A tak to... Nie masz żadnej siły politycznej, która chciałaby to zmienić, bo Konfa nigdy nie chciała, nigdy nie mówiła na ten temat.
1: No to ja wam powiem, jak to dzisiaj się odbywa, jeśli chodzi o lichwiarzy. Więc jeśli na każdy wyprodukowany, ja mówię jako w przenośni, na każdy wyprodukowany samochód, który jest produkowany, wystawiają 1000 dowodów rejestracyjnych. 1000. A jak powinno być? Powinno być na każdy samochód powinien być tylko jeden dowód rejestracyjny. Tak jak na każdego człowieka, jeden dokument. Natomiast oni wystawiają dokument, na jednego człowieka wystawiają 1000 dokumentów. I tymi 1000 dokumentów spekulują na Wall Street. Tak to mniej więcej wygląda, tak w wielkim skrócie. Dlatego jesteśmy w ten sposób właśnie dymani. Czyli na inflacji. Co to jest inflacja? Jest to różnica między opodatkowanym produktem, czyli 23% VAT-u i oprocentowanym kredytem w granicach od 6 do 8%. I mamy obraz inflacji. Tak no to wygląda.
5: Jest wyższe to oprocentowanie jeszcze.
1: No nie, no to ja mówię tak mniej więcej, od 6 do 8%, bo bank centralny pożycza innym bankom, ja załóżmy, bank centralny do 4%, banki komercyjne, czyli satelity, pożyczają na 5 albo 6%. Tak to mniej więcej w Kanadzie również wygląda. I a oni narzucają swoją marżę.
5: Wiesz, co mi się podoba w Kanadzie? W Kanadzie mi się podoba jedna rzecz. Że istnieje całkowita komuna, jeśli chodzi o emerytury. Właśnie jest to równo dla wszystkich, nie?
1: No niezupełnie, niezupełnie komuna dla wszystkich, ponieważ są, którzy mają prywatne ubezpieczenia, znaczy płacili prywatne ubezpieczenia, nie jest akurat to komuna. Natomiast jeśli chodzi o wysokość emerytury, mówię w sensie tak zwanej rządowej emerytury, no to ona się kształtuje w granicach $1700 do $2100 mniej więcej. I dostają, bez znaczenia, czy ty pracujesz, czy nie, czy pracowałeś w Kanadzie, czy byłeś w Kanadzie, z racji tego, że jesteś obywatelem, dostajesz tą emeryturę. Ale to jest tylko wypłacanie dywidendy z tytułu surowców naturalnych, o czym Kanadyjczycy w ogóle się nie upominają, bo o tym nie wiedzą. Również o wielu rzeczach nie wiedzą. I dlatego Pawłowski mówił w Albercie, jak Kanadyjczycy są dymani. Tylko żeby to się rozprzestrzeniło, no to musi niestety ulec, znaczy po prostu to będzie w czasie. Natomiast my jesteśmy w dość zaawansowanym, już mówię, w świadomości, aniżeli Kanadyjczycy, bo jeśli można było porównać świadomość Kanadyjczyków, tak powiedzmy, od 1 do 10, no to oni są na poziomie 2. Natomiast my, jako my Polacy, na terenie całego świata jesteśmy na poziomie 5 do 7. Taki mniej więcej jest przedział. I to samo w Stanach się dzieje. Dokładnie to samo jest. I dlatego, jeśli skoncentrujemy uwagę tylko na naszej Polsce, to może okazać się, że Polacy jednak dadą przykład państwa czy narodu, który zapoczątkuje tą nową erę wodnika. Mamy na to szansę po prostu.
0: Dzięki komu?
1: Dzięki świadomości, dzięki znalezieniu prawdy, gdzie jest prawda. Jeśli prawda jest zasłonięta 5 czy 10 kurtynami, to my mamy obowiązek te kurtyny odsłonić i zobaczyć, jak prawda wygląda. I można ją sprawdzić, weryfikować na wszystkie możliwe strony. A natomiast będziemy się taplać w kłamstwie, będziemy nakręcać się jeden na drugiego i będziemy powtarzać głupoty, znaczy kłamstwa z ośrodków masowego rażenia, przed którymi większość w dalszym ciągu jest zafascynowana. I nakręca się jak nie lotniskami, no to mierzeją Wiślaną, przez którą tylko może kajak przepłynąć, tak notabene, już tak mówię, już tak z przekąsem.
5: To jest projekt
2: Ale wojskowy. Pan prezydent nie chce słuchać mojej prawdy. Pan prezydent bardzo często mówi o Bogu, że Bóg nie stworzył lichwy, a ja mówię, Bóg nie stworzył pieniędzy. Więc panie prezydencie, no o czym tu rozmawiamy?
1: Co ma piernik do wiatraki? Bóg nie stworzył człowieka opodatkowanego i oprocentowanego.
2: No ale Bóg nie stworzył Bóg nie pieniędzy. Stworzył
1: Bóg nie stworzył człowieka opodatkowanego i oprocentowanego i możesz to weryfikować na wszelkie możliwe strony.
2: Bóg nie stworzył, tak samo potrafię, Bóg nie stworzył pieniędzy.
1: No skoro człowiek stworzył pieniędzy, to nie ma prawa drugiego człowieka zniewalać tymi pieniędzmi. Proste jak drut.
2: No ale skoro Bóg nie stworzył pieniędzy, to też człowiek nie ma prawa produkować pieniędzy. No Jaś.
1: No, jak nie ma prawa? Prezydencie. Nie ma prawa produkować dokumentów, nie ma prawa produkować kolei, nie ma prawa produkować.
2: A ja
1: przecież
2: nie
1: Bóg
2: mówię
1: powiedział,
2: o tym, że nie ma prawa Bóg
1: powiedział,
2: kolei.
1: Bóg powiedział, że ma, że człowiek ma sobie ziemię robić poddaną sobie. Poddaną, ale nie innego człowieka. Jak człowiek może zniewolić człowieka? No nie ma prawa do tego, żeby zniewalać innego człowieka. Jestem
2: nawet
1: daleki od tego, daleki jestem od tego, żebym kogokolwiek próbował zniewalać, czy opodatkować i oprocentowywać. Daleki jestem od tego. Dlatego w mojej świadomości, ponieważ jestem wolnym człowiekiem w dosłownym tego słowa znaczeniu, w mojej świadomości nie istnieje takie pojęcie, żebym kogokolwiek miał prawo zniewolić. I dlatego w Lechistanie nie będzie żadnych podatków oprocentowania i każdy będzie właścicielem własnej nieruchomości, która nigdy nie będzie opodatkowana.
3: Dobra, to może tutaj postawmy kropkę. Już prawie 2 godzinki gadamy tutaj w
0: tym
3: gronie.
0: Tak, ja bym chciała słówko tylko powiedzieć wszystkim miłej nocy i uciekam, bo to chyba mnie ta dyskusja trochę przerasta. Na razie.
3: No ej. Dobra.
1: Zły, niewątpliwie.
3: Na razie, Jolu, cześć. No, to ktoś chce coś na koniec, to proszę bardzo.
2: A ja mówię na koniec, w eskizmie będzie tylko przyjaźń, także w przyjaźni się nie rozlicza, także jeden sprząta, inny gotuje, a jeszcze inny robi pociągi, linie jakieś tam i dobrze się bawią wszyscy, bez orania językiem.
1: Mumbaya, nie ma
2: ale
1: sprawy.
2: Ale ty już powiedziałeś swoje zdanie, panie prezydencie, także bardzo proszę się nie wcinać. To jest moje ostatnie zdanie, a nie twoje. Także ja przebiłam wszystkich, przyjaźń i jeszcze raz przyjaźń.
1: Jasna buziaczki,
2: ale nie, Jaśkowi nie dam buziaczki.
1: Jasna sprawa.
2: Także do usłyszenia, życzę dobrej nocki i fajnie się bawcie w świecie wirtualnym i realnym. Pa, pa.
1: Na razie życzę wszystkiego najlepszego.
3: I świata bez lichwy. No.
1: Tak jest, świata bez lichwiarzy i bez lichwy. I tyle.
3: Dobrze, to dziękuję ci, Janie, za wizytę na antenie. Trzymaj się.
5: To jeszcze ja muszę ostatnie słowo powiedzieć, bo chyba sam zostałem z tobą. No to ja bym poszedł w tym kierunku, żeby nie modernizować pod samoloty naddźwiękowe, a produkować samoloty naddźwiękowe, a w ogóle to elektryczne samoloty naddźwiękowe. Do tego jeszcze nikt nie wpadł. Po drugie, przy każdej latarni ładowarka do samochodu, jeśli mają być te elektryczne samochody nieszczęsne. A po trzecie, pomyślmy nad przywróceniem parowozów na nasze złoto, czyli węgiel. I szybkie koleje parowozowe. Dobra, i to tyle od mojej strony. Trzymajcie się, hej.
3: Na razie, cześć. Hipersoniczne lokomotywy ładowane z latarni, latające. By stworzył Etam. Jako ateista powiem, Boże, jak mnie wymęczyła ta jakoś wyjątkowo, nie wiem, może dlatego, że już było o tym CPK. O Jezus Chrystus. Ja bym wszystko zlikwidował. Pan Bóg nas stworzył bez rajtek w ogóle, bez ubrań. Uważam, że ludzie nie powinni nosić ubrań. A już takie wynalazki jak internet. Parostatki naddźwiękowe? Może? Albo steampunkowy świat, gdzie wszystko jest na parę. Dobry byłby, nie? Takich byśmy chodzili w płaszczach fajnych, gogle mieli, cepeliny, gogle, na parę wszystko. No, w powrocie do przyszłości faktycznie była latająca lokomotywa naddźwiękowa. Jeszcze z maszyną czasu zamontowaną. No. Ponaddźwiękowe samoloty parowe. No właśnie, coś w ten deseń powinniśmy. myśleć. To, że ktoś jeszcze czegoś takiego nie zrobił, to nie jest żaden argument. Co, my musimy wszystko małpować? Swoje zróbmy właśnie. I taką naddźwiękową lokomotywą parową, hipersoniczną byśmy sobie na Księżyc latali. No, to jest zagadka skąd dzisiaj te 180 osób, a nawet 190 chyba w pewnej chwili w piku. To jest

0: tym miejscu nie będąc z wykształcenia znawcą tematu, opieram się wyłącznie, co wyraźnie podkreślam, na badaniach naukowych streszczonych w załączonej opinii, że homoseksualizm nie równa się pedofilii. Ale radziłbym kwestię tę pozostawić wybitnym naukowcom, zarówno z dziedziny medycyny, psychiatrii, jak i psychologii.
1: To był PSL. PSL o gender. Brawo. Z tego, co mi wiadomo, homoseksualizm nie równa się pedofilii, ale zostawmy to mądrym głowom, medykom oraz naukowcom. Dobre to było. O Jezus Maria.
2: Maryjo, Maryjo, kocham
3: Ciebie. Nie płacz,
2: ciebie.
3: Nie płacz.
2: Kocham Ciebie. Kocham całego mego serca.
4: Bezsprzecznie ojciec Antoniego Macierewicza podpisał lojalkę oficerom Urzędu Bezpieczeństwa. Cały kontekst podawałeś, więc
5: no tak, nie
4: będziemy
5: nawet nie lojalkę, tylko zobowiązanie do współpracy. Tak, był ojciec Macierewicza był agentem stalinowskiego UB przez 2 tygodnie, potem się zabił. Tak. Niemniej takie zobowiązanie mogło być później wykorzystywane do tego, żeby szantażować Macierewicza, żeby mu mówić: współpracuj z nami, bo inaczej pokażemy twoim kolegom, kim był twój ojciec.
6: Democracy is non-negotiable.
1: No, nie sądzę, żeby jeszcze dzisiaj coś tu się wydarzyło. Mimo, że tylu ludzi, to coś czuję, że muszę iść spać. Spóźnię się do spania zaraz. A co tu Czarnek mówił? Nawołuje, żeby szturm świątynny zrobić, jak on to mówi. Szturm świątynny. I że trzeba wymodlić pewne rzeczy. To trzeba, żeby Polska była Polską, to trzeba na różańcu pewne rzeczy tu poprzerabiać, wymodlić, proszę państwa. To się samo nie zrobi, ale po prostu wznośmy prośby błagalne. To jedyne rozwiązanie w tym momencie, panowie posłowie, a pamiętacie, jak posłowie się modlili w Sejmie o deszcz?
7: To oni specjalnie nam tą zimę tutaj robią, a tak naprawdę tu już zimy dawno nie powinno być.
1: Ale wiosna powoli idzie. Muszę sobie jakąś kurteczkę kupić chyba, czy coś. Ale to jak pieniądze odzyskam. No. Aha, właśnie, bo tu donate przyszedł, jak nie było audycji. Od tajemniczej znów, tajemniczego sponsora, który... Jak mu się podobają audycje, a podobają mu się takie bardziej tematyczne właśnie, merytoryczne, to potrafi rzucić nawet stówkę właśnie i zwykle rzuca stówkę. I napisał coś takiego.
8: 100 zł na wsparcie kanału. Podobała mi się piątkowa audycja, a jeśli chodzi o sci-fi, to warto jeszcze wspomnieć serial Battlestar Galactica z 2004 roku. Pozdrawiam.
1: Syfy, nie ścifi, się czyta syfy, nie, sci-fi, Battlestar Galactica, no to już nawet zapomniałem o tym. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wynocha zimo, ty starucho zimowa, oszroniona z białymi włosami, królowo zimy, precz. Porwała mnie królowa śniegu, biedny Kai. No, trzeba wygonić tą królowę śniegu. Niech się roztopi ta wstrętna baba. I trzeba obalić jej tych zimnych klawiszy bałwanów, skopać ich po kulach i żeby nam przybyła tutaj wiosna w krótkiej sukience, młoda, fajna, wesoła, taka blondynka.

Ciekawe, czy Kaczora, czy Kaczor się zjawi w ogóle na komisję przesłuchiwany w sprawie Pegasusa. Założę się, że nie. On nie szanuje prawa za bardzo. On ma w dupie. On jest z wyższej kasty. Jego prawo żadne nie obowiązuje. A jeżeli prawo jest przeciwko mnie, to tym gorzej dla prawa. Przypominam, on zresztą jest za mądry, żeby z takimi głupkami występować. Sam Kaczyński powiedział, no, nie ma na świecie ludzi dużo mądrzejszych ode mnie. Tak jakoś to powiedział właśnie, a właściwie to dokładnie tak. No ale cóż, no... Polska na liście celów Chin. No to zbudujmy to CPK i niech oni w to zainwestują, bo wtedy nie będziemy na ich liście. To my jesteśmy na krótkiej liście już Rosji. Ostatnio się Miedwiediew wypowiadał, że jak przyjdzie do wojny wschód kontra zachód, wojna z zachodem, którego ponoć nie ma, to oni już mają swoje cele i będą to wszystkie stolice państw zachodnich i zaczął tam wymieniać. Fajnie, tak grozi trochę. Z dużym cycem? Nie, właśnie wiosna z małym cycem może być. Jesień z dużym cycem może być, ale wiosna z małym cycem. I na rowerku taka w spódniczce takiej fajnej, zwiewnej może być z małym cycem. No, a Ukraińcy wściekli na polskich rolników i wyzywają, złorzeczą, grożą nawet, pobić chcą, wściekli są i nie wybaczą nam chyba już tego, że protestujemy i blokujemy. Taka to wdzięczność, widzicie, no. Daj biednemu palec, to ci nosa odgryzie. Przypominam, że ostatnio były, już drugi przypadek był odgryzienia nosa, wyobraźcie sobie. Ja wcześniej nie słyszałem nigdy o takim czymś. W ludzi jakieś szaleństwo wstępuje. Jak można komuś odgryźć nosa? Mąż odgryzł żonie nosa, a ostatnio znów ktoś odgryzł. Kto to był? Facet facetowi odgryzł nosa. No normalnie takie przypadki są. To jest masakra. Jezu, ja nie wiem, skąd jest Jasiek, no. Bo tu że ze Zgierza, takie ćwiczenie logopedyczne, że ze Zgierza jest Jasiek. No to, co mnie to interesuje, skąd on jest?

0: A ceny w Zakopanem takie, że na przykład za grzańca 50 zł. A nie zawsze tak jest. To już się ludzie się wkurzają, już coraz mniej Polaków chce jechać do Zakopanego. Ale 50 zł za grzaniec, to już przesadzają te górale trochę. Zacwani się zrobili. Ale to tak jest właśnie, że Polacy nie przyjeżdżają, ale zachodni turyści, dla których nadal to są ceny akceptowalne. Także może to jest rozwiązanie. No, a do kin wchodzi Biała Odwaga, czyli film o Goralen z Volk, no czyli o kolaboracji góralów z nazistami. No i tak czytałem komentarze, to ludzie chyba za srogo traktują tych górali, przecież z tej kolaboracji nic nie wyszło. Nawet ktoś mądrze powiedział, że gdyby wszyscy tak kolaborowali z Hitlerem, to on by dostał zawału i wojna by się wcześniej skończyła i nic by z tego wszystkiego nie wyszło. Ze snu o potędze i jeszcze prędzej by nic z tego nie wyszło. No tak kolaborowali, że w sumie naziści zaczęli tam łasić się do górali, przekonywać ich, że są zaginionym plemieniem germańskim tak naprawdę i tak dalej. I chcieli z nich zrobić wzorowych nazistów, SS-manów. No i górale no, trochę to łyknęli, a trochę zostali tak. No na przykład była sytuacja, że do jakiejś tam wystawnej knajpy zaprosili 300 górali na wielki bankiet. No tam wtedy była bieda spora i to wielka gratka się najeść, napić alkoholu, no i upili tych górali tam i dali im do podpisania. Ci tak nie do końca, no wiecie, jak się człowiek upije, to trochę inaczej się zachowuje niż normalnie. No i podpisali papiery. Jak wwieziono ich pociągiem, to 200 z tych 300 góralów spierdoliło, a tych 100, z tych 100 to jeszcze tam były jakieś problemy. Ostatecznie dojechało ich niewielu w sumie do Niemiec i tam się pobili z Ukraińcami. I w ogóle, no tak naprawdę niewiele z tego wyszło z tej kolaboracji. Więc czy powinniśmy tak strasznie surowo traktować tych naszych górali pod tym względem? Boże, to pazerne i chciwe, to wiadomo. No. Nawet jest taki przerobiony obrazek. No, wszyscy znamy tą karykaturę chciwego Żyda. To chyba właśnie gdzieś jakaś karykatura, myślę, z jakiegoś magazynu Szturmowiec, czy z czegoś takiego, czy z jakiegoś pisma innego dla blondynów z dawniejszych czasów. Ale no, ktoś przerobił i właśnie dorobił kapelutek góralski. Tam jeszcze jest chciwy góral, no. Ale chciwość to nie jest taki znowu wielki grzech, no. Rynek to rynek, nie chcesz, to nie kupuj od górala, jak za drogo ma je już. Gorzej, jak taki góral kupuje serki, te oscypki w Tesco, a potem je sprzedaje jako góralskie. Hej. To już jest oszustwo wtedy, ale to, że sobie słono liczy za wszystko, za zapacenie, za oddychanie, za spacerowanie, no za syćko selicy, no to nie jechać tam i już, no co za problem. Czy ja mam lepszy mikrofon, to mnie się Gumball pytasz? Nie. Taki sam. Ale zamierzam za radą Zenona sobie jeszcze zainstalować takie specjalne tam sterowniki od NVIDII, które poprawiają trochę rzekomo. No chyba faktycznie trochę poprawiają, więc chyba sobie zainstaluję. Ostatecznie się to kończy takim filtrem do OBS-a, który poprawia trochę jakość dźwięku. Ale... Nie żyje opozycjonista rosyjski, ten Aleksiej Nawalny, o tym nie mówiliśmy. No ale nie wiem, na przykład Claude, słuchałem go, on twierdzi, że ten cały Nawalny, to on tak naprawdę był przeciwko Polsce bardzo i to jeszcze gorszy od Putina. Chociaż nie wiem, czy wierzyć Claude'owi, bo Claude to tak troszkę, no, nie wzbudza mojego zaufania w tak wszystko, co on mówi od razu. No, w każdym razie zamęczyli no, typa właściwie i do tego się to sprowadza. Siedział w tym więzieniu, a widziałem kiedyś dokument o rosyjskich więzieniach. Tam to jest, słuchajcie, taka musztra, taki zamordyzm. Tam to cię wołają na zbiórkę, się musisz wyprężyć, wyrecytować coś, tylko piśniesz coś, dostajesz pałą. No i tak jak w obozie koncentracyjnym bardziej niż jak w takich więzieniach, które nam się kojarzą, nie? Które my znamy. Zupełnie inny świat. No. Nawalny jeszcze większy świr niż Putin, tak mawiają eksperci. No więc może nie powinniśmy aż tak bardzo się sromać, tak? Kiedy odchodzi ktoś, kto jest nam niechętny, jeśli by to była prawda. No ale Claude różne rzeczy mówi, na przykład o agentach z Ameryki, z USA, którzy zniszczyli radio na fali, no, co ja sobie nie przypominam, żeby niszczyli. A słyszałeś tą ściemę, że od szczepionek Pfizera umarł? Nie, nie słyszałem, nie słyszałem. O nocnym radio cały czas powtarza też, że to radio trollerskie, więc to też mi się jakoś tak nie zgadza. No co my trolujemy? Tak, co my takiego trolujemy, proszę państwa? Kiedy? Gdzie? Ja bym czekał, Klodzie, jeśli słyszysz, to ja chętnie bym usłyszał jakiekolwiek konkrety w końcu na różne tematy, o których ty mówisz. Bo wiesz, można niezliczoną ilość razy mówić, że krawiec to zły człowiek i skrzywdził, i ukradł, i sprzeniewierzył, zdradził i tak dalej, tylko wypadałoby w końcu jakieś konkrety podać, jak tak się kogoś opluwa, nie? No.
1: Tak, tutaj Juby mówi, gość gada ze mną, a za dziećmi będzie się chwalił na nocnym radio. No, nie piszmy o tych mediach trollerskich tutaj, no. Tutaj wyrzucam wszystkie, no, zresztą powiedziałem, no, nie reklamujemy też się tutaj tych mediów trollerskich nie reklamujemy, niech oni tam zgniją w swoim bagnie, czy właściwie bagno jest pozytywne, w szambie swoim niech zgniją.
2: Do pani Ewy Lipki, czy ma pani jakieś plany na walentynki?
3: A mogę postękać?
2: Może, oczywiście.
3: To będzie duchowość.
2: Pode mną postękać.
3: Pod tobą.
2: Tak.
3: No nie wiem, nie mam żadnych planów.
2: To ja panią na kawę może wezmę, co pani na to?
3: A, ale gdzie? W Anglii?
2: No na przykład.
3: O, do Bridgewater pan przyjedzie?
2: Mogę przyjechać, nawet na koło podbiegunowe.
3: No ale ja się chyba z nikim nie umawiam, no.
2: Jak to nie?
3: No nie umawiam się.
0: A jak to nie? A z tym murzynem 60-letnim, co tam smali cholewki, to coś przecież chyba z tego będzie, czy nie?
4: Ale nie chcę, panie pośle Macierewicz, jeszcze raz powtórzę to, co przekazałem panu posłu Błaszczakowi. Spędzimy tu jeszcze dwa lata, metafory się panom skończą, drodzy panowie. Proszę zejść z mównicy. Drodzy państwo.
0: To był najbardziej znany stand-uper obecnie w Polsce, Hołownia, zwany też Crybaby. Beksa, lubi się kiedyś popłakał, od tego czasu na niego Beksa mówił. Zapłakany. I tak to właśnie jest, drodzy państwo. Myślałem, że dzisiaj trochę więcej sobie porozmawiamy o tematach innych niż pieniądze, ale widać, już chyba wiem, może to jest faktycznie jakieś takie, jakby to powiedzieć, czosnkowe radio, że tu temat pieniędzy to okazuje się najpopularniejszy. Dzisiaj tylu ludzi przyszło słuchać i tylu dzwoniących i no, te pieniądze to ciekawy temat. Gdy Rosja najechała Gruzję w 2008, Nawalny opowiadał się za deportacją wszystkich Gruzinów z Rosji. Napisał też, że gniazdo gryzoni Tbilisi powinno zostać zniszczone rakietami manewrującymi. Myślałem, że więcej o tym dymaniu będzie właśnie, ale pieniądze i dymanie to jakoś to się klei, jakoś to ma związek ze sobą w sumie, nie? W sumie mówi się, że najstarszy zawód świata, prawda? To tam się właśnie pojawiają pieniądze i dymanie w tym najstarszym zawodzie świata kobiecym. No a z kolei w najstarszym zawodzie męskim, ja twierdzę, że to mógł być złodziej, no to też te pieniądze się pojawiają, wszędzie te pieniądze. A Pan Jezus żył bez pieniędzy, chodził, wszystko dostawał, karmili go, sponsorowały go kobiety podobno w dużej mierze. No widziałem tak, że się tam TikTokiem mocno zainteresował Czosnek, tak. Ale znów pytanie, czy ludzie tego oczekują właśnie, że on będzie na TikToku, a nie wiem, nie sprawdzałem reakcji. No, a czemu Tomisiu tak piszesz, że nie, jest wszystko git. Chyba się nie obraziłeś za to, że raz zwróciłem uwagę, że trochę przydługie są wypowiedzi, bo muszę to robić i widzicie, nikogo tu nie faworyzuję, nawet Tomisia. Zwróciłem, bo jak jest bardzo dużo osób na antenie, to muszę trochę czasami przystopować tych, którzy mają gadane i to chyba się nie obraziłeś, co? Czy się obraziłeś, to napisz, to będę wiedział, że się obraziłeś. Przynajmniej to będę wiedział. Chyba, że żartuję sobie tak, Tomisiu.

prościej będzie wam dane. No, jakby tak wszyscy chodzili i prosili, to nie miałby kto dawać, bo wszyscy by prosili. Dej, dej. No, a ciekawe, z czego Jezus żył. Słyszałem ciekawą teorię, że ktoś, jakiś chrześcijanin, nie pamiętam który, tłumaczył to tak, że Jezus dostał po prostu to złoto od jednego z tych trzech króli i za to złoto już sobie do końca żył. Mirę, złoto i kadzidło.

No, to dobrze, że się nie obrażasz. Ale chyba też nie ma za co w sumie, bo czy ja coś zrobiłem? W każdym razie tak myślałem, że może się obraziłeś, bo oddaliłeś się po angielsku, po dżentelmeńsku.

No dobra, tu będę kończył. Idę coś sobie zjeść już po 12. To do usłyszenia w takim razie się z wami jakoś pewnie w tygodniu. To cześć.

0: Udało się. No niebywałe. Czwarte podejście, ale się udało. Szczęść Boże, dzień dobry, drogie nocniki. Z wami jest Zenon i.
1: Kurt.
0: No, szczęść Boże, Kurt. Nie wiem jaki Boże. Nie, czy to jest jakiś Shinigami, czy coś innego. Mieliśmy małe problemy techniczne i organizacyjne. Wchodzimy trzeci czy czwarty raz, ale już jesteśmy, z tego co widzę. No, jeszcze tylko tutaj zawołam na audycję, bo to pora jest taka dosyć niefortunna. I może co? Od razu wejdziemy w temat. Powracamy do Japonii. Tym razem mamy troszeczkę rzeczy jeszcze do omówienia. To na początek wróćmy do tego, co było już mówione, ale jeszcze nie do końca, czyli te rzeczy, które cię zdziwiły, gdy pierwszy raz albo byłeś w Japonii.
1: No tak, pierwsze rzeczy, które mogą zdziwić obcokrajowca z Europy czy ze Stanów, no przede wszystkim z Polski, będąc w Japonii, to oprócz tego, że można się łatwo zgubić na jakiejś stacji metra czy stacji kolejowej, jeżeli nie potrafi się czytać napisów informacyjnych przy bramkach, no to taką jedną z pierwszych rzeczy, którą można zauważyć, jest to, że w Japonii jest ruch lewostronny. Może to o tym, żeście wiedzieli, może nie, może to was zaskoczy. No ale właśnie samochody jeżdżą tak samo jak w Wielkiej Brytanii bądź w Australii. Taką z innych, bardziej poważniejszych rzeczy, które wpadają w oczy będąc w Japonii, jest to, że na chodnikach znajdują

0: Czuje się duża liczba prowadnic dla niewidomych. W polskich miastach też można spotkać tego typu elementy infrastruktury. Są to takie specjalne płytki, które są położone na chodniku, które pokazują osobom niewidomym, to właściwie pokazują. Osoba niewidoma, poruszając się po chodniku, po prostu jakby wkłada w nie swoją laskę, no i za pomocą tych prowadnic jest informowana, na przykład, czy są jakieś zakręty, czy chodnik idzie prosto, czy nie dochodzi do świateł. I właśnie to, co mnie zdziwiło, w Japonii jest tego naprawdę duża ilość tych prowadnic i znajdują się one na wszystkich chodnikach. W Polsce można niestety spotkać takie elementy tylko wyłącznie w centrach miast. No i tutaj taka ciekawostka. Tych elementów w Japonii jest tak dużo, ponieważ te prowadnice zostały wymyślone przez Japończyka. Nazwiska tego pana nie przytoczę, ale to jest właśnie wynalazek japoński.
1: Ślepomura. Na moje to w Polsce to się pojawia coraz częściej. Ale powiem ci, że ciężko znaleźć jakieś dobre zdjęcie, jak się po polsku pisze prowadnica dla niewidomych. No to są z reguły takie długie metalowe elementy, a na zakrętach są kropeczki. Dzięki temu, no, widać to w metrze, na przykład warszawskim. Możecie to tam się z tym spotkać. Co ciekawe, jakiś czas temu w Polsce była akcja, że ktoś tak zrobił tą prowadnicę, że niewidomi się wpierniczali w ścianę. No, ale kto by się przejmował? No, ale to wynika tylko z tego, że to zostało wymyślone w Japonii, czy tam jest jakaś nadreprezentacja ludzi ze ślepotą? No, kiedyś była, z tego co wiem historycznie, kiedyś była.
0: Nie ma nadreprezentacji ludzi ze ślepotą. Generalnie chyba jakby odsetek osób, które mają jakieś niepełnosprawności w Japonii jest dużo niższy niż w innych krajach. Po prostu no to zakładam, że to wynika z jakiegoś wprowadzonego prawa, które zakładało właśnie, żeby ułatwić tym osobom niewidomym życie. Dawniej osoby z niepełnosprawnościami żyjące w Japonii napotykały na wiele różnych problemów. Oprócz tego tam, że ciężko im było zdobyć pracę bądź się utrzymać, no to właśnie te elementy infrastruktury, które były budowane właśnie typu jak stacje metra, stacje kolejowe, chodniki i tak dalej, no, były raczej budowane z myślą o ludziach, o większości ludzi, tak? Tylko właśnie z myślą o ludziach, którzy tych niepełnosprawności nie mają. I to jest taka ciekawostka, to także przewija się takie myślenie Japończyków w dostosowywaniu się do większości, na przykład jeżeli chodzi o przedmioty dla osób praworęcznych. W sensie na przykład można spotkać w sklepach bardzo dużo jakichś czajniczków, które są skonstruowane tak, że tylko osoba, która jest praworęczna, jest w stanie je użyć. Bo powiedzmy, ucho znajduje się, jest tak sprofilowane, że jeżeli przechylasz to, żeby na przykład nalać sobie herbatę czy gorącą wodę, to tylko osoba praworęczna jest w stanie to zrobić, a osoba leworęczna musi użyć tej swojej drugiej ręki, czyli ręki prawej, która nie jest tą ręką dominującą.
1: Nie, żebym to porównał do jakiegoś kalectwa, ale to troszeczkę brak konsekwencji, że tutaj z jednej strony dla niewidomych super pięknie cacy. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że kiedyś faktycznie były jakieś problemy ze ślepotą za czasów tych właśnie samurajskich, kiedy to dieta chłopa w wielu regionach była, no nie miała witaminy A i chłopi ślepli. I jakaś trauma taka pozostała, bo w tekstach kultury japońskiej się z tym spotkałem niejednokrotnie. Ale na przykład na pewno jestem przekonany o tym, że ta dyskryminacja wobec mańkutów jest związana z tym takim brakiem, znaczy z tym takim chorobliwym konformizmem Japończyków. Zresztą to było nawet w Polsce, bo mój wujek był lany po prostu niemalże do nieprzytomności przez nauczycielkę za to, że był leworęczny. Więc.
2: To trzeba może stać za tymi
0: Ja
2: atakami.
0: powiem więcej.
3: Słuchaj, 10
0: Mój
3: złotych.
0: kolega
3: Jaki
0: urodził
3: mil?
0: się leworęczny I jego matka, która była notabene lekarką, jest nadal lekarką, ona go zmuszała do tego, żeby nauczył się pisać prawą ręką. I on to zrobił. No, nauczył się, ale no, jednak no, takich osób nie powinno się zmuszać, żeby robiły coś wbrew swojej naturze, wbrew swojemu ciału.
1: No to już powoduje zaburzenia nerwowe. Dziękujemy Sway za donejcika. Tak, to powoduje zaburzenia nerwicowe. Jakoś może charakter po prostu wręcz złamać i doprowadzić do sporej traumy. Też jestem ciekawy, jak choroby psychiczne się mają w Japonii, bo chyba jedyna rzecz, o której słyszymy w tej kwestii, to jest hikikomori, ale tak, to poza tym chyba nic nie bardzo, nie? A Japończyk to chyba siedzi cicho, aż się zabije.
0: Chyba tak, tak. Jest właśnie taki termin, który oznacza samobójstwo z powodu na przykład przepracowania. No i on zazwyczaj to osoby jakby, które planują samobójstwo, chyba jakoś nie za bardzo błagają nawet o pomoc, tylko robią to w ciszy. Zresztą jest coś takiego właśnie w Japonii, jak że często samobójstwa popełnia się skakując pod tory pociągu bądź metra. No i wtedy na przykład jest jakieś opóźnienie. I się pojawia informacja, że pociąg jest opóźniony ze względu na czynnik ludzki.
1: O! czynnik ludzki, no tak, jak jest ten czynnik ludzki, to się pojawia umieranie, czemu mnie to nie dziwi. No ale tak to jest w kolektywnych społeczeństwach. Powiedz mi, jak to jest z czystością na ulicach? Zawsze są legendy jakieś takie co do tego, że w Azji to jest albo totalny syf, albo jest skrajnie czysto. Gdzie się w tym wszystkim plasuje Japonia?
0: Japonia, jeżeli chodzi o ulice, one są bardzo, bardzo czyste i tutaj taka ciekawostka, na japońskich ulicach nie spotkacie żadnych śmietników. Mam tutaj na myśli takich śmietników miejskich, do których sobie możecie wrzucić, nie wiem, jakiś papierek po lodzie czy po kanapce, czy bilet na przykład autobusowy, wychodząc z autobusu czy z tramwaju. Nie znajdziecie tego typu śmietników. One kiedyś były, faktycznie, natomiast po tych atakach terrorystycznych z roku 1995, kiedy właśnie rozpylono gaz sarin w tokijskim metrze, one zostały usunięte w całej Japonii, ponieważ właśnie gdzieś w tych śmietnikach publicznych ci zamachowcy trzymali te butelki z sarinem. I efekt jest taki, że właściwie jeżeli macie jakiegoś śmiecia, którego chcecie wyrzucić, to albo zabieracie go ze sobą i wyrzucacie go w domu bądź w hotelu, albo udajecie się do jakiegoś konbini. Bo przy większości konbini można znaleźć właśnie śmietniki, gdzie można sobie takiego śmiecia wyrzucić.
1: Chodzi o te convenience stores, te takie żabki na sterydach, tak?
0: Dokładnie, convenience store, tak jest. I tutaj, jak już jesteśmy przy tych śmieciach, to można także wspomnieć, że w Japonii śmieci są segregowane, natomiast one nie są segregowane w taki sposób jak w Polsce. W sensie w Polsce mamy coś takiego, że mamy na przykład papier, mamy jakieś śmieci bio, czyli resztki jedzenia, mamy plastiki i mamy szkło. Natomiast w Japonii oczywiście osobno się segreguje plastiki, osobno segreguje się szkło. Natomiast jeżeli chodzi o żywność i takie śmieci typu papierki, się dzieli na takie dwa rodzaje, na śmieci do spalenia i śmieci nie do spalenia. Po prostu w Japonii śmieci się pali, w miastach można spotkać palarnie śmieci. To oczywiście są to takie nowoczesne palarnie śmieci, które nie wyrzucają dym do atmosfery, tylko które te spalone resztki i ten dym jakoś gromadzą w tych swoich kominach, żeby się nie przedostawały
1: filtrują
0: na zewnątrz.
1: Filtrują bardzo dobrze.
0: No, albo filtrują, albo oni po prostu budują to w taki sposób. Chyba jedyna w Europie taka spalarnia śmieci znajduje się gdzieś w Wiedniu, że ona jest zbudowana w taki sposób, że ten dym po spaleniu śmieci w ogóle nie wydostaje się z tego komina. Także nie, że on jest w ogóle filtrowany, tylko że ten dym się gdzieś tam osadza na ściankach.
1: Ja to pierwsze
0: jakoś tak.
1: słyszę. Zupełnie, kurczę, dla mnie niepojęta sprawa. No, ale tym niemniej ciekawa. Wiesz co, skręćmy może troszeczkę w stronę tradycji. Do nowoczesności jeszcze wrócimy, bo z tego Japonia jest bardzo znana, ale też jest znana z tych swoich, nazwijmy to, dawnych czasów. Gdzie w Japonii widać tradycje?
0: No, przede wszystkim z tradycją można się spotkać w świątyniach buddyjskich bądź chramach szintoistycznych. Tam najczęściej właśnie człowiek może spotkać się z tradycją japońską. Można tam także spotkać właśnie osoby, które udają się tam przebrane w yukaty. Yukaty to są takie lekkie kimono. Tak? Bo kimono jest to dosyć szerokie pojęcie, natomiast właśnie jakby najpopularniejszym rodzajem kimona jest właśnie yukata, czyli taki lekki szlafroczek zakładany głównie latem. Drugim takim miejscem, które jest notabene związane ze świątyniami, są właśnie różnego rodzaju festiwale Matsuri, o których wspominałem w poprzednim odcinku, tak więc to możecie odsłuchać troszkę więcej na ich temat. Ewentualnie można spotkać się z jakąś estetyką japońską, która jest stosowana w reklamie bądź na różnych produktach. Czy to w telewizji, czy na przykład będąc w sklepie, będzie na przykład można zobaczyć jakieś produkty, które na przykład albo na sobie mają jakieś takie tradycyjne wzory japońskie, mają jakieś wachlarze, mają narysowaną jakąś dziewczynę właśnie w kimonie, albo właśnie jakieś wzory typu kamon. Kamon to są takie herby rodów japońskich, które możecie znać, nie wiem, z jakichś filmów samurajskich.
1: Takie cztery rąby charakterystyczne na przykład, dokładnie, które są rodu Takeda Monem. A swoją drogą, jeśli mnie pamięć nie myli, to ród Takeda zajmuje się teraz farmacją i ma jeden z wielkich koncernów Big Pharma. I znany jako Takeda.
0: Tak jest, jeżeli sobie na przykład poszukacie teraz w swojej apteczce Amol, no to Amol jest właśnie własnością firmy Takeda.
1: O.
0: No tak więc właściwie tutaj się ta tradycja kończy. W sensie Japończycy czasem przebierają się w te yukaty czy w kimona na jakieś większe święta, albo idąc czasami do świątyni. No i ewentualnie czasem ta estetyka japońska jest czasem stosowana albo w jakichś restauracjach, albo do promowania jakichś produktów, ale tak to generalnie tej tradycji nie widać.
1: A powiedz mi, byłeś na wsi może jakiejś tam takiej dziwnej japońskiej, czy nie?
0: Nie, właśnie tak jak wspomniałem ostatnio, nie byłem nie w ogóle by, nie na by... wsi. Byłem...
1: To czekaj, ale mam coś innego. Mam coś już chyba najbliższe wsi, jakie może być. O, proszę bardzo. Przedmieścia. To jest coś, co też mnie troszeczkę interesuje, bo jak popatrzyłem sobie na to zdjęcie, to sobie myślę, że faktycznie tutaj jest tak no mniej gęsto. No i tak jak napisałeś na tym zdjęciu, jak z anime, nie? Co to za rejon i czym on się jeszcze różni poza tym, co wiesz, po prostu widać na tym zdjęciu?
0: Akurat to zdjęcie zrobiłem na obrzeżach Yokohamy. To, co widzicie, no to jest taka kładka, która jest rozpostarta nad takim kanałem, rzeczką i właśnie widzicie brzegi tej rzeki. One są tak charakterystycznie ścięte i wyłożone albo jakimiś płytkami, albo czasami zalane betonem. W niektórych miejscach są także ścięte w ten sposób, ale po prostu porośnięte trawą. I no, jak właśnie pokazałem to zdjęcie znajomej rodzinie, to oni zobaczyli i powiedzieli, że o kurczę, to wygląda jak z anime, tak? Tylko, że jest w 3D. Oczywiście japońskie przedmieścia tak może do końca nie wyglądają, w sensie nie spotkacie aż tylu bloków naraz. Japończycy w większości mieszkają jednak w takich domach jednorodzinnych. Bloki nie są rzadkością, no ale jednak mniejszość Japończyków mieszka w blokach. Co ciekawe, te japońskie bloki, one są budowane w taki ciekawy sposób, że żeby dostać się do mieszkania, trzeba przejść przez balkon. W sensie, że jakieś piętro jest połączone jakimś długim balkonem i wejście do mieszkań właśnie odbywa się przez balkon.

Witam wszystkich i każdego z osobna. Krawiec się kłania. No, dobrze gada, Co będę kłamał, że nie, jak tak, jak nie, jak tak. Generalnie się zgadzam z tym, co Potrzeba mówił. W ogóle słucham sobie takiego Howinda i on coś mówi o mleku dinozaurów. Ja myślałem, że to były gady i jajka znosiły, a nie, że karmiły mlekiem. Potem sobie przełączam na księdza Pawlukiewicza i on z kolei coś mówi o in vitro i dzieciach z komputera. I też takiego facepalma wtedy walę, bo chyba nie do końca wie, co to jest to in vitro. Jak jemu tak się kojarzy, nie? Że dziecko, tam te komputery, całe te. No i takich ludzi mam słuchać i traktować ich jako autorytety. No a wspominam o tych dwóch jegomościach, bo wiem, że dla pewnie wielu z was są to autorytety. No ale dlaczego? Czemu? Się pytam, bo jak ktoś tak pierdoli, to jest autorytet jakiś? To też sobie mogę tak przyjść i powiedzieć, no te internety, to tam te energie przechodzą przez te kable, całe te, i to się roznosi, to szataństwo takie przez te energie całe te i po prostu to tak jest, że człowiek dotyka tej myszki i mu tam to się łączy wtedy, ten internet przez tą myszkę, te całe te, i przechodzi, i szatan ma wtedy dostęp, jakby przez kabel może iść całe te. No i czy ktoś mnie wtedy potraktuje jako autorytet? No chyba nie, no a takie rzeczy właśnie opowiadają ci znamienici piewcy różnych właśnie dziwnych teorii. W ogóle ludzki mózg, przypuszczam, że u większości z nas i u mnie i u ciebie, słuchaczu i słuchaczko, działa tak, że bardzo często sobie chcemy wierzyć w to, co nam jest wygodne i chcemy, aby prawdą okazało się to, co nam tam w duszy gra, co jest zgodne z jakoś z naszym, też z naszą wiarą, która jest bardzo ważna dla wielu, a wiara nie jedno ma imię, nie? Jeden wierzy, nie mówię tylko o wierze w jakiegoś Boga czy w Stwórcę. Bardzo, bardzo podobnym zjawiskiem może być wiara bardzo mocna w jakieś ideały, które zaczynamy traktować jak świętość. Ktoś może do nauki tak podchodzić nawet, nie? Może Potrzeba jest takim trochę fanatykiem naukowym, nie? Że dla niego nauka to jest tak ważna rzecz i tak bardzo mu to tam odpowiada. Temu się poświęca, to jest jego hobby i jakąś tam ma w sobie, czuje też misję, tak? Żeby... I pokusę pewnie czasami, żeby nawet jak coś mu tam mówi w głębi duszy, że może jeszcze wszystkiego nie wiemy, może te zjawiska nadprzyrodzone, z których sobie drwię, które mnie śmieszą, to może jest ta część nauki, której jeszcze nie odkryliśmy, ale ja będę to torpedował, bo mam swoją jakąś taką misję, że jestem po tej drugiej stronie barykady i muszę być ze swoimi, muszę być po stronie swoich, muszę bronić swoich ideałów i tyle. Tak też na pewno jest taka pokusa, nie? A no, nie dziwota, że ludzki mózg działa trochę jak istota ludzka, bo to, że my się zachowujemy, tak mi się wydaje przynajmniej, że to, że my się zachowujemy jak istota ludzka, to właśnie wynika z tego, że mózg jest naszym głównym takim czynnikiem, który na nas wpływa i nas kształtuje i nami steruje. No więc, ale to nie jest tak, że my nadajemy temu charakter, że my sprawiamy, że ten mózg działa w taki sposób, tylko raczej w drugą stronę, że mózg, który jest, ma taki charakter, właśnie zachowuje się jak istota, czyli stara się na siłę coś wytłumaczyć, żeby nie było tej niepewności, pozatykać te różne dziury w naszej wiedzy, różne niepoznane rzeczy załatać, żeby nas to nie dręczyło. Ma takie różne

właśnie jakby był żywą istotą trochę ten mózg, nie? Ale przekłamań jest strasznie dużo i to z jednej, z drugiej strony wydaje mi się, znaczy, no to tak najłatwiej powiedzieć, że o, wina jest po obu stronach, każdy ma trochę racji, to takie najbezpieczniejsze, najbardziej można się wszystkim przypodobać, ale jednak nauka, nie? Kiedyś powiedziałem, że nauka nie kłamie i tutaj zaraz niektórzy ryknęli śmiechem, niektórzy się oburzyli, no bo w sumie można... Chodziło mi po prostu o to, że 2 plus 2 to zawsze jest 4 i tutaj nie ma miejsca na jakieś spekulacje, na ściemnianie, na propagandę, ale to, że nauka, że świat nauki jakby, że naukowcy są kłamliwi, to wielokrotnie pewnie tak bywało. No przecież dzieci w nazistowskich Niemczech uczono różnych pseudonaukowych rzeczy i się podszywano pod naukę jakby, tak? I opierano się na autorytecie nauki, żeby różne ideologiczne farmazony sprzedać ludziom i ukształtować ich na tak, jak chciał system. Więc no, na pewno dużo jest przykładów, że no, a z kolei komuniści lubili na przykład sobie nagle stwierdzić, że ten, kto nie uznaje komunizmu, to jest psychicznie chory i to nauka może udowodnić. Więc różnie to bywa. No ale wiecie co, strasznie ludzie manipulują. Na przykład oglądam te słynne zdjęcia antyaborcjonistów, gdzie są te pourywane nóżki, rączki. Okazuje się, że to nie są zdjęcia aborcyjne, tylko to są poronienia. To są dzieci, które były na przykład martwe brzuchu matki i trzeba było je stamtąd wyciągnąć, tak? To jest straszna manipulacja i taka bardzo parszywa manipulacja, bo w tak delikatnym, tak okropnym temacie stosować takie zabiegi, żeby tylko postawić na swoim, żeby wejść tam w dupę kościołowi. Też mówię o tym przy okazji oczywiście tej afery ostatniej, gdzie posłowie opozycji w dużej części, bo to jest aż 28 posłów z Platformy, albo zagłosowali na przykład, no zagłosowali przeciwko ustawie, która miałaby zliberalizować prawo aborcyjne, bo tak im mówi sumienie. Ja nie wiem, czy tu jest w ogóle miejsce na sumienie. Sumienie oczywiście to jest ważna rzecz, ale w tak ważnych kwestiach powinniśmy robić jakieś badania, właśnie opierać się bardziej na nauce. Polskie prawo dopuszcza aborcję, ale to nie ma nic wspólnego z odrywaniem rączek i nóżek. I to, że Patryk Wega zrobi film, który tak to pokaże, to nie powinno nas jakoś przekonywać, bo to jest tylko twórca. To jest no, reżyser i on też się nagle stał bardzo wierzący i też, bo przeżył wypadek samochodowy, tak? I oczywiście wyszło mu, że to Pan Bóg, bo to się nie da tak, żeby on przeżył. To jak to tak? Ja jechałem i walnęło i ja żyję, to Bóg, Bóg! I aleluja i do przodu i teraz będzie piewcą właśnie jedynie słusznej religii. I mój brak zaufania do ludzi z tego grona jest coraz większy, ponieważ widzę, że tak, naukowiec, który nie miesza swoich przekonań, swojej wiary do nauki, on po prostu chce dowiedzieć się, jak jest naprawdę, najczęściej. Ewentualnie może być faktycznie podkupiony, może starać się dostosować, znaczy może starać się uzyskać takie wyniki swoich badań, żeby wyszło tak, jak chce jego sponsor na przykład. Tak, oczywiście też się tak zdarza. Ale częściej jest to po prostu dążenie do jakiejś prawdy, do rozwoju tej nauki, tak, żebyśmy się rozwijali właśnie, a taki naukowiec, który, czy taki badacz ogólnie, no bo nie trzeba być naukowcem, taki jakiś, czy publicysta, czy dziennikarz, czy naukowiec, no to on, który ma tego Boga w sercu, to on będzie zawsze starał się do tej Biblii wszystko dopasować i będzie właśnie promował kreacjonizm, będzie nam pokazywał te zafałszowane zdjęcia jakieś i to jest paskudne znowu, nie? No bo nie podoba mi się takie podchodzenie do sprawy trochę, że
dopasowujemy sobie wyniki swoich badań po prostu do tego, co z góry chcemy osiągnąć, nie? W ogóle coś takiego obrzydliwego jest w tym takim tłuczeniu dzieciom, na przykład patrzę sobie na tego Howinda i on te dzieciaczki małe im tam po prostu opowiada, że ludzie żyli z dinozaurami, tak? Że świat ma te tam 7 czy 6 tysięcy lat. No i one tym przesiągają, to jest bezbronny umysł, dziecko we wszystko uwierzy, nawet w to, że święty Mikołaj istnieje. I to coś jest takiego tutaj niefajnego. Dzieciom powinno się raczej wrzucać do głowy to, co jest już na mur beton pewne, a nie takie rzeczy, które są tak dyskusyjne i tak... No i dla wielu tak bzdurne, tak kontrowersyjne. Jest w tym coś z takiej propagandy, nie? Siedzą te maluszki i siedzi pan i opowiada, że to Żydzi wszystko na przykład, albo że są energie reptiliańskie i trzeba celofanowy kapturek założyć. No to takich rzeczy nie powinno się chyba dzieciakom wtryniać. Przychodzę sobie dzisiaj w ogóle na pocztę i się zastanawiałem, czy dzień dobry powiedzieć przy okienku, czy szczęść Boże, bo tutaj książka księdza Pawlukiewicza, tu jakiś Jan Paweł II, tu cuda w Medjugorje, papież wszystkich Polaków, tu zeszyty do religii. Kurwa, to ja nie wiem, naprawdę nie wiedziałem, czy dzień dobry, czy szczęść Boże już się mówi. To straszne też jest. I to tak trochę wstyd, bo ktoś tu przyjedzie i ma wrażenie, że to jest kraj, że to jest jakiś totalnie po prostu katolicki system tutaj, że już w ogóle nie ma miejsca na nic innego, że my tu nic tylko chodzimy i Jan Paweł II i ksiądz powiedział i proszę ojca i ojcze, czy ja mogę, proszę ojca, włączę sobie jeszcze telewizor. Śmieszne zdjęcie teraz z prezydenta Dudy. Stał sobie prezydent Duda na jakimś spotkaniu i w sutannie stoi, wyobraźcie sobie, to znaczy na pierwszy rzut oka tak to wygląda, ponieważ za nim stał jakiś ksiądz i obaj byli ubrani na czarno, oczywiście Duda w czarny prezydencki garnitur, za nim ten ksiądz i tak się ułożyli, taka perspektywa była, że wyglądało jakby to Duda był w tej sutannie i no tak śmiesznie to wyglądało, no ale takie wymowne troszeczkę, bo w sumie tak trochę to wygląda, że Duda to taki ksiądz. Słyszałem jego przemówienie na jakiejś tam miesięcznicy smoleńskiej i w ogóle wielu polityków zaczęło taki księżowski sposób mówienia stosować i to brzmią jak księża dosłownie, te pauzy, ten charakterystyczny sposób mówienia i ta pauza i witam was posłowie, witam was posłanki. Witam ofiary tej wielkiej, strasznej, diabelskiej, chciałoby się powiedzieć, katastrofy. Dosłownie brzmi jak ksiądz. Jeszcze jakby mu echo dodać, no to po prostu ksiądz do nas przemawia, tak? I on się wita tak w taki jakiś, nie wiem, z tego się nie da, ja tego nie mogę już słuchać. On się wita 10 minut ze wszystkimi i witam pana premiera i posłankę tą, posłankę tamtą, warszawiaków, ale też i poznaniaków i pana woźnego witam i panią sklepową też. Co to za jakiś taki sposób dziwny mówienia? Nie może powiedzieć po prostu witam państwa i powiedzieć co ma do powiedzenia, tylko tak jakoś dziwnie przemawiać i robi miny i ten głos tak zmienia. Takie wszystko jest, straszne czasy nam nastały. Jakieś takie, to jest dziwne. A wiecie na przykład, że aborcja, skoro życie od poczęcia, no to aborcja cały czas jest, bo bywa, że kobieta wydala z siebie zapłodnione jajeczko, na przykład podczas procesu menstruacji. To co? To mamy tak aborcja za aborcją. Wiecie, ile teraz aborcji się tam gdzieś odbywa na kibelku?
Ale na przykład przekonuje mnie z takich rzeczy bardziej, może nie dla wszystkich naukowych, to przekonuje mnie to, że nasza psychika ma jednak duży wpływ na zdrowie. I to jest chyba coś takiego, co niekoniecznie będzie szurowate i niepoważne, nawet dla ludzi nauki. No, to takie stare powiedzenie, przekonanie, że ciało i umysł tworzą jakąś jedność, że jedno wpływa na drugie bardzo mocno. Jest coś takiego jak jakaś współczesna germańska medycyna, nie pamiętam, czy tak to się nazywało, ale to właśnie taka medycyna oparta na tym, że nasz stres potrafi mieć katastrofalny wpływ na zdrowie, wywoływać raka, ale nie tylko o to chodzi, bo to, że olbrzymi stres jest sprzyja powstawaniu nowotworów, no to jest chyba oczywistość już dzisiaj, tak? Czy się mylę? Bo zaraz zaraz tu wyskoczy jak pajac z pudełka i o, jak mu zaraz pierdolnę! Ach, już dzwonię! A, no to takich głupot, o, to nie będzie! No i zaraz może tak powiedzieć, ale nie wiem w sumie, bo może się zgodzi. Ale to nie tylko o to chodzi. To ja chyba banika mu sprzedam, bo mnie denerwuje. Nie słucha, ale wie, że pierdolę, bo statystycznie tak często pierdolę, że pewnie doszedł do wniosku, że teraz też pierdolę, może się nie skupiał za bardzo. No, ale o co chodzi? Chodzi o to, że na przykład jak mamy jakieś zaburzenia życia seksualnego, no powiedzmy mąż i kobieta nie współżyją ze sobą, bo już tam się jedno drugiego nie kręci, wiecie, no. I ten facet żyje tak sobie bez tego seksu, to ponoć ma to duży wpływ na powstanie jakiegoś raka prostaty, tylko to chodzi o taki... To chodzi o to, że nasze problemy dotyczące... Inny przykład. Mąż sobie żyje w domu, w którym nie ma swojego miejsca. W którym jest taki przytłoczony, bo powiedzmy tam żona, córka, babka, wszyscy tam łażą, mają tam swój jakiś kąt, a on taki biedny siedzi tam w kąciku, nie ma gdzie ten sobie przycupnąć. I on się czuje taki, że nie ma przestrzeni życiowej. To podobno właśnie lekarze doszli do wniosku, czy jacyś tam naukowcy, że to wtedy bardzo się zwiększa, jak to jest długotrwałe, to ma to wpływ na zachorowanie, na jakieś dolegliwości płucne. Taka symbolika, wiecie, że on nie może oddychać, tak, bo jest taki przytłamszony i on się ma w sobie taki długotrwały lęk, że on nie ma tej przestrzeni, tego powietrza dla siebie, że mu brakuje powietrza. Tak oczywiście w metaforyczny sposób. To po prostu się odbije na jego zdrowiu właśnie w tym... Jeśli chodzi o układ oddechowy, o płuca, ja jestem w stanie w to uwierzyć. Po prostu być może nasz mózg uruchamia wtedy, dostaje sygnał przez ten długotrwały stres, dostaje cały czas, przez całe lata jakieś sygnały, które sprawiają, że nasz organizm zaczyna... A zbadałeś, że mówisz, że pierdolę? To, że coś brzmi głupio, nie znaczy od razu, że jest głupie, bo to może brzmieć trochę niepoważnie, ale wcale nie musi być takie głupie. Może nauka dojdzie do tego, że jednak jest jakiś związek. A co? A nie może być tak, że faktycznie jest tak, jak mówię, że długotrwały stres skoncentrowany na jakimś konkretnym temacie wiąże się, nasz mózg to powiązuje z działaniem określonych organów, jeśli jest jakieś nawiązanie takie, że nasza psychika jakoś to wiąże z określonymi organami, czy to płuca, czy serce, i uruchamia jakieś procesy, które sprawiają, że nasz organizm

0: Dziękuję, to znaczy, nie piję alkoholu.
1: To znaczy, wiesz, jeżeli chodzi o powstawanie chorób, to zasadniczo wiemy większość chorób, skąd się bierze, jeżeli chodzi o nowotwory. To już parę razy tłumaczyłem, to tak naprawdę są nasze własne komórki, które zmutowały w jakiś sposób, czyli na przykład jakiegoś urazu, jakiegoś napromieniowania, jakiegoś złego odżywiania, że coś tam się odłożyło i tak dalej. Psychologicznie nie jesteśmy w stanie sobie wykrzesać nowotworów. Psychologicznie jesteśmy w stanie sobie wykrzesać gorsze samopoczucie na przykład. Tak, jak najbardziej tak. Jeżeli przykładowo jesteś tym mężem, który nie ma dla siebie miejsca w domu, to tak, jak najbardziej się zgodzę, że to może doprowadzić do pewnych chorych sytuacji, do jakiejś tam niezdrowości, ale dlatego, że na przykład jeżeli jesteś w dużym stresie, to wtedy i gorzej jesz, i gorzej śpisz, i to się na tobie fizycznie odbija, a nie dlatego, a to nie będzie potem tak, że nagle wiesz, że nagle dowiadujesz się, że masz tego raka płuc, dajmy na to, i znajdziesz sobie miejsce w domu, czy tam żona przestanie cię bić, kurde, patelnią i wtedy nagle rak sobie po prostu minie, bo to tak nie działa, tak? Bo wiemy, co powoduje te choroby, więc wiesz, więc wymyślanie tutaj, wymyślanie koła na nowo jest kompletnie bez sensu.
0: Okej, odpowiem. To może być trochę tak, że to ma bardzo nikłe i bardzo małe, bardzo mały wpływ, faktycznie, tak, że prawie go nie ma, jest, ale wiesz, to trwa przez całe lata na przykład i to jest taka kropla, która drąży skałę. Ty mi przypominasz trochę człowieka, który by powiedział, no jak kropla może drążyć skałę? No ty weź się puknij w głowę, możesz cały wodospad wylać na tą skałę i ona i nic jej to nie zrobi. A faktycznie tak jest, że jak kropla będzie, jak kropla za kroplą będą w ten kamień uderzały przez bardzo, bardzo długo, to w końcu zrobią dziurkę, co się wydaje nieprawdopodobne, tak?
1: No będzie to, no oczywiście. Czemu miałby się wydawać nieprawdopodobne? Przecież widzimy mechanizmy erozji wszędzie, gdzie mamy, nie wiem, jakieś rzeczki czy coś takiego, wszędzie widzimy tak gładkie kamienie i tak dalej, więc wiemy, że to w ten sposób działa. Ja wiesz, ja mówię tutaj po prostu o tym, że mamy pewien mechanizm, nie? Mamy pewien mechanizm, że wiemy, że przykładowo ten rak płuc wynika z tego, czy jakikolwiek nowotwór, to są po prostu zmutowane nasze własne komórki, którym pewnego dnia coś odwaliło. I tyle, tak? I to jest jedyny sposób, żeby się takie raczysko pojawiło,
0: właśnie,
1: nie
0: tak? Jedyny, niekoniecznie jedyny, bo ty zakładasz, że jak znamy już mechanizm jeden, to nie może być innych. I tu popełniasz, wydaje mi się, błąd, który jest kwintesencją myślenia teoretycznego. Spisków, że wysnuwanie albo złych związków przyczynowo-skutkowych, albo zakładanie, że jak jedna opcja jest prawdziwa, to druga nie może być prawdziwa. Mi się to wydaje, że te dwie rzeczy to jest najczęstszy taki mechanizm wadliwego wnioskowania u teoretyków spisków i badaczy tego właśnie.
1: Wiesz co, może to rozszerzę, bo jest coś takiego, to też właśnie w spiskowcach bardzo często widać, że nieumiejętne posługiwanie się brzydko Okama, czyli przykładowo bierzemy sobie, nie wiem, taki trójkąt bermudzki czy coś takiego, tak? Coś, co nie, powiedzmy jest jakiś tam sekret za tym, czy coś takiego. Potem bierzemy, odcinamy te najbardziej, ustalamy, że no tyle się musiało dziać, więc to musi być na przykład, muszą być albo kosmici, albo złoża metanu, albo tam się dzieje coś dziwnego, albo eksperymenty, nie? I robimy jakieś takie hipotezy, które są wszystkie równie nieprawdopodobne i później próbujemy obalić te hipotezy, no i nagle nam okazuje się, że no nie, że to muszą być kosmici, ponieważ pozostałe trzy tezy, które sobie wymyśliliśmy, które były zwyczajnie równie nieprawdopodobne. No, my je obaliliśmy, więc to w takim razie zostali tylko kosmici i drogą eliminacji nie, ponieważ droga eliminacji działa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy założymy wszystkie możliwe rozwiązania, a przy pewnych dość złożonych rzeczach, takich jak właśnie trójkąt bermudzki, jak katastrofa tunguska, czy jak powstawanie raka, no to nie do końca tak łatwo jest to określić. Natomiast jeżeli chodzi o same nowotwory, to doskonale wiemy, że nowotwór to jest właśnie zmutowana nasza własna komórka i mamy mechanizmy, które opisują, że w pewnym momencie na przykład właśnie się te zmutowane komórki pojawiają, tak, i opisują w bardzo jasny sposób, dlaczego zmutowały, dlaczego układ odpornościowy tego nie zauważył, dlaczego im odwaliło, dlaczego zaczęły żyć własnym życiem i mamy to opisane. I z drugiej strony przychodzi koleś, który mówi, a mi się wydaje,

0: Nie, nie, ja twierdzę, że są, niewidzialne, krasnoludki, które to zmieniają. I nie tłumaczy w jaki sposób. I wiesz, i jeżeli hipotezie brakuje opisania mechaniki, tak? Nie tylko powiedzenia, że no to wynika z tego, bo to wiesz, bo no prosty przykład, tak? 2 plus 2 równa się 4, ale to jeszcze nie znaczy, że jedynym sposobem, żeby otrzymać algebraicznie czwórkę, to jest dodanie 2 i 2. Równie dobrze możemy odjąć 2 od 6, tak? I wtedy też otrzymamy, czwórkę. Tylko że ten proces wynikania w tym jest całkowicie zachowany. A w tej całej tej twojej germańskiej biologii, czy jak to nazwałeś, brakuje tego, wiesz, tego punktu przyczynowości. Ten łańcuch nie jest zachowany i dopóki ten łańcuch nie jest zachowany, tak długo jest to zwyczajnie bzdura, ponieważ wyjątkowe tezy wymagają wyjątkowych dowodów. Tutaj tych dowodów nie ma, łańcuch jest niepełny, natomiast jedyny pełny łańcuch, jaki mamy, to jest to, co mówi nam medycyna.
1: Film, który opowiada o tej nowej germańskiej medycynie, jeśli dobrze zapamiętałem, jak to się zwało, to jest Pięć Praw Natury. Sprawdzam w tej chwili, czy jest to na YouTubie do oglądnięcia. No jest tutaj. Pięć Praw Natury, trzecia rewolucja w medycynie. No, jak już słyszę, jak widzę w tytule, że rewolucja, to też troszkę tak foliarsko od razu się robi.
0: No, coś mówiłem o ocenianiu źródeł po tytułach, nie? Jak to mówią, nie należy oceniać książki po okładce, a gówno, prawda?
1: Ale też z tą brzytwą Okhama, to jest świetne narzędzie, ale pewnie, no, ale też się nie zgodzę, że to jest idealne narzędzie i można nim też wyrzezać różne wartościowe rzeczy. Słuchaj, nawet ślepiec może trafić, ślepiec i półgłówek może dojść do czegoś mądrego przypadkiem. I jakbyś zakładał sobie, że wśród tych różnych, no nazwijmy ich po prostu szury, to nikt nie ma racji zupełnie. Wszyscy ci ludzie, którzy tam macają na oślep, którzy wysnuwają różne szalone teorie, to czy oni w 100% się mylą? Nie ma tam nawet 1% takich, którzy trafili przypadkiem na coś, co ma, co dopiero odkryjemy, którzy wyprzedzili trochę swój czas faktycznie i mimo, że brzmią głupio, no jak wiemy, to, że ktoś głupio gada albo się jąka, albo ma braki wiedzy, nie znaczy od razu, że wszystko, co powie, co stara się nam przekazać, będzie od razu głupie, nie? Może to są ludzie, którzy w jakimś tam temacie przypadkowo nawet, błądząc po omacku, trochę wyprzedzili swój czas. Może posiłkowali się jakąś zapomnianą wiedzą, która dzisiaj nam się wydaje śmieszna, a która kiedyś, którą też ludzie kiedyś stosowali intuicyjnie, mając olbrzymie braki naukowe, nie stosując tej higieny, ale coś odkryli drogą prób i błędów, na przykład, tak? Jak byś wytłumaczył takie rzeczy jak te plemiona, które potrafią tą ayahuaskę przyrządzić ze składników tylu, które no ciężko tutaj byłoby dojść w ogóle nawet drogą prób i błędów, żeby wynaleźć taki przepis, a oni skądś go tam znają, jest niesamowicie ponoć skomplikowany, tak? To są dziwne rzeczy, ciężkie do wytłumaczenia czasami.
0: Nie są ciężkie do wytłumaczenia, dobra, to w takim razie powiedz mi, w jaki sposób ktoś wpadł na to, żeby zrobić chleb, bo żeby, wiesz, że tutaj coś sobie rośnie, no to weźmiemy sobie z tego ziarna, rozdrobnimy to na mąkę, urobimy, wypieczemy i nagle, o kurde, chleb. Natomiast cywilizacja ludzka już trochę lat ma i troszkę tych prób i błędów mogła już sobie dostarczyć. Jeżeli mamy taką ayahuaskę, która jest, gdzie mamy po prostu, no to nie jest aż takie skomplikowane, bo to tak naprawdę dwa składniki jest tam potrzebne, coś co będzie zawierało DMT i coś co będzie zawierało inhibitory, żeby to DMT było troszkę bardziej klepliwe. No i mamy jakiegoś tam szamana, który zbiera sobie roślinki, który przez te powiedzmy 10 tysięcy lat, czy tam nawet 100 tysięcy lat, gdzie się szacuje, że my jako Homo sapiens istniejemy, no to tych wszystkich prób i błędów w ekosystemie, gdzie jesteś w stanie rozpoznać powiedzmy na to 1000 roślin, no to troszkę tych zupek już sobie zrobił, tak? Po jednej dostał sraczkę, po drugiej się okazało, że ta sraczka mu minęła, po trzeciej się poczuł silniej, się okazało, że to są liście koki, po czwartej właśnie zaczął rozmawiać z bogami, a potem jak złączył tę miksturę czwartej z jakąś piątą, to wtedy go, oj stary, tak poskładało, że po prostu założył radio na fali i zaczął prowadzić audycję o technologii cache, nie? Więc to nie jest aż tak bardzo skomplikowane. Natomiast to, czego jeszcze tylko dokończę, to czego brakuje, to nawet jeżeli jakiś szur ma, powiedzmy, tę rację nawet w 30%, to jest kompletnie nieważne tak długo, jak nie potrafi wyjaśnić przyczynowości, tak? Bo powiedzmy przykładowo jest, tak wyglądał początek szczepionek, tak? Że koleś po prostu zauważył, że na czarną ospę nie chorują, czy na hiszpankę, już nie pamiętam w tej chwili, nie chorują ci, którzy robią przy krowach. No i się okazało, że krowy mają coś bardzo podobnego do tej choroby. No i właśnie stwierdził, że ten patogen faktycznie może nas uodpornić. Tylko że zanim to, pomiędzy tym, że zauważył, że taki mechanizm ma miejsce, a tym, że zaczął faktycznie szczepić ludzi, minęło naprawdę bardzo wiele lat, bo pierwsze szczepionki polegały na tym, że ci odkrawali plasterek skóry, walnęli jakieś tam krowie gówno i zaklejali to, tak? I tak to wyglądało, tak? Więc nikt się na to nie łakomił, więc tak długo, jak nie jesteś w stanie udowodnić związku przyczynowo-skutkowego, że tutaj plaśnięcie krowiego gówna powoduje, że to jest podobna choroba, wobec czego nasz organizm się uczy i się uodparnia na to, tak długo jak nie będziesz w stanie tego udowodnić, to tak naprawdę to, że masz te 10 czy 15% racji, może się okazać, okej, w porządku, może coś odkryłeś, ale cały bullshit, który masz wokół, no to wtedy wiesz, no to już się nie do końca będzie trzymało, no to może być zwyczajnie śmiertelnie niebezpieczne dla ciebie. Co więcej, nawet jeżeli ktoś wystosuje taką absurdalną tezę, jak właśnie dzisiaj na audycji mówiłem, że o Wakefieldzie, który stwierdził, że jest to rzekome powiązanie szczepionki z autyzmem, no to wtedy on został potraktowany naprawdę zajebiście poważnie. Mnóstwo ludzi to później badało, weryfikowało i co? I gówno. I stwierdzili, że to jest wyssane z palca, bo na próbie 350 tysięcy dzieci zwyczajnie się to nie potwierdziło, to co jemu się rzekomo udało udowodnić na 12 osobach. Więc jeżeli jest jakaś rewolucyjna teza, nawet profesor Michalik się zajął technologią cache, tak? Ludzie się tym zajmują, sprawdzają, tak? Weryfikują. I jeżeli ktoś nie jest w stanie wykazać tego związku przyczynowo-skutkowego, tak długo pozostaje szurem. I tym się różni szuryzm od nauki.
1: No i tym się różni jeszcze na pewno, że szury są bardzo zamknięci często na dyskusje, robią się agresywni, kiedy ktoś z nimi dyskutuje, kiedy stara się obalić, a ludzie nauki, no tak jak ten wspomniany profesor Michalik, zainteresował się cache, starał się to zbadać, przeanalizować i nie czuło się w nim jakiejś tam agresji, czy chęci dowalenia, czy udowodnienia, że on ma rację, nie ma tego ego takiego dużego, nie ma tej takiej misji, nie ma spiskowej teorii dziejów, więc dlatego może czuję do ludzi nauki jakiś większy szacunek trochę, bo widzę w nich mniej takich toksycznych jakichś zachowań, ale wiesz co, wydaje mi się w ogóle, że wiele różnych zjawisk niezbadanych, wiele różnych sporów, takich elementarnych, wielkich sporów właśnie o to, jak powstało życie na Ziemi, o ewolucję i tak dalej. Tutaj jest taki jeden element, taka jedna rzecz, która często właśnie jest, wydaje mi się, wprowadza duże nieporozumienie i przekłamania. Wyobraźmy sobie, że każde z tych omawianych przez nas zjawisk, czy każda z tych tajemnic, to jest taki zamek, który musimy otworzyć, żeby coś się stało, albo żeby dojść do prawdy. I to może być albo zamek, w którym możemy otwierać po jednej zapadce i w końcu, dobra, jedna się zgadza, idziemy dalej. Dalej, już mamy dwie się zgadzają, została nam trzecia. Albo to może być zamek, w którym trzeba w danej chwili uruchomić odpowiedni szyfr, tak? I nic ci to, nie możesz iść, nie możesz po trochu tej tajemnicy rozwiązywać, albo tego problemu, tylko musisz wpaść na... No, jak z tą ayahuaską?
0: Wiesz,
1: jak z tą
0: ayahuaską?
1: Czy to jest właśnie receptura, w której trzeba odgadnąć jakiś skomplikowany przepis, a inaczej nie można dochodzić po trochu, czy jest inaczej? I to jest bardzo ważne, wydaje mi się. Może to się komuś wydawać mało istotne, ale to jest jakby jedna z ważniejszych tutaj rzeczy przy wielu tych tematach, które poruszamy.
0: Nie, to w ogóle też zły przykład, bo jeżeli chodzi o ayahuaskę, to chodzi o to, że masz po prostu DMT, które jest samo w sobie mocne, które zresztą jest produkowane przez szyszynkę i tak dalej, no ale już w detale nie wchodźmy, czyli coś, co już jest bardzo mocno, że tak powiem, klepliwe, tak? Coś, co powoduje bardzo, bardzo silne halucynacje. Natomiast sekretem ayahuaski jest to, że oprócz tego dokładamy do naszego organizmu coś, co, że tak powiem, troszkę jeszcze bardziej otwiera nasze synapsy, więc ayahuaska mogła jak najbardziej istnieć wcześniej jako zupełnie inny napój, te inhibitory MAO, które też są stosowane dzisiaj, to znaczy były stosowane w latach 70., 80. jako leki przeciwdepresyjne, one same w sobie cudów nie zrobią. DMT zrobi cuda, natomiast w połączeniu to będziesz miał po prostu tak cię wystrzeli, że zapomnisz, jak się nazywasz, tak? Więc tutaj, tak jak mówisz, to mogło być po kolei odkrywane i to DMT najpierw mogło być odkryte jak najbardziej i mogło występować jak najbardziej i już to klepało, a później jak dodali magiczny skład, story, to jest to, nie? To jest coś takiego, jak pierwszy raz pijesz, nie wiem, kawę z mlekiem czy herbatę z miodem, nie? Gdzie całe życie piłeś tylko i wyłącznie herbatę, a potem ją posłodziłeś i ja pierdzielę, jakie to dobre, nie? Mniej więcej na tej zasadzie. A więc tutaj wydaje, bo wiesz, bo jest też coś takiego, że możemy pewne rzeczy sobie rozważać teoretycznie na papierze, tak? I takim rozwiązaniem tych wszystkich zapadek, tak? Otworzeniem tego zamku przykładowo było wylądowanie na Księżycu, tak? Natomiast zanim wylądowano na Księżycu, to przeprowadzono pewne testy, wzięto choćby tego Wernera von Brauna, żeby wystrzelić człowieka w ogóle w kosmos, a potem dopiero zaczęliśmy mówić o tych poszczególnych, wiesz, kolejnych rzeczach, tak? Także może się okazać tak, że pewne małe odkrycia w końcu się przerodzą w jakieś naprawdę zajebiście wielkie odkrycie, ale tak szczerze mówiąc nie jestem w stanie znaleźć żadnego przykładu. Także masz coś naprawdę, jakieś takie jebitne odkrycie, którego fragmenty wcześniej by się na nic nie przydały. No bo nawet taki, wiesz, durny chleb, tak, gdzie musisz po prostu tam wziąć tę pszenicę, zmielić, coś tam pomachać i tak dalej, ale z tej samej pszenicy możesz zrobić tam, nie wiem, makaron, czy dorzucić gdzieś tam do czegoś, żeby inaczej smakowało, więc tutaj nie ma czegoś takiego, że to musi być od razu wielki krok dla ludzkości. Nie, poruszamy się małymi kroczkami, tylko czasami sobie bierzemy, łączymy te małe kroczki w logiczną całość.
1: A czy wy, słuchacze, potraficie podać przykład takiego odkrycia, takiego wynalazku, które nie mogło być właśnie stopniowym odchylaniem tych zapadek, z których odchylenie, powiedzmy, jednej czy dwóch już nas zbliża do rozwiązania i wiemy już, że mamy te dwie, więc zostają nam następne, tylko takie odkrycie, które było właśnie takim ciężkim do zracjonalizowania odkryciem nagle jakiegoś niesamowitego szyfru, który spowodował jakąś wielką rewolucję w nauce i ciężko wytłumaczyć, jak człowiek do tego doszedł, bo to jest nieprawdopodobne. Niektórzy twierdzą, że żeby tu życie powstało na Ziemi, to musiało być spełnione tyle różnych czynników, że to jest tak precyzyjny mechanizm przypominający zegarek, jakiś skomplikowany, że prawdopodobieństwo, że tak wszystko zostało wyregulowane i że życie powstało, to wszystko jest nieprawdopodobne. Ale to też można odwrócić, bo po prostu zdarzyło się, że w tym miejscu są takie, a nie inne warunki, które pozwoliły nam powstać tutaj życiu, takiemu jak nasze i tyle,
0: Tylko... Znaczy, wiesz, bo my tutaj bo na złej skali patrzysz, tak, bo przepraszam, krawiec pierdolisz, na złej skali patrzysz, bo zauważ, że życie istnieje stosunkowo krótko w porównaniu do całej historii naszej, do całej historii naszej planety. Dzisiaj mamy przypuszczenie graniczące z pewnością, że i, no, wiemy nawet, tak, że mamy jakieś tam bakterie na meteorytach i tak dalej, czyli wiemy, że życie wbrew pozorom w kosmosie nie jest aż tak wyjątkowe i nie jest domeną tylko i wyłącznie naszej planety, natomiast życie miało wystarczająco zajebiście dużo czasu, żeby, wiesz, żeby to się udało i na zasadzie, bo to jest, wiesz, to jest, czy małpa, na zasadzie pytania, czy małpa będzie w stanie napisać wojnę i pokój. Jeżeli damy małpom takie warunki, że faktycznie ta małpa będzie się uczyła, wiesz, klepać w klawiaturę, damy tej małpie, dajmy na to 4 miliony lat, i będziemy za każdym razem, jeżeli się walnie w literce cokolwiek odrzucać, to ona napisze tę pieprzoną wojnę i pokój.
1: No właśnie ja tego nie rozumiem do końca, bo nawet gdyby ta małpa miała miliony lat, to ona przez przypadek nie napisze Szekspira, bo to nie mieści mi się w głowie, tak, że...
0: Wiesz co, to nawet w latach 50. przeprowadzono nawet eksperyment. Dano zespołowi chyba bodajże 12 małp maszyny do pisania i postanowiono to zweryfikować, nie?
1: Ale to, przepraszam cię bardzo, nad tymi małpami musiałby nieustannie człowiek stać i jakby kiedy tylko małpa napisze jedno słowo, które ma sens, to powinien jej zabierać wtedy kartkę, wycinać to nożyczkami, wklejać do jakiegoś zeszytu i czekać, aż małpa napisze kolejne mądre słowo, które jeszcze będzie tworzyło jakieś zdanie z tymi poprzednimi i kontrolować to. Małpy, nie wiem, no... To jest chyba coś takiego, co jest możliwe teoretycznie, ale w praktyce nigdy się nie wydarzy.
0: Znaczy, wiesz co, tylko dokończę tę anegdotkę, bo postanowiono właśnie grupie małp dano maszyny do pisania i postanowiono sprawdzić, co się stanie, natomiast małpy najpierw nasrały do tych maszyn, a potem zaczęły się rzucać i to jest fakt naukowy, to jest potwierdzone. I tak się eksperyment skończył, natomiast istnieje strona internetowa, która na podstawie generatora liczb losowych właśnie robi to, co ty mówisz, tak? Czyli, że, no jak to brzydko określiłeś, że ktoś bierze te słowa, które trafiły i je kładzie obok. To, co się stało na Ziemi w procesie powstawania życia, jest to, że pewne rzeczy, że tak powiem, powstają samoistnie pod wpływem temperatury, są jakieś reakcje chemiczne i tak dalej. No i zasadniczo chodzi o to, że jeżeli coś powstało samorzutnie i nie spełnia, powiedzmy, warunków, nie utrzyma się, nie będzie po prostu się trzymało u kupy, może jeszcze nie powiem, że przeżyje, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić o życiu, ale przetrwa, no to wtedy to jest tak, jakby ktoś po prostu zostawił. Ale to chodzi tylko i wyłącznie o przetrwanie, że tam, nie wiem, no, że się nie zagotuje, że się nie rozpadną te wiązania atomowe i tak dalej. Natomiast, wiesz, tutaj musisz spojrzeć na perspektywę czasu. Mówimy o 4 milionach lat. To jest naprawdę w pizdu i ciut.
1: Dużo czasu, żeby zadziałał skutecznie dobór naturalny, mikromutacje jakieś, nie? No bo to wszystko, ja tak sobie to tłumaczę, nie wiem, czy dobrze to rozumiem, że po prostu no, przeżywają te osobniki, które są lepiej dostosowane do środowiska i środowisko sprawia, że one mają większe szanse na przeżycie, one się rozmnażają i ich potomkowie są już dziedziczą pewne cechy przydatne do przeżycia w tym środowisku, a dodatkowo następują te mikromutacje jakieś, tak?
0: Znaczy się, tutaj cały czas za wcześnie, żeby doszło do mikromutacji, tak, bo musi być najpierw ta pierwsza jakaś tam coś biologicznego, gdzie wykształci się DNA, które będzie nośnikiem, to naprawdę to już samo to po prostu mogło zająć te 3 miliony lat. Życie na naszej planecie jest zajebiście młode w porównaniu do życia całej naszej planety. Więc a życie człowieka to już tak zupełnie jest śmiesznie młode i tutaj absolutnie zupełnie nie ma o czym mówić, tak? No, a mikromutacje zdarzają się cały czas. Natomiast zanim się nauczyliśmy tego całego dziedziczenia, zanim się nauczyliśmy w ogóle rozmnażania płciowego i tak dalej, no to troszkę, że tak powiem, nam się poobrywało.
1: Jeszcze są inne czynniki, które mają wpływ na to, jak wyglądamy, jak funkcjonujemy, no bo nawet te nacje w dzisiejszym współczesnym świecie, które są niedożywione, to tam się ludzie robią coraz mniejsi, nie? A i kolor skóry też zależny od klimatu i jakieś pewnie inne jeszcze czynniki, sposób też nie tylko ilość pokarmu, ale i jego rodzaj. Zastanawiam, no też utraciliśmy owłosienie, bo nie jest nam już potrzebne. No ale to rozumiem, że przeżywały te osobniki, które miały co, mniej owłosienia i one...
0: To znaczy nie, chodzi o to, że w wyniku losowych mutacji pewne osobniki miały po pierwsze większe szanse na przeżycie, po drugie większe szanse na znalezienie partnerki, z którą mogłyby mieć potomstwo i propagować swoje geny do następnego pokolenia. Więc bardziej w tę stronę. Więc w sytuacji, kiedy klimat nam się zdeczka ochłodził, czy ewentualnie zaczęliśmy sobie bardziej inteligentnie, nie wiem, robić ogniska, robić sobie pierwsze ubrania i tak dalej, no to wtedy wiesz, no to wtedy ta sierść nie do końca była potrzebna, no i takie zwierzątko, taka protomałpa, która się zwyczajnie przegrzewała, która idąc przez pustynię, bo staliśmy się potem ludem wędrownym, zbieracko-łowczym, zwyczajnie opóźniała cały marsz, no i wtedy też nie była zwyczajnie atrakcyjna dla naszych małpodziewczyn z naszego stada, nie byli w stanie.
1: Niektóre lubią włochatych.
0: No dobra, no ale kurde, ale ktoś, kto ci opóźnia stado, no, stary, ktoś, kto się ciągle poci, wyobraź sobie takiego miśka, który cały czas spocony, no tak patrzy, o nie, ty kurde genów nie rozpropagujesz, nie?
1: Ale popatrz, człowiek potrafi na przykład, jak partnerkę sobie facet znajdzie, to potrafi nagle stąd ni zowąd wypięknieć, tak? Mamy też i placebo, a ty jakby negujesz trochę ten wpływ naszej psychiki, czy nastawienia, czy stresu na nasz wygląd, na zdrowie, a ja jestem w stanie uwierzyć to, co mi kolega dzisiaj powiedział, bo to mi odpowiada ta prawda, więc będę w nią wierzył i przekonywał tu wszystkich, że to, że mam wszystko w dupie, sprawia, że jestem zdrowszy, bo ja faktycznie od wielu lat nie choruję, nie chodzę ani do lekarza, nic mi nie jest, a odżywiam się bardzo niezdrowo, nie uprawiam sportu, a zdrowiutki jestem, bo mam mało stresu ponoć właśnie i to, że... Tak więc ja wam i masturbacja jest bardzo zdrowa ponoć też, bo niedobrze jest ten... Tak więc miejcie wszystko w dupie i walcie konia, to doktor Krawiec.
0: Tak, tutaj się troszkę pod tym podpiszę, tak? No to znaczy, wiesz, jeżeli sobie znajdziesz jakąś partnerkę i wypiękniejesz, tak? To nie dlatego, że kurde tutaj coś ci się w główce poprzestawiało, tylko po prostu musisz zacząć się starać, żeby ta partnerka się po prostu nie odwróciła od ciebie i nie poszła do innego jaskiniowca, do innej jaskini, nie?
1: No jak zwykle sobie to wytłumaczył w taki sposób właśnie prostszy, bardziej racjonalny i nie dopuścił moich tutaj, że jakoś organizm zaczyna nam inaczej działać, wiesz, bo mózg, a czemu mózg nie może dawać tu jakichś sygnałów do organizmu, że weź tam, wytwarzaj więcej tego, więcej tamtego, co ma wpływ na wygląd, co, wiesz, no, co byłoby korzystne dla przekazania genów i tak dalej, czemu organizm nie miałby tak działać i nasz mózg?
0: Dlatego, że mózg choćby się zestrał, to nie jest w stanie wytworzyć czegoś takiego jak mikroelementy, które są potrzebne do tego, żebyśmy mieli zdrowe zęby i ładną cerę i nieprzetłuszczone włosy i żeby to się wszystko ładnie układało. Jeżeli mamy powód, słuchaj, ja jako samotny 30-latek i ty jako troszkę starszy również samotnik, dobrze wiesz jak to wygląda i możemy się chyba tutaj zgodzić, że jeżeli nie masz się dla kogo starać, to się wtedy nie będziesz starał. Natomiast jeszcze wracając do tej kwestii zdrowia, troszkę w tym, sporo w tym prawdy jest, że właśnie ten mam to w dupizm, ponieważ nasze organizmy są naprawdę piękną maszyną, to znaczy, no, mój organizm jest piękną maszyną, wasz jest nie wiem czym tam, natomiast on naprawdę potrafi się zajebiście regenerować. Oczywiście możemy mu pomóc i tak dalej, ale bardzo wiele zależy od nastawienia i w większości przypadków do lekarzy chodzimy wtedy, kiedy nie jest to do końca potrzebne. Bo tak mówisz, że tyle lat nie chodziłeś do lekarza, że jesteś taki zajebiście zdrowy, ale jakieś tam przeziębienie, jakieś tam zmieniony głos czy coś takiego, jak najbardziej miałeś przez te wszystkie lata.
1: Sporadycznie i to szybko mija. Ale słuchaj, skoro ty twierdzisz, że nasze dobre samopoczucie czy zakochanie nie ma jakiegoś wpływu na nasze zdrowie czy wygląd, a powiesz też, że na przykład stres nie sprawia, że zaczynamy wyglądać gorzej, że nam się psuje cera i tak dalej, że to też jest spowodowane tym, że w stresie się gorzej odżywiamy.
0: Znaczy
1: no,
0: tak.
1: Się no, wydaje, że tak, że wiesz, no włosy stają się bardziej jakoś tam kruche i skóra ci matowa się robi. Człowiek potrafi osiwieć nagle, ponieważ są takie przypadki, że człowiek w obliczu jakiejś strasznej traumy potrafi nagle osiwieć.
0: Nie wiem, nie spotkałem się z czymś takim, natomiast sam mogę potwierdzić, że pod wpływem stresu bardzo posiwiałem i jestem bardziej siwy niż mi metryka wskazuje, no ale siwizna jest sexy. Tak, na pewno to wpływa, tak, ale z jednej strony właśnie też bezpośrednio, bo kiedy jesteś w stresie, to włącza ci się mechanizm walcz albo uciekaj, czyli wtedy masz dużo większe zużycie tego, co zjadłeś, dużo większe zużycie tego, co tam wchłonąłeś, czy tam sobie wyprodukowałeś i ten twój organizm jest zwyczajnie dużo szybciej wyczerpany, wykończony i się po prostu obrywa coraz bardziej i też jest coś takiego, że my sobie produkujemy pewne rzeczy, tak? I my sobie tych rzeczy produkujemy, że tak powiem, na zapas. Przykład, najprostsza rzecz serotonina, zwana potocznie hormonem szczęścia, czyli coś, co nam służy jako takie smarowidło, jako przekaźnik do tego, żeby neurony między sobą się komunikowały. Technicznie to wygląda tak, że jeżeli mamy jeden neuron z drugim połączony i jest taka tam przestrzeń pomiędzy nimi i chce sobie przelecieć sygnał, to jest sygnał elektryczny, no to wtedy należy wypuścić pewną dawkę serotoniny, no i ten sygnał wtedy sprawnie przejdzie, bo to działa dosłownie tak jak miedź, jak drut miedziany, na to, żeby przeskoczył prąd, tak, bo ten elektron nie przeskoczy sam z siebie, on musi mieć pewien nośnik, no i po tym jak sygnał przeleci, to my ten nadmiar serotoniny wsysamy do siebie. Jeżeli jesteś pod wpływem długotrwałego stresu, to wtedy wywalanych jest dużo więcej serotoniny, nie jest ona odzyskiwana i ona się po prostu zajebiście szybko kończy. Podobnie jest właśnie z innymi choćby tam barwnikami, które wpływają na kolor twoich włosów. Nie wiem, słyszałem również legendy o tym, że można natychmiast osiwieć. Nie spotkałem się z tym, żeby to było w jakiś sposób uzasadnione, ale widziałem przypadki, że faktycznie tam powiedzmy w pół roku czy w rok może się zdarzyć, że osiwiejesz.
1: No właśnie, niestety ciągle jest to takie wysnuwanie też wniosków z dupy, jak zauważam, na przykład z głodówką. Ludzie, którzy poddają się głodówce, albo ci, którzy w ogóle twierdzą, że żywią się praną i nie muszą jeść i że czują się tak wspaniale w ogóle, to przypuszczam, że są to często ludzie, u których organizm przełączył się na tryb alarmowy taki, tak? I włączył się w tryb szukaj żarcia, nie? Szukaj żarcia. Zostały zmobilizowane różne siły, że tak powiem, do tego, abyśmy po prostu skuteczniej tego żarcia szukały. Czy zgodzisz się, że taki mechanizm też u nas działa?
0: To znaczy mechanizm mamy dość prosty, bo u nas mechanizm się składa z trzech faz, tak, że jeżeli, no, potrzebujemy żarcia cały czas, to jest po prostu toczka, tak, wiemy w jaki sposób jest to przekazywane, w jaki sposób ta energia jest przechowywana w naszym organizmie, w jaki sposób trafia do komórek. No i najpierw no to są właśnie te węglowodany, które zżeramy w naszym pożywieniu, potem tkanka tłuszczowa, no a w momencie, kiedy nie ma niczego, nie ma ani tkanki tłuszczowej za bardzo, ani nic, a czasami ta tkanka tłuszczowa gdzieś tam na lewym pośladku jest, ale ona jest teraz potrzebna w sercu i nie ma czasu, żeby zatransportować ten tłuszcz, to wtedy organizm zaczyna zjadać samego siebie. Zaczyna mechanizm, kurde, zapomniałem jak to się nazywa, pamiętam... Mechanizm, który sprawia, że w sposób naturalny najstarsze komórki nasze obumierają i są tam recyklowane, one są recyklowane dużo szybciej, tak? I jeżeli dochodzi do tej trzeciej fazy odżywiania się, tego kanibalizmu w zasadzie, no to wtedy już też organizm jest w stanie ciągłego zagrożenia, tak? Ponieważ nie jest to coś naturalnego i może się okazać, że wiesz, że dodatkowo wyzwalono adrenalina z tego powodu, ponieważ nasz, ta pierwotna część mózgu będzie wiedziała, że tutaj trzeba, wiesz, że tutaj, kurde, coś jest nie tak, no to może dam ci troszkę więcej adrenaliny, żebyś ty sobie tutaj ogarnął jakieś żarcie i stary, głodujesz, ale kurwa, czujesz się znakomicie. Czujesz się naprawdę tak. Znakomicie. Jak za pierwszą kreską amfetaminy będziesz czuł się znakomicie.
1: Nie
0: naprawdę.
1: Wiem właśnie, czy to jest tylko adrenalina. Myślę, że mogą być to... mogą być też inne czynniki. Na przykład nasz mózg potrafi się wprowadzić przecież w stany takie jak po substancjach psychoaktywnych i nie widzę powodu, dla którego nie miałoby to nastąpić też w takiej sytuacji, kiedy nasz organizm krzyczy, przełącza się w ten stan alarmowy. I mamy też w sobie takie mechanizmy, które na przykład zabezpieczają nas przed użyciem zbyt dużej siły, która by uszkodziła nasze mięśnie, tak? Te mechanizmy też mogą być zdjęte w krytycznej sytuacji, kiedy musimy podnieść jakiś ciężar, który nasze dziecko przygniótł, tak? Myślę, że są takie przypadki.
0: Tak, jak najbardziej tak. Zresztą to też można sobie, no choćby właśnie, wiesz, choćby przy użyciu jakichś tam środków dopingujących czy innego rodzaju narkotyków, jesteśmy w stanie wywołać w naszym organizmie właśnie takie supermoce. Problem w tym, że wiesz, że coś, co jest naturalnie zaprojektowane na to, żeby to działało powiedzmy przez 5 czy 10 minut, a my się tutaj wrzucamy właśnie w głodówkę, która będzie trwała 3 tygodnie na przykład i to sobie robimy faktycznie bardzo dużą szkodę, tylko że my tej szkody od razu nie zobaczymy, tylko my tę szkodę zauważymy dopiero wtedy, kiedy w wieku 40 lat dostaniemy zawału serca, ponieważ nasze serce już będzie tak bardzo zjedzone przez same siebie, że ono nie będzie dalej dawało rady.
1: No dobra, dzięki za ciekawą dyskusję. Czas się trochę zrelaksować i sobie różnych głupotek posłuchać.
0: No to trzymaj się, do usłyszenia. Postaram się nie zaspać w poniedziałek.
1: Dobra, to tymczasem Borym Lasem. Cześć, cześć. No, dzięki, że byliście. Taki afterek. Jutro zapraszam na spoilera. Będzie o... Świat według Piastów, tak. Gra o srom. Polska superprodukcja. Telenowela wspaniała. Niewolnica Izaura w czasach późnego średniowiecza. Będzie fajnie. No. No i tyle. Wpadnijcie o 21:00, to sobie pogawędzimy. Myślę, że nie będzie to jakiś super spoiler, bo też nie mam dużo czasu na przygotowania, a tak sobie pogadamy o nowej polskiej produkcji TVPiS. A ja już się z wami żegnam i trzymajcie się. Cześć.

Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I jeszcze raz dzień dobry. Witam. Krawiec przy mikrofonie. Musiałem dzisiaj wejść na antenę, bo po prostu cały jestem roztrzęsiony i zirytowany wręcz panem samochodzikiem. No ja na niego mówię pan Szrot, pan Szrot. Tak nazwałem dzisiejszą audycję. Pan Szrot i tajemnica drewnianych dzieci. Bo to nie jest prawdziwy pan samochodzik, to co pokazał nam Netflix. Mam taką teorię, że to jest jakaś alternatywna rzeczywistość. O, jest nasz solenizant. Sto lat życzymy. 100 lat dla ciebie, Czektulu. 100 lat dla ciebie, Czektulu. 100 lat dla ciebie, Czektulu. Kompanie i druhu ty nasz. Nie wiem, czy to były dobre życzenia. Chyba dobre. No. Tak, pan samochodzik, a Czektul to można by powiedzieć, że to pan lutownica na przykład. Dzieci wołają na niego pan lutownica. No. Ciekawe, które to urodzinki Czektulowe.

0: No w każdym razie nie oglądałem w sumie tego pana samochodzika i templariuszy do końca. Patrzę sobie tu na Filmweb, pan samochodzik i templariusze, produkcja Netflix, reżyseria Antoni Nykowski. Co takiego jeszcze wyprodukował pan Nykowski? Zaraz się dowiem, że to był pierwszy chyba jego film. Nie, co najmniej trzeci, z czego jedna produkcja to errata do biografii, bez miniaturki w ogóle. I jakieś Zoe. No, nie jest to zbyt bogate portfolio. W sumie też się mogę pochwalić zbliżonym. Też coś tam się zrobiło. Parę filmów. Co najmniej jeden. Modelka w nadziei na rozwój kariery przenosi się do Stanów Zjednoczonych. Antoni Nykowski i scenariusz Antoni Nykowski. No, ja bym tu właśnie wszystko zwalił na reżysera. Co ja w ogóle mam do zarzucenia panu samochodzikowi? Co mam do zarzucenia tej produkcji? To zaraz wam powiem. Jeszcze może tak podświadomie trochę chcę przedłużyć jeszcze i robię długi wstęp z nadzieją, że się jeszcze zbierze parę osób. No bo tak się ludzie schodzą, to powiadomienie przychodzi i zaraz w ogóle Andrzeju, nie denerwuj się. Dobrze, Zygfrydzie. No właśnie. Skąd w ogóle moja teoria, że to się wszystko dzieje w jakiejś alternatywnej rzeczywistości? No, przyjrzyjmy się oryginalnemu panu samochodzikowi. To jest postać, która się pojawia w powieściach Zbigniewa Nienackiego. Historyk sztuki, chyba nawet archeolog, domorosły detektyw, podróżnik, trochę taki polski Indiana Jones. Można powiedzieć, że człowiek, to jest taki bohater, który właściwie żył w zgodzie z systemem, z ustrojem, w którym przyszło mu żyć. Oczywiście chodzi o PRL. On był z nim bardzo kompatybilny. On właściwie był urzędnikiem. Urzędnikiem, który działał zgodnie z systemem. Może nie każdy wie, że pan samochodzik należał do ORMO. Właściwie to chyba nie znamy jego nazwiska. On jest przedstawiany jako Tomasz N.N. Tomasz N.N. I to dopiero w którejś tam z rzędu dopiero powieści wychodzi, jak uwaga, sprawdzają mu dokumenty. Pewnie pan milicjant sprawdza mu dokumenty i się okazuje, że to jest Tomasz N.N. Nie wiem, co by to miało znaczyć w sumie N.N. Znaczy, mówi się w ogóle o panu Tomaszu samochodziku jako o takim alter ego samego autora. No, on podobno miał w sobie trochę takich cech, jakie miał pisarz. No takie mentorstwo, troszeczkę on dużo pouczał innych, ale jawił mi się zawsze jako taki człowiek dosyć skromny. Skromny, poukładany, odważny, zaradny, ale taki intelektualista w sumie. On tam się prawie, że w ogóle nie bił, nie strzelał, prawda? No, nie jest to Ethan Hunt, nie jest to nawet Indiana Jones, chociaż można powiedzieć, że to trochę taki polski Indiana Jones z powodu innych różnych podobieństw. No i przygody pana samochodzika są w zasadzie trochę takie familijne, bo on często przebywa w towarzystwie harcerzy na przykład. Oni mu pomagają i szukają sobie na wakacje skarbu, nie? Ktoś na Filmwebie też napisał, słusznie wytknął jedną z wielu różnic między filmem a książką, między ostatnim, najnowszym filmem a książkowym oryginałem. Mianowicie to, że właśnie pan samochodzik w książkach, to wszystko jest takie kameralne, familijne, są wakacje, szukają sobie skarbów. I tam nawet nie ma za bardzo magii żadnej w tym. No to jest taki trochę bohater socjalistyczny, który walczy z przesądem, zabobonem. Pamiętam, że jak czytałem pana samochodzika kiedyś, to gdzieś tam mi się rzuciło, że on właściwie był taki trochę sceptol, taki trochę twardo stąpający po ziemi. Ciekawe, czy był wierzący, to trzeba, może ktoś przypomni, czy tam chodził do spowiedzi, może ktoś pamięta. No, a Czek tu pisze, że w końcu jest pełnoletni, tu trzydziecha. Chłopcze, jeszcze całe życie przed tobą, chłopcze, jak ja miałem 30 lat, chłopcze, to były inne czasy, chłopcze. Powiem ci, chłopcze, że ty z racji wieku to byś się nadawał na pomocnika pana samochodzika. Taki młody, widzicie. No, chciałoby się mieć znowu 30 lat. Oj tak. No, tak więc pan samochodzik właściwie jakoś tak inaczej się zachowywał w książkach. On był takim właśnie trochę intelektualistą. Trochę mi przypomina takich tych spokojniejszych bohaterów typu Ip Man, na przykład, którzy są właśnie stronią właściwie od przemocy. No, trochę dowcipu było w tych książkach też, to była taka postać dowcipna, ale niekoniecznie opryskliwa, przemądrzała, wiecznie... Właściwie ten filmowy pan samochodzik, grany przez Mateusza Janickiego, grany byle jak, on cały czas gada tak samo, tak jakoś monotonnie, nie ma w tym za bardzo ekspresji, jakichś fajnych patentów na wcielenie się w rolę, czegoś, co byśmy zapamiętali, nie? On tak tra-ta-ta-ta. Wszyscy w tym filmie grają sztucznie, a drewniane dzieci to już jest w ogóle szczyt wszystkiego. Nie wiem, czy to jest jakoś kulturowo uwarunkowane, że te polskie dzieci są takie drewniane? Ojej! Szykuje się zupełnie nowa przygoda! Juhu! Chodźmy! Toż to pan samochodzik, który odnalazł słynny krzyż templariuszy. Pójdźmy do niego, może zapytamy się, czy zabierze nas ze sobą. Pycha! Wspaniały pomysł! Kurwa, po prostu ja dostaję sraczki. Po prostu zacząłem przewijać ten film, bo tego się nie da się takiej gry aktorskiej oglądać. Takiej. Od razu mam przed oczami scenę, w której zatrudniane są poznajomości, jakieś dzieci, nie wiem, kuzyn cioteczny, kamerzysty, cokolwiek. No bo nie wierzę, że to są... że mamy w Polsce same tak nieutalentowane dzieci. W ogóle aktorstwo w tym filmie strasznie szwankuje. Nie wiem, czym to jest spowodowane, że na przykład taka Anna Dymna, która tam się pojawia jako... zleceniodawczyni, że tak powiem, może może by się to Netflixowi spodobało, bo oczywiście muszą przemycać różne rzeczy. Ale co chciałem powiedzieć, Anna Dymna, która no, fenomenalną rolę zagrała, na przykład grając tą otyłą tam matkę bohatera, nie? W Wielkiej Wodzie. To była właśnie Anna Dymna, ta taka bardzo otyła pani. Tam się napracowano w ogóle z charakteryzacją, bo ona nie jest aż tak gruba. No i tam fajnie zagrała. Co takiego jest, że w niektórych filmach aktor gra całkiem nieźle, a w niektórych w sposób, no nie wiem, tak jakby się zapomniał wysrać, albo by mu się nie chciało, albo był obrażony na reżysera, nie wiem, i chciał już iść do domu. No i ta Anna Dymna też tak mówi w taki sposób, no, musisz znaleźć ten skarb. Tomaszu, zamówiłam ci kakao, wypij. Podobno lubisz kakao. Gówno! Właśnie pan Tomasz nie pił żadnego kakao. To wściekły wąż pił kakao. Co podać? Kakao! No to jakieś są jaja. Pan Tomasz lubił cydr. To sprawdziłem, bo od razu coś czułem, że coś jest tu nie tak z tym kakao. Wpadłem na trop kakao. Też mam żyłkę detektywa. Coś tu... Coś tutaj... pieniążki mości krawcu. Ile płacą, tyle dostają. Aha, że... No, to chyba najbardziej prawdopodobne. faktycznie, że no taki aktor przychodzi, dano mu jakieś ochłapy, to on jest wkurzony. Ale ja myślę, że wielki aktor, zdolny aktor, to pomimo tego by zagrał dobrze. Tylko by na przykład drugi raz z tym reżyserem nie współpracował, jakby się czuł, nie wiem, z tym źle rozczarowany, ale wypełniłby swoją misję aktorską, nie? I jakoś tam się postarał. No a ta Anna Dymna jakoś tak też, wszyscy tam grają byle jak, po prostu gadają, nawet nie robią pauz. Wyobraźcie sobie, nie wiem, no wiele razy widzieliście scenę, w której aktor coś mówi, tym zrobi jakiś grymas, nie? Potem się popatrzy w drugą stronę, kontynuuje swój dialog, a tutaj mamy tra-ta-ta-ta-tra-ta-ta-ta. Tra-ta-ta-ta-tra-ta-ta-ta. Film się już od początku zaczyna debilowato. Jest jakaś konferencja prasowa, okazuje się, że w tym uniwersum pan Tomasz jest w ogóle jakąś szychą, jest rozpoznawany, znają go. W książkach to tam raczej dzieci, wśród dzieci był znany właśnie jako pan samochodzik, ale nie był chyba jakąś szychą, nie? Że w telewizji o nim mówili. Może nie pamiętam, przepraszam, to sprostujcie. No ale gada, przychwala się, co to nie on. Widać, że ma ego wywalone. I potem podchodzi do niego dziennikarka, która się pyta, dlaczego szuka pan skarbów, czy chodzi o pompowanie swojego ego? No czujecie, jakie to jest jakieś takie debilowate znowu? Nienaturalne, dziwne. Wyobraźcie sobie, że prowadzicie jakiś wykład o, nie wiem, o fizyce kwantowej, na końcu jakaś dziennikarka podchodzi. Czy ma się pan za wielkiego naukowca, bo może jakieś problemy z ego czy coś? No to każdy by pomyślał, nienormalna baba jakaś tu przyszła, nie? To nawet nie z brukowca, tylko jakaś zaburzona, coś ma jakieś wąty dziwne. A tam tak postacie się porozumiewają ze sobą. Dziecięcy bohater główny, jakiś taki mamlas, rozmemłany mamlas, który już w pierwszej scenie dostaje ścierą, bo zapomniał, że ma obierać ziemniaki, na obozie harcerskim jest i tam ścierą dostaje od jakiejś kucharki, która nie mogła mu powiedzieć, ej, dzieciak, weź, obieraj, nie? Tylko od razu ścierą w łeb i tam jakieś krzyki. Potem podchodzi do niego jakiś typ, też jakiś dziecior i ten dziecior ma taką dykcję, że to chyba nie jest jego pierwsza przygoda z aktorstwem tu i mówi do niego te sierota nie bądź taki terefere, jak chcesz być prawdziwym mężczyzną, to musisz z nami szukać skarbów, coś tam, coś niego pierdoli i ma wąty znowu. I tam wszyscy mają do wszystkich wąty. Pan samochodzik też on właściwie nie mówi nic w normalny sposób, tylko do srywki rzuca do wszystkich i tekściory, jakieś takie drętwe, suchary. Po prostu coś odszczekuje się wszystkim. Nawet jak kobieta do niego zagaduje, bo jego tam śledzi jakaś dziennikarka czy coś. Ja się pogubiłem, bo mówię, tak już z przewijaniem oglądałem, takie to było złe. Nudne, jakieś dłużyzny, za długie ujęcia, drętwe teksty, drętwe aktorstwo, wszystko drętwe, nudne. Już na Filmwebie tu ktoś, pierwszy komentarz od góry, nie dałem rady, nie? Z Tomisiem dzisiaj gadałem, też go o to zagadałem i okazuje się, że zasnął Tomisiu. A ja z kolei po prostu wyłączyłem, bo już mi się nie chciało oglądać, nie? Tam potem sobie przewinąłem jeszcze na sam koniec, zobaczyłem zakończenie, nudne. No i po prostu pan nudziarz to raczej nie pan samochodzik żaden, albo pan Szrot właśnie. No, tajemnice drewnianych dzieci to ja myślę się da łatwo rozszyfrować, nie? Znowu ten polski jakiś nepotyzm tu pewnie zadziałał i po znajomości dzieciaki podostawały rolę. No. Krzysiu, mamy dla ciebie niesamowity prezent na urodziny. Zagrasz w filmie. Juhu. Pycha. No, pan samochodzik był odgrywany przez różnych aktorów. No, Jan Machulski, Stanisław Mikulski, Marek Wysocki, to chyba nie kojarzę, Piotr Krukowski. No, tym razem padło na Mateusza Janickiego, który myślę się zwyczajnie nie sprawdził, nie spisał. Jego pan samochodzik jest nieciekawy, niespójny jakiś, na siłę wszystko, co go dotyczy, jest stworzone. Mało wnosi w ogóle, jakoś jest nudny, nijaki i nieprzyjemny jest cały czas, jakiś taki nieprzyjemny, nie czujemy w ogóle sympatii. Zdziwiła mnie scena akcji, bo tam potem się gdzieś włamuje, okazuje się, że świetnie się posługuje wytrychami w ogóle, no też taką ma specjalizację.
1: Nie zawsze byłem historykiem, wiesz, rozumiesz.
0: I coś tam się bije z jakimś mordercą nasłanym, ten go dusi ręcznikiem, ten go dusi zasłoną, rzucają w siebie przedmiotami i jest niby taki, znaczy pan samochodzik rzuca różnymi przedmiotami w swojego tam, no w tego jakiegoś zabójcę z nożem. No i tam jest nawet jakiś taki dowcip, że on zanim rzuci, to oglądnie sobie, o, to jest porcelana tam z jakiejś tam polskiej huty, nie? Szkła czy coś. No w każdym razie rozpoznaje, gdzie co jest wyprodukowane. Okazuje się, że jest też znawcą sztuki użytkowej. Świetnym. No i kakao bardzo w ogóle lubi. To mnie, zaskoczyło i coś czułem, że jest jakiś spisek z tym kakao. I wydaje mi się, że ktoś tu chce przemycić, znów nam zawłaszczyć pana samochodzika, że może on lubi kakao, w drugiej części się okaże. Kagibierut pisze, Tomasz wielokrotnie na łamach powieści wdawał się w bójki. Film to kiszka, ale książki są wypas. No to może ja już nie pamiętam tego, że on się w bójki wdawał. A co, a karate znał? To może tak za PRL-u to karate było popularne, nie? No tutaj mieliśmy też bójkę, okej. Okay. Zjawia się jakiś typ, który jest niby jego przyjacielem. I pomaga mu poradzić sobie z oprawcami. Tak chwyta dwóch oprawców atakujących za dwie głowy i robi bum i tamci upadają na ziemię. No więc to trochę takie bójki, wiecie, śmieszne bójki w sumie. Ale dobrze, ja bym to w ogóle zrobił bardziej familijne i dla dzieci chyba, bo to właściwie nie wiadomo, dla kogo jest ten film, nie? Dzieci się przy tym nie będą dobrze bawiły, bo nie ma zupełnie takiego klimatu, nie wiem, dziecięcego, właśnie familijnego, tak? Żeby to było lekkie, łatwe, przyjemne, wesołe, kolorowe, to nie ma tego. Dla dorosłych to też nie jest, bo jest zbyt infantylne i takie no to, że nudne, źle zrobione, źle zagrane i tak dalej, no to to jedna sprawa, ale to tak nie zainteresuje raczej. No w ogóle, tak jak mówiłem, w książkach to było takie kameralne i takie no, szukanie skarbów na wakacjach bardziej, a tutaj mamy nagle artefakt, który ma zaburzyć równowagę sił dobra i zła na świecie i spowodować Armagedon jakiś. No i to też jest takie dziwne i to jest znów kolejna zmiana, nie? W książkach też się nieraz włamywał i lubił kakao. No to dziwne, bo ja sprawdziłem i inni też pisali, że cydr lubił, a nie żadne kakao. No ale, no to kurde, no to może się mylę tutaj z niektórymi rzeczami. Jak też pił kakao, no ciekawe. Wiem, że na pewno w książkach unikał alkoholu i upił się tylko w jednej powieści. Zaraz wam powiem, to było uroczysko, o, uroczysko. I się upił winem pożyczkowym, czyli alkoholu nie pił za bardzo, no ale cydr to też alkohol. Tu czytam, że unikał alkoholu, a gdzie indziej czytałem, że lubił cydr i że to był jego ulubiony napój. No to może jakaś niespójność, może nie wiem, może to się zmieniało. Wiem, że pan samochodzik na początku nie występował w ogóle, w pierwszych trzech powieściach nie występował jako pan samochodzik, tylko jako Tomasz N. po prostu, nie? Taki właśnie historyk, domorosły detektyw, ale jeszcze nie był znany jako pan samochodzik. No. Pan samochodzik i Templariusze, no to mieliśmy już ekranizację z Mikulskim, I tam się czuło, że to jest taki ciepły, fajny bohater, taki pozytywny. A tutaj to on jest jakiś taki... Zgrywa wielkiego cwaniaka, a jakby leszczem był. Takie trochę, nie? Tak to wygląda. Kakao nie było przyswajalne dla wszystkich. No tak, no, bo mleko, nie? Nie jest dla wszystkich. W zasadzie to mleko...

0: MacGyverem trochę przygotowanym na każdą okoliczność i nosi cukier ze sobą w jakiejś metalowej, w metalowej puszce w kieszeni nosi cukier, bo se słodzi to kakao. Ciekawe, też tak macie? Ja też noszę cukier ze sobą. Trzcinowy, biały, bo nie wiem, jaki będę wolał. W jednej kieszeni noszę puchę z cukrem z buraka cukrowego, w drugiej trzcinowy, mam dwie puchy tak w kieszeniach se noszę, a nóż mi się zachce posłodzić se kakao. Kakao to nie mleko. Tak, ciekawe, to ty robisz kakao z wodą, rozumiem, tak? Sobie mieszasz nie z mlekiem, tylko z wodą, tak, Marcinie? To ciekawe. No, chyba też można z wodą od biedy, chociaż z wodą to bardziej czekoladę do picia, nie? Ewentualnie bardziej, a kakao to raczej z mlekiem. Sarmackie, mocne. Jak włączycie prędkość odtwarzania na 1,75, to krawiec nie przynudza. No, to geniuszu, zrób to na live, to dostaniesz Nobla i w ogóle stworzysz jakąś dziwną sytuację, którą będą badali naukowcy. Jak ci się to uda, ten wyczyn, żeby włączyć... Znaczy, w sumie jest to do zrobienia, trzeba by sobie tylko cofnąć audycję do tyłu i można w sumie włączyć. Ciekawe, czy się jak dojdzie do momentu, że jest teraz, że teraz jest teraz. Teraz jest teraz. No, w Gwiezdnych Jajach była scena, gdzie oglądali sobie film, bo piraci już wypuścili te Gwiezdne Jaja, zanim jeszcze nakręcono je, tacy są szybcy, i chcieli sprawdzić, co będzie w przyszłości. No to sobie włączyli Gwiezdne Jaja i sobie przewinęli do przodu. Też ciekawe, nie? A mówiłeś, że zbierasz teraz na monitor? No w sumie nie mówiłem, zapomniałem. No. No, jakbyście chcieli się dorzucić, jakbyście mogli się dorzucić do monitorka, to byłbym wdzięczny. O. Tu rozumiem, zostało mi wysłane pytanie do sztucznej inteligencji. Czy znasz Krawca z kanału Nocne Radio? Tak, znam Krawca z kanału Nocne Radio. To postać, którą stworzył pisarz i kompozytor horroru Stephen King. Wow, to nie wiedziałem, że jestem stworzony przez... Nie wiedziałem, że jestem postacią fikcyjną, cholera jasna. Jak pan samochodzik, nie przymierzając. Pojawia się w jego opowiadaniu The Mangler... oraz w opartym na nim filmie. Krawiec jest tajemniczym i potężnym mężczyzną, to się zgadza, który może kontrolować maszynę do prasowania. No, zdarzało mi się kontrolować maszynę do prasowania, zwaną potocznie żelazkiem. Zdarzało mi się, nie jest to nic obcego. Wykorzystuje swoją moc, aby torturować i zabijać swoje ofiary. Jest to przerażająca i mroczna postać. No, przesada, już bez przesady. Która pozostaje w pamięci czytelników i widzów. No ciekawe, tu mi Gumball podesłał coś takiego, to rozumiem sztuczna inteligencja. Ceremonia kakao? To dobra nazwa dla pornosa. No nie wiem, jak jest ceremonia ayahuaski, to może być też ceremonia picia kakao, nie? No ceremonia parzenia herbaty u Japończyków, prawda? No, może ceremonia picia kakao. Nie no, też zaskoczyło mnie trochę, jak mała dziewczynka harcerka, pierwsze co zaczyna mówić, to coś o nadchodzące, o trzeciej fali feminizmu, która jeszcze nie nadeszła, czy coś takiego. O trzeciej fali feminizmu, czujecie? Za PRL-u małe dziecko w harcerstwie interesuje się trzecią falą feminizmu. Netflix oczywiście... A któż to? Toż to sam Jacek. Witam serdecznie.
1: Wszelki duch Pana Boga chwali.
0: Pan Jacek, no. Czy Pan Jacek widział Pana samochodzika, może?
1: No właśnie, cytując postać graną przez Janusza Gajosa z filmu Psy, zacytuję, Nawet mi o tym nie mów.

0: kurwa mać, bo niestety tak.
1: Niestety. Nawet mi o tym nie mów, kurwa. Ja pamiętam tę scenę, to gdzie to było? To było w Psach, o właśnie, w Psach, no.
0: Tak, to było w Psach, tak. To było w Psach i to było, działo się gdzieś tak na dworze, czy nad jakimś jeziorem chyba, coś takiego. I on właśnie, Gajos, tak, nie, wiem już, to było na ulicy w Warszawie. I Gajos tak właśnie mówi, nawet mi o tym nie mów, kurwa mać. To jest świetne zagrane. I tak samo, takie same mam przemyślenia, jak sobie przypominam tego pana samochodzika. Bo pewnie o tym nie wiesz, ale ja jestem wielkim fanem pana samochodzika, w sensie książek Nienackiego. Dlatego, że jak skończyłem czwartą klasę podstawówki, to pamiętam jak dziś Jacuś dostał świadectwo z czerwonym paskiem i dostał książkę pierwszą pana samochodzika, pan samochodzik i chyba Wyspa Tajemnic to była. I to była ta książka, w której pan samochodzik zostaje panem samochodzikiem. Bo tak jak mówiłeś, w pierwszych trzech częściach on nie jest panem samochodzikiem, a w tej części umiera jego wuj Gromilo. I wuj Gromilo odkupił od bogatego Włocha rozbite Ferrari i na tym rozbitym Ferrari dorobił swoje własne nadwozie. Taka jest historia. I samochód ma kształt. Zrobiony z jakiegoś starego czółna, dlatego może też pływać. I jest bardzo szybki, bo jest na podwoziu i z silnikiem Ferrari.
1: Zgadza się, dokładnie. Tak. Miał silnik Ferrari, ale z wierzchu wyglądał bardzo niepozornie ten samochód i faktycznie był amfibią. To fajny pomysł, taki trochę Inspektor Gadżet się zrobił z tego pana samochodzika jakiś, nie? Że ma ten swój dokładnie samochód, który jest jego świetnym atrybutem. I widzisz, ja w filmie bym pokazał, jak zrobiłbym może z pana samochodzika mistrza kierownicy, no bo bohater nie może być nudny, musi trochę akcji być i musi...
0: Dokładnie.
1: Albo się świetnie bić, albo właśnie jeździć samochodem i to by pasowało, nie?
0: Dokładnie. I to, nie wiem, czy pamiętasz, to było w ogóle Ferrari 410 Super America, które rozpędzało samochód do ponad 200 grubo kilometrów na godzinę. No, i w ogóle sam pomysł na to, że ten samochód był taki dziwny, ludzie przychodzili obok tego auta w książkach i zwracali uwagę, panie, co pan sam sobie samochód zrobił, coś takiego, ha, ha, ha, i tak dalej, i tak dalej. No i ja obejrzałem, że przeczytałem wszystkie książki, jakie napisał oryginalny jeszcze autor, bo potem pan samochodzik wychodził w następnych wersjach pisany przez innych autorów, ale tego już nie czytałem. Ale, co chcę powiedzieć, możesz mi powiedzieć, skąd na przykład, taka najprostsza rzecz, jaka się od razu rzuca, skoro to jest czółno w książce z dorobionym... z silnikiem od Ferrari, to skąd kuźwa w tym filmie jest jakaś maska od Ursusa z przodu tego samochodu? No, jakim trzeba być pojebem, że na coś takiego wpaść? Maska od Ursusa i to jest w ogóle na dworze Fiata z 25 przerobione. Przecież dlaczego? Ja mam takie wrażenie, że ludzie, którzy robią taki film w Polsce, się dają i mówią, ale mamy zajebisty materiał, cały pan samochodzik. Przecież to jest genialne, bo to jest genialne. To jest naprawdę świetnie napisana książka, którą można by zrobić hit światowy, moim zdaniem. Mówią, ej, ale byśmy tu fajnie se spierdolili, nie? Chodź, to spierdolimy, dobra. O, super, aś będziemy dobrze bawić. I oni po prostu jakby na siłę upierają się, żeby to spierdolić. Dlaczego tak jest? Nie mamy szczęścia do ekranizacji krawiec. A co się stało z panem Kleksem? Moim zdaniem pana Kleksa też zmasakrowano, bo pana Kleksa też dobrze znam. I chociaż to jest takie dużo lepsze niż pan samochodzik.
1: A w ogóle wyszedł już ten nowy pan Kleks, tak?
0: Chyba jeszcze nie, ale ja mówię o tych jeszcze starszych, poprzednich. No, moim zdaniem one też są...
1: No są takie jakby nierówne, nie? Są jakby miejscami jest spoko całkiem, to była dosyć wysokobudżetowa w sumie produkcja, więc nie jest to tak... Ale miejscami się nie czuje ani tej wysokobudżetowości i są takie po prostu jakby takie wtopy. Kiedyś nawet się śmiałem z różnych dziwnych sytuacji w tym Kleksie, też takich... ni w pięść, ni w oko. A też masz takie wrażenie, co wielu ludzi ma, że w tym panu samochodziku się wszyscy tak sztucznie, dziwnie zachowują jakoś?
0: Tak, widać było, że oni jakby próbują odtworzyć ten klimat tej książki chyba, ale oni są tacy właśnie sztywni. Nie? Ja nie wytrzymałem, ja obejrzałem dosłownie parę minut pierwsze i mówię, Jezu, nie, ja tego nie obejrzę tego, bo mi po prostu zepsuje wspomnienia z książki, nie? I ja tego nie rozumiem, dlaczego oni nie mogą, bo ta postać pana samochodzika, tak jak mówiłeś, to jest historyk, on nigdy, kurwa, nie był dobry w tym, żeby jakieś otwierać drzwi jakimiś wytrychami, on w ogóle był dosyć słaby fizycznie i nie wiem, czy pamiętasz, jaki on miał nauk. Bo miał jeden nauk w książce, o którym cały czas mówił, że go ten nauk męczy, ale nie może się go pozbyć.
1: O kurde, to nie pamiętam. Ja w ogóle tak nie czytałem za dużo, to wielu rzeczy nie wiem. W ogóle Kagibierut twierdził, że włamywał się jednak, to może zaraz to rozstrzygniemy. Musimy tu śledztwo zrobić, się włamywał czy się nie włamywał. Coś, ja nie coś czemu bronisz pana samochodzika, Jacku? Dziwnie go bronisz tutaj.
0: Taką, taka jest, on w ogóle miał taki nauk, że kopcił strasznie, palił fajki. Dlatego miał problem z bieganiem. To było w książce powiedziane. Raz, że jak przebiegł za daleko, to dostało zadyszki, bo to był taki, nie wiem dlaczego, akceptowalny bardziej w tamtych czasach nauk niż chlanie wody. Dziś chyba jest odwrotnie. Kiedyś pamiętam coś takiego, że to było chyba właśnie w Templariuszach, że oni się muszą włamać do jakiejś piwnicy. Tak, muszą otworzyć jakąś kłódkę i tej kłódki nie otwiera pan samochodzi, tylko jeden z harcerzy. No więc kuźwa, jak on mógł się włamywać, skoro żeby rozwalić jakąś pierwszą, lepszą kłódkę w piwnicy jakiejś starej baby, jakiś harcerz się tam włamał, no to, a nie pan samochodzi. No to kurwa, jaki on mógł być włamywaczem. No. A to ja pamiętam to dosyć dobrze. I miał jeszcze jedną, w pewnym sensie, nie wiem, czy to nazwać wadę, czy taki nauk. Ha, jeszcze jeden miał i to kawie, jak jestem, kto pamięta. Otóż pan samochodzik, czyli Tomasz, był kobieciarzem. Nigdy nie mógł się znaleźć babki na stałe, ale w różnych częściach miał różne dziewczyny. Aha.
1: A wyrywał je też w taki nieco prostacki sposób, jak w tym filmie, gdzie jest rozmowa o następnym dniu, jaki coś tam będzie następny dzień, on mówi następnego dnia zawsze to ja robię jajecznicę. To taki tekst stylu, wiesz, coś tam mała, budzik no, ci się rozpierdala.
0: No dokładnie, ale właśnie przy niej, to, co ciekawe było to, że to na ogół to laski wyrywały jego, bo on był taki, wiesz, szarmancki i taki trochę taki, wiesz, lekko skromny, lekko taki nienarzucający się, więc to raczej dziewczyny, pamiętam, wyrywały jego. Taka na przykład laska, która go wyrywała, chyba to było opowieść o muzeum? Nie, Stary Dwór. O pan samochodzik i Stary Dwór, gdzie jest taka scena, gdzie oni jadą samochodem i z taką laską, z takim gościem, bo on pracował w ministerstwie i ta laska mówi, czy pan słyszał o panu samochodziku, który coś tam jest jakimś super gościem, co ma samochód i chodzą, krążą o nim legendy, och, chciałabym tam mieć pana samochodzika, nie? A ona nie wie, że on jakby siedzi w samochodzie z nim. I potem chyba on dostaje go dziewczyną, z tego co pamiętam, więc no, takie się, w ogóle, jak on się nazywał, Nienacki? Nienacki, on był niezły, nie wiem, czy jest niezły aparat.
1: No właśnie, słuchaj, on, przepraszam bardzo, mi też się to myli, Nienacki to jest twórca, ale on chyba gdzieś, on się nazywał Tomasz N., albo
0: nie, Tomasz NN.
1: A Nienacki, ale gdzieś pada też nazwisko Nowicki, ale to jest chyba prawdziwe nazwisko autora. On przybrał chyba pseudonim, tak. On naprawdę był Nowicki, a nie Nienacki.
0: Zbigniew, tak,
1: i on, ale... on się nazywał Zbigniew Tomasz Nowicki, naprawdę, tak. Zbigniew Tomasz Nowicki, tak. A mówiono na niego Zbigniew Nienacki, a bohater to Tomasz N. Ale trochę jego alter ego, nie? Jak już to mówiliśmy.
0: Tak, no i on bardzo kochał te swoje Mazury. Nienacki mieszkał na Mazurach, miał domek na Mazurach i nie wiem, czy wiesz, on w tamtych czasach był skandalistą, takim seksualnym, można powiedzieć, no może przesadzam, ale erotycznym na pewno. Bo on tam sobie sprowadzał laski, które miały po kilkanaście lat i miał romans z tymi nastolatkami. To jest jedno, szczególnie z jedną czy z dwoma. Jakieś tam dziewczyny, tak. On zresztą napisał pierwszą polską powieść erotyczną. To się chyba nazywało Raz w roku w Skiroławkach.
1: A czy to nie była przypadkiem jakaś polski odpowiednik Lolity, że tu mogły wyjść jakieś upodobania? Do nastolatek, no, do lolit?
0: Zdecydowanie tak. O, tak, tak, nie, jak najbardziej. On był z tego znany, że właśnie kręciły go małe dziewczyny. No, przesadza małe, ale nastolatki kręciły.
1: No, czyli lubił lolity. Patrz, twórca powieści familijnych, tak popularnych wśród dzieci, znów się okazuje jakimś... No ale, no wiesz, jak 16 lat czy coś na przykład.
0: 16, to... dokładnie już. No, to... Daj chłopu spokój.
1: To dajmy, nie bądźmy już takimi tutaj peweksami. Się nie czekajmy.
0: Nie bądźmy takimi, nie. Tak, słuchaj,
1: a potrafisz tu rozstrzygnąć, czy lubił kakao albo wy kakao, bo to też nie jest tak w tym filmie. Może się okaże, że może z racji tego, że to Netflix, to może się...
0: Wiesz co? Próbuję teraz właśnie przypomnieć, czy on lubił kakao. Kurczę, nic to ten sobie nie przypominam. Szczerze mówiąc, ja pamiętam jak dzisiaj, w 2017 roku przeczytałem wszystkie książki jeszcze raz. Ale kuźwa, no nie mogę sobie nic przypomnieć o kakao, bo czasami takich szczegółów się nie zapamiętuje. Na pewno nic o tym nie wiem, żeby lubił wy kakao, ale z drugiej strony, wiesz, wy kakao to nie znaczy od razu gej. Zależy, kto stoi tam z tyłu, no to powiem.
1: Że ale raz tak, raz tak.
0: No, ale nic o tym nie wiadomo, o tym kakao. No, naprawdę nic nie wiem.
1: I co, i wytrwałeś, Jacku, do końca tego filmu? Udał ci się
0: nie,
1: ten
0: wyczyn? Nie, coś ty. Też nie, po prostu pierdzielnąłem po prostu tym makiem, którą oglądałem. Tak wiesz, zamknąłem, no chyba se jaja robicie, nie? Ale ja nie rozumiem, dlaczego to jest takie, dlaczego oni się upierają, żeby to spierdolić? Dlaczego po prostu? Z czego to się bierze, wiesz? Czy oni chcą jakoś pojechać tak, że jak dodamy swój artyzm, który będzie chujowy, ale będzie nasz, to się poczujemy lepiej, nie? Przecież to jest tak genialnie napisana książka. Tam są, rozumiesz, obce wywiady się pojawiają czasami. Tam są tajemnice, tam są taki klimat, czasami jest Archiwum X. Taki jest trochę klimat Dana Browna, bo oni w jakichś starych zamkach chodzą, nie? Ja rozumiem, że ten w ogóle film był kręcony trochę z punktu widzenia takiej propagandy PRL-u, bo na przykład w Wyspie Tajemnic pojawiają się żołnierze wyklęci jako złe postacie, nie?
1: O.
0: Więc to trzeba by trochę oczyścić. Tak. Tam niby chodziły tak zwane bandy i oni z tymi bandami walczyli, więc to on zresztą ta główna postać, ten Tomasz N.N. jest ormowcem, czyli z Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej.
1: Zgadza się.
0: I tak dalej, są harcerze, w którejś części, a nie przypominam sobie, w której, przepraszam, pojawia się wywiad chyba francuski i wywiad zachodni. Krótko mówiąc, to jest robione ewidentnie z punktu na PRL-u, co jest o tyle ciekawe, że tego Nienackiego w latach jeszcze 50. komuna dręczyła mocno. On dostał chyba nawet zakaz druku i dopiero po październiku, jak przyszedł Gomułka, to jakoś tam go rehabilitowali. Ale on był taki bardzo, no raczej propaństwowy w tamtych czasach. To by można było trochę zmienić oczywiście, oczyścić to. Ale jednocześnie oddać klimat PRL-u albo to zrobić w nowoczesnej wersji. No nie wiem, ktoś się uparł, żeby to spieprzyć. Nic nie poradzę.
1: No, mógłby też spotkać kapitana Nemo, bo w jednej powieści spotyka kapitana Nemo, pan Tomasz.
0: Tak, no, ale nie wiem, czy pamiętasz, kto był tym kapitanem Nemo?
1: Nie pamiętam.
0: Czy pamiętasz? No, to teraz spoiler. Jeżeli ktoś chce przeczytać książkę, to niech zamknie sobie teraz uszy. To nie był prawdziwy kapitan Nemo, tylko na jeziorze na Mazurach pojawia się tajemniczy kapitan Nemo, który ma swoją zajebiaszczą motorówkę i jakby pilnuje porządku. Nie pozwala, żeby tam jacyś ludzie się rozbijali nad tymi motorówkami, hałasowali. No krótko mówiąc, taki się robi lokalnym superbohaterem. Na końcu się okazuje, bo świetnie pływa motorówką, świetnie tam rzucał lasem, no taki jest ogarnięty kapitan Nemo. I dopiero na końcu się okazuje, że tym kapitanem Nemo jest studentka pierwszego roku bodajże medycyny. Jest to laska, ten kapitan Nemo. No to nie jest ten kapitan Nemo, którego my znamy.
1: To zapomniałem już nawet, że... ale to widzisz, to jakby się ktoś przyczepił o prawa autorskie, to można powiedzieć, ale to nie był prawdziwy kapitan Nemo.
0: Dokładnie. Już, no. Tak, bo on tylko ma ksywę dostaje kapitan Nemo, ten ktoś tajemniczy. Tak. Ale polecam wszystkim na samochodzika serdecznie.
1: Nawet pan samochodzik zawsze na propsie, chociaż teraz został obrzydzony mi troszeczkę. Może trzeba wrócić do książek po prostu. Kolejny powód, dla którego można wrócić do książek, po prostu, żeby coś dobrego, a nie kiepskiego.
0: Dokładnie.
1: A wiesz co mi się, bo ty mówisz, czemu tak oni sobie stawiają za cel, żeby to spieprzyć? No może po prostu zwyczajny brak talentu, wprawy, wyczucia pewnego, bo ten film jest psuty na różne sposoby, nie? Albo przez dłużyzny jakieś, takie nienaturalnie długie ujęcia. W kinie, w dobrym kinie europejskim czy amerykańskim to zawsze te ujęcia są tak, kurczę, w punkt, nie? Idealnie jest dobrany czas. A tutaj w polskich filmach często się pojawiają takie za długie ujęcia, tak jakby chcieli rozwlec ten film, żeby im się rozciągnął, bo mają za mało scen i to tak też dziwnie. To tak nuży. Brak talentu, myślę, wiesz? Po prostu tak zwyczajnie.
0: Być może, ale wiesz, trzeba też spojrzeć na to, że jak siadasz pierwszy raz do tego, masz książkę w ręce i mówisz, co z tym zrobimy? Pierwsze pytanie, robimy dokładnie tak jak w książce? Robimy trochę jak w książce, czy robimy coś zupełnie naszego? I zawsze mówią, dobra, zrobimy coś zupełnie naszego, nie robimy tego, co jest w książce. Jakby się tego bali, tej tematyki z książki, a przecież nie ma się czego bać. To jest bardzo fajnie napisane. I właśnie w Panu Samochodziku fajnie się czyta to, że tam ta akcja jest bardzo wartka, moim zdaniem. To nie ma dłużyzn. To nie jest nad Niemnem Orzeszkowej, że można czytać co 40 stronę, bo 39 stron to jest opis przyrody, tylko tam się naprawdę szybko dzieje akcja. Tam cały czas wyjeżdżają na wakacje. No i jest jakaś przygoda, bo na ogół to się dzieje w ciągu wakacji, czy w czasie wakacji. No. O, krótko mówiąc, miał talent nienacki do pisania, moim zdaniem.
1: No, tak. I humor, i wartka akcja, i pomysłów sporo ciekawych. I jakiś taki klimat fajny. Szczególnie może to po latach jest fajny klimat, bo przypominamy sobie te obozy jakieś harcerskie, to takie spokojniejsze życie, trochę bez smartfonów, bez komputerów, nie? Tam się czasami dzieje wszystko na wakacjach, no to takie wakacyjny, przyjemny klimat. Coś jak w tych różnych innych filmach typu, nie wiem, czy Podróż za jeden uśmiech, czy tam jakieś Stawiam na tolka banana, nie? To taki się fajny klimacik i trzeba
0: tak,
1: było z tego jakąś esencję.
0: Tak, jest tak genialna. Tak, w ogóle, no muszę przyznać, jak nie lubię PRL-u, bo jestem antykomunistą, to muszę przyznać, że książki, szczególnie książki dla dzieci pisane w tych czasach, naprawdę są super, naprawdę sprawdzają się. Właśnie Podróż za jeden uśmiech, która jest też bardzo fajną książką, jak dzieciaki jadą na stopa, nie, z Warszawy do Świnoujścia. No, Stawiam na tolka banana, to też jest, też było dobre. A mówiłeś, że wyobraziłeś sobie, że jesteś postacią fikcyjną. Nie wiem, czy pamiętasz taką grę Max Payne. Max Payne w drugiej części jest taki moment, jak on, Max Payne jest grą, która jest wtedy była jedną z pierwszych gier, która tak często była przerywana takimi wstawkami jakby filmowymi. On w pewnym momencie się orientuje, na taki mindfuck to jest, że mówi, miałem sen, że jestem postacią w grze komputerowej. I podobnie jak tutaj ty masz, że masz sen, że jesteś postacią fikcyjną. O właśnie, i Max Payne, która jest świetną grą moim zdaniem, pierwszy wyszedł w 2001 roku, potem chyba w 2003, pierwsze dwie części, i potem postanowiono to zekranizować. Boże, jak to było słabe, jak można było tak spieprzyć tak dobrą grę i to mając tak dobry budżet. I też poszli w tym samym kierunku, czyli zmieńmy wszystko. Nie idźmy według tego, co się działo w grze, tylko zbudujmy swój świat na kanwie tego świata. I wyszedł taki straszny krap, że siedziałem w kinie i byłem zażenowany.
1: Może to się bierze, może to jest zwyczajny brak szacunku dla twórcy, którego bierzemy na warsztat, żeby zrobić ekranizację, bo jak ktoś by szanował pisarza, to jednak by się, jednak czułby jego twórczość, czułby, co jest najważniejsze, gdzie jest esencja, jakie są mocne strony i w życiu by tu nic nie zmieniał i też nie zmieniałby bezczelnie, wiesz, wszystkiego na inne, po swojemu, na zasadzie ja wiem lepiej, nie? Ja to lepiej tu zrobię.
0: Dokładnie.
1: Unowocześnie. Po co jakiś feminizm? Ja nie wiem, zaczyna mnie już poważnie drażnić to ciągłe przytykanie swojego kutasa do wszystkiego, że muszą przytknąć swojego kutasa do wszystkiego i zrobić manifest jakiś LGBT. Czy to... Ludzie, z całą sympatią mówię dla kochających inaczej, dla różnych mniejszości, bo ja wspieram w zasadzie i feministki i tak dalej, jak jest jakaś mądra walka o dobrą sprawę, żeby kobietom żyło się lepiej, ale jak chcecie ludzie, żeby was wszyscy traktowali jak każdego innego, to się tak zachowujcie jak każdy inny, a nie wtykacie wszędzie swoje trzy grosze LGBT-owskie, cholera jasna, no. Męczące. A widziałeś, Jacek, teraz był taki artykuł, już widziałem, że na polskim portalu też się pojawił, o tym, jak wszystkie rudowłose postacie są zastępowane na murzyńskie, na czarnoskórę. I było tych postaci masa. I wyszła tu prawidłowość taka, że po prostu zmienia się rudych na czarnoskórych. Było tych z kilkadziesiąt takich postaci. To dziwne, nie? Ja,
0: bardzo dziwne. Ja tego w ogóle nie znam, tego tematu. Ale nie słyszałem tego, nie znałem tego artykułu, ale no, to też jest jakiś rodzaj rasizmu, nie? Że akurat rudych. Rudzi w Europie to pochodzą głównie z tego, co wiem, z Wysp Brytyjskich, przede wszystkim ze Skandynawii. I ludzie, którzy są rudzi, mają największy odsetek genów w genomie jeszcze z Neandertalczyków. Taka ciekawostka. Jeżeli jesteście rudzi, to gdzieś tam się przycisnęły geny Neandertalczyków do was. A jeszcze wracam do tego feminizmu. Pan Samochodzik jest bardzo feministyczną książką. Tam laski często się okazują mocne, tam laski często się okazują w ogóle, wiesz, totalnymi petardami. Pan Samochodzik sobie nie radzi bez kobiet w różnych sprawach. No, to jest feministyczna książka. Naprawdę. Jak na tamte czasy, to bym powiedział, ultrafeministyczna. Nie? Nie robi się z kobiet jakichś słodkich kretynek, które tylko stanowią tło, tylko one często pchają akcję do przodu. Chciałem powiedzieć, pchają pana samochodzika, ale to już może gorzej by zabrzmiało.
1: Tak, to ciekawe, czyli był taki klimat trochę, to fajnie, tak, no, bo to była w sumie dosyć nowoczesna taka rzeczywistość, bo pan samochodzik, no wiesz, był na czasie, no był bardzo taki systemowy i kompatybilny z PRL-em, no to można powiedzieć, że był na czasie. A powiedz, a było coś, że on wynikało z książki, że on jest na przykład wierzący, że do kościoła chodzi, się modli, albo że jest katolikiem? Chyba nie za bardzo, nie? On był chyba ateistą w sumie. Takim.
0: Nic o tym chyba nigdy nie ma. Oni często się w jakimś kościele coś tam robili, w jakichś starych kościołach, ale to tylko było z punktu widzenia, wiesz, jakichś zabytków. Natomiast na 100% jestem przekonany, że pan samochodzik chyba w żadnej książce nie poszedł na mszę. Nie, nie, nie. On był, myślę, zdecydowanie ateistą tutaj. I no, szczególnie, że tego podejrzewam, by ta cenzura nie dopuściła, żeby jakiś, wiesz, człowiek dla... wzór dla dzieci nagle stał się wierzącym katolikiem. To by nie przeszło. Zresztą podejrzewam, że Nienacki też nie był specjalnie wierzący, więc jestem prawie pewny, że nic takiego tam nie było. Nie?
1: No i taki chyba był chyba mało bogoojczyźniany i może był za komuną nawet.
0: On był ojczyźniany, ale nie bogo, bo on był takim patriotą. Aha. Także ojczyźniany tak, ale nie bogoojczyźniany.
1: No i udało mu się stworzyć takiego trochę socjalistycznego. Jest paru takich socjalistycznych bohaterów, mocno socjalistycznych, co lubimy ich. Na przykład Borewicz czy pan samochodzik, nie? Borewicza. Tak, kto nie lubi Borewicza?
0: Tak. I kapitan Żbik, nie? No, było ich trochę. Tak. Ale ja Borewicza to uwielbiam. Przyznaję, że nawet ostatnio myślałem, że można by obejrzeć jeszcze raz te wszystkie części, bo po prostu to jest dobry serial, dobrze zrobiony, nie?
1: Z perspektywy czasu za mało akcji, jak dla mnie, jest trochę w Borewiczu. Taki za dużo tam jest gadania, wiesz.
0: No, ale polskie kino znane z tego, nie? Polskie kino jest przegadane, ale kurde, to nie jest koniecznie znaczy to złe. Przecież kino Tarantino jest przegadane. Chyba. Tarantino jest znany z tego, że on przegaduje. Więc dobre dialogi nie są złe, że tak powiem. Nawet się ciągną.
1: Tylko pytanie, czy w Borewiczu są faktycznie takie dobre dialogi, ale Borewicz miał teksty, niektóre teksty miał dobre, takie zabawne i dosrywał tam czasami. Był Big Mouth, jak to się mówi po amerykańsku, nie?
0: Dokładnie tak. No tak, pamiętam jak takim był motyw, jak jeden mówi coś tam, dobrze, że pozwolił pan umrzeć tak jak chciał, a Borewicz tak mówi, patrzy, myśli pan, że to takie ważne? Rzeczywiście jak na PRL-owskie klimaty, to było niezłe. Wiesz co, u mnie jest 5:50 rano. Zgadnij, obudziłem się dopiero, czy dopiero idę spać?
1: Zalałeś pałkę i zaraz będziesz dopiero się
0: płacić. Nie tym razem, bo dopiero wstałem, bo długi dzień przede mną, a wieczorem, dobra, wybieram się w podróż daleką, lotniczą. Bo ja wróciłem z Polski, bo byłem w Polsce, zanim, czy pamiętasz, tam szukałem Etama po osiedlu. Etam w ogóle chyba, on chyba w szafie siedzi przerażony, bo ja go nie słyszałem, nie widziałem od tego czasu. Jak się dowiedział, że ktoś tam na jego osiedlu chodzi, to się przestraszył straszliwie. Ja nie słyszałem go. Potem byłem następny raz w Australii, a jutro się wybieram, wyobraź sobie, do Japonii wspaniałej.
1: Ale się rozlatał. Tutaj pisano już, że pan samolocik jesteś.
0: Znaczy, tak, ja jestem pan samolocik, dokładnie. A może nawet się wybiorę do Polski jeszcze raz. Kto bogatemu zabroni, jak mówią. Tak, także życzę ci dalej miłej audycji. Czytajcie pana samochodzika, nie oglądajcie pana samochodzika. Panie Boże, oszczędźcie sobie to. I ja bym powiedział tak, jeszcze kilka takich numerów, panie Netflix, i ja sobie moją subskrypcję to w dupę wsadzę. Już nie będzie tego. Wiecie, zobaczycie moje tam 10 czy 15 dolarów jak świnia gwiazdy. No, to takie moje przesłanie dla Netflixiarzy. To krawiec, ja zamieniam się w odsłuch i miłej audycji wszystkim.
1: Trzymaj się, cześć, hej.
0: Cześć, na razie.
1: To był pan samolocik z Australii. Tomisiu, wiesz co... Dojszło, ale nie wiem czemu, widzę na liście, o, to wystarczy jeszcze raz, nie wiem czemu się nie wyświetliło, spróbujmy, o, coś jest nie halo, Nie wyświetla się donate testowy. Dajcie mi sekundę, ja to muszę naprawić.

0: Okay. Sprawdźmy teraz. No ciekawe. Dobra, wiadomość została wysłana. A tutaj dupa. No zepsuło się. Ciekawe. Jest na liście Donate od Tomisia faktycznie, w którym napisał na krwawego kapitana pijawkę o złotym sercu. Ciekawe. Krwawy o złotym sercu. To chyba krwawi... Krwawienie miesięczne ma, jak jest krwawy i o złotym sercu. Niech mu się wiedzie. No. Czektulowi niech się wiedzie. Dzisiaj solenizant. 44, 44. Dziękuję, Tomisiu. No niestety, chyba muszę dzisiaj głosowo odczytywać. Może ten drugi widżet coś tu namieszał, ten z celem zbiórki właśnie, który wyzerowałem już po tym, jak przyszło od Tomisia. Ciekawe, czy to się da ręcznie zmienić. Dodaj swoją kwotę do celu. 44, 44. O! Fajnie, uaktualniło się. Ale czemu to się nie czyta? Czyta ta, czyta cytaty ta cyta? Nie! No, a więc pan samochodzik jest trochę burakiem, trochę jełopem, nie daje poznać po sobie, że jest intelektualistą. Do kobiet się odzywa trochę jak taki trochę bardziej inteligentny dresik, przemądrzały, egocentryczny jakiś taki, narcystyczny trochę. W całym filmie nie zobaczycie tego, co powinno być... co zdecydowanie powinno się pojawić, czyli piękne krajobrazy, różne miejsca. Tu wszystko jest skręcone w takim wąskim kadrze, w zbliżeniu. Widzimy jakieś krzaki w tle. Ten obóz harcerski to pewnie dwa namioty, nie? Na krzyż i weź to kręć tak, żeby wyglądało na obóz. No ale no, wiadomo, na bogatą scenografię potrzeba dużo pieniędzy. Czy tu ktoś dzwonił? No właśnie, tutaj mi Czektul podpowiada, pokazuje różne postacie. Tak, właśnie widziałem tą ilustrację. Spróbuję ją może tutaj wrzucić na ekran, bo to też jakiś temat. To zawłaszczanie sobie przez czarnoskórych kolejnych bohaterów, jeden za drugim. To jest to trochę zawłaszczanie, nie wiem, nie można swoich stworzyć, oryginalnych, tylko trzeba podkradać, ciągle nowe, ten nagle czarnoskóry, tamten czarnoskóry. No jest to śmieszne po prostu i zaczyna być irytujące. Zaraz będzie zmienianie na gejów wszystkich i na lesbijki, tak? I takie gotowanie żaby. I też już nikt nie piśnie, bo stanie się to standardem, że nagle wszyscy się stają gejami. Dajcie spokój. Sekundka. O, dobra. Na ekranie się pojawiła ilustracja z tymi bohaterami zamienionymi, a na antenie pojawił się Matt. Cześć, Macie.
1: Dobry wieczór. Cześć.
0: Cześć.
1: O ludzkiej porze w końcu.
0: Słucham?
1: O ludzkiej porze.
0: O ludzkiej porze. Cześć. A co, zwykle jest, ja nadaję zwykle?
1: Nie, zwykle dzwonię około czwarta.
0: Aha, ty mówisz, że o telefonie swoim, że w końcu w normalnej porze, bo zwykle później
1: tak,
0: dzwonisz.
1: Tak,
0: to prawda, faktycznie, zwykle tak, ty czasami wręcz nawet już, jak już jestem taki zmachany, już taki sponiewierany, to tak. Matt dzwoni i ma ochotę sobie pogawędzić.
1: Tak, i właśnie zawsze o tej porze, znaczy ja się tak nastawiam, wiesz, żeby cię tak dobić, nie? Żeby cię już tak wykończyć. Z tym panem samochodzikiem, ja w ogóle, to mi przeszło obok uszu w ogóle to, że jest taka nowa produkcja. I teraz się dowiedziałem. Byłem, wow, pan samochodzik w XXI wieku? Wow.
0: No ale to nie jest XXI wiek, to się rozgrywa w PRL-u. To jest...
1: Zresztą no wiem, ale produkcja tak...
0: ale nie czuć za bardzo tego, aha, no, że produkcja współczesna, no. Tak, tak, no, ale tam nie czuć za bardzo jakoś tego PRL-u, bo PRL trzeba umieć troszkę stworzyć, wydaje mi się, nie? Na ekranie.
1: PRL-u to w ogóle należy z siebie usuwać pod każdym względem, od wewnątrz i do wewnątrz. Bardziej mi chodzi o to, czy jest tam jakaś legenda, ten klimat, ta muzyka?
0: Muzyki żadnej ciekawej nie uświadczyłem. Mm-hmm. Klimatu zero praktycznie. To wszystko jest bezklimatyczne jakieś. A co twoim zdaniem buduje w filmie, może budować fajny klimat dla ciebie na przykład?
1: No jeżeli chodzi o pana samochodzika, no to jest ta wyjściowa scena, kiedy on w goglach prowadzi tą swoją amfibię przez jakąś taką mało uczęszczaną szosę, znaczy to było w Wyspie Złoczyńców. Przysiada się autostopowiczka z dużą, ogromną walizką. I ona tak się tak gramoli z tą walizką. On mówi, no wsiada pani czy nie? Ja tak mówię ogólnie, nie cytuję dosłownie treści. Ale pamiętam, że ona mówi, wie pan co, bo ta walizka jest bardzo cenna. On mówi, a dlaczego? Wie pani co, ja nie mogę ruszyć autem, dopóki pani z tej walizki jakoś tutaj nie zabezpieczy i tak dalej. On mówi, wie pan co, bo tam, panie samochodziku, bo to są, tam są czaszki i kości. Wow.
0: Stephen King.
1: Kobieta w wydaniu Jeffrey'a Dahmera. Halo, w co my gramy?
0: Taka scena, mówisz, była? No.
1: Tak,
0: to,
1: tak.
0: To trochę jak rodem z jakiegoś Stephena Kinga wstęp, nie? Troszkę.
1: No, była archeolożką i oni tam gdzieś, wiesz, on tam sobie, tam gdzie tam pan samochodzik biwakował, oni tam prowadzili jakieś odkrywki. A kto wie, może jakiś, nie wiem, pomordowanych. W każdym razie, no, dla mnie pan samochodzik jest kultowym filmem, literaturą, do której mam duży sentyment. Jeszcze chciałbym tu zaznaczyć, taki pisarz Edmund Niziurski, Sposób na Alcybiadesa. Też pisał takie opowiadania dla młodzieży, tylko no, ten Sposób na Alcybiadesa to było opowiadanie o tym, jak grupa młodzieży próbuje zmanipulować swoich nauczycieli w perlowskim liceum.
0: Coś mi tam świta, nie wiem, czy to nie była lektura przypadkiem.
1: O, możliwe. Była ekranizacja. Nawet taka dosyć nowoczesna, nie wiem, to było chyba jakoś po 2000, coś takiego, to był serial, Sposób na Alcybiadesa. No, ale ja zaczytywałem się w książkach Edmunda Niziurskiego, to był prawnik, dramaturg, a strasznie zajebiście rozkminiał. Wiesz, pamiętam takie opowiadanie, nie pamiętam tytułu, ale pamiętam, że w tym opowiadaniu była taka drużyna hokejowa jakiejś tam perlowskiej podstawówki i oni za wszelką cenę chcieli przesunąć datę sprawdzianu czy kartkówki, coś w tym stylu, a ich starania polegały na tym, że oni za wszelką cenę prowadzili do tego, żeby ich nauczyciel zachorował. Znaczy, wiesz, otwierali okna, tam podawali jakieś dziwne środki, coś tam robili. Za wszelką cenę chcieli odwieźć ten termin kartkówki czy sprawdzianu z matematyki chyba bodajże, bo oni mieli w tym dniu bardzo ważny mecz hokejowy, bo wszystko w zimie odbywało, Tam osiedle na osiedle, wiesz, a to są nie przelewki.
0: Wydaje mi się, że kiedyś było więcej uzdolnionych aktorsko dzieciaków i jakoś wybierali je lepiej. Jak czytałem, to różni reżyserzy gdzieś tam wypatrywali te dzieciaki tak przypadkiem, jakby je znajdowano. Tak było z Karioką, tą Stolka Banana. Ona gdzieś na plaży została wypatrzona, nie? Swoją drogą, jak tak się rozgląda, ale nieważne.
1: Wiesz, ale o tym samym pomyślałem właśnie. Wiesz, mieli oko, oni po prostu wypatrywali te dzieciaki, po prostu wypatrywali na każdym kącie.
0: No, tak to jest. Ale kiedyś jakoś też takie absurdalne są niektóre sceny w tych starych filmach o dzieciakach, że te dzieciaki się dziwnie zachowują, nienaturalnie, ale nie aż tak jak teraz. Myślę, że teraz się nie kręci już filmów o trudnej młodzieży, o dzieciakach, bo jest deficyt zwyczajnie tych aktorów młodych, jakichś zdolnych. Strasznie te drewniane dzieci się porobiły. Ciekawe, czemu to tak jest, że...
1: Ale zobacz, z drugiej strony TikToki, YouTube i wszystko, jest zalew dzieciaków, którzy robią różne dziwne akcje, promują się na tym i tak dalej. Z tym, że to już jest trochę takie, nie wiem, kino dziecięce jest jakimś, nie wiem, może nie ma scenariuszy, a nie wiem. Bo
0: ty, ale
1: zastanawiałem nad tym. Ja się od dłuższego czasu się nad tym zastanawiałem, dlaczego nie ma fajnych seriali dla młodzieży poruszających ich problemy, ale w taki sposób, wiesz, że naprawdę problemy, nie? Bo w tych starych serialach tam są często różne dramy, nie? Typu, wiesz, alkoholizm, sieroctwo, tylko że to jest zawsze przesłonięte tym tą kopułą powojennej rzeczywistości. A właśnie teraz się zastanawiam, dlaczego nie ma teraz właśnie jakiegoś nośnego serialu o polskiej młodzieży.
0: Może nie ma zapotrzebowania. No bo dla kogo to miałby być właściwie dzisiaj film? Dla młodzieży, tak? Jakaś opowieść, która by ich może zainteresowała, tylko że ich to nie zainteresuje. Oni chcą Batmana, Marvela, kreskówkowych bohaterów, chcą anime, a nie oglądać, że podchodzi dzieciak jeden do drugiego, te, nie bądź taki hop, siup do przodu, wiesz? Ej, bo zawołam milicję. A czemu w ogóle jest? Bo faktycznie włączam sobie jakiś kanał, bo przeróżne tam rzeczy się nawiną pod rękę, na przykład ze skateparku, jak młodzi się nagrywają. I oni tam się zachowują bardzo naturalnie, że to się spoko ogląda, nie? Śmieją się, normalnie sobie rozmawiają, jakieś dowcipy opowiadają i czuć, że to są normalne dzieciaki. A włączy im się tryb aktora i wygłasza wszystko tak, jakby mówił na teatrzyku szkolnym.
1: A nie, no to może też od podejścia, od osobowości wynika. Teraz jest dużo tych treści, bo nie oszukujmy się, no. Serial w tele... Co? Byłby serial o młodzieży w TVP1 we wtorki, czwartki o godzinie 14:30 i... Wow. No, nikt by tego nie było.
0: Nie no, mógłby się na Netflixie ukazać.
1: No właśnie, o to mi chodzi, nie? Że to już jest inna przestrzeń. Tylko szkoda tych książek, wiesz, szkoda tego czytania, wiesz, żeby młodzi ludzie... Ja, wiesz, ja mam straszny sentyment do książek gdzieś... Przecież miałem fajną znajomość z moją bibliotekarką. Przeszukiwałem, bo kopałem w tych perelowskiej bibliotece, gdzie na wsi, gdzie się wychowywałem, wydobywałem jakąś książkę z zarzuconym papierem, która miała charakterystyczny zapach, i te wieczory czytania z latarką w ręku. Wiesz, to była metafizyka, to było coś pięknego. No dzisiaj dzieciakowi wyrywasz z rąk tableta czy iPhone'a, bo, bo jest nabuzowany światłem i tym co przerzuca.
0: Ale to myślę jest trochę już taki poboczny temat, właśnie te problemy dzisiejszej młodzieży. Możemy do tego wrócić w sumie, bo można by się zastanowić, jak zrobić scenariusz współczesnej opowieści dla nastolatków i tak dalej. Jest kupa tematów, na przykład bullying w szkole, nie? Myślę, że Cobra Kai jest trochę taką opowieścią dla współczesnego dzieciaka na przykład też, ale adwokat do nas dołączył. Tutaj, szanowny. Cześć, adwokacie.
2: Dzwonił coś tnie.
0: Coś tnie?
2: Cześć, dobry wieczór. Krawcze. No, zaraz się okaże. Dobry wieczór, cześć Macie, witajcie. Witajcie ludzie. Tak, ja myślę, że temat, że ten film, ta dyskusja o filmie czy serialu otwiera taki szerszy wątek, bo kiedyś, słuchajcie, te filmy, te książki budowały tak naprawdę młodzież, nie? Jakby powstawali podwórkowi bohaterzy na podstawie tych historii, więc
0: bohaterowie
2: to miało wartość. A dzisiaj ja myślę, że nie zależy na tym, Matt, to co mówisz. Myślę, że to taki znak czasów, że jakieś rozszczepienie nastąpiło, bo wiecie, zawsze na początku, jak coś powstaje, to towarzyszą temu jakieś szczytne idee. Ktoś chce naprawić świat, uczynić go lepszym, a potem się włączają jakieś takie zjawiska bazujące na chytrości, że człowiek chce zarobić, chce być sławny i tak dalej. Więc myślę, że początki jakiejkolwiek dyscypliny, jeśli szukać szczerości, to na początkach, na początku rozwoju danego zjawiska, a potem niestety się różne patologiczne historie w to wplatają i pewnie tak samo, być może tak samo, nie wiem czy pewnie, ale być może tak samo jest chociażby z tym przykładem filmu, o którym dzisiaj mówicie. Ale tak, wiecie co, ja tak dzwonię,
0: masz rację.
2: Bo kiedyś wspominałem o panu samochodziku, którego czytałem moim chłopakom i trafiłem na taki motyw, dość jak dla mnie kontrowersyjne, wiecie, czytacie książkę, są przygody i nagle wam wpada taka ciekawostka. Zaraz wam to przytoczę, słuchajcie. A jakoś to wszystko, ta wasza dzisiejsza dyskusja i zbiega się też z filmem, który ostatnio się pojawił odnośnie pedofilii w świadku tam artystów, czy takim ogólnie. Znaczy tam akurat ten pan Jazzman jest głównym bohaterem, ale niestety kurna, nie pamiętam, słuchajcie, jaki był tytuł i kto jest reżyserem. Nie wiem, pewnie część z was trafiła na ten film, bo YouTube wam podpowiedział.
0: Pan Mariusz Zielkę, pewnie chodzi o dokument, który ostatnio wypuścił w sprawie Sadowskiego.
2: Tak, no dokładnie.
1: Sadowski. No.
2: A słuchajcie, zacytuję wam ten, zacytuję czy przytoczę, bo ktoś kiedyś mnie tutaj spunktował, że w tej dłuższej formie to już nie jest cytat, tylko przytoczenie, czy po prostu przeczytam wam kawałek z książki.
0: O.
2: Pan Samochodzik i zagadki Fromborka. O. Rozdział 9. Jakby ktoś nie wierzył w to, co przeczytam, może sprawdzić.
1: Dawaj.
2: Początek. Zaraz po obiedzie przyszli do mego pokoju Baśka. Baśka to był chłopak. Ksywę miał taką. I dziewczyna imieniem Zosia. Rezolutna z niej była panna, choć miała dopiero 14 lat. Przezwano ją Zosia Walczyk, ponieważ chodziła niemal na czubkach palców i wydawało się, że po prostu fruwa w powietrzu. Miała płynne, taneczne ruchy i ani przez chwilę nie potrafiła spokojnie usiedzieć na krześle. Wciąż musiała chodzić, kręcić się, a raczej tańczyć. Panna Zosia Walczyk miała strasznie dużo piegów na nosie i policzkach. Bardzo jasne włosy oraz niebieskie oczy. Spodobała mi się od pierwszego wejrzenia i ja jej też chyba przypadłem do gustu. Gdy została mi przez chłopca przedstawiona, mrugnęła do mnie filuternie, zrobiła piękne, taneczne pasy.
0: Ty, bo mi kanał skasują ze mnie.
2: I powiedziała: lubię przygody. A Baśka zapewniał, że za panem przygody chodzą całymi stadami. To jest cytat z pana.
0: Ja pierniczy. Jak jakiś harlekin dla pedofili trochę to brzmi, nie?
2: Ale i słuchajcie, i czytasz coś takiego maluchom i kurna czytasz i jakby nie chcesz też za bardzo, wiecie, sprawić, żeby oni poczuli, że tu coś dziwnego jest. Ale, czujesz...
1: oni nie mają pojęcia o tym, wiesz.
2: No tak, to, ale wiecie...
1: Czyli też oni to, no, on to odbiera jako opis.
2: No nie,
1: sytuacji,
2: oczywiście, że tak, ale u mnie jakieś zaskoczenie jest.
1: My to dorośli odbieramy, tak, wiesz.
2: No tak, ale wiecie dlaczego? Jakby kiedyś wam o tym wspomniałem, bo to na mnie wywołało takie wrażenie, no jakiś taki mikroszok przeżyłem. Ale jeszcze w innych książkach też podobne historie gdzieś natrafiłem, ale niestety nie pamiętam, jakie to były pozycje. Ale wracając do tego filmu, który ostatnio obejrzałem, o którym Krawiec tutaj przytoczył tutaj autora i tytuł, bodajże przynajmniej autora i bohatera tego, to tam też się, słuchajcie, pojawiała opowieść o tym, że ten Sadowski, on sobie chodził z tymi dziewczynkami przebranymi za dorosłe, jak dorośli, jak dorosłe dziewczyny, chodził po restauracjach i to jakąś normą było w tym towarzystwie tam artystów. I tu też jest taka trochę sytuacja, że dorosły facet, no autor, oczywiście skupmy się, tu autor to stworzył, to nie, że pan samochodzik, fikcyjna postać to mówi, tylko autor to opisał, nie? Przedstawił 14-letnią dziewczynkę.
0: Która mruga zalotnie i jest gotowa na przygody z panem samochodzikiem.
1: Tak, je ten krem sułtański.
2: No, wiecie, więc... A słuchajcie, słuchajcie, jak oglądałem ten dokument, tam były momentami puszczane z tych tęczowych music boxów jakieś urywki, to tak sobie myślałem, kurde, że byłem w pewnym sensie uczestnikiem tego całego gówna, nie?
1: No musiałeś być, no.
2: W sensie oglądając nawet, jakby ja uczestniczyłem, jakby wiecie, jakby byłem...
1: Ale nie wiedziałeś, w czym uczestniczysz.
2: No oczywiście, że nie wiedziałem, ale teraz tak patrząc na to z perspektywy czasu, to dla mnie jest obrzydzające, nie? Że jakby jesteś takim nieświadomym świadkiem takiej pewnej fasady rzeczywistości.
0: Tak,
2: nie?
0: Tak, no że człowiek tego... dotknął jakoś i w tym, no tak uczestniczył oglądając. Tak, ja w ogóle jak gdzieś tam puściłem te piosenki, co te dzieci śpiewały tam u Sadowskiego, to no teraz to ludzie zauważają, że one były podszyte czymś takim, być może jak ty przytoczyłeś tam u pana samochodzika.
2: No właśnie, i to jest przerażające, wiecie, nagle się okazuje, że nasze dzieciństwo, no nasze, czyli moje i Krawca, Mat, nie pamiętam ile masz lat, ale w każdym razie jakby wyłania się z tego mroczna opowieść, nie? I my jakby te wszystkie, część z tych puzli widzieliśmy i jakby mogliśmy sobie obserwować je, a ten dramatyczny obraz jakby dopełniają rzeczy, których nie mieliśmy okazji wtedy poznawać, nie?
1: Halo, przepraszam, bo ciągle są dyskusje na temat mojego wieku. Może mam młody głos, może tak brzmię, ale mam już 38 lat.
2: No to dobry masz wiek.
0: A to coś tu nawiązujesz do komentarza, który się pojawił, że zostałeś posądzony o to, że jesteś rozgoryczony.
1: Nie, bo ty prawie sam kiedyś posądzałeś, tak? Że a to dzwoni nastolatek i... To, nie, właśnie to odwrotnie. Właśnie kiedyś,
0: że dziad dzwoni, Mielnie, że dziad.
1: Jak byłem w Mielnie i napisałem, gdzieś miałeś audycję i wysłałem ci donata, że tam jo, z Mielna i ten i ty napisałeś, o, Mat, to jest taki już emeryt.
0: Tak, że to, do Mielna... Czy
1: możecie mnie zweryfikować wiekowo? Po prostu jestem człowiekiem dojrzałym. Już dojrzały, po prostu.
2: Ale fizycznie, czy umysłowo, czy jak, w jakim stopniu?
0: Płciowo.
1: Umysłowo na pewno nie. Fizycznie jak najbardziej. Także.
2: A czy masz już fizycznie oznaki więdnięcia?
1: Tak, i nocne polucia, stary, to wszystko, wiesz, po prostu jak w podręczniku tam teraz genderowskiego.
2: Nocne komara kłucia.
0: No i chyba jesteś teraz wolny, Mat, nie? To może tu się znajdzie jakaś dla ciebie dziewczyna ciekawa jeszcze.
1: Tak, dziewczyna z internetu. O tym marzę. Yeah. To jest szczyt moich marzeń. Dziewczyna z internetu.
2: Ale poczekaj, bo tutaj załóżmy, że jednak w tym wąskim gronie...
1: Ale nie, bo to była moja dygresja, ale chciałbym wrócić do tego tematu. Adwokat, z którym zadzwoniłeś i opowiedziałeś, bo ja tak tylko z dygresją, bo mnie to trochę urągało.
2: Taka narcystyczna dygresja, no słucham.
0: Uwłaczało.
1: Mówisz właśnie o tym o tym postrzeganiu tego, co my widzieliśmy, a co było nam prezentowane przez to, że gdzieś były te programy dziecięce i Majka Jeżowska i to się działo i zauważam na przykład, że nie wiem, gdzieś tam na przykład, bo wiecie, Majka Jeżowska tam skupiała mnóstwo dzieci wokół siebie, nie? Ale ktoś to organizował, ktoś to sprowadzał. Znaczy, no to był w ogóle highlight. To był taki highlight ze względu na te nadużycia seksualne.
2: No hodowla dzieci, nie? Hodowla, to jest taka...
0: No, tak, no jest takie powiedzenie, ciągnie wilka do lasu albo lisa do kurnika, więc są takie zawody, które jest większe ryzyko, że pedofil tam pójdzie pracować. No jacyś harcerze, jacyś... Czy harcerze, czy show biznes, albo idą tam, gdzie czują, że sobie zapracują na status bycia nietykalnym, jak ksiądz Jankowski. Też wszyscy wiedzieli, że u niego dzieci zostają na noc. Zostawiali mu na noc dzieci, czujecie? Albo jacyś rozebrani ministranci przynosili wino, bo oni sobie tam biesiadowali. Wszyscy to widzieli, a dzisiaj świrują pawiana, nie?
2: Znaczy... To jest taka domena, słuchajcie, to jest też taka domena małych społeczności. Obserwuję niektóre zjawiska, może nie tak skrajne i nie tak okropne, że tak powiem, ale małe społeczności tworzą taką hermetykę i ja myślę, że od tego się nie ucieknie. Jakby należy wszystko piętnować, ale małe społeczności niestety posługują się takimi narzędziami, które oczywiście mogą być pozytywne, ale jak patologia się jakaś wkradnie, no to niestety...
0: A coś czułem, że temat pana samochodzika przejdzie na pedofilii, bo to... Się,
2: no, pan mówiłem, że to jest taki, wiesz, no. Aha, na pedofilię. Pamiętałeś mój telefon.
0: I zrobił nam się taki pan samochodzik dziwny trochę, co pedowanem jeździ.
2: Czy wybaczcie, jeśli komuś spsułem tutaj wizerunek tego. No, jestem dorosłym rodzicem, znaczy jakby to się wyklucza, nie, to się ukrywa. No jestem rodzicem, który po prostu jest czujny i mam taki okres w życiu, że zwracam na to uwagę, mam styczność z tymi książkami różnymi i... Znaczy dużo jest rzeczy, które w ogóle seksualizują dzieci, nie? Jakieś takie książki dla dzieci, które są jakby przede wszystkim bazują na ilustracjach i te ilustracje już przemycają delikatnie przemycają seksualność.
1: Adwokat, z drugiej strony, jeżeli będziesz izolował swoje dzieci od tego, co jest przykre na świecie, to nie będą mogły się bronić, wiesz, bo
2: no tak,
1: podejrzewam, że jesteś gościem takim, wiesz, troszkę doświadczonym, który gdzieś tam, jak miał naście lat, wyłudzał w kiosku twój weekend od pani sprzedawczyni.
2: No nie, właśnie takich rzeczy nie robiłem, ale wiesz co, chodzi, myślę bardziej o to, że no to ja jestem odpowiedzialny za chronienie dzieci, za bronienie ich od takich spraw. To, że one się na pewnym etapie zaczną dowiadywać czegoś o życiu.
1: To będzie za późno, to stary, to będzie za późno.
2: Ale poczekaj, bo ja nie wiem jakby jaką z tej twojej tutaj uwagi, jaką receptę byś mi przypisał, bo mam twój weekend kupić czy inne takie coś i usiąść z dziewięciolatkiem i mu wytłumaczyć,
1: jaki
2: świat jest brudny.
1: Tak. No masz to zrobić, ja masz jest... kupić twój weekend. Wiesz co, jesteś agresywny. Zaczynasz być agresywny w stosunku do mnie, kiedy ja tylko nawiązałem.
2: Przepraszam, to nie było moim celem, ale jakby...
0: Ja nie wyczułem, że...
1: W życiu tego nie powiedziałem w taki sposób.
2: A nie, no to była moja taka próba...
1: I postaraj mi się mnie zrozumieć. Jeżeli ty mówisz, że ty izolujesz, tak, swoje dzieci, na pewno jesteś świetnym rodzicem, ja ci nic kompletnie nie zarzucam, ale jeżeli one się w pewnym wieku, na pewnym etapie nie spotkają z tym, co jest złe bądź dobre, mogą potem popełniać pełne błędy, wiesz, pod kątem wyborów. No, stary, nie można izolować dzieci od świata, który jest zły, zepsuty, w którym dzieją się różne rzeczy, na które musisz być przygotowany. A czasami trzeba jako dziecko, młody człowiek sam to odkryć, doświadczyć nawet.

0: Nami.
1: Dobrze, to troszkę będę apelował może o krótkie w miarę wypowiedzi, bo Czektul jeszcze do nas dołączył, tak, że są aż trzy osoby na antenie. No, 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje, no. Cześć, Czektul.
2: O, już nie przesadzaj tak z tymi, wiesz, 100 latami, bo to wiesz, co za dużo, to niezdrowo.
1: Muszę się podlizać trochę za to, że mi składasz komputer.
2: Cicho, kurwa, w sobotę będzie audycja z nienacka.
1: Z nienacka będziesz nadawał, a gdzie leży nienack? Żart w stylu, może pana samochodzika.
2: Dokładnie, tam gdzie pan samochodzik w tym momencie jest. A ja tak w sumie dodzwoniłem się, jako pokolenie to trochę niższe, tak? Ja tu mam trochę 30 lat, tak? W końcu wszedłem w wiek dorosły jako mężczyzna. I na dobrą sprawę ja oprócz takich lektur szkolnych podstawówkowych to... Na własną rękę czytałem później już Stephena Kinga te sprawy. I ja tej, wiecie, adwokat, ja nigdy nie miałem takiej akcji, że rodzice czytają jakieś książeczki, jak byłem młody. Raczej to było tak, że ja nachylałem się nad książką i brałem, sam sobie miałem się uczyć czytać. I jeszcze nawet mamusia, to może zabrzmi patologicznie, ale moim zdaniem to było bardzo spoko. Podstawiała mi nożyczki między książeczkę a oczy, żebym nie nachylał się tak mocno, żebym sobie oczy nie zepsuł. I żebym sam się nauczył czytać.
3: Znaczy, starszy umie czytać, młodszy, który ma 5,5 roku, w zasadzie uczy się w tej chwili pisać, zaczyna pisać. Ale czytamy...
2: 5,5 roku zaczyna się uczyć pisać, tak?
3: No teraz, na dniach właśnie siedzi i odkrył, że umie pisać. I pyta się o to, żeby mu przeliterować i on to zapisuje sobie.
1: Ja miałem rok, to umiałem już.
3: Ale czytamy obu, bo obaj zasypiają w jednym pomieszczeniu i po prostu chcąc czytać jednemu, czytamy drugiemu i po prostu tak jest, nie? A ten starszy, on czyta sam, to nie jest tak, że nie umie czytać.
2: Tak.
3: Tylko jakby wracając do Mata, to Mat, bo ja poczułem, że tak, wiesz, dajesz mi trochę taką poradę życiową.
0: Nie, ja nie daję nikomu porady.
1: Ale Macie, skończy się adwokatowi.
3: Ale tak to odebrałem. A ja i tak nie będę miał na to wpływu, wiesz. Ja nie będę mu podrzucał czegoś, co uważam za toksyczne. A jak jaką relację zbuduję z nim, no to się z czasem okaże. Ale jak będzie chciał, to zapyta. A jak nie, to pewnie się tam gdzieś pokątnie dowie. No bo pewne rzeczy myślę, że no odbywają się po prostu gdzieś tam na podwórku.
0: Tak,
3: i,
0: tak.
3: I ja nie widzę powodu, żeby wszystko brał rodzic na siebie, nie? Jakby no ta tak, rzeczywistość tylko, jest odkrywa. No.
0: Tylko ważne mi jest, żeby ta relacja wynikała, żeby się opierała na tym, że kiedy on popełni błąd, to ci się do niego przyzna, to ci o nim opowie i nie będzie czuł żadnych oporów przed tym, wiesz, czy skrępowania. To jest najważniejsze.
3: No, to taka idealna formuła. Więc no nie wiem. To jest wielka niespodzianka, no po prostu. Każdy miesiąc, każdy tydzień przynosi jakieś nowe rzeczy i nie ma instrukcji, jak to już nie jeden powtarzał, do wychowywania dzieci i trzeba po prostu.
0: Nie ma, absolutnie nie. Ja nie chcę się, wiesz, wysuwać z jakimiś teoriami, tylko po prostu instynktownie.
1: Kto z nas ma dzieci z tu zebranych, niech da znak. Ja nie mam.
3: Wiadomo.
2: Ja też nie mam.
1: Czyli dwóch ma, dwóch nie ma. Pół na pół, bardzo ładna reprezentacja tutaj, dwie strony.
3: Poczekaj, Mat, masz dzieci?
0: Tak.
3: O, no to nawet nie wiedziałem, to zaskoczony.
1: Ja też w sumie chyba nie wiedziałem.
3: Ale pośrednik pisze i ja w sumie o tym nie wspomniałem, słuchajcie, no w czytaniu dzieciom akurat nie chodzi tylko o czytanie, chociaż w sumie chodzi o czytanie, tylko że jakby to czytanie niesie z sobą coś więcej niż tylko jakby przekazywanie informacji, tam opowieści o historii, nie?
2: Ja myślę, że ja nigdy nie kumałem tego jako dzieciak, co ma nieść to czytanie dzieciom.
1: Oj, dużo, to jest interakcja. To jest interakcja z dzieciakiem. Można, to jest okazja, żeby

0: skomentować i porozmawiać to, co się czyta, coś dopowiedzieć, spędzić razem czas. Ja bardzo miło wspominam czas, kiedy mama mi czytała. Dużo to dało.
1: Każdy inaczej czyta, każdy inaczej intonuje, każdy akcentuje co innego. Ja myślę, że to jest taka przenoszenie osobowości swojej na dzieci, nie? Dziecko się uczy. Ja nawet też chyba nie umiałbym tak tutaj wam jakieś listy stworzyć. Jedynie intuicyjnie mogę się zastanowić i próbować wyłuskać tutaj jakby z tej sytuacji, którą sobie spróbuję przypomnieć.
0: A jak przepraszam, czytam. A co ostatnio czytałeś dziecku?
1: Kurczę. Żebym ci teraz, bo przyznam szczerze, że ja już tak z miesiąc możliwe, że nie czytałem nic, bo za dużo rzeczy ostatnio mam i siedzę i teraz praca i tak dalej.
2: Ale krawiec to jest sukinsyn.
1: Ale nie, a dobrze, no niech tu wychwyci jakieś ten kłamstwa.
0: Zaraz coś rzuci, Kubusia Puchatka.
1: Nie pamiętam tytułu książki. Ale to była książka o chłopczyku, który mieszkał w domu. Taka książka powojenna z lat 60.
0: Co ty czytasz? Czym ty katujesz te swoje dzieci? Jakimiś przedwojennymi opowieściami?
1: Nie, powojenna. Ale słuchajcie, bo to była odbudowująca się Warszawa i chłopczyk mieszkał z dziadkami. Jego mama nie żyła, jakby zmarła kiedyś tam.
2: Do przerwy 01.
1: Tak, no, to czytałem ostatnio. I to jest taka właśnie książka o takim podwórkowym życiu, nie? I tak, że chłopak musiał się borykać.
2: Świetny serial, Adwokat. Nie wiem, czy pójść swojemu dzieciakowi serial o tym, co czytałeś, bo jest
1: to
2: świetny serial.
1: Fajnie, że mówi, że jest, bo przyznam szczerze, że książka się nam bardzo spodobała.
0: A bajkę o Murzynku, Bambo, czytałeś dziecku?
1: Nie czytam, ale jeszcze Maty, a propos w ogóle, do wszystkich, ten przykład tej opowieści, znaczy dziś naprawdę nie wiem, czy coś współczesnego, równie fajnego. Nie? Ja nie mówię, że to jest genialna książka, ta opowieść, ale ona jest naprawdę niezła, bo tam wiele takich istotnych kwestii, jeśli chodzi o emocjonalny rozwój, o taki społeczny rozwój, bo ten chłopak jest tam uwikłany w takie sytuacje, że
2: musi... zagubiony. On
1: jest zagubiony, ale radzi sobie z tym. I to właśnie jest taka podpowiedź dla odbiorcy, dla dziecka, jakie czyhają zasadzki, jeśli się podąży jakąś drogą, nie? A on tam próbuje idealizować ten swój świat i musi trochę oszukiwać dorosłych. No, taka ciekawa jest. I dzisiaj nie ma takich książek. Dzisiaj się takie płytkie, bo tam jest wiele warstw jakby tej całej, ta historia jest wielowarstwowa. Dziś jest jak te współczesne książki, to ja nieraz zaczynam czytać i mówię po prostu chłopakom, wiecie co, dajmy sobie spokój z tą książką. I co jest fajne, często się ze mną zgadzają, że faktycznie czują, że wieje nudą, bo jest o jakichś duchach, że jacyś ludzie w szafie, coś, wiecie, na strychu, ciągłe jakieś zafiksowanie na jakichś skarbach, wiecie, takie...
0: No dobra, to będę trochę tutaj, wiesz, przerywał.
1: Dobrze.
0: Jak reaguje latorośl na takie opowieści dziejące się w ruinach zrujnowanej Warszawy i tak dalej, ciężkie czasy?
1: Nie, to nie była zrujnowana Warszawa, to była właśnie taka odbudowująca się, ale na tej zasadzie, ten chłopczyk mieszkał w domu, do którego działka przynależała.
2: Krawiec, rozmawialiśmy o tym, pamiętasz? Ja ci opowiadałem o tym serialu.
1: Mi się teraz jakoś to budowanie Warszawy polegało na tym, że nowe budynki zawłaszczały tam, no ten ogród ich miał być pod nowy budynek przeznaczony i ta rzeczywistość mu się zubaża, bo to jest jego wszechświat, tam miał morze Enskie, tak? Czy jakieś takie Enskie? Jakoś on to nazywał po swojemu. No,
2: fantazjował tam. Ale przede wszystkim historia wynikała z tego, że w tamtym okresie odbudowującej się Warszawie no, chłopak około 12-13 lat, a jego mama jest ciężko chora, trafia do szpitala i jakby karetka odjeżdża, a on stoi sam po środku mieszkania. Po prostu, teraz jestem sam. Nie, mam 13 lat, moja mama pojechała do szpitala, mojego ojca zabili na wojnie. No i idę pograć z chłopakami w piłkę,
1: A to nie jest to, o czymś innym mówisz teraz.
2: Nie, nie, to że ja tak mówię przenośnie, ale ten chłopak, kiedy jego matka trafiła do szpitala, on został sam, nie dostał żadnej opieki, czy kuratora, czy opieki społecznej. On nie mógł na to liczyć kompletnie. On po prostu został sam w swoim świecie. Tam nie było jakiejś, nie wiem, nie ma mowy o jakiejś opiece społecznej, nie teraz, co by dzieckiem się zajęli, czy coś. Sorry, no po prostu nasze struktury są zbyt mało rozbudowane po wojnie, żeby się zajmować każdą osobą, małym dzieckiem, czy kimkolwiek w mieszkaniu.
1: A słuchajcie, jeszcze z innych książek Krawcze, które czytałem ostatnio, to kapitan Załganów.
3: Mogę wejść w słowo?
1: No, proszę, no słucham.
3: Bo Borewicz tutaj napisał na czacie, że tak się podniecacie treścią książki dla dzieci. Moim zdaniem, bo tam na czacie też pisze, moim zdaniem książki dla dzieci mają więcej sensu niż zwykłe książki, z tego względu, że książki dla dzieci są pisane dla dzieci i więcej dzieci czyta książek niż dorosłych ludzi, więc tutaj warto też te książki właśnie dla dzieci w jakiś sposób najpierw ogarnąć, przeczytać, zanim damy je dziecku, żebyśmy wiedzieli, co te książki za sobą niosą.
0: O, dobra myśl.
3: I tutaj tak naprawdę, no powiedzmy, że powstają jakieś, nie wiem, książki Kinga, które są w połowie dobre, w połowie gówniane, jakieś książki innych autorów, których powiedzmy powszechnie są uznawanych za dobre. I tak naprawdę te książki dla dorosłych to czyta powiedzmy procent ludzi, a książki dla dzieci, no to jednak dzieciom są czytane, tak? Więc warto o tych książkach rozmawiać, bo to też nie jest tak, że to może być byle co, moim zdaniem.
0: To jest ważny temat, dokładnie, przecież tu jest wielu rodziców też, dla nich może to być interesujące. To, że jak dla kogoś jest nudne, to sobie przełączyć gałeczkę w lewo, w prawo, co tyle jest różnych ciekawostek na YouTubie, no nie każdego musi każda audycja interesować. A dodam, że to jest w ogóle dobry rynek nadal, mimo dużej konkurencji, jakoś się nieźle sprzedają. Książki dla dzieci, zabawki, na YouTubie treści dla dzieci mają milionowe odsłony, nie? Bo to się często puszcza jakieś pioseneczki, jakieś wierszyki. Rodzice to puszczają chyba masowo, bo bardzo dużo odsłon widzę, że to ogromne zarobki mogą być z tego, więc może się znajdą utalentowani ludzie, którzy się wkręcą w biznes dziecięcy od tej strony, coś pisać, książeczki wydawać.
2: Nie, to jest umarły rynek, bo moim zdaniem teraz gry komputerowe.
0: Nie, niekoniecznie.
2: Nie, takie mi się wydaje, że to jest nie. Bez konkurencji.
1: To jeszcze dwie książki polecę wam, mogę?
0: No.
1: Słuchajcie, kapitan Załganow. Znak to?
0: Załganow?
2: Autor Józef Stalin.
1: To jest petarda, to jest jakiś rosyjski twórca, ale słuchajcie, on chyba jedyną książkę napisał taką dla dzieciaków. Uważam, że to jest genialna książka. A historia zaczyna się tak, że jacyś tam studenci, czy tacy uczniowie już starszacy, chodzą na zajęcia do szkoły morskiej, czy już nie pamiętam szczegółów, przepraszam, ale niedawno ją czytałem, tylko niestety mój mózg tego nie przechowuje. W każdym razie był jednym z nauczycieli był właśnie kapitan Załganow, który nawigację chyba wykładał. No i klasa się podzieliła, bo on takie opowieści miał, że część aż nie wierzyła w to, czy część wierzyła, a część po prostu uważała, że to są bójdy. I tam historia się tak, myślę, że nikomu nic nie zdradzę, jak opowiem, jak to się tam zaczyna ta cała intryga. I jest bohater tej opowieści, jeden z uczniów, który podczas zajęć, nie pamiętam czy on, ale zostało to wygarnięte nauczycielowi i on się jakoś obraził na całą klasę, że uważają, że on jest kłamcą, bo zawsze te jego opowieści takie były bujne. I on się rozchorował i się tak okazało, że ten nasz bohater musiał iść do niego po dziennik odebrać, bo on wziął do domu dziennik i nie było dziennika w klasie. No i przychodzi do niego i się po przyjściu zaczyna opowieść. Oni jakoś tam się zaprzyjaźniają i on zaczyna opowiadać, jak pływał po całym świecie statkiem. No przezabawne jest. I tak, i absurd tych jego opowieści jakby tam stopniowo narasta. I na początku jakby to wszystko jest takie okej, w porządku, a potem takie i jest na wesoło. Polecam bardzo. Bo ona ma nawet całkiem niezłą opinię w internecie, więc to nie jest tak, że to jest mój jakiś krzywy umysł tutaj produkuje. A inną rzecz, którą też ostatnio czytałem, to jest generał Ciupinek, słuchajcie. Nie wiem, czy kojarzycie taką pozycję. I nie wiem, czy to nie jest jakaś współczesna książka. To jest o takiej miejscowości Łysobyki, która konkuruje z inną miejscowością. I tam też jest banda chłopaków takich podwórkowych. A to musi być stara książka. Nie wiem. Pani Barbary Tylickiej. Ale kiedy napisana, to nie mam pojęcia. I polecam. Dla dzieciaków fantastyczne. Generał Ciupinek.
0: Okej. Okay. Słuchajcie, mam takie pytanko do was wszystkich. Spróbujcie jakoś w miarę zwięźle rzucić jakiś pomysł fajny, waszym zdaniem, na współczesną opowieść dla dzieci. Jak by to według was wyglądało? Może ty, Czektulu, pierwszy, masz w ogóle jakąś koncepcję?
3: Tak ci szczerze powiem, że ja ze swojego życia mogę opowiedzieć o historii, gdzie tak naprawdę jako osoba, która nie była za bardzo poważana w środowisku, bo się wyróżniała, bo ja tak naprawdę od dosyć młodych lat miałem długie włosy, więc no wśród takiego społeczeństwa wioskowego maksymalnie 2000 mieszkańców, gdy wszyscy studenci zjadą z, powiedzmy, większych miast z powrotem do wioski na święta, przyjadą, no to wiesz, wyróżniałem się, tak? Byłem jedyną osobą tak naprawdę w wiosce, która miała dłuższe włosy.
0: Okay.
3: No i powiedzmy takie historie, jak na przykład ja i moi kumple broniący stodoły właśnie mojego kumpla przed drugą bandą, nazwijmy to bandą, typiarzy, którzy chcieli ją w jakiś sposób tam zaatakować, tak? Żeby spuścić nam w pierdol. I na przykład siostra mojego kumpla, która pomagała w tej obronie, która brała na przykład z gnojówkę, która była w tej stodole, żeby...
0: Piękna opowieść. To
2: tak kurwa dzieje na tym pasku.
0: Wyobraziłem taką scenę, że dwie bandy dzieciaków biegną na siebie i kamieniami się rzucają głównym, obornikiem.
3: Tak, żebyś wiedział,
0: że to piękna opowieść. Piękna.
3: To jest historia z życia.
0: Piękna opowieść, no to by była. A ty, Macie, masz jakiś pomysł?
3: Ej, chyba dostałeś donate, ale tej pasek ci urósł, a nie dostałeś powiadomienia.
0: Bo nie ma, bo się dzisiaj nie wyświetlają, coś się zepsuło, będę musiał to naprawić, ale co jakiś czas zerkam. O, 5 dyszek, słuchacz. Kurła, monitor dla grafika by się przydał, masz. No, pewnie, żeby się przydał. Dzięki wielkie, słuchaczu. Stały ruchaczu. Słuchaczu. Tak. No. Dziękuję bardzo. Macie, masz jakiś pomysł na opowieść dla młodego widza?
3: Jak mnie zlał?
2: Mam, ale...
0: Zlałem? Czemu zlałem?
3: Znaczy, nie, no, wiesz co, jeszcze tutaj chciałem dopowiedzieć kilka rzeczy, ale w sumie racja.
0: Nie, no to przepraszam, bo tak faktycznie. Co by tam się dalej działo? No napierdalają się obornikiem i kamieniami, walka o szopę, tak? Tytuł.
3: Tak. Tak, ale powiem ci, że na koniec najzabawniejsze było, inaczej, to mówię o swojej historii, tak? Najzabawniejsze w tym wszystkim było to, że nie problemem było to dla moich rodziców, że tam pomagaliśmy bronić szopę tego kumpla, tylko czemu ty w ogóle zajmujesz się takim gównem?
0: Gówniana opowieść, tak bym może to nazwał.
3: Dokładnie tak.
0: Gówniana opowieść. A morał z niej byłby jaki? Dla młodego widza? Bo musi być jakiś morał dla młodego widza, Czektul.
3: Nie mam pojęcia. Ja jako bez osoba, morału. Ja jako osoba, która poważa własność prywatną, uważam, że bardzo dobrze, że gówniak tak zrobił i bronił tą szopę, a niektórzy mogliby powiedzieć, że źle zrobił, bo powinien przeprosić na kolanach. Inaczej, zależy od autora, nie?
0: Czyli taki morał, że w imię świętej własności warto walczyć o święte prawo własności i własność.
3: Dokładnie tak.
0: W postaci szopy. Nawet jeśli to jest szopa, to warto chwycić za ten obornik i rzucić tego opresanta atakującego prosto w twarz, bo to moja szopa. No, piękna opowieść, ja się wzruszyłem. Matt, masz jakiś swój tutaj patent na opowieść?
2: Tak. Czy jeżeli pozwolisz, że mogę pojechać w swoim stylu?
0: To zależy. Jeśli to ma być niekończąca się opowieść, to może niekoniecznie właśnie.
2: Nie,
0: to,
2: nie, że niekończąca
0: się. W twoim stylu. Taka,
2: ale powiedzmy, że opowiadana z jednej osoby, tak? Że mówię o swoich doświadczeniach w tym opowiadaniu.
0: Dobrze. I czyli z perspektywy pierwszej osoby. FPP.
2: No i tak, jest około 38 stopni Celsjusza. A zaczyna się ten pokaz orki w basenie w Sydney. Z czym, że przed otworem, przed tym jak otwierają śluzę w basenie, kiedy wpuszczają orkę do tego kąpieliska, pani treserka mówi, żeby nie przykładać dłoni do krawędzi basenu. I tak sobie pomyślałem, no co ona będzie pierdolić, ta pizda. Ciekawe, czy powiedziałaby mi to samo, gdybym była Bergenem, a w zasadzie skąd jej rodzina pochodzi. Potem jakby miałem pewne zaciemnienie i krawiec, wiesz, jak trudno się pływa bez dłoni, szczególnie w basenie z orką.
1: Jesteś ryba.
0: I to jest na podstawie twoich wspomnień.
2: Szczególnie żenujące było, kiedy wyciągała mnie za nogi, ponieważ nie miałem już straciłem dłonie, nie? Kiedy wyciągała mnie ta grupka 12-osobowych turystów z Azji.
0: Czyli co, to byś naprawdę...
2: Chciałbym zakończyć swoje opowiadanie.
0: To by się naprawdę coś takiego przydarzyło, że wpadłeś i ci... Orka odgryzła dłoń i nie masz dłoni?
2: Nie mam dłoni, no okej? Okej?
0: No okej, no byłem ciekawy.
2: Mogę dzwonić do tego radia bez dłoni? Czy po prostu powiesz, zadzwoń do radia dla osób bez dłoni?
0: Bez głowy jakbyś był, to nie mógłbyś dzwonić, to by było zabronione.
3: A to jest bez
0: dłoni.
3: Prawej czy bez lewej dłoni? Bo to zmienia wiele.
2: Po prostu tam był wcześniej komunikat taki, że nie można przykładać dłoni do krawędzi basenu, no a zignorowałem to i sorry, teraz odpalam papierosa piętą.
0: No okej, okay. No wiesz, no zdarza się takie coś w życiu.
2: No zdarza się, hello.
0: Shit happens. No.
2: A co, teraz jestem uznawany za osobę... bez dłoni jako gorszą, czy co? Nie wiem.
0: Nie, tak po prostu jako osobę bez dłoni chyba. Tak po prostu.
3: Nie, myślę. No taką niepełną osobę. Taka
0: już osoba jesteś
3: dłoni.
0: Niepełno...
2: Ja zaczyna się, okej. Okay,
0: niepełnowartościowy jesteś już.
1: Nie, Mat, ja myślę, że to jest taka tak szokująca informacja, bo wiesz, jednak nie jesteś tutaj od wczoraj, że podejrzewam, że część ludzi nie wierzy w tą opowieść.
0: No mi też ciężko.
2: Musi uwierzyć.
0: Też
1: zaskoczenie. Ale to musisz wziąć to pod uwagę.
2: Uwierzyłbyś, gdybym ci pomachał.
1: Nie, Matt. Chodzi o to, że jakby nigdy cię nikt nie widział i znamy twój głos już dłuższy czas i myślę, że naprawdę sporo osób może ci w tej chwili w to nie wierzyć. Ja bym się na twoim miejscu raczej nie dziwił. No i tyle. No, jakby.
2: Ja się nie dziwię. Ja jestem wręcz pewny, że wy jako osoby po prostu mało tolerancyjne dla osób bez dłoni tworzycie taką atmosferę. No, ja walczę z tym światem, ale nie wiem co zrobić. Szczególnie na to, że mam też...
1: Ale poczekaj, nawet jeśli nie masz dłoni, to co ci daje prawo do obrażania nas? Nie rozumiem tego, że tu
0: no właśnie, nie obrażajmy się
1: dla ludzi bez dłoni.
0: No, nie obrażajmy się tu, nie gniewajmy nikt na niego, tylko sobie przebijmy piątkę.
2: Nie, krawiec, chciałbym już kończyć powoli, tylko chciałbym jeszcze bo mam taki charytatywny cel. Nawiązałem komunikat z takim środowiskiem charytatywnym. Czy mógłbym przytoczyć na antenie?
0: No, proszę uprzejmie.
2: Także ten charytatywny cel polega dla pomocy dla dzieci które mają alergię na cynamon. Organizacja nazywa się Cynamonowe Anioły, odlatują daleko, daleko. I co przekonało mnie do tej organizacji, to była pewna sytuacja na lotnisku, gdy siedziałem na lotnisku, a tam już w tej strefie takiej, wiecie, po przejściu przez bramki i tak dalej, po prostu matka z dzieckiem przechodziła obok sklepu z ciastkami i z cynamonem. No i nagle ono upadło, zaczęło się trząść. Ja wtedy siedziałem na ławce naprzeciwko, dzielił nas około, nie wiem, 5 metrów. Po prostu jedyne, co mogłem zrobić, to było, wyjąłem słuchawkę z ucha. Spojrzałem, pokiwałem głową i po prostu zająłem miejsce z drugiej strony ławki. I przez resztę dnia po prostu wiecie, jak to jest, kiedy możesz zrobić wszystko, co w twojej mocy dla tej drugiej osoby. To było dla mnie naprawdę wyjątkową sytuacją. Także jedyne na koniec, co chciałbym, do czego chciałbym was zachęcić, to jest organizacja Cynamonowe Anioły, odlatują daleko, daleko. Tam jest numer konta mój osobisty, na który możecie składać składki, wszystko co wpłacicie trafi do tych dzieci.
0: No dobrze, dobrze. Czektul podnosi rękę, bo Gumball już dołączył, trochę czeka, jeszcze chwilę cierpliwości Gumballu, ale witam cię już teraz, już za momencik.
3: Ty której ręki się... nie masz, lewej czy prawej, bo to determinuje, czy możemy się kolegować, bo my zaczęliśmy dzwonić tego samego dnia. Teraz grałem w Pokémony na Switchu i zadzwoniłem do radia i ty zadzwoniłeś tego samego dnia i to determinuje, czy możemy być kolegami, czy nie. Którą rękę masz?
2: Człowiek, jesteś moim przyjacielem najserdeczniejszym. Kiedy zawsze możesz do mnie zadzwonić na domofon, nigdy nie odbiorę, jesteś moim najserdeczniejszym przyjacielem.
0: Możesz Matowi uścisnąć stopę w razie czego.
1: Myślę, że bardziej cenne będzie, jak mu po prostu podasz pomocną dłoń.
0: Albo nogę. Albo
3: to nie będę się pytał, której dłoni nie ma.
0: Ja to mogę podać panu nogę. Tak powiedział kiedyś Wałęsa do Kwaśniewskiego. Gumballu,
3: cześć. Ja wezmę tą nogę i wezmę ją, nawet umyję, bo z jedną ręką ciężko umyć stopę, więc dobrze, Mat, ja rozumiem i umyję.
0: Obmywamy nogi Mata, naszego brata Mata.
3: Tak z ciekawości, bo Skype to gówno
2: spoko, ale
3: nie pokazuje mi...
2: Zajebić.
3: Skype mi nie pokazuje, czy mam opuszczoną, czy podniesioną dłoń, więc...
0: Masz podniesioną dłoń.
2: Świetnie.
0: Dobra,
2: świetnie.
0: To Mat przychodzi. Muszę tu trochę ład i porządek wprowadzić.
2: Nie,
0: także...
2: Ja dziękuję bardzo. Dobranoc. Życzę miłej audycji, ale takiej nietolerancji to się nie spodziewałem. Wow.
3: Umyję ci.
0: Dłoniofoby, dobra. To trzymaj się, Macie, dzięki za telefonik.
2: No, dobranoc.
0: Dobranoc.
1: Cześć.
0: Gumball, Gumball, Gumball. Ach, ten Gumball.
4: Cześć, chciałem powiedzieć, jak mi się przypomniało, to jeszcze było, kiedy chodziłem jeszcze do podstawówki, to był tam taki Mat. Była taka sytuacja, jechałem na rowerze i go spotkałem. Potem pojechałem do Biedronki na lody, w drodze do domu, wtedy jeszcze, no i już wtedy do domu pojechałem.
1: Ale stałeś przy Biedronce, czy nie stałeś przy Biedronce?
4: No wszedłem do Biedronki i jak wróciłem z tej Biedronki, to jeszcze go zobaczyłem, no i wtedy do domu pojechałem.
0: A ja, słuchajcie, miałem kiedyś taką przygodę, wyjechałem rowerem swoim o wiele dalej niż zwykle, trochę się tam zapędziłem i się zgubiłem totalnie, nie mogłem do domu trafić. No i po prostu ciężko było przeżyć, ja musiałem zjeść ten rower po prostu, żeby jakoś przetrwać. Jak wróciłem do domu dzięki temu, że zjadałem po kawałku ten rower.
1: To ja wszedłem kiedyś, jak byłem mały, nie wiem, z 10 lat chyba miałem, szedłem do morza i szedłem wzdłuż plaży i nie mogłem wyjść z morza.
4: A to tak ten, to dlatego Superman mówił człowiek ze stali, bo wpierdalał rowery.
0: Tak. Ja się potem tak mi zasmakował, że dawali mi czołg i się zastanawiałem, czy nie zjeść.
3: No, o tym jest przecież ta książka Stary Człowiek a Morze. I to jest lektura szkolna.
4: No. Ale jeszcze może? Jeszcze daje radę?
3: No tak, bo tam jest właśnie o tym, że on jest w stanie zjeść ten czołg.
4: No tak. Ja kiedyś... to dam inną wersję.
0: Ja jeszcze powiem, jeszcze taką miałem kiedyś przygodę, że idę i pobiłem nagle 20 skinów, a potem zjadłem serek. Mów Gambolu, bo ci przerwałem.
1: A tego samego wieczoru na pogotowie zgłosiło się 10 kobiet z obbitymi kolanami. Tak w prasie pisali.
3: Zapomniałeś powiedzieć o tym, że byłem w ciąży.
1: Tak, popas w wodzie.
4: Tak ogólnie to miałem drzemkę i tak wstaję sobie, patrzę się na audycję. No, jest jakaś zbiórka. Patrzę na ten telefon, jak kurde, oczy mi mrużą i patrzę na motor. Kurwa, jaki motor? Na chuj mu motor? Patrzę monitor. Ale mógłbyś sobie motor kupić. Nie wiem jaki, ale chuj.
0: Matthew opowiada tutaj swoją przygodę. On pracuje na porodówce, no proszę, i zeszłej nocy odbierał poród bliźniaków i jeden z nich go zaatakował i pobity został przez tego bliźniaka. Nie miał się jak bronić, bo ręce zajęte i na ojomie leży teraz. Biedaczek.
3: To chyba musi być reinkarnacja wściekłego węża.
0: Że dziecko go pobiło, to wściekły wąż? Tak. Aha, że urodził
4: węża.
0: Tak, że się nowy wściekły wąż urodził, no. Tak.
3: To wydaje mi się, że to jest najbardziej prawdopodobne.
0: I pobił położnego.
4: Na to się nazywało Wściekłe pięści węża? Taki był film?
3: Tak. To jest chyba trzecia część, bo druga to jest Sarnie żniwo, a pierwsza już nie pamiętam.
0: Sarnie żniwo, tajemnica statuetkowego szlaku, a trójka Wściekły wąż to już jakaś była tandeta. Chyba.
3: Aha, czyli to była pierwsza część, tak?
0: Już to też tak dokładnie nie pamiętam.
3: Okej.
4: Okay. Ja bym sobie obejrzał coś z Brucele.
0: Łodzia!
3: A po co ci Brucele, skoro masz polskich lepszych karateków?
4: A wymień jednego, który był w jakimś filmie.
0: No, Walaszek. Walaszek. No, słuchajcie, a potraficie zrobić taki przewrót przez głowę, łamie, że aż wam kark chrupnie, a potem czapeczka i dalej zapierdalacie? No.
4: Ja tak umiem, tylko że już nie będę zapierdalał dalej.
0: Na pewno byście nie pokonali tytanowego Janusza, ani nawet akrobatycznego Daniela. To jest wykluczone.
4: To pewnie był mój brat bliźniak. Jedyna różnica, że nie ma wąsa tu na tym wąsie.
5: Bo miał kiedyś wypadek i mu ta skóra tu się tak zdarła, mu przeszczepili, po prostu, że miał tak zrobione, że skóra, no.
1: Ja myślę, że te filmy powinny być zawarte w teście na inteligencję, słuchajcie.
0: Tak,
1: Jeśli się zaśmiejesz, to wypadasz z puli.
4: Paszport tutaj. Polaka. Jak chcesz paszport Polaka, to odpowiadasz na pytania z tego, kapitana bomby i Volt. Ile tam było? Ileś tam, no. Tego całego ich...
3: Kaliber 200 Volt.
4: No, kaliber 200 Volt, tak.
0: Kapitan Bomba, porucznik Kabura, to taka chyba nowsza wersja kapitana Bomby. Chyba to
3: Ej, ale dobra, teraz mamy tak naprawdę, powiedzmy, że tak zwane młodsze pokolenie i starsze pokolenie, które jest na antenie, tak? Ja serio nigdy nie czytałem żadnych książek z serii Pana Szrota i Tajemnicy Drewnianych Dzieci.
4: Ja też.
3: Także szczerze, ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy ta książka jest dobra, czy zła. No, przepraszam, film.
1: Czy film?
3: Tak, no. Tak.
4: Dobra,
1: Krawiec. Ja myślę, że film można, przepraszam, ocenić jako film. To nie jako coś, co jest zgodne z książką, czego, tylko sam film możliwe, że jest nieprzekonujący, nie? Jakby gra i...
0: Słaby scenariusz, reżyseria, praca kamery, efekty, mało akcji, nudny, przegadany...
3: A może taki był cel tego filmu?
0: Gambolu? To chciałeś coś
4: nie
0: powiedzieć?
4: Jesteś przekonany, że to typowy polski film, który został zrobiony tylko po to, żeby wyciągnąć kasę od producentów, ewentualnie jakieś granty państwowe albo inne opcje?
0: Być może, no. Trzeba by zobaczyć, kto tam dofinansowywał i ile kasiory poszło.
4: No dobra, zobacz, czy Instytut Filmowy, jak on się tam nazywa, nie? Czy to sponsorował? Jak sponsorowali, to już wiadomo.
3: Ja na czacie przydawałem cytat z Killera, że Jurek Killer po tym, jak zakończyła się jego historia w Killerze 1, zainwestował w polską kinematografię i bardzo tego żałował. I wydaje mi się, że nadal to jest aktualne.
4: Nie no, zdarza się jeden film na tak 50, tak?
3: No na tak, właśnie na 50 i to jest właśnie ta polska kinematografia, że jeden na 50, czyli masz 2% szansy, że twój film będzie dobry, tak?
4: No, tylko jeszcze pytanie, czy chcesz na nim zarobić, bo polskie kino jest nadal dobrym biznesem, bo to, że są chujowe filmy, nie oznacza kompletnie nic. Listy do M, no nie wiem jak teraz, bo już nie, ale był taki sezon, że co rok wychodził nowy film z serii Listy do M i pomimo, że to był taki gniot, to wszyscy na to zapierdalali do kiny ze swoimi kobietami, więc...
3: Przepraszam bardzo, wypraszam sobie, ja byłem na Listy do M3 i uważam, że to był gniot.
4: No dobra, ale to nieważne, ale poszedłeś do kina, zapłaciłeś kasę, dziękuję bardzo i wszystko na temat.
3: Dusza sprzedana, dokładnie.
0: No. A ja szukałem tutaj jakoś tego dofinansowania, czy dostali kasiorę od PiS-u. My mamy w ogóle PiS, jakiś polski instytut filmowy, mamy E-PiS, Kopat, same PiSy i jeszcze PiS do tego. Ale znalazłem Pan Samochodzik Ice, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pan Samochodzik Ice, czyli chyba lody rozwożą, spółka w Tczewie.
4: A ja mam coś, tak mi się przypomniało. Czy kojarzycie taką firmę Family Frost?
0: Nie, chyba nie.
1: Ona jedzenie robi?
3: Za każdym jebanym razem, jak po mojej wiosce rozwożył paszę dla kur, świń czy innych krów i jedzie jakaś właśnie ryba. Taka ciężaróweczka z paszą, to myślę sobie, że lody rozwożył, a to tak naprawdę paszę dla świń sprzedają. Ten, właśnie leci taka meldujka śmieszna w sobotę.
4: Ten dźwiękarek z Family Frost nigdy nie wejdzie mi z głowy, jest taki prosty, bo...
3: I właśnie bardzo, bardzo podobna melodyjka, nie taka sama, leci właśnie, gdy jedzie, leci dostawczak z tymi paszami dla zwierząt.
4: I tam dzieci wieją, tato, pasza moja.
3: Dokładnie tak, pasza biceps.
4: Jezu. Nie, to ja bym się chyba załamał, bo ja miałem opcję na tego Family Frosta, jak miałem tam 9 lat, chyba to jeszcze jeździło i ja zawsze się jarałem, bo to co niedzielę ten sam kierowca pan przyjeżdżał, potem zmieniła się firma, ale ja zawsze się na to jarałem, jak nie wiem, tam gówno same było, lepsze w sklepie można było sobie lody kupić, bo to wszystko były paczkowane, one nie były nawet świeże.
0: No,
4: jak świeże, Gabol. Lody, ale... Nieważne, no one były słabe.
0: Gumball, ja mam pytanie, bo ty w sumie no, jesteś reprezentant młodego pokolenia. Jaką można by zrobić współczesną, ale dobrą, ciekawą opowieść dla młodego odbiorcy? O czym? O bullyingu może, o w szkole, o
4: no
0: jakieś...
4: To było takich od cholery i tego nikt nie oglądał. To zawsze się nudzi. Nikogo nie interesuje, co masz w prawdziwym życiu. Dobre byłoby zrobienie jakiegoś fantazy, które jest które dotyka takich tematów, ale nigdy bezpośrednio, bo jak robi to bezpośrednio, nudy, po co to komu?
3: No, moi kumple ostatnio oglądają nowe dobre fantazy z anime o kolesiu, który zreinkarnował się jako maszyna. Wending Machine, to się nazywa po polsku maszyna z przekąskami, tak?
4: No to jest automaty, no z żarciem.
3: No, no to właśnie to, to teraz interesuje młodzież.
4: No ja widziałam inne anime. Ta reinkarnacja to jest tak popularny trop, że chyba milion zrobili. Właśnie się zreinkarnował jakiś cieć. Jego siostra jest, dostała wszystkie opcje możliwe, jakie mogła dostać i on tam jest przez nią maltretowany.
0: Jedną, myślę, że jedną z popularniejszych współczesnych takich opowiastek dla dzieciaka, no to jest Harry Potter, nie? Na, jeden z chyba z największych sukcesów i finansowych, i jeśli chodzi o popularność.
4: Przeczytałem go całego!
3: Oj, i kręciło chłopie, to, bo... będziesz grał. No dobra, dobra, nie spoileruję przyszłych audycji.
0: Harry Potter mówi do mnie, przeczytałem całego i kręciło nim jak szatan, jak sam szatan nim kręciło.
4: Kurde, tak w sumie ten Harry Potter obejrzałem te filmy, ale powiem, że to nie jest jakieś coś, co mnie tak bardzo jarało. Ja nigdy nie byłem fanem jakiejś takiej nudnej magii. Takiej właśnie ogarniętej, że to wszystko było takie ładne, tu mamy, prawda, ten cały, tą całą uczelnię, no mimo, że tam odchodzili, jakieś perypetie mieli, to mimo wszystko to było jakoś tak ładnie ubrane. Dopiero te ostatnie Harry Potter, gdzie on już tam szukał tych kruksów i inne sprawy, to chyba była insygnia śmierci, już nie pamiętam tego, tyle było, to już było fajne, bo to było już poza tą, tym całym setupem. To było fajne, już coś się działo więcej.
3: I właśnie tutaj pytanie do adwokata, bo się dawno nie odzywał. Ty byś poczytał pierwszego Harry'ego Pottera swoim dzieciakom?
1: Wiecie co, ja... Myślę, że nie. Myślę, że nie. I tu nikogo nie zaskoczyłem.
0: Tak.
1: Ja szczerze mówiąc nie wiem do końca, o czym jest ten Harry Potter. Ale tak, ja jakiś tylko...
4: I magii, i Belzebuba.
1: Wiem, że chodzi o magię jakąś, ale tam wiem, że jakieś dzieciaki chodzą na jakiś uniwersytet czy do jakiejś uczelni.
3: Przeczytaj sobie sam dwie pierwsze albo trzy pierwsze części. I moim zdaniem to jest właśnie dobra lektura dla dzieciaków.
0: I to jest takie trochę dziwne, bo w zasadzie Harry Potter propaguje same dobre wzorce, zachęca, nie wiem, tam do koleżeństwa, do solidarności, no tak jest. Oni tam nawet gwiazdkę obchodzą, kurwa, ale jednocześnie są jakieś duchy, demony i takie rzeczy i to niepokoi katolika, bo katolik jak w ogóle widzi jakieś potwory, duchy i plus dziecko, to od razu, to a po co to komu, a dlaczego?
1: Ale, słuchajcie, ja jestem w tej złej sytuacji, że cokolwiek by mi się nie spodobało, to zostanę wypchnięty przez duże grono, podejrzewam.
3: Nie.
1: W tą szufladkę, że tam katolicy, czary i tak dalej.
3: Wiesz co? Wydaje mi się, że Harry Potter, pierwsze trzy części, to jest na tyle fajna opowieść, że to spokojnie można dzieciakom sprzedać.
1: No tak, a od ilu lat w ogóle to jest?
3: Szczerze, pierwsze dwie części, jeżeli inaczej. Jeżeli chcesz dzieciakom jakieś science fiction wpakować, no to pierwsze dwie części na pewno są easy, że to jest, wiesz, takie... Możesz brać i czytać. Możesz sam... Wydaje mi się, że sam możesz to łyknąć w 3-4 dni w takiego normalnego czytania po południu i będziesz wiedział, o co chodzi.
1: Kurczę, słuchajcie, no na pewno tego nie zrobię w tej chwili, bo nawet nie stać mnie czasowo na to, ale kiedyś jak pochwycę w rękę, to przeczytam jakiś rozdział i zobaczę, czy mi w ogóle forma pasuje, bo przyznam się, że były książki, tylko wiecie, to są rzeczy, które czytam do tej pory, czytałem, to jednak dla maluchów są, które pierwsze czy dwa pierwsze rozdziały potrafiły mnie tak zmęczyć, po prostu tak nie wyszło autorowi, a potem to jakoś się kulało, nie? Więc są i takie sytuacje i potrafię się przyznać, że tak powiem, coś pochopnie oceniam. I nauczyłem się tego, że nieraz warto się przemęczyć. No nie wiem. Słuchaj, no czek, tu polecasz, no myślę, że jest warto wziąć twoje zdanie pod uwagę. Trochę się tam znamy, więc myślę, że Jak ale nie, że pójdę do biblioteki, to wypożyczę.
3: No, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Jak już to wiesz, na spokojnie mówię, najpierw możesz sobie sam ogarnąć, o co mniej więcej chodzi. Nawet sam fakt obejrzenia filmów w wolnej chwili. I pierwsze trzy części według mnie są takimi bardzo lightowymi opowieściami o tym, jak młody dzieciak, który powiedzmy ma jakieś tam większe, jakby to powiedzieć, ma większe możliwości niż zwykły dzieciak, potrafi sobie poradzić z bullyingiem, nie? Bo tak naprawdę pierwsze trzy części to jest bullying.
4: Bully.
3: Plus magia. No, tylko, że właśnie ta satanistyczna magia, nie? Coś tam czytałem dalej, ale późniejsze mnie jakoś nie zachwyciły jako czytelnika, tak? Wolałem Kinga.
4: O Jezus, Stephen King.
1: Ale wiecie co, znaczy, okej, okay, ja to lubię tak nieraz rzucić coś tak często, podejrzewam, jest to mocno
4: propagujące. Co macie, kurwa, pod beretami, że wy lubicie sobie tak poczytać jakieś takie, kurwa, thrillery? Bo King to już nawet nie jest horror, to jest kurwa mocny, tak na, to są harde opcje tam nawet psychologiczne.
3: Ej, wiesz co?
4: Gdzie wy po tym śpicie? Bo ja jak sobie kiedyś czytałem jakieś takie bardziej hardsze opcje, to potem miałem we łbie pierdolenie, bo mnie tam potwory nie straszą, nie? Ale jak wchodzą jakieś takie psychologiczne opcje, już takie harde, to ja już nie wiem, już mam kurwa jakieś załamanie, co tu się dzieje? Ja mówię, nie, to ja już wolę swoje anime.
3: Wiesz co, powiem ci tak, jeżeli chodzi o mnie, to ja, jeżeli chodzi o Kinga, to ja przeszedłem właśnie z oglądania chińskich bajek na Kinga i to był mój wiek około 12 lat, a oglądałem właśnie te grubsze sprawy, jeżeli chodzi o chińskie bajki, ale tu może właśnie wejść, możemy przejść właśnie po takiej ścieżce. Jeżeli rodzice nie czytają bajek, czy tam książek do spanka, to czym się zajmuje dziecko, powiedzmy, w tym samym czasie, tak? Więc ja oglądając chińskie bajki, jako jakiś taki, powiedzmy, substytut, co się działo dalej? Więc ja oglądając chińskie bajki pomiędzy, czyli na przykład takiego Trigana, Evangeliona, mając lat, dajmy na to 13, przeszedłem ten etap, gdzie zacząłem czytać bardziej dorosłe książki w wieku tam 13 lat Stephena Kinga. Pierwsza moja książka to w ogóle był, którą sam wziąłem z półki i przeczytałem w bibliotece. To był Buick 8. To była opowieść o tym, jak samochód, który był nawiedzony, zarąbał swojego, powiedzmy, właściciela. Obdarł go ze skóry. Tak, to brzmi zabawnie, jeżeli...
1: No nie, czek, to nie brzmi zabawnie, stary.
3: Jak?
0: Jak to nie?
1: Ty teraz zaczynasz proces wypierania tu jakiś, kurde, uruchomiłeś.
4: Przypomina mi się film Opona. Taka Opona zabijała.
0: No ale to Stephen King miał o samochodzie coś takiego. Christine, czy to o żywym samochodzie, który się tam mścił?
3: No to Buick 8. To jest właśnie książka, która o tym była, że tak naprawdę samochód był portalem do innego świata i na sam koniec ten samochód, o ile dobrze pamiętam, bo czytałem to lat temu 20, niecałe, nie wiem, już naprawdę, nie pamiętam jak dawno temu to czytałem. Wydaje mi się, że ten samochód później zniszczyli i to był koniec książki, tak? A to była moja pierwsza książka Kinga, którą przeczytałem. I później tak jakoś wsiąkłem ten temat. Tak,
1: Sektor, bo jesteś narkomanem po prostu już teraz jakimś psychotycznym. Ale czy nie czujesz w tym pewnego podstępu, że ktoś ci zaszczepił taki koszmar w głowie, że trochę to jest taka, no to jest taka klasyczna chyba formuła z horrorów, że nie możesz pozbyć się zagrożenia. W końcu jakimś cudem to zagrożenie zostaje zniszczone, ale koniec filmu zawsze pozostawia tą niepewność, czy ono się nie odrodzi, nie? To jest chore. Ty wsadzasz się na minę i siedzisz potem...
4: Ja brakuje zagrożeń w życiu. Może stresu mu za mało i on chce więcej stresu. No,
1: jeśli ten Harry Potter ma być portalem dla moich dzieci do tego Stephena Kinga, to ja im tego nie będę czytał.
3: Kurde, zepsułem.
5: Portal do Stephena
4: Kinga. Znaczy wróbla tego, świrka, jak się tam nazywa. Bo tak jak patrzeć się na kolejność książek, które ja czytałem, to była jedna z pierwszych, chyba miałem 6-7 lat, tak już sam próbowałem sobie czytać, to potem już doszło do mangi i anime, to Muminki, chłopie, pszuka, mangi, to nawet nie myślę o tym.
1: Ale zapomniałem wam powiedzieć, Muminki są genialne, nie? Tata Muminka.
4: No to już pierwsza dawka, to już pierwsza dawka.
5: Ty słuchaj, ja myślę, adwokacie, że ty brałeś przykład, jest dla ciebie takim wzorem tata Muminka trochę.
1: Jest. Słuchajcie, ja uwielbiam tatę Muminka, jak w lesie był jakiś tam ogień się pojawił i on pilnował tam przez parę dni, żeby ten ogień z podziemi nie wyszedł. Jak siedział i patrzył, czy ta iskierka nie wyłazi. To jest przykład tego, jak odpowiedzialna jest głowa rodziny. Jak powinna być odpowiedzialna.
4: Czy wy też myślicie, że Bułka to była postać tragiczna? Bo mi trochę żal było. Nie wiem, czy to była ona, czy on.
1: Ja nigdy tak nie podchodziłem do tego, ale może w sumie z synami o tym nie rozmawiałem, z dziećmi. Ale ja już się nauczyłem akceptować takie postacie jako taki element, którego nie można kwestionować. Jakby nie ma co na wszystkich własnych jakichś takich emocji, empatii własnej przerzucać. Ja myślę, że ona była takim... No nie wiem, ja bym chyba tam...
5: No była, no, znaczy, ale nad czym tu się zastanawiasz?
4: ...i książki. To dowiedziałeś się, że Buka, bo ja czytałem książkę, literowo dosłownie, to dowiedziałeś się, że Buka szukała tak naprawdę miłości, ciepła.
1: Tak,
4: i ona... nie mogła nigdy go znaleźć, bo za każdym razem, kiedy próbowała kogoś przytulić albo ten, to ta osoba po prostu zamarzała.
1: Tak, ale w ogóle nie wiem, czy kojarzycie, bo nie przytoczę tutaj nazwiska autorki, ale głupio. Ale w każdym razie ona, bo mamy autobiografię w domu, nie czytałem tej, znaczy autobiografię mamy, nie wiem, czy to jest auto, czy biografia, w każdym razie jest tam jakby przedstawiona cała historia powstawania tych książek, że to wszystko jest zbudowane na takiej traumie powojennej, nie? Więc ona sobie radziła z tymi swoimi różnymi tam przeżyciami. I myślę, że to jest jakieś wytłumaczenie tych postaci, tych postaw i cała historia rodzinna, której teraz wam nie przytoczę nawet w skrócie, bo nie chciałbym głupot zacząć gadać. Więc to ma jak najbardziej odniesienie do rzeczywistości, nie? Tylko jest takim no, bajkową interpretacją jakby. Więc ta Buka myślę, że jest jakąś jest emanacją pewnego tragizmu, nie? Ale...
5: Tragiczny ale to jest jak... pan samochodzik. Też jest tragiczny.
1: No zwłaszcza jak patrzy się za 14-latkami, nie?
5: Dobra, zostawiamy Bukę, bo już za dużo czasu i tak jej poświęciliśmy. Mimo, że ciekawa postać. A Muminki to były trole, przypominam. Nie powinno się ich sponsorować, przypominam, i im wpłacać, bo to są trole.
3: Muminki. Dobra, to ja może teraz się wtrącę i powiem, że ja idę spać, bo rano trzeba wstać do roboty. Zachęcam wszystkich do wpłacania na monitor dla Krawca, bo to jest ważny temat. Nie powiem, kto to będzie ogarniał ostatecznie. Zapraszam na sobotnią audycję po południu, nie wiem, o której będą informacje i dobranoc.
5: O, to sam się chętnie dowiem. Trzymaj się, Czektul. Hej, hej.
1: Dobranoc.
5: Czuwaj.
1: Cześć, Czektul.
5: Czuj, czuwaj.
1: Ja jak chcecie, mogę jeszcze chwilę z wami pobyć, a mogę też się z wami pożegnać. To
4: ja tam składałem swój komputer, znaczy w sumie z części, które mam, ale są w miarę świeże. Mój komputer jest aktualizowany. Jedna rzecz, która nie jest w nim nowa, to jest karta graficzna, ma już dobre 4 lata przynajmniej, 4-5, więc to muszę sobie kupić, ale obudowę sobie wymieniłem teraz, bo najstarsza była tak naprawdę obudowa. Wszystko wymieniałem, nigdy nie obudowy i 10-letnia obudowa jeszcze żyła, ale już tak była głośna, że już mnie wkurwiała, więc wymieniłem na nową I ogólnie minus tych nowych obudów, że wszystkie świecą się jak psu jajca.
6: Gumball, czy ty odpowiadasz na niezadane pytanie, czy mi się wydaje tylko?
4: No, bo w kwestii komputerów to powiedziałem, że składałem komputer. No,
6: taka złośliwość mama, wiesz.
0: Przypomina mi się z takich opowiadań dla dzieci z dawnych czasów, jeszcze w czasach PRL-u, to się nazywało Czemp atakuje hurra. Taki tytuł wymyślił autor. I to był taki domorosły strasznie pisarz. Strasznie lamerska była ta jego książka. No, krótko mówiąc, nie wiem, o co się zainspirował swoimi synkami, zrobił z nich super bohaterów takich książkowych, oni tam lecą se w kosmos. I napisane jest, że na całym statku kosmicznym wszystko wysiadło. Ani stacja dysków, ani magnetofon nie działały. No, taki mieli
4: magnetofon, sprzęt. To co to za czasy jakieś?
0: I co to za statek kosmiczny, gdzie z magnetofonów grywasz coś jak na ZX Spectrum? No, ale
1: nie... Tylko wiesz, jak jesteś dzieckiem, to myślę, że to nie jest takie istotne.
0: Ale ja już wtedy się z tego śmiałem, a byłem dzieckiem.
1: A, no to zależy jakim się jest dzieckiem, nie? Ale wiesz, bo to wszystko polega na tym, że jak stworzysz ciekawą historię, to możesz ją, że tak powiem, osadzić w jakimś takim niepełnosprawnym świecie, że na statku będzie, w rakiecie kosmicznej będzie magnetofon służył do sterowania statkiem i to się obroni, jak to będzie ciekawe. Jak będziesz się silił na jakieś, wiesz, science fiction i nie wiem, jakieś kosmiczne wielkie opowieści i nie będzie w tym...
4: To jest retropunk. Czy jakoś tak, to są przyszłościowe rzeczy z wizji ludzi, którzy jeszcze nie wiedzieli, co tak naprawdę będzie w przyszłości, bo nigdy nie wiemy, nie? Tylko, że jeszcze wcześniej.
0: Jest
1: ale wiesz,
0: pytanie
1: ale możesz jakby z założenia możesz trochę tą rzeczywistość obśmiać, montując w niej jakby istniejące wokół ciebie.
4: To jest normalne. To jest normalne.
1: I jak to się fajnie zrobi, to wszystko może być kapitalne, nie? No kwestia tego, kto ma jaki pomysł, jakie ma pióro. I...
4: Metal Gear Solid, tam była bardzo nowoczesna technologia, wszystko tam mają, wojskowe sprawy, różne lasery, śmery, komputery, a na przykład nagrania cały czas z kaset słuchają. No i co? I tak sobie wybrali, tak im się podoba i to jest styl. Jakby... Nie wszystko musi pasować, tylko czasem dziwne są rzeczy, ale wiadomo, zależy od historii.
1: Powiem wam, że w tych opowieściach, które miałem okazję współczesnych czytać, takie mam odczucie, że jak się pojawiają takie współczesne przedmioty, typu telefony, że tam nagle ktoś SMS-a gdzieś pisze, to dla mnie cała historia trochę ubożeje, nie? Jak czytam te stare bajki, no to wiadomo, ja jestem jakby inne pokolenie i do czego innego będę tęsknił. Ale w momencie, kiedy jakby opowieści są pozbawione tych naszych tutaj tak naprawdę zniewalaczy, umysłów, to mam wrażenie, że ta opowieść...
4: Ja wiem, o co ci chodzi, bo ciebie boli to, że telefony, to wszystko tak zdecentralizowały opowieści, że to może być, wiesz, opowieść może się tyczyć wielu ludzi, powiedzmy gdzieś porozrzucanych, ta opowieść może być trochę rozbita, a takie typowe właśnie opowieści, stare baśnie, no to one były zwykle umiejscowione gdzieś tam.
1: Ale nawet nie, Gumball, ale nawet nie o baśnie mi chodzi, nie o taką odległość czasową. Wiesz, te książki, te opowieści powojenne, lata 70. jeszcze, no i może nawet 80., no nie wiem, nie pamiętam, w którym roku Podróż za jeden uśmiech była osadzona. No ale to jest taka, to jest coś fajnego, nie? O to chodzi, że ja nie toleruję innych rzeczy, tylko mam wrażenie, że te współczesne książki są po prostu płytkie. No.
0: Ja cię rozumiem, adwokacie, bo raz, że te, jak jest scenariusz oparty o to, co ktoś komuś wysłał i e-maila, ktoś tam coś na telefonie czyta, to jest faktycznie takie spłycanie i zubażanie, bo wszystko się zaczyna kręcić wokół tych gadżecików, telefoników, to też strasznie to może być problematyczne, bo dużo ciekawiej jest, jak bohater nie może czegoś sprawdzić w internecie, zadzwonić po pomoc, nie? Nie ma tych wynalazków. Na czym innym się w ogóle wtedy autor trochę koncentruje? Może na relacjach międzyludzkich? Ciekawsze są może te przygody. Mnie też to drażni, to przesycenie tą współczesnością, nie? Że mamy też... Nawet mowa, jaką się posługują bohaterowie, jak oni zaczynają za bardzo tam współcześnie, jakiegoś
1: tak,
0: slangu.
1: Jak ziomale są za bardzo. No.
0: Ziomale, tak. Ziomale.
4: Krytykuje, no ale dobrze.
0: No ty, Gumball, ty masz takie podejście, takie dziecinne jakieś, takie trochę, będziesz bronił... No,

0: komputerze coś, nie?
1: Nie, no to wiadomo, że się uproszcza, to już jest wtedy uproszczone jakby, ale to nawet jak były, powiedzmy, technologie, to się omijało. Na przykład taki Dr. House, nie, masz serial medyczny. Tam wiele rzeczy można byłoby bardzo szybko rozwiązać, jakieś sprawy, ale on specjalnie pomija się pewne rzeczy, żeby jakby rozciągnąć to, zrobić ciekawszą historię. To jest naturalne. No ale nie zawsze trzeba nabierać tą nową technologię, nie? To jest takie powiedzmy powiedzenie, o, że telefony są złe w historiach, bo po prostu są złe. No, czasem są, a czasem nie są. Zależy od historii.
2: Gumball, to może sprostuję trochę, bo chodzi mi o to, że w tych książkach, które gdzieś tam mam na myśli, to jakby słabość tej literatury, tej opowieści, dodatkowo jeszcze była spotęgowana tym, że się pojawiały te rzeczy, wiesz? Jakby to nie o to chodzi, że ja nie dopuszczam do myśli, że może być jakaś opowieść dla dzieciaków, gdzie będzie komputer, gdzie będzie telefon i to będzie taki element naturalny, jeśli chodzi o... Tylko jeśli się to wszystko...
1: To takie coś mógłbym powiedzieć, no... Bo ja czytałem w gimnazjum jakąś opowieść, Boże, opowieść historyczną, żeby nie było, książkę historyczną, może powiedzieć za ten, o Auschwitz. I tam były listy. Przychodziły listy, zdarzało się i tam było wiadomo o tych więźniach. Strasznie nudne były te listy. No i tego się nie chciało w ogóle czytać. Ja bym tak powiedzieć, no po chuj oni tam tą rodzinę i te informacje o tym, a to było ważne, wiadomo, historycznie. I mówię, wszystko zależy od książki, zależy od punktu, nie? No wiadomo, ja teraz trochę chamsko tak mówię, nie? No bo to była tragedia, faktycznie miało ten, ale dla mnie to było nudne, przyznaję się bez bicia. Jak czytałem tą książkę, to najśmieszniejsze było dla mnie to, no śmieszne, tak, śmieszne, kurwa. Jak ktoś tam spadł i sobie nogę rozwalił, no super, no. Tylko że w gimnazjum to jest inne myślenie, nie? Wszyscy się śmieją nawet z tragedii.
0: Wcześniej na czacie ktoś proponował, aby ta opowieść dla dzieci była o Janie Pawle II. I ja myślę, że to jest znakomity pomysł. Dziękuję. Skończyłem.
1: Dziękuję.
2: A słuchajcie, jeśli jeszcze jacyś rodzice są słuchają nas jacyś rodzice, to mogę śmiało polecić dla maluchów książki pana Henryka
0: Pająka.
2: Bardiewskiego.
0: Wpływ żydostwa. Henryk Pająk, tak?
2: Nie, Henryk Bardiewski.
0: A, sorry.
2: Baśń o latającym dywanie i baśń o latającym rumaku, słuchajcie. Ja przyznam szczerze, że sam, no nie wiem, te książki obie czytałem, nie wiem, po 5 razy, bo są naprawdę super, są dowcipne. Ilustrował je pan Butenko. Jeśli ktoś się ilustracją interesuje, to może słyszał.
0: Słynny autor Gapiszona i Kwapiszona. On takie bardzo proste ludziki rysował. Humorystyczne historyjki z prostymi bardzo ludzikami. Ten styl po latach podrobili bracia Minkiewicze, tak? No, autorzy Wilka. To jest dokładnie taka sama kreska, ale tym razem opowieść jest bardzo hardkorowa i taka undergroundowa nawet trochę. Zresztą z undergroundu się Wilku wywodzi troszeczkę, bo był pierwszy raz się pojawiał w magazynie Produkt komiksowy.
2: Ale ja myślę, że te książki pana Bardiewskiego mogą być niezłym podkładem na zbudowanie jakiejś postaci komika. Jeśli ktoś by chciał w jakiejś takiej dziedzinie komizmu, komiczności się rozwijać, to śmiało może zajrzeć do tych książek, bo sposób, w jaki tam przedstawia królestwo i perypetie i cały dwór opisuje, no uważam, że są przezabawne. Fajne morały tam wynikają z tych różnych historii, jakie się im tam napataczają. Polecam. Super książka. Jeszcze fajna książka jest też Okruszek rusza na kraj świata. No to dla dzieci jest książka tam, nie wiem, 6-8 lat, myślę, śmiało można czytać. I też jest.
1: Ja demony puszczam normalnie z mojej siostrzenicy i mam wywalongo. I mam 6-7 lat.
2: Ale słuchajcie, wiecie, ja staramy się jak najmniej puszczać filmów, ale to taki jestem konserw.

0: Vai, i ten, i
1: Life
0: tera.
1: is brutal. Potem przyjeżdża tutaj, żeby sobie dobre Pokémony obejrzeć. Słuchaj.
2: Okej, przerwę, bo Piotrek dołączył do nas. Cześć Piotrze, czy się słyszymy? No nie, dołączył się i na czacie tylko tutaj jest i pyta, co tam, znaczy na czacie skype'owym, tu prywatnym. Jadę. To, czyli jadę i nie mogę rozmawiać. Tak się połączyłem, a będę na czacie pisał. To znów coś nowego, znów coś nowego.
1: Ale to ty dzwonisz.
2: Jak ja dzwonię?
1: Nie, no taki żart był, wiesz, że ktoś
2: Aha.
1: tam dzwoni, mówi, no, nie mogę rozmawiać, ale to ty dzwonisz.
2: No, nie, Piotr, albo się odzywasz coś, albo sobie tutaj cyrki robimy, bo słuchać to możesz sobie na YouTubie albo na radyjku, nocne radio.pl, a nie, że przychodzisz i z włączonym mikrofonem, tak? Coś nowego znów. Halo? Halo? No, jedzie. No to jedź, panie samochodziku, jedź. Trzymaj się, dziękujemy, że nas odwiedziłeś tutaj. Rozłączyłem, tak się nie robi, to nie jest domofon, kurwa, jakiś.
1: Jezus.
2: Albo CB Radio.
1: Nawet
2: CB
1: się
2: Radio.
1: odpalił.
2: Trochę szacunku dla radia! Ja bym mógł jakiegoś psychopatę zagrać w filmie, co morduje ludzi, bo za długo mówili coś na antenie, zepsuli mu audycję. Taki maniak radia. Taki radiomaniak. O, będzie tam.
1: Bajo, jajo, bajo, jajo.
2: Ktoś zadzwonił i zbekał mu się do słuchawki na audycji i on potem tropi, żeby ukarać tego bekacza i go w końcu dopada.
1: No, widzicie, to właśnie jest takie nocne radio. To jest ten zły wilk.
3: Słuchajcie, a tak sobie zajrzałem na czat i zostałem tu uznany za osobę nienormalną. Ale ja mam 46 lat już, więc to chyba zobowiązuje do bycia trochę
1: No właśnie,
3: nienormalnym.
1: właśnie nie brzmisz, ale ja nie brzmię, jakbym w ogóle był dorosły, także.
3: Bo nocne radio to jest miejsce, gdzie się ludzie podłączają, oszukując głosem po prostu.
2: Wy to obaj macie takie głosy, że moglibyście tych harcerzyków w panu samochodziku właśnie grać. Spróbujcie wygłosić taką kwestię, na przykład: hej, ale wspaniała przygoda, lub coś w tym stylu. O, kto tu się przyłączył? Piotrek znów jest i pokazuje nam swojego Windowsa 3.1 i zwiał. O, dziękujemy za. To chyba czas na aktualizację jakąś, to jakiś był Windows 3.1, no, normalnie, to nawet nie była, może 95.
1: Nie, 95 inaczej wygląda.
2: O, to chyba trzeba unowocześnić komputer. Ja się nie dziwię, że nic nie słychać w takim wypadku.
1: Komputer działa, po co nowy?
2: Tak jak na
3: Ale.
2: Steamie są już zbanowani posiadacze Windowsa 7, to w nocnym radio, jak masz Windowsa 95, to w ogóle spierdalaj i się nie odzywaj nawet i idź stąd. Przepraszam, że jestem taki nietolerancyjny, ale są pewne granice. To się nie tyczy ciebie, Etamie. Twoje upodobania znamy, ty jesteś takim wariatem trochę i ty możesz mieć.
1: Ale ma telefon. Wiesz, jeżeli ktoś ma Androida, to jeszcze można wybaczyć. Albo iPhone.
3: Słuchajcie, jeszcze a propos takiego rzucenia komuś, że jest nienormalny, tak sobie myślę, że ktoś mógłbym założyć, że ma oczekiwanie, żeby wszyscy byli podobni do siebie. Takie założenie, wiecie, że raczej powinniśmy być podobni. To z czego to wynika? Z lęku, że ktoś się boi, że inni są inni? Kiedyś miałem znajomego, słuchajcie, to już bardzo dawno temu było, z 25 lat temu, w Gdańsku jeszcze mieszkałem. I w Gdańsku był taki pan, wiecie, każde miasto ma swoje jakieś indywidua, takie osobliwości, które wyróżniają się i miasto ma 200 tysięcy ludzi, a ty ich tam co jakiś czas widzisz, bo oni publicznie gdzieś tam się przemieszczają. Jakaś pani w różowym kapeluszu na rowerze z pieskiem, czy na przykład gościu, który chodził w ciuchach, które były zrobione na szydełku czy na drutach. Był taki gość w Gdańsku. I zamiast butów miał po prostu wyszydełkowane czy tam wydrucone skarpety takie. I ten
1: Jakby
3: mój
1: to było w
3: znajomy.
1: Szczecinie, to już nie.
3: I słuchajcie, i ten mój znajomy, jechaliśmy tramwajem, on go wypatrzył przez okno. No i nie mógł się powstrzymać, po prostu dostał jakiegoś napadu i on tak uznał, że kazałby mu buty ubrać, rozumiecie? Jakby no nie mógł się pogodzić wewnętrznie, że koleś chodzi w butach zrobionych z włóczki.
1: Ale nie jest problem. Nikt ci nie każe chodzić w butach. Chyba nie ma obowiązku chodzenia w butach po publicznych drogach. To jasne, musisz mieć ubranie, spodnie i koszulę, żeby nie było widać, wiadomo, ale raczej jeśli chodzi o stopy, nie ma problemu. Se chodzi nawet boso.
3: Ale on miał jakiś taki wewnętrzny problem z tym. Nie?
2: No doznał jakiegoś dysonansu poznawczego, czy czegoś takiego. Dzięki słuchaczu właśnie ta dyszka, no nie wyświetlają się donaty, co jakiś czas tu patrzę.
1: Resetować, bo zaupdate'owali ten, donaty. Zrobili nową jakby funkcję i trzeba odświeżyć ręcznie w OBS-ie.
2: Ręcznie, a jak to zrobić?
1: Właściwości i tam na samej dole, jak przewijasz to okienko, to tam będzie refresh albo odśwież.
2: Czyli pierw na właściwości tego tipli i tam, ale tutaj nie ma odśwież, jest tylko domyślne. OK
1: no,
2: i anuluj.
1: To gdzie zachodzisz?
2: Słucham?
1: Poczekaj, ja to sprawdzę w tym momencie.
2: Bo wkleiłem linka do widżeta, nie? Jeszcze raz, ale to jest ten sam link, widzę, się link nie zmienił. Jak to odświeżyć? No chyba nie powinno się w ogóle przy uruchamianiu tam odświeżyć samo jakoś. A tu jest odśwież, okej. Okej, no, dobra, jest ten przycisk odśwież, faktycznie, i odświeżyłem.
1: Nie wiem, ci na całym dole, żebyś zeskrolował.
2: Spróbuję teraz wyświetlić. O, poszło.
1: No widzisz, jestem inżynier, wszystko naprawdę.
2: No, złota rączka tutaj, złota rączka, widzicie. Co taka bieda w tych donate? Nie, no, dobrze, jest. Dziękuję w ogóle za sponsorowanie mi sprzętu, za poskładanie, za dołożenie do niego, za pomoc z doborem części. Wszystkim wspaniałym ludziom. No... Super jest, bo już się cieszę, już niedługo będzie nowy komputer.
1: Komputer,
2: no. Mózg elektroniczny.
1: Ja tak dzisiaj przerywam coś mocno, ale dobrze, ja dzisiaj będę przerywał wszystkim, to tak dzisiaj mam. No i chciałem powiedzieć, że też dziękuję za donaty na urodziny, no przedurodzinowe, ale też na urodziny dostałem od jednej osoby. Nie mam pojęcia, kto to. Próbowałem dociec, nie wiem, jakiś tajemniczy wielbiciel. Ale w każdym razie dziękuję bardzo, przydało się, tu obudowa była wymieniona właśnie, czy jakieś inne rzeczy, także dzięki.
2: No, także tak, pamiętam, że nawet hojni byli ludzie, bo tak z 300 zebrałeś jakoś
1: ponad. Więcej, bo jeszcze po tym dostałem, na urodziny jeszcze dostałem kaskę.
2: To łącznie ile? Ja muszę wiedzieć wszystko. Ile?
1: 600.
2: O kurwa. A żeby cię tak pokręciło, żebyście okradli, żeby ci się córka z czarnym i w ogóle żebyś miał marnie. Tak się napaść.
1: Ile ty tam zarobiłeś te 1500 czy 1400? Ile to tam było wtedy?
2: Ty, gambolku, zasrany się na moim garbie się wybiłeś się.
1: Też ciebie lubię, krawiec.
2: Ja cię zniszczę. Dlaczego wy jemu wpłacacie? Ja niech zdechnę, się przeniosę na tamty świat. Nie, dobra. Nie, ja się cieszę razem z Gambolem. Naprawdę, szczerze się cieszę, że on dostał te pieniądze.
1: Teraz pasowało ten Kononowicz, te jego cytaty, bo już niestety nie żyje świętej pamięci Suchodolski. No i pamiętam, jak on tam płakał. Major, wróć! Majorze!
3: Ale wiecie co, tak jak sobie żartujecie, to mam mieszane uczucia co do...
1: Ale sam sobie Kononowicz na to zapracował.
2: Ale daj temu adwokatu coś powiedzieć.
3: No. Dobrze. No ja mam jakieś takie zabezpieczenia wbudowane, słuchajcie, że... I wiedząc, kim, jak jest Kononowicz, chyba mam jakieś takie granice, żeby się nie śmiać z niego, bo to jest taka buka naszej rzeczywistości, mam wrażenie. Niestety, trochę. Nikt go nie chce przytulać, bo zamarznie zaraz.
2: A taka nie bajka wiem, dla dzieci, struś i knur, jakby była, struś i knur.
3: Nie, ale wiecie co, bo słuchajcie, bo ja to trochę patrzę, fakt jestem, no słuchajcie, mam dzieci i obserwuję ich rozwój i uczestniczę w tym czynnie. I sobie myślę, że jeśli dorośli ludzie, oczywiście zakładamy, że nas nie słuchają dzieci, nie? Ale jeśli taka postawa śmiania się z innego człowieka, który jest dorosły i wykazuje jakieś tam problemy rozwojowe, to tak naprawdę daje im przyzwolenie na to, żeby po prostu kopiować to, nie? Żeby też sobie drwić z ludzi. I wtedy wszyscy z wszystkich drwią. I dokąd ten świat zmierza? No niestety.
4: Ojejku. Co to będzie z tym światem? Się zepsuło się wszystko, już nic nie ma.
3: No ale wiesz, krawiec, często wyrażasz jakiś taki, wyrażasz jakieś takie obawy, że ten świat, wiesz, ostatnio trochę ślepo za tym Macronem powtórzyłeś tezę o tym, że gry szkodzą i nie wiem na ile poważnie ten temat próbowałeś, wiesz, ugryźć. I gdzieś tam obawa w tobie siedzi, a w takiej małej skali, wiesz, jednej osoby, Kononowicza, robisz tutaj ze mnie idiotę, wytykając mi, że jakaś wrażliwość we mnie siedzi.
2: Nie, ja ogólnie tak cię postrzegam trochę jako takie pierdolamento troszeczkę, no.
3: Wiesz, bo ja widzę dzieciaki na podwórku, jak potrafią być takie chamskie, ordynarne. No dzieci zawsze potrafiły takie być, wiesz, to jest taki żywioł, który jeśli tylko trochę zboczy z drogi jakiegoś, nie wiem, rozsądku, to dziczeje, nie? Jak to w naturze potrafi się dziać. Więc...
2: W ogóle o takie jeszcze całkiem małe dziecko, to można się tam, można przypilnować, żeby dostawało odpowiednie treści, takie jak tatko, adwokacik sobie tam uzna za stosowne, żeby wychować na przykład, ale takie
3: no,
2: trochę
3: kiedyś
2: starsze.
3: Się to kończy, no.
2: Starsze się, no szybko się to kończy, bo dzieciak potem, czy koledzy mu pokażą coś, czy coś tam się zobaczą pornola gdzieś, kupią gazetkę, no cokolwiek, już dzieciak sam sobie może coś zorganizować i docierać do dowolnych treści. Mi się wydaje, że dzisiaj młodzi ludzie strasznie różne rzeczy oglądają, nie? Przecież ile dzieciaków tą szkolną ogląda też, to widać, to po prostu to jest jasne. W miarę sprawa. Inni z kolei... Co?
1: Nawet jeden dzieciak się pojawił na szkolnej.
2: Oj, to no dużo dzieciarni. Myślę, że ci, co trolują go tak, że mu gówno wysyłają, no to taki żart w stylu dziecka trochę, nie? Wysłać komuś gówno właśnie, psikus. Ale, no, a inne dzieciaki Harry Potter, inne jakieś Minecrafty, Marvele, jest strasznie dużo do wyboru. Disneye, Pixary, ktoś inny. Jak są takie dzisiaj dzieciaki, które już sobie tylko science fiction, powiedzmy, będą lubiły, nie? Czy zasmakują w retro klimatach na przykład i będą miały pierdolca na punkcie, nie wiem, filmów z lat 90., 80., starych gier. Bardzo różnie to dzisiaj bywa, po prostu o to mi chodzi, nie?
3: Znaczy ja jeszcze jestem przed tym okresem, wiecie, bo 8, 9, 10, 11, 12, 13 lat to jest taki czas, kiedy się w głowie dzieciaka wszystko wywraca, nie? Więc myślę, że jeszcze 2 lata i będę już takie w zupełnie innej sytuacji. Więc to też jest jakaś dla mnie niewiadoma, nie?
2: Ci bohaterowie dziecięcy, to oni myślę są zawsze w zbliżonym wieku do wieku targetu. To znaczy, że się dobiera po prostu rówieśników jako bohaterów fikcyjnej opowieści dla dzieciaka. No bo wiadomo, że jakiś na przykład 15-latek nie będzie oglądał filmu o jakichś maluchach, nie? Bo jego to żenuje, to jest już dla niego niepoważne, on już się powoli czuje, że jest facet, nie? I zupełnie to będzie nie dla niego. Musi być dopasowane wiekowo też, nie?
3: Tak, musi bohater, być. No. I odwrotnie to też nie działa. Nieraz dzieciaki aspirują i chcą mieć starsze wzorce w postaci starszych dzieci.
2: No.
3: Ale często jest tak, że jak czytałem książkę już nieodpowiednio i były opowieści o starszych dzieciakach, to już czułem, że po prostu nie są w stanie się skupić na tym. Nie? Jakby te historie są takie nudne. Bo takie maluchy potrzebują takich prostych opowieści, nie? A nie jakieś zawiłe, towarzyskie intrygi. A też trafiałem na takie stare książki, słuchajcie, z lat 70., gdzie to trąciło już taką serialowością, nie? Że dzieciaki się próbowało, że jakby ta cała fabuła próbuje wplątać dzieciaki w taką trochę doroślacką opowieść o jakichś zależnościach między nimi. I mi się to też nie podoba, bo to tak jest niepotrzebne, takie trochę jakby plotkarstwo, takie uprawianie takiego plotkarstwa w fabule, no takie tworzenie niepotrzebnych powiązań w głowie, nie? Że później dziecko, nie wiem, jakby miało to rozwijać w sobie, to jakąś musiałoby wścibskość pielęgnować.
2: No, okej, Jason Brandon, czy się słyszymy? Chyba się właśnie nie słyszymy, bo też pisał, czy mnie słychać. Coś dzisiaj, jakieś problemy techniczne macie, ale ja widzę, że dzwonicie z jakiegoś telefonu chyba zazwyczaj i z kamerką, jakby tu jakiś obrazek. No nie wiem, o co tu chodzi. Jason, czy się słyszymy? No, a propos Jasona, to ja myślę, że dla dzieci to piątek 13. To jest świetna opowieść o psychopatycznym potworze zombie z maczetą polującym na głupich nastolatków amerykańskich na ośrodku czasowym. Jason! No, ale Jason z piątku 13 też nic nie mówił. Miał tą maskę hokejową na twarzy, tą maczetę i tak stał tylko i nic nie mówił też, tak jak nasz Jason na antenie. Jason.
3: Słuchajcie, ja rozumiem, że jak głoszę tu swoje opinie i jakieś takie postawy wyrażam, to mogę niektórych denerwować, tak jak ten mój znajomy, o którym wspomniałem, się denerwował na widok człowieka w takich wełnianych papciach, bo my jednak dokonujemy jakiejś racjonalizacji wszystkiego, co nas otacza, bo tak jest bezpieczniej. I być może zawsze z całego spektrum zjawiska staramy się jakiś stały procent wycinać i uznawać to za wariactwo na przykład jakieś, nie? I jeśli otoczymy się po prostu 10 tonami gówna, że tak powiem, to odetniemy z tego tam 10% i uznamy, że to 10% jest złe, a reszta gówna jest w porządku, nie? Bo tak coś nam każe myśleć o rzeczywistości. A ja po prostu wychodzę z założenia, że to nie jest tak, że 10 jest złe, tylko że jest więcej tego niedobrego. No i stąd chyba ten dysonans jest tutaj.
2: Jason, mów do nas, albo się rozłączamy, bo to niepotrzebnie prąd kradniesz tylko. No dobra, to rozłączamy Jasona, trzymaj się, dzięki. Ale łączymy człowieka instytucję z kolei. Dziś się rozdzwoniły telefony.
3: Wiesz, że to jest już trzecia osoba, która się nie odzywa, połączenie.
2: Tak, to jest jakiś subtelny trolling chyba. Halo, halo, czy się słyszymy, człowieku instytucjo? Odcisz sobie mikrofon, masz wyciszony. Na Skype'ie. O, pokazuje tabletkę jakąś. Jakaś, co to, aspiryna jakaś, czy co? Chyba ją zjadł, ale już za kamerą. I padł, i się rozłączył. Może samobójstwo to było jakieś, zjadł zatrutą tabletkę, czy coś. I się rozłączył. No, to dziwne się rzeczy dzisiaj dzieją na antenie. Może to jakiś temat na opowieść, cholera jasna. To co, panowie, to może mała rotacja na antenie?
1: Nie.
3: Tak, ja się rozłączę. Ale dramaturg, bo zarzuca tu, że jestem nudny. No możliwe, bo to nie są jakieś dynamiczne tutaj moje opowieści. Proszę, zadzwoń. Nie wiem, czy jesteś osobą, która już kiedyś dzwoniła. Bo to tak łatwo, wiesz, nudę komuś zarzucić.
1: Rzućcie jakiś dzień, kiedy mam nadawać. Oprócz niedzieli. Bo to...
3: Wczoraj. To jest wyzwanie prawdziwe.
2: O, właśnie.
1: Nie, w sumie dzisiaj miała być audycja ode mnie, ale z powodu, że składałem komputer, to i nie zrobiłem. Miała być taka audycja urodzinowa dla Czektula. Wyłączyłbym Tipi, nawet chciałem ustawić Tipi Czektula, to problem był taki, że ja ten tak długo komputer składałem, że już po prostu miałem dosyć i nie chciało mi się już nic.
3: Słuchajcie, dobra. Dobranoc.
2: Dobranoc, adwokacie. Dzięki za fajne tutaj rozmowy. Trzymaj się.
3: No, dziękuję bardzo również. Dobrej nocy życzę wam.
2: To z tobą Gumball też się żegna w takim razie. Co będziemy tak tu sami siedzieć jak jakieś geje?
1: Gay party, moje ulubione.
2: Dziewczyny niech do mnie jakieś dzwonią, a nie sami faceci.
1: No, tak to już jest. No,
2: a nie sami faceci i Gumball jeszcze.
1: Dobra, spadam, jak nie chcesz ze mną rozmawiać.
2: Dobra, to trzymaj się. Dobra. O. Ja też jestem nudny, dlatego dzwonię i nie zamulam. O. Nie, że jest trochę nudny, tylko mega nudny była opinia o adwokacie. Wiecie co, adwokat, moim zdaniem jego telefony są bardzo merytoryczne i ciekawe w sumie. I zależy co kto, czym jest dla kogoś nuda. Ja na przykład się nie nudzę za bardzo przy wypowiedziach adwokata, bo mówi na temat chociażby, nie? I dużo sobie pogadaliśmy tutaj o tym dziele netflixowym Pan Szrot i tajemnica drewnianych dzieci. W sumie i polecał różne tytuły i to jest nudne, bo dla kogoś może być nudne jak pajacerki nie ma. Ja trochę pajacuję, trochę się wygłupiam, żeby no, może żeby zadowolić tych, którzy lubią jak jest humorek i jajcowanie na antenie. Na przykład. I tworzy się jakiś koktajl z tego, jakaś mieszanka. Ja powoli będę się ewakuował, bo zaraz jest 12 godzina. Tak, więc zmieniam status na nie przeszkadzać. Była prośba, żeby dać donaty głosowe od piątaka. Proszę uprzejmie, jak ktoś ma chęć mi nawrzucać głosowo, proszę bardzo. Było pytanie, za ile bym wyszedł na ring z Michałem Gieresiem, na przykład. No to musiałoby się wydarzyć w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, niestety, bo szanse na to są bardzo nikłe. Myślę, że to by była walka paralityków trochę, biorąc pod uwagę naszą dzisiejszą kondycję. Też nie sądzę, żeby Michał jakoś nagle się sportowcem stał, nie? Czy coś w międzyczasie, jakimś fighterem. Więc to by była taka walka paralityków, a czy byłaby krótka walka, jeden by drugiego trzepnął i tamten by padł. Który pierwszy trzepnie i trafi, to wygrał, nie? Takie dwa jednostrzałowce na przykład. Nie no, może przesadzam, bo w sumie o cholera wie, co to by było. A w małych czy dużych rękawicach, bo to ważne, a w jakiej formule? MMA, boks, K1? A wolno kopać po jajach? Walka downów. No, byśmy biegali po ringu i autystycznie pląsali. Ja bym. Każdy taki zawodnik, co wchodzi do klatki, ma jakiś utwór muzyczny, który go zapowiada, nie? Tak showmeńsko trochę. Sportowe show i wychodzi i jakaś. I coś sobie gra. To ja bym barkę sobie wybrał. Barkę na przykład. Ale śpiewaną przez Krzysztofa Krawczyka. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Twoje usta dziś wrzekły me imię. Twoją barkę wszyscy razem dziś zostawiam na brzegu. Yeah! No. A był też poruszony temat tego, że Korwin zdaniem Leroya. Leroy gościł u Stanowskiego. Stanowski! Na kanale sportowym, no i powiedział, że wyszedł z Konfederacji, bo się wkurwił, bo usłyszał raz już coś, co przepełniło czarę goryczy. Jak Korwin zadeklarował, że jakby był konflikt Polska-Rosja, to on by był za Rosją, bardziej chyba jednak. I to wkurwiło Leroya, jak to powiedział, miał ochotę napluć w ryja. Swoją barkę, a nie twoją, tak? Aha, swoją, no tak, no bo pan, no to on nie miał barki, on na cudzej pływał Jezus, nie? To do kogo należała barka? Nie do Jezusa. Jak pan Jezus chodził po wodzie, to po co mu łódka była w ogóle? Bez sensu to opowieść, zupełnie. No, w każdym razie, no tak opowiedział. Leroy, Marzec. O Korwinie. No Korwin to sprostował. Stwierdził, że nic takiego w zasadzie nie było mówione w ten sposób. Artyści mają trochę dusze kobiety i ta kobieca dusza sprawia, że po prostu czasami biorą za bardzo do siebie coś i histeryzują, albo przeskrawiają, przesadzają, konfabulują, krótko mówiąc, jak to baby, jak to kobieta. Kobieta ma tendencję do tego, żeby opowiadać jakieś niestworzone historie. Tak mniej więcej to jakoś skomentował pan Janusz. No i, ale on jest prorosyjski, on się z tym nie kryje. W tej samej, jak był zapytany, to dodał też, że on byłby bardziej za tym, żebyśmy się z Rosją właśnie kumali, niż z tym Zachodem. Może z jakichś praktycznych takich trochę względów, że tu bliżej są, nie wiem. A tamci hen, daleko, że trzeba z sąsiadami. No nie wiem, Korwin lubi mieć takie podejście jak robot, logiczne bardzo, pozbawione, wyjałowione z jakichś różnych dodatkowych rzeczy, tak? Jakieś tam moralne aspekty, etyczne, czy to wypada, czy nie wypada, czy coś jakieś. On patrzy na zyski, na to, co można tam załatwić, ugrać, tak trochę. Ale tak nie do końca nie rozumiem tej jego prorosyjskości. W ostatnim 500-leciu to my się co 100 lat przynajmniej tam napierdalamy, nie? Z Rosją. To taki nasz ukochany wróg po prostu. O Murzynkach chcecie porozmawiać? Nie ma sprawy. Ja lubię Murzynka takiego mokrego, wilgotnego Murzynka. Lubię, muszę przyznać. Wilgotnego Murzynka, bo taki suchy to mi nie odpowiada za bardzo, muszę powiedzieć. Tak więc musi być wilgotny Murzynek. A coś wam pokażę, co dzisiaj mi się nawinęło. Poczekajcie sekundę. O, proszę bardzo. Cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. To są, proszę, ja was oproszę, i logo akurat tutaj zasłania chyba. To są czarnuchy. I sobie czytałem o czarnuchach. A właśnie to, one pasożytują, te czarnuchy, na innych owadach, larwy czarnuchów. Różne gatunki żerujące właśnie tutaj na materii organicznej. Pasożyty, te czarnuchy żerują na innych, te czarnuchy. No. Tak, no to jest rodzina owadów z rzędu chrząszczy. Czarnuchy, no tak się nazywają, no przepraszam, to czy ja mogę to powiedzieć, no ale po prostu, ale fajny taki właśnie, czarny tutaj, duży, one takie bojowe też są. I patrzcie, ile to jest odmian, 34 tysiące opisanych gatunków samych czarnuchów. Ja pierdziu. A to jest pan samochodzik znowu. Okej, dobra. Się powoli szykuje do zakończenia audycji.

Okejka, no i tak się jutro spotkamy na dłużej. Iść tutaj 3 godzinki, myślę, i styka. Myślę, że ciekawa audycja. Kurde, nawet jak kogoś nudzą takie rzeczy, to weźcie się trochę przyzwyczajajcie. Nie chcę tu moralizować morał Himena na koniec znowu. Ale jednak może trochę się warto pogimnastykować, trochę, nie wiem, wyciszyć. Nuda sprzyja wyciszeniu jakiemuś, nie? Czy ciągle trzeba być bombardowanym bodźcami silnymi i więcej, szybciej musi łupać? No, niekoniecznie. Właśnie to docenić, że jest nudne, bo można poćwiczyć sobie koncentrację trochę. Dzisiaj ludziom się ciężko skupić na dłużej niż 20 minut, jak dziecku z ADHD dawniej, nie? To dzisiaj dorosły ma, jak się zachowuje, jak dziecko z ADHD. Coś do niego mówisz trochę wolniej, troszeczkę dłuższa wypowiedź, to on już się niecierpliwi. Ja też to mam, słuchajcie. No, nie wiem, tłumaczę sobie, że to taka natura jakaś, że albo że muszę czuwać tu od nad dynamiką audycji w ogóle. I dajmy szansę innym i tak dalej. Mnie nie nudzi, pisze Erkat. No i, i prawidłowo, no. A nawet jak nudzi, to nie wiem, nie fajnie jest się trochę ponudzić od czasu do czasu? Rozwalić się na fotelu, jakąś kawkę sobie przygotować, trochę zwolnić i się ponudzić z nami tutaj. Nudzimy się razem. Dudzi się nie nudzi? Windman coś tu ma ludzi, że dudzi się nie nudzi. Krawiec. Musi być dynamika, man! Napisał szewc. Ciekawe, czy są owady brudasy. Ja myślę, że wszystkie owady to brudasy. Owady chyba nie przywiązują wagi do czystości za bardzo, nie? Chociaż mucha sobie czyści skrzydełka. To takie praktyczne względy, żeby po prostu lepiej latała, nie? No to musi sobie te skrzydełka tam o nie dbać. O. Zwierzęta właściwie dbają o higienę z praktycznych względów, żeby nie zostawiać zapachu swojego, żeby być cięższymi do wytropienia, na przykład. To jest maskowanie się. Dlatego ja się w ogóle nie myję, bo się nie muszę maskować. Się w ogóle nie myję. Dlatego jak gdy mi się zdarzy zadzwonić do NR, to mówię na jednym wdechu. Napisał Damian. No właśnie, to jak mówisz na jednym wdechu, to takie aktorstwo właśnie reprezentowali trochę aktorzy z pana samochodzika, z pana Szrota. Ojej, w tej gazecie jest napisane, że pan samochodzik znalazł słynny krzyżacki krzyż, który potem oddał do muzeum. O, jak zajebiście, ale to jest interesujące, co nie? To tak jakoś mówią w tym filmie. Nie wiem, a to tak ciężko zrobić pauzę na chwilę? To można nauczyć. Ja myślę, że w ogóle praca z młodym aktorem to jest jakieś wyzwanie. Być może wielu reżyserów sobie nie radzi z tym na przykład, nie? I jakiś Stanley Kubrick by w ogóle się szybko zniecierpliwił i zbulwersował i powiedziałby, ja tu tworzę dzieło filmowe, zabierzcie te bachory ode mnie. I myślę, że to jest, trzeba czasem tym młodym ludziom na skróty bardzo i w dużym uproszczeniu wytłumaczyć, o co chodzi w aktorstwie. A to jest, nie jest takie proste, no bo tego aktorstwa się uczysz, powiedzmy, wiele lat. I pewnie jest tak jak w przypadku z innymi formami sztuki, bo to też jest sztuka, dla mnie przynajmniej aktorstwo. W grafice, w muzyce, jak jest taki progres i się uczymy nowych rzeczy, to jest taki jakby okres przełomowy, kiedy zaczynamy kumać, o co w tym wszystkim chodzi tak naprawdę, w tworzeniu, w szukaniu inspiracji, w podejściu do widza, zaczyna nam się to kształtować w pewnym momencie, w końcu w jedną całość i zaczynamy to kumać, nie? Już przestaje to być jakąś wyuczoną wiedzą, znaczy też, no wiadomo, warsztat i tak dalej, różne ćwiczenia.
A taki dzieciak, on tego, powiedzmy, nie zna zupełnie, jest ewentualnie naturszczykiem i trzeba mu po prostu pewne rzeczy wytłumaczyć. Słuchaj, to nie chodzi o to, żeby... tak jak masz sztukę, to nie chodzi o to, co w fotografii, żeby oddawać jeden do jednego. Więc twoim zadaniem nie jest też mówić tak, jak się mówi w prawdziwym życiu, w 100%, tylko dodaj coś do tego, jakąś fajną interpretację tego tekstu, jakąś ekspresję trochę mocniejszą. Nie musisz rozmawiać tak, jakbyś... Nie chodzi o oddanie realizmu, tylko o coś więcej. I może dzieciak zrozumie, jak mu to wytłumaczysz. A jak reżyser jest przygłupem, który nie potrafi nic tam wytłumaczyć, powiedzieć, tylko biega i tu ustawia, ty stań tu, o dobra, słuchaj, ty wskoczysz tu i krzykniesz, o rany! No i biegnie tam za kamerę, no to może tego zabraknąć po prostu, nie? I dzieciak nie będzie kumał za bardzo, o to w tym chodzi, o co w tym chodzi i wygłosi po prostu pewną formułkę, no. Tak jak grają te dzieciaki, beznadziejnie. To tak. Już mówiłem o tym ciekawym zjawisku, że jak się ogląda jakiś film nagrany przez dzieciaki ze skateparku, na skateparku, czy gdzieś na podwórku, dużo dzisiaj tego jest, pewnie, i to tam się czuje jakiś taki fajny luz i to wygląda dobrze. Dobrze się to ogląda, znaczy lepiej się to ogląda niż takie pseudoaktorstwo, że właśnie wygłasza jakąś formułkę, co się nauczył na pamięć. Ciężko jest nauczyć się mówić w aktorski sposób naturalnie, realistycznie, ale w sposób właśnie artystyczny. No oprócz tego dykcja. Tam wzięto znów takie dzieci, które było słychać, że strasznie szwankuje dykcja. Strasznie niedbale mówił. Ale jak się nazywa Gołębiowski? Ten, co grał właśnie cegiełkę w Tolku Bananie albo tam w Kiepskich tego Menela. Tak, tak, tak. Henryk Gołębiewski. Henryk Gołębiewski. Okej, no to także są, no, wielu naturszczyków ma problem z tą dykcją. Buczkowski też średnio jakoś czasami tak gada niedbale jakoś, nie? Myślę, że na takim planie to trzeba by było też sobie pogimnastykować ten aparat gębowy, jakieś ćwiczenia sobie zapodać, żeby lepiej gadać. Ja to wiem doskonale, bo czasami mam zupełnie niewygimnastykowany aparat. Znaczy, jakby to powiedzieć, często czuję, że w trakcie audycji albo pod koniec szczególnie, to już mam, pod koniec to może właśnie nie, gdzieś tam w środku najlepiej działa ten aparat gębowy, najbardziej sprawnie, najlepsza dykcja, mogę bardzo wyraźnie mówić i w sprawny sposób, nie? Bo już się rozpędziłem, bo już się wygimnastykowałem. I słyszałem, że dziennikarze sobie robią takie jakieś ćwiczenia przed gadaniem, bo nie ma bata, nie ma bola. Po prostu jak mamy te usta takie zastałe, długo powiedzmy nie gadaliśmy z nikim, to na początku będzie to ciężko się ten aparat gębowy pracował trochę i pojawią się błędy pewne. My Light. No... Się zesrał, to jest ważna wiadomość, ale się zesrał pozytywnie, ponieważ chciał słuchać nocnego radia i gdzieś tam nie zdążył do WC, czy jakoś tak. No, są różne kanały My Light. Jeden to jest kanał Michała Gieresia, a drugi kogoś, kto może chciałby być uznany za Michała Gieresia, krótko mówiąc, podszywa się za Michała Gieresia, słynnego radiowca. No ale cóż, to nie jest prawdziwy My Light. Gdzie już Michał opublikował pierwsze, co zrobił, nie jakiś ciekawy materiał, nie wiem, fajny, o UFO, o rzeczach niewyjaśnionych, o globalistach, może jakaś animacja, coś, tylko o, że Ukraińcy wstrętni, źli i Żydzi i srowic i tak dalej. No, takie coś nagrał.
i pandemię wyśmiał. Michał, uważasz, że takie produkcje to zawojują świat w jakiś sposób? Znaczy, może teraz już się trochę odarł z tych złudzeń, ale przez długi czas miał takie przeświadczenie, że on nagra jakiś taki filmik, śmieszną piosenkę, jakieś tam szury z COVID planety, coś takiego, i że to tym zawojuje świat. No ciężko dzisiaj, ciężko czymś takim zawojować. Znaczy, nie wiem, może jakby wrzucał to na wykop i gdzieś tam coś, no to może... Może brakuje tu jakiejś takiej też konsekwencji. Może taka bajka dla dzieci i młodzieży, że pewien fascynat, badacz spisków, kurier, prawda, odkrywa, że jest takie satanistyczne radio, prawda, globalistyczne, żydowskie. No. I potem cała afera. No, ale mnie wyganiają, już kończ, miałeś skończyć. Dobra, idź już, krawiec spać. Nara, miało już nie być. Co ty tu jeszcze, no, wynocha? No, dziękuję, bardzo miło. A właśnie, że nie pójdę w takim wypadku. I ty, Brutusie? I ty, Brudasie? I ty, Brudasie, przeciwko mnie? Satanistyczne radio. Tak to się po oczach poznaje. Po oczach prowadzących. Przynajmniej to trzeba mieć specjalną zdolność. Rozpoznawanie satanisty po oczach, level pierwszy. To potrafisz wtedy takiego przeciętnego satanistę z nocnego radia rozpoznać. Level drugi. No to już rozpoznajesz tych, którzy są ukryci w 4D, w czwartej gęstości, znaczy w czwartym wymiarze, to znaczy w siódmej gęstości, to znaczy w rzeczywistości, w astralu. No. W ogóle a propos astrali i innych portali, wpisałem sobie technologia Keshe. No i widzę, że na YouTubie to już praktycznie same wykłady Mehrana Keshe, które on nagrywa, takie wielogodzinne wykłady, gdzie jak Fidel Castro przemawia wiele, wiele godzin. This is new energy system. This is new cosmic power of infinity. And you can produce new energy light system, astral power, turbo, infinity, cosmic, flying cars. No. Kurwa, coś pierdoli, nie wiem. Straszne to jest. Tak można wiele godzin. Jest takie powiedzonko, że jak coś jest proste, to się to da w miarę prosto wytłumaczyć, nie? A on 10 lat nagrywa 10-godzinne wykłady o technologii plazmowej i nanocoatingu. Ja pierdolę. A gdzie latające samochody? Gdzie leczenie? I coś mi się to jednak tutaj nie podoba. Gdzie to leczenie? Gdzie to złoto? Gdzie te prądy? Gdzie to wszystko? No, nie ma niczego. Ale to chciałem powiedzieć, że teraz na topie są już nie healthpeny, nie magrawy, tylko coś, co już można w ogóle zrobić w pół godziny. To trzeba, wiecie, sobie upraszczać. Jakiś pierścień z drutu, taka kulka, no. Kulka z drutu. Spleciony jest oczywiście drut, bo to trzeba fachowo spleść. Musi być odpowiednia liczba węzełków. I spleciony taka kulka z tych drutów. I to, panie, to nie są, kurde, tanie rzeczy, kurde. To technologia plazmowa, no. No tam za 200, za 150 zależy, jak duża kulka z drutu. I ta kulka z drutu, no nie trudno zgadnąć. Leczy, dostraja, synchronizuje, przegania byty negatywne. I tak dalej.
A najzabawniejsze jest to, że pokazują, że pokazuje jakiś pan patatajcio, powiedzmy, tak, jakoś, jakieś swoje radyjko przeganiające negatywne byty demoniczne. I co on tam jeszcze? No, nunchako. Zaper nunchako, krzesło kwantowe, cały czas takie rzeczy sprzedaje. I wszyscy ci wynalazcy się tak krytykują współczesną technologię, wynalazki. No tak, no co to są te wszystkie technologie, AI, roboty, komputery, szmery, komputery kwantowe, komunikacja w ogóle z całym światem na wyciągnięcie ręki, ultraszybkie internety, rozrywka w ogóle w rozrywce, już wszystko mamy, nie? Virtual reality. Co to jest za technologia? Taki koszyczek z drutu, taka kulka z drutu, to jest kosmiczna technologia. Jak nie wierzycie, to jesteście reptilianami być może. Kto was nasłał? No... Ktoś tu dzwonił?

Wiecie co, ja i tak już nie będę odbierał telefonów. Następnym razem. Już kończę, już muszę kończyć, jest już po 12. Ja muszę wcześniej wstać, mam dużo roboty. Także wybaczcie, ale się żegnam już tym razem na serio. Za późno trochę. Wiesz co, Windman? Matt też dzwonił, to już nie dzisiaj. Też tutaj ktoś by zadzwonił, ale za chwilę. No, to jutro pogadamy w takim razie. Jutro piątek, siedzimy do oporu. Więc będzie jeszcze czas. No to trzymaj się w takim razie. Zachowaj van... Windmanie znaczy się. O reptolach to jest dobry temat. To myślę... To mnie interesuje, bo to nie jest takie głupie z tymi reptilianami. Chociaż wiecie, że David Icke zaczynał jako uważający się za syna Bożego głosiciel apokalipsy, z którego się śmiali w programie rozrywkowym. On wtedy odpowiedział, że z Jezusa też się śmiali. I tak się z niego śmiali wszyscy, więc zniknął i wrócił potem jako odkrywca światowego spisku właśnie reptiliańskiego. No i całej tej ideologii właśnie o jaszczurach, nie? Jaki mieli wpływ na naszą cywilizację, jak nas zmodyfikowali i tak dalej. To możemy sobie jutro pogadać na takie tematy. Myślę, że to może być dobre.

No, a w ogóle jeszcze taka ciekawostka, że w panu samochodziku ten jakiś główny złol to wyglądał, miał chyba przypominać trochę szpiega Karamba z Krainy Deszczowców. Nawet to wyszło. Czyli takie trochę zetknięcie się uniwersów być może. Szpieg Karamba, szpieg z Krainy Deszczowców, Karamba spotyka pana samochodzika. Taki crossover. No, a jutro pewnie będzie dużo tematów takich aktualnych, w sensie różne newsy, bardzo dużo tego mam. Różne mniej lub bardziej zabawne wydarzenia. Możemy też sobie o kosmicznych rzeczach pogadać i trochę poszurać.

kto się śmiał z Jezusa, ja pierdolę szury. Nie, no, wiesz, no, chyba nie każdy wierzył Jezusowi, kiedy ten mówił, że jest Synem Bożym, Zbawicielem, nie? Żydzi mu w ogóle nie uwierzyli, no i do dziś go uznają za fałszywego Mesjasza na przykład. I w takiej roli się postawił trochę David Icke. Jak go zaprosili do programu, on trochę wystąpił w tym programie tak jak troszeczkę w takim stylu, no jak zaproszono Kunrada, Zbawiciela 44, swego czasu do programu Drzyzgi. No to też takie kontrowersje. Dziś Zbawiciel uważa się za Zbawiciela. Twierdzi, że jego imię to 44. Proszę Państwa, dzisiejsi goście, pan Ludwik z Chrubieszowa, który widział UFO, pan Kunrad, który twierdzi, że jest Zbawicielem, no, taki to był program. I tak w takiej roli trochę David Icke się pojawił. No właśnie, że nie skończę. Ale też telefonów nie będę już odbierał, bo chcę móc skończyć w każdej chwili. Chcę mieć ten komfort, że mogę skończyć. No nie, jednak nie. Jednak jeszcze posiedzę 10 minut, sobie papierosa zapalę. Ale już z nikim nie gadam, bo się rozgadacie i potem będziemy pół godziny gadać. A ja sobie jeszcze zapalę papierosa. O. Kończ waść, wstydu oszczędź. No. Sarmackie mocne. A ja sobie dzisiaj wypiłem jednego kasztelana niepasteryzowanego. To jest chyba całkiem dobre piwo z tych takich tańszych, nie? No też można by zrobić ranking tych takich po prostu tanich piwek. Od 2 do 4 zł. Dobre nawet, no. Ja już dzisiaj nie odbieram. Słowo się rzekło, no chociaż muszę od czasu do czasu dotrzymać tego, co mówię. Zapraszam jutro o 21:00. Tylko że ja nie mogę gadać o reptilianach, bo to się wtedy człowiek powtarza chyba za bardzo. Nie wiem, chętnie bym was posłuchał. Bo ja już o reptilianach powiedziałem to, co myślę i to, co wiem w sumie. No, Kagibierut jakby na przykład zadzwonił, to on by dużo ciekawych rzeczy mógł tu opowiedzieć, ale on pewnie nie będzie chciał. No. Tak, tak, o reptilianach jak najbardziej, ale to już jutro. Dobra, trzymajta się Barry White'a, do usłyszenia jutro o 21:00 w kolejnych luźnych gadkach i tymczasem.

A, i jeszcze jedno. Radziłbym wam zasubskrybować ten kanał. Bo zaraz, jak nie będzie nowych subskrypcji, bo coś przystopowało strasznie, no to zrobię, się wkurzę, zrobię tak jak inni, zablokuję czata dla tych, co nie subskrybują i będziecie musieli tak zasubskrybować. Więc lepiej z własnej woli, nie? I po swojemu, według własnych zasad to zrobić. No. Ja ostrzegam, ja przestrzegam. Jak ja was szczelę w łeb,

poza tym, jakbyśmy teraz zaczęli gadać na przykład o reptolach, to w sumie byśmy już totalnie uciekli od tematu dzisiejszej audycji. Dobrze jest tak zamknąć jakoś temacik, nie? I już go nie rozwadniać, nie zmieniać totalnie, żeby była jakaś całość w miarę zgrabna. Tak więc dzisiaj było o panu samochodziku. Pan Szrot.

No, bo tutaj Marcin poinformował, że rozmówca, która się dzisiaj połączyła, ta rozmówca, tak, jest krystaliczną duszą. Są dusze kryształowe. A wiecie, że pan Owsianko cały czas funkcjonuje? Jakby sobie sprawdziłem. On jeszcze żyje i nadaje. To dziecko namalowało, proszę państwa, wir kosmiczny. No. Pa, pa.

Tempel. Ach, link skasowany, dobra. Ach, już mnie tu ocenzurowali, dobra. A, to chuj z tym. Okej, o, Danusia jeszcze nie śpi, proszę bardzo. No, dzielna dziewczyna, to jest imprezowa dziewczyna, po prostu. Możecie się uczyć od Danusi. Tak więc przeloguję się na Skype'a radiowego i się bawimy. Bawimy się, ludzie. Jest... Co jest? Czwartek. Jest środa, czwartek. Bawimy się, jest impreza. Tak trochę u Enkiego fajnie. Okej. Okay. Enkiego szanuję. Jest fajny, fajny koleś. Ale tacy trochę sztywni słuchacze, nie? Tacy, a co, jak będzie koniec świata? A to co wtedy zrobimy? Mnie policja zatrzymała, dała mi mandat i co ja mam zrobić? Niam. Tacy jacyś zestresowani, spięta łyda. Ogień z dupy, a tu mi się nie chce Skype przelogować. Czemu? No, ja trochę jestem dzisiaj pod wpływem alkoholu, przyznaję. Owszem, dobra, no, przyłapaliście świętego Mikołaja na grzechu. No, niech wam będzie, ale siedzę i sobie gadam, nadaję. Może ktoś zadzwoni. A co tu się stało? A, przepraszam, na sekundę. Muszę tutaj... Ojejku, co tu się dzieje? Jakieś cuda niewidy. O, jest umo, jest furiat. Słuchajcie, jacy by nie byli, ten Umo i ten Furiat, to oni jednak są z nami, są wytrwali, mają głowę, mają mocną głowę. To jest ich plus. No szkoda, że mi jednak tutaj Skype płata figle.

fajnie było u Enkego, czy nie? Piszcie na czacie. Moim zdaniem fajnie było. Enki jest mądry koleś i fajnie prowadzi audycję, że daje się wypowiedzieć ludziom i ma też czasem do powiedzenia ciekawe rzeczy. Moim zdaniem Enki całkiem spoko. Furtiat i Danusia twierdzą, że fajnie było, że fajno całkiem. No Furtiat, wiem, że ty się tam pojawiałeś pod nikiem Michał, no to wiem. No. Żaden sekret w sumie, chyba wszyscy wiedzą, że ty jesteś Michał, no. Oj, tutaj mam problemy techniczne. Wybaczcie. Oj, to chyba iluminaci działają, bo w ogóle nic nie działa.

0: I to nie dlatego, że jestem pijany, tylko dlatego, że po prostu coś tu nie gra, no. Nie mogę tego Skype'a po prostu skillować. Jakaś straszna awaria w ogóle. Próbuję tutaj skillować procesy Windowsowe, a nie mogę, po prostu się uparł i ja pierniczę. Dramat. Nie, to jest po prostu coś, jakaś masakra. Szabel nadaje. Muszę włączyć Gabriela, bo on jako jedyny przedstawia teorie spiskowe. Gad, dobra. Zobaczymy. Nie nadaje nic. Co kłamiesz tutaj? Coś kłamiesz, furiat. Nie ma nic, a jest coś na żywo. Faktycznie.
1: Jak to był ten tytuł? Teraz akurat mi wyleciało z głowy, ale...
2: Nieważne, ale jest, to jest. Tak, tłumaczy to tam. Ja też wiem, ja też to oglądałem.
1: No, a więc prawdopodobnie Jezus faktycznie urodził się na Krymie.
2: Wszystko jest przekręcone w takim razie.
0: W Polsce. Dobra, się urodził. Oczywiście.
2: Dzięki Edward. Myślę, że tutaj wyczerpałeś Gabriela.
3: Ale przepraszam, bo Waldemar, Edward jeszcze nie odpowiedział na pytanie, no. Pytałem, czy taka
0: Nie przerywaj Edwardowi.
1: To mi powiedziałem.
3: Aha, nie wiesz, nie możesz odpowiedzieć, to mów od razu, że nie wiesz.
1: No nie mogę odpowiedzieć, bo akurat nie wiem.
3: A później mówisz, że nie wiesz na końcu.
1: Nie to, że nie, ja ci odpowiedziałem według mojej wiedzy, jaką mam.
3: Chodzi o czarną Madonnę.
1: No to czarna Madonna została podarowana Polakom, czyli Lechi, przez Krzyżaków.
3: Edward, ty mnie nie słuchasz. Chodzi mi o to, że czarna Madonna, Boga Rodzica, o tym taki ruski badacz Aleksiej Kongurow mówi, mogła to być religia przed kataklizmem ogólnoświatowa. W tym czasie, kiedy te wszystkie budowle budowali, czy to pałace z kolumnami, czy to w Europie, w Rosji, w Stanach Zjednoczonych.
1: No mogło tak być, ja nie wiem.
3: No. To jest teoria, ale ty nie odpowiadasz na pytanie. Bo ty mówisz, obrażasz czarną Madonnę, a to może prawdziwy przekaz tej religii przedpotopowej. Obecnie kargokult mamy, ale pewne elementy zachowały się, wiesz.
1: Jeśli uważasz, że to jest prawdziwe, no to módl się do czarnej Madonny. Przecież ja ci tego nie zabraniam.
3: Tak samo, bo ja to słyszałem od Aleksieja Kongurowa. Ty mówisz Mariusz Czytyński, ja mówię o Aleksieja Kongurowa, taką teorię słyszałem, że to była...
0: Gabryś ostatnio nawet tak jakoś ogarnia i sprawnie mówi. Szacun. Okej. Okay. Jak ktoś... O, ktoś tu dzwonił. Rozmowa nieodebrana. 12:32. Doktor.

0: że w sumie ja sprawy, co mówiłem, po prostu nauczyłem się, bo rodzice mnie tego nauczyli, klepałem, bo klepałem, ale nigdy się nad tym nie zastanawiałem. I po prostu kiedyś zwróciłem uwagę na to zdanie, nie mówisz w pacierzu, wejdź mnie do swego królestwa, tylko mówisz, przyjdź królestwo twoje, a więc ono ma przyjść tu z powrotem na ziemię. Na ziemię. A jeżeli ty uważasz inaczej, masz prawo tak myśleć.
1: Okej, okay, muszę wkroczyć tutaj w tę dyskusję. Panowie, Daniel jest tam jeszcze i Piotrek, podsumujcie teraz to wszystko, o czym żeście się tutaj dowiedzieli, usłyszeli, plus wasz przekaz, wasze przemyślenia.
2: No to nie wiem, kto zaczyna?
1: No możesz ty, Piotrek.
2: Dobra, okej. Więc napisałem tak. Miś, Koral, Gol, przygody, seksia, bolek i srolek. To zapamiętałem to wszystko. Nie, oczywiście, żartuję teraz. Pytania Gabriela są nie do rozwiązania. No to proste. No. W ogóle, jaki Bóg by chciał, żeby się do Niego modlić? No proszę, no. Bóg wie wszystko, więc zna wszystkie myśli. Oczywiście w cudzysłowie, nie? Zna wszystko, ten Bóg.
1: Nie przerywajcie się
2: naszej energii, modlitwy, no jakiś nonsens, nie?
1: Wojtek, poczekaj. Będziesz miał swoją kolej.
2: Także, no nie no, Bóg by nie chciał nic od nas, bo jeśli Bóg istnieje i załóżmy stworzył nas jako swój eksperyment i jest takim duszpasterzem z tym pejczykiem, wiesz, powoli, nie? No to po co on tak naprawdę by chciał od nas coś? Jeśli nie jest oprawcą, jeśli nie jest ciemierzycielem, okupantem, to Bóg od nas nic nie chce i w ogóle ciekawe, po co nas w ogóle stworzył, nie? Jaki jest cel naszego stworzenia, skoro już wszystko wie, zanim stworzył? To jest nonsens, kompletny nonsens, istnienie Boga jako tego, który nas stworzył, zostawił, porzucił, a my musimy się do Niego modlić, żeby On zesłał swojego Syna w jakiejś tam postaci. Dla mnie to jest kompletny nonsens. Ja tym się zajmuję dopiero od 1990 roku i po prostu wydaje mi się, że im więcej się uczę, tym więcej jest bezsensów dookoła nas. Bo jeśli nie żyjemy zgodnie z tym, co dotykamy rano, jak wyjdziesz przed dom i dotkniesz ziemi, jeśli nie żyjesz zgodnie z tym rytmem, to nie, po chwili przestaniesz żyć w ogóle. A zdaje się, że ci, którzy nami zarządzają, to jest ich cel, żeby nas oderwać od tego, co jest rytmem tego, co dla nas ktoś coś stworzył. No nie wiem, to tak to odbieram, no ale ogólnie naprawdę pałac Boga zasłonięty księżycem, to wszystko, nie, Gabriel, niepotrzebnie naciskasz na to, przecież nie ma na to odpowiedzi w ogóle. Gabriel, no sam wiesz, że nie masz odpowiedzi, nikt nie ma odpowiedzi. Jak czytałeś Biblię, w tym też nie ma odpowiedzi, nie? Oddaję.
0: Mogę teraz odpowiedzieć.
1: Dzięki, Piotrek.
0: Ja bym chciał odpowiedzieć na Piotrka myślenie. Masz swoje dzieci. Bóg powiedział, że stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo. Dał nam wybór dobrej woli albo złej woli. Możesz iść w prawo, albo możesz iść w lewo. Teraz twoje dziecko, powiedzmy, masz swoje dzieci i w danym momencie, jak one dorastają, po prostu widzisz, że w pewnym momencie te dzieci robią coś nie tak, jak trzeba. No to po prostu karcisz swoje dzieci nie po to, żeby je skrzywdzić, tylko po to, żeby zaczęły postępować zgodnie, po prostu żeby im się krzywda nie stała, bo każdy rodzic kocha swoje dziecko i na przykład masz teraz palnik i dziecko podchodzi z ręką, a na tym palniku masz gorące wody, to mówisz do dziecka, nie idź tam, no bo przechylisz ten garnek, na ciebie się wyleje i co zrobisz, krzywdę. No to weźmiesz to dziecko, w rękę tam ewentualnie klepniesz i powiesz, nie podchodź, bo co krzywdę zrobisz. Ale jak to się mówi, jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz. Ale po prostu tu chodzi o to, żeby nie dopuścić do tego, żeby temu dziecku cokolwiek się stało. I tak samo nasz, powiedzmy, stwórca, ojciec, też nie chce, aby nam cokolwiek złego się stało i on nam daje po prostu wybór. Możesz iść w tą stronę, a możesz iść w tą stronę. On ci niczego nie nakazuje. On tylko ci mówi, ewentualnie jeśli wybierzesz tą złą drogę, no to niestety będziesz musiał ponieść tego konsekwencje. Tyle w temacie.
1: Dzięki.
2: Czyli jesteśmy eksperymentem. Eksperyment. Pójdzie sobie w lewo, w prawo, on sobie zobaczy, popatrzy, tak, my się oparzymy albo nie. Widzisz, ale on mógł
0: on nas zaprogramować.
2: I nie wkłada ręki do ognia. Natomiast ja nie mogę mojego dziecka zaprogramować, nie?
3: Halo?
0: Słuchaj, dobra, Bóg też nas nie programuje. Bóg też, ale słuchaj, Bóg też nas nie programuje. On nam daje dobrą wolę. Możesz iść tak, a możesz iść tak.
1: Okej, okay, Edwardzie, daj mi innym rozmówcom powiedzieć się, bo trzeba streama kończyć. Dajmy się wypowiedzieć.
3: A słuchajcie, ja jeszcze z pół godzinki zrobię u mnie.
1: No, jak to wszyscy będziecie mogli do Gabriela przejść jeszcze.
4: Jak Bóg dał dobrą wolę, to czemu to Rafał chciałby się dołączyć.
3: Daniel, Tomek się wypowiedzą. Rafała dołączę.
4: Ja się już nie wypowiadam, na razie.
1: Dzięki, Wojtek. Okej, okay, to teraz został jeszcze Daniel. Coś
4: tam to się gada, kurde. Pół streama, gdzie jedną czwartą streama nic nie gadam, odezwa się, o, ty się ciągle udzielasz, a to nie gadam.
3: No to Wojtek, masz 3 minuty masz podsumowania. Każdy ma. Słuchamy cię.
5: Wojtek?
0: Wojtek się obraził.
5: Dobra, to ja wam coś powiem w takim razie na zakończenie. Tutaj też się pożegnam z widzami Waldemara i jeszcze przejdę też na chwilę do Gabriela, jeśli pozwoli. Słuchajcie, odnośnie Boga, to powiem wam tak. To jest tak cudowna kreacja, że nie znajdziecie jej nigdzie, a ona jest zarazem wszędzie. I to samo jest z Panem Ciemności, Gabriel. Jego nie trzeba szukać na Księżycu. On jest w każdym z nas. I teraz pytanie jest właśnie takie, ku któremu jakby z nich się zwrócisz, ale w sobie. Nie musisz iść z tym do kościoła, ani do księgi, bo w tym,
0: Boga w sercu.
5: W tym wszystkim są kłamstwa szyte grubymi nićmi, tylko po to, żeby wyłudzić od ciebie pieniądze, nie? Natomiast całą prawdę cały czas powtarzam, znajdziemy wewnątrz siebie, w sercu, gdy stawimy właśnie czoła tym swoim najciemniejszym właśnie takim strachom, lękom, gdy obalimy właśnie te wszystkie mity, które właśnie trzymają te lęki, programy zapisane w nas, to wtedy człowiek się oczyszcza, staje się lekki i wtedy właśnie otwiera się przed nami prawda, nie? Zacytuję wam tutaj jeszcze jedno takie zdanie na koniec.
0: Zanim to powiesz, ja bym chciał tylko jedną rzecz powiedzieć. Króciutką. Zwróćcie uwagę, że na każdej mszy, jak się kończy, co ksiądz mówi? Przyjmij ofiarę z rąk naszych, na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Czyli on wyraźnie mówi, że wy kasę dajecie dla nich, a nie dla siebie, tylko na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. A kto jest tym Kościołem? Watykan. No mów dalej.
5: Ostatnie moje zdanie. Postami i opanowaniem ciało oczyść. Przepraszam jeszcze raz. Postami i opanowaniem ciała oczyść swój umysł i czystym się stań, jak śnieg. A następnie wyrzeknij się całej twojej wiedzy. Wówczas dopiero będę ci mógł mówić o prawdzie. Dziękuję wszystkim.
1: Dzięki. No widzicie, dobra, pora kończyć. Dziękuję wszystkim rozmówcom.
3: Waldemar, Rafała dodałem, że pół godziny temu pisał. Rafał może dwie minutki powie.
1: Dodajmy Rafałowi 5 minut, ja będę tu już kończył i wszystkich widzów zapraszam do ciebie jeszcze tam, nie?
3: Okej.
1: Okay. Dobra, dajmy Rafała jeszcze na koniec.
6: Rafał chyba się wyciszył.
7: Teraz się dopiero złączyłem. Dobra, witam was serdecznie.
1: Witam. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć parę tam słów o tym, co myślicie o tej przepowiedni Malechiasza, co mówił o tym, że ostatni papież ma być papież Petro Romano, nie? Petro Romano chyba, tak, z takiego. Czyli się mu sprawdziła ta przepowiednia, bo ten papież, co jest, to jest Rzymianinem, nie? Włochem, nie? Bo jego rodzice są Włochami, ale on się urodził w Argentynie, nie? I całe życie spędził w Argentynie, nie? Czyli sprawdziło w sumie to, co było przepowiadane przez Malachiasza i to jest ostatni papież z całego tego rzędu. Więc już nie będzie papieży. To jest ostatni papież, który rządzi. Czyli Watykan upadnie, nie? I tam było już powiedziane, że ten papież, który będzie rządził właśnie ostatni, ma iść po trupach przez miasto, przez Rzym, nie? W Rzymie ma gdzieś uciekać. Z Rzymu ma iść po trupach, nie? Czyli wiesz, myśmy znaczy myśleli, że będzie jakaś wojna z muzułmanami, że muzułmanie będą napadną na Europę i że to będzie tak, ale to mogło być oczywiście o to, że jest tyle właśnie śmierci przez ten koronawirus, co jest, nie, we Włoszech, tyle ludzi umiera. Może to autor miał na myśli właśnie, bo też są dużo ciał, nie? Tylko, że nie leżą na ulicy praktycznie, nie? Ale to mogła być tylko przenośnia, prawda?
4: No to jest...
0: No ja bym się z tym nie zgodził. Ja bym się z tym nie zgodził z tego względu, że jest napisane, gdybym nie skrócił owych dni, nikt nie ocalałby na ziemi, ale ze względu na wybranych skrócę owe dni. Bo będzie no, taki ucisk, jakiego nigdy nie było i nigdy nie będzie.
1: No i dobrze, to się zgadza, co mówi tu Przemek, tak? Przemek to mówi. Dajmy dokończyć Przemkowi jeszcze.
0: Tak.
6: Przemek, chyba ogląda live'a, bo się ma wyciszenie.
4: Przemek poszedł. Na grzyby.
2: Tam jest mowa o tym, że papież będzie uciekał przez zrujnowane miasto.
1: Jak?
6: Rafał uciekł.
1: A, Rafał, sorry, pomyliłem imię. Rafał, jesteś, tak?
7: A tak, jestem.
1: No to dokończ. Sorry, ja pomyliłem imiona, dlatego Rafał siedział cicho.
7: No. I tego. A drugą sprawą, którą bym chciał powiedzieć, to według mojej opinii, ten cały koronawirus, co jest wymyślony, prawda, ten atak, ten wszystkiego, jest po to wymyślone, żebyśmy całe społeczeństwo, cały świat mógł zwrócić się przeciwko Chinom. Pamiętacie akcję, jaka była zrobiona w Pearl Harbor, prawda? Amerykanie dobrze wiedzieli, że na Pearl Harbor płyną statki Japończyków i będzie nalot. I ogłaszali, mówili im, żeby się przygotowali na nalot. A oni po prostu zlekceważyli to wszystko, dlatego po to, żeby najwięcej ludzi umarło, zginęło, żeby potem Ameryka mogła przyłączyć się do wojny z Japończykami, prawda?
4: Tak, ty dobrze mówisz, bo...
7: To jest chyba ten sam numer teraz wykręcony.
4: Tak, coś tym jest,
7: bo jeżeli to wszystko opadnie, prawda? Jeżeli to wszystko opadnie, te emocje, ten koronawirus, ten cały wirus na całym świecie opadnie, będą na pewno szukać winnego.
4: Bo mogę ci przerwać?
7: To już spowodował kryzys i zrobi jeszcze większy kryzys. I ludzie będą szukać winnego. To będzie...
8: No, w końcu ktoś zadzwonił. Lucky, witam na antenie. No cześć. Co powiesz ciekawego?
9: Hu, nie mogę spać. Czekaj, że wyłączam. O, sorki, musiałem wyłączyć, bo miałem background, audycję twoją.
8: Tak, przede wszystkim należy wyłączyć radio, tak?
9: Uczeń już wyłączył i kurczę, słucham tą audycję, co tam puściłeś u gości i już kolejny mit łamie się, bo mówią, jak Japończycy czy Chińczycy zaatakowali Pearl Harbor, ale jeżeli jest ziemia płaska, to jak oni kurwa tymi samolocikami przelecieli 10 tysięcy kilometrów, żeby Pearl Harbor zaatakować.
8: A to się kłóci jakoś, tak, ze sobą?
9: Słucham?
8: A to się kłóci jakoś ze sobą, że jak ziemia jest płaska, to nie mogli, tak?
9: No. Kurczę, nie dolecieliby tymi samolotami, które zbombardowały Pearl Harbor, żeby przelecieć 10 tysięcy kilometrów. Także lipa.
8: No ale ja słyszałem, że to Amerykanie sprowokowali ten atak na Pearl Harbor. Że to oni wcześniej różne takie działania podejmowali, które miały sprowokować Japonię do tego, żeby ona się w końcu wkurwiła i...
9: Ukąsała. No niby tak, ale teorie spiskowców właśnie mówią, że ruszyli Japończycy, zbombardowali Pearl Harbor, a tam jest wiadomo, że nie dolecieliby takiego dystansu. Nie ma takich zbiorników dużych, żeby dolecieć taki dystans.
8: To ciekawe, czyli jakby znajdujesz tutaj różne takie dziury w tej teorii. No.
9: Tak.
8: No proszę.
9: No, w jaki masz temat, o czym moglibyśmy pogadać, czy tam...
8: temat. Słuchaj, jem sobie pyszną zupkę wietnamską pho z kawałkami kurczaka, z makaronem. Bardzo dobra zupka, pikantna, dobrze przyprawiona. Do tego sajgonki, 3 sztuki. Naprawdę dobre, wiesz, za 17 zł masz całkiem niezły obiadek. Już gotowy, ciepły, pachnący, fajny.
9: Pewnie niewiele co nam zostało, tylko się kosztować, żebyśmy się zajadali tym, co najłatwiej jest dostać w sklepach. Bo jak widać, półeczki, kurcze, puste, lodówki, zamrażarki, jest wymiecione wszystko i faktycznie takie rarytasy, które nam zostały do kosztowania, to taka, można powiedzieć, niby tandeta. Ale jeszcze za parę dni może wyjść tak, że to będzie, no jak mówię, rarytas dla nas.
8: No może tak być, faktycznie. Znaczy, tandeta, wiesz, całkiem niezłe to jest, ci powiem. Ale to jest faktycznie smutne, że mamy tak mało od siebie, nie? Ja nie jem w tej chwili pierogów czy tam schabowych, tylko jem wietnamską zupę. Przepraszam, odbiło mi się.
9: Z tym, że znajomego miałem, który pracował w sortowni warzyw i mówił, jak przyjechała wywrotka z marchewkami, to wielka wywrota wysypała marchew na plac, no i robole, wiadomo, ludzie, którzy pracują tam na taśmie, mieli za zadanie rozdzielić marchewki, które są tam duże, mniejsze, ten, ale tak około 12-15 cm to szły na osobną taśmę i one były pakowane w inne opakowanie i szły do marketów jako organic food. Także z jednego pola z jednej wywrotki wszystko szło, wiesz, ta sama dostawa, ale jak miały tam jakiś odpowiedni rozmiar, taki wymarzony dla oka pewnie, to szło na jako organiczne pożywienie. A docelowo to jest ten sam produkt, tylko ładnie opakowany albo ładnie wygląda. Także tak do końca mówię, że tandetne żarcie, podejrzewam, że to jest wszystko to samo, tylko może być inaczej opakowane.
8: No, mogłoby być tandetne żarcie, ale nasze polskie na przykład. Jakieś takie, no bo jakiś placek ziemniaczany z sosem, czy tam ziemniaki smażone, to też jest tandetne żarcie, ale byłoby nasze. I szkoda, że nie mamy w sobie więcej takiego myślenia jak Ruscy, że wszystko chcą mieć swoje, nie? A my moglibyśmy tutaj mieć właśnie wszystko swoje też. Swoje. Zajadać się nie jakąś wietnamską zupką czy hamburgerami, tylko swoimi własnymi smażonymi ziemniaczkami, jakimiś plackami. To jest dobre, tanie żarcie, zdrowe. Ziemniak jest zdrowy bardzo. Jakiś ryż czy makarony są bardziej niezdrowe niż taki polski ziemniak usmażony. Tak mówi przynajmniej doktor, docent, magister habilitowany Zięba.
9: No, z tym się zgodzę, że będąc w Polsce zawsze mi wszystko lepiej smakuje. Jajka mają bardziej żółte, żółtka, ziemniaki są fajne, żółte, nie wiem, słodkie, trudno pisać, ale za granicą zupełnie inaczej smakuje to żarcie i faktycznie mogę powiedzieć, że nasze jest dobre, aczkolwiek zwracając na to uwagę znajomym, którzy żyją, mieszkają w Polsce i mówię, że polskie nie jest takie złe, podważają, mówią, wiesz, daj spokój, to jest szkoda gadać, że oni widzą Zachód jako to samo dobro, a ja jako imigrant widzę te różnice i ja tam jak najbardziej za polskim żarciem tęsknię.
8: No, na przykład takie kiszone ogórki, czy ogólnie nasze właśnie polskie kiszonki są cholernie zdrowe. I to jest fajne żarcie. A inni się tego brzydzą, nie? Taki Amerykanin ci nigdy nie zje kiszonego ogórka, bo dla niego to jest spleśniały ogórek po prostu. A my doceniamy bigos i takie różne dziwne dania, które są bardzo ciężko strawne dla obcokrajowców. A tutaj ktoś napisał, Aspreol, że słuchacz chyba nie słyszał o lotniskowcach. To co? To chodzi o to, że mogli pokonać Japończycy jakieś tam odległości, bo mieli lotniskowce? Czy o co chodzi? Bo ja nie wiem, w ogóle Japończycy mieli jakieś lotniskowce? Chyba Amerykanie tylko mają lotniskowce, a my na przykład Polacy mamy jeden chyba lotniskowiec, nie? Czy tam dwa?
9: Nie wiem, jak tam ten pisarz odnosi się do słuchacza. Tak się nie zagłębiałem w ten temat, czy były lotniskowce w tym czasie, ale wierzę, że Wielka Ameryka takiego lotniskowca to by Leworeko załatwiła. Raz, dwa. Wiesz.
8: Ameryka to w ogóle się dorobiła tej swojej całej floty morskiej, tego całego, tej całej marynarki wojennej w czasie II wojny światowej. To ich jakby tak, wtedy dopiero był ten czas, kiedy można było środki z budżetu przeznaczyć na budowę właśnie tej armii morskiej. I to było bardzo wygodne dla nich, nie? Mówi się nawet, że to był, że to tak był taki plan, żeby wypowiedzieć wojnę Niemcom i zbudować sobie wielką morską flotę, nie? Tak coś słyszałem. Nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda, ale tak słyszałem. Jest pytanie, kto to dzwoni? Lucky dzwoni, no.
9: Dzwoni Laki na kwarantannie po 50 piwach już chyba dzisiaj.
8: No toś mi brat, to możemy sobie pogadać. Dzisiaj jesteśmy tutaj, się dobraliśmy. A co, kwarantanna, tak? Serio? I co, masz ile czasu musisz siedzieć w domu?
9: 3 tygodnie.
8: Aż 3 tygodnie?
9: Mhm.
8: Dajcie spokój.
9: No, ale ten... Nie działa kwarantanna, bo jest na tej zasadzie, że można wychodzić z domu nie więcej niż 2 osoby, chyba że rodzina, to może być więcej. Cała rodzina moja dzisiaj siedziała w domu, bawiliśmy się w ogrodzie, ja wyjechałem tylko na pocztę coś wysłać, to jak wyjechałem, to kurczę, tyle ludzi na ulicy jeszcze nigdy nie widziałem. Pikniki, wiecie, prawie że spacerki z psami, tutaj z rodziny wszystkie powychodziły. Buziaczki, obściski, takie hi, hi, hi, ha, ha, ha, że niby nie można. A jak na poczcie ten dystans trzeba było trzymać, ale jak już poszedłem do hinduskiego sklepu, to tam już było lifestyle, że bez restrykcji i tam kasjerzy bez rękawiczek czy masek i 500 ludzi w środku.
8: No,
9: nikt się nie przejmuje. No.
8: A co dobrego można kupić w takim hinduskim sklepie do jedzonka?
9: A wszystko, proszę pana. Można kupić papierosy spod lady, jeżeli ktoś pali. Można kupić polskie piwo, mleko, żarcie, nie wiem, papier do drukarki, tusz. Powiem ci, że w Hindusi wycelowali super w market brytyjski. Bo na poczcie czy tam w sklepie na rogu nie spotkasz Anglika, także jest rynek całkowicie przejęty przez Indian, Hindusów, czy tam Pakistanów.
8: Wow, to ciekawe. Czyli co, przychodzisz do takiego Hindusa i pytasz się na przykład po angielsku, do you have any Polish...
9: cigarettes.
8: Cigarettes, things, coś, nie wiem, jak jest artykuły. Widzisz, już bym nie dał rady tutaj.
9: No.
8: I am from Poland, you know. I am from Poland.
9: Artykuły polskie to nie musisz się pytać, bo są półki wydzielone i są, wiesz, oficjalnie wystawione, także każdy sobie tam znajdzie w sklepie, ale też często fajki na lewo sprzedają spod lady. Także też trzeba się zapytać. Ale taka anegdotka w 2005 roku. Chodziłem w drodze z pracy, zawsze chodziłem na tam kebaba czy jakiegoś burgera, do, które mówią ciopatych, do jakichś tam Albańców czy Turków, nie wiem skąd oni byli. W każdym razie tam Arabusów lekko opalonych, a ja, że mam też lekko ciemną karnację, to kiedyś tam do nich poszedłem i w jakimś języku do mnie zagadywali. I mówię, o czym gadasz tej chłopie? No mówię, a mówi, nie jesteś Turek, czy tam Albanian? Mówię, no nie, z Polski jestem. A, sorry, bo wyglądasz jak nasz. A w innym miejscu zaszedłem. Moja żona z wózkiem, z dzieckiem, z córką czekała na zewnątrz, wchodzę do środka, tam coś zamawiam, mówi, how are you? A mówię, no okej, okay. Mówi, fajna kurwa, twoja kurwa. Mówię, no wiesz co, myśleli, że wiesz, nakręcili ich tam, gdzieś tam pogadali, że to jest po polsku, że jest fajnie. Takie dziwne anegdotki były.
8: Kurwa to takie bardzo znane polskie słowo, popularne.
9: No.
8: I myślisz, że jak rozumieją to słowo, powiedzmy, no, jacyś tam obcokrajowcy, że to jest jakieś przekleństwo, czy to jest, wiesz, jakieś takie cool, słowo typu cool, że fajne. Jak to rozumieją? Bo z tego, co mówisz, to wynika, że nie do końca kumają, co znaczy kurwa.
9: No nie, absolutnie. Też mi się wydaje, że odbierali to jako cool, bo jak to mówił gościu do mnie, to wiesz, kiwnął głową, nam pokazał na żonę. No i z uśmiechem na twarzy, tak się mówię, kurczę, ktoś ich tam w błąd jakoś wprowadzał. Aczkolwiek powiem, że z czasem, jak im dłużej tu jestem, to uczą się nie Angole, bo oni kompletnie są, kurczę, niemi i tępi na jakąkolwiek wiedzę czy przyswajanie jakichkolwiek zwrotów, ale obcokrajowcy, czy tam czarnoskórzy gdzieś z Afryki, czy z Azji, ci Araby, nie wiem, z Filipin, tam ze wschodu, przyswajają, chcą się uczyć z Ameryki Południowej, chcą wiedzieć, pytają, ale Angole to kompletnie jest klapki na oczy. My the best, Great Britain, you know. Jest tak, no.
8: Tak jest. Słowo kurwa pochodzi z łaciny i curvum, czy tam curvus, znaczy zakręt, krzywa. Ale to jest takie słowo, które faktycznie jest znane już jakoś tam na świecie. Dawid Ozdoba, kiedy był zamknięty w więzieniu za granicą, gdzie to było, gdzieś w Egipcie, no to tak współwięźniów swoich straszył, mówiąc na przemian po rusku i mówiąc kurwa właśnie. I im tak się kojarzy trochę, że to taka, wiesz, jakaś Rosja, jakieś takie zakapiory, dresiarze, kurwa, tutaj pierogi, kurwa, wschód i tak trochę, wiesz, respekt.
9: No, takie możliwe. Ja jako, kurczę, fanatyk podróży staram się nie gromadzić swojego majątku w ruchomościach typu, że sobie kupię nowe BMW. Staram się podróżować i obcować z ludźmi, to z Rosjanami też miałem właśnie taki kontakt, że ruski też właśnie tak jak ten Ozdoba w Egipcie czy coś tam, że jakiś tam szacunek sobie próbował wyrobić jako obywatel Rosji, tak gdzieś będąc na wakacjach słyszeli nasz język, to też myśleli, że Rosjanie, i bardzo duży szacunek gdzieś tam w południowej Ameryce słyszeli nas, to myśleli, że ruskie, teraz, że kurczę, wyskakiwali taksówki, drzwi pootwierane, tutaj chodźcie, tu chodźcie, opali, także ruskie, mi się wydaje, że z kasą się rozrzucają strasznie gdzieś tam na zachodzie i nasz język może brzmieć podobnie trochę do nich. Może dlatego ten Ozdoba tak sobie wymyślił, że jest Rusek.
8: Rusek, Polak, no, dwa bratanki być może, a może nie zupełnie właśnie. Coś nas jednak różni i jest jakaś taka różnica wyraźna między Rosją a Polską. Polacy, wielu Polaków nie lubi ruskich. Jak wyjechałem do Irlandii, to pamiętam, że Polaków było sporo. Ruscy zajmowali się rozprowadzaniem na pewno pirackich płyt. Polacy bardziej tacy jakby cywilizowani, wiesz? I Polacy gdzieś tam się ich odnajdywało wśród informatyków nawet, wśród jakichś tam właśnie grafików znajdowaliśmy Polaków. A Ruscy to taka bandytierka trochę. Polacy są właśnie tacy między trochę wschodem a zachodem. Jest wśród nas sporo takich dresów, ale też sporo różnych reprezentantów bardziej ambitnych zawodów niż tam pirat, haker, złodziej. Tak więc, no właśnie, cały czas ta Polska taka podzielona i taka ciężko to określić, kim my właściwie jesteśmy. Cały czas między wschodem a zachodem. No już za komuny był z jednej strony ten wschód i komuna, a z drugiej strony straszna fascynacja zachodem. Więc i to jest nasza, nie wiem, może i jakiś taki nasz plus i wada, bo nie jesteśmy ani tu, ani tu, nie? Nie wiem, ty też tak czujesz, czy może się mylę?
9: No dokładnie, powiem ci, że czuję się, jakbyśmy byli trochę tak w szpagacie, w rozkroku, że chcielibyśmy mieć ten dobrobyt z zachodu, a duszą jakoś jesteśmy, nie wiem, nie powiem, że na wschodzie, no bo wschód nam dużo guzów nabił, także może jesteśmy, powiem, jedną nogą jesteśmy w lesie, a drugą na blokowisku. I tak, mimo że chcemy przejść do przodu, znaczy niby do przodu, na zachód, konsolę, mieć lepszą, telewizor, także, a z drugiej strony jak przychodzi weekend, no to wszyscy uciekamy do lasu, właśnie gdzieś nad jezioro, żeby być no, bliżej może jakoś natury, czy coś, co mieliśmy nam z 30 lat temu właśnie, że do babci się jechało na wieś i za bobą było gdzieś paplanie się w błocie, kurczę, łapanie żab, pompowanie żab, czy zbieranie malin, jeżyn. A teraz na zachód patrząc, no to bez sensu, szkoda czasu, kurczę, z zabieganiem i zbieranie jarzyn, jak można sobie kupić w sklepie, czy tam mleko kupić, czy tam krowę łapać, czy do farmy jechać po mleko, jak można w sklepie kupić. Też mi się wydaje, że jesteśmy tak trochę w rozkroku i ja osobiście czuję się lepiej na wsi, czuję się lepiej w lesie niż wśród blokowisk i to byłbym w stanie przyznać tym nie wiem, jak to było, szurskim środowiskom, że natura człowieka też jest bliżej natury niż bliżej betonowych bloków. Ja się przynajmniej czuję lepiej wśród przyrody niż w mieście. No, tak według mnie, tak mi się wydaje i że co do Rosjan też można to podzielić tak jak nas, że są tacy, którzy mają kupę pieniędzy i oni chcą być tacy cool i nowocześni i kupują właśnie tam jakieś kurcze jachty i próbują się pokazać z tymi złotymi sygnetami i tak
8: złote
9: dalej,
8: ale
9: też spotkałem ludzi tutaj w Londynie, spotkałem ludzi, którzy tu przyjeżdżają do pracy tak jak my i są gdzieś tam z jakichś wiosek spod Petersburga czy spod Moskwy i mówią, że oni już się, a babka mówiła, oni już się zaliczają podatkami do Moskwy, że opłaty są bardzo wysokie, ale zarobki są bardzo niskie i ona musi stąd pieniądze wysyłać. Ja mówię, że pytałem ją, czy faktycznie, że przecież jak Rosjanie podróżują, jeżdżą, tacy bogaci niby ten, to mówi, że nieprawda, że gówno, że ona sama siostrze pieniądze dosyła, no bo jak mieszkasz bliżej dużego miasta, to masz wysokie podatki, a zarobki masz tam jak niewolnik i też jest ciężko, także no nie wiem, zawsze te zdania będą podzielone, zależy kto z jakiej rodziny się wywodzi, mi się wydaje, gdzie tam komuś się poszczęściło w życiu, jak ktoś sobie poukładał, ale tak zero-jedynkowo nie można patrzeć bez znaczenia na jaką nację są ludzie też pomiędzy 0-1 i czy to Rosjanie, czy my Polacy, tak zawsze będą jakieś podziały, czy to Angola, gdzie mieszkam.
8: No nie wiem, ale Polacy jakoś tak bardziej zróżnicowani i tacy różni, nie? Mówi się, że kraj jest taki podzielony teraz, że ta, wiesz, ta Polska A i Polska B, czy tam Polska C, wschód Polski, zachód Polski. Z jednej strony Podlasie jakieś i Kononowicz, a z drugiej Warszawa, Wrocław, takie bardziej, wiesz, europejskie, zachodnie miasta. Z jednej strony jakiś właśnie dresiarz w kreszowym dresie, z drugiej strony całkiem jakiś człowiek wykształcony, nieźle, właśnie jakiś informatyk, czy ktoś tam od finansów. No jest kupa mądrych Polaków, naprawdę takich ludzi na poziomie, którzy gdzieś się doskonale odnajdują w świecie. Sami mamy tutaj w radio takich, którzy są Polakami, jakby nie było, a są w związkach z obcokrajowcami, gdzieś jeżdżą po świecie, wiesz, podróżują, znają świat. Jest strasznie taki... jak to powiedzieć w ogóle? No nie wiem, taki zróżnicowany, taki kraj rozwarstwiony, niejednolity.
9: W szpagacie, no. Albo...
8: różny...
9: No, ale no to, jest tak, jest taka.
8: Może to jest myślę, fajne, może to jest jakaś zaleta.
9: Ludzie się strasznie podzielili. Taki, kurczę, nie wiem, facet w koszuli, w kratę, w sztruksach i, nie wiem, w zamszowych butach z brudką, jak ja sobie wyobrażam. Zajebistym gościem może być, kurczę, starszą babcię przez ulicę przeprowadzić. Jest super i okej. Okay, i jako informatyk ze super kasę zarabia. Ale... z drugiej strony ktoś go może odebrać, że o, ten kurde śmierdziel nie pracuje, non stop w chacie siedzi i tylko z tymi psami czy kotami wychodzi. Pewnie podatków nie płaci, to już go trzeba zlinczować, a on jest za tam opozycyjną partią, której ja nie lubię. I taki się duopol powstał w Polsce, mi się wydaje. I to jest wyraźne jak najbardziej. Ja jako emigrant, jak sobie tam śledzę na Facebooku stronki z mojego miasta, to widzę to, jak się tam ludzie, kurde, wyżygują na siebie, bo ten jest za owsiakiem, a ten nie lubi, a kurczę, jak przychodzi niedziela, czy tam święta, jak jeżdżę na święta do Polski, czy na Wielkanoc, to widzę, że barany biegiem lecą do kościoła, a wyżygują się cały czas, że oni są tacy anty, czy coś. No to już nie, trzymajmy się, jeżeli czegoś się nie lubimy, z, nie wiem, chleba ze smalcem, no to weź sobie zjedz z czekoladą. A tymczasem w mediach taki hejt się leje między sobą, a przychodzi niedziela czy święta, to wszyscy razem w rządku biegną. I tutaj mi się wydaje, że taki duopol w Polsce zastosowany jest, że zupełnie środowisko jest tak podzielone, że jeden drugiemu, nie wiem, widelec oko wbije, nie?
8: No tak, jest taka nienawiść. Ale w takich Stanach też mamy redneków, a mamy też i bogaczy z Nowego Jorku. No to też w sumie są różni ludzie zupełnie.
9: No dobrze, no ale to jest w Stanach, a w zasadzie no, co nas obchodzą Stany, jak jesteśmy polskie, nie wiem, nocne radio, nie... Overnight Radio, to gadajmy o Polsce. chciałbym, żebyśmy byli lepsi, nie? Tak osobiście, żebyśmy mogli się jakoś zgarać, bo ja jako imigrant chodzę do fryzjera, do Turków czy do Albańców, no to tam wszyscy są razem i...
8: Ups, rozłączyło. Co to się stało?

0: Okej, jest z powrotem Lucky. Coś nas rozłączyło?
1: Tak, wróciłem, przepraszam. Kabel mi się, tam ładowanie się rozłączył.
0: No, bywa.
1: No. Także tutaj patrząc na inne nacje, to jakoś w kupie ludzie żyją, czy tam, nie wiem, sobie pomagają sobie. Mieszkałem po sąsiedzku z Pakistańczykiem, gdzie z założenia było, że to, wiesz, muzlim, żona ninja, te chuje, bomby podkładają tego, ale tacy mili ludzie, kurczę, i nam ciasta jakieś przynieśli, czy dzieckiem, pytałem się, że dzieckiem mogą się zająć, czy coś, a my jakoś tak z dystansem damy sobie radę, ale taka bzdura niby, którą ja bym nie ogarnął, że szambo nam wywaliło, studzienka się zawaliła, wychodzę z chaty, a tam na trawniku, kurczę, szambo pływa, ten wyleciał w klapkach. Mówi, ja tu mam, mówi ten, no, drut, zaczął tam szarpać, ten mówi, jeźdź do pracy, ja się tym zajmę, sobie myślę, kurczę, ja bym się tym w ogóle nie zajął, w ogóle do ludzi, których, wiesz, nie lubię, niby nie gadam ani słowa z nimi, nie zamieniłem. I ogarnął temat, później, wiesz, jakoś było, że w 2008 recesja wpadła, przeprowadzki kiedyś robiłem. I jak recesja weszła, to banki nie chciały dawać kredytów. To go spotkałem na ulicy i tam, wiesz, mówię, co słychać, ten? Mówię, że pracy nie mam, kurczę, bana, wiesz, półciężarówka kupiłem w kredycie i na leasing. No i mówię, nie wiem, co teraz będzie, ten mówi, nie przejmuj się, ten mówi, jak coś, to mówi, oddasz ciężarówkę, mówi, jak będzie ci brakowało na życie, to ja ci dam, my mamy jedzenie, mamy pieniądze, się nie przejmuj. Także tutaj z takiej strony podziały niby kulturowe są, ale finalnie czasem wychodzi tak, że z tymi obcokrajowcami się wychodzi lepiej niż z naszymi, wiesz, i to jest przykre z jednej strony. I z drugiej strony właśnie chciałbym przypić do tego, że takie multikulti może prowadzić do podziału społecznego, że nie będzie jakiegoś wspólnego buntu przeciw systemowi, cokolwiek by się nie działo, no bo sąsiad za sąsiadem nie pójdzie, tutaj mieszka, kurczę, Czech, tu Rumun, tutaj ten, języka nie znają w ogóle, nie gada z nimi. Sąsiadów mam tutaj Angielików, tutaj też jakichś Irlandczyków, głowy spuszczone, oni czują jakiś może hejt, nienawiść, bo to Polusy mieszkają, także się nie odzywają, do tych się odzywasz, okej, ale tam jak coś chcesz, to ci drzwi nie otwierają, także nie wiem, wydaje mi się, że ten, że podział społeczeństwa przez te multikulti jest niefajny, niby super tego, że każdy ma prawo żyć sobie w tam wymarzonym świecie, ale nie, ten projekt nie zdaje funkcji jako wspólne społeczeństwo. No, tak mi się wydaje. Mów.
0: Jak byłem za granicą, to szukałem mieszkania i fajnie się układało, fajne były rozmowy, ogólnie, wiesz, stosunki między nami, Polakami, a Irlandczykami, Anglikami, Hiszpankami, Czechami. Trafiło się na Polaków, robiło się tak dziwnie, tak toksycznie trochę, wiesz, coś chcieli, żeby im załatwić zaraz, jak nie, to chuj jesteś, wiesz, ziomek, kurwa, no tak, no coś w tym jest, no, że po prostu może trafiliśmy źle, bo z drugiej strony zawdzięczamy to, że tam wylądowaliśmy Polkom, które nas ugościły, więc znowu mi się wydaje, że to tak ze skrajności w skrajność. Albo trafisz na Polaka, który będzie super fajny i gościnny i, wiesz, szczodry, w ogóle fajny, człowiek jakiś taki z klasą, albo trafisz na takiego jakiegoś zjeba, wiesz, kurwa, dresa, prymitywa, chama. Po prostu taka ruletka trochę. My Polacy jesteśmy bardzo skrajni. I to jest zawsze ruletka trochę taka, że nie wiesz, na kogo trafisz. Jesteśmy nieprzewidywalni. Mówi się nawet tak o nas, że właśnie ułańska fantazja, nie? Czyli ułańska fantazja, czyli co mu tam do głowy strzeli, to tak zrobi, nie? No taki naród, może tacy jesteśmy i trzeba się pogodzić z tym, że jesteśmy tacy, takimi wariatami trochę. Albo trafisz super, albo trafisz mega kiepsko. A inne nacje takie bardziej zrównoważone są i przewidywalne być może. Może to trochę tak to wygląda. No to są i plusy, i minusy w tym. Więc nie ma co też tak strasznie ganić. Po prostu jesteśmy tacy... Taki chaos trochę w nas drzemie, wydaje mi się, w nas Polakach. To jest też naszą siłą, bo ktoś, kto jest poukładany, przewidywalny, no to wiesz, on będzie się zajmował konkretnie tym i tamtym. Polak się weźmie tam za cokolwiek, będzie słynął z tego, że jest świetnym majstrem, zrobi ci może niekoniecznie dobrze, ale wszystko ci zrobi. Polakowi coś do głowy strzeli, to ci albo cię przytuli, albo cię zabije. No, taki naród, jesteśmy tacy, takim chaosem trochę. Nie wiem, co ty myślisz o tym.
1: No, to powiem ci, że to prawda, z tym, że jak Polak się za coś złapie, no to zrobi wszystko, bo tutaj będąc właśnie paręnaście lat, różnych prac się łapałem, to gdzieś z agencji, kiedyś tam, mówię, z 10 lat temu, za mało lata, to z agencji pracy jakieś się złapałem, no to mówią na pomocnika budowlanego. Spoko, lecę. Pojechałem do pracy i tam menadżer mówi, tam jest elektryk, kładzie jakieś kable, weź pozbieraj po nim, posprzątaj, pozbieraj kable. Kurczę, poszedłem tej, czy jakieś ścinki leżą, że to w garść można złapać w rękę. Gdzieś tam patrzę dookoła, jedno pomieszczenie, drugie, nic nie ma, nic się nie dzieje. Mówię, kurczę, co jest tej? Zacząłem łazić po tej budowie, nie wiem, z pół godziny, godzinę. Nic się nie dzieje, tego nie widać. Tam jakieś worki znoszą z góry z rusztowania, więc zacząłem od ludzi te worki odbierać. Wyrzucam tej. Przyszedł mój menadżer i mówi, a co robisz? Ja mówię, no pomagam tu. Mówię, kto ci to kazał robić? Tutaj miałeś elektrykowi pomóc. Ja mówię, ale zrobiłem. No to masz siedzieć i czekać. Także zupełnie inne podejście, no bo w Polsce już by było, ty gnoju siedzisz, nic nie robisz, no to wypadł do chaty. Także zupełnie inne podejście. Ale zanim tą pracę złapałem, tak jak przyjechałem parę lat temu i mówi, że trafiłeś się w Irlandii, że tam super, super, to ja też na zaproszenie przyjechałem właśnie w 2005. Się okazało, że ten kumpel superhero nie ma żadnego domu, nie ma żadnej pracy, mieszka gdzieś tam na pokoju. Mieszkałem z nim na pokoju, kurczę, w jednym, no, w mieszkaniu na jednym pokoju, ja na fotelu, prawie że na pół siedząco, on tam na łóżku. Pracę miał mi załatwić. Ja bez języka przyjechałem, rosyjskiego się uczyłem, niemieckiego się uczyłem. Także ani nic nie mogłem ogarnąć, nic, ani gdzieś tam, gdzie pójść, zaraz z kontaktu, zaraz z znajomości. Się okazało, że żadnej pracy nie ma, te wszystkie jego kontakty, to wszyscy mówili, teraz nie, teraz nie, teraz nie. Kontakt jakiś mi tam załatwił, się umówiłem i byłem w pracy chyba 3 albo 4 dni, teraz nie pamiętam. No, wozili mnie, że mam pod metrem stać, samochodem mnie wozili gdzieś tam na chatę, na budowę, że jakaś domolka, tam tu ściany wyburzyć, coś tam, jakieś, wiesz, śmieci w deski, cegły, w worki popakować. No, 3 albo 4 dni tam byłem i w piątek miała być wypłata. No i ostatniego dnia już nikt po mnie nie przyjechał, nie? Na tą stację metra, także, a to też Polacy. A kurczę, no, będąc tam, nie wiem, 7 dni, to wszystkie te nazwy ulic i uliczki w Anglii, kurczę, wszystkie ulice wyglądają tak samo. Nie ma, że tu są chatki, a tam jest park fajny, a tutaj jeziorko i tu się jedzie w lewo, w prawo, tylko wszystko wygląda, szeregowce są, wszystko wygląda tak samo. Nawet tak jak mnie obwodzili

0: pracowałem wtedy z południowoafrykańczykami na Leyton, dzielnica w Londynie, w wschodnim Londynie, i tam był The Q, polski klub disco, taki wiesz. Poszliśmy sobie, kurczę, i tam u nich na grillu, super fajnie, tam znajomi przyszli i tam, kurde, czarnoskórzy, którzy byli zajebiści, przyjaźni, i tutaj ten, mówię, no to idziemy na imprezę, ale gdzie? Mówię, tu jest polski klub, The Q, poszliśmy tam na tą imprezę, to czarnucha pierwszego pogonili. Jak się za nim stawiłem, dostałem 3 bomby na łeb, nos złamany, z mordy krew się polała. Policja, kurczę, zaraz przyjechała, ten pogotowie, ten na pogotowy mnie zabrali z takim drugim kumplem. Stamtąd się zerwaliśmy, bo mówię, wiesz, polska duma, nie będę tam mówił, co się stało, nie będę zeznawał. Dostałem na łeb, no to uciekam.
1: A co ja, cfel jakiś będę tam na policji no, się spowiadał?
0: I zerwałem się z tego pogotowia, jak policja przyjechała tam, zawieźli nas i że lekarz mówił, tu musimy powstrzymać ten, kurczę, opatrzyć, i to za chwilę. No to jak chwilę mi tam posklejali, patrzę, czekałem na tym, na poczekalni, ten policjanci na poczekalni tam stoją, to się zerwałem gdzieś bokiem, uciekłem. No i szefu mi później mówi taki chuligan, że on tam na mecze jeździ, Arsenal jest, on jest tam, wiesz, kurczę, kokainę ciągnie i na prostytutki jest chuligan i tak, i mecze, i tam byli, tu coś taki FIFA Rafa, no i mówi, a co się stało? Ja mówię, a dostałem na łeb, mówię, tego nic nie stało, nie? Wiesz, ścina oczy, złamanie z nosa, zeszło pod oczy, mówi, I co się stało? Ten, byłeś na pogotowiu? Ja mówię, no, byłem tam, wiesz, złamane, zagoi się, nie? A byłeś na policję? Ja mówię, nie, chodź dalej, siada, jedziemy na policję. Także też takie, wiesz, różnice kulturowe, że my to jakoś staramy się unikać kablowania czy konfliktów z prawem, a oni niby chuligani i gnoje, a pierwsi na policję, nie?
1: Już tam z naczelnikiem makowca wpierdalają, no. Polak no. Ma w sobie coś taką prawilność, nie? Taki właśnie trochę jest właśnie chłopak wychowany na dzielnicy, ma swoje zasady, coś jest na rzeczy. No to w sumie jak miałbyś tak podsumować, tak czuję, że z jednej strony lubisz Polaków i Polskę, z drugiej strony masz pewne zarzuty i doświadczyłeś pewnych przykrych rzeczy. No sam, no chyba też taki trochę jesteś rozdwojony jak ja, nie? Że nie do końca wiesz, jak to oceniać, i no chyba pozostaniemy przy tej ocenie, że Polak to taki chaos i tak jak trafisz, tak trafisz. No możesz trafić dobrze, możesz trafić źle. Jesteśmy bardzo różni po prostu, tak jak różna jest Polska w sumie, nie? Jest Polska nowoczesna, Polska wykształcona, Polska światła, jest Polska prymitywna, Polska chamska, zawistna, mściwa. My może gdzieś tam pomiędzy jesteśmy, nie? W środku.
0: No, też się zgodzę, że nie potrafię się określić, jaki nurt złapać, ten nowoczesny, czy tam się określić jako prawicowiec, lewicowiec, czy jestem, kurczę, LGBT friendly, czy nie wiem, lubię dziki, czy zabijam karpie. Naprawdę tak jestem po środku, no bo wiesz, każdy ten nurt według mnie mógłby podlec jakiejś dyskusji, ale ja nie jestem dopuszczony do tej dyskusji, bo już jest taki wyraźny podział, że jak powiesz, kurczę, no aborcja według mnie w jakiejś sytuacji jest dopuszczona, to powiedzą, o ty kurwa, lewicowy gnoju, a powiesz z drugiej strony, no nie, no aborcja nie powinna być dopuszczona z różnych... wiesz, z jakiegoś powodu nie powinna być dopuszczona, to powiedzą te jebane pisiorze. Także to już jest podział taki, się zrobił zero-jedynkowy, że jak nie powiesz, tak ciebie zaszufladkują, a ja tak w rozkroku stoję, a jako imigrant 15 lat na uchodźstwie, nie wiem, czy ktoś słucha tego radia, to wam powiem, siedźcie
1: nie,
0: w chacie.
1: Nie, nikt nie słucha.
0: Siedźcie, to może ktoś odsłucha, siedźcie w domu, nie wyjeżdżajcie.

0: mieście, bo ja wyjechałem i żałuję. Teraz dzieci mam tutaj, które lepiej mówią po angielsku niż po polsku. Ja nie mogę ich zabrać do domu, bo ich dom jest tutaj, a ja cały czas się czuję jak, nie wiem, gówno przylepione przy bucie. Naprawdę, no. Nie czuję się tutaj jak u siebie.
1: To zawsze tak jest. Nigdy się na obczyźnie nie czujesz jak u siebie w domu. To jest normalne. Są plusy jakieś, no, że lepszy status i tak dalej, ale zawsze tak czujesz się jak taki gość, nie? No to ja to znam. Ja to znam. Ale to takie rozdwojenie to może o nas jakoś tam, nie wiem, dobrze świadczy, bo po prostu szukamy i myślimy samodzielnie i staramy się dojść do jakiegoś wniosku i sami osądzić, co myślimy, a nie ulegamy jakiejś opinii powszechnej, stereotypom, nie bierzemy gotowców, nie? Tylko cały czas szukamy, no. Tylko tak, to jest taka klątwa właśnie takich ludzi jak my, że będziemy wiecznie szukali i wiecznie się gdzieś tam szamotali między jednym a drugim. No niestety, to tak to jest.
0: No.
1: Tacy nie pasujemy ani tu, nie? Tacy wygnańcy, renegaci trochę tacy. Przypuszczam, że znalazłoby się jeszcze tutaj trochę takich osób, które się czują jak tacy renegaci, którzy, no takie elementy układanki, które nie pasują ani tu trochę. No to taka nasza klątwa, niestety. Co tu piszą ludzie? Szajbus pisze, jak to mówią w UK, świnia, która weszła do stajni, nigdy nie będzie koniem.
0: No tak, no zgodzę się też tak po części. I tutaj znowu do audycji Enkiego kiedyś tam, nie wiem czy słuchacie, słuchacze, ale ja trafiłem na nocne radio ze względu na Enkiego i kiedyś miał audycję Drobne Różnice. No i to są właśnie takie drobne różnice, że tak jak ktoś kiedyś podkreślił, był tutaj chyba w The Guardian, w gazecie angielskiej, było napisane, że imigranci to Polacy przyjeżdżają i to chyba jest smutny naród, bo mało się uśmiechają. I ktoś wtedy tam napisał w odpowiedzi, no bo Polacy kiedyś się uśmiechają, to uśmiechają się szczerze. I to jest taki, kurczę, powiem wam, fakt, że tutaj sąsiad, który ci, kurwa, dzwoni na policję, na ciebie skarży, bo masz muzykę za głośno, albo nie wiem, samochodem mu zasłoniłeś ten słońce, że cień daje, nawet takie bzdury są, to oni do ciebie się uśmiechają i kiwają ci, kłonią ci się w pas i to są właśnie takie drobne różnice, że dzielą nas. My jesteśmy Polacy, mówimy wprost, do sąsiada pójdziesz, mówisz kurwa, bo ci przypierdolę. Tak, a może to działa, a oni się śmieją tobie w twarz, ci uśmiechają, a za plecami kablują i ja cały czas czuję się tutaj jak obcy. Ale że dzieci się tutaj porodziły, lepiej mówią po angielsku niż po polsku, tu się wychowują, to jak gdyby jestem skazany, żeby tutaj już zostać dla nich, bo no co mam powiedzieć tutaj. Ja jako taki superhero prawicowy, kurczę, nie wiadomo co, mam tak skurczone jaja, że boję się wrócić do Polski. Boję się po prostu, że sobie nie poradzę, żeby pracę znaleźć, mieszkanie wynająć na nowo, szukać gdzieś tam mieszkania czy pracę na nowo. Już się tutaj zagnieździłem i jestem tutaj i nie jest to lekkie życie, dlatego drugi raz powiem, jak myślicie, czy wyjechać, zastanówcie się, jak macie rodzinę w domu, w Polsce zostańcie, szukajcie pracy, nie wyjeżdżajcie, bo sobie życie zjebiecie, tak jak ja spierdoliłem.
1: No, to ciekawie się robi, czyli masz dzieci, już tu notujemy
0: Kapownika.
1: Teczki, ma dzieci, dobrze. Nie chcę wracać do Polski, wróg nie Polak, wróg narodu, dobrze. Nie, tak mówiąc szczerze, to stary, myślę, że dałbyś radę, wiesz, spokojnie. Nie brzmisz mi jak taki człowiek, który jest jakimś tam mamlasem. Dałbyś radę, mogłoby to być dla ciebie nieprzyjemne, mógłby być dla ciebie lekki dysonans, bo do czego innego jesteś przyzwyczajony, ale dałbyś radę. Ale w sumie też odradzam raczej tym, którzy chcą powracać tu do Polski, bo to jest takie zderzenie się z murem trochę. Tutaj państwo jest dla ciebie wrogiem. Tutaj nie ma takiej normalności, że państwo jest od tego, żeby tam ci pomóc, o ciebie tam zadbać, tylko taki, wiesz, taki tyran trochę, który ci tu dopierdoli. To właśnie to jest takie państwo z kartonu, które rekompensuje swojego małego fiutka tym, że ci dopierdoli karę nagle 100 tysięcy, że kwarantannę złamałeś, no nagle milion, 100 tysięcy, milion, 2 miliony, wiesz. Po prostu to jest wredne państwo, wredne jednak. To jest oczywista oczywistość, że jest to państwo wredne, jak Stonoga mówi, no, antyludzkie, niestety. Nie ma tutaj czegoś takiego, że jest myśl o obywatelu. Tu rządzą układy trochę, pewne jakieś takie dziwne naleciałości, wiesz, z komuny, dziwne myślenie, że nagle ci, kurwa, nie wolno, bo nie, ci trzeba dopierdolić, no. Niestety, jest to strasznie toksyczne, wredne, słabe, takie. Ciężko się tu żyje człowiekowi, który oczekuje normalności. Komuś, kto pogodził się z tym, kto przesiąknął tym, to może jeszcze jakoś on to rozumie, nie wiem. Nie, tak zgaduję, bo sam się tu źle trochę czuję. Ale rozumiem wszystkich tych, którzy nie chcą tu wracać, bo po prostu nie chcą absurdu. Monty Python jest fajny, jak się go ogląda w telewizji, w skeczach, ale jak się tak żyje w Monty Pythonie dzień w dzień, to jest to męczące, bardzo męczące i wysysa z nas siły po prostu. Doświadczyłem jakiejś tam normalności, trochę tam byłem tu, tam. Wróciłem tutaj z pewnych względów i przywitali mnie na lotnisku wojskowi, nie? Jak wylatywałem, to były miłe stewardessy, tutaj tego, żadnego paszportu, tylko dowodzik, dziękujemy, zapraszamy. Wracam, kurwa, wojskowi w mundurach, tu paszport. I chcieli ode mnie paszport. Nie wiem, kurwa, dlaczego. I tak od razu poczułem taką właśnie, wiesz, taki kraj, który gdzieś jest właśnie w rozkroku. Tutaj model wschodni, zachodni. Czy urzędnik jest dla ciebie, czy ty dla urzędnika? I cię wojskowy wita i, wiesz, musisz pokazać, co masz w majtkach. To jest Polska, no niestety. Tak to wygląda.
0: No, ja to z tej strony, że za każdym razem, jak jadę do Polski, to się cieszę jak dzieciak, jak kurczę, pierwszy Matchbox, czy pierwsze klocki Lego bym dostał. Na, wiesz, jak jedziemy, to powietrze zupełnie nie pachnie, że pięknie, pogoda jest fajna i lubię gadać z ludźmi, się spotkać ze znajomymi, starymi, ale tak, wiesz, po jakichś 10 dniach, czy tam się siedzi 2 tygodnie, to człowiek nabiera tak obrazu, że wiesz, że fajnie jest, jak się jest na wakacjach, jest super, ale jak masz coś załatwić, tam gdzieś na pocztę coś wysłać, czy tam nie wiem, z samochodem jakiś serwis, czy nawet jak dzieciom próbowaliśmy paszporty wyrobić, żeby miały dwa obywatelstwa, to faktycznie zostało to, co sprzed 15 lat, te ryje takie wykrzywione, kurczę, w tych urzędach za karę. I taki, no jest faktycznie tak, że człowiek w rozkroku, bo jeżeli sobie myślisz, w Anglii wysyłam wniosek o paszport pocztą i dostaję pocztą po paru dniach, o prawo jazdy wymieniasz, wysyłasz wszystko pocztą, nie trzeba stać w urzędzie i się użerać z tymi, wiesz, z pochowanymi urzędniczkami. No, ale kurczę, no nie tylko chodzi o urzędy, ale no, klimat w Polsce jest super. Ja tam kocham być w Polsce i mimo, że ludzie są jacyś tacy, tak jak mówisz, lekko mają taki wschodni background, że czasem ludzie są jacyś złośliwi, bo sąsiad tam ma, nie wiem, kurwa, nowego Passata, że taka jakaś zazdrość czy coś, to ja jak jadę do Polski, no nie wiem, no czuję się super, a moje dzieci nie, chcą wracać do domu. Chcą wracać do domu, gdzie ja nie czuję, że Anglia jest moim domem. Kurczę, no jest lipa, nie? Znowu będę płakał, się użalał, ale no jest ciężka decyzja, tak, żeby wracać teraz na hura, mimo że tam, nie wiem, Brexit czy coś, jakiś kryzys miałby się zapowiadać, to jakoś sobie nie wyobrażam, żeby do Polski wrócić, ze względu właśnie na dzieciaków, bo dzieciaki się tutaj już wychowują, uczą, my do nich mówimy po polsku, one odpowiadają po angielsku. Także to by było ciężkie i ja się też boję, że dostanę takiego kopa w jaja, że się zwinę jak, wiesz, ślimak i będę płakał i chciał wracać z powrotem do Anglii i tego się obawiam. Ale tam, no tak. Ale tak jak mówiłeś, że Polacy jakąś moc tam w sobie mają i na początku, że mają jakąś moc, że tworzą czy coś, no to faktycznie tutaj też to jest, że Polacy bardzo są cenieni czy tam na budowach, czy jako informatycy są, szukają, wyszukują czasem ogłoszeń czy coś, zaznaczają, że Polaków chcą, że szukają, albo jak jesteś Polak, to już cię biorą do pracy. Bo.
1: A słuchaj, no, ja przepraszam, że ci przerwę. Przypomnij, gdzie ty właściwie mieszkasz? Bo
0: pod Londynem.
1: Pod Londynem, okej. Okay. I mówisz, no, że szukają.
0: Naprawdę Polaków. Są cenieni i z jednej strony mnie to wkurwia, że tak się tam wyżegują na polskich jakichś profilach czy stronach, tej wyjechaliście, to macie, nie macie prawa do głosowania, bo wy jesteście gorszy sort, bo się nie nadaliście tutaj do pracy. A co do głosowania, to też myślę faktycznie, że ja jako imigrant nie powinienem głosować, no bo tam nie mieszkam, to ja myślę, że nie powinienem mieć wpływu na ustrój czy na rząd, który w Polsce będzie wybrany. Ale to, że wyjechaliśmy, nie znaczy, że nie jesteśmy Polakami. I wiesz, Polacy jakieś zajebiste mosty projektowali, czy w jakichś dużych instytucjach, czy są zajebistymi prawnikami. Też trzeba to wziąć pod uwagę, że mimo, że Polacy mieszkają na Zachodzie, to nie znaczy, że są, wiesz, że nie są Polakami. My nie Cygany, jak to mówił Binkowski Artur, olimpijczyk z boksu. Taka też krzywda, mówi, kurczę, mówi, czemu my po świecie podróżujemy, mówi, co my, kurwa, jakieś Cygany jesteśmy. Jesteśmy mądry naród i tego się trzymajmy. Ja bym jakoś chciał, żeby się nie wyrzygiwali jeden na drugi, bo ten jest lewy, ten prawy. No kurwa.
1: No, jakiś tak, taki jak... prawicowy, no. Jesteś jakiś taki prawicowy, jakiś taki jesteś trochę właśnie. A co z powiedzonkiem, tam mój dom, gdzie moje serce? Może powinieneś się poczuć Anglikiem bardziej, wiesz, jakoś tam, a ty tak ciągle, wiesz, Polska, ma polska duma, polska historia, no. Jam Polak jest, czuję dreszcze, kiedy wracam do Polski, mimo że tu jest tak niefajnie, mi się w sumie nie podoba, moje dzieci tutaj się źle czują, to ja czuję tą Polskę. Może taki za bardzo prawicowy jesteś.
0: Ale powiem ci, że tak dokładnie jest. Nie wiem, jaki jestem, bo dużo tam postulatów zmierza i w lewą stronę, czy w centro prawicową, czy centrolewicową, ale faktycznie dzieci moje się źle czują, nie odbierają tego klimatu. Ja się czuję super w Polsce. Chciałem, żeby była jakaś taka duma narodowa wśród Polaków, czego mi brakuje, bo właśnie gdzieś podróżując, gdzieś jeżdżąc, to każdy z dumą mówi, o, jestem stąd, stamtąd, tego, flagi wyjmują i krzyczą, a Polacy zawsze głowy spuszczone i się wstydzą nawet po polsku czasem odezwać.
1: Wiesz co?
0: Tego mi teraz przykro.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że może gdybyś swoje dzieci tak zarażał trochę polskością, polską, wiesz, polskim klimatem, kulturą, mentalnością, tak od małego, to one by to czuły i gdzieś tam ta nostalgia, jakaś, wiesz, jakieś tam reminiscencje by działały, a tak to trochę to może zaniedbałeś i one się wychowały gdzie indziej, nie czują tego, to jest dla nich coś obcego. No i tak po prostu tego nie czują, nie? No i też nie ma się w sumie co martwić, no są obywatelami świata bardziej może.
0: Ale tak powiem ci, że nie do końca to działa, bo historia tutaj jest zupełnie inna niż nasza historia w Polsce i nawet tam, wiesz, córka coś ze szkoły przynosi, jakieś zadanie domowe, tutaj, wiesz, Churchill to, tamto, super, superstar, to mówię, że tak nie do końca, bo to i tamto, kurczę, to już podważa i mówi, ja tego w szkole nie będę mogła powiedzieć, bo jak powiem, to powiedzą, że jestem głupia. Telewizja, wiadomo, mass media, no to najlepsze programy, które są oglądane w telewizji przez dzieciaki, no to wiesz, Polsat, TVN, no bo tam jest najlepsza rozrywka, a tam wiadomo, jakie są wiadomości przekazywane, a jak powiesz coś innego, to znowu babcia jedna, nie wiem, moja mama czy mojej żony mama mówi, a daj spokój, co wy gadacie, daj spokój. Także nie ma jakiegoś takiego możliwości wypośrodkowania, no bo jest też taki dualizm właśnie, rodzice moi czy mojej żony to się posiłkują mediami z mass mediów i nawet tam jak próbujesz jakąkolwiek dyskusję, wiesz, rozpocząć czy podważyć jakiś fakt, to jest, a daj spokój, ty jesteś nienormalny z tymi swoimi poglądami. Także nie ma w ogóle gadki. Tak? I dzieciaki też to chłoną, no bo babcia mówi, babcia taka super przytula, głaszcze ten, a ojciec nas to w pracy, jak przychodzi ten, to jeszcze babcia mówi, że ojciec pojeb, no to już jest w ogóle pozamiatane.
1: No, sam jeden jesteś, niestety. No. I trochę nie masz siły przebicia, no niestety. No i tak to wygląda. Szkoda, że nie jesteśmy jako ludzkość ogólnie taką jednością, nie? Tylko są te narody różne. Znaczy, to jest też fajne, bo różne kultury, różne ciekawostki, jak różny jest taki, nie wiem, Polak i Chińczyk, nie? I jaką mamy różną historię, różne zamiłowania, to jest też fajne, ale z drugiej strony może by nam się żyło tutaj łatwiej na tej planecie, gdybyśmy byli jedną nacją, nie byłoby tych wszystkich kwasów, że właśnie ty taki trochę jesteś zagoniony w kąt, taki sam biedny jeden i starasz się jakoś kultywować tą pamięć o Polsce, a tak wszyscy cię zlewają troszkę i tam, a już nie pierdol, daj spokój.
0: Dokładnie.
1: Już daj spokój z tymi swoimi.
0: Zobacz
1: tam,
0: też, no. Hiszpanie mają tam siestę, tak? Siestę mają.
1: Tak.
0: A ten kumpla mam tutaj, który pracuje w jakiejś tam korporacji takiej dużej reklamowej, gdzie mają oddziały też gdzieś tam we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii, to mieli jakiś tam meeting i srali się ci dyrektorowie, że pracownicy w Anglii pracują 8 godzin, a w Hiszpanii pracują 6, no bo oni pracują 2 godziny, później mają siestę i później pracują 3 godziny, a siesta 2 godziny im się liczy jako godziny pracy, co jest niesprawiedliwe, bo oni nie wytwarzają tyle produktu, co tutaj w Anglii. No i tam wielkie oburzenie było, że to trzeba zmienić. I ten, kurczę, znajomy mój mówi, że no jak najbardziej. Ale z drugiej strony, no taka jest kultura Hiszpanów, że jak słońce świeci, jest plus 500, no to się nie pracuje, tylko się odpoczywa, jest ta siesta, taka kultura. Niby fajnie, super, ale znowu ten, kulturę też mają, że tą corridę, czy jak to się nazywa, te byki ubijają na ulicy. Nie. Też ostatnio widziałem, że dobijali go tam, kurczę, byka jakimś, nie wiem, łopatami czy młotkiem czy coś, a na trybunach jak na meczu piłkarskim siedzieli ludzie i hura, hura, wiesz, łapami machali i wywatowali. Także, wiesz, nie wiem, czy każdą kulturę można do siebie porównywać, ale Polska akurat nie jest taka zła. My tam chyba kobiety były jako pierwsze w Europie dopuszczone do prawa głosu, co jest też takim faktem, że tak wielce się w Polsce walczy feministki o prawa kobiet, a Polska była jako taki przodownik co do praw kobiet.
1: Ciekawe, to nie wiedziałem nawet.
0: Później no, na stosach też chyba nie paliliśmy tak długo jak Anglicy.
1: Tak.
0: No, tak nie wiem. Wydaje mi się, że nie jest tak źle z Polakami.
1: Pewnie, że
0: aczkolwiek,
1: tak,
0: tak się... jak mówisz, wszędzie hejt się na Polaków wylewa. I znowu wracamy do audycji Enkiego, że jakieś gówno się dzieje, shit happens, że na Polaków zawsze, kurczę, ten hejt się jakoś tak wylewa, że ja teraz jako, nie wiem, uchodziec staram się dzieciakom wmówić, że jest super, że jesteśmy Polakami, a one wolą być Anglikami, a gdyby tak propaganda zachodnia była, że Polacy są super, tak jak Żydzi, super tam pomagali, są zajebiści tego i tu walczyli o Anglię w II wojnie światowej, super, super, no to każdy chciałby być Polakiem, każdy by chciał się uczyć języka polskiego, a tymczasem jesteśmy spychani jakoś tam, wiesz, w rynsztok.
1: No.
0: Tezy. No.
1: To jest ciekawe, że jakbyśmy mieli środki i sprzyjające wiatry, to byśmy mogli zrobić taką modę na Polskę, tak, że cały świat by się jarał Polską, tak jak się jarają, nie wiem, Ameryką, nie? Że to by było być, wiesz, wow, Polak, ja jestem Polakiem, nie, ja jestem Polakiem i tam się dzieci się kłócą na podwórku i to by było takie super, że Polska, taka fajna tradycja, wiesz, kultura, fajne by tutaj, husaria, zbroje, kultura, pisarze, to zajebiste, ta Polska w ogóle. I no to wszystko zależy od tego. No a tu nam cały czas tak pod górę robią i może to dlatego, że mamy złe stosunki. No mamy cały czas te elity, które się żrą i czy wschód, czy zachód, czy tym dawać dupy, czy tym dawać dupy. I tak nas w sumie wiele różnych nacji tak albo nas nie lubi, albo nas w dupie, albo o nas nie słyszało nigdy, nie? No to co my mamy mieć za dobrą markę? No to wiesz, ci nas nie lubią za to, ci za tamto, z tymi się pokłóciliśmy, tu się zmienił rząd i już z tymi nie chcemy. Ci to w ogóle nie wiedzą, gdzie leży Polska i tak w sumie no nie mamy dobrej marki. No. Szkoda, bo Polska ma potencjał. A faktycznie się tak... No tutaj bym tych Eskimosów tak trochę im pstryczka w nos dał, że oni nas jakoś tak cały czas w złym świetle i nam tak cały czas nas kopią w dupę i tak... nie wiem, ale mam na przykład w rodzinie takie osoby, które z Niemcami miały świetne stosunki, z Rosjanami nie za bardzo, ale też są tacy, którzy gdzieś tam czują do wschodu sympatię. Tak naprawdę moglibyśmy sobie poukładać. Jesteśmy rozrzuceni po całym świecie, moglibyśmy sobie spokojnie jakoś poukładać fajne stosunki z całym światem, bo jesteśmy właściwie wszędzie, nie? No w każdym razie w mocarstwach, nie wiem, dużo jest Polonii w Ameryce, w Anglii w tej chwili. W Rosji to nie wiem, czy Polaków jest dużo, ale też jest jakaś więź, nie? My Słowianie tutaj, Rosjanie, Polacy, moglibyśmy się spokojnie dogadać. Nie wiem do końca, o co Ruscy mają do nas pretensje, bo oni coś nas tak za coś nie lubią, nie wiem. Jako jedyni, ty mówiłeś, tak, że zajęliśmy im... że Polacy jako jedyni zajęli na krótki czas jakieś rosyjskie miasto duże? Coś takiego było? Co jakieś takie wojenne mają do nas pretensje? Nie wiem, o co chodzi dokładnie. No ale... No nie wiem, Polacy tacy skłóceni trochę ze wszystkimi. Chyba rozłączyło. Nie, jest jeszcze Laki. Jest Laki, dobra. Słyszymy się? O, jakieś tutaj problemy techniczne. No nie wiem, może musiał Laki na chwilę odejść od mikrofonu. Halo? A, dobra, już wiem, o co chodzi. No, także... mogłoby być zdecydowanie lepiej, ale też chyba naszym rządom nigdy nie zależało, żebyśmy jakoś specjalnie z kimś mieli dobre kontakty, nie? Jak się trafi taki rząd, który chce gdzieś tam na zachód, do Niemiec, z Niemcami, coś, to zaraz, o, tu szwabskie pomioty. Jak w kierunku Rosji, to o, ruskie trole, zajebać od mieńca, chama, komucha pierdolonego. I tak cały czas nam samym jakby nie zależy, żeby się z kimkolwiek bratać. To jest dziwne. Sami ze sobą się nie dogadujemy. Polska jest podzielona, rozwarstwienie społeczne i cały czas jedni tutaj te mohery prawicowe, chamy, a tutaj te co się nakradli, bogacze, wstrętne, no, prywaciarze. Cały czas takie podziały po prostu i sami ze sobą się nie dogadujemy, to jak się sami ze sobą nie dogadujemy w obrębie Polski i ta Polska taka podzielona, to jak mamy się z innymi dogadać, to w ogóle jakaś abstrakcja, science fiction. Lucky chyba wrócił do nas.
0: Tak, jestem z powrotem. Pisałem tobie na czacie, tak, że tak. Ten listonosz przyszedł. Musiałem odbić odpowiedź.
1: Tak, nie zauważyłem na początku, ale potem tam przeczytałem, no. Słuchaj, to słuchaj, jesteś świeżym jeszcze w miarę słuchaczem, ale od razu cię rzucę na głęboką wodę i cię zostawię ze słuchaczami na antenie i pójdę sobie po energy drinka. To będzie hamuwa taka trochę, ale tam.
0: Spoko.
1: Zaraz wracam. Nie.
0: Dobrze, poczekam. Nie wiem, o czym tam krawiec mówił, ale może co do podziałów, to wydaje mi się, tak jak nie wiem, wcześniej mówiłem, chyba że taki power, Amerykanie mają power, że nie wiem, żołnierz zginie, to składają flagę z honorami żołnierza, chowają i jest wielka narodowa duma. A w Polsce jest tak teraz, że przypomni się o jakimś bohaterze, no to jest społeczeństwo podzielone zupełnie. Jedni mówią gnój, mordował, zabijał, inni mówią bohater narodowy, czy właśnie nie wiem, żołnierze wyklęci, też taki temat podzielony. A w Rosji znowu, z tego tam gdzieś wyczytałem, jak na Donbas atakowali Rosjanie, to ofiary żołnierze, którzy tam zginęli, to Ruski wysłali ciężarówki, takie spalarnie mobilne, jeżdżące do ciał. Pojechali tam, wysłali tam na miejsce i wszystkich żołnierzy, którzy polegli, spalono, żeby ślad po nich zaginął. I rodzinom przekazywali informację, że zaginął podczas akcji jakiejś wojennej. Nie wiadomo, co się z nim dzieje. A tylko po to, żeby odszkodowania czy tam jakiejś renty nie wypłacać żonom czy matkom, tak jak to w Stanach się dzieje, mówię, takie drobne różnice. A my jesteśmy tak pośrodku i mi się wydaje, że trzymamy się bardziej tego zachodu, że jednak zachód mimo wszystko jest lepszy dla nas niż wschód.
1: No bo właśnie, ja się zgodzę z tobą. No, taki przykład, no, RFN, NRD, Ameryka, Rosja, gdzie byście woleli żyć?
0: No, ale tam, facebookowe, kurczę, grupy mówią, że no, super, nasi bracia Słowianie, jebać LGBT, gonią pedałów, super, tam ten 5G to nie, bo Rosja to jest zajebista, GMO wiesz, z Ameryki to w Rosji nie ma. Dura, pierdolenie, w Rosji jest kurwa gówno. Spotykam się z Rosjanami w pracy, a tutaj i miałczą, że jeszcze muszą pieniądze dosyłać, bo jest bida. Na obrzeżach Moskwy, to jest bida. Może Moskwa tam super zdjęcia jakieś nam pokazują, że wiadomo, jak w każdym mieście jest, nie wiem, wiesz, high street i super wieżowce i fajne budynki. Tak tam elita mieszka, ale takie przedmieścia, gdzie mieszka plebs, w cudzysłowie, to wcale sobie dobrze nie radzi, tak jak radzimy sobie w Polsce, czy za granicą sobie, powiedzmy w cudzysłowie, pleb sobie radzi, że stać go, żeby dzieciaki wychować i jakoś sobie tam wygodnie żyć, to w Rosji jest bardzo ciężko przeżyć za taką podstawową pensję. To wiem z autopsji, bo znajomą mam Rosjankę, która wysyła pieniądze do Rosji i mówi, nie wiesz, te gówno propagandowe.
1: Nam jest pewnie ciężko zrozumieć Rosję, bo Rosja jest jeszcze bardziej rozwarstwiona, z tego co wiem, niż Polska, że tam jest jeszcze większa różnica między właśnie klasą tą bogatszą a biedną. Są też takie dziwne sytuacje, że płacisz za gaz w ogóle jakąś symboliczną kwotę w przeliczeniu na nasze 2 zł miesięcznie za gaz, ale za prąd płacisz 10 razy drożej niż w Polsce, nie? Wyroby mleczne masz trochę taniej niż w Polsce, a co innego masz cholernie drogo. Po prostu taki, no, zupełnie inne miejsce do życia. W niektórych miejscach żyjesz jak w ogóle w jakiejś innej epoce. Bieda, tynk się odrywa, wszystko obskurne. Gdzie indziej przepych i ktoś sobie kupuje złote iPhony, nie? I jeździ jakimiś w ogóle samochodami ze złota i się w złocie tapla. Taka dziwne miejsce.
0: Ja nigdy nie byłem, więc nie mogę powiedzieć tylko tyle to z opowiadań.
1: Ja też. No.
0: Aczkolwiek konieczna. Aczkolwiek tam właśnie z relacji tej koleżanki wynikało, że pytałem się jej, mówię, kurczę, tam super, niby fajnie ten, że podróżują. Mówi, nie wiesz, tam te bzdury to propaganda. Ale na wakacjach za granicą też spotykałem Rosjan. I tu właśnie znowu jest ten temat polskiej cebuli. Jak mówią, to Polacy mimo wszystko gdzieś tam, kurczę, na lotnisku czy coś, no to dzień dobry mówią, wiesz, się schylą, ładnie się ukłonią, a Ruski, jak spotkałem gdzieś na wakacjach, no to taka, wiesz, na ramka koszulka na tych wąskich ramionczkach, krzaki pod pachaniem, gościu, kurczę, na Filipinach, jak koło mnie w samolocie usiadł, taka ta plecionka, torba, jakieś były w kratkę, nie plecak, nie tam jakaś walizka, tylko ta plecionka w łapę, że obok mnie usiadł taki gościu, kurde, że półtora siedzenia zajmował, jeszcze łapę chwycił gdzieś tam u góry, te krzaki spod pachy i mówi do mnie, okej, w porządku, to mówię, no, zajebiście. To też jest taki, kurde,
1: dziki trochę lud jeszcze. O, znowu się rozłączyło. Chyba znowu Laki szarpnął za kabel. Słyszymy się?
0: Tak, tak, tak.
1: Coś tam rozłączyło.
0: Nie wiem, co jest. No, internet mi chyba siada. Też jest takie rozwarstwienie, można powiedzieć, że są jakieś tam oligarchowie, super, super bogaci i są tacy biedniejsi, ale u nas można powiedzieć, że ci, których stać nam takie jakieś tam dalsze podróże, to jest klasa średnia, a u nich Tych, co widziałem, to może być klasa średnia, którzy niekoniecznie dbają o swój wygląd. Wyglądają jak u nas klasa niższa. Także też bym się może nie łykał w tym, że wiesz, takim super dobrobytem, że nie wiadomo tam, jak dobrze się powodzi Rosjanom, bo widziałem, że może mimo to, że podróżują, to nie wyglądali jakoś tam super luksusowo. na tych swoich wycieczkach.
1: Czasami się mówi o nowobogackich, czyli o takich, którzy doszli do bogactwa szybko i jeszcze nie do końca to znają i właśnie to jest taka osoba, która ma złotego iPhone'a, złote zęby i w podkoszulku siateczkowym z reklamówką gdzieś tam sobie no. jedzie, nie? To taki właśnie Rosjanin, ale wśród Polaków też pewnie trochę takich jest. No ale chyba wynikałoby z tego, że Rosjanie jeszcze bardziej są różni od nas, że Polacy wcale nie są tacy strasznie skrajni, różni, rozwarstwieni, tylko że jakoś jesteśmy może bardziej poukładani i cywilizowani, bo chyba cywilizacja polega na tym w sumie, żeby nie było takich jakichś różnic i takich odchyłów, takiego chaosu, tylko żeby to było bardziej poukładane, nie? Więc myślę, że Polacy tak wcale źle nie wypadają. Nie są takim dzikim narodem, który no, nie wiadomo, czego się po nim spodziewać. Trochę tacy jesteśmy, no właśnie, bo jesteśmy między wschodem a zachodem, ale nie do końca. No, są jeszcze bardziej skrajni od nas, są gorsi od nas. No, myślę, że to nic dobrego, taka właśnie kultura, w której z jednej strony bieda aż piszczy, z drugiej jakiś taki przepych bezsensowny i takie bogactwo prymitywne, chamskie. Gdzieś tam jesteśmy po środku, ale takie właśnie coś, co jest średnie, to się słabo sprzedaje, nie? Jak świat jest jakoś tam, pewnie się czasami fascynuje tą taką właśnie Rosją, tą przaśną, dziwną, rosyjski stan umysłu, nie? Ruski stan umysłu, to skrajność jest fajna, a ktoś, kto taki jest bardziej pośrodku, to jest mniej atrakcyjny. Albo jesteś zachód, albo jesteś wschód, a gdzieś tam pośrodku to tak nic ciekawego trochę, nie? Taki nijaki jesteś wtedy.
0: No, z tym się zgodzę, bo dla mnie, wiesz, jakaś tam wycieczka do Azji, to można powiedzieć, że była jedna z moich marzeń. Zbierało się na taką wycieczkę i wiesz, i lecisz, no, mnie się wydawało, że ludzie, którzy mają kasę, to lecą, latają sobie na takie super wycieczki. A tymczasem jak ten właśnie Rusek przyszedł, no to stać ich było na taką wycieczkę i mówię, pleciona torba czy taka weź tam koszulka na ramkach i nie zwracają uwagi, że tak jak nam się jakoś przyjęło, że jadę na wakacje, o Boże, muszę jechać do fryzjera, kurczę, wiesz, kobiety, a jestem za gruby, muszę schudnąć coś, bo jadę na wakacje, muszę sobie klapki kupić, koszulkę, ten, wiesz, walizkę jakąś, no bo wyjeżdżam i tak sobie, wiesz, pomyślałem właśnie, że tam, że oni tam jakoś tam stać ich też na jakieś wyjazdy, też może jest jakaś tam klasa, nie wiem, średnia czy niższa, że sobie tam może podróżować, ale jakoś nie zwracają uwagi na ten image, czego nie można powiedzieć o Polakach, bo do Polski jak stąd polecisz, no to jest pokaz mody, ale też pod kościołem. No, każdy to pewnie przyzna, że jak na Wielkanoc ze świecą się idzie, no to jest pokaz mody i to jest może taka jakaś wschodnia przypadłość, że trzeba się jakoś pokazać, że wiesz, że kobiety się stroją, do święconki idą tam raz na rok, wychodzą na ulicę, żeby się pokazać i musi być taki strój super, super. No i nie wiem, no wydaje mi się, że tutaj jako imigrant w Anglii to jest akurat dobra przypadłość, że Polki zawsze o siebie dbają, fajnie wyglądają, paznokcie mają zrobione, czego nie można powiedzieć o tubylcach. Wiesz, w dresiakach gdzieś tam z plamą na dupie, bo gdzieś usiadł na jakimś, nie wiem, jabłku, czy nie wiadomo co, oni tam nie przejmują. Laski to samo, w piżamie do sklepu. Także no, psy można wieszać na nas, Polakach, ale nie jesteśmy tacy źli. Mamy fason, jesteśmy lepsi, także keep going.
1: Coś tu się z internetem dzieje chyba. Coś chyba zerwało, czekaj. Serwer Nocnego Radia padł. Chyba przed chwilą, dosłownie. No ale i tak już kończymy w sumie audycję, więc czekaj, jeszcze tutaj sprawdzę. No. Connection lost, tak. No, to mój internet chyba tutaj nawala. Odrobinę. Wysyłajcie donaciki, to sobie tam zapłacę zaległości. Tak więc, no, ale spoko, dzisiaj sobie pogadaliśmy za wszystkie czasy. Na antenie był ze mną teraz Lucky, z którym sobie gadaliśmy o Polsce i o Zachodzie, jak to się ma do siebie jedno z drugim. I zaraz tutaj jeszcze, nie, to chyba nie mój internet, bo tu czat dalej działa. Dobra, Lucky, słuchaj, dzięki, fajnie było, fajnie się gadało, mam nadzieję, że jeszcze sobie nieraz pogadamy na antenie. No i cóż, coś na koniec chciałbyś jeszcze powiedzieć, pozdrowić ciocię czy coś?
0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Dasz bubr, dobranoc. Dasz bubr i Darwin zapłać, tak.
0: Trzymajcie się, dobranoc.
1: Hej, hej. To był Lucky. No już połączenie widzę wróciło. No tak, zerwało w ogóle chyba całkiem. Tak, coś w ogóle, jakieś problemy były z internetem. Może coś tam Netia akurat przeładowuje. Ale widzę, że jeszcze są ludzie, słuchają cały czas. No ale już kończymy, kończymy. Druga w nocy. Ludzie, ja dzisiaj pół dnia siedzę. I nawet złotóweczki nie zarobiłem. To mi się to nie opłaca w ogóle. Mnie się to nie kalkuluje, takie nadawanie. Ja kończę z tym w ogóle. Nie będę się poświęcał. Koniec. Już, nie. Ja nie widzę żadnych szans rozwoju Nocnego Radia. Już, nic. Koniec tu. No. Nie, no żartuję, żartuję. Żartuję se. Już chyba tylko Danusia została na posterunku. No to jest, widzicie, twarda dziewucha. A pozostali co? Już wymiękli. A wy, leszcze. Mięczaki wy. No co, ktoś jeszcze się odezwie na czacie? Czy tylko kobieta ma wam dawać przykład? Dzisiaj kobiety są najtwardsze. No dobra, Zamojskie Drogi jeszcze jest, dobra. Też twardziel. Dobra, niech będzie. Ktoś jeszcze? Jedna kobieta i jeden mężczyzna? Niczym w Ogrodzie Eden Adam i Ewa? No, no dobra, Umo jeszcze jest, no dobra. Ale on się nie liczy, bo to jest Umo. No to. O, jeszcze Tomu jest, dobra. O, to dobra. No to uratowałeś honor Nocnego Radia. Bo Umo się nie liczy, tu był tylko jeden mężczyzna, jedna kobieta, tu się Umo wyskoczył jak Filip z konopi. No dobra, jest jeszcze Rafał. Dobra, jest jeszcze Rafał. Rafał 11 zresztą. Tak uściślając. No szacun, szacun, że jeszcze wytrzymałeś z nami tutaj. No ale już więcej nie ma. No, parę osób tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. No, co to jest? Co? Do pięciu osób? No, tak to z wami jest, widzicie. No, tam Umo najważniejszy. Weź sobie jaj nie rób. No, pięć osób. No. I tyle to warte jest. Pięć osób. No. Taka nasza społeczność. Pięć osób. No. A ja se żyły wypruwam. No. I pięć osób. No dobra.

No, nie słuchają 33 osoby, bo śpią, widać, już poszli spać, zasnęli sobie z nocnym radiem, bo coś tam szumi, coś tam se pierdoli, ten krawiec tam. I słyszą teraz tylko takie... Se śpią. Coś im tam się śni. No, a 5 osób słucha, bo się odezwało. Dobra. Dzięki. Dzięki. Będzie... Coś będziecie chcieli jeszcze. To zobaczymy wtedy. Dobra. Się obrażam w tym momencie. I się do was nie odzywam. I teraz zrobię sobie przerwę. Pół roku. I mnie nie będzie. I wtedy będziecie mówili, o, czemu nikt nie nadaje dzisiaj, o. Co z tym krawcem, o. A ja powiem wtedy, a takiego. Wała. Jak Polska cała. Wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną. Dziękuję bardzo. Tak to jest. Niewdzięczność ludzka nie zna granic. Miało być dobrze, wyszło jak zwykle. Kopnę w mikser i do lombardu zaniosę, się skończy. Daj biednemu palec, to ci nosa odgryzie. Za dobry byłem.

się skończy babci sranie, się zacznie biegunka dziadka. Danusia, ty tam nigdzie nie pędź. Ty masz być jedyna, która tutaj coś myśli, wspomaga, dobre słowo napisze? Ty jedyna? A pozostali co? Niewdzięczniki, chamy. Tylko brać, mać. Się płakać chce. Dobra, ja se robię, dobra. Się nie wzruszajcie, bo ja czuję, że wam łzy pociekły, jak w tych scenach, kiedy Thor spada do Wakandy ze swoim młotem, to wam teraz tak was ciary przeszły i po prostu się rozpłakaliście. Ale to nie, to ja se robię. Ja to mogę umrzeć, to nieważne. Trudno się mówi. Co tam ja? Ważni jesteście wy, a nie tam ja. Ja tam mogę nie dojadać. Ja tam mogę umrzeć. To co tam? Najwyżej ktoś zastąpi mnie tam. Potrzeba, zrobi fajną audycję. No, zdolny chłopak. Ja go wszystkiego nauczyłem, to tam da radę. Się tam nie przejmujcie. Jakieś donaty, nie donaty, to tam. Tam czy wpadnie 3 złote, czy 10 zł, to tam nieważne. Ja jakoś sobie tam dam radę, najwyżej tam tynk ze ściany zjem, tam grzyb mi się zrobił na ścianie, to se zdrapię, zrobię jajeczniczkę, to tam nieważne. Nie przejmujcie się, co tam. No. Dobrobyt panuje? No tak. Faktycznie, zapomniałem. Dobra, już się nie wygłupiam, idę sobie. Trzymajcie się ciepło i tak dalej, no. I dzięki za telefony, tam, i tak dalej, no. I fajnie było, i tak dalej, no. Przepraszam, się odbija po tym chrzanie, się chrzanu najadłem. Ale zdrowy chrzan jest, no. No to trzymajcie się, spotkamy się pewnie jakoś... Kurwa, jutro. Znowu mam nadawać. Już jest czwartek. No. Jak trzeba, to trzeba, no. No to nic. W piątek pewnie spoiler, a może dla odmiany czasy ostateczne. Co wolicie? Spoiler czy czasy ostateczne? W ogóle przepraszam, że tak dzisiaj trochę taki podpity znowu. No to wpadam w jakiś alkoholizm. Cholera jasna, mi się ciągle tą wódę piję. Ale już mi tak wchodzi ta woda, że niedługo będę pił wódę codziennie i już nic nie będzie w ogóle czuć, że piłem. To jest dobra wiadomość. Chuj tam z nadającym, aby słuchacze byli. Bardzo dobry komentarz od Umo. Czasy ostateczne chcę za mojskie drogi, a inni co chcą. I nie pij tyle. A co, ja nie mogę? A co? Jakiś problem? I Danusia mi tu pisze, nie pij krawcze, bo cię rzucę. Ojej, to nie. Czemu mnie? Ale co, się człowiek napić nie może już? A co? Tomu chce też czasy ostateczne. I Danusia też czasy. O, to proszę. No to robimy czasy. Robimy czasy. Będą w czasy, jak Adidasy. I afterek. O, i afterek. Zachcianka. Poproszę czasy ostateczne i taki mały afterek, poproszę. Do tego, dodatkowo. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To ja sobie tutaj notuję. Czasy ostateczne plus afterek. No dobra, słuchajcie, to już tak serio się żegnam w tym momencie. Idę spać chyba. Umyję się.
A co? Zaszaleje i się umyje. No i tyle, no. I się słyszymy w zasadzie pojutrze, no dobra. Bo powiedzmy, że jeszcze jest środa, to w piąteczek się słyszymy. Dobra, no to pa, pa, trzymajcie się i tam się nie puszczajcie za dużo. I się trzymajcie i się nie puszczajcie.

Ten odcinek dedykuję anonimowemu sponsorowi znanemu też pod szyldem Potrzeba 19, który nie tylko zainspirował mnie do tego pomysłu podcastu, ale również prowadzi własny podcast pod nazwą Sprawdzam. Jak lubicie krótsze odcinki i jesteście pragmatycznymi osobami, które lubią słuchać o obalaniu mitów w dzisiejszych czasach, to polecam wyszukać go na twojej apce lub na nocneradio.pl. Podcast Sprawdzam. A teraz lecimy do odcinka. Cześć Beniaminki, to już 8 odcinek autobiografii Benjamina Franklina. Cieszę się, że przebrnęliśmy przez tą ciężką bramę 7 odcinków i dalej lecimy. Wielką częścią tej motywacji były wpłaty od was, dzięki którym mogłem sobie zamówić jedzenie, a czas przeznaczony na gotowanie wykorzystać na czytanie tobie. Jak zwykle już na początek zacznijmy od krótkiego podsumowania. Benjamin po niefortunnym powrocie do Ameryki z Anglii zatrudnił się u Keimera, gdzie uczył jego pracowników i chytał się różnych innych prac, byleby mieć co robić i być przydatnym. Po dłuższej chwili mocnej kłótni, mniej już przydatny, zwolnił się. Meredith, który również pracował u Keimera i wierząc w Bena razem z ojcem, zaproponowali mu wejście w spółkę i sfinansowanie jej utworzenia. Ale Keimer szybko zmienił zdanie, gdyż dostał duże zamówienie i znowu go potrzebował. Tego czasu Benjamin poznał wielu ludzi z komitetu wyznaczonego przez zgromadzenie i skradł ich serce jako bardzo oczytany człowiek. Po lekkiej opowiastce, czemu wierzy, by czynić dobro ludziom i jego deistycznej przemowie, wrócił do mówienia o założeniu pierwszej drukarni. A jeszcze na jesieni założył z wszystkimi ambitnymi przyjaciółmi klub samodoskonalenia się o nazwie Junto, w którym mówiono o moralności, polityce lub o filozofii natury. A teraz zapraszam do części 8. Moje wspominanie o nim w tym miejscu służy pokazaniu działania pewnych moich interesów, gdyż wszyscy członkowie klubu używali swoich wpływów, aby rekomendować mój biznes. Braintmal w szczególności zapewnił nam zamówienie na wydrukowanie 40 arkuszy historii kwakrów. Resztę miał wydrukować Keimer. Namęczyliśmy się nad tym zleceniem, gdyż cena była bardzo niska. Druk był w formacie folio, w wymiarze propatria. Czcionką 12-punktową, z uwagami mniejszą czcionką. Składałem to po arkuszu dziennie. A Meredith pracował przy prasie. Często była już 23 lub później, gdyż kończyłem przygotowania do następnego dnia pracy, ponieważ pomniejsze zamówienia załatwione przez innych naszych przyjaciół odrywały nas od roboty. Byłem jednak tak zdeterminowany wykonywać jeden arkusz dziennie, że jednego razu, kiedy przygotowałem już matrycę i uważałem pracę za skończoną, jedna z nich przypadkiem została uszkodzona i dwie strony zostały zupełnie pomieszane. Natychmiast ułożyłem je ponownie, zanim

0: Postanowiłem sobie zrobić przerwę w pracy. A co, nie wolno? Jest godzina 2:43 w Polsce. Wątpię, czy ktoś dzisiaj w ogóle się zjawi o takiej porze. Ale to nie wszystkie audycje muszą być na żywo dla każdego. Ktoś sobie może jutro odsłucha. A jednak ktoś się zjawił. Michał, który też pracuje. No to ciekawe. A zdradzisz, co robisz? Czy tajemnica wojskowa? Tak jak ze Smoleniem by mogło być w tym skeczu, nie? Gdzie pani pracuje, pani Pelagio? W fabryce bombek. W fabryce bombek. Pracuje, proszę pana. Ale to tajemnica wojskowa. A jakie bombki, pani Pelagio, w tej fabryce wykonujecie? No, takie podłużne i w kształcie cygara. Coś takiego było, nie? Kabaret tej. Nie można cały czas pracować. Dobry nawyk to jest sobie zmieniać zajęcie co jakiś czas, zwłaszcza w tych zawodach jakichś, nie wiem, kreatywnych, ktoś coś tworzy, spisuje, nie wiem, może w różnych zajęciach, ale na pewno są takie, gdzie dobrze jest sobie zrobić przerwę i wtedy mózg trochę się przestawia na inne tory. Na przykład teraz pogadam do ludzi chwilę i mózg się przestawi znów potem łatwiej na te tory może kreatywne. To się odświeży jakby. Odświeży się głowa. O. Odświeży się głowa. Tak po prostu.
1: Wie pan co? I to jest kurwa skandal.
0: O, co tak ostro od razu. Przy pracy też przyjemnie się słucha, więc miło mi, że ktoś pracuje. Raporty z infolinii z wczoraj, napisał Michał. O, proszę. Zaskoczenie trochę. Małe zaskoczenie. Że akurat takie coś, raporty z infolinii. No cóż, no przeróżne rzeczy my robimy tu jako ludzie. Jeden pracuje fizycznie, drugi psychicznie, trzeci lirycznie pracuje, a czwarty w ogóle nie pracuje, a piąty 25 lat na bezrobociu, siedzi w zapierdzianych drechach i dzwoni do radiów jakichś i się wymądrza. Ja wam zaraz wszystko tutaj wytłumacz. Nauczyciel życia taki jest na wszystkich streamach, ten nauczyciel życia, wyobraźmy go sobie. Siedzi w tym zapierdzianym dresie i wszędzie dzwoni, zawsze jest na każdej rozmowie i wszystkich poucza na przykład ten człowiek wspaniały. Jak żyć, jak zarabiać, gdzie on to nie był, kogo to on nie zna i jakby się ze wszystkim by dał radę, wszyscy głupki są i w ogóle powinni zamknąć ryj, jak on mówi, wiesz, mógłby dodawać taki ktoś. Tutaj Albert pisze, że Etam się zajmuje myśleniem, taka praca właśnie, tak. Kiedyś tak odpowiedział, chyba w szkole, na wywiadówce się ktoś zapytał, czy coś, jak, nie pamiętam, czym się pan zajmuje. Otóż ja, droga pani, drogi panie, jestem myślicielem. Gratulacje. Ludzie, myśliciel prawdziwy jest wśród nas. Jakiś tam sroce spod ogona, byle jakiś, nie wiem, śmieciarz, piekarz, malarz, informatyk.

analityk, sprzedawca, spisywacz raportów z wczoraj. Tylko ktoś, myśliciel. Ja sobie siedzę, palę fajka. A co, kto bogatemu zabroni? To samo powiedziałem pani, kiedy zamiast trzech serdelków na garmażerce mięsnej dała mi, zamiast dwóch dała trzy. Powiedziałem też, kto bogatemu zabroni. Nie, proszę już zostawić. Niech będzie. Jak szaleć, to szaleć, miła pani. Przygasa. Także do rana będę sobie pracował. Tak czasem, nie zawsze, ale tak jest czasami, że sobie pracuję w nocy po prostu. W dzień się wyśpię, pracuję sobie w nocy. Ale za często nie można, bo się człowiek, z człowieka Batman jakiś zrobi. Zamieni się w Batmana, nie wiem. Albo się rozchoruje, czy coś. Człowiek jest chyba w jakiś sposób dość mocno zaprogramowany na ten dzienny tryb. No bo tak, krzyszynka nam się... Co tam od słońca nam się uaktywnia trochę? Szyszynka, tak? Witamina D się wytwarza. Mamy te cykle. Nie wiem, czy to, że nasze organy wewnętrzne przeróżne mają różne aktywności też w nocy. Czy to można przeprogramować? Przeprogramuję sobie wątróbkę. Przeprogramuję sobie wątróbkę na tryb nocny. Żeby mi się, na dzienny, przepraszam, żeby mi się w dzień regenerowała. Nie? Czemu Etam wstaje o 6 rano, żeby mógł się dłużej popierdalać? Żart nocnikowy tutaj, nocno-radiowy, etamowy, no. Michał pisze. Ale też odpowiedź... że wstaje o 6 rano, żeby się wysikać, też jest w sumie zabawna, bo, no, bo to wychodzi na to, że zaraz znów pójdzie spać, tak? I będzie spał do 6, ale po południu, do 4. Tylko sobie wyszedł siknąć. Blokuję się, wydziela... Nie melatoniny od światła, krawiec. Melatonina. Muszę sobie zapisać. Melatonina. Więc tego mi brakowało. Ale to nic. Bo jestem Batman. I'm Batman. Nie potrzebuję melatoniny. Wytworzę syntetyczną melatoninę w moim laboratorium. I nie będę potrzebował słońca. Nie, no słoneczko musi być, trochę słoneczka. Nasze słoneczko. Kiedy zajdzie w końcu nasze słoneczko narodu? Nie można nikomu tak źle życzyć. Niech on sobie dożyje, ten kaczor. Dla takiego kaczora to największą karą będzie jakiś ostracyzm. Jak on zamiast legendą być, to stanie się na przykład antylegendą. To będzie chyba dla niego największa kara. Za taką nikczemność trochę właśnie jego. Ale w tym PiSie to dużo nikczemników. Dobra, nie chcę na polityczne tematy gadać. Może ktoś na jakiś luźny temat chciałby pogawędzić chwilę ze mną, na przykład. Bo co takie zwierzenia pana Henia nocne? Wódko, pozwól żyć? Znów będą komentarze. Z jednej strony ktoś mi powie, no cóż, miały być tematyczne audycje, ale jak zwykle dałeś dupy krawczę. Że tak pozwolę sobie ciebie podsumować. Ktoś inny powie... Nie wiem, co powie. A po co tu dzwonić do debila? Nie wiem. Słuchałem sobie innego streama, słuchajcie, jak tam się żarli, jak się
obrażali. My mamy przynajmniej ten komforcik i uważam, że to jest zajebista rzecz. Naprawdę, że możemy sobie pogadać na spokojnie, kulturalnie. No, ale też nie naciskam jakoś specjalnie i nie zmuszam, bo wiem, że dzisiaj, że to wymaga trochę jednak odwagi. Mimo wszystko trzeba coś mieć do powiedzenia, prawda? Ja nie sądzę, żebyście wy mieli coś do powiedzenia. Traktuję was jako po prostu jakieś osoby, które przychodzą tutaj i mają mnie podziwiać, jak ja mówię. Wy i tak nic nie wniesiecie do rozmowy, tak? To będzie miałkie, tak? To będzie słabe, tak? No, więc zostawmy to już, wasze dzwonienie, tak? I teraz ja mówię. I powiem państwu, że z wiedzy, jaką posiadam na dzień dzisiejszy, to prawdę rzekłszy, że tak powiem, iż gdyż albowiem i takoż i zaś. Przede wszystkim to słowo zaś. Chciałbym zwrócić na nie uwagę. Po tym się rozpoznaje właśnie człowieka elokwentnego, inteligentnego, że używa takich słów jak zaś. Prawda? Zaś. To pasuje do wszystkiego. Ja już nie będę tam sprawdzał teraz, co to słowo oznacza, bo to w tym momencie nie jest istotne, ale to jest słowo zaś wspaniałe i ono pasuje. Na przykład zaś nadaje dzisiaj w nocy. Zaś tutaj na czacie napisał ktoś, prawda, nie mam cukrzycy, to tak, to jakieś takie słabe, nudne te komentarze wasze, takie bez polotu, jakieś, do prawdy, to jest... leniwe intelektualnie, co wy robicie w tym momencie. To jest niskie, słabe, mało elokwentne. To jest miałkie, jak już zauważyłem wcześniej, mądrze. To jest nijakie, rzekłbym. Hermetyczne strasznie też. Bez polotu, finezji. Nie, dobra, kurde, bo mi tak zostanie już. Będę tak z kimś rozmawiał jutro.

Nie, już skumałem, Miki, że jesteś facetem, tak. Bo jest jeszcze inna Miki, ale to jest chyba Mini, ta druga mysza, kobieca mysza. Miki coś, jakoś też jest Miki, Mini Miki. Mi się mylą dwie osoby czasami. To drugie jest kobietą właśnie. Stąd też te pomyłki. Ale sobie już zapamiętałem. Może krawiec miałby szansę, ale to jak jesteś mężczyzną, to ja nie, to nie chcę mieć szansy u ciebie. Może krawiec miałby szansę, dopóki nie zaczął głosów udawać, to jak miałby, to dopóki nie zacząłby, tak? Tu nie do końca. A tak to nie mam szans. I tak to, panie, jest. Panie, udajesz głosy, a potem wszyscy huzia na juzia i zniszczyć legendę. Dlatego, że głosy udawała. Ale, panie, ja musiałem udawać. Ja musiałem trochę udawać, bo wszyscy udawali. Takie były czasy. I pan nie udawaj, że pan nie rozumiesz. A jak pan głupi jesteś, to pan nie przeprowadzaj wywiadów z legendą. Głupka przysłali. No. Człowiek nie jest taki, żeby sobie głosów o trzeciej w nocy nie poudawać. No. O, Ivy Place się pojawił. Prawa autorskie do myszki Miki niedawno wygasły, a tak, mają nakręcić horror z krwiożerczą myszką. I tutaj Ivy Place chyba troluje trochę, bo właściwie to wygasły prawa do tej takiej starej myszki Miki, a właściwie to do filmu Parowiec Willy, Steamboat jakiś tam. Steamboat to parowiec, nie? No tak, to jest taka mega, mega klasyka po prostu. Jedna chyba z najstarszych myszek Miki nakręconych filmowo, gdzie Miki taki jest prosty, taki z kresek jeszcze na tej łódeczce płynie i tam i pogwizduje sobie coś pod nosem. I to, z tego co wiem, to do tego prawa wygasły, więc tak nie rozumiałem trochę, czemu w ogóle pisać o takim czymś. To takie ciekawe, że do jednej kreskówki prawa wygasły, bo był tam komentarz, że myszka Miki nadal pozostaje ambasadorem Disneya i główną atrakcją Disneya i główną marką Disneya. Nawet te trzy kółka, z których zbudowana jest ryj Mikiego, takie trzy kółka, to one są opatentowane, zastrzeżone. Nie wolno nigdzie już dać trzech kółek. I wydaje mi się, że nie można sobie po prostu używać myszki Miki i dymać tego Mikiego pod ogon, że tak powiem wulgarnie. Bo przyjdzie Walt z zaświatów. No, może i fajna Sandra, ale czasami jest tak, że ktoś jest spoko, można pogadać, a właściwie to nie można pogadać właśnie, bo ktoś, ciężko mu to idzie jakby. Na przykład przerywa non-stop, nie? Albo jest totalnie skoncentrowany na jednym temacie zupełnie. Zawsze, w 100%, nie? Ja tu nikogo nie wskazuję palcem, ale no, tak bywa, nie? Różne takie rzeczy, które uniemożliwiają niestety dzwonienie. Poza tym to jest kontrowersyjne trochę, wiecie, bo właściwie zrobiło się takie rozmawianie o problemach czyichś bardzo dużych. I te problemy trochę było czuć, słychać, no, kobieta z problemami, no, najwyraźniej. I też nie można czegoś takiego słuchać cały czas, jak ktoś dzwoni, bo o co w tym ma chodzić niby, że co, że
Czemu my tego słuchamy? Takie wódko pozwól żyć się robi, no. Jak to się mówi w tej branży. Chodzi o postać. Jest zapowiedź tego horroru. Proszę sobie poszukać. Trochę rycie bani dzieciakom, jak powstanie horror i z myszki zrobią bestie. No pod warunkiem, że ktoś pójdzie tą samą drogą, jak z Kubusiem Puchatkiem, że horror o Kubusiu Puchatku właściwie powstał. No ja czytałem co innego, że to dotyczy praw do tego Steamboata, a nie do Myszki Miki. Można przedłużać prawa przecież sobie. Jak ktoś ma kasiorę, wie jak to zrobić, to przedłuży sobie odpowiednio. Stworzy jakieś tam wie jak to zrobić. Jestem przekonany, że to nie chodzi ogólnie o prawa do Myszki Miki. Zresztą to już od dawna Myszka Miki się pojawia wszędzie właściwie, bez żadnego uwalniania praw. Pojawia się parodia tej Myszki Miki w przeróżnych formach. Zawsze jest troszeczkę inna, tak? Raz ma bardziej obleśny jakiś taki ryj i lekko zarośnięty. Innym razem będzie to ten South Parkowy Miki, który właściwie tak na pierwszy rzut oka bardzo przypomina już tego współczesnego, oryginalnego Mikiego. No, w South Parku oczywiście Miki jest szefem Disneya i właścicielem, szefem, no, zarządza wszystkim, Myszka Miki. Taki żart. No i Miki jest wulgarny, kopie po jajach tam, jak coś mu się nie spodoba. Jak tych braci Jonas na przykład, nie? Skopał im tyłki, bo się wkurzył, że nie chcą wyjść na scenę. Że nie chcą nosić purity ring, pierścieni czystości. Ja długo nie posiedzę dzisiaj w nocy, to przecież to nie ma sensu, żebym siedział długo. Jak mówiłem, przerwa w robocie, taki też jest tytuł, nocna przerwa w pracy. Ale jakiś jeden czy dwa telefoniki może się uda odebrać. Może teraz się ludzie boją dzwonić, bo po to takie co chwilę jakieś takie ogłoszenia parafialne, że słuchajcie, teraz będzie mądrzej, teraz będzie już bez tu śmichów, chichów, mniej alternatywnie będzie, proszę nie dzwonić z byle czym, proszę jak się dzwoni, to się przedstawić. Może jest za dużo tych wymogów po prostu i ludzie się zniechęcili. Nie, no żartuję, przecież wiadomo, jest noc po prostu. I słucham malutko, tam 16 osób, bardzo kameralnie, bardzo kameralnie.

0: cytuję, w styczniu po upływie 95 lat prawa autorskie Disneya do ikonicznej postaci myszki Miki wygasną. No mówię, że ja czytałem co innego, pamiętam co czytałem, więc może ktoś się pomylił w jednym albo w drugim artykule. Tyle. Trzeba by więcej źródeł sprawdzić, ale jakoś mi się o tej trzeciej w nocy nie chce teraz robić śledztwa z myszką Miki. Zrobię to jutro. A właściwie dzisiaj, bo będzie oczywiście piątkowa audycja o 21:00. No, to jest też dzisiaj dosyć wartościowe źródło materiałów. Poprzeszukiwać sobie różne takie specjalne biblioteki z rzeczami, do których prawa wygasły. Widziałem, takie różne są strony. I tam można znaleźć czasem ciekawe materiały. Myślę, że takie, których nie znajdziecie na stokach. Czy to darmowych, czy płatnych. Takie unikatowe rzeczy. No! Odpierdol się pan od myszki Miki, haha! Przyszedł i rozpierdala mi audycję, haha! Nie interesuj się myszką Miki, bo myszka Miki zainteresuje się tobą, haha! Kurwa. Nie, zostawmy myszkę Miki. Przejdźmy na kaczora Donalda. Może. O, pierwsza była myszka Miki, a właściwie to był taki królik. Jak on się nazywał? Nie Griswold, jakiś tam królik. On miał być myszką Miki. Myszka Miki go wygryzła. To muszę znaleźć, mnie będzie męczyło. Lucky Rabbit? Nie. Oswald. No, Oswald albo Oswald. On przypomina trochę myszkę Miki. Jest w podobnej manierze jakby narysowany. Te postacie typu myszka Miki, dawna właśnie, one, wydaje mi się, że Disney tak to zaprojektował, bo to Disney zaprojektował myszkę Miki, jej wygląd, sam Walt Disney, no to ona ma taką twarz białą, a resztę czarną i te białe rękawiczki, właśnie tu widzę białe buty na obrazku też, bo to jest czarno-biały, pod czarno-białą kinematografię po prostu, żeby kreskówka była wyraźna. Może ciężej było operować, znaczy musiał być kontrast po prostu. Tak czy owak trzeba było zrobić kontrast. O, zobaczcie, widzicie, tu jest Miki i Oswald Rabbit. Jest wkurwiony, widać, bo to on miał być tym głównym bohaterem, tym pierwszym, ale został jakby tak wygryziony przez tą myszkę, która się nagle pojawiła i wygryzła tego królika. Ale Disney oddał taki pokłon tej swojej postaci, temu niedoszłemu, tej niedoszłej supergwieździe, bo pojawia się on jako równy, jest ich dwóch, bodajże w drugiej części Epic Mickey, gry komputerowej w świecie Disneya. Bardzo, bardzo ciekawa gra, powiem wam, bo tam się wcielamy w myszkę Mickey, który to myszon, niechcący trafia do takiej czarodziejskiej krainy, gdzie zła moc zaczernia wszystko jakimś takim atramentem demonicznym, nie? Pochłania wszystko w tych czarnych barwach mrocznych. A Miki ma magiczny pędzel, który zakitrał, jak był wypadek tam z farbami u czarodzieja. Ten czarodziej też jest postacią jakąś tam rozpoznawalną w tym uniwersum Disneya. Taki czarodziej. co teraz grasz, krawiec? Nie chcę mi się, Miki, za bardzo w nic grać i nie mam czasu też za bardzo. Czasem chwilę w coś popykam. Ostatnio w Terrarię trochę popykałem, wiesz? I niestety trochę się zestarzała. Znaczy, ograła się już. No, ile można, nie? To samo. Mam nadzieję, że wyjdzie kiedyś Terraria 2 i że będzie bardziej taka wielo... jakby to powiedzieć, jeszcze bardziej, żeby można było w to grać jak się chce, a nie te wyznaczone rzeczy, co trzeba zrobić różne, przywołać tego bossa, przywołać tamtego, nie? I właściwie jak się gra od nowa, to trzeba iść tą samą drogą, no, wydobywać po kolei te surowce coraz lepsze i tak dalej, więc już się, też się nie chce się. Się nie chce się. I co zrobić, jak się nie chce się? Szanowni Państwo, kochani moi, co zrobić, jak się nie chce się? Ale wy nic nie wymyślicie, bo wy jesteście głupie ludzie i wy macie głupią głowę. I ja już napisałem pismo, żeby was zbanować. Tak. Bo wy jesteście menele wszyscy. I ja dlatego piłem, bo wy mnie podtykacie. Specjalnie, żeby mnie pochować do jamy. No. Napiję się czegoś.
1: Tak to jest.
0: Właśnie na tym świecie. Wydaje mi się, że Michał Orzeł Dabliński, on takim głosem czasami, nie? Nadaje całą audycję. No, to teraz tutaj włączymy i tutaj dajemy, no, i proszę dzwonić, można dzwonić. Tylko kulturka ma być przede wszystkim. Coraz lepszy mi Dabliński wychodzi, nie? Taki to dzisiaj błazen, wszystkich naśladuje, jak papuga. Może dlatego, że z papugami się wychowałem. Bo w sumie taka prawda. No wiecie, jak jest ten Mowgli, czy Tarzan się z małpami wychował, nie? To ja się wychowałem z papugami. I dlatego naśladuję. Kaczor Donek pisze tutaj. Komitet Obrony Patologii. To ciekawe.

0: Nie chce mi się już z wami gadać. Przyszła Gosia. Zła kobieta, bo przychodzi jak już audycja trwa. I trwa. Taka kobieta.
1: Dobra, wyłączę królika. O, pyk. Gosia, zadzwoń. Tak cię zaskoczę. Gosia, zadzwoń. I wiem, co napisze, że ma słaby internet i nie może akurat. Albo akurat, wiesz, krawiec, nie mogę, bo piekę placki. Tak to jest na tym świecie. Chyba skasuje tą audycję. Jakaś drętwa jest. Tyle miałem mądrych tematów w głowie i się przez was rozkojarzyłem. I mi wszystkie uciekły. Głupoty takie tutaj, same jakieś smrakloki, to się rozkojarzyłem z tymi waszymi komentarzami. No, a tu słuchacz trolujący, ja bym powiedział w ogóle nadający trolujący. Czy to nie jest aby coś nowego? Nadający, trolujący? Założę się, że to hasło się pojawi gdzieś u kogoś. Ten nadający, trolujący. No. Słuchałem sobie przemówienia Donalda Tuska i powiem to w zasadzie bez ironii jakiejś, że to bardzo dobre przemówienie, takie życiowe, mądre, w punkt. O to chodzi w sumie. Znaczy, świetnie wszystko podsumował, podawał też fakty, co PiS, do czego PiS doprowadził, różne przykłady. Mówił o konkretnych działaniach, które trwają albo są zaplanowane, żeby Polskę trochę odpartyjnić. Obiecał też, że będzie unikał w jego rządzie tego, jak się tylko da, żeby znowu upartyjniać. Jest to dosyć mocna deklaracja. Znaczy, same takie rozsądne jakieś rzeczy właściwe mówił Donald. I nie wiem, co, mamy się śmiać z Donalda, albo mówić, że chuj, albo że się nakradł, czy co, że wina Tuska, nie wiem. Ale inna sprawa, czy do tego doprowadzą, do wszystkiego, o czym mówił Donald, bo Donald może lać nam, po prostu wtykać nam ptasie mleczko do buzi i karmić nas frykasami swoimi słownymi. No ale pytanie, ile z tego się uda zrealizować i czy będzie wola i tak dalej. No ale to było bardzo w ogóle mocne przemówienie. Dosyć mocne. I co ciekawe, słuchałem go sobie na Republice. A dlaczego mnie to zdziwiło? No bo Republika raczej uważa chyba, że Donald to zdrajca, złodziej, oszust i reprezentuje wszystko, co najgorsze. Tą zgniliznę, antyklerykalizm, zaprzedanie się Niemcom, robienie laski UE i wszystko. Nie wiem co oni, jakby oni to opisali, tak się trochę wczuwam tutaj w język, jakim mogą opisywać Donka, a tu puścili jego bardzo dobre przemówienie, takie, gdzie są też poruszane niewygodne dla PiSu rzeczy, to może i Republika nie jest zawsze taka zła. No, ktoś powiedziałby, że strzelili sobie w stopę, że to lepiej było nie puszczać, a może niechcący to puścili, licząc, że nie będzie to tak dobre przemówienie i tak w punkt po prostu. No. Nie wiem, mi się podobało. Jak ktoś uważa, że Kaczyński lepszy, to proszę zadzwonić i powiedzieć, dlaczego przy okazji. Tylko tak delikatnie, tak proszę, żeby to nie było coś w stylu, że lepszy, bo lepszy i spierdalaj, kurwa, się od Kaczora to ty się odwal. No, ja myślę, że Jola na przykład jakoś tam broni tego PiSu i no dzisiaj za Pietrzakiem się wstawiła też. No, tylko też tak sobie potem myślałem, to że ten Pietrzak poruszył, to jest skomplikowane trochę, bo można mieć bardzo różny stosunek jednak do tej wypowiedzi Pietrzaka, nie? Jak w ogóle na konferencji, bo to była taka konferencja prasowa właściwie, a nie przemówienie Donalda, tylko że on mówi dosyć obficie i dużo, no więc to trochę brzmiało jak takie przemówienie, nie? Jakiś wykład Donalda, elaboracik. No ale dziennikarze zadawali pytania, byli dziennikarze tam z TVN, TVN24, TVN Turbo, TVN360, TVN GTX, TVN Pogoda, no. Ale gdzieś tam się znalazł też ten z Republika też i stanął w obronie Pietrzaka. To, słuchajcie, wszyscy inni zadawali takie pytania, wiecie tam, co, jakie rotacje teraz, gdzie czyszczenie, jakie plany tutaj, co tam z ministerstwami, takie jakieś polityczne, a ten z Republiki... Chciałbym tylko zauważyć, że pan Jan Pietrzak, należy mu się jakiś szacunek, jest to osoba starsza, która przeżyła niejedno, ma prawo mówić o tych rzeczach. Najważniejsze to było, żeby ten... I to tak się ładnie skomponowało z pozostałymi pytaniami. Ale potem miał pytanie też jakieś, bo od razu mu zwrócono uwagę, że to nie jest pytanie, tylko... bronienie Pietrzaka. Krawiec to stary pisowiec. To ciekawe. Ciekawy pogląd. Agentura może w ogóle. Krawiec agent. Agentura. Jakby słuchała agentura, to ja chętnie, słuchajcie. Może słucha jakiś tam funkcjonariusz. Panie funkcjonariuszu, ja wszystko zrobię. Ja będę donosił. Ja będę ludzi przekabacał. Ja będę chwalił. Tylko proszę dać mi szansę. Ja się wykażę. Ja będę teczki zakładał na wszystkich słuchaczy. Zbierał. Kwity. Ja to wszystko potem przyniosę. Sam przywiozę. Do CBA to wyślę. Do UB. Ja wszystkim mogę służyć. Tylko kto więcej zapłaci. Połączenie ponowne udane, chyba się rozłączyło na chwilę. No tak internet się rozłącza częściej w nocy w Polsce, bo oni coś tam przeładowują, walczą z DDoS-ami w ogóle. ...28 słuchaczy. Pozdrawiam projekt 28, pana redaktora. My, redaktorzy, musimy się trzymać razem, panie redaktorze. Jak pan redaktor się zapatruje, panie redaktorze, na to, co, panie redaktorze, dzieje się aktualnie, zdaniem pana redaktora? Pan redaktor sam wie, panie redaktorze, że pan jest panem redaktorem. No. Teraz wszyscy redaktorzy. No już 31. A się złażą. Nie, to dobrze, że się złażą. I poszli sobie. Trzeba uważać, co się mówi w radio. Jedno słowo widzicie wypowiedziane i już paru. Pyk i nie ma. No, bo ci się jeszcze nie odświeżyło, Marcinie. No. Kurde, niech ktoś zadzwoni, bo Marcin Chudzik zadzwoni i ja już muszę kończyć. Marcinie, nie. Słuchajcie, może lepszy chudzik niż, i tutaj jakiś trzeba być przykład, niż Jacek z Australii na dachu, no. To jest piękne. Lepszy chudzik na antenie niż w garści, niż Jacek z Australii na dachu. Taka jest prawda.
2: centrala do złego wilka. Orzeł wylądował. Powtarzam, orzeł wylądował.
1: Ja już się o Michale nie wypowiadam. Słuchajcie, to jest orzeł, który pochwycił wilka, miotnął nim o skały medialne. On to wszystko zaplanował i on to robi specjalnie. I powiem wam dlaczego. Zdradzę wam, ale to między nami. Bo on mi zazdrości donate'ów. Tak. I specjalnie on to robi. Nie no, żartuję, bo zaraz znów się... On, wiecie, on jest taki bardzo serio czasami. Mu się włącza taki tryb, że jest bardzo serio. I on może na przykład się zdenerwować za takie żarty. To są tanie żarty. Jakieś lepsze by się przydały. Czekajcie. Kurde, nie mam. Miałem gdzieś tu jakiś żart. Cholera jasna. I zgubiłem, no. Miałem dla was dwa żarty dzisiaj fajne i jeden zgubiłem, a drugi zepsułem, no. Jak ten Polak w dowcipie o Polaku, Rusku i Niemcu, co ich diabeł złapał. I kazał im zrobić sztuczki z kulkami metalowymi, jakby każdy coś tam, jeden podrzucił, odbił jedną od drugiej, trzeci gdzieś tam wcelował tą kulką niewiarygodnie w coś też, jakąś sztuczkę zrobił. A Polak jedną kulkę zgubił, a drugą zepsuł. A śmieszne miało być to w tym dowcipie, to trzeba niestety tłumaczyć, że oni byli zamknięci w jakichś takich kopułach ten osobnych, że nie sposób było zgubić tej kulki w sumie. A Polak zgubił. Ale to jest szkodliwy dowcip. Nie powinniśmy o sobie takich dowcipów opowiadać. Polak jest zdolny, zaradny, charyzmatyczny, mądry, inteligentny, przedsiębiorczy, uczuciowy, wrażliwy, waleczny. Być może nawet najbardziej ze wszystkich. A już prasłowianin, supersłowianin Mark V, jak przechodzi w tryb Trygława, i dostaje umiejętność żubrzy taran na 7 levelu. Ja pierdolę. To jakiś Germańców, czy tam Rusów, to on może rozwalać, tak po ścianach rozrzucać jak agent Smith, jak agentów Smithów Neo. Ja już wam opowiadałem o Słowianach. Dawny Lechita, to jest taki podgatunek Słowianina. Super Lechita, przykładał sobie rękę do drzewa, same owoce mu spadały, zwierzęta przychodziły umówione z nim i przekazywały najstarsze, takie chore troszeczkę, żeby oddało życie i żeby mógł zjeść... ten super Lechita, trochę mięsa, on jadł tylko raz do roku, uzupełniał energię, bo tak to się słońcem jakby ładował, jak Superman, to nie jest śmieszne, co się śmiejecie, Superman dokładnie tak się ładuje, więc proszę tutaj bez... ja mówię o faktach w tym momencie.

PN Koci chyba jest w kiepskim nastroju i być może też w kiepskiej sytuacji. Wyraźnie humor nie dopisuje. Taką ma minę wręcz jakby zjadł kwaszonego ogóreczka, nieciekawą i nie wygląda na zbyt szczęśliwego ten człowiek. No cóż, można, trzeba coś podziałać, żeby było lepiej. Z tego co wiem, to blacha żyje. Dobry wieczór Państwu. Tym oto beknięciem rozpoczynam audycję informacyjną. Mówiłem, że dzisiaj ja bym zrobił telewizję, żeby były donaty. Nawet podczas dziennika. Prowadzący wtedy przerywa na chwilę, donacik sobie. Albo żeby sobie tak beknąć. Przecież to by było takie ludzkie, jakby Danuta Cholecka na przykład beknęła sobie na antenie. I powiedziała oczywiście przepraszam, bo kulturka. Ale co by się takiego wielkiego stało? Ludzie by zaczęli jakoś inaczej patrzeć na tą telewizję, że to jest życie, że to jest naturalne, każdemu się zdarza. Była taka pani, speakerka, też w wiadomościach dawniej w telewizji Echo, w prywatnej telewizji Echo jeszcze, która była bardzo nieprofesjonalna. Oni mieli tam autentycznie czołówki różne, animacje robione na Amidze 500 na przykład, nie? I kiedyś tam się pani obsmarkała na przykład. Coś mówiła i nagle, nie wiem, czy rozśmieszyło ją coś i tak parsknęła. I jej gluty z nosa wyleciały. Oczywiście przerwano szybko, no bo to też na żywo były wiadomości. Przerwano, puszczono jakiś tam... No potem było wesoło, tam się odnosili do tego żartobliwie, nie? Czy coś. I co? Czy coś się stało komuś tego... Naturka. No, każdy się może obsmarkać się, każdy się może zesrać się. Nie no, sranie na antenie to już przesada oczywiście trochę, ale jakby się tak odbiło komuś, wielkie mi rzeczy. Dokładnie, krawiec. Stop mechanizacji rolnictwa. Zwierzęta pomogą. Trzeba tylko poprosić. Pisze Ivy Place. Nie, jak jesteś wysokolevelowym Słowianinem Lechitą, to wyciągasz fujarkę i grasz na fujarce pieśń przyzywającą leśnych braci. I oni, te leśne zwierzęta przychodzą, przybywają z różnych stron do ciebie i telepatycznie się porozumiewają, tak? Bo tutaj jest telepatia rozwinięta. I śpiewają pieśń jakąś, nie? To my, leśne zwierzęta, bażant, borsuk i łoś, pomożemy tobie w bitwie, lecz musisz słuchać nas. To oczywiście zespół Nunchaki Orientu. Tak się nazywa. Nunchaki Orientu. I to są takie walaszkowe jakieś klimaty. Tam są ludzie, którzy chyba ze Skurczem mieli coś wspólnego. Jakaś taka ekipa. A utwór się nazywa... Jakoś nazywał Kamil wchodzi do lasu. Dziwna to jest piosenka.

no, z tą pracą to może być przeróżnie, no nie wiem, może w tej branży, co szukasz, jest przesyt jakiś i po prostu ciężko tam w ogóle gdzieś się załapać. Może coś może poprawić tą CV-kę, a może coś innego spróbować robić na przykład, nie? Zaryzykować, czymś innym się zająć, nie wiem. Nie wiem. Już tak zacytuję naszego wielkiego rodaka, który, pamiętam to jak dziś, powiedział właśnie, nie wiem. Jaki to był skromny człowiek. On potrafił powiedzieć właśnie, przyznać prosto, zwyczajnie, jak każdy z nas. Nie wiem. Nie zgrywał wszechwiedzącego. Najskromniejszy papież Polak. Przepraszam, ale jak o tym pomyślę? Musisz ściemniać w CV co do doświadczenia. O. Ale trzeba też uważać z tym ściemnianiem chyba, nie? Nie wiem, ja tam raczej nigdy nie ściemniałem, bo nie musiałem w sumie, ale jak ktoś zobaczy na przykład, jak się potencjalnemu pracodawcy wyda, że jest ściemnione, to od razu do kosza, nie? Bo będzie nieufny, że coś mi to, jak ściemnia, to wszystko mu ściemnić, nie? Więc musi wyglądać wiarygodnie na pewno. Są takie czasem przypadki, że pracodawca nie dowierza trochę, że ktoś takie doświadczenie ma wielkie, nie? Poza tym, no co, wezmą was z takim dużym doświadczeniem, takiego debeściaka, ucieszą się, słuchajcie, mamy tutaj debeściaka, nie? A przyjdzie do zadania jakiegoś i debeściak się okaże na przykład zaledwie dobry. I będzie zawód. A być może i po zawodzie. Po pracy. Bo się wkurwią. I wyjebią. Kurwa. Raz powiedziałem, zamknijcie mordy i nikt nie dzwoni, kurwa. Jak to jest z wami? Się napiję, kurde. Uch, spirytus. Teraz piję spirytus sam, czysty. To jest zdrowe. To są mity, że spirytus w dużych ilościach człowiekowi szkodzi. Właśnie rozpowszechniają takie informacje. Ja codziennie piję spirytus. Z rana jak śmietana wchodzi, kurwa. Nie będę mówił, kogo teraz naśladowałem, bo jeszcze się obrazi. A to nie z naszego uniwersum. To się może obrazić. Już gdzieś usłyszałem dzisiaj w innej audycji. To sobie do krawca idź.

dobre CV na stanowisko ciecia w budce ochrony. Ale to co, to ty takie masz CV, PN-koci? Starasz się o posadę, że tak powiem, ciecia w budce, tak? To nie wiem, jak tu się zareklamować. Wykwalifikowany, groźny, znający sztuki walki, aczkolwiek uprzejmy i do rany przyłóż, profesjonalny cieć. Cieciowałem w takich firmach jak Bosch, Mercedes, Maxrach, McQuatch, KF Sheet, Osram, IKEA, Lego i Gwiezdne Wojny. Umiejętności. Cios głową, cios nogą, cios ręką, miła aparycja, dobra bajera, no. Mięśnie. Trzeba się na spotkanie potem ubrać w koszulkę jakąś, żeby pokazać, że się ma mięśnie. Tak może nie być widać w jakiejś kurtce czy w swetrze i będą musieli się zapytać. Przepraszam, czy posiada pan mięśnie? Bym sobie słuchał gówno radyjek, jak zwykle po nocy. No, to duży plus właśnie takiej pracy. Cieciem, właśnie dokładnie takim cieciem był Chris, czyli pierwszy jarl drużyny wikingów, z którą kiedyś się bujałem. Chris właśnie on był bardzo zadowolony z tej swojej pracy i jakby otwarcie o tym mówił, cieszył się, wszyscy wiedzieli, że jest cieciem. Ja nawet próbowałem być miły i mówię, Chris, ty jako opiekun pomieszczeń pracujący w ochronie, on też nie pierdol, krawiec, jestem cieciem. Bo cieć to taki nie do końca ochroniarz, on ma mieć tylko baczenie, ten cieć. Ale co to za cieć, co całą noc słucha gówno radyjek, tam kradną coś, przepiłowują kłódkę, a on sobie tam się śmieje i rechocze. Ale dobre mu powiedział. Dobre, o, muzyczka, ze słuchawki łączy. A tam kłódkę piłują. Co to za, to słabe. Napisz sobie w CV, nie słucham gówno radyjek po nocy. Czy coś takiego. I że masz skupienie wysokie. Zwracasz uwagę na szczegóły. A co to za tajemnicze krople tutaj pod drzwiami? I już tam z latareczką. Pik, pik, pik, pik. A tu nagle jakieś tajemnicze postacie przemykają gdzieś tam za pojemnikami. Tam. Myk, myk, coś mignęło. Co to było? I latarką tam. I znów wybiegły jakieś trzy sylwetki. Wyciągasz broń i cały magazynek wypierdalasz w tamtym kierunku. No, a potem się dowiadujesz, że to było trzech zuchów z miejscowej drużyny harcerskiej, co chcieli ukraść 5 gwoździ, żeby sobie domek na drzewie zbudować. Nocny cieć z Choroszczy. Był taki jegomość. Oj tak, pamiętam. Dokładnie. Jak powiem więcej, będąc takim cieciem, to można się w nocy i napić. Można się i napić, i gówno radyjek se posłuchać. Więcej, można sobie w gierkę pograć. Można sobie pospacerować gdzieś, sobie pójść. Można sobie kumpli zaprosić. Można sobie pogwizdać na laseczki przechodzące gdzieś tam.

słuchaj, zacznij może mówić ze wschodnim akcentem, to od razu cię wezmą bez CV-ki, bez niczego, chętnie. Albo załóż sobie myckę na głowę, to też może od razu wezmą. Będą się bali nie wziąć. No właśnie, a jakby tak przyjść przebrany jak ortodoksyjny Żyd. Pejsy, kapelutek i na ciecia właśnie. Może by byli w takim szoku i nie wiedzieliby, co zrobić. Cholera, jak nie wezmę, to będzie, że jestem antyczosnkowy czy coś. Tak, tak, dobrze, proszę, tutaj proszę siedzieć i nic nie robić najlepiej w ogóle. Będą tak nadskakiwać, jeszcze przyniosą coś do jedzenia. Nie wiem. Albo się pochwalić, albo napisz sobie w CV, mam ojca w ministerstwie jakimś tam, nie wiem. Albo mam wujka w CBA, napisz. To może wezmą. Nie wiem, skąd pieniądze mają bogacze na wsi pod Poznaniem. Gdyby to była Środa Śląska, małe miasteczko, to bym wiedział. No tutaj to każdy znalazł trochę tego skarbu średzkiego. Jeden wykopał tam szkatułkę mniejszą, drugi dużo różnych tam monet, berło, koronę, to taki ma większy dom. To tutaj wiem, skąd ludzie mają pieniądze, ale tam u ciebie to nie wiem, kurde. Badylarze. Na kapuście, na, nie wiem. A może pootwierali kebaby w ogóle. Ten Książulo był teraz w takim miejscu, gdzie się okazało, że jest 8 kebabów i z nich tylko jeden należy do Aliego. Jest jakiś taki Ali. Śmieszny taki Ali. No tu co,

wspiera wszystkie. No. I co ciekawe i takie trochę zaskakujące, wszystkie te kebaby są gdzieś tam w obrębie niedużym. Tak jakby wychodzi na to, że opłaca się wynajmować kolejne lokale i mimo, że teoretycznie no, ktoś chce kebaba, to przejdzie się kawałeczek, nie? To nie, to otwierać więcej. Tak, nie wiem, jakaś taka dziwna dywersyfikacja tego interesu, ale no, taka nietypowa jakaś, nie? Jeśli to prawda, co powiedział Ali. A może kłamał i kłamał, że 100% wołowiny też. I kłamał, że nie wiem. Że kraftowe. Nie, on nie mówił, że kraftowe w sumie. Ale ciekawą rzecz też powiedział, że jakby robił kebaby takie no właśnie kraftowe, sam by, nie wiem, peklował mięso i tak dalej, no to by kebab kosztował nie 15, tylko 30. Jednak to dużo ułatwia, że kupujesz te gotowce różne. To przypuszczam, że duży wybór ma właściciel kebaba, który myśli o tym, jaki mieć profil, nie? Po prostu na kogo się nastawić, jaka grupa docelowa. Ci, co wracają z imprezy i zjedzą nawet hamburgera z mikrofalówki albo knysze. Ja lubię knysze. Czy jacyś smakosze bardziej? No i to nie jest to dużo do wyboru opcji, no bo można sobie zamawiać jakieś gotowe sosy w butlach, w hurtowni wziąć parę sztuk, tysiąca wysp, jakiś tam czosnkowy. Od czasu do czasu można coś poświrować pawiana i dać na przykład sos miętowy. Też się w jednej kebabowni znalazł taki miętowy sos. O. Kebab z miętowym sosem. Ciekawe, nie? No a można samemu robić te sosy. Zmieszać ze sobą czosnek, majonez, jakąś cebulkę. Oglądałem dzisiaj, zerknąłem na przepis na sos Big Macowy. Podobno jest bardzo charakterystyczny. Ja teraz nie kojarzę za bardzo już smaku Big Maca. Jadłem go bardzo dawno temu. No, ale zjadłoby się, nie powiem, takiego Big Maca. To jest bardzo dobry burger. W tej klasie oczywiście burgerów, nie wiem jak to powiedzieć, budżetowych. To jest jeden z najlepszych, nie? Wymyślony w złotej erze hamburgerów w ogóle. Bardzo się zmieniał hamburger, bardzo ewoluował. Kiedyś to zaczynało się w ogóle od prostej kanapki, nie? Tam z mięsem, potem ktoś wpadł na pomysł, że doda do tego cebuli dużo i zaczęto świrować pawiana z tym. Zmieniała się bułka, testowano różne rzeczy. Dziś żyjemy w takich czasach, że się wypróbowane już patenty, wypracowane przez lata najczęściej stosuje jakieś. No, a kiedyś jeszcze tak szukano trochę, mam wrażenie, jak patrzyłem na tą ewolucję hamburgera i jaki był w latach 80., jakie były burgery w latach 90., 2000, aż do dzisiaj. Ciekawie to się zmieniało, nie? No, dziś taka najbardziej popularna, myślę, w Stanach wersja, no to oczywiście przyzwoitej jakości kotlet mięsny, sałata, pomidor, ogórek, sos jakiś dobry w miarę, cebulka na przykład może być, a to już są, to już tutaj, no i ten słynny American cheese, czyli ten amerykański ser. Jego się w jakiś dziwny sposób robi. Wiecie, to jest bardzo przetworzony ser. Ale on ma dobre właściwości. On się ciągnie troszeczkę, rozpływa się fajnie. Ma fajną taką konsystencję po prostu, ten American cheese. Chociaż nie wiem, bo tak mi się wydaje, bo czy to, co w Polsce dawano mi na przykład do cheeseburgera, czy do innego burgera, to czy to jest ten sam American cheese? To mi się wydaje, nie? To jest jakby tak... Zgaduję, że to może być po prostu coś pomiędzy trochę jakimiś takimi chochlandami typu toast, nie?
a żółtym serem.

Chociaż jego też się raz robi z białego cheddara, czytałem dzisiaj. American cheese. Sprawdźmy, to jest. Ciekawe, czy w Polsce to jest w ogóle do dostania gdzieś, czy człowiek sobie chciał sobie kupić. Na pewno nie w żadnym Dino, nie w żadnej Biedronce. No to... American boy, American joy. No to jest w zasadzie tutaj jest napisane, że to jest właściwie rodzaj sera topionego, opracowany w latach 1910 XX wieku. Wytwarzany jest z cheddara, kolbi, to nie znam, nie wiem, lub podobnych w połączeniu z cytrynianem sodu. No właśnie, to była ta dziwnostka, która mnie zainteresowała, że ten cytrynian dodają, który pozwala na pasteryzację bez oddzielania jego składników. No właśnie, i też on jest słonawy dosyć, więc czasami się już burgera nie soli. Już na przykład, jak się da dwa plasterki tego American Cheese.

Leo pisze, że różnica w składzie, no w ogóle w rodzaju bułek, nie, jest bardzo duża między USA a Europą. I że nasze zdrowsze. Póki co, zaznacza. A Miki pisze, że hamburger wziął się od mieszkańców Hamburga. Imigranci z New York sprzedawali robotnikom kanapkę z mięsem na ulicy. No właśnie, to te pierwsze hamburgery. I tak jak ze wszystkim, no pizza też bardzo ewoluowała i zmieniała się, nie? I też inną drogą trochę poszła amerykańska pizza, inną neapolitańska. Tak się to rozgałęziło i to są dzisiaj w zasadzie bardzo różne pizze często, nie? Taka prawdziwa włoska pizza, gdzie jest zupełnie nacisk jakby na co innego. Już nie na, że dużo sera fajnego, ciągnącego się, gruba, nie, tam peperoni, jakieś tam papryki ostre, nie wiem. Tylko właśnie pizza bardziej subtelna, na cienkim cieście, trochę inaczej robionym i podstawą ma być dobrej jakości ten sos pomidorowy, powiedzmy, nie? I prosta margaritka na przykład z bazylią, no, albo jakaś taka pizza, w której jest niekoniecznie wszystko musi być zapieczone w tym serze, nie? Tylko są i ciekawsze jakieś smaki i składniki w tym wszystkim. Zupełnie inna pizza. No ale też się gdzieś, to się pewnie w Grecji tam zaczynało od jakichś placków z serem zapiekanych, czy jakoś tak, nie pamiętam. I to pewnie były inne placki, zupełnie też. No. Pieczywko jest dobre w PL, dobre. Amerykanie nie mają takiego przywiązania do chleba, jak my. Dla nas chleb jest ważny. Jest taki, w naszej kulturze jest ten chleb mocno zakorzeniony, nie? Jest darzony często szacunkiem przez starsze na przykład osoby, nie? Mamy różne te chleby, przeróżne. Amerykanin na przykład jest przyzwyczajony do tych tostów swoich mocno, nie? Anglicy w sumie też. No, i taki hamburger. No, fajnie wyglądała walka, wiecie, między tymi różnymi popularnymi sieciówkami. Na przykład Wendy's. Nie wiem, czy znacie taką markę. No, ci, którzy są ze Stanów, tutaj u nas. Czyli na pewno Gosia i Iwi. No to oni na pewno kojarzą Wendy's. I tam cechą tej sieci jest to, że się chwalą cały czas tym, że mają wszystko świeże, a nie mrożone, no. Więc jak macie mięso, to też nie jest tak jak w Maxraczu placek rozmrożony. On dlatego ma trochę też inny smak. Jest charakterystyczny ten burger w smaku McDonald'sowy, bo też z racji tego, że jest to mięso mrożone i smażone bardzo szybko. Po prostu. I cienki ten burgerek jest też troszkę, nie? Taki, więc on się jakoś inaczej podsmaża. No i a Wendy's ma takie bardziej przypominające kraftowe te burgery, tym bardziej, że chcą się wyróżnić, bo one są, mają na przykład kwadratowy czy prostokątny ten kotlet, a nie okrągły. Ale bardzo wysokie noty widziałem mają te od Wendy's rzeczy. Ciekawiłoby mnie na przykład, jak ktoś wie, czy Wendy's jest dużo droższe, powiedzmy, dla, no, jaka jest różnica w cenie, nie? Czy oni też konkurują cenowo, czy chcą się wpisać w taką niszę, powiedzmy, no, dla tych bardziej wymagających miłośników takiego jedzenia? Nie, ciekawi mnie, jak to jest. No, Gosia pisze, że w Stanach bardzo znana marka. No, no, tak myślałem, bo wiem, że to też jest siła już dzisiaj, nie? To Wendy's. Były kiedyś takie marki, na przykład pięciu kolesi, Five Guys, i oni w ogóle takie burgery robili, że mózg staje, nie? Takie zajebiste. Ale często jest tak, że wcale nie ten lepszy wygrywa, no, tylko ten, kto zrobi popularniej, bardziej dla wszystkich, bardziej typowo, bez szaleństw. Wiecie, o co chodzi. I McDonald's taki jest.
McDonald's jest bezpieczny. Tam nie ma jakichś ostrych, jakichś wygibasów, dziwnostek. Tam jest wszystko zaplanowane. Cały proces w ogóle tworzenia wszystkiego. To jest systemowy, wręcz idealnie systemowa wytwórnia jedzenia właściwie, która się, no i sieć sprzedaży. To wszystko stara się udawać trochę restaurację, ale no, też nie do końca rozumiem, czemu odmawiać temu McDonald'sowi bycia restauracją. Tym bardziej, że sami mówią, że są restauracją inną niż wszystkie. To by się zgadzało. No. Ale mi się na przykład to podoba. Five Guys wciąż na rynku. O! Widzicie. A myślałem, że to jakaś taka zaprzeszła marka. No ciekawe. A ty z Gosią lubicie takie jedzenie? Czy nie gustujecie zupełnie? Ja to lubię, nie? Wszelkie zapiekanki, burgery, tosty, knysze, kebaby, no. Kebab to jest w ogóle świetna sprawa i to przecież to jest dosyć zdrowe, wydaje mi się. Jak się trafi na takiego, gdzie mięsko jest dobrej jakości, no to macie świeże warzywa, dobre mięso, trochę tam węglowodanów do tego, jakaś przyprawka, sosik i co, źle? Co to takie? No, może, że się grubnie od tych kebabów, no to tak. Ale Książulo z kolegą, tu poprawiliście, że to nie Wojek ani nie Wojtek, tylko tam jakoś inaczej się nazywa, znów zapomniałem. No to oni cały czas to jedzą i co? I nie są jakoś strasznie grubi. Może jak ktoś ruchu trochę ma, no to jak oni się nachodzą po tych restauracjach, to spalą. Tłuszcz, kalorie. Gosia pisze, domyślam się, że właśnie a propos Wendy's, co pytałem, że porównywalne ceny, bo duża konkurencja jest. No proszę. Fajnie, mnie takie tematy ciekawią, bo mówię, lubię uliczne jedzenie. Nie bez znaczenia jest to, że można szybko coś mieć po prostu. Ciachu machu masz, do łapy sobie bierzesz jakieś tościwo konkretne, fajne. Lubię sobie brać najbardziej tego tosta z minibaru teraz z podwójnym serem i z tym, z gyrosem. O. Szkoda, że nie ma z kebabem. Jak było tam obok Arizona otwarta, to było właśnie z kebabem. I jeszcze lepsze było. Z gyrosem też jest całkiem, ale no z kebabem było dobre, tym bardziej, że facet on sprzedawał właściwie te same tosty, bo to się jakoś tam rozdzieliło. Tam zrobili pierogi i coś tam, a obok sobie drugie drzwi, co mają, zostawili, żeby tam sprzedawać. Jakoś tak. No w każdym razie chyba jeden właściciel jest, bo te tosty były identyczne, tylko właśnie zamiast gyrosa kebab. I lepsze, bo to był kebab mieszane mięsko z indyka, dzięki czemu był taki lekki w miarę. Chociaż mam tu dobre kebaby, powiem wam, i tu, jeszcze tam, ale na przykład dobrego burgera to już ciężej. No. Muszę gdzieś tu wyczaić dobre burgery, bo te skurcze pieczone, no okej, są, no ale to jest takie od czasu do czasu. No, ja bym zjadł sobie naprawdę, wydałbym te 3 dychy, tak? Nie 15, tylko 3 dychy wydałbym raz na jakiś czas, bym sobie zjadł takiego burgera, jak przez jakiś czas tu koleś sprzedawał, co z budą sobie się postawił, z wozem, przepraszam, taki wóz z wozu sprzedawał, no ale posprzedawał i pojechał. A miał świetne rzeczy, bo miał burgery z wołowiną szarpaną, czyli
taka, wiecie, takie paseczki po prostu, nie? Tej wołowiny w dużej ilości. Fenomenalnie się to jadło. A do tego miał sosy własne, różne, ciekawe. Takie słabsze, ostrzejsze. No, było to coś takiego jak jakaś prawdziwa, fajna, taka na mieście buda, nie? Gdzie koleś się stara, gdzie coś wymyśla. Co jest ostatnio popularne u youtuberów różnych, nie? Zakładają swoje jakieś tam właśnie sieci takie jakby z jedzonkiem. Na razie w postaci but, a może kiedyś się rozwiną i będą mieli większą sieć. Już nie pamiętam kto, ale wiecie, coś tam w stylu jakieś burgery od Gimpera czy coś. Nie? Ja to myślę, że ci ludzie bardziej użyczają swojej marki komuś, może swojemu znajomemu, może komuś, kto wpadł na pomysł i się do nich zgłosił, że czy coś, a nie, że to jest ich pasja, sprzedawać burgery jakieś. Ktoś inny pewnie to wymyślił i tak dalej, i to robi, a jakiś tam właśnie znany youtuber się pojawia od czasu do czasu, reklamuje to, bo ma w tym udziały i tak dalej. No i zgodzę się z tym, co Iwi pisze, że jedzenie z food trucków jest często dużo lepszej jakości niż to z sieciówek. No tak, zdecydowanie. No bo z food trucku to możesz na przeróżne rzeczy trafić. W tym, co tutaj był, to na przykład Kolo miał jeszcze różne rodzaje frytek. Miał frytki z serem, takim roztopionym, frytki winegre, tak, że można było poczuć trochę smak Irlandii znowu, nie? Gdzie tam lubią Irlandczycy ten smak winegre i on się często pojawia. Więc ciekawie. Jakaś przygoda. Burger Etam z kufla. Ciężko byłoby go zjeść, chociaż też w ciekawym miejscu był Książulo, w takim jakiś lokal, babcia jakaś tam, nie wiem, babcia Jadzia, Jagoda, czy coś w tym stylu. I tam dania były podawane w słoikach, takich jak się pekluje normalnie, ze słoika się jadło. No takie są dzisiaj trendy, że ludzie szukają nowych jakichś patentów, czymś, żeby tak zaskoczyć trochę też, zainteresować, nie? I na przykład w takim słoiku można było sobie zamówić danie pod tytułem pyza. No taka klucha, pyza ziemniaczana, tylko taka pyza z mięsem, o. I to była po prostu wielka pyza. Nie wiem, czy ona, już nie pamiętam, czy ona miała w środku mięcho, ale wokół niej było dużo takich jakichś skwarek, kiełbasy upieczonej. No fenomenalne danie. Ja to takie rzeczy po prostu ubóstwiam właśnie. Jakieś pierogi ze smażonką taką, wiecie, z boczku, ewentualnie ze słoninki, to też bardzo... Ze słoninką są takie troszkę inne, takie, nie wiem, czy bardziej lightowe, no bo to tłuste przecież, ale takie, no, subtelniejsze trochę, nie? Do tego kefir, ale właśnie jakieś jeszcze też pyzy, kopytka, jakieś kluchy, to jest zawsze świetne.

0: No i tak to wygląda. Smaka sobie narobiłem i wam jeszcze. No. No dobra, to ewentualnie może na taki temacik ktoś by chciał coś dodać od siebie. Jakieś swoje przemyślenia street foodowe, food truckowe, fast foodowe. A jak nie, to nie wiem, to powoli będę się chyba żegnał. Trzeba wracać do pracy. To tak ciężko odejść, bo się człowiek rozgada i co, zwracać do roboty. Się nie chce się. No co ty? Gosia pisze, że nie spotkała się z kebabami u siebie. Takimi jak w Polsce. Zawiniętymi, nie? W ciasto, w tortille na przykład. Tylko takie na patyku. O, ciekawe. Shish kebab. No, a to co my jemy, to jest doner, tak? Czy tam był, któryś był z kurczaka, inaczej się nazywał, czy ten, no, się nie znam na kebabach. A to dziwne, bo oglądam te filmy i już mógłbym coś wiedzieć, a tu nie wykażę się tu. No w każdym razie to, że wiem, że kapustę u nas dodają tak dla Polaka, że Polak to lubi mieć tą kapuchę czasami w czymś. Pamiętam, że kiedyś kolega Cycuch właśnie otwierał jakąś kebabiarnię i coś mu to słabo szło i chyba dał ciała, bo przyszedł do niego jakiś Turek czy coś i chciał mu przepis sprzedać tam za tysiaka czy coś, mu dać świetne przepisy, a ten powiedział, że nie i do widzenia i po swojemu robił te kebaby i jakoś chyba to niespecjalnie super szło. Swojego własnego burgera zrobił Gurgi. Czy kojarzycie taką postać z internetu na przykład? Jak? No i Gurgi zrobił klauno burgera, Gurgo burgera. Tak go dziwnie nazwał i cały czas go reklamuje. Ja nie wiem, o co w tym chodzi, bo na stronie daje przepis, jak samemu chcę zrobić. No taka dziwna jakaś rzecz, może taka zabawa. Adam Łamysz, witam serdecznie.
1: Cześć, prawo. Dzwonię do ciebie, żebyś nie zasnął. Ty tak gadasz, zresztą nie słuchałem ostatnich 5 minut, bo akurat wyszedłem na przerwę. A propos, dalej mówisz o tym, o tych burgerach i jedzeniu?
0: Tak, ale jak masz jakiś inny temacik...
1: No, bo akurat mam takie pytanie, bo ty byłeś tego czasu w Irlandii, a miałeś okazję spróbować tak zwany Irish breakfast?
0: No tak, lubię, to jest dobra rzecz. No takie śniadanie mistrzów chyba też czasami się to nazywa, nie?
1: Że to jest bardzo popularne, bo na przykład jak masz McDonald'y, to do którejś tam godziny, bo ja tam akurat nie chodzę po McDonald'ach, ale z tego co wiem, jak nieraz na wyjeździe gdzieś tam jestem, no to z rana nie kupisz żadnego burgera, ani nic, tylko Irish breakfast wszędzie serwują, nie? Nawet w McDonald'ach, wiesz? Tak się już tutaj wzięły, McDonald'y przystosowały do irlandzkich zwyczajów.
0: Serio? W McDonaldzie
1: no,
0: można
1: znaczy,
0: sobie...
1: Powiem ci, nie dam ręki uciąć, no ale, bo nie jestem stałym bywalcą, ale no z tego co jak wiem, że bardzo często gdzieś tam jak gdzieś tak chciałem sobie z rana coś tam zajechać, coś ogarnąć, no to Irish breakfast było serwowane chyba do 11 czy do 12.
0: Ciekawe. McDonald's ma niby te swoje śniadania McDonald'sowe, że nie możesz zamówić nawet normalnego zestawu, tylko dostajesz jakąś tam bułkę z jajkiem, nie? Tak tu w Polsce jest. A może w Irlandii faktycznie można na śniadanie sobie zjeść ten breakfast, no, czyli to, co na obiad, to na śniadanie. No nie wiem nawet. Nie
1: no,
0: wiem.
1: Ale to jest takie konkretne, bo jak ja nieraz widzę, jak Irlandczycy, wiesz, bo to jak zjesz, no to kurde, człowieku, to lepsze niż obiad czasem jest, bo to tam masz takie specjalne, takie małe parówki, te takie kiełbaski białe, które oni tam przysmażają, one są takie aż rumiane, do tego masz bardzo często jajko albo sadzone, tylko że sadzone na parze, takie prawidłowe powinno być. No. Ono jest takie nie do końca sadzone, tylko nie wiem jak to powiedzieć, tak na parze robione. Przecież, dają jeszcze tak zwany chyba hash bread, to jest takie coś z ziemniaków, ala chleb ziemniakowy, pieczarki takie duszone, i taka fasolka baked beans, to jest w takim swoim własnym sosie na gorąco. I no i oczywiście ten bekon, nie?
0: No, myślę, że fasolka i bekon są bardzo ważne tutaj chyba i zawsze we wszystkich wersjach są. Ja oczywiście się pomyliłem, bo nie wiem czemu myślałem, no breakfast to śniadanie właśnie, dinner to obiad, tak? No, więc...
1: W Islandii to my się śmiejemy między Polakami, bo jak nieraz się mówi w Polsce, dobra, to tam kolego z fartem, to tutaj wiesz, bo tutaj wszyscy to fasolkę jedzą, tutaj fart to wiesz, to pierdzenie, nie? W Islandii to inaczej brzmi.
0: Z fartem, kolego...
1: No, i poszło.
0: I poszło z gruzem niechcący. No, ale to też zawsze lubiłem te śniadanko. Tylko, że w Irlandii to pamiętam, że się te, jak my na nie mówiliśmy, haggisy, a to takie kiełbaski, takie wiesz, jak kaszanka troszeczkę nasza odrobinę.
1: A
0: nie?
1: Właśnie, to jest pudding to się nazywa.
0: Pudding,
1: właśnie,
0: o, black właśnie, pudding i white pudding, no.
1: I white pudding, no, zapomniałem o tym. No, bo akurat nie jestem jakimś tam, wiesz... tym fanem takich śniadań, ale no jak czasem gdzieś tam się zdarza, nie? Jak byłem gdzieś 2 czy 3 miesiące temu, tak, pojechałem sobie tam gdzieś tam coś tam pozwiedzać i w hotelu takim jednym akurat udało się w taki hotel, który tam, wiesz, tam bardzo drogo kosztuje noc, akurat była tam jakaś tam wyprzedaż i się udało tam zamelinować na jedną noc i tam były te śniadania. I tam, kurde, był to tak zwany szwedzki stół, naprawdę był taki wypas wszystkiego, a jak ja się, kurwa, dorwałem do tego irlandzkiego śniadania, to się nawpierdalałem tego, że mnie później już innego nie chciałem niczego jeść, nie? A szkoda było, wie.
0: To jest bardzo...
1: Akurat bardzo dobrze sekowali.
0: No... Nie, to jest bardzo dobre śniadanko. Muszę sobie takie coś przygotować. Może, no się da, bo fasolka jest do kupienia, jajeczko wiadomo. Jakieś kiełbaski trzeba tylko zdobyć takie, żeby jak najbardziej przypominały. Bekonik. Tylko też bekon, a boczek. U nas nie jest tak łatwo dostać bekon.
1: Wiem, bo jak nieraz latam do Polski, to znajomym i te pudingi może i kiełbaski czasem i przede wszystkim no, mnie tam proszą o bekon, nie? No bo bekony tutaj, no tutaj mają tak, no inny jest niż w Polsce.
0: Dokładnie, dokładnie. No i tam jakaś masa ziemniaczana, to nie kojarzę za bardzo. Co my, czy my mieliśmy tam, no już nie pamiętam, ale dobra rzecz i słynna taka, no każdy gdzieś tam może kiedyś słyszał o tym słynnym English Breakfast. No tak jak oni też rybę z frytkami często jedzą, nie? Fish and chips,
1: ja powiem, że bardziej to jest chyba w UK popularne, ten fish and chips, bo w Irlandii to no też jest, ale tak bardziej się nastawiają właśnie na jakieś, wiesz, pizze, kebaby i burgery, nie?
0: Może jest tak, że teraz ogólnie na świecie już wszyscy żrą te kebaby, burgery i sobie nawet nie zdajemy sprawy, ile ludzie tego jedzą na świecie, wszędzie, w różnych krajach, bo się tak rozpowszechniło. No pizza zawojowała świat, można powiedzieć, nie? Na przykład.
1: No a propos kebabów, to tutaj bardzo... No ja akurat nie mieszkam w Dublinie, mieszkam gdzie indziej, no i, ale no jest tego dużo, bo to przeważnie ludzie gdzieś tam z jakiegoś Indii, z Pakistanu mają, ale oni tutaj... Jak zamawiasz kebab, to oni nie dają ci nie podpiekają tej, wiesz, tego placka czy coś takiego, tylko ci po prostu dają taki świeży, nie? Bo oni tam sami robią, ale nigdy nie ma takiego, żeby, tak jak w Polsce masz nieraz, jak się idzie, to po prostu wezmą ci do opiekacza i taki chrupiący jest, nie? Czy coś sztywny, a tutaj to no, trzeba po prostu, no, ciężko go w ręku utrzymać, no trzeba to widelcem jeść, nie?
0: A ty jesteś wytrawnym jakimś zjadaczem kebabów, czy raz na ruski rok raczej? Coś...
1: Raz na ruski rok, no bardzo.
0: No myślę, że możesz mieć słaby wgląd w to, jak różne są kebaby gdzieś tam bliżej czy dalej od ciebie, nie? Że jednak wiesz, są do wyboru może i takie bardziej... No.
1: Kilkanaście lat tutaj, no i tak gdzieś no, co najmniej 50 miejscach udało się gdzieś tam to spróbować, no i nigdzie nie miałem takiej opcji, żeby zapytać, nie?
0: Aha, no to jakieś pojęcie masz, no to sporo miejsc zwiedziłeś, to chyba wiesz, co mówisz, czyli jakiś inny zwyczaj, nie ma zwyczaju opiekania.
1: Wiesz, Dublin, Cork, czy czy Galway, gdzie to są duże miasta, to bardzo możliwe, że takie coś jesteś w stanie, bo tam wszystko jest w stanie ogarnąć. Ale no i tutaj wiem, że znajomi często jeżdżą też do Dublina i na przykład jakieś do jakiejś indyjskiej, tak zwanej restauracji, no to takiego fast fooda, nie? Ale tam masz wszystko takie, a la szwedzki stół, nabierasz, tam płacisz bodajże 10 czy 12 euro i jesz do bólu ile chcesz, nie? To po prostu to niektórzy tam po prostu cały dzień nie jedzą i sobie jadą i napierdzielają się, a tam masz różne te, wiesz, i przysmaki takie z tej azjatyckiej, znaczy indyjskiej. No, no a to Indie to też ważne.
0: Wiecie co, dzięki za informację. Dzięki za informację odnośnie głośności. Staram się wyregulować. Dałem siebie teraz odrobinę głośniej. Gościa dałem minimalnie ciszej i napiszcie, czy się wyrównało. No niestety, od kiedy nie mam odsłuchu samego siebie, inaczej się nadaje trochę. Ale chyba zostanę przy tym, bo ostatecznie chyba się jednak lepiej trochę gada bez ciągłego odsłuchu.
1: No to ja sobie wiesz, się zawijam, bo ja mam przerwę w pracy i tak. I wracam na odsłuch. To trzymaj się i zdróweczka.
0: Zdróweczka, trzymaj się. Dzięki za telefonik. Hej, hej, hej. To był Adam Łamysz. Nie mylić z Adamem Małyszem. No. Coś trzeba będzie z rana sobie wstrząchnąć. Szczerze mówiąc, lepiej mi smakuje chyba kebab. No nie chyba, tylko wiem, że lepiej. Kebab taki w zestawie, jak sobie zamawiam, że, no wiecie, nie jest to zawinięte w tortille, tylko w plastikowym opakowaniu jest osobno kebabik, osobno warzywka i fryteczki do tego. Można sobie maczać w sojosiku coś, nie? Można sobie samego mięska trochę pojeść. Ma to swój urok. Ma to swój urok. Dobra, się o jedzeniu rozgadaliśmy w nocy. Zaraz wszyscy będą mieli jakąś gastrofazę. No, ja chyba tam większość dobrych odcinków Książula widziałem, bo dużo tam się naoglądałem. Lubię te filmy, jak sobie idą, gadają o czymś, żartują, testują te rzeczy. News z ostatniej chwili, słuchajcie. Krzysztof Kononowicz zmarzł. Wiadomo już coś więcej? Czy mocno zmarzł? Czy tylko trochę? Czy się nie przeziębił od tego? Zaprosi Jubego do audycji. W tym roku chyba będzie mniej trochę okazji, żeby o takich rzeczach mówić, bo jest tak, że się trochę nagadaliśmy już o snach, energiach alternatywnych, wizjach świata i innych cudownościach. I teraz chyba chciałbym, żeby trochę poszło to w kierunku bardziej takim, nazwijmy go, przyziemnym. Ale oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam jak najbardziej. Jeśli Juby jakimś cudem będzie słuchał, to może sam pomyśli, ja zadzwonię i już. No, dzwonił. Nawet chyba więcej niż raz, z kilka razy dzwonił. Ja kiedyś do niego zadzwoniłem. Niespodziewanie też. Tak podsumowując, o 44 osoby, aż się przeżegnałem lewą nogą. Magiczna liczba nasza. Co ja chciałem powiedzieć? Że podsumowując już może ten temat street foodu i tak dalej, to jako Polacy powinniśmy, drodzy Państwo, stawiać na nasz polski fast food? Pierogi. To też można szybko zrobić przecież, pieroga. To co można szybko z polskich dań zrobić? Ja nie wiem, czy jak ktoś sprzedaje pierogi, bigos, żurek, to czy można to nazwać fast foodem? No, chyba tak, skoro dostajesz to błyskawicznie w sumie, nie? Nakładają cię i masz. No. A przecież różni sprzedawcy bardziej tradycyjnego takiego street foodu, jakichś burgerów i zapiekanek, to też sobie często wcześniej coś przygotowują. Na przykład ktoś ma dobre zapiekanki, no to wcześniej trze ser, nie? U Witka te tosty legendarne, najlepsze w Polsce, no to zapraszam do Wrocławia, proszę spróbować. No to tam też na przykład w niektórej wersji to podsmażają pierw salami czy peperoni, a dopiero potem do tosta też trzeba troszkę coś szykować. No to co za różnica. Szkoda, że ten bigos taki nędzny najczęściej w Polsce się sprzedaje. Taki on, jak recenzowali, to wyszło, że to jest bigos jakościowo taki jak ze słoika macie z Dino. No to Polak się nie stara troszeczkę z tymi polskimi specjalami. No chyba, że nie wiem, jakieś dobre zapiekanki ktoś sprzedaje. No to tak, albo te tosty. Co właściwie można powiedzieć, że to takie nasze bardzo polskie rzeczy. Tost, znaczy tost może troszkę mniej, ale już knysza bardziej, zapiekanka jeszcze bardziej, nie? No, dziś się dużo pozmieniało. To już nie są te czasy, gdzie w przyczepie kempingowej ktoś w mikrofali podgrzewał wam burgera do byłyciach, kapucha ewentualnie. Tylko dzisiaj też i często bardzo dobre rzeczy dają. Konkurencja. W Kazimierzu, w Krakowie są najlepsze zapiekanki w PL ponoć. Dobre były.

0: No, a wspomniany przeze mnie wcześniej Gurgi to jest taki artysta trochę internetowy. On bardzo dziwne formy tworzy. Jak ktoś nie zna, to nawet wkleję linka do kanału, bo nie jest tak łatwo znaleźć. To znaczy, ma dziwną nazwę.
1: Hej ludzie!
0: O. To jest link do kanału Gurgiego. Właśnie przypomniał mi się, bo on reklamuje tego klauna burgera dziwnego takiego, który ma papryczkę tam, oczka z papryczki, nosek z papryczki, oczka z oliwek, coś tam taki jest dziwny burgerek i popcorn jest do niego jeszcze dodawany. Takie pomysłowe. Tak naprawdę okazuje się, że te burgery mogą mieć przeróżne wariacje, wersje. I dużo eksperymentowano właśnie, bo okazuje się, że to jest takie danie, w którym mała zmiana czegoś, dodanie czegoś, zmiana bułki, inne podgrzewanie kotleta, inna trochę kompozycja składników, sos, jak ważny jest, nie? I to wszystko jakby można na wiele sposobów zapodać ludziom. Czyli mała rzecz, a zmienia sporo, nie? Może dlatego to jest ciekawe. Ciekawy jest ten hamburger od tej strony, że w tylu wersjach może występować i ktoś nagle coś wymyśli, że na przykład, okej, okay, mój przepis na burgera, dwa razy American cheese. Rezygnujemy z pomidorka, drodzy państwo, droga rado nadzorczą. Droga rado nadzorczo, to już jest oficjalna wiadomość, drodzy państwo. Tak, to prawda. Pogłoski nie były przesadzone. Więc powtórzę jeszcze raz, bo może to nie wybrzmiało zbyt wystarczająco. Powtarzam, rezygnujemy z pomidorka. I taka cisza, jak makiem zasiał, i dopiero po paru sekundach szepty słychać takie, niektórzy z oburzeniem, ktoś tam zemdlał w ogóle, jak wyszło, że rezygnujemy z pomidorka. No. No nie, no śmieję się, ale oczywiście można te burgery. Można coś odkrywać też w nich, nie? Nowy przepis na idealnego burgera. No i potem tak jest, że jeden burger dostaje 2 na 10, a drugi dostaje 9 na 10 albo dychę i po prostu się ktoś nim zajada i nie wierzy ustom własnym. Uszom nie wierzę, oczom nie słyszę. Jak to jem.

człowiek sobie narobił smaka i... No dobra, może ktoś jeszcze chce coś na koniec dodać? Może jakieś wcześniejsze tematy, co były? Jak wam się podobało przemówienie Donalda Tuska? Moim zdaniem wspaniale przemawiał. Brawo, panie Donaldu. Dobrze mówię? Panie Donaldu. Idźcie tą drogą. Powtarzam. Trzeba rozliczyć Kaczora. Nie, to nie chodzi o żadne rozliczanie Kaczora, bo w zasadzie my to powinniśmy mieć w dupie, czy Kaczor wyląduje w pierdlu, czy nie. To nawet może być najgorsze rozwiązanie, że on wyląduje w pierdlu. Nie wiem, stanie się męczennikiem, nie wiem, ludzie wyjdą na ulicę. Tam sam Kaczor. Elo, elo. Do siego roku. Tak, tak. Wzajemnie, wzajemnie. Na do siego roku to się pewnie odpowiada jakieś tam Bóg zapłać. Trygław zapłać. Niech się darzy. Tak więc przerwa w pracy się kończy. O Jezu, jeszcze muszę do rana pracować. Nie, dobra, koniec. Idę sobie. Trzymajcie się i wpadnijcie o 21:00 na audycję dzisiejszą. Przelecę się chyba z tematami. Wydaje mi się, że mogę nie... Zastanawiałem się, czy nie zrobić audycji takiej o drastycznych trochę rzeczach, mrocznych i tak dalej, ale myślę, że na piątek to może niech będzie w miarę konkretnie. Mam różne tematy. Z tego, co się działo dookoła, nie? Niestety trochę się wygadałem dzisiaj, ale coś jeszcze na pewno zostało. Ale żeby tak jakoś hardkorowo, to tak mi się to słabo komponuje z piątkiem. Ludzie przychodzą się trochę może rozweselić, wyluzować może, nie? A nie słuchać czegoś takiego, że w nachy narobią zaraz.

No, to fajnie, że masz szota. To gratuluję. Gratuluję. Szota to ja bym sobie mógł walnąć ewentualnie teraz jakiegoś dla kurażu. Ale. No właśnie, tego się trochę boję, Leo, że pięknie się nagadał i w ogóle wspaniale, złotousty, miodousty, miód spływał z jego usteczek, ale co zrobi, to zrobi. Różnie może być. Ale przemawiał trochę jak taki jakiś mąż stanu, który ma słuszny plan i działania tu jakieś będą. Zobaczymy, zobaczymy. No ale to nie zapominajmy już, to o tym mówiłem, że na Donalda kiedyś mówiono Pinokio i robiono z nim memy, że ma taki długi nos. Takie rzeczy nie biorą się z niczego. No, coś jeszcze sobie może przekąszę. I wracamy do roboty. Nie chce mi się trochę, ale trzeba, niestety. Jak się nie nosiło teczki, to trzeba zarywać noceczki. Ale człowiek sobie pogadał trochę i teraz człowiek może się wziąć do roboty. Człowiek. Gdybyśmy częściej mówili o sobie ja to zrobiłem, ja myślę, a nie człowiek. Taka ucieczka trochę, nie? Taki wytrych. Żeby się trochę usprawiedliwić. Bo jak ktoś tak tłumaczy, że no człowiek tak marzy, tak nie. No to jest takie, jakby powiedział, no inni też to robią, tak to już jest na tym świecie. Więc to jest takie od razu lekkie usprawiedliwionko. Ja od czasu nocnika to raczej samodzielna jestem. No właśnie, o jaki tu nocnik chodzi? Czy o jakiegoś słuchacza nocnego radia? Jak to rozumieć? W życiu Violetty się pojawił jakiś nocnik, tak? A kto to był? Ktoś wie? I ona wtedy się samodzielna zrobiła. Bo zobaczyła, że nie można może liczyć na tego nocnika, nie wiem. I musiała się sama wszystko, nie wiem. Dziwnie, nie rozumiem tego. O co tu chodzi? No pisze o jakimś nocniku. O kogo to chodzi? Z tym nocnikiem. No bo my tu jesteśmy nocnikami i nocnicami, przypominam. Ktoś ostatnio powiedział, że nie lubi, jak się go nazywa nocnikiem. I jest taka jedna osoba jakaś, co nie lubi. Woli, jak się na nią mówi, słuchacz nocnego radia. No, spoko. Będzie się działo, tak? Ja bym powiedział, że będzie się działo chyba w tym roku. Co po niektórzy. Jurek Owsiak będzie tą retransmitował. Wsadzanie do pierdla pisiorów. Kochani, jeden pisior już w pierdlu. Drugi pisior w pierdlu. Czy będzie trzeci? Jest trzeci. Będzie się działo. Kochani, będzie się działo. Kochani. Zgłodniałem. Nie wolno gadać o jedzeniu na audycji. Się jeść zachciewa. Idę skleję se pieroga chyba. Czy będzie gala nocników w tym roku? No, ostatnio była taka gala, jakby trochę. Tu z całym szacunkiem dla Ani, która to jakby rozkręciła jakoś. No ale taka gala, wiecie, na pół gwizdka i taka, no ta trochę nie było jakby. Nie wiem, jakoś atmosfery, żeby robić te nocniki chyba do końca. Owszem, było wesoło, jak zawsze, nie? Coś się działo. Pożartowaliśmy sobie tam, ktoś tam coś wygrał. Nie
Nie pamiętam, jakie były kategorie, czy był Lizus roku, czy był Obszczymur roku, Nygus roku, to ja. Może by tak ktoś do Data wysłał Krawcowi. No, świetne są takie właśnie, niech ktoś, przepraszam bardzo, niech ktoś, proszę Państwa, w tym momencie wyśle Krawcowi donate'a. Chciałem wyjść z takim wnioskiem racjonalizatorskim. Proszę, już, proszę, a Pan co nie wpłaca? A tam, donate, marność nad marnościami. No i 50 osób się zlazło o prawie, że o 5 rano, za pół godziny. To ciekawe. Także idę se skleję pieroga. I w tranżole i do roboty, i do roboty. Samo się nie zrobi. Kawę trzeba wypić. Dobra, idę sobie. No, proszę mi nie wysyłać donate'ów, bo i tak idę, więc to nic nie da. A donate'a się wysyła trochę też w takiej intencji, men. Że weź jeszcze trochę coś popierdziakaj, bo ja tu sobie stróżuję, ja tu sobie pracuję, niech coś tam pieprzy w tle, no, masz tu małpo dyszkę, no i zjedz banana i na butli siadamy, to ci dam dwie dyszki, hop, siup, no, hop, krawiec, hop, krawiec, hop. Kiedyś, pamiętam, przychodzi ziomeczek i go jakoś tak on chyba nie wiedział, że ja mam kota czy coś i znalazł taką zabawkę na podłodze, taką dla kota, że taki na patyczku do patyczka sznureczek i tam jakaś mysza, czy tam jakiś pompon, takie do zabawy z kotem, nie? Jakoś tak ogląda, nie wiedział, co to jest. I w końcu tam wytłumaczyłem mu, że to dla kota. Jego to jakoś to rozbawiło i pamiętam, tak się śmiały i tak krawiec, hop, hop, krawiec, hop. I jakoś go ta zabawka rozśmieszyła. Także. No nie, że bez spania, tylko człowiek się w dzień prześpi trochę. Bo człowiek tak czasami ma. W dzień się prześpi, potem w nocy pracuje, no tak wychodzi. Jak się odkłada, to tak się to kończy. Także słuchajcie, mogę być wyjątkowo nieprzygotowany do audycji. Nie, no coś tam będzie. Coś tam będzie. Jakoś mnie wręcz rozbawiło, to było trochę komiczne, znaczy tak i śmieszno, i straszno w sumie. Jak rybka na innym streamie, dosłownie, słuchaj, opierdalał, mieszał z błotem, wyzywał, obrażał od najgorszych jakiegoś pana. Chyba był Adam, jeśli dobrze pamiętam. Ale tak po nim jechał, jeszcze mu nie dawał dojść, mówi, zamknij mordę. Jesteś dla mnie, kurwa, wieśniakiem takim oderwanym od dynamitem, od pługa i burakiem, burolem, który nic nie wie, w dupie był, gówno widział, zamknij mordę, kurwa, teraz ja mówię. Nic w życiu nie znaczysz, twoje zdanie to mi tak zwisa, że... Kurwa, nie przychodź, jak ja jestem. Kurwa, macie tu nie być. Wypierdalaj stąd. I autentycznie, słuchajcie, 2 godziny go opierdalał. Żeby było ciekawiej, to właściciel kanału sobie słuchaj, nic nie, tam go się tym nie przejmuje. Ale autentycznie, z 2 godziny tak opierdalał.
Rybka jest straszny. Jak jest pijany, to jest w ogóle masakra. Człowiek. Joker. W ogóle te rozmowy to... Słuchaj, ty jesteś Batman, a ty Punisher. Nie, ty nie możesz być Spider-Manem, bo Jasiek już jest Spider-Man, no. A ja jestem Joker. Jak dzieci takie małe trochę, nie? Jeszcze jakby byli na żywo, to zaczęliby z kartonów bazę se budować, no. Ludzie.

Słuchałem Furiata, tak. No. Furiat w pewnym momencie został sam w ogóle. No Furiat, jak to Furiat? No, chłopczy malowany, szanowny, radiowcu wielki, czy jak się tam. Wiesz, tak. Słuchaj, to są upadłe anioły. Słuchaj, ci powiem, ci wytłumaczę. Słuchaj, to co ty powiedziałeś. Słuchaj, dobrze, jeszcze raz. Upadłe anioły, mówić ci to coś, chłopcze? A potem jak został sam, to zaczął dziwne dźwięki z siebie wydawać. Coś sobie tam podśpiewywać pod nosem, piszczeć, śmiać się. Był chyba w takim rozrywkowym nastroju. Bardzo. Rybka to straszny. Ja go nawet lubię, tylko że jak on jest trzeźwy, bo jak jest pijany, to jest masakra. Czy, nie wiem, czy pijany, no, w jakimś tam stanie dziwnym. Nie wiem, skąd to wynika, ale jest taki jakiś. No, a może on po prostu tak strasznie nie lubi tego typa, po prostu co z nim musiał być na antenie. Nie wiem. Na harmonijce zagrał tam, a u nas nigdy. No proszę.

miało być o poważnych, jakichś konkretnych rzeczach, a znów przechodzimy na plotkowanie o innych. No, jak odsłuchiwałem audycji, to wynikało, że to ja jestem za raczej głośno, tak dosyć mocno głośno. Więc dziwne to jest, że dzwoniący jest głośniej.

Nie, no to śmiać mi się chce, jak z tego rybkę przypominam. Ty co ty? Ty możesz beton se mieszać człowieku, czy tam nie wiem, kurwa, cegłę położyć, czy coś, ale na rzeczy, żeby ze mną rozmawiać. Człowieku, ty jakąś książkę kiedyś przeczytałeś? Ty jesteś idiotą, baranem, kurwa. I tak i się zapętlił po prostu i słuchajcie, i nawet i tamten drugi tak coś chciał, ale ja, słuchaj. A rybka znowu tam napierdala, napierdala. Ten się chce wtrącić, ale nie dasz mi powie. A rybka, zamknij się, kurwa. I po prostu straszna taka jakaś nienawiść. O geopolityce jutro, żeby było. Czy ja wiem? Ja się tak nie znam. Znów, może i coś tam wiem, ale baboli nawale i ktoś będzie niepocieszony. Już nie powiem kto, bo nie chcę kozy z lasu wywoływać. Ale jak audycję Chleb Powszedni? Tak się audycja nazywała? Chleb Powszedni? Czy że był to chleb powszedni, jak się rybka odpalał i wyzywał? No, był czas, że on tu się pojawiał i nawet dosyć często. I faktycznie czasami były takie sytuacje. No. On zbyt emocjonalnie podchodzi chyba do tego wszystkiego i w nim te emocje to wybuchają, buzują. I mi jest go nawet głupio tak, wiecie, tutaj krytykować, bo on z kolei, to krawiec, słuchajcie, kurwa, jest mistrz. Mistrz się, możecie mu buty czyścić, kurwa, kim wy jesteście w ogóle? No, krawiec to jest, kurwa. Więc, a ja o nim tak tutaj jakoś nie do końca pochlebnie, no, widzicie, niewdzięcznik.

Jak cię tryknie, to ci laczki mogą spaść. Takie są kozy. Co poradzisz?

Dobra. Będę się zawijał w takim razie. Ale mi się nie chce. Kuźwa. Kuźwa, ale mi się nie chce. O Jezu. No nic. Life is life. Zdrzemnę się na chwilkę. Dam tylko odpocząć oczom. Na chwilę tylko dam odpocząć oczom. Prześpię się tak z 2 minuty. I biorę się za robotę. Już tak na serio. Człowiek to sobie lubi wynajdować różne zajęcia, żeby nie zrobić akurat tego, co mu się mniej chce. To będzie sobie wymyślał różne inne. Czasami, nie? Zaraz się zabiorę za podlewanie kwiatków. Pieroga sobie skleję jakiegoś. Albo sobie galaretę zjem. Mam gdzieś takie mięso w galarecie małe. To się kupuje. Octem to popsiukać i pycha. No. Tam jest galareta. To dobrze robi na ścięgna. Sobie siemię lniane jeszcze posypię, to będzie mi się sierść bardziej błyszczała. I jeszcze sobie tam dam pietruszki trochę, to witamina C, to będę zdrowy. I jeszcze sobie tam coś dam. No to nic. Trzeba wracać. To dobrze sobie jest w takiej sytuacji wyobrazić, że wy tam gdzieś przez śnieżycę teraz musicie tam z łopatą zapierdalać. Co wy możecie innego robić? Wy jakąś książkę w życiu przeczytaliście w ogóle? Kubusia Puchatka pewnie. A ja mam pracę intelektualną, ja muszę tutaj kwadraciki, kółeczka poukładać, tutaj czerwone, zielone. To jest poważna praca, słuchajcie. Grafik. Także ten. No. Jak to wygląda? Dobra, idę sobie. Już 60 osób, no. Dobra. To trzymajcie się. Wpadajcie o 21 na audycję, koniecznie. I w niedzielę myślę, że będzie Ania. No właśnie, ścięgna się nie zużywają, jak siedzę przy komputerze, dokładnie. To ja nie będę tej galarety jadł jednak. Tylko, że jak zjem pieroga, to pójdę spać. Mam jeszcze kiełbasę, ale ona jest jakaś podejrzana. Coś mi się w niej nie podoba, w tej kiełbasce. Jest jakaś taka ze zdrapką. Kiełbasa. Ale to można coś wygrać, tak? Jak jest kiełbasa ze zdrapką. Można wygrać tą salmonellę jakąś. O. W sumie mieliśmy grać z Michałem na audycji sylwestrowej w Talizmana, ale pomyślałem, nawet ten temat się nie pojawił, jakoś zapomnieliśmy. Znaczy ja pamiętałem, ale nie chciałem jakby czegoś takiego robić, bo co to by było, jakbyśmy w grę se grali, nie?

na audycji, byśmy grali w grę. To takie słabe by było. Ewentualnie przez chwilę, no to tak, ale jeszcze by nas wciągnęło. Od klikania, tak, te ścięgna, bo ja tutaj na przykład palec zginam i robię klik i w tym momencie mi się noga tam zgina, bo się te ścięgna tak naciągają, nie? A w drugiej ręce mam tak, że jak zginam palec, to jedno ucho mi tak się rusza. Do przodu i do tyłu. I ruszam uchem. I też mam tak, że jak chodzę, to jak zginam lewą nogę, to szyja mi w lewo idzie. I tak muszę kątem oka patrzeć, bo mi się tak jakoś szyja. Mam za krótkie ścięgna. Muszę sobie wydłużyć jakoś. No i tak to jest. Szpital i przygoda. No właśnie. A może fajnie do szpitala pójść. Przejdą ci, pościelą ci łóżeczko, posprzątają, przyniosą jedzenie. Pielęgniarka zrobi lodzika. Ja tak sobie wyobrażam szpital, że chodzą takie pielęgniarki i lodziki robią. Tak to jest, nie? W szpitalu. Ktoś był?

taka pielęgniarka musi dbać o napięcie seksualne, żeby nie było za duże, bo pacjent zaczyna wariować wtedy. Więc chodzą tak i obsługują, to jest część obowiązków normalne. Ja bym w szpitalu powiedział wprost po prostu, proszę pani, ja płacę podatki, pani obowiązkiem jest mnie zaspokoić, proszę pani, i proszę natychmiast. A pielęgniarka by powiedziała dobrze i w tym momencie do sali wchodzi taka wielka pielęgniara, taka ze strzykawą olbrzymią taką. Chodź tu, kochanecko!

sanatorium. W Ciechocinku, tam gdzie dom zdrojowy, Maxi Krawiec rusza na łowy. Maxi Kraw, będę miał taki pseudonim. Max Krawc. Wezmę sobie trochę koszulę, rozchylę. Włochy sobie tam zachoduję jakieś. Żebym jak Włoch wyglądał. Opalę się. Może wyrwę jakąś dzierlatkę 80-letnią. Słyszałem, że na chrześcijańskich pielgrzymkach też jest nieźle. Może lepiej chrześcijaninem zostać właśnie. Zreformowanym takim, otwartym. I będę proponował, żebyśmy ten teges jak mąż z żoną, po Bożemu może być nawet,

Trzeba się nauczyć slangu tam chrześcijańskiego, jakoś, żeby nie wyjść na głupka. Trzeba zagadać odpowiednio. Chodź cię ubogacę tutaj, chodź. Nie wiem, co tam się... Poczujesz się jak w niebie, malutka. Ale Pan Jezus, On patrzy. Lubię, jak patrzy. Na misjonarza, po Bożemu. Na prałata. Chyba jest jakaś taka pozycja, jakaś tam na prałata. Coś było. Trzeba spróbować. Się człowiek nie nauczy, jak nie spróbuje.

może to jakoś tak działa, że wiecie, młode dziewczyny jadą na te pielgrzymki i one jako takie chrześcijanki na co dzień są właściwie takie to w miarę skromne i nie, że tam na lewo i prawo, tylko tak, ale jak już pojadą na tą pielgrzymkę, to traktują to tak, że sobie męża szukają, chłopa, biblijnego męża jakiegoś. No i się starają po prostu, nie? Nie wiem.

potem się można od razu i tak, i od razu się można wyspowiadać na miejscu. Można zaciążyć od razu na miejscu. Od razu jest mąż, no bo dziecko, mąż, tu ksiądz od razu szybko ślubu udzieli kościelnego. Ochrzci dziecko, jak będzie trzeba, później jak się urodzi. Wszystko jest jakby w obrębie grupy zapewnione. Może pielgrzymki pełnią trochę taką rolę dla młodych, pielgrzymki pełnią taką rolę, żeby sobie znaleźć odpowiedniego partnera, dziewczynę, faceta, żeby on był taki właśnie Boży, taki Adam trochę, a ona żeby taka Ewa trochę była i tam znajdziesz takie osoby odpowiednie. A że dochodzi do zbliżeń, no to już tak szybko. Chrześcijanin może jest konkretny bardzo. I od razu już widzi, że pasuje, bo fajny chłopak, całą Biblię zna na pamięć na przykład i jest Boży, ale jeszcze trzeba sprawdzić, czy chemia jest. No to od razu ciachu machu sprawdzamy od razu na miejscu, czy chemia jest, nie? To mi się nawet podoba, tak. Brawo chrześcijanie. Kupon na chrzest w pakiecie. No od razu dostaniesz może jakiś kupon. Jak zaciążysz podczas pielgrzymki, to masz zniżkę na chrzest później. Ksiądz też zadowolony, bo katolików przybywa, czy tam chrześcijan. Dobra. To trzymajcie się w takim razie. Żegnam się po raz 18. I słuchajcie tam Nocnego Radia, suba możecie dać, subskrypcję jakąś, lajki i tak dalej. Zawsze to miło wygląda, jak subów przybywa, nie? Także papatki i hejka.

Cześć, witam was wieczorową porą. Krawiec się kłania. Dziś audycja zastępcza, luźne gadki ostateczne. I tylko na YouTube nadajemy. Tak, tylko na YouTube. Powodem jest właśnie awaria serwera naszego, który się rozkraczył z powodu jakiejś większej awarii w serwerowni. No, tutaj już przywitało mnie jakieś marudzenie słuchaczy niektórych z tego powodu, że o, ładny mi serwer, a u mnie to by naprawili w 2 godziny i żadnej informacji nie ma, a ja żądam, ja płacę, ja oczekuję, no i takie jakieś durnowate komentarze, a właśnie bardzo dobry serwer, bo na przykład na takiej nazwie to mam odtworzenie z kopii zapasowej tylko 1 dzień do tyłu i to jak się nie zgłoszę, to już nie przywrócą. No właśnie, na nazwie, za którą przyszło mi teraz zapłacić 900 za konto, oczywiście nie zapłacę, nie przedłużę po prostu swojej bytności na nazwie, rezygnuję, to już trochę przegięcie, tyle pieniędzy za konto, którego właściwie nie potrzebuję tak bardzo. Dogadałem się już z kolegą, który mi udostępni trochę miejsca na serwerze po koleżeńsku za darmo. Ja dużo nie potrzebuję. Na linux.pl bodajże. A właśnie krótko przed audycją jakoś, znaczy nie wiem, kilka godzin temu przywrócono nam właśnie z kopii zapasowej strony, no dlatego zniknęły te ostatnie, najnowsze audycje. No to i tak jest to bardzo fajnie, bo jest to kopia sprzed tam kilku dni. No ja tam się cieszę. No i też przy tej okazji zawsze sobie przypominam, żeby podziękować takiemu Grześkowi, który, bez którego by nas chyba nie było w ogóle stać na serwer. Czyli by radia w ogóle nie było, bo by, no, trzeba by wybulić naprawdę sporo hajsu miesięcznie. To się tak wydaje, że o, tam stronka na radyjko, ale to są bardzo duże transfery. Cześć, siema, witam wszystkich na czacie naszym radiowym, witam też YouTube'owiczów. No, dzisiaj tylko na YouTubie wkleję tutaj jeszcze przypomnienie, a nie, jest w sumie, to nie będę wklejał. Dziś mało ludzi, jakiś taki dzisiaj parszywy dzień, bo boli mnie gardło, mało ludzi, jakiś mecz jest podobno, nie wiem, kopią. No właśnie, no, ludzie wolą sobie popatrzeć, jak przystojni faceci kopią napompowany kawałek skóry i popodziwiać ich nóżki. Chyba to o to chodzi tam w tym całym futbolu? Czy to kto tam gra? Z kim? Gdzie? Siatkówka? Piłka nożna? Kto tam gra? No jeszcze te siatkarki, jakim cycuszki podskakują, to ja też sobie lubię popatrzeć, ale na facetów, na męskie nogi biegają w krótkich majtkach jakieś patafiany. Naprawdę to nie wiem, kto to ogląda. No, słuchacz tutaj na YouTube'owym czacie o japońskim niku, po japońsku napisane. I jak ja mam się zwracać do ciebie? Akira Kurosawa? Czy co? Nawet ja tego nie potrafię przeczytać. Japończyk, będę na niego mówił, Japończyk. A może to Wietnamczyk, a może Chińczyk? Tak sobie z kolegą gadaliśmy dzisiaj, że fajnie by było sobie gdzieś mieszkać w Azji. O, jest Krystyna. Cześć, Krysiu. Zawodowy troll. No proszę. Jest też Adam, Jarosław, Morf. Morf zawsze pierwszy jest. A na naszym czacie radiowym, wewnętrznym jest profesor Leniuch, który już chyba zniknął, poszedł swoją audycję jakoś montować.
bardzo lubię takie właśnie informacje, że ktoś przychodzi, wita się i przed samą audycją mówi, no to ja sobie idę coś tam dubać w nosie. Dziękuję za informację, że wolisz co innego robić niż słuchać. To dziękuję bardzo. Jest też adwokat i niepowtarzalny orgazm, który marudził właśnie wcześniej. I wkleja tutaj mema z podartymi gaciami. I się tu z Etama sobie podśmiechujki robicie. No nie wiem. Jest też pytanie, czy widziałem politykę. Nie, nie widziałem. Nie stać mnie na chodzenie do kina za bardzo w chwili obecnej. Troszkę żyję sobie na oparach, więc nie będę wydawał na takie rzeczy. Jak przystało na biedaka, wydaje całkiem sporo, ale tylko na żarcie. To tak właśnie ponoć wielu Polaków tak żyje, że wydaje dużo na jedzenie. Wydaje dużo na jedzenie, ewentualnie, jak właśnie z kumplem dzisiaj komentowaliśmy, na swój wygląd. No bo popatrzcie, jacy dzisiaj wszyscy odpicowani są. Wszyscy wyglądają jakby... Wszyscy faceci wyglądają, no a na pewno większość, jakby dopiero co wyszli z solarium, na same dziary wydali pewnie po parę tysi. Fryz zawsze zrobiony. Jakieś pasemka sobie tutaj utlenił jeszcze. Drogie sportowe buciki. Nie tam byle jakie. Puma, Adidas, wszystko. Paznokietki, manikir, ząbki, wszystko. Bransoletka, jakieś gówna. No i tak mnie to śmieszy trochę, bo dzisiaj wszyscy faceci tacy pięknie zrobieni, zadbani, a w kraju ogólnie taka niechęć do gejostwa, nie? I tak ty geju, ty cwelu, a wszyscy tak trochę się zachowują faceci jak takie... jak tacy geje, no bo to podobno geje tak o siebie przesadnie właśnie dbają, jak kobiety, nie? Gdzie ty bywasz? Pyta Rycero. To do mnie? Mało gdzie bywam, no. Mało gdzie bywam. No i boli mnie, przypominam, gardło dzisiaj, więc liczę na wasze telefony. Przypominam, że audycja interaktywna i zastępcza i pewnie się jakoś wcześniej zwinę, bo będzie mała słuchalność. No już jest mała, a będzie. Zaraz jeszcze sobie ludzie pójdą, jak zobaczą, o już znika, już znikł jeden. Słuchacz dowiedział się, że dzisiaj bez tematu, to on nie będzie czegoś takiego słuchał i poszedł sobie. Spoko, ja też długo nie posiedzę. Właściwie to miałem w ogóle nie nadawać, bo mi się strasznie nie chce. Niedawno wstałem, spałem, sobie trochę drzemałem. Zapracowany jestem, no co? Trzeba zarabiać szekle, żeby potem nam hazarscy różni urzędnicy zabrali. W ogóle jestem przerażony tym, jak się nas traktuje. Ciągle jakieś nowe prawo ustalają i zawsze dziwnym trafem jest to takie prawo, które da nam po dupsku. Albo nowy haracz, albo lepsze ściąganie haraczu, albo coś Ator mówił teraz, że jakieś nowe prawo, że może nam jakaś firma z konta pieniądze sobie ściągnąć, jak przyjdzie do banku i pokaże jakiś kwitek, że jesteśmy im winni. What the fuck? Ale tak to jest, no, jak się ma hazarskie banki, to przychodzisz do hazarskiego banku, to ci wcisną taki kredyt, że ci potem pójdzie w pięty. I takie odsetki, że ci pójdzie w pięty. Albo będą do ciebie dzwonili na molnie z powodu tam przedawnionego kredytu niezapłaconego 3 razy dziennie i ci burczeli do słuchaweczki, albo pójdziesz do hazarskiego lekarza, to cię pigułami nakarmi i odwali szkitę. Dlatego ja nie chodzę do lekarza i nie choruję. I nie wiem, hazarskie sądy, które, jak się okazało, nie mam co liczyć też na sprawiedliwość w tym kraju. Czyli tutaj też hazarzy obsiedli chyba, lub hazarowie, kto woli. No... hazarskie media, które tak rzadko napiszą o czymś
takim na przykład, co jest naprawdę ważne, nie? Częściej napiszą jakieś takie bzdurki, że paznokieć sobie złamał Lewandowski, czy coś tam, czy Kozłowski ma na plecach włoski. No i coś w tym jest, powiem wam, chyba, że tutaj się mszczą na Słowianach Chazarowie i przejęli nasz kraj już. Teraz się dowiaduję, że nasz kraj zakupił system Pegasus, tak, system do inwigilacji, żeby nas inwigilować. Na to pieniądze najchętniej wydają rządy, żeby nas lepiej wziąć za mordę, żeby nas lepiej podsłuchiwać. No tu akurat przypuszczam, że nie będą takiego przeciętnego Kowalskiego inwigilować, tylko raczej jakieś grube ryby, będą zbierać sobie haki. Ale co ciekawe, no zgadnijcie, od kogo kupiliśmy najlepszy na świecie system do inwigilacji, do przejmowania kontroli nad smartfonem. No zgadliście, oczywiście, no na co ja się głupio pytam. Przecież to się od razu można domyślić, od kogo mamy taki wspaniały system. Od tych, którzy są najlepsi w takich właśnie sprawach, z tego, co mi wiadomo. Oczywiście od Chazarów. I co ciekawe, wszystkie te... Dziwnie to trochę działa, jak dla mnie, bo tak, nasz... no przecież CBA wydało oświadczenie, że nic takiego nie kupiło. Tak, a wcześniej jak pytani byli, to mówili, wiem, ale nie powiem, bo nie mogę powiedzieć. I coś tak się dziwnie mieszali w zeznaniach, no ale wiecie, skoro znaleziono ślady obecności Pegasusa, to znaczy jego działania w Polsce i donosi o tym jakaś profesjonalna firma zajmująca się tego typu sprawami i śledzeniem aktywności właśnie różnych wirusów, różnych programów szpiegowskich i tak dalej, no to ja im wierzę, no. I... Chociaż też jest prawda taka, że Izrael sprzedał licencję na Pegasusa, która tania nie jest, do 30 paru krajów, a w 40 kilku znaleziono jakby ślad obecności tego systemu. Co może taki Pegasus? No przypuszczam, że on już jest używany od dawna, tylko teraz po prostu sprawa tam się zrobiła głośna, nie? No ale... Pewnie już zebrano różne haki. To jest taki kraj haków, że tak władze sprawują dyktatury, tak władze sprawują ludzie właśnie różni zamordyści albo mentalne komuchy, faszyści i tak dalej, to lubią właśnie w ten sposób sprawować władzę, że zbierać haki, a potem szantażować jeden drugiego, wojny na haki. No, na obywatela też można coś znaleźć, nie? Jak kiedyś będę znany, na przykład jak tak się ułoży, że będę jakąś znaną osobą, znanym twórcą, to też mi wyciągną haki i powiedzą, no to nieładnie się bawisz, panie krawiec, nieładnie, a co to tu mamy za nagranko? Ty. No to teraz ci powiemy, co masz tutaj mówić, co masz robić, co masz wykasować, z czego masz zrezygnować. To jest obrzydliwe w ogóle, cały klimat w tym kraju. Wiecie, ile różnych znajomych już się rozchorowało? Jacyś ludzie po udarach, ludzie po rakach, po różnych takich chorobach, które mają podłoże psychosomatyczne. Naprawdę, ludzki organizm potrafi... Na przykład mój dzisiejszy ból gardła spokojnie może być spowodowany tym, że mi się tak strasznie nie chciało wchodzić na antenę. No ale... czego się nie robi dla słuchaczy. Tylko nie wiem, czy w sumie jest sens, bo tu ludzie znikają, przychodzą, odchodzą, mała słuchalność. No dobra, nie marudzę. No właśnie, wcześniej tutaj zarzucałem, że marudzą na czacie, a sam marudzę. No a co? Ja mogę. Jestem jedyny, który może marudzić, jedyny, który może się zachowywać niekulturalnie. Takie prawo nadającego, no. Zacznijcie nadawać własną audycję w nocnym radio, to będziecie też mogli sobie zachowywać się jak chamy, marudzić. No i naprawdę ludzie chorują. W ogóle słaba kondycja. O, Krystyna z Wiednia.
A gardło boli, bo nas trują. No może, może. Dzisiaj trochę chodziłem po podwórzu, albo po polu, jak kto woli. No i może spryskali czymś. Cholera wie, co tu z nami robią. Popatrzcie, nas się traktuje faktycznie jak poligon doświadczalny. Jakaś nowa technologia, nowy lek, nowa szczepionka, to się na Polaczkach przetestuje, nie? Na gojach. I faktycznie coś takiego, że teatrzyk dla gojów cały czas nas tutaj spotyka. Społeczeństwo ogłupiałe, mi już ręce trochę opadły. Że tak marudzę, ale czy jest sens w ogóle walczyć o jakąś zmianę i być takim Don Kiszotem walczącym z wiatrakami, biało rycerzyć tutaj i coś, nie wiem, ludzi do czegoś przekonywać, może jakąś twórczość robić, żeby coś tu wywalczyć, skoro wszyscy to mają w dupie. Nie wiem, sens walki o kraj jest jak... Przynajmniej spora część pozostałych obywateli tego chce. A sytuacja jest taka, że Polacy dali się w dużej części kupić za te różne 500 plusy, różne benefity. No więc nie wiem, i poparcie nie spada. Cały czas tylko ten zastrany PiS i zastrane PO. Nic innego w ogóle nie wchodzi w grę. No to dobra, no to co? To sobie... Niech se będą i niech to wszystko idzie ku gorszemu. Czy nie lepiej zająć się sobą, swoimi bliskimi, nie wiem, dorobieniem się faktycznie? Jaki jest sens coś tu robić? Gdyby była wojna, gdybyśmy faktycznie byli tutaj zjednoczeni, gdyby komuś zależało, to można by walczyć, nie? I się poświęcać. A tak to tak na frajera wyjdziemy tylko. Wypadnie jeden, dwóch tutaj z własnoręcznie skleconym pistolecikiem błyskawica i będzie biało rycerzył tutaj, nie? A pozostali Janusze i Grażyny będą się śmiać z niego, ale patrz jaki łach. Nawet 500 plusa nie ma. Pa jaki szmaciarz, no. Nie wiem, denerwują mnie ludzie tak też na co dzień troszeczkę, wam powiem. Powiedzmy sobie to wprost. Duża część ludzi takich na poziomie jakichś inteligentnych, zdolnych, z klasą, wyjechała z kraju. No, też jest taka prawda, na to też trzeba brać poprawkę. No, niektórzy się tu zaraz oburzą, bo... pomyślą, że to może o nich mówię, że to, co to ja to zostałem w kraju, to ja gorszy. Nie, no, mówię, że spora część, no. Więc poza tym nie należy tak wszystkiego brać do siebie. Może ty akurat jesteś spoko ziomeczkiem albo ziomeczką. Krawiec, lepiej wyjechać za granicę. Ja sam tak zamierzam zrobić za jakiś czas. Jedź, człowieku, jedź. Jeśli tylko masz możliwość i ci się jeszcze chce, to apel do wszystkich. Wyjeżdżajcie, naprawdę. Tutaj to ludzie umierają jedynie. Naprawdę, znam dużo historii przykrych. I to tak niestety na każdym kroku to spotyka. Kogoś, kto... co, nie wiem, rozchorujesz się i pójdziesz do szpitala, to ruletka, nie? Albo cię przyjmą, albo ci powiedzą, weź pan tutaj dupy, nie zawracaj. No teraz była sytuacja, że też bardzo mądra matka stwierdziła, że jej córeczka, która miała wypadek na rolkach i uderzyła głową o drzewo i wymiotuje, to daje środki przeciwbólowe. I to jest takie bardzo wymowne, bo pokazuje, jakie jest zidiocenie społeczeństwa i jaka edukacja. Przecież, no nie wiem, chyba każdy z was, słuchaczy, słuchaczek, wie, no nie wiem, jakby wasze dziecko miało wypadek, uderzyło głową i by wymiotowało, założę się, że 99% z was by zadzwoniło do szpitala, wezwało karetkę, zawiozło dziecko gdzieś do lekarza, a nie dało jakiś apap. No to trzeba być naprawdę kretynem i dziewczynka zmarła. A w komentarzach ktoś pisze, że i tak źle, bo ktoś opisuje swój przypadek, jak zawiózł swoje dziecko do szpitala w takiej samej sytuacji, że też wymiotowało, to pierwszy lekarz powiedział: panie, weź pan dupy, nie zawracaj, dobra, plaster pan przylep i idź mnie pan stąd. No, niestety, na szczęście rodzic był zawzięty i pojechał do innego lekarza. Okazało się, że dziecko ma pękniętą czaszkę.
No i pomyślcie, tyle płacimy, cały czas nas po prostu obarczają jakimiś nowymi opłatami, tyle pieniędzy idzie w piach, tak? Bo nie możemy liczyć na nic, na podstawowe rzeczy, bo to jest najważniejsza i podstawowa sprawa, opieka medyczna. No i po prostu przykre to jest, przykre, odechciewa się wszystkiego, nie? Można się zastanowić, czemu tak jest, czemu taki lekarz się tak zachowuje. No tutaj spiskowo myśląc, to można by powiedzieć, że Chazar, lekarz chazarski, zobaczył słowiańskie rysy twarzy, przypomniał sobie, kto Chazarię mu rozwalił ileś wieków temu. I mu wyszło, że to Słowianie z Wikingami i on się teraz będzie mścił. Jak gdzieś idziecie, to zobaczcie, czy nie jakaś taka turecka. Bo oni od jakichś tam Turków, ci Chazarowie. No, przeszli sobie na judaizm i to bardzo sprytny myk. W ogóle, może to jest prawda, faktycznie. Może faktycznie prawdziwi Izraelczycy to poginęli w piecach w Holokauście, powybijani, a i mogło to być współorganizowane faktycznie przez tych sztucznych Żydów, przez tych udawanych Żydów, tych, co podają się za Żydów, bo chcieli oni być jedynymi Żydami. I ci, których dzisiaj bierzemy za Żydów, spotykamy tych ludzi właśnie w sądach, w policji, w mediach, w przeróżnych miejscach, wśród artystów, no to może są potomkowie tych Chazarów, co dostali wtedy tak w kość od Świętosława, między innymi, bo tam jeszcze potem ich dobił inny jakiś władca. No, tak dostali w pierdol, że prawie zniknęli, ale się rozleźli po świecie. Może tak jest. Zresztą faktycznie kraj teoretyczny, no tutaj rządzą służby, tutaj rządzą mafie, politycy. Dla mnie PO to taka partia, która była mocno skumana z mafią, różne układy mafijne, a PiS to ze służbami, no i PiS to sam jest taka mafia. Popatrzcie, wszędzie ma swoje macki, nie? Wszędzie ma swoje macki i stosuje chwyty takie właśnie mafijne. Dlatego może Kościółek tak ciągnie do PiSu. No nie, tutaj to nie ma się co zastanawiać. Kościół zawsze się kuma z tym, kto jest u władzy. I Kościół to oprócz tego, że sobie wyciera gęby pięknymi słówkami i Jezusem, i miłością, i prawością, to zawsze trzyma z najsilniejszym, z tym, co ma władzę i zawsze jedyny cel, taki główny cel, to jest to, żeby Kościół przetrwał, żeby Kościół miał jak najlepiej, żeby Kościół zdobył jak najwięcej. No i teraz mają taką sytuację, że będą sobie odzyskiwać majątki, odzyskiwać. Czytaj, dostawać w nieskończoność nowe ziemie, ile się tylko da. Wiecie, Kościół to jest taki, że jakby już odzyskał, w cudzysłowie, całą Polskę, to nadal by krzyczał, że mało i że o, to tyle, co kot napłakał, no ale... Ale dzięki Bogu, że chociaż coś. Dzięki Bogu, że chociaż coś. To jest taka strategia wiecznie nienapasionego i wiecznej ofiary właśnie. To bardzo dobra strategia. Gdybym był taką mędą, to też bym tak właśnie działał. Zawsze jakiś słuchacz by mi tu wpłacił 10 koła albo 100 tysięcy, a ja bym, no słuchajcie, no nie ma, no nie ma na waciki nawet, nie ma, no tyle co kot napłakał, no ale dobre, chociaż te parę groszy, co wpłaciliście, potem dostałbym milion, no widzicie, jaka bieda, no bieda taka, że kropla w morzu. I tak bym marudził, aż bym się stał, jak ojciec Rydzyk, 18 najbogatszym człowiekiem w Polsce. I wtedy dalej bym marudził. No, co to jest te parę groszy? No, ale dzięki, Bóg zapłać wam, Bóg zapłać. No. Taka wieczna ofiara, wiecznie nienapasiony. Dlatego ja ich tak nie lubię. Dlatego takich nie lubię. No, a nie wiem, chętnie bym wyjechał faktycznie, no ale już nie mam hajsu, nie mam pieniędzy.
Ale i to, bo to naprawdę trzeba mieć sporo na taki wyjazd. Tak jechać, wiecie, tak jechać z plecakiem, kurczę, i torbą pod pachą w nieznane i liczyć, że się uda, to może jakiś młodziak, nie? Ktoś, kto ma jeszcze werwę, siły, dużo odwagi, niezbyt dużo zobowiązań, to sobie może faktycznie wyruszyć. Jakbym był młodszy, to, kiedyś tak wyjechałem. No właściwie to wzięło się plecak, wzięło się reklamówkę pod pachę z kanapkami i się pojechało, nie? No a teraz raczej nie miałbym tak odwagi, żeby tak jechać. A jak gdzieś miałbym wyjechać, to faktycznie Azja to jest fajny kierunek, bo wiecie, to są zupełnie inni ludzie. Na ulicach czyściutko, dbają o porządek, szacunek do starszych. Przede wszystkim, co najważniejsze, nie takie wyjebane w kosmos, przepraszam za wyrażenie, ego. Myśmy tutaj jako Polska zachłysnęli się Zachodem i wzięliśmy z zachodniej cywilizacji strasznie dużo tego syfu. Dlatego jak z Ukrainy przyjeżdża ktoś, sorry, trochę mi gardło nawala, czy Ukrainiec, czy Ukrainka, to oni są często fajni, bo oni nie przesiąkli tą zachodnią cywilizacją, która jest parszywa pod wieloma względami. Skupiona właśnie na konsumpcji, na tym, co kto ma. Popatrzcie, na pewno macie takich znajomych, którzy się skupiają, co kto ma, a se kupię, a będę miał, a ty co masz, a ja mam takie właśnie jak ty, tylko lepsze. Ale ty masz za to lepsze. No właśnie, widzisz, ale za miesiąc planuję sobie właśnie kupić, bo se już kupiłem to, widzisz, ale jeszcze muszę se to kupić. No i taka jest mentalność, zachodnia cywilizacja. Czyściutko w Azji to masz tylko w Japonii i Korei, pisze tutaj azjatycki słuchacz właśnie. Reszta kontynentu to syf na ulicach, zwłaszcza w Indiach. No w Indiach to słyszałem, że okropny syf, okropny. W Hongkongu bym mógł sobie mieszkać, ale tam strasznie, wiecie, jakie tam drogie mieszkania są? Tam na przykład za 4000 to sobie wynajmiecie jakąś taką klitkę, nie? Za 4000 na polskie. Czy więcej nawet. W każdym razie o wiele drożej niż gdzie indziej. No ponoć Hongkong to najdroższe miejsce, jeśli chodzi o wynajem. A Krystyna pisze, że szuka pani do sprzątania i ma problem w Wiedniu. W Indiach chyba nic się nie zmieniło od 83, gdy Roger Moore był wstrząśnięty biedą. Tam pisze nocny sieć z choroszczy. No, ale kurczę, fajnie. Lubię sobie popatrzeć na youtuberów, którzy opowiadają, jak im się żyje gdzieś na obczyźnie. Widać, jacy to są fajni, tacy zaradni, kumaci ludzie, nie? Że no... Szkoda, że nie zostali tutaj i nie robią czegoś tutaj. No, ale komu by się chciało tutaj, jak ci zaraz zabiorą... Albo cię zamkną, albo ci coś tam innego jeszcze zrobią. No niestety. Wszystko to wygląda tak, jakby ten nasz rząd, nasze media, nasze różne służby, to tak dla kogoś innego tutaj byli. Nie dla nas trochę, nie? No i też córeczka kolegi sobie spadła z drzewa i sobie złamała jakąś brzydko rękę. Wiecie, że sobie takie dziecko, jak sobie złamie rękę z jakimś tam przemieszczeniem w łokciu, to może się to skończyć śmiercią wręcz. Powiedzmy, że kawałek kości gdzieś utknie w arterii. Odłamek gdzieś się przedostanie malutki do krwiobiegu, to dojdzie do serca. To jesteśmy strasznie delikatni tak naprawdę, jak się okazuje. Bardzo. Tak się wydaje, że człowiek odporny, ale to się czasami można przekonać szybko, że jest inaczej. A wiecie, że to już jest potwierdzone, że Adolf Hitler był wnukiem Żyda?
wnukiem. W czasopiśmie naukowym Journal of European Studies opublikowano badania na temat przodków Hitlera. No i się okazało, że faktycznie wcześniej była to teoria spiskowa, a już jest potwierdzone. Generalny gubernator okupowanych ziem polskich miał znaleźć dowody na to, że ojciec nazistowskiego przywódcy był nieślubnym dzieckiem Anny Marii Schicklgruber oraz Żyda o nazwisku Frankenberger. Frankenberger miał przez 14 lat płacić na syna alimenty. Dowodem miała być również wieloletnia korespondencja między nim a Anną Marią Schicklgruber, z której jasno wynikało, że mieli razem dziecko. No i piszą, że te informacje były wielokrotnie kwestionowane. Niemiecki pisarz Nikolaus von Petrowicz twierdził, że w 1836, czyli w czasie, gdy babcia Hitlera zaszła w ciążę, w Grazu w Austrii nie było Żydów. Autor najnowszego badania, dr Leonard Sachs, twierdzi, że znalazł dowody na to, że w pierwszej połowie XIX wieku w austriackim mieście jednak istniała społeczność żydowska. Jednocześnie naukowiec przekonuje, że Hans Frank miał rację i Adolf Hitler miał żydowskie korzenie. Tak więc widzicie, zaskoczenie troszkę, ale jednak ciekawe, czemu on tych Żydów tak nienawidził. Czyta się Graz. Aha, dobra. A posłuchałem sobie Tagen TV, które było tak krytykowane ostatnio i przeze mnie, no tak przy okazji tego, że Eter się za nich tam wziął i krytykował, ale wiecie co, niektóre programy nawet spoko tam są. O Astrowedach sobie słuchałem z tym panem Skwarką. No ciekawa rzecz, mi się zawsze te astrologiczne rzeczy jakoś zgadzały. A te astrowedy, to jest ciekawa astrologia właśnie, bo to bazuje na ruchach planet, a nie na kalendarzu, z którym były różne dziwne machinacje, nie? I tak naprawdę my, bazując na kalendarzu, to mamy często przekłamane te informacje o tym, spod jakiego jesteśmy znaku. No i to może nam się nie zgadzać. Chociaż mi się akurat bardzo mój znak Zodiaku zgadza we wszystkich tych opisach, nie? Takich ogólnych. Nie wiem, jak tam u was jest. No, ale fajne są nawet te różne informacje. No, Jackowski też całkiem spoko, no co by o nim tam nie mówić. Ostatnio znowu afera, bo tam jedni twierdzą, że Jackowski znalazł, inni, że nie znalazł, że pomógł, nie pomógł. No ale ogólnie fajnie się go słucha, tak? Takiego Jackowskiego. No, ma jakąś tam charyzmę. To ja pierdolę! Tak patrzę i myślę sobie, o Jackowski! Ja pierdolę! No, tak zawsze przeklina. Krawiec, przecież to oczywiste, że nasi politycy pracują na rzecz obcych państw. Po owocach ich poznacie, doprowadzenie przemysłu rodzimego do upadku, wyprzedaż majątku narodowego za grosze i tym podobne. No, dobrze pisze Sylwia, ja też tak myślę. Rody krwi też są spoko, pisze Tomu. Na Tagen był pan, który kontaktował się z ojcem Pio, nie wiem co o tym sądzić. Zawsze, wiecie co, jak jest dużo tych różnych osób zajmujących się niezwykłościami, no to trudno, żeby wszyscy nam przypasowali, nie? Zawsze w niektóre rzeczy wierzymy bardziej, w inne mniej, ale ogólnie ten cały Tagen, no to już kiedyś chwaliłem też, no teraz troszkę może się na nich tam wyzłośliwiłem ostatnio.
Ale co by nie mówić, no to jednak na poziomie te programy w miarę są dobrze nakręcone. Tam chyba Owsianko za kamerą stoi, bo Owsianko jest jakoś związany z tym Tagenem i on jest właśnie operatorem kamery, montażystą, ten dziadek z taki z brodą. Ale ten to już opowiada wybitne jakieś kocopoły. Krawców, wypowiedziałeś się już o trailerze filmu Breaking Bad? Nie wiem właśnie o co chodzi. Jest jakiś nowy Breaking Bad, tak? No niestety. Może ktoś zadzwoni i coś opowie. Ja teraz pracuję, śpię, jem. Film pełnometrażowy, Breaking Bad. O, to fajnie, no, mój ulubiony serial chyba. Jednak to jest klasa, Świetne aktorstwo, świetna fabuła, tak różnorodna, nie? Bo tam jest wszystko. I akcja, i dramat, i komedia, i postacie niesamowite, każda praktycznie ciekawa postać. Aż się chce oglądać. I chyba wolę sobie pooglądać takie Breaking Bad niż jakichś tam superbohaterów, których też lubię. No, ostatnio Klot się tam dziwował, że znowu, no tak w każdym odcinku ostatnio to samo. Chociaż napisałem komentarz w obronie Kloda teraz, na przykład. Bo mnie trochę drażni. Wiecie, na przykład to, że wszyscy tak pomstują, że o, słaba audycja, już się słuchać nie da. A to są często też ci ludzie, którzy mu przeszkadzają. No to napisałem, że może w ramach eksperymentu by przestać go trollować i zobaczyć, jak to wpłynie na jakość audycji. No bo jest to dość oczywiste chyba, przynajmniej powinno być dla każdego oczywiste, że jak ktoś jest wiecznie nękany, atakowany, wrabiany w coś, bekają mu, przeszkadzają, no to mu się trochę mniej chce prowadzić i się trochę mniej będzie przygotowywał. I ja na przykład potrafię się wyjść z równowagi bardzo łatwo. Ktoś mi napisze jakiś głupi komentarz albo zacznie marudzić coś, mi się od razu tak, już nie chcę, nie? I to odczuwam. A pomyślcie, co on musi czuć, jak jest cały czas po prostu taki gnębiony, nie? No to aż dziw, że jeszcze nie zrezygnował, no, że mu się jeszcze chce. No ale na jego nowym radio troszkę się zawiodłem. Mógł trochę z większą pompą, mógł jakoś lepiej po prostu poprowadzić. Klot śpi na antenie. No, może jest przepracowany, może pracuje. No. Mi też się teraz chce spać. Piję sobie piwko, to mi się zaraz w ogóle zachce jeszcze spać. No ale uważam po prostu, że ludzie trochę przesadzają z tą krytyką. Mamy ze sobą na pieńku, ale będę szczery, no, że mi go trochę szkoda po prostu i tyle. Mojej koleżanki... Aha, Aaron Jasnowic. Żygać mi się chce, jak słyszę to imię. Mojej koleżanki brat skończył w szpitalu psychiatrycznym, prawdopodobnie przez niego. Tak pisze I'm me. No, tak to jest z tymi... Tak z takimi tematami. Można sobie zaszkodzić na głowę. Tak samo jak ze spiskami, nie? Jak za bardzo się w tym siedzi i zbyt długo, i cały czas, i zbyt intensywnie, no to można sobie zrobić kisiel w bani. A też są ludzie, którzy się uzależniają od jakichś wróżek, od jasnowidzów i potem już nie mogą wytrzymać bez tego i... jak narkotyk trochę to działa, bo taki często taka wróżka czy jasnowidz, oni wiedzą, jak wpływać na człowieka, jak mówić mu to, co on bardzo by chciał usłyszeć. No i tak wczujcie się w takiego człowieka, który trochę ma tam... O, dzwoń śmiało, słuchaczu. Jeśli masz ochotę zadzwonić, to zapraszam, tylko pamiętaj, żeby sobie dodać nocne radio na Skype'ie do kontaktów, jeśli jeszcze nie dzwoniłeś. I już, i tyle. Ja tu szybko zatwierdzam i możemy sobie gadać na Skype'ie. Telefonu nie mamy póki co, mieliśmy kiedyś, ale teraz nie mamy. Już mówiłem o tym, zacznę się zaraz powtarzać coraz więcej, jak
sami wiecie kto. No, ale patrzę. No, na naszym radiowym czacie nic się nie dzieje za bardzo. Zerkam i tu, i tu. No potem się nie dziwcie, że ja patrzę tylko na YouTube'owego, skoro tam cały czas ludzie coś piszą. A na radiowym raptem 7 osób i tak tutaj nie za bardzo. To niepowtarzalny orgazm chyba tylko siedzi i wkleja dziurawe gacie po tacie. No też zaprojektowałem a radiowy działa, stream. Jeśli pytasz Azes o streama radiowego, to przypominam, dzisiaj tylko audycja na YouTube. Nie działa niestety jeszcze nasz radiowy stream. Dziś audycja tylko na YouTube. Mieliśmy awarię w serwerowni. Jest odtwarzane z kopii zapasowej. Są odtwarzane dane, strona i takie różne tam rzeczy. Jeszcze przez chwilę nie będzie. Ale można dzwonić na Skype'a i pogadać o czymkolwiek. Dzisiaj luźne gadki, takie luźne gadki ostateczne. Więc, ale możecie też na tematy niespiskowe, niezwiązane z alternatywnymi rzeczami albo ezoteryką też możecie, też możemy sobie rozmawiać. No, jak nikt nie będzie w ogóle dzwonił, to ja też sobie za jakiś tam czas pójdę, bo jak mówię, nie chce mi się dzisiaj strasznie, ale przyszedłem i tak. Patrzę, co tu jeszcze mi wpadło. 3 miliony na nowy projekt ojca Rydzyka znowu, a na goprowców nie ma, na tych, co ratują życie. Na wiele różnych inicjatyw kulturalnych, na filmy też nie dostają twórcy, jeśli są nieprawomyślni. Nauczyciele jakieś tam małe podwyżki niby dostali, ale szkoły są straszliwie przepełnione. Ludzie teraz wklejają zdjęcia zrobione w szkołach, z korytarzy szkolnych, gdzie po prostu tłok jak na jakimś dworcu w godzinach szczytu, gdzie wszyscy się kłębią. Biedne te dzieciaki są, tak mi ich szkoda. I znowu kolejna rzecz nie działa tak, jak powinna. Czy jest sens zmuszać młodych ludzi do tego, żeby po prostu siedzieli jak w więzieniu i musieli się uczyć na pamięć całej masy informacji. Potem przychodzą do domu i rodzice nie potrafią tych zadań rozwiązać, co oni dostają. I to jest taka wiedza, która jest do niczego często niepotrzebna. No, chyba, że ktoś na studia idzie i chce, nie wiem, studiować matematykę, chemię, no to wiadomo, że musi mieć jakąś bazę, ale taki przeciętny człowiek, po prostu torpedować go, bombardować taką ilością wiedzy, siedzi w tej szkole do 21, wychodzi jak już jest ciemno. Nie wiem, dla mnie szkoła zawsze była torturą, po prostu torturą. I chodzi moim zdaniem o to, żeby zrobić znowu kaleki z ludzi, mentalne, umysłowe kaleki, zniechęcić do uczenia się czegokolwiek, zniechęcić do edukacji, do książek i żeby potem, żeby było głupie społeczeństwo. Taki jest ostateczny cel. No coś tam niby się dzieje, że w mediach mainstreamowych nawet już się śmieją z lektur, które mamy, bo to są takie archaiczne te lektury. Wiecie, jakiś Żeromski, jakiś tam Słowacki. To Boże święty. Czytać w tych czasach jakiś stary człowiek i może jakieś w pustyni, w puszczy, jakiegoś pana Tadeusza, jakieś dziady. W tych czasach nie ma nowych wartościowych książek? Ja się pytam, czy nie ma nowych jakichś dzieł współczesnych, tylko trzeba ludzi, tych młodych ludzi torturować jak takimi archaizmami? Ja nie mówię, że to jest złe, ale czy nie ma nowych rzeczy, nowej jakiejś współczesnej literatury wartościowej? Wszystko gówno, nie? Wszystko gówno, bo przyjdzie taki dziadek i nie, to trzeba stare, dobre, to klasyka, klasyka.
I to jest właśnie problem tego kraju. Po prostu geriokracja, nie? Czy jak to się nazywa? Rządy starców. Że wszędzie, gdzie patrzysz, to starcy. Absolutnie nie jestem tutaj ageistą, ale to nie może być tak, że wszędzie, gdzie nie popatrzysz, to na jakichś decyzyjnych stanowiskach siwe głowy, tak? Nie wiem, cały czas wychodzą nowe książki. Codziennie jakaś książka nowa wychodzi. I co? Tam nic nie ma wartościowego, nie? Gdzie jest ten spis lektur? Zaraz zobaczymy, jakie tam cudowności. Spis lektur dla szkoły podstawowej.

dać to, co sam lubię i to, co sam uważam za wartościowe, a nie jakieś starocie, jakieś próchno, jakieś, kurczę, dziadostwo. To są naprawdę takie wybitne książki. No dobra, baśnie Andersena może warto znać, niech będzie. Niesamowite przygody 10 skarpetek. 4 prawych i 6 lewych. No, to powinno być porówno. 5 prawych i 5 lewych. Dlaczego jest lewych więcej? Jan Brzechwa. To takie wczesne klasy, tak? Zobaczmy, co starsi czytają. Biblia. To najważniejsze. Biblię bym w ogóle zlikwidował. Ryje beret. Bajka o rybaku i złotej rybce. 4., 6. klasa. W 6. klasie bajka o rybaku i złotej rybce? Really? Hobbit. No dobra, no Hobbit to akurat spoko, nie? Można się nauczyć, można zobaczyć, że się dowiedzieć, że w ogóle coś takiego jak fantazy jest. No to śmiałe. Hobbita takiego, to nie wiem. Ty się ciesz, że nie ma już Antka, Anielki czy Łyska z pokładu Idy. To było dopiero dno, pisze Alfred. No zgadzam. Co to dawać dziecku? Książkę jakąś... To nie było ani interesujące. Ani interesujące o tym Łysku, ani ciekawe, ani fajne. To nie było nic. To kuń, jaki jest, każdy widzi. Idź spać na jebołku i nie płacz. To do mnie, Ekin, piszesz? Napisz, czy to do mnie było. Na jebołku. Aha, no to pierdol się z takimi komentarzami. Zaraz bana wyłapiesz. Na jebołku będzie mi tu pisał. Jeszcze nawet nie wypiłem ćwierć piwa, a już mi tu pisze, że na jebołek. Co my tu mamy jeszcze za inne lektury? O, ktoś się tu szykuje do dzwonienia.

0: Prometeuszu i Syzyfie. No dobra, mity greckie jak najbardziej. Ale jestem niesprawiedliwy, nie? Zlikwidowałbym Biblię, a... I może zaraz właśnie jakieś hejty na mnie polecą, bo zawsze jak coś mówię w tym tonie, żebym zlikwidował Biblię czy religię, to zaraz jakiś rycerz w lśniącej zbroi się pojawia i bardzo jest niepocieszony, że obrażam tutaj. No, dzwoń, słuchaczu, dzwoń. Szykuje się tu chyba do zadzwonienia wcześniej zapowiadający się słuchacz. Król Maciuś I, Alicja w Krainie Czarów, Trzej Muszkieterowie. Alicja jest akurat spoko. Nie no, nie są nawet takie złe te lektury. Myślałem, że same smrakloki tutaj, a tu nawet. Ale balladyna o jakichś dwóch lafiryndach, co chciały się księciuniowi przypodobać i maliny zbierały? Coś pięknego. Witam cię na antenie. Halo, halo.
1: Halo, cześć.
0: Cześć.
1: Jak mnie słychać, bo jestem na dworze i idę chodnikiem obok ulicy i pełno samochodów jeździ.
0: Całkiem znośnie ci powiem, całkiem znośnie. Masz chyba dobry mikrofon w miarę, bo nie słychać za bardzo tych samochodów. Skype trochę filtruje

0: czasami takie rzeczy, które są, wiesz, cichutko w tle, w miarę, więc spokojnie. Dzwonisz pierwszy raz?
1: Tak, pierwszy raz, słuchaj.
0: A jak się zwracać do ciebie? Zawsze się pytam, bo nie wiem, jak się kto chce przedstawić.
1: Dobrze, dobrze. Kacper.
0: Kacper, no i gitara.
1: Tak, tak, tak. Słuchaj, mieszkam w Londynie, ale pochodzę z Koszalina, z Polski. O. Także
0: pięknie, pięknie.
1: Pięć lat w Londynie.
0: O, i jak się mieszka w Londynie, w Lądku?
1: Powiem ci, jest naprawdę karuzela odczuć. Raz jest, to zależy też, jak komu pasuje, wiesz, mieszkać w dużym mieście, gdzie jest pełno ludzi i codziennie widzisz innego człowieka i masz w głowie świadomość, że już nigdy go nie spotkasz. To też wpływa na to, jak wchodzisz w interakcję z innymi ludźmi, tak zauważyłem.
0: A jakbyś miał wymienić na przykład jeden jakiś plus i jeden minus mieszkania w Londynie?
1: Brudno jest.
0: Brudno.
1: Tak, jest brudno, jest czuć w powietrzu, że nie jest najczyściej. Tak, jest plus, no wszystko masz pod nosem, po prostu nie musisz nigdzie się wybierać daleko.
0: Chyba drogo bardzo, nie?
1: Jest drogo, ale jeżeli chodzi o mieszkania czy domy w Londynie, jest bardzo drogo. Nie wiem, jak jedzenie kosztuje w innych miastach. Mieszkałem prawie rok w innym mieście, takie miasteczko Aberystwyth. To jest na północ od Londynu, 2 godziny drogi. Tak. Tam było dosyć fajnie, wiesz, zupełnie inaczej niż w Londynie. To jest jakbyś zupełnie w innym kraju był. No, ale no cóż, niedługo się będę stąd zmywał, bo ile można tu siedzieć, stary. To nie jest najlepsze miejsce.
0: A gdzie chcesz wybywać?
1: Dla świadomych ludzi. Chociaż poznałem tu tyle świadomych ludzi, którzy mają otwartą głowę i po prostu wiedzą, co się dzieje na świecie. Tak. No, nie starczyłby mi palców na ręce. Swoją drogą nawet organizowałem z przyjacielem spotkania w Londynie dla ludzi takich, wiesz, obudzonych. No i mnóstwo ludzi przychodziło. Pewnego razu przyszło 32 osoby. Wiesz, o różnych zainteresowaniach, umiejętnościach i tak dalej. Także jest mnóstwo Polaków obudzonych w Londynie. To jest na pewno, nie? Mnóstwo.
0: No to fajnie, no to kurczę miło słyszeć, że
1: tak
0: wygląda
1: tak
0: sytuacja. A mówisz, że wybywasz stamtąd. Masz już jakiś kierunek upatrzony?
1: Nie. Znaczy, no... myślę o Hiszpanii, ale z tego, co wiem, to jest tam po prostu... No, nie jest najtaniej, jeżeli chodzi o jedzenie i utrzymanie takiego życia na takim średnim poziomie dosyć, bym powiedział. No, a pracy jest po prostu... Znaczy, mało płacą. Z tego, co wiem, to mało płacą. Mojego kumpla, kuzynka mieszka tam. Mówi, że ma pracę w... Pracuje dla jakiegoś gościa, który ma sieć kasyn otworzonych na jakimś wybrzeżu. No i ona audity robi po prostu tam. Czyli sprawdza, czy wszystko się zgadza. Pieniądze z tym, co jest w systemie. No to dziewczyna zarabia 1200 euro. No nie. To tam za mieszkanie chyba płacą 400 euro. Coś w granicach, coś takiego. Nie wiem dokładnie, bo sam tam nie byłem, ale mam dużo znajomych, którzy tam jeżdżą do rodziny. No.
0: No, a mówisz, że się interesujesz świadomością, tak? I przebudzeniem, takimi sprawami, tak? O, chyba zerwało nas. No to teraz ja zadzwonię. O, chyba się spotkaliśmy w połowie drogi.

0: I witamy znowu na antenie Kacpra, tak?
1: Witam. Przepraszam, nie wiem, co się stało.
0: No, dobrze zapamiętałem twoje imię? Kacper, tak?
1: Kacper, tak.
0: No, coś czasem zrywa, może kłopot z zasięgiem. No, a pytałem się, czy, bo powiedziałeś, że się interesujesz takimi rzeczami związanymi ze świadomością, z przebudzeniem, tak? No to jak byś tak mógł określić dzisiejszą rzeczywistość, w której żyjemy? Jak to twoim zdaniem wygląda, tak w paru słowach? Coś w tym jest, w tych moich obawach spiskowych, czy raczej nie?
1: No oczywiście, no dobrze powiedziałeś na samym początku, że no po prostu ręce opadły.
0: Oj, coś kłopoty techniczne znowu urwało cię w połowie odpowiedzi. Halo? Raz. Spróbuj się gdzieś tam... A, no widzicie, kłopot z zasięgiem. Tak to jest, tak się dzwoni z terenu. Niestety, audycja live, wszystko się może zdarzyć. A niepowtarzalny orgazm pisze, na pocieszenie powiem ci, że w wielu szkołach z lekcji religii wypisało się 70-80% uczniów. No i bardzo dobrze, i aleluja, i tak dalej. Tak, i tak trzymać. Dość już tego ciemniactwa, tego ciemnogrodu i tych pedofilców szlajających się. Jak ja ich nie lubię. Wiecie, to jest skandal. Po prostu, że w takim szpitalu najwięcej zarabia kapelan. Jest ich, kurde, 5 na jeden szpital. Słyszymy się teraz?
1: Tak, słyszymy się. Sorry, już wiem, gdzie jest problem. Chyba mi się słuchawki psują. To znaczy, ja mam Huawei. Potrzebna jest taka przejściówka i ta przejściówka się psuje co miesiąc. Trzeba kupować nową i nową.
0: No to jak ty, zresztą świadomy człowiek, masz szpiegowską komórkę chuja jej?
1: Tak, mam.
0: Chuja jej. No to widzisz, to podsłuchują cię Chińczycy.
1: Oczywiście, kto nas nie podsłuchuje, słuchaj. Właśnie, i przez to nas nie podsłuchują. Myślisz, jak masz iPhone'a czy Samsunga, to jesteś bezpieczny? Nie bardzo.
0: No dzisiaj to już ciężko być bezpiecznym gdziekolwiek.
1: Dokładnie.
0: No,
1: dokładnie.
0: Wyślą ci jakiegoś wirusa, zainfekują komórkę i przejmują kontrolę nad wszystkim. Aparat, nagrywanie, wszystkie tak. Konta. Tak. W ogóle to faktycznie strach trochę mieć smartfona dzisiaj, nie?
1: No... No też nie dajmy się zwariować, bo naprawdę możemy oszaleć, nie jak będziemy się wszystkim przejmować.
0: No, ale to nie dajmy się zwariować, to polega, właściwie to chroni nas tylko statystyka, że jesteśmy mało ważni i że nikt się nami nie zainteresuje, no to jesteśmy spokojni. Trochę na zasadzie jak taka antylopa, która jest w dużym tadzie i się nie boi, bo lew złapie pewnie jakąś inną, nie? A nie ją.
1: No dokładnie. No to słuchaj, żebyśmy się nie bali, po prostu gromadźmy w grupy, w społeczeństwa i odetnijmy się od tego systemu. Oddajmy im paszport swoje akta urodzenia, niech sobie to zabierają wszystko i zrobimy swoje. Po prostu zgodnie z zasadami tam, nie pamiętam jakie to są zasady, robienia paszportów, ale są i można je znaleźć i po prostu zgodnie z tymi zasadami możesz nawet swój kraj otworzyć zresztą.
0: No piękna wizja, tylko że ciężko tak żyć troszkę w sumie dzisiaj bez odcinając się od systemu, to wymaga poświęcenia dużego jednak, nie?
1: No możesz z niego korzystać po prostu, korzystać z tego systemu, ale nie wchodzić z nim w takie niekorzystne dla nas kontrakty. No to wszystko się opiera na tych kontraktach, nie?
0: No tak.
1: Naprawdę nie mamy żadnej umowy z tym rządem, z tymi politykami, którzy podpisują swoje akta, nie? Parlamentarne. Co swoją drogą akta parlamentarne nie są prawem, są tylko zapisy. To jest jakby informacja. To jakby ktoś przyszedł, przykleił ci na drzewo informację, że od dzisiaj będziemy płacić 20 zł za parkowanie w tym miejscu. Ty możesz się na to zgodzić albo nie. No, ten gość w sądzie jest przegrany, bo no, nie masz umowy z nim. To ja nie mogę sobie ogłosić czegoś i wszyscy ludzie mają się do tego stosować. Tego są tylko ogłoszenia, nie? I tak naprawdę nawet policja jest, słyszałem, że to jest prywatna firma. To nie jest jakiś organ rządowy. Tylko, żeby oni żądali od ciebie respektowania ich rozkazów, to musisz mieć kontrakt z nimi. Jak nie ma szkody wyrządzonej przez ciebie w jakimś zdarzeniu, no to wiesz, nie mogą cię ukarać, nie? Na przykład za wypadek. Zresztą tutaj tak to działa. Znam ludzi, którzy nie płacą podatków i nie płacą mandatów nawet za parkowanie czy za przekroczenie prędkości. Po prostu się odpisuje na taki list parę prostych pytań. Gdzie jest umowa? Gdzie jest szkoda poniesiona w wypadku? Gdzie jest strata? I oni nie mają odpowiedzi na to. Ewentualnie ci wyślą jeszcze raz ten sam list. Albo jakiś tam prawnik do ciebie napisze. Jakieś formułki, których możesz się przestraszyć. Jak się tego nie przestraszysz, to oni ci odeślą. No, czy piszesz do nich kolejny list z tymi samymi pytaniami. Aż w końcu ci piszą, że sprawa jest zamknięta, że twoje konto jest czyste, czy coś takiego.
0: No,
1: tam się w to nie bawię, bo to pochłania mnóstwo czasu. I jak coś źle popełnisz, mały błąd, to możesz się wpierdzielić w niezłe długi. Bo znam takich ludzi, którzy już mają do spłacenia za jakieś tam małe, z małej kwoty. Urosło im do 1000 funtów. Bo ktoś im coś tam powiedział, ale oni nie do końca wiedzieli, jak to wykonać i wiesz, bagno się robi, nie?
0: No ja cały czas myślę o tym, jakby się tu jak najbardziej odciąć od systemu. Niestety żyję w kraju, gdzie stworzono takie warunki, że ta państwowa mafia, no bo państwo działa zawsze jak mafia trochę, nie? Zawsze ten haracz musisz zapłacić albo ci zrobią kuku, no i... Pod wieloma względami to mafię przypomina. No i jak mi się wydaje, że trzeba sobie na początku zabezpieczyć się jak najbardziej, żeby ci nie mogli dowalić, żeby być samowystarczalnym i niezależnym, schować wszystkie oszczędności, wypłacić żadnych kont w banku. No jak zrobią społeczeństwo bezgotówkowe, to już całkiem w dupie jesteśmy, bo już wtedy... No, nic nie zrobimy. Dlatego mi się strasznie nie podoba wizja społeczeństwa bezgotówkowego.
1: Znaczy tak, no pieniądze nie są złe same w sobie, bo to jest tylko narzędzie. To jak młotek, możesz młotkiem komuś rozwalić łeb albo zbudować dom. Tak samo pieniądze. Pieniędzmi tylko zależy, w czyich rękach one są. Jeżeli one są we władaniu psychopatów i szaleńców, no to wiemy, jak to się kończy.
0: No to jest jakaś chora sytuacja, że większość majątku całej naszej cywilizacji należy do kilkunastu osób. To jest dziwna sytuacja.
1: No podobno oni mają w garści 90%, tak, majątku. Zasobów. To jest warte więcej niż pieniądze, nie? Bo papierek to jest, no co papierek, nie? To nawet już nie jest oparte na złocie, tylko na długu publicznym. Podobno obywatele amerykańscy są zastawieni za jakieś pożyczanie pieniędzy z banku federalnego przez rząd amerykański.
0: No tak, oni nie mają czegoś takiego jak Narodowy Bank, tylko mają prywatny bank, w którym się państwo zadłuża. Też jakaś, zawsze to było dla mnie
1: wszystko
0: dziwne
1: jest,
0: i niezrozumiałe.
1: Wszystko, tak. Tak naprawdę wszystko jest prywatne. Nawet same państwa to są wielkie korporacje. Przecież Polska jest zarejestrowaną korporacją w Washington DC, District of Columbia. W Waszyngtonie. Nawet widziałem na mapie Google Maps, gdzie jest siedziba i normalnie jest siedziba Polski, polskiej firmy. Znaczy Polski jako korporacji.
0: Ciekawe, czy mogło to wszystko pójść w innym kierunku, żeby nasza cywilizacja nie była tak skupiona na pieniądzu, żeby ten pieniądz nie miał aż takiej siły, żeby nie było tyle tych spekulacji, kryzysów finansowych, jakichś baniek spekulacyjnych. żeby nie było takiego zamieszania z tym, że wszyscy są u wszystkich zadłużeni, że majątek wszystkich, że majątek całej cywilizacji należy do tych kilkunastu rodzin czy kilkunastu osób, no to wszystko jest chore. A czy może jesteśmy skazani? Może rozwinięta cywilizacja musi tak po prostu działać i kiedyś przez to i kiedyś za to zapłacić wysoką cenę? Nie wiem, bo ciężko mi też z drugiej strony sobie wyobrazić, jakby działał nasz świat bez tego wszystkiego, dzisiaj przynajmniej, nie? Już nie ma, to jest taka sytuacja, że nie ma odwrotu trochę, no bo co, nagle zrobimy jakąś rewolucję wielką na całym świecie?
1: No, robić rewolucję w poszczególnych krajach to jest strzelanie sobie w głowy, no bo oni tylko na to czekają, że mogli wyjść na ulicę. Zresztą policja się tylko teraz szkoli w tym celu, żeby tłumić zgromadzenia na ulicy, nie? A nie na jakieś wojsko. Zresztą no, Ether dużo o tym mówi, ale no, swoją drogą.
0: To jest w ogóle teraz tak, że jak jakiś kraj się robi za mocny, to nawet jak robisz w nim rewolucję, to na jednego jakiegoś wojownika o wolność przypada jeden obserwujący go agent i nigdy z tego nic nie wyjdzie, tak jak się to skończyło w Polsce, nie? No bo na Ukrainie też tak było, że masz, kurczę, trzech wojowników o wolność a jeden z nich to agenciak, który ich obserwuje i to jest nie do uniknięcia. Potem już jak te służby są zbyt silne, jak władza jest za silna, bo władza nigdy nie odpuści. I zawsze będzie nas traktować jak stado baranów, które trzeba potem kontrolować, obserwować i nawet jak pozwoli im się na jakąś rewolucję, to trzeba tą rewolucją sterować odgórnie jakoś tak, żeby zachować swoje przywileje, stanowiska i żeby spaść na cztery łapy.
1: Niestety. Tak, no a z drugiej strony, jak chcą się uwolnić z tej opresji taką drogą pokojową, czyli no większość takich ludzi ucieka w duchowość, tak? Szuka jakiejś tam prawdy duchowej, unika walki. No, tacy ludzie z drugiej strony są przejmowani przez ezoteryków, nie? Już gądź, ale większość tych ludzi to wierzy w takie babole jak kulki leczące za 32 tysiące, o których Ether znowu mówił. To on bardzo dobrze wypunktował tego gościa, nie? Tagent TV. Zresztą, nie wiem, jak się na niego patrzy, to już w ogóle widać.
0: Tagent czy Berdowicz? Czy Alex Berdowicz?
1: No oni tam w jednej drużynie chyba piłkę kopią, nie? Ale
0: nie, no bo tego, mamy Tagent i Porozmawiajmy tak. TV, nie? Tagent TV i Porozmawiajmy TV, teraz wszyscy TV. To nie wiem, który tam sprzedawał kulki, ale co, jakieś kulki leczące za 30 tysięcy? No nie wiem.
1: Nie wiem, one tam nie wiem do końca, jak to miało wyglądać, ale one miały chyba wodę energetyzować w jakiś sposób, która miała nam pomóc i kurczę cuda czynić, ale no widzisz, ludzie... Wyobraź sobie, że kilka ludzi kupiło coś takiego od niego i zobacz, jeden gościana robi na ludzkiej głupocie. A ci ludzie są w zasadzie biedni, nie? Bo szukają jakiegoś ratunku, a wpadają w jeszcze gorsze w zasadzie pułapki, nie? No to jest tak. Może, ja mi się wydaje, że to jest 90% z tych ludzi w internecie, tych całych ezoteryków, mistrzów duchowych, no to są właśnie tacy ludzie pokroju Tagent TV, czy no nie wiem, Moskalikowa tam jakaś jest jeszcze. Wreszcie ja spędziłem dużo czasu spędziłem w tym YouTubie, przeglądając tych wszystkich ludzi. No i zacząłem tak kwestionować trochę, nie? Czy oni aby na pewno mają rację i dlaczego mówią takie rzeczy i ludzi przyciągają, nie? Do siebie. Czy mówią takie rzeczy dlatego, że ludzi przyciągnąć do siebie. No bo widzisz, później wchodzisz na ich strony sklepowe no i doznajesz szoku, nie? No jak ktoś jest opętany ich myślami, no to już, wiesz, wydaje pieniądze. No i idąc tą drogą, to mam takie fajne historie do opowiedzenia, ale no dobra, opowiem.
0: Nawijaj.
1: Opowiedzieć? Dobra. To było z jakieś 2 lata temu. Jeździłem motorem. Pracowałem w... To było samozatrudnienie, takim delivery, to była dostawca, dostawa jedzenia, nie? Takeaway delivery. Z takich restauracji, takich dobrych, wiesz, nie było jakichś tam, nie wiadomo co. No i pewnego dnia trafiłem na restaurację, gdzie była dziewczyna. Zresztą ja do tej restauracji mnóstwo razy już później jeździłem, bo miałem zamówienia ciągle z niej. No i była taka dziewczyna, Polka oczywiście, zresztą na, chyba na 20 restauracji w 18 była przynajmniej jedna Polka, czy jakiś Polak. Że jest mnóstwo, mnóstwo Polaków jest w Londynie. No i dziewczyna miała 19 lat, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba 19 lat. I ona pracowała jako kelnerka. To był burger, to była knajpa z burgerami. Taka nieduża, ale tam mieli obroty fajne, dużo ludzi przychodziło. No i jej mama jeszcze pracowała na kuchni z drugiej strony. No ja tak się zaprzyjaźniłem. Polubiła mnie ta dziewczyna, bo parę razy tam wjeżdżałem do tej knajpy. Poznałem te dziewczyny, które tam pracowały. No i ona się zaczęła otwierać tak przede mną trochę. I zaczęła mi opowiadać. Zresztą ja widziałem, że ona jakaś taka dziwna jest. Ona smutna taka chodziła. Nie wiedziałem, o co chodzi, I tak pewnego dnia się przed nami otworzyła i mi opowiedziała po prostu, co się dzieje. Ona miała brata, który ma... dwa lata temu miał 21 lat, no to teraz powinien mieć 23, racja. Czyli miał 21 lat chłopak, ja miałem wtedy 22. Czyli rok młodszy ode mnie. Mi powiedziała, że... jej brat ciągle siedzi w tym YouTubie, w internecie i wysyła pieniądze jakiemuś gościowi, jakimś ludziom. I mówi, że on bardzo dziwnie się zachowywał. Ona mi to opowiadała po tym, jak już to się wydarzyło wszystko. Powiedziała, że wysyłał pieniądze do ludzi i on ciągle był taki zafascynowany, wiesz, tym, co tam opowiadali ci ludzie, nie? Do tego on, no, nie było jakby z nim kontaktu. Ona mówi, że wracała do domu i były takie sytuacje, że wychodził i oni się go pytali, gdzie ty idziesz? On mówi, że idzie lewitować do parku, a było po prostu ciemno, wiesz, prawie noc. I takich sytuacji było kilka. No śmieszne, ale... Ona mówi, że miał czasem, bardzo często miał takie oczy czarne, bardzo te źrenice miał takie rozszerzone.
0: No to może, wiesz, to lewitowanie to było tak naprawdę ćpanie.
1: No nie wiem, słuchaj. Skończę mówić i wtedy się zastanowimy, co było powodem. O, to będzie fajnie. No i tak, oni mieszkali z babcią. Oni mieszkali u swojej babci. Ona, czyli rodzeństwo i ich matka. No i mieszkali u babci. Mieliście psa i kota. I dziewczyna naprawdę na poważnie to mówiła. Ja widziałem, że ona nie kłamie. Zresztą nie miała chyba powodu. Była młoda dziewczyna i widać było po jej twarzy, że coś się dzieje. Powiedziała mi, że jej brat jest w szpitalu psychiatrycznym. Mówi, że przed tym, jak to się wszystko wydarzyło, to wysyłał pieniądze do... Między innymi wymieniła Aaron Jasnowic. Ja nie pamiętam, znaczy nie wymieniła mi innych nazw, innych imion, innych ludzi. Tylko wymieniła tego jednego, ale było ich paru, także nie wiadomo, komu jeszcze wysyłał pieniądze. A jeżeli wysyłał pieniądze do niego, to znaczy, że skorzystał z jego usług pewnych, nie?
0: Aaron nie wiadomo, Jasnowic, co to no były. To znana persona w sumie, nie?
1: Dokładnie. Zresztą nie wiadomo, z jakich usług korzystał, skoro mu wysyłał pieniądze. I ona mówi, że dużo tych pieniędzy wysyłał. I powiedziała mi, że pewnego razu wróciła z pracy z mamą chyba, czy bez, no to już nie ma znaczenia. I została zadźganego nożem kota i psa. Plus do tego ich babcie.
0: No to jakieś ćpanie było na stówę.
1: I co dalej? No. On mówi, że zadźgał psa i kota, bo nie było jej i jej matki w domu, nie? Jakby one były, to nie wiadomo, jakby się skończyło inaczej.
0: No to
1: także teraz się, wiesz, można sobie gdybać, to było ćpanie, ale równie dobrze mogło to być wpływ jakichś innych ludzi, nie?
0: Ćpanie nie wiadomo. Plus pranie mózgu, tak często jest.
1: Tak myślisz?
0: No, tak myślę, że to jest częsty schemat, bo jak się człowieka tak naćpa, szczególnie takiego, który wcześniej nie miał za bardzo styczności z substancjami, no to wiesz, on jest zaaferowany i że odkrywa w ogóle nową rzeczywistość i można na niego łatwo wpływać, przekonując go, że to jest ten prawdziwy świat. Widzisz, no, jak ty do tej pory nic nie widziałeś i on ćpa. No, ja pamiętam swoje pierwsze zabawy z marihuaną, taką, która jest bardzo lekkim w sumie, bardzo lekką substancją i to też była niezła jazda, nie, w głowie, a jak naćpasz takiego człowieka, który wcześniej nie miał styczności z niczym, jakimiś grzybami, jakimś, wiesz, jakimś kwasem, LSD czy coś, to odkrywa nowy świat i można wtedy go sobie łatwo zjednać. Się zastanawiam, czy ci hipnotyzerzy, tak jak w przypadku Podleckiego, prawdopodobnie to było, wiesz, że oni go, jakiś hipnotyzer go mógł normalnie zahipnotyzować, bo hipnoza działa, myślę.
1: I jasne, że działa.
0: Człowieka zaprogramować. Tak,
1: ja słyszałem, że osoba, która zabiła Kennedy'ego, była pod wpływem hipnozy. Kiedy w momencie, gdy miała się pojawić jakaś kobieta w spódnicy, w kropki czerwone, czy coś takiego, to on wtedy miał wykonać to zadanie, coś takiego. Więc myślę, że hipnoza jest autentyczna, nie? Nie jest jakaś bzdura.
0: I nie ma co szukać jakichś, Bóg wie jakich, kurczę, opcji niesamowitych, że go tam jakąś bronią napromieniowali, że coś. Po prostu spotkał się z tym hipnotyzerem, ej, słuchaj, może ja bym cię tutaj zahipnotyzował i twoje poprzednie wcielenia sprawdził, czy coś. No i hipnotyzuje i jak taki Marek jest odjechany pod wpływem hipnozy, no to mu tam, wiesz, to programuje go. Słuchaj, pieniądze są dla ciebie nieistotne, ale ja się nimi chętnie zajmę. Twoja matka to klon z kosmosu, pamiętaj o tym. I mu tam, wiesz, programuje i potem taki Marek wariuje, no. Biedny człowiek w sumie, tak mogło być. Ja bym stawiał na to, że go po prostu zaprogramował jakiś szarlatan. Znaczy, wiesz, ciężko mówić już o szarlatanie, jak zrobił to skutecznie. To działa.
1: Tak. To teraz trzeba by było go odhipnotyzować.
0: Może by się dało, faktycznie.
1: I żeby się dało? No. Żeby mieliśmy jakiegoś eksperta? Marku, dawaj tam.
0: Marku, deparchator to wymysł parchów, które cię zrobiły w konia i tak naprawdę cofniesz się teraz do swojej świadomości sprzed 5 lat, na przykład coś w tym stylu, nie? I on tam by sobie przewinął w głowie i byłby starym, dobrym Markiem.
1: No ciekawe, różne rzeczy się na tym świecie dzieją. Tak naprawdę mamy wiedzę zerową, bo jedyne, skąd czerpiemy tą wiedzę, to jest internet. Racja.
0: No akurat w przypadku pana
1: Marka... No ja nie mówię, że w 100%.
0: To mieliśmy tu nawet w radio osobę spokrewnioną z Markiem Podleckim.
1: No,
0: która starała się jakoś tam odratować. No tak jak w przypadku Etera było. Eter jak dla mnie też starał się coś tam z tym Markiem zrobić, w sensie takim, że go jakoś tam wyciągnąć z tego.
1: Tak.
0: Nie tak jak niektórzy, tylko zbijać sobie kapitał i popularność na jego osobie.
1: I bekę nakręcić.
0: No, albo bekę. Bardzo to nieeleganckie, nie? Sobie, kurczę, robić szopkę i bekę i popularności sobie przysparzać. zapraszając osobę chorą psychicznie. No ale widać, że w niektórych kręgach to się nie przyjmuje.
1: Dobra, słuchaj.
0: I jest tu propozycja od Tomu, stwórzmy odparchator. Taki dedeparchator.
1: A powiedz mi, jak ty masz na imię?
0: Krawiec.
1: Dobrze, Krawiec. Trafiłeś na Pola Lechickiego w internecie?
0: Słyszałem o tej osobie. Jak? Pol Lechicki?
1: Tak. No, albo słyszałem. Marcin Wam.
0: Coś słyszałem, ale tak wiem, że coś dzwoni, ale nie wiem w którym kościele. A kto to?
1: A kto to? Nie wiem, z której strony odgryźć ten kawałek chleba. On przedstawia projekt Ariowie. I to jest projekt na tym, że który polega na tym, żeby ludzie tej samej grupy krwi, czyli no my, Polacy, zwał jak zwał, ja tam się za Polaka nie uważam, bo ja się uważam za suwerena i po prostu nie podlegam pod żadne jakieś ja siebie nie wsadzam w żaden boks. Nic.
0: No i dobrze.
1: To nie dobrze?
0: Dobrze, myślę.
1: Aha, dobrze, sorry, źle usłyszałem. Facet opowiada, jaki jest po prostu jego zamysł, żeby stworzyć właśnie taką społeczność nadziemną, nie podziemną, nadziemną, przy pomocy internetu, jakichś tam serwerów, połączyć tych wszystkich ludzi, czy nas. I jemu chodzi o to, żeby wszyscy ludzie się gromadzili w rody. Zresztą wejdź sobie na ariowie.com albo ariowie.org, sorry, nie pamiętam. Ale możesz sobie tam taki fioletowe barwy po prostu. Loga będą, to pewnie sobie znajdziesz. No i tam wszystko opisuje. To możesz wejść na jego kanał i posłuchać wybranych filmów, które tłumaczą właśnie to, o czym ja próbuję ci wytłumaczyć, ale nie bardzo mogę, bo mi strasznie przeszkadzają te auta.
0: Spoko, ale nota to już chyba wiem,
1: nie chcę zaciągać na antenie.
0: Jasne, ale to bo... wiem, to jest ta osoba, bo z tego co widzę tu na stronie, ten pan Lechicki stworzył coś, co to nazwał deklaracją suwerena, czyli taki dokument, tak, który podpisujesz i się wypisujesz z tego systemu, tak?
1: Tak.
0: No
1: i na podstawie tego robimy swój inkubator państwowości. No i mamy, możemy sobie zrobić narzędzia do stworzenia po prostu swojego jakby rodu, nie? Łącząc te wszystkie rody, możemy mieć po prostu swoje
0: Ariowie
1: prawo jazdy. Czemu nie?
0: No, wiesz, tak krok po kroczku, nie? Kropla drąży skałę, jak to się mówi. I na początku...
1: Ale to jest na razie, tak, to jest na razie najkonkretniejszy gość, jakiego znalazłem w internecie. Ale powiem ci, że znam go osobiście trochę, bo widziałem się z nim. On mieszkał w Londynie przez pewien czas. I ja się z nimi spotykałem. On tam mieszkał z grupą osób. Tam z jednym z nich dalej się przyjaźnię. Mieszka w zasadzie niedaleko ode mnie. Miałem się z nim dzisiaj spotkać, ale jest za późno. No i on się bardzo dobrze z nim znał, bo prowadzili razem firmę. I powiem tak, nie warto ufać wszystkim na słowo w internecie, bo jak się okazuje, że nawet najkonkretniejsi ludzie, najbardziej wiarygodni mają coś za uszami. Ja nie chcę mu zrobić antyreklamy, ale po prostu bądźcie bardzo ostrożni, tak jak z tymi wszystkimi ludźmi, bo naprawdę można nieźle sobie problemów natrzaskać, nie? Jeżeli się wchodzi w jakieś kontrakty Nie, ja osobiście nie, ale znam parę... Znaczy, mój przyjaciel miał.
0: Czyli podsumowując, to mówisz, że można się tym zainteresować, ale ostrożnie, tak?
1: Tak, no bo pomysł jest genialny, stary, naprawdę.
0: No.
1: To jest, no nie widzę lepszego wyjścia w zasadzie z tej opresji, w której siedzimy wszyscy. Po prostu połączmy się wszyscy, zróbmy, jeżeli przyjdzie interakcja z tym tak zwanym Matrixem, czy będziesz miał do dealowania z jakimś sądem, czy policją, czy z kimś, kto będzie chciał od ciebie jakieś pieniądze w postaci podatków, to my wszyscy stajemy za sobą murem i na tej zasadzie jesteśmy nietykalni, nie? Prawdopodobnie.
0: No zawsze w kupie raźniej i w kupie siła i myślę, że tego typu inicjatywy, takie właśnie enklawy, to jest dobry pomysł i tylko to potrzeba czasu, żeby to urosło, bo no wiadomo, że im taka grupa będzie silniejsza i prężniejsza, tym ciężej będzie ją zniszczyć. No ale też pewnie się pojawi inwigilacja tam od środka z czasem i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że jak już ktoś jest silny i tworzy tego typu inicjatywę, to się nim zaczynają interesować jakieś służby i tak dalej. No, ale ariowie.com można sobie poczytać jako ciekawostkę, na pewno zobaczyć, co tam ciekawego. Dobra, dzięki Kacper za telefon, fajny, ciekawy. No i dzwoń do mnie częściej. Tutaj niektórzy zarzucają, że głupoty gadasz, ale tak bez konkretów troszeczkę. Jak coś.
1: Ale odnośnie masz... do czego głupoty?
0: Ja no, też nie.
1: Widzisz, ludzie potrafią napisać jakąś bzdurę i w zasadzie się nie odnieść w ogóle.
0: No właśnie.
1: Ale cóż, a...
0: Jak macie coś do Kacpra, to konkretnie piszcie, z czym się nie zgadzacie, to możemy sobie wtedy podyskutować, a tak to taka krytyka,
1: jest,
0: że ale...
1: Jest po prostu... Jest po prostu za dużo informacji, żeby wszyscy mieli te same wnioski na temat tego, co się dzieje dookoła. Także no to jest zrozumiałe, nie? Że ktoś się z czymś nie zgadza. Ja też się mogę mylić w zasadzie wobec wszystkiego, co mówię albo co myślę. No i to jest chyba... Takie podsumowanie tego wszystkiego. Dobra, ja,
0: no,
1: leci
0: dobra.
1: Mi z nosa, idę do domu, wracam z treningu. No jutro do pracy, słuchaj.
0: Chcę się wyspać. W weekend, no to zapierdol masz.
1: Nie, to nie będę siedział do... No trochę, ale nie bardzo. Znaczy no to... mogę sobie zdecydować, kiedy chcę mieć wolny dzień w zasadzie, ale tak się złożyło. No, ale sobie odpocznę. W poniedziałek jadę na holidaya do brata, który w Walii mieszka na wybrzeżu, także spoko.
0: No dobra, to trzymaj się, miło się gadało i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy na antenie.
1: Okej, okay. No może będę mniej zmęczony i powiem coś konkretniejszego, trochę chaotycznie, ale to nic.
0: No to tymczasem, Borym Lasem.
1: Okej, okay. Borym Lasem, hejka.
0: Cześć. Wiecie co? Ja tak sobie myślę, że to, bo tu zarzuty Grzesiek napisał, że najważniejsze, że koszulki Ariowie kosztują 170 zeta. Każdy szur ma swój biznes. No ale czy to jest coś takiego strasznego, że koszulki za 170 zeta, no to nie jest to jakiś restrukturyzator wody, czy magiczne kulki, czy kupowanie na przykład w hurtowni błyskotek, jakichś tam diamencików za 20 zł i sprzedawanie po 2000, nie? To są ewidentne przekręty. No a takie koszulki to zawsze jest jakieś wsparcie. To nie chodzi o cenę samej koszulki, tylko ktoś może sobie zorganizować tak dofinansowywanie swojej inicjatywy, że właśnie za pomocą koszulek. Kupując koszulkę nie płacisz za gadżet, za koszulkę czy za czapeczkę, tylko wspierasz inicjatywę, a dostajesz koszulkę przy okazji. No, tak bym to podsumował. Więc ja bym tutaj tak aż nie krytykował. Też nie krytykowałbym tych ludzi, którzy coś tam robią, a wydają się czasami trochę odjechani. Dopóki ci ludzie nie są, jak wiecie, ewidentnie jacyś źli, jakieś cwaniaki i tak dalej. To, że ktoś ma jakąś odjechaną wizję, to jeszcze nie czyni go osobą godną pogardy, tak mi się wydaje, nie? fajny ten chłopak z Anglii, ma wiedzę, super, no, a Krystynie się spodobał Kacper, no, także nie wszyscy krytykują, no, ariowie.com, nie no, taka deklaracja, jak to się nazywa, deklaracja suwerena, pobierz deklarację suwerena. No, ale tu trzeba maila wpisać i na maila dostajesz. No, ja bym sobie chciał tak normalnie pobrać plik. To już pierwszy minus. Chciałbym, żeby mi się po prostu zapisał na dysk, a nie żeby ktoś o mnie zbierał dane. No, ale cóż, to takie coś mi się nie podoba. Ariowie, krótki wstęp. Cały czas pracujemy nad stroną, ale już teraz, jeśli jeszcze tego nie robisz, polecamy poprawić swoje bezpieczeństwo w internecie. No, to tak nie, też nie zaciekawie, że od razu mi tu wciskają jakąś inną przeglądarkę i Proton Maila i przeglądarka Brave. No, ponoć dobra, no potrzeba też chyba zachwalał akurat tego Brave'a. No, ale tak na dzień dobry mam tutaj, chciałem przeczytać, czym są ci Ariowie, co to za inicjatywa, a nie na wstępie dostać informację, że mam używać VPN-a, Tora i sobie Proton Maila. No, no dobra, ja stąd wychodzę. Napiszcie lepiej jakieś powitanie i coś o sobie. Wchodzisz na stronę... A tu cię witają jakieś technikalia. Potrzeba wystosował jakiś tutaj z kolei komunikat odnośnie tej awarii, która się przydarzyła. No pisze, że... Straciliśmy 1% danych w losowych miejscach. No właśnie, właśnie. Ale i tak widzę, że strona już normalnie się wyświetla. Wcześniej były większe problemy. No zdarza się, zdarza, wiecie, no tak to może być. I tak, kurczę, tutaj się spisali, no bo odtworzyli z backupa. Coś tam, tak więc coś wam może tutaj nie działać. Nie wiem, czy powinienem tutaj przeczytać ten komunikat. Może zostawię to potrzebie, co? On jest, wiecie, od tych spraw. Nie wiem, czy by chciał, żebym ja tu odczytywał. W razie czego jest wiadomość od potrzeby, co i jak na naszym wewnętrznym czacie nocno-radiowym. A jak będzie, a przypuszczam, że sam wam w najbliższej audycji wszystko wyjaśni. On jest od tych spraw, on się na tym zna, on się orientuje i przedstawi wam sytuację. Hmm.

No tak, nasz dział wizerunku zawiódł też, jeśli chodzi. Nie, nie przesadzajcie też z jakimiś tutaj, że na YouTubie komunikat. Bez jaj, nie? Nie róbcie sobie jaj. Aha, aha. Backup był jednak z 30 sierpnia. No nic, trzeba będzie od nowa parę rzeczy powrzucać. To zemsta Kloda. No właśnie, właśnie, to... No tak naprawdę to wściekłe ataki są. Wilki kąsają nas, wilki, złe wilki wbijają nam szpilki, słuchajcie, i no... Ale my, radiowcy wyklęci, nie poddamy się. Radyjko, radyjko, cóżeś ty za medium? Żecie wściekłe trole, żecie wściekłe trole, ciągle atakują. Musimy zrobić taką piosenkę żołnierską tutaj o tym, jak nas atakują wściekle. No, także widzicie, nam też się coś przytrafia od czasu do czasu. No nic, jakby ktoś chciał zadzwonić, pogadać, to jestem zwarty i gotowy. Ja mówiłem, dzisiaj mnie boli gardło, miałem w ogóle się nie pojawić, ale tak wszedłem na luźne gadki. No, niestety, dzisiaj taka luźniejsza audycja.

0: zaprojektowałem logo, zaprojektowałem stronkę dla klienta, dostałem uwagi od programisty. Uwaga, że tutaj, że kolorki to takie żywe bardziej i paletę mi wysłał taką kolorków takich pstrokatych, że to takie, te kreski to bym zlikwidował, a tą czcionkę to bym inne dał, a to takie tutaj tego to potrzebne to to, a tutaj to bym zlikwidował te bulety, po co sam tekst wystarczy. No. Dziękuję panu programiście. Jak to dobrze, że jest ktoś taki, kto mi powie, jak robić grafikę. No, jak wiemy, programiści się świetnie znają. Czy to już ten słynny reset nastąpił? Zaczęli od radyjka bez dusznicy, a kysz. Pisze Tomu. Tak, mieliśmy reset, wielki reset serwera. A czujecie, jakby tak się zresetował i odtworzył się backup z początków istnienia Nocnego Radia, tak jak było na początku samym, ciemna strona i tam link tylko do ostatniej audycji był, tak granatowy link. No, to też jest okazja, żeby się w końcu wziąć trochę za stronę i zaktualizować pewne rzeczy. Ona już dawno nie była zmieniana. Przypomina trochę takie właśnie dziurawe gacie odrobinkę. No, zgadzam się tutaj z Grześkiem i też przyłączam się do apelu właśnie, żeby na Patronite jakoś nas zasponsorować może. No, nie oszukujmy się, to, że radyjko działa sobie tak, wiecie, luźno, niezobowiązująco, że przychodzę tutaj dzisiaj na przykład nieprzygotowany trochę i tak dalej, no ma to jakiś związek z tym, ze skalą wpłat. No to jest to dość oczywiste, prawda? Ale może nie dla każdego. Gdyby to była normalna praca, dzień w dzień, no to by inaczej wyglądało. A szkoda, że tak to nie wygląda właśnie, bo gdybyśmy mieli fundusze takie, jak nie wiem, jak jakiś właśnie Tagen czy tam inni, no to byśmy inaczej zupełnie funkcjonowali, działali. Inna byłaby jakość audycji. My to robimy tak hobbystycznie troszkę, nie? Ale wszystkim dziękujemy za sponsoring. Także Grześkowi, dzięki któremu mamy ten w ogóle serwer, no bo jak mówiłem, bez tego, bez Grześka to raczej by to nie hulało. To znaczy hulałoby, ale tak na, nie wiem, 1/10 byłaby z tego, co jest, jeśli chodzi o MP3, o tak dalej. No, już kiedyś mieliśmy na mojej nazwie serwer, no to przychodziły w pewnym momencie cały czas jakieś powiadomienia, że przekroczony limit, przekroczony transfer, przekroczone obciążenie serwera i że zostanie wyłączony, jak tak dalej będzie, no to wiecie. To ja dziękuję bardzo za takie serwery. Dlatego rezygnuję z nazwy, tym bardziej, że podrożała znowu. Bez sensu zupełnie. Także. Radio bez serwera to jak baba bez kuciapki. Dawajcie filmiki i będzie hajs. No, niekoniecznie UB Sonato. UB Sonata tak pisze, no ale to. Wiesz, ile trzeba mieć subskrypcji, wiesz, jaką trzeba mieć oglądalność, ile odsłon, żeby się utrzymywać z YouTube'a? To jak jesteś Lordem Kruszwilem i masz milion subskrypcji, no to tak, to można sobie coś już zainwestować, coś tam z tego żyć, ale to tak nie jest tak łatwo. Ci, co mają na przykład po 20 tysięcy subów, to są grosze. Tak od, nie wiem, od 100 tysięcy się coś tam zaczyna chyba, z tego co pamiętam. To jeszcze trzeba utrzymać te odsłony, bo niektórzy mają dużo subów, a na przykład spada im oglądalność w pewnym momencie, nie? I na nic te suby Subskrypcje to są po prostu słuchacze, którzy się zadeklarowali, że lubią ten kanał, chcą otrzymywać informacje i powiadomienia i chcą, żeby im się wyświetlało na stronie głównej to, co się nowego pojawiło na tym kanale. Niektórzy mają 1 000 000 subskrypcji, oglądalność 20 tysięcy i 1000 łapek w górę, podejrzane. No tak, są takie różne właśnie myki, że niektórzy sobie pokupowali wyświetlenia albo subskrypcje. Można sobie kupić, nie? Ale to jest zupełnie bez sensu, bo to się na nic nie przekłada. Tylko na wizerunek, że po prostu ktoś popatrzy sobie i powie, o. Dążysz w stronę radia komercyjnego? Pyta Jona Erewicz. Raczej nie, no dążyć to sobie można, nie? Też nie wiem, czy bym chciał, żeby to było radio komercyjne, ale z drugiej strony, no wiele rzeczy by to ułatwiło, a też z niektórych musielibyśmy zrezygnować. Witam cię, Etamie, na antenie, cześć.
1: Cześć, cześć, mnie też gardło ostatnio bolało, wiesz co, pełno chorych ludzi chodzi po ulicach. Ja mam taką teorię spiskową mówiącą, że się robi coraz zimniej i po prostu ludzie przyzwyczaili się do tych upałów i dlatego się poprzeziębiali. Sam miałem przez jeden dzień ból gardła, ale wiesz, kto mnie nauczył pić witaminę D3, nie? Także skorzystałem z porady, znaczy wziąłem wprawdzie nie D, a C, bo taką miałem pod ręką, ale pomogło i szczęśliwie już nie chrypię, tak jak jeszcze 2 dni temu. Także ciepło się ubieraj, bo to już wiesz, już nie lato, to już prawie jesień.
0: No, nadal jest dosyć ciepło. Ja sobie siedzę teraz w samych gaciach z gołą klatką seksowną.
1: Ja też, ale znaczy, no nie, no, w koszulce siedzę. Natomiast no, po prostu trzeba już uważać, bo widziałem dzisiaj na przykład takiego młodego, dziarskiego chłopaka, co sobie loda jadł. Nie? A mi było zimno, bo w autobusie jak były upały, to grzali, a teraz jak jest chłodno, to się klimę włączyli, nie? I zmarzłem, aż się w sweter ubrałem. Dobrze, że miałem taki fajny turecki ze sobą w reklamówce z Biedrą.
0: Turecki sweter a la Kononowicz.
1: No. Nie, ja wożę ze sobą teraz już jakieś ubranie zawsze, może nie na sobie, ale w jakiejś właśnie reklamówce. Że tak trochę dziadowsko wygląda, ale no, co będę, kurde, plecak nosił. W każdym razie jechałem dzisiaj też do klienta i z powrotem i wymarzłem strasznie na dworze, bo akurat tam, gdzie stałem na przystankach, to wszędzie wiało, a jeszcze wsiadłem i kurde, klima włączona. Mówię, kurczę, no. Jak upał był, to jechałem i w tym, i grzali, a teraz, kurde, chłodzą, no. No, ale wezmę sobie witaminę C, bo znowu D3 nie kupiłem, a to wszystko trzeba po znajomości teraz. Nie wiem, czy wiesz i czy słuchacze wiedzą, ale jakoś na dniach, a może to od 1 ma być stycznia, jak zwykle, zaczyna się jakaś wielka akcja, że wszystkie już leki, absolutnie wszystkie, będą tylko i wyłącznie na receptę. Nie wiem, czy coś słyszałeś o tym.
0: No nie, ale to się wpisuje znakomicie w to, co się dzieje właśnie, że ciągle jakieś zmiany, po których nam się tak naprawdę zrobi gorzej. No to nie wiem, jakiś to w tym jest jakiś plan chyba, bo ja nie wierzę, że to tak przypadkowo, co jakaś zmiana i ciągle te zmiany, to tylko w tym kierunku to idzie, żeby nas wziąć za mordę, żeby nam zakazać, żeby nam zabronić, żeby było ciężej, trudniej, mniej. I tak wszystko, wiesz, na minus, na minus, na minus. A nic, żadnych takich newsów, że jest jakaś zmiana, dzięki której będziemy mogli sobie w końcu i tutaj coś sobie wstawcie, nie wiem. Mniej płacić haraczu, zajarać sobie zioło, mieć łatwiejszy dostęp do tych witamin i no cokolwiek, nie? No nic na plus, tylko wszystko na minus. Ciężej, trudniej, płać więcej, więcej ci zabierzemy, łatwiej ci zabierzemy, a jak i większą karę będziesz miał, jak nie dasz sobie zabrać. I tak same takie wiadomości. I to człowieka, wiesz, po prostu rozwala totalnie, bo mi się odechciewa wszystkiego po prostu.
1: No są cały czas tylko i wyłącznie negatywne wiadomości. To mnie właśnie też denerwuje strasznie. Na przykład, tutaj też negatywnie piszą o mnie, że trzeba było się hartować. Ale trzeba było się hartować, jak się jest jedynakiem.

0: że lew to jest taki, co lubi sobie właśnie pospać, lubi właśnie, wiesz, tą męską rolę sprawować, że samica ma zajmować się tak naprawdę różnymi rzeczami, a lew jest od tego, żeby, wiesz, przypilnować ogólnie tego domostwa. No tak jak w naturze troszkę, wiesz, są odpowiedniki właśnie, no tak jak się zwierzę zachowuje, taka jest też trochę charakterystyka znaku danego, nie?
1: No ja jestem lwem dnia pierwszego, wyskoczyłem z opóźnieniem i jestem lwem.
0: Grzywę też masz tam, gdzie
1: no,
0: trzeba.
1: Mówiąc szczerze,
0: jesteś
1: tak,
0: dumny
1: tak.
0: Ze swojej grzywy.
1: Tak, ja nie kryję tego dokładnie. Lwica mnie też nie dopuszcza za bardzo, także wszystko by się zgadzało. No, także wszystko jak najbardziej się zgadza. A co do tych subów i tej takiej ogólnej, że tak powiem, no, popularności kanału, no to ja tutaj wszystkich zmartwię. To nie ta grupa docelowa. To byś musiał na przykład krawiec kupować sobie Glossy Box Men. To są takie pudełka z kosmetykami i się malować przed kamerą. O, to byś miał wtedy oglądalność. Albo coś głupiego, nie wiem, cytować jakieś kawałki kabaretów, co tam jeszcze można było zrobić, no. Miałbym parę pomysłów, myślę, na przykład, abyś się raz komentował porażkę Polaków, bo 2-0 żeśmy cholera przegrali, nie wiem jak oni mogli to przegrać, no, ale przegrali, że jestem jeszcze tym zdołowany, nie dość, że kurde, wszystkie newsy, które dzisiaj słuchałem, to negatywne, to jeszcze przegrali w piłkę nożną, tak byśmy chociaż z tego się mogli pocieszyć, to i nic. Nie wiem, czy słyszałeś Atora ostatnie takie tej wystąpienie, ale on mówił zupełnie poważnie i to jest ostatni news odnośnie banków, to jest też odnośnie tego, co kiedyś mówiłem, że uważajcie na 2020 w bankach, bo będzie upadek banków w Polsce, że już wprowadzili jakąś tam po cichu, czy planują jakąś ustawę, że będzie można ściągnąć każdemu z konta bankowego i to wystarczy, że firma jakaś powie, że tutaj temu panu ściągnąć, bo jest nam winien i ściąga, i się ściąga prywatnej firmie. Prywatnej firmie pozwalają. Bank nie będzie sprawdzał w ogóle tego. Nie?
0: No niby muszą mieć jakiś dokument, że ty jesteś ich jakimś płatnikiem takim, wiesz, regularnym. No czyli na przykład spółdzielnia może się uśmiechnąć do banku i powiedzieć, że wisisz im coś tam, jakieś opłaty. Twój operator, nie wiem, operator internetu może się zgłosić po pieniądze i sobie wyjąć po prostu z twojego konta. Jakoś tak to chyba działa, nie?
1: Tak, wygląda na to, że musisz mieć ustawione stałe zlecenie po prostu dla tej firmy, co po prostu powoduje to, że mają zwyczajnie twój numer konta, bo tak inaczej skąd by wiedzieli, ale w tym momencie zagrożeni będą wszyscy, którzy gdzieś podają numer konta, no bo teraz ktoś ci wydrukuje jakiś druczek, przecież na drukarce dzisiaj wszystko zrobisz, tak? I przedstawi bankowi, że jesteś winien o tym numerze konta, ten i ten człowiek. No i kurde, bank może coś takiego zrobić, nie? Także tak, to będzie być może jakoś zabezpieczone, ale ja się nie zdziwię wcale, że nie. Że, bo w Polsce jest właśnie to najgłupsze zawsze pewne, także wcale się nie dziwię.
0: Niestety, no, spora część narodu to też takie cwaniaki, które już będą kombinowały, jak tu zrobić firmę na słupa, sfałszować dokument i wiesz, i wyjąć ci z konta. W każdym razie nie podobają mi się takie zmiany, które sprawiają, że coraz łatwiej się dobrać do naszego hajsu, nie? I tylko w tym kierunku to idzie. I coraz więcej praw mają banki, coraz więcej praw mają komornicy, coraz więcej praw mają urzędasy, a my tylko zapierdalać i zginać się w pół, jak takie właśnie goje grzeczne, karne.
1: No niestety. Ja jeszcze raz powtórzę tą moją regułkę, ale będę ją do znudzenia powtarzał. Jeśli macie konto bankowe, na którym macie nie więcej jak 10 tysięcy złotych oszczędności, co oznacza, że odsetki miesięcznie to jest rzędu 7 zł, czy tam 8, albo wydajecie pieniądze na bieżąco, to po prostu zlikwidujcie konto bankowe. Po prostu zabierzcie stamtąd pieniądze, bo to nie ma sensu najmniejszego ryzykowanie dla 3 czy 4 zł, bo do tego to się sprowadza ta miesięczna odsetka. No ja teraz mam lokatę na, nie wiem, tam 4 tysiące, to mi dopisali złoty 96 czy jakoś tak. No to kurde, ani procenty, nie? A mówię autentycznie w tej chwili. Ostatnio przeszedłem się po sklepach,

0: I zacząłem bardzo dokładnie przypominać sobie ceny tych produktów generalnie, które kupuję. I stwierdziłem z przerażeniem, że cena tych produktów poszła do góry 100%. Autentycznie.
1: Nie no, z cenami to jest dramat jakiś. A będzie jeszcze gorzej, czekają nas kolejne podwyżki wszystkiego. W
0: Co
1: tym
0: więcej,
1: prądu.
0: stwierdziłem, że polscy producenci, na przykład taka Mlekowita, ona jest dosyć znana z takich tam jogurtów, jakichś serków, zaczęła podrabiać Hochlanda, bo Hochland do tej pory kosztował, taki topiony serek, który ja kupuję, kosztował 2,30 tam 6, nie? W ciągu roku podrożał na 4 złote, czy 4,90 nawet, już teraz nie jestem pewien. Natomiast oni wydali takie samo dokładnie, ale za połowę tej ceny, nie? Czyli można skorzystać z okazji,
1: No,
0: bo to jest jednak chyba
1: sprawdź
0: zagraniczne.
1: skład, to się okaże,
0: No,
1: że
0: tutaj
1: wiesz, że
0: właśnie
1: składniki są
0: problem, nie?
1: gorsze.
0: Ale właśnie,
1: Tłuszcz
0: ze składem jest
1: palmowy,
0: jednak.
1: zawsze smaczny i zdrowy, a ten tłuszcz palmowy, to on jest ponoć gorszy niż cukier, sól i jeszcze inne niedobre rzeczy razem wzięte. A jest we wszystkim, nie? No i nawet jeśli przyjąć, że trucizna to jest kwestia dawki, no to i tak żremy ten palmowy tłuszcz cały czas. Nie wiem, jak robię zakupy teraz, to bardzo tak uważnie i z ręką, wiesz, na kieszeni. I tutaj jedna kiełbaska, tu cztery pasterki wędliny, tutaj, wiesz, malutki kawałeczek tego, jedno jabłuszko, bo po prostu, no, inaczej się nie da. Jak sobie zrobisz tak zakupy z rozmachem, to wydasz stówę i potem zdasz sobie sprawę, że tak właściwie to niewiele kupiłeś i ci to wystarczy na kilka dni raptem, nie?
0: Oglądasz te złotówki z dwóch stron jeszcze kantem, nie? Tak to niestety
1: I
0: wygląda.
1: oblizuję jeszcze pięć
0: Tak.
1: razy.
0: Ja robię dokładnie to samo, tym bardziej, że jak się chwaliłem tutaj na jednej z audycji, otóż po prostu ping i pękł mi ząb. Straciłem przedni ząb.
1: Teraz?
0: Poszedłem tu. No teraz, kilka dni temu, nawet audycja jest na ten temat, znaczy nie wiem, czy jest, bo teraz znikły, ale chyba już jest z powrotem. No i tak jak tak mi brzdęknął ten ząb, poszedłem do dentysty, siadłem na fotelu, dostałem nowy, żebym tak głupio nie wyglądał, bo wiesz, on tak, znaczy ja wyglądałem kozacko, muszę przyznać, ale po prostu ten ząb był pęknięty w pół, tak wzdłuż, nie? I przycinał mi za każdym razem, kiedy ruszałem szczęką, przycinał mi wargę od środka, strasznie bolesne to jest, nie? I po prostu musiałem coś z tym zrobić, no i zrobili mi na razie prowizorkę z lekarstwem i taką płytkę porcelanową, jakby nie było, znaczy złotą nawet chciałem, ale pani mówi, że można, że są, mają biżuterię taką dla zęby, no ale 1300 zł zapłaciłem, nie? Także, kurczę, nie w kij dmuchał, nie? Natomiast jeszcze czeka mnie teraz druga część tej całej operacji, czyli wkręcenie śruby i założenie już na stałe, no to będzie dodatkowe 1500, nie? Także widzisz, w trójce się zamknę mniej więcej, nie? To jest tego rzędu koszt.
1: No, czyli pracuj sobie, czyli jakby wziąć pod uwagę, że człowiek musi zapłacić czynsz, coś zjeść, no to tak trzeba pracować z kilka miesięcy na takiego zęba, nie? I sobie odkładać.
0: Nie no, ja tutaj przeprowadziłem zupełnie poważną rozmowę z paniami dentystkami, zresztą lubię z dziewczynami rozmawiać, a śmiechu było co niemiara na fotelu, bo 2 godziny leżałem, tam mnie mieliła i mieliła przy tym wszystkim. W każdym razie przy okazji sobie trochę porozmawiałem, no i tak właśnie mówię, że wiecie, dziewczyny tutaj, kurczę, takiego normalnego człowieka teraz z ulicy, jak wchodzi, i pracuje sobie tak zwyczajnie, po prostu nie będzie stać, nie? Ja zresztą byłem kiedyś świadkiem takiej sytuacji, gdzie od mojego znajomego dentysty wyszła pani starsza, tak na oko około 70, taka bardzo, bym powiedział, sfrustrowana, po czym ja wszedłem do niego, miałem tam sprawę, no jeszcze były otwarte akta tej pani w komputerze, no i tak mówię, co się stało, nie? Ona taka wyszła zmieszana trochę, no mówi, że no zrobił jej wycenę takiej normalnej, zupełnie zwyczajnej sytuacji, gdzie doprowadzają jej jamę ustną do porządku. Nie? No i wyszło Wyszło coś z 30 czy tam 20 tysięcy, nie? Coś takiego. Ja
1: To,
0: tak
1: takie
0: tylko
1: koszta są.
0: potem.
1: I teraz,
0: No
1: słuchaj,
0: i on myśli,
1: i
0: że to
1: teraz
0: normalna
1: sobie,
0: cena.
1: tak, takie mniej więcej są ceny, za kilka tam implantów, jakąś szyna, wiesz, coś tam, coś tam. No tak, żeby jak ktoś ma już spore problemy i chce sobie po prostu zrobić tam taki remont generalny, to tyle to wychodzi. I dentyści teraz rozkładają to na raty. Czyli, wiesz, żyjesz w kraju, gdzie sobie reperujesz zęby i potem spłacasz to przez lata.
0: Ja się kiedyś śmiałem, że kiedyś będą w Polsce kwiaty na raty, a już zęby są. No ja właśnie tak usiadłem najpierw z wrażenia, jak usłyszałem, ile mniej więcej, bo tak się spytałem, ile mniej więcej ta przyjemność będzie mnie kosztowała, więc pani powiedziała, że spróbuje mi zęba uratować, bo groziło, słuchaj, ale co mi groziło, ponieważ pęknięcie było w pionie, ten ząb był na pół pęknięty, znaczy miałem pół po prostu, nie miałem pary całego zęba, tylko pół szerokości, nie? To groziło, że mi korzeń pękł. Nie? A gdyby mi korzeń pękł, to nie miałoby się na czym trzymać już w ogóle. I wtedy byłoby coś dużo tańszego, to znaczy za 100-200 zł wyrwanie. Nie? No ale żyj teraz bez zęba na przedzień. No, kozacko wygląda, ale to tak głupio, kurde, do klientów nawet iść. Nie? No i teraz...
1: Ale to słuchaj, to proponuję, żebyś sobie tego zęba jednak wyrwał. I tak bez zęba mówisz, że kozacko wyglądasz, idź w miasto i podchodź do losowych osób i pytaj się, synek, ono tu, daj kurwa 5 dyszek, bo cię
0: wiesz,
1: zaraz tu
0: wiesz
1: stuknę,
0: mi,
1: bo
0: że...
1: cię puknę i szybko uzbierasz sobie na implanta.
0: Wierz mi, że w podkoszulku, jak się trochę bym napompował, to bym wyglądał, bym właśnie wyszedł, nie? Także ten. Ale powiem ci, ile by mnie kosztowało to, gdyby mi tego korzenia nie uratowała, bo naprawdę 2 godziny się męczyła, to perspektywą było, uwaga, 6,5 tysiąca złotych, przy czym 3,5 płacę w pierwszej racie, gdzie mi wstrzeliwują taką śrubę i nie mam żadnej gwarancji, że mi się przyjmie, że mój organizm tego nie odrzuci. A jak odrzuci, to po prostu... wykręcają i do widzenia nie mogę być implanta, nie? Takie buty, nie?
1: A, to nie
0: tak to niestety
1: nawet.
0: Wygląda. No to
1: czyli
0: jest w ogóle
1: u nie każdego
0: kosmos.
1: Się przyjmuje implant, tak?
0: Nie, to jest dokładnie taka sama sytuacja jak z organem, czy z czymś takim. 40% osób może mieć odrzuconą tą śrubkę i po prostu się nie przyjmie, albo na przykład ma kość, która się do tego za bardzo nie nadaje w tym miejscu i też tak może być. Także nie mamy, płacimy 3,5 na dzień dobry, nie mając w ogóle gwarancji, jest 50-50 mniej więcej, czy się przyjmie, czy się nie przyjmie.
1: A nie można
0: tak,
1: sobie sztucznej szczęki takiej wkładanej, i wyciąganej i wkładanej sobie kupić po prostu za normalne pieniądze?
0: No weź, no. Ja parę zębów jeszcze mam, także wiesz.
1: Ja sobie
0: ale
1: wezmę młotek,
0: ci,
1: sobie powybijam wszystkie i sobie taką sztuczną szczękę będę wkładał.
0: Jeśli są tutaj tacy, którzy mają problem z dziurami to są przerażeni, ja wam powiem, że pani mi zrobiła od razu przegląd taki, zresztą miałem 4 rentgeny aż zrobione, żeby jeszcze było śmieszniej. Nie wiem, czy nie dostałem dosyć dużej dawki, tylko znaczy podobno to są jakieś minimalne. W tej chwili mnie pocieszały dziewczyny, bo dwa razy mi nie wyszło. Wyobraź sobie, że włożyli mi głowę w taki obrotowy rentgen, gdzie się robi zdjęcie jakieś przestrzenne, panoramiczne takie czy coś, no i włączyli tą maszynę, pani sobie wyszła, maszyna się zaczęła obracać i się na mnie zaklinowała. To znaczy po prostu jestem za szeroki w barkach zwyczajnie, żeby tam się zmieścić. Musiałem przyjmować różne dziwne poza, w końcu ta maszyna przeszła przeze mnie. Nie? No i powiem ci, że aż 15 mi wykryła do naprawy, także no, razy powiedzmy 300, niech tylko 300 będzie każdy, nie? No to sobie to można łatwo policzyć, nie? To wyjdzie, nie? No. Także
1: ale ja to lubię chodzić do dentystek. Jak jest taka młoda, fajna dentystka, to ona się zawsze piersiami kładzie na twarzy, jak tam ci reperuje.
0: No, tak, ja miałem taką sytuację właśnie jeszcze u dentysty osiedlowego tutaj naszego, gdzie zrobiłem taki właśnie dowcip, bo pani operowała przy górnych zębach, więc musiała mnie położyć bardzo płasko i położyć się na mnie. No i ja w końcu po prostu już nie mogłem oddechu złapać, no i z tą rurką tam próbowałem jej o tym powiedzieć. W końcu wzięła, podniosła się i wyjęła mi rurkę. O co chodzi? Ja mówię, że przepraszam bardzo, ale pani doktor mi się cyckami na twarzy położyła i w tym momencie z wszystkich bocznych gabinetach śmiech słyszę.
1: No i co,
0: dentystów,
1: i skarżysz się, że cyckami na twarzy? To co, nie chcesz?
0: No cóż, no wiesz...
1: A jakby się pan doktor położył ci na twarzy cyckami.
0: Ja jestem wyjątkowo, wyjątkowo wrażliwy, jeśli chodzi o dentystę. Nie lubię nawet tego dźwięku słuchać. Ale powiem szczerze, że akurat no, nie mogę oszukiwać. Dobrze było. Poza tym, że strasznie długo, no i tą szczękę swoją musiałem już ręką podtrzymywać dolną, bo po prostu już mnie tak bolała, żeby odpowiednio rozewrzeć jamę ustną, jamochłony swoje.
1: A Jonas Erewicz tu pisze na czacie, a rękę trzyma się na oparciu i wtedy dentystka ociera się kroczem.
0: Nie na tym fotelu, nie na tej pozycji, jak byłem, bo ja byłem tak nogi wyżej niż głowa, także zupełnie jakieś takie płaskie, bo to górny ten, no i musi mieć dostęp do tego niestety. Ale powiem szczerze tak, że tylko zęby leczyć u nas. Tym bardziej, że u nas te jedynka, dwójka, trójka, górna, przednia i dolna są w ramach NFZ. Jak przyszedłem do domu, zacząłem czytać na ten temat. Okazuje się, że tak, jest w ramach NFZ ten przód, czyli 6 przednich zębów górnych i 6 dolnych. Ale tylko to są instrukcje warunkowe, nie? Tylko w poszczególnych przypadkach, kiedy są jakieś niewielkie ubytki, kiedy trzeba wyrwać taki ząb.
1: Kiedy ząb jest prawie zdrowy, kiedy ubytek jest mniej niż 1%, kiedy ząb nie jest brudny, kiedy ząb nie jest krzywy. No i tak musisz spełnić całą
0: taką listę. Ale uwaga! Uwaga, tutaj teraz najważniejsze, znieczulenie jest gorszej jakości, czyli jak jesteś wrażliwy, tak jak ja, że mam dodatkowe więzy nerwowe, to po prostu mnie to nie znieczuli. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest to, że cię leczą, jak to się nazywa, środkami chemicznie utwardzalnymi. Nie światło utwardzalnymi, tylko chemicznie. To są tak w ogóle preparaty z wieku XIX.
1: I plomby masz takie, wiesz, takie metalowe, takie metaliczne, jeszcze nie te takie białe,
0: i teraz wyobraź
1: tylko takie
0: sobie
1: metaliczne,
0: sytuację,
1: brzydkie.
0: Wyobraź sobie, znaczy tego już emalgatu, czy jak to tam się nazywa, podobno nie stosują w widocznych miejscach. Muszą zastosować taką tkankę kostną, jak podobną, ale nie musi być dopasowana dokładnie kolorem, może być czarniejsza lub jaśniejsza, czyli dopasowują sobie dowolnie. Jeszcze taka ciekawa rzecz, że jeżeli myślisz, że pójdziesz i powiesz, że dopłacisz sobie za plombę światło utwardzalną, nie. 3 czy 4 lata temu któryś z ministrów zabronił, nie wolno, albo decydujesz się na leczenie NFZ od A do Z, albo prywatnie, nie można pół na pół.
1: Skurwysyny, patrz, no już minister znowu. Nie wiem, jakoś trzeba noc kryształową zrobić, kurde.
0: Także niestety, ale tak powiem szczerze, że cała służba zdrowia w zasadzie, to cała służba zdrowia, ta dentystyczna, stomatologiczna jest prywatna. A to jest ciekawe, bo popatrz, jak im się świetnie udało wmówić Polakom, że to jest prywatne. Popatrz, cała przecież służba jest NFZ, tak? A tutaj się udało. Przyzwyczaili ludzi. Ja myślę, że to jest eksperyment. To jest spisek, który się udał, naprawdę.
1: Bo wszystko jest jednym spiskiem.
0: No, ale ja byłem kiedyś raz na NFZ. Byłem, jak był cyk-cyk, byłem 2 lata temu. To mi spieprzyli przecież. No.
1: Kurczę, tak sobie patrzę na cyberpunka zapowiadanego, ta gra oczywiście komputerowa, i tam wszyscy mają jakieś sztuczne ręce, kończyny, wiesz, sztuczne oko. To, a jak tutaj implant kosztuje, wiesz, majątek, to ciekawe, jak będzie cyberpunk w Polsce wyglądał. Będziesz cyberpunk po polsku, to będzie, że zbierasz 5 lat i na sztucznego palca. Sobie i musisz potem spłacać jeszcze tego palca. A jak masz cyberrękę z NFZ, to masz taką drewnianą jakąś i ona się nie rusza, tylko taka, że masz po prostu i chodzisz sobie z nią.
0: Ja ci powiem odnośnie tych dentystów. Tak naprawdę, jak porozmawiasz sobie, masz jakiegoś znajomego dentysta i porozmawiasz sobie, jak to naprawdę wygląda, jeśli chodzi o takie tam, no powiedzmy, zwykłe typu leczenie, typu wypełnienie jakiegoś ubytku nie za dużego, to tak naprawdę to jest koszt rzędu 50 zł, to powiedzmy, że to 100 zł powinno kosztować. No. Ceny są takie tylko dlatego, że nikt się nie chce wychylić. Tak? I oni po prostu mają pewną zmowę cenową, żeby sobie nawzajem konkurencji nie robić.
1: Wszędzie jest zmowa cenowa, to we wszystkich branżach. Jeden zwiększy ceny za swoje usługi, to inni biorą przykład zaraz. No niestety.
0: A to jest niestety taki newralgiczny punkt, że jak zaboli, jak to kogoś ząb naprawdę bolał, to wie, o co chodzi, no. Że każdą cenę zapłaci, żeby, znaczy no najlepiej go wyrwać, nie? Tylko co potem dalej, mieć szczerbę, kurczę. Nie wiem, jak tutaj słuchacze, wśród słuchaczy ilu jest z wybrakowaną szczęką, ale ci, co mają, to wiedzą, że jak się je na przykład orzeszka, to potrafi wejść między te dwa zęby i tam, gdzie nie ma tego jednego, i macie orzeszka, którego musicie sobie wyciągać po prostu na siłę.
1: A możesz sobie ten tiktaka sobie tam możesz wstawić tam na przód.
0: Zgadza się.
1: I będzie tutaj wyglądał tutaj prawie jak ząb taki tiktak.
0: Tutaj mi nikt nie uwierzy, ale ja kiedyś miałem taką dziurę w zębie, że ja tam sobie kulkę z waty robiłem i sobie wtykałem. Przez 2 lata tak chodziłem. Mówię poważnie, zupełnie. Może mnie potraktujecie jako wariata, ale tak autentycznie miałem. To był ząb, który był leczony za komuny, bo jeszcze kiedyś w szkole nas pod przymusem brali i tam wszystkie te zęby, co miałem w szkole leczone, to mam już powyrywane, także leczyli właśnie tymi takimi plombami, wiesz, zrobionymi z takiego ciemnego materiału. No.
1: Za komuny, no, także już... za komuny to było tak, że dentysta cię przeglądał i do wyrwania, tutaj, też do wyrwania. A dzisiaj to dentysta walczy o twojego zęba, tam, no spróbujemy, tutaj znieczulimy korzeń i tutaj nadbudujemy, może się uda, a za komuny do wyrwania.
0: No i właśnie taką operację z taką walką miałem ja. I teraz powiem szczerze, że głupio wyglądam, bo o ile ten ząb wyglądał najgorzej, to w tej chwili jak się uśmiechnę, to wygląda najlepiej z wszystkich. Bo jest po prostu nówka sztuka, nie? Muszę sobie teraz zrobić drugiego obok tego zajęczego zęba, siekacza, bo to siekacz. Zrobić sobie jeszcze drugiego takiego z tą płytką, no bo teraz nie pasuje.
1: Zajęcze zęby będziesz miał. To cyberpunk, nie, naprawdę, widzicie, to... już cyberpunk... Etam sobie dla szpanur wstawia zajęcze zęby.
0: Nie wiem, czy wiedziałeś o tym, czy wiesz o tym, czy słuchacze wiedzą, ale na przykład wśród dzieci już kilka lat temu panowała moda na kolorowe plomby, to znaczy takie, że każda ma inny kolor. Tak jak paznokcie w tej chwili dziewczyny noszą, dziewczynki w takich różnych kolorach. Można też sobie biżuterię na zębach umieszczać, na przykład mały diamencik. Jest w katalogu, można zrobić. Także... pełna obsługa, nie? Sobie robisz, co chcesz. Nie? No ale w każdym razie, jak mówię, czekam jeszcze teraz dwie operacje. Pierwsza ta śruba i tak się waham na razie. Na razie na płynach żyję, bo oszczędzam. Pokazała mi nie gryźć za bardzo, także miksuję sobie tutaj różne koktajle. Swoją drogą całkiem dobre jedzonko to jest. Tylko tyle, że człowiek przyzwyczajony do gęstego jedzenia, no, po prostu jest głodny zwyczajnie, bo nawet po takich 3-4 koktajlach. No ale... no będę musiał, bo kurczę, stracę go całkiem i będę musiał na implant potem iść, no. No cóż. A co do tam jeszcze finansowania radia, bo tak tam coś wspominałeś, no ja zawsze, jak wiecie, jak wchodzę tutaj, zawsze mówię, że żeby robić radio, to potrzebne są pieniądze i jeszcze raz pieniądze, no i trzeba jeszcze serwery, no i serwery. To właśnie ostatnio się objawiło tym tutaj tą awarią. Też wchodziłem, kurczę, i też nie mogłem wejść ani na streama, ani nic, aż tak głupio, kurczę, człowiek jakby od kroplówki mi odłączyli normalnie mówić. Nie wiem, czy inni mieli też takie uczucie takiej biedy przez chwilę.
1: No, to się tak wydaje, że takie gówno radyjko, a jak zabraknie, no to ileż cię trzeba cenić, nocne radio, ten tylko się dowie, kto cię stracił.
0: No, ja nawet wszedłem na pyskotekę, tam tylko 3 było, bo nie było gdzie poinformować. I pyskoteka zmarniała w tym momencie i zacząłem tam mówić, że coś, kurde, się stało, albo nie, jakaś niezapłacona domena, albo coś, albo dysk wysiadł, albo się po prostu wypełnił, żeby coś zrobili. Mówię, no nie wygłupiajcie się, kurde, tutaj 10 już wypłata, to ma, to niech daje, nie? No ten, kto był świadkiem, było 2, także tak słyszeli, nie? Także też trzeba coś tutaj chłopaków dofinansować, żeby im się chciało gadać więcej, a powiedz sam, no szczerze, no, są 2 możliwości, tak, albo doładowaliby ci tak, kurde, żebyś miał no, na skromne tam jedzenie, na tych tam jakieś tam kiełbaska, na te papieroski swoje, to byś mógł akurat rzucić, ale miałbyś, nie? I byś sobie nadawał szczęśliwy, nie? Cały czas. Albo drugie, żeby państwo nas wzięło na utrzymanie, nie? I wtedy ja bym gadał i potrzeba by gadać, potrzeba to by ambitny, to on by tam programował, ale my byśmy się rozsiedli, nie? Bo chyba jesteśmy podobni do siebie i byśmy coś tam sobie dłubali, swoje jakieś hobby. Tak mi się coś zdaje.
1: Może NFZ nam dofinansuje radio.
0: Wiesz, myślałem w ogóle o tym, żeby kandydować teraz do Rady Osiedla, bo były u nas wybory przedwczesne, bo się poprzednia rada rozwiązała i myślałem o tej karierze politycznej osiedlowej dla dwóch rzeczy. Po pierwsze, żebym załatwił parę fajnych spraw, bo tutaj jest lokalnie do podziałania, a to jest oczywiście służba non-profit, za to się nie dostaje pieniędzy na tych tak zwanych radach osiedli, a też się kłócą, notabene, tak jak politycy. Natomiast drugą rzecz, jaką myślałem, to żeby otworzyć radio osiedlowe właśnie, albo coś takiego medialnego osiedlowego, nawet to nazwałem Nasze Sprawy, już wstępnie, zacząłem to sobie robić.
1: Nazwę już masz.
0: No nazwę już mam, no tylko muszę to zrobić jeszcze, nie? Wiesz, pomysł też mam, na co więcej pojawiło się kilku sponsorów, którzy chcieli właśnie by się reklamować na stałe, pewnie
1: warzywniak,
0: żeby dobrze oni tam...
1: u Grażyny.
0: No, takie lokalne tam biznesy. Tutaj pewnie się paru polityków przed wyborami zgłosiło, bo tutaj już tych gęb, nie wiem, czy we Wrocławiu tak jest, czy tam w Środzie tak jest, ale tutaj to my mamy już wszystko oblepione od nowa. A piać były teraz do tych no, sejmików tutaj lokalnych, a teraz już do Sejmu są przecież pełno tych wszystkich i z PO, i z PiS-u, bo przemieszani między sobą jedno i to samo mają na tych plakatach i tak jakby to jeden grafik robił, nie? Masakra.
1: Grzesiek ma propozycję, żeby wziąć pieniądze z Narodowego Funduszu Internetowo-Radiowego. Czyli NFIR.
0: Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale tak sobie myślałem, żeby wystąpić kiedyś o jakąś dotację. Zresztą wiem, że to jest grzeszna myśl, ale właściwie dlaczego nie? Jak inni dostają, a ja nie dostaję, nie? Tylko musiałby to być pomysł jakiś taki, wiesz, żeby to był prounijny, na przykład wychwalanie po niebiosach Unii Europejskiej, aby było zaewaluowane tam jakieś takie negatywne na jej temat, nie? Ale pewnie gdybym coś takiego zrobił, to pewnie bym dostał 100 tysięcy, nie? Nie wiem, jakie teraz są dotacje w ogóle.
1: No, może by się udało. Może by to jakoś połączyć, że radio ma działanie zdrowotne, że adoptowane dzieci w nim nadają i jeden niepełnosprawny. Coś takiego, wszystko wymieszać i wtedy może by dostać dużo różnych dofinansowań.
0: Proszczepionkowe, feministyczne, radio tęczowe, o, na przykład.
1: Proeuropejskie, zdrowotne.
0: Wszystko w jednym by
1: dla
0: było.
1: Dzieci.
0: Tylko właśnie, nie wiem czy radio, bo to trzeba byłoby pokazać, jednak obraz jest wart 100 000 słów, czy tam 100 słów, jak nie wiem, jak to przysłowie było. I tutaj właśnie, to tutaj bym widział bardziej telewizję niż radio, nie? A na to trzeba koncesję znowu, kurczę. Widzisz, wszystko, kurde, negatywnie, wszystko się nie da.
1: A teraz niepełnosprawny nasz nadający Bartek opowie coś o Unii Europejskiej. I by taki niepełnosprawny umysłowo Bartłomiej właśnie coś siadłby sobie, byśmy go tu posadzili i by mówił o Unii. I dofinansowanie. Bo...
0: Transmisja z pojedynku szachowego z ludzi o niskim IQ na przykład.
1: Jeszcze weźmiemy nietrzymających moczu.
0: Oktagonii.
1: I niemych do radia jeszcze weźmiemy.
0: A to kiedyś kolega wymyślił właśnie koncert chóru ludzi po tych, jak te struny głosowe im tam dziurawią, jak to się nazywa, zapomniałem, że właśnie konkurs takiego chóru zrobić. Różne są pomysły. No, przecież naprawdę można, to jest pole do popisu, żeby tych wykluczeń jest tak dużo. Ja na przykład czuję się wykluczony projektorowo, telewizyjnie, laptopowo. I to ja rzeczy nie mam konsolowo, to matko. Już nie
1: Niepełnosprawny,
0: mówiąc o tym.
1: a adoptowany niepełnosprawny gej komunista.
0: No, dokładnie. Albo na przykład socjalnie jestem przecież ten, no jeżeli nie dostaję zasiłku, to jestem socjalnie wykluczony, nie? Absolutnie. Jeszcze przecież na przykład domagałbym się w imieniu brzydkich mężczyzn kobiet na przykład, żeby otrzymali kobiety z przydziału, bo przecież to jest bardzo duże wykluczenie, tym bardziej, że to dotyczy podstawowej potrzeby fizjologicznej, nie? Nie ma na przykład czasopisma dla brzydkich mężczyzn. Nie ma.
1: A podobno pielęgniarki w niektórych szpitalach zaspokajają potrzeby mężczyzn. I to jest normalna
0: No
1: taka
0: nie.
1: usługa. Przychodzi pielęgniarka i zaspokaja.
0: Nie wiem, ja słyszałem, że w więzieniach tak jest, że są tam jakieś takie tygodnie, że oni tam zamawiają na koszt państwa pani o lekkich obyczajach, ale to nie wiem, czy to jest prawda w ogóle, nie? Chociaż w sumie to by było dosyć rozsądne, bo by rozładowywało napięcia, nie?
1: No, w japońskich szpitalach to masz takie automaty do rozładowywania napięcia. Trzeba tam wsadzić, wcisnąć przycisk i już. No, a u nas się wstydzą, bo to wiesz, to grzech. Co ksiądz by powiedział. Ostatnio ktoś tam opowiadał, że w szkole jakiś wykładowca dzieciakom opowiadał o astronomii, o astrologii. To ktoś nakapował do księdza i ksiądz poszedł do dyrekcji i już nauczyciel na dywanik, bo księdzu się nie podoba. No to widzisz, co kraj, to obyczaj. No, my żyjemy akurat pod taką szeroką
0: Ale
1: siatką
0: może
1: graficzną.
0: wróżyć chciał, to wiesz,
1: No to
0: to troszeczkę
1: czarostwo,
0: niefajnie.
1: czarostwo. Dobrze, że go nie spalili na stosie przed szkołą, to, bo ksiądz się obraził.
0: To by było
1: Może jeszcze, no wiem, że ty
0: ciekawe.
1: etamie to byś tutaj przyklasnął, jakby tak spalili na stosie takiego nauczyciela, co wiesz, czarostwo propaguje.
0: Ja nie wiem, jak inni, jak ty na przykład, odczuwasz koniec wakacji, bo ja na przykład czuję zmęczenie już szkołą. Podobnie solidaryzuję się z córą. Naprawdę. Jak ja zobaczyłem pierwsze zadanie domowe, i to nie żartuję, pierwsze zadanie domowe, które składało się z kilkunastu, spacer z Maxem, już ciągle ustawiony. Zobaczyłem pierwsze zadanie w pierwszym dniu na 12 stron z pytaniami, to mówiąc szczerze, gdybym ja dostał takie zadanie, to bym powiedział pani, że przyjdę z nim w Sylwestra przyszłego roku zrobiony. Dotyczyło trylogii Sienkiewicza, masakra po prostu. Jeden punkt, bo próbowałem pomóc oczywiście, czyli zrobić za. No i jeden punkt zajął mi cały wieczór. Byłem tak tym zmęczony, mimo że trylogię, no poza panem Wołodyjowskim, znam dosyć dobrze. Także ciężkie rzeczy.
1: Wspominałem o tym wcześniej właśnie, że tak jest, że rodzice często nie potrafią rozwiązać tych zadań i tak się dręczy te dzieciaki, kurczę. Mało im tego, że spędzamy 1/3 naszego życia na edukacji, co po niektórzy, to jeszcze tak zamęczać dzień w dzień, żeby dzieciak nie miał przypadkiem czasu na rozrywkę, na jakąś, na rozwijanie swojej pasji. Bo wiesz, jak rozwinie sobie pasję, jak zacznie myśleć jeszcze, nie daj Boże, to bardzo by się księdzu też nie spodobało, jakby zaczął
0: Tak,
1: myśleć.
0: ja też myślę.
1: No to będzie źle, to zacznie się buntować, to się zrobi element wywrotowy, a tak to zajęta głowa, starzy
0: Ja też
1: zapierdalają,
0: myślę.
1: zajęta głowa, dzieciak zapierdala, zajęta głowa i społeczeństwo jak ta lala, i wiesz,
0: Ja
1: spokojne.
0: też myślę, że to, co jest u nas w szkołach, to jest nauczanie ze szczególnym okrucieństwem,
1: O, bardzo
0: nie?
1: ładnie to
0: Nawet
1: określiłeś.
0: mam pomysł, czekam właśnie na pierwsze zebrania, jako że należę do Rady Rodziców, jestem delegatem na Radę Szkoły, postanowiłem napisać manifest dzieci szczecińskich, troszkę parafrazując strajk dzieci wrzesińskich. Będzie w nim napisane w ten sposób: Kochani nauczyciele, z uwagi na to, iż jest to klasa maturalna, my rodzice uprzejmie zgłaszamy prośbę o to, aby dać im żyć, jakoś to tak ładnie ubiorę w słowa, nie? zakończę. To znaczy chodzi o to, żeby po prostu nie zadawać tyle, nie dawać tyle do nauki do domu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo wystarczająco dużo godzin jest. Jest już w szkole, a poza tym niektórzy są słabsi z przedmiotu, na przykład moja młoda chce przystąpić do dodatkowych zajęć matematyki. Notabene taki kurs 1600, to jest jeszcze kolejny temat do rozmowy. W każdym razie z jednego przedmiotu. Natomiast
1: zbliż się trochę do mikrofonu może, bo coś tam zanikasz.
0: Natomiast żeby dokończyć to w jakiś taki fajny sposób, to ten manifest, bo ja to będę chciał dać do podpisania, żeby wszyscy podpisali się pod tym i wręczyli ci nauczycielom później przedmiotowym. Chodzi o tych nauczycieli przedmiotowych, tam zaznaczę, że mniej ważne przedmioty, żeby tak troszeczkę podkreślić, o których mi chodzi konkretnie, nie? Czyli te pozamaturalne. I chciałem zakończyć, że z błogosławieństwem Bożym rodzice, nie? Ale potem sobie pomyślałem, że tutaj tak troszeczkę inaczej to napiszę, tak bardziej po pogańsku, ale będzie to w gruncie rzeczy oznaczało to samo, że z góry dzięki rodzice, o. A z góry dzięki, czyli wiadomo, że od Boga. Jak myślisz? Czy wprost napisać?
1: No na pewno nie pisz, że mniej ważne przedmioty, bo to jesteś skazany na porażkę, bo zaraz ci wyskoczy jakiś pan Zdzisław i powie, co, przysposobienie obronne nieważne?
0: No teraz na szczęście nie ma takich przedmiotów. Są inne głupie przedmioty, ale przysposobienie obronnego to już nie ma. W sumie to niestety, u ruskich no ciągle jest.
1: Właśnie, to może nie być nawet takie głupie, bo może być całkiem przydatne i praktyczne, w odróżnieniu do niektórych innych przedmiotów, takich bzdurnych, gdzie uczysz się zakłamanej historii, jakiejś, kurczę, chemii, której nigdy nie będziesz używał. No, niektórzy twierdzą, że matematyki powinno się uczyć...
0: użytkowej.
1: Tak wiesz, na szeroką skalę, bo matematyka uczy wielu przydatnych, no nabywasz wiele przydatnych skilli, jakieś tam logiczne myślenie, wiesz. Mózg ci po prostu inaczej pracuje, nie? Nie jesteś już takim debilem, który się...
0: No to zależy, jak podejdziesz. Wiesz, ja jestem zwolennikiem uczenia matematyki użytkowej, czyli tej, której się naprawdę używa, a używa się tylko do... Znaczy 90%, albo nawet 99% używa się w sklepie i nigdzie więcej. W związku z czym ja jestem zwolennikiem uczenia matematyki poprzez grę na pieniądze w pokera i w oczko, bo jest to bardzo dobra metoda. Zresztą mówiłem to ku zdziwieniu rodzicom i właściwie takiej dezaprobacie, że tak syknęli na to. No ale ja byłem tak uczony przez dziadka i ja też tak uczyłem córę na pieniądze, żeśmy grali. Że,
1: syknęli także, to reptylianie.
0: Nie, po prostu taka była dezaprobata. Zresztą mało mnie to obchodzi, bo tam specjalnie na nich nie zwracam uwagi z tego względu, że rodzice mają taką przypadłość rybki z pamięcią 3-sekundową mniej więcej. Zaraz jak wyjdą i tak zapomną, więc to nie ma najmniejszego znaczenia. I to jest przypadłość większości, niestety większości tej rasy Homo sapiens.
1: Instynkt stadny jeszcze dodatkowo.
0: No, poziom jest straszny.
1: Ja bym się cofnął w czasie, to bym tak sobie po prostu wyszedł z klasy, nauczyciel, panie Krawiec, to gdzie? A i idę sobie rozwijać pasję swoją, tyle ciekawych rzeczy, które kocham, które uwielbiam, ja mam się takich pierdół uczyć. Do widzenia. No gdzie? Nie wolno. I w tym momencie waliłbym w dziurę, ale tak z całej siły po prostu od razu, wiesz, że wypadłby przez okno najlepiej. Po prostu skopałbym jeszcze. Bo co to jest za jakieś trzymanie mnie na siłę w więzieniu, w celi jakiejś pomalowanej farbą olejną i jarzeniówki? To jest jakiś horror. Z horrorami mi się szkoła kojarzy z horrorami.
0: Wiesz, że te jarzeniówki to nie jest przypadek, bo one mrygają z prędkością 50 razy na sekundę, tak jak telewizor w palu. I naprawdę to jest światło jarzeniowe, te, które jest w szkołach, one są w takich jeszcze obudowach specjalnych, nie? To jest światło, które powoduje migreny. Także to nie jest przypadek, że one są akurat używane właśnie w szkole, praktycznie wszędzie. W szkole, gdzie byłem, nie przypominam sobie, żebym widział chyba inne oświetlenie niż to jarzeniowe. Raz, że ono jest białe, czyli ma taką nieprzyjemną, zimną poświatę, a takie najfajniejsze to jest od tej zwykłej żarówki, nie? Czyli takie właśnie cieplutkie, tak zwane światło, to jest chyba 3600 kelwinów, o ile dobrze pamiętam. A dwa to właśnie powoduje ból głowy, nie? I ja na przykład się zawsze czułem zaspany, jak jeszcze, bo się zaczynały lekcje zimą, właśnie przy tych jarzeniowych światłach, nie?
1: No,
0: Zresztą do dziś dnia
1: jest
0: mam
1: horror.
0: nieprzyjemny tak.
1: Wstajesz z rana, kurczę, wiesz, chłód, ciężko z wyra wyjść, ty wstajesz, gramolisz się, jedziesz komunikacją, tu w tłoku, wchodzisz do tej szkoły, po prostu w te stado, wiesz, właśnie te zimne jarzeniówki, ten nauczyciel jakiś taki niewydarzony, taki... A to strasznie źle wspominam. To jest dręczenie ludzi, to jest jak tortury.
0: No i dokładnie, dokładnie tak jest. Znaczy, wiesz, to jest w ogóle raz, że za długo, tyle lat. No po co właściwie 8 lat podstawówki, tak? Znaczy, no w moim przypadku 8 lat podstawówki. Potem było chyba 6, tak? I 3 gimnazjum, a teraz znowu wrócili do tego starego systemu 8 lat. No przecież praktycznie rzecz biorąc, to 90% tej wiedzy jest w ogóle do niczego niepotrzebne. Nie mówię, że się zapomni, bo zapomina się 99%, ale 90% tej wiedzy jest do niczego niepotrzebne. Tak naprawdę to jest tylko ta tresura. Wstać, pójść, wrócić i mieć jeszcze coś do zrobienia. Czyli w zasadzie nie mieć życia. Czyli to, co potem nas czeka przez dalszą część pracy. Jak człowiek sobie uświadomi, a wierz mi, że to jest 1% populacji, która sobie uświadomi głupotę tą, to będzie mieć tak wyjebane, jak właśnie my mamy. Nie chodzimy do roboty, robimy tam tylko, żeby jakoś tam starczyło. I my jesteśmy naprawdę wyjątkowi albo nienormalni,
1: Przede
0: bo
1: wszystkim mamy jakieś
0: jeżeli większość jest.
1: zainteresowania, a to nie każdy ma. Bo
0: No
1: właśnie
0: właśnie, to jest problem.
1: niektórzy myśleli, że wiedza ogólna im załatwi sprawę, a to się okazuje, że absolutnie nie, że to jest bezwartościowe zupełnie. Ludzie kończą edukację i wiesz, i czasami autentycznie spytasz się, co z historii zapamiętałeś? No, bitwa pod Grunwaldem, to pamiętam. Kurwa, to taki bezsens w ogóle. Ty pamiętasz coś w ogóle ze szkoły? Tak, cokolwiek? Jakieś lektury? Co
0: Znaczy,
1: czytałeś?
0: ja
1: Jakąś matematykę zaawansowaną?
0: jeszcze raz ze wstydem powiem. Pełny mój tytuł to jest docent doktor habilitowany magister inżynier technik. I mówię to ze wstydem, ponieważ z tego wszystkiego, z tych 11 lat edukacji ponadpodstawowej, z czego 2 razy studiowałem dwa kierunki naraz, bo się dziekan zgodził. Pamiętam, no, jedne zajęcie pamiętam, poligrafia była świetnie prowadzona. Mieliśmy fantastycznego faceta od poligrafii, ale tak to z ledwością pamiętam nazwy kierunków, nie przedmiotów, a kierunków tylko. Zapytana o to moja kobieta zmieniła temat natychmiast. Ponad nie pamiętała nawet nazwy kierunków, jakie skończyła. I mówię to poważnie zupełnie, nie?
1: Ja pamiętam, że mnie na przykład w technikum uczyli rysunku technicznego i polegało to na wykreślaniu liter na papierze technicznym, takim w drobną kratkę. I przepraszam, że tak wulgarnie powiem, po chuj mi to było.
0: Znaczy, papier ten, pismo techniczne na papierze milimetrowym, ono było wtedy stosowane, kiedy stosowało się na przykład, tak, bo to nie tylko w takim przedmiocie, ale w geodezji na przykład się stosowało, powiedzmy tam pola niwelacyjne, opisywało się, żeby to ładnie wyglądało,
1: Ale to
0: żeby to miało swój wygląd.
1: wtedy to wszystko się okazało
0: No.
1: nieaktualne. Też to wiesz, ta nauka liczenia, no przecież mamy kalkulatory. Nabijanie sobie głowy różnymi formułkami, datami. Przecież mamy Wikipedię, możemy sobie w każdej chwili na telefonie coś sprawdzić, jak nie pamiętamy. Okazało się, że przewidywania tych, którzy przygotowali dla nas program edukacji, były całkowicie mylne, te przewidywania, że oni w ogóle mylili się we wszystkim i zmarnowali nam kupę lat życia na pierdoły, które nam są psu na budę zupełnie. Mało co jest tak psu na budę, bo jakby nas uczyli na przykład, jak reanimować człowieka, jak napisać CV-kę, takie, wiesz, praktyczne rzeczy, to byśmy i zapamiętali to, bo człowiek ma taką cechę, że chętnie się uczy rzeczy, co podświadomie nawet czuje, że mu się to do czegoś przyda. A jak tak czuje, że mu coś jest właśnie zupełnie niepotrzebne i nigdy nie będzie, a jeszcze jest jakimś tam w miarę dobrym wizjonerem i przewiduje, że komputery będą ogólnie dostępne, będziesz miał w zegarku i policzysz sobie i sprawdzisz sobie jakąś tam datę, jak nie pamiętasz, no to już w ogóle mu się odechciewa. I ja tak zawsze miałem, bo ja przewidywałem, że tak będzie, ale nie, zawsze te siwe głowy to najmądrzejsze, wszystko wiedzieli lepiej. No i kto mi odda te stracone lata? Nie wiem, ja jedyne co pożytecznego się w szkole nauczyłem, to jarać zioło.
0: No ja się akurat tego nie nauczyłem, ale znaczy nie jestem zdania, żeby tam się liczyć nie uczyć. Tak, ja właśnie uważam, że czytać, pisać, liczyć, logicznie myśleć, tak, umieć to zastosować w praktyce, żeby nas w sklepie nie oszwabili, albo żeby nie żydzić sobie na każdą rzecz, że tak ładnie powiem. Teraz to ci na pewno kanał zamknie.
1: Albo żeby
0: kanał
1: nie ocyganili, no, jeszcze.
0: No dokładnie, albo nie oskimosili. Natomiast
1: albo nie
0: już
1: wyruchali,
0: takie rzeczy.
1: Albo nie wyruchali to od ruskich.
0: Tak, ale na przykład takie rzeczy jak wzory na pamięć, czy na przykład nazwy państw, albo jakiś dopływów rzek, to jest już po prostu totalna głupota, nie? Takie uczenie się takich rzeczy całkowicie na pamięć, bo my tego i tak nie spamiętamy. Ja ci powiem tak, ja na przykład przeglądając sobie jakieś tam teleturnieje na YouTubie w różnych krajach, stwierdzam, że moja wiedza, taka orientacja jakaś w mapie na przykład, przykładowo z geografii, nie, jest stokrotnie większa niż przeciętnego uczestnika teleturniejów w Stanach Zjednoczonych. Po prostu ja mniej więcej jestem w stanie nawet takie jakieś bardzo, bardzo egzotyczne kraje, rzeki zlokalizować. Oczywiście tam dopływów nie wymienię i tak dalej. Natomiast jestem w stanie to mniej więcej sobie zwizualizować, gdzie to leży właśnie przez to, że mi to wkuwano do głowy na pamięć. Tylko no ale, po co mi to?
1: No ale może taki Amerykanin z kolei ma dużo innych umiejętności, dużo innej wiedzy, takiej bardziej praktycznej właśnie, nie?
0: I tylko tak.
1: A my się nadajemy do teleturniejów właśnie po naszym systemie edukacji.
0: Dokładnie,
1: były takie
0: tak.
1: statystyki, znaczy były takie badania przeprowadzane i wyszło, że polska szkoła jest strasznie znienawidzona przez uczniów, wiesz, że po prostu razem gdzieś tam z Japończykami jesteśmy, którzy też nienawidzą swojej szkoły, ale gdzieś tam jesteśmy, wiesz, na podium, jeśli chodzi o to, kto najbardziej nienawidzi swojej szkoły, a jednocześnie jesteśmy najbardziej zdolnymi uczniami. To znaczy, czyli, wiesz, po prostu sprawni intelektualnie Polacy są, ale są katowani tą szkołą i po prostu i męczeni. No ale to nie wiem, na ile są wiarygodne te...
0: Wiesz, że już w kilku takich przypadkach słyszałem od osób mi całkiem wiarygodnych, że wyjechali rodzice z jakimś tam, no nazwijmy to może nie gamoniem, ale trójkowym uczniem z Polski, któremu jakoś tam szło, jakoś tam go przepychali z klasy do klasy i on na przykład na Wyspach dostaje stypendium od swojej szkoły, takiej na poziomie nawet podstawowym czy średnim, bo jest prymusem po prostu w swojej klasie. Bo oni się tam na przykład uczą najbardziej podstawowych zadań w piątej, szóstej klasie, tak? A u nas to już jest w pierwszej przerobione całkowicie.
1: Ale co to zmienia tak, że no wiesz, że ktoś jest dobrym uczniem, prymusem i że ma to stypendium, czy to tak ma wpływ na życie, czy to czyni... Wiesz, u nas w ogóle mamy dziwny taki trend w Polsce, że my patrzymy zawsze na statystyki dotyczące dobrobytu, wzrostów, wzrosło, a w ogóle się nie sprawdza, czy ludzie są szczęśliwi tutaj w tym kraju, czy są, wiesz, czy są zadowoleni, czy im się układa w pracy, jak są traktowani, tylko wiesz, czy więcej jest, czy mniej, czy wzrosło, czy opadło. I to jest błąd, bo ja bym chętnie, wiesz, sobie po prostu czym innym się kierował w życiu, a nie tym, ile mam, wiesz, czy mi wzrosło, czy nie wzrosło. Jedyne, to jedyne, co ważne, czy mamy więcej hajsu, czy PKB wzrosło, to też takie jakieś bezsensowne, tylko się patrzą na to PKB. Nie wiem, to jest po prostu kraj, w którym zawsze śrubka do nakrętki nie pasuje, zawsze gdzieś będziemy w tyle, zawsze opóźnieni o 50 lat w stosunku do innych, ale będziemy się szczycili, że mamy napchany łeb wiedzą i że Polak wszechstronny wszędzie sobie da radę, a może właśnie nie chodzi o to, my patrzymy tak zawsze od swojej strony i się cieszymy, że Polak zaradny, że potrafi i to, i to, i to, i tamto, ale może to w życiu nie chodzi o to, żeby wszystko robić samemu, tylko może żeby dać komuś zarobić, żeby było cię stać na wynajęcie sobie kogoś, nie? Kto ci naprawi ten zlew, a nie, wiesz, kurczę, no Polak na wakacjach, taki rysunek satyryczny był, że Polak na wakacjach i w kapelusiku takim do malowania z gazety i maluje ściany, wiesz, Polak na wakacjach.
0: No ja przyznam się, że ostatnio na wakacjach byłem w 2003 roku, nie? Na promenadzie, w hotelu na promenadzie w Świnoujściu. Tak dawno temu. Nie brakuje mi tego, mówiąc szczerze, bo jestem samotnikiem, który by się zakopał we własnej norze, w takim małym barłogu nawet bym powiedział. I lubię tak po prostu. Taki niedźwiedź, który śpi w liściach. Nie? Ale fakty są takie, że nie interesuje mnie te zagadnienie pod tytułem wakacje, bo po prostu nie mam na to środków zwyczajnie. Nie?
1: Sebastian Paradowski pisze, szkolnictwo w tym wydaniu, jakim jest, nie ma racji bytu, to musi upaść. Szkoła nie uczy nas myśleć, tylko programuje. Tak, zgadzam się w zupełności. Szkoła nie uczy nas inteligencji, nie ćwiczy w nas inteligencji, tylko wciska w nas wiedzę, robi z nas encyklopedię. Szkoła nie uczy nas... jak z kimś, na przykład jak z nauczycielem sobie podyskutować na jakiś temat, się pospierać, tylko uczy karności i słuchania wykładu. Stoi pan w dechę ważny nauczyciel. Nauczyciele też są winni, bo mają mentalność jakąś taką żywcem wyjętą z komuny, wiesz, albo z jakichś z Niemiec nazistowskich. To jest wszystko błąd i to nie jest tak tylko, że władza jest zła, ludzie są też zjebani, no przepraszam, że tak powiedziałem, brzydkie słowo, ale taka jest prawda, moim zdaniem i to musi wymrzeć kilka pokoleń, zanim to się w ogóle
0: miało szansę zmienić. Zostałem tutaj podsumowany, że całe życie mam wakacje, no nie, całe nie mam, bo jednak tą szkołę chodziłem i średnią, i podstawową, i zerówkę, i studia dosyć długo. Nauczyłem się bardzo dużo dzięki temu, to znaczy nauczyłem się, że szkoła to jest nic innego jak hodowla po prostu, pewna hodowla, która ma zaprogramować pewne nawyki, nie nauczyć, a właśnie nawyki zaprogramować, a że później się połapałem w tym wszystkim, już się nie potrafię oszukiwać, no tak, to teraz bawię się w wakacje i kombinuję jakby tutaj po prostu coś zarobić, bo muszę, tak? Niestety punkty pod tytułem pieniądz są monopolem Narodowego Banku Polskiego, natomiast staram się jakoś ten system omijać. I znalazłem metody na to, znalazłem na to metody nawet jeszcze więcej niż wam mówiłem. Nie wszystkie są oczywiście legalne. Gdybym się pozbył całkowicie aspektów moralnych, to żyłbym całkiem dobrze, bo już wiem, na czym to polega. Jak to zrobić, ale nie jestem jeszcze chyba gotów na to, żeby po prostu się wyzbyć całkiem aspektów moralnych i sobie załatwić, że tak powiem, sprawy socjalne całkowicie, nie? Jest taka możliwość. Tacy ludzie jak my, Krawiec, mogą się ustawić na jakimś tam niewielkim poziomie, po prostu oszukując tą całą głupotę, która jest dookoła nas.
1: Ale to nie na jest tym to polega etyczne. Życie tutaj w tym kraju.
0: No właśnie.
1: Jak tego nie robisz, to będziesz takim właśnie biednym żuczkiem, którego inni będą robili w ciula cały czas. Ja się chyba powoli przygotowuję na to, żeby zrobić jakiś ruch, bo jestem zmęczony. Już byłem tyle razy, wiesz, oszukany, wykorzystany, okradziony, że skrupuły jakieś mi mijają chyba.
0: Mi powoli też, tylko wiesz, taka we mnie jeszcze siedzi taka zasada, żeby nie cierpieli na tym inni, nie? No, nie mogę więcej powiedzieć, bo po prostu nie chcę, żebyście sobie kuku nie zrobili, słuchacze. Natomiast jest taka możliwość. Ja nie mówię o zostaniu politykiem, bo to trzeba mieć, że tak powiem, się skurwić, nie? Żeby być takim politykiem. To są najgorsi z najgorszych, to trzeba zawsze
1: No.
0: pamiętać. Natomiast są metody na to, żeby się ustawić jakoś tam na jakimś niewielkim poziomie, ale trzeba założyć sobie jednak ten minimalizm, czyli życie takie na jakimś takim bardzo podstawowym poziomie i wtedy można się bez tej pracy obyć. Jest to jak najbardziej możliwe.
1: Pewnie, że tak. I ludzie tutaj czasami sobie drwią z takich jak my, że właśnie, o, to taki gołodupiec, szmaciarz będzie sobie tak, a to trzeba walczyć, trzeba się starać, trzeba się tego piąć w górę, rozwijać. A właśnie
0: Ambicja.
1: nie, teraz jest właśnie moda, wiele osób, nawet takich, które wiele osiągnęły, dochodzi już do tego, że ten pęd za kupowaniem sobie nowych rzeczy, za inwestowaniem, rozwijaniem się finansowym, to jest taka ślepa uliczka trochę i że to do nas przyszło jakoś tam z zachodu i że to niekoniecznie jest jakaś jedyna droga. Można spokojnie sobie żyć skromnie i przyjemnie, fajnie. Są na przykład biedne kraje, w których ludzie są bardzo szczęśliwi i chyba o to chodzi w życiu, żeby być szczęśliwym, a nie żeby całe życie zapierdalać, a na końcu na łożu śmierci to wszystko co przekazać komuś, tak? I oddaję ci, wnuczku, wszystko.
0: No tak, widzisz, bo cała tutaj, nawet na czacie, cała nasza taka wewnętrzny głos mówi nam, żeby być ambitnym, żeby do czegoś dążyć, taka duma, tutaj się powinno pokazać się, to powiedzmy mniej, ale takie właśnie, gdzie twoje męstwo, takie tego, to o dupę, otóż to są hasła, które są wymyślone właśnie po to, żeby nas zmotywować do tego, żebyśmy się w ten kierat sami wepchnęli. To jest właśnie pod pozorem odpowiedzialności, jakiejś ambicji i tak dalej, i tak dalej. Nie na tym to polega. Ludzie w normalnych czasach gromadzili się wokół ogniska, tańczyli sobie, śpiewali, a jak byli głodni, to wtedy szli upolować. I to była ta praca, tak, którą trzeba wykonać. Czy ewentualnie się okryć, tak, czy tam futrem jakimś i tak dalej. Czy sobie zbudować jakiś szałas, tak. O to chodziło. Oczywiście ten świat był o wiele mniej skomplikowany niż dzisiaj. Dzisiaj mamy elektronikę, dzisiaj mamy konsumpcję, dzisiaj mamy postarzanie produktów i tak dalej, żeby tylko to się kręciło w kółko, tak. Natomiast, też ja ostatnio odkryłem ciekawą rzecz, o, może o tym wspomnę, bo miałem tutaj taką śmieszne wejście na radio, bo moja kobieta kupiła sobie kremik za 250 zł. Taki kremik, wiesz, no. Kremik jak to kremik, no, takie Nivea trochę większe, nie? Ja bym w życiu nie kupił czegoś takiego, ale babka nie dość, że jej opchnęła za 2,5 stówy, tam jakaś niby to promocja była, jakaś nagroda, coś tam, nie wiem, nie znam się na tych kobiecych kuponach i tak dalej. W każdym razie ja się z tego zacząłem śmiać, bo ja bym w życiu takiego kremu nie kupił, tym bardziej, że zdaję sobie sprawę z tego, że za 2,5 stówy, choćby nie wiem tam z czym ten krem był, to na pewno da się znaleźć substytut dla tego kremu z jakiejś takiej mniej popularnej firmy, na przykład z Dr. Eris, który będzie kosztował 50 zł, czyli też dużo, a będzie robił dokładnie to samo. Ale potem sobie pomyślałem, o co chodzi. Oni sprzedają taki drogi produkt. I tutaj jest odwrotność postarzania produktu. Nie postarza się produktu, tylko postarza się tego, co ten produkt używa. Otóż na krótką metę ten krem daje efekt, ale po iluś tam dniach powoduje to, że znowu trzeba z niego skorzystać, a jak się ma o 5 lat więcej, to wtedy się kupuje ten sam krem, tylko dla wieku na przykład nie 40, a 45 plus. I już musisz do końca życia to stosować i coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Czyli postarzamy nie produkt, a tego, kogo tego produktu używa.
1: No,
0: I tak
1: kreowanie
0: mam wrażenie,
1: potrzeb.
0: że jest.
1: Kreowanie
0: No.
1: potrzeb zwykłe, nie? No, a tak naprawdę to, że ktoś powiedział, że ten krem kosztuje 250, to nie znaczy jeszcze, że faktycznie ma to jakieś odzwierciedlenie w czymkolwiek, nie? Koszt wytworzenia tego kremu może być w sumie 10 zł, nie? No ale
0: Znaczy, obawiam
1: ładne
0: się, że mniej.
1: opakowanie dodajesz i już się robi stuwa.
0: Perfumeria Douglas, miejsce też się liczy.
1: Miejsce, no już się robi place, dwie stówy.
0: Place. Tak jest.
1: I pracowniczka jeszcze ładnie się do ciebie uśmiecha, to już 250.
0: I tutaj kolejny temat, którym chciałem wejść na pogadankę, ale się nie udało, bo radio się zepsuło. To jest co zauważyłem właśnie, no nie w perfumerii wprawdzie, w sklepie alkoholowym, a właśnie na półce alkoholowej w markecie. Otóż wszedł tam pan, taki słoń w składzie porcelany, ale nie dlatego, że był niedorajdowaty, starszy człowiek, który się schylił po alkohol, ale taki już pan, który po prostu, no mogła mu się ręka zacząć, jak się schylił. No i potłukł pełno butelek po alkoholu. Oczywiście pewnie mu kazali za to zapłacić. Ciekawy jestem, co by było, gdybym wszedł do takiej eleganckiej perfumerii, sięgnął na półkę, gdzie stoi naprawdę flakonik przy flakoniku. Każdy kosztuje 500 zł i by mi się omskło i bym stłukł z 5 sztuk. Wiesz, co by się stało? No, musiałbym zapłacić. Zacząłem wertować i okazuje się, że w całym cywilizowanym świecie

0: Osoby, które cały czas się czegoś boją, bo też łatwiej się rządzi wystraszonym społeczeństwem. Zajęta głowa przez głupkowate seriale. Kurczę, samo zrezygnowanie z oglądania telewizji, ile już daje, jak ludzi zmienia. Ludzie sobie nie zdają w ogóle sprawy, jaka to różnica jest, jak telewizji nie oglądasz. Telewizja strasznie hipnotyzuje. Oglądasz, stajesz się wręcz takim idiotą jakimś, który gapi się w reklamy i ogląda te reklamy z przyjemnością. Znaczy, może nie z przyjemnością, ale tak się patrzy, o, margaryna, wiesz, o, chleb posmarował, tak. O, dzieci biegają, o,
1: jak to ale jak miałem, piękne, jeszcze, o. Jak miałem jeszcze niedawno 250 programów, nawet chyba 255, i w zeszłym roku dosyć mocno chorowałem na jakąś tam grypę czy coś takiego, to no, trzęsąc się w łóżku z zimna przy 40 stopniach gorączki, włączyłem sobie Discovery, czyli to coś niby ambitniejszego, nie? I kiedy dochodziło do momentu, kiedy kończył się program, albo przerwa była i reklamy były, to szybko latałem pilotem, żeby znaleźć jakąś inną treść, po prostu, żeby... Ale oczywiście oni w tym samym czasie na wszystkich tych kanałach nadawali reklamy, nie? I no, po prostu człowiek ćpał tą telewizję przez to, że leżał w łóżku i właśnie nie byłem w stanie przerwać po prostu. Zwyczajnie się wciągałem w to. I rzeczywiście odkąd, przede wszystkim mam 120 zł w kieszeni, ale zrezygnowałem z telewizji, mam spokój, bo kobieta nie włącza telewizji, bo jej nie ma po prostu. Cisza. Spokojnie.
0: No, telewizję niestety zastąpił YouTube i robi się dokładnie to samo. Już jest tyle reklam. Jak ktoś nie ma zainstalowanego adblocka, to bombardowanie reklamami jest straszne. Wielu youtuberów, nie zapomnę, u Atora na jednym filmie doliczyłem się, czy to było u Suchodolskiego Majora, w każdym razie u jakiegoś takiego youtubera, co tam oglądałem, patrzę, a on ma 20 parę reklam na jedno nagranie, to w telestacji.
1: No ja mu daję zarobić.
0: Ja czasem chyba... daję, ale czasem już nie wytrzymuję, bo jak ktoś jest taki, wiesz, taki... tak mnie traktuje, no to ja już wolę nie oglądać.
1: Znaczy ja włączam 240p, więc tak czy siak jak słucham, bo ja głównie słucham, nie oglądam, więc włączam zakładkę dodatkową, gdzie leci wyciszony ten sam jego film z reklamami, a na tym drugim przewijam, więc sobie i zarabia, i ja jestem zadowolony, bo pomijam reklamy. Także to jest bardzo dobry pomysł. W ogóle ktoś powinien wpaść na taką aplikację, przeglądarkę, która właśnie podczas oglądania YouTube'a puszczałaby na przykład w 3-4 rewizjach w tle gdzieś 144p z reklamami, żeby sobie człowiek zarobił, a na jednej rewizji bez reklam, nie? Bo wiesz, no skąd ma YouTube wiedzieć, że ja nie oglądam tej zakładki, tylko drugą, nie? Przynajmniej drugie okienko.
0: No, jakiś pomysł. Kurczę, nigdy nie zapomnę, teraz sobie właśnie przypomniałem, to takie moje zdziwienie, jak pojechałem do rodziny i siedzimy sobie przy stole, i w pewnym momencie zauważyłem, że wszyscy dookoła mnie gapią się i te reklamy oglądają. Jakaś właśnie margaryna, czy jakiś tam środek na przeczyszczenie, który działa bez przerywania snu, czy tam jakieś inne podpaski. I wiesz, i siedzą i gapią się. I wtedy sobie zdałem sprawę, że to jest jak jakieś zombie, jak wiesz, jak jacyś troglodyci.
1: To i tak jeszcze dobrze, że nie żarli przy rodzinnym stole kiełbasy i nie porozumiewali się komunikatorem, messengerem między sobą.
0: No to by równie głupie było. No, ale ty wyobrażasz sobie, jak tak człowiek popatrzy się, już odzwyczajony od telewizji, na zachowanie tak, tej swojej rodziny, to tak się smutno robi, bo siedzą i gapią się w ten szklany ekran i takie pierdoły oglądają. Bloczek reklam sobie oglądają.
1: No tak, no telewizor jest nieodłączną, zawsze były, odkąd pamiętam, jeszcze za komuny, zawsze się gdzieś w tle jakiś dziennik puszczało, czy coś takiego. Także zawsze tam gdzieś w tle był telewizor, coś, no kiedyś, jak nie było może tak popularna telewizja, jeszcze pamiętam czas, kiedy się puszczało gramofon jakiś tam sobie chodził i pocztówki grające. Ten, no, był program 1 czy 2 na przykład, nie polskie, to wtedy czasami się zdarzało, że się to opuszczało. No ale teraz to chyba jest dość popularne, że jak jest impreza, to jest telewizja, nie? I to jest taki już, no niestety, jakiś hipnotyzer taki, taka czarodziejska kulka.
0: I oglądasz sobie jakiś taki kretyński serial w stylu, tam nie wiem, Na Wspólnej czy coś takiego, nie? I taka jakaś historia, że tam gdzieś wyszedł z domu i...

0: i się przewrócił i mu wypadła margaryna i ktoś ją znalazł. Taki jakiś farmazon to totalny. I oglądasz to 5 minut, potem jakieś 10 reklam, potem zapowiedzi, że już we wtorek, tylko u nas. Potem znowu reklamy po tej zapowiedzi i potem znowu wracasz do tej kretyńskiej historii, że tam Jaś powiedział kurczę blade w szkole i wezwano dyrektora. No ja pierdolę.
1: Ale możesz wejść na...
0: Jakaś obraza dla ludzkiej inteligencji. Już takie... Nie wiem dla kogo to.
1: Możesz wejść,
0: na emeryta, słuchaj, z demencją.
1: Możesz wejść na platformę, ich platformę, ściągnąć sobie w sklepie Google Play i na ich platformie obejrzeć już odcinek, być bardziej na bieżąco, obejrzeć odcinek do przodu. A? To jest dopiero coś. Ja kiedyś jechałem autobusem i słyszałem, jak się dwie baby podarły, bo o serial, nie, bo tam jedna tam była za jedną w serialu, a druga była za drugą w serialu. I się pokłóciły normalnie.
0: Wiesz, że ludzie są takimi kretynami, że czasami mylą tych aktorów z bohaterami filmu, to znaczy mają jakiś tam swój serial ulubiony i oni... Nie wiem, jak to możliwe, ale ponoć tak jest, że nie wiedzą, że to jest aktor, tylko biorą, że to jest prawdziwa postać.
1: No to wiesz co, takie są na Polsacie, jeszcze zanim się u mnie telewizja zlikwidowała, to my żeśmy z córą oglądali, zresztą durnowaty, ale to się fajnie oglądało, taki serial Szkoła i 19+, czyli co się dzieje po szkole z tymi bohaterami. Zresztą ci sami bohaterowie grali później z te starsze postaci, jak gdyby razem z ich wiekiem rozwijał się serial. I powiem ci, że to było tak głupie i denne, po prostu najgorszy trzeciorzędny serial, jaki można oglądać, ale to się dobrze oglądało. Naprawdę to się dobrze oglądało i trudno było się... Ja nawet się zacząłem w pewnym momencie, był taki serial Miłość na bogato polski, gdzie zacząłem się identyfikować z tymi bohaterami wręcz, martwić się o nich, nawet się w jednej tam bohaterce zakochałem w Justynie. Ojejku, stary, jak ja się w to wciągnąłem. Dobrze, że tej telewizji teraz nie ma.
0: Es jak straczka, wiele odmian ma.
1: A to się zaczęło od W labiryncie, nie wiem, czy pamiętasz ten serial,
0: no tak,
1: na początku.
0: Pierwszy taki tasiemiec, no. Na dwójce chyba, nie?
1: Tak, tak, tak. Ja nawet byłem świadkiem, jak kręcili jeden odcinek, bo akurat koło naszej szkoły, koło mojego technikum jeszcze wtedy byłem, jakiś 90 rok to był, i kręcili jeden z odcinków właśnie, tam coś przy koszarach wojskowych, coś tam się odbywało i sensacja wielka, wszyscy wylecieli, w labiryncie kręcą koło naszej szkoły. Nie? Tak, tak, no niestety. Także telewizory najlepiej wyrzucić, ale YouTube ma tą jedną cechę, że, bo telewizja jest bierna, nie? Sobie włączasz i tam leci, ciurkiem ci leci, co leci, nie? Natomiast YouTube jest o tyle fajny, że jest ta interakcja, chociaż, że można sobie wybrać wśród treści, a te treści są tworzone przez amatorów w większości, nie?
0: Najlepiej to sobie w ogóle sięgnąć po jakąś książkę ciekawą, a nie tak się ciągle tym YouTube'em pałować. Ja przesadzam też z tym YouTube'em, tak się przyłapuję właśnie, że ciągle coś na tym YouTube'ie. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest Adblock, to jest taka wtyczka do przeglądarki. Można sobie to instalować, że blokuje wam reklamy na YouTube'ie. A polecam przeglądarkę na przykład Opera na komórkę, która ma już to zainstalowane od razu i wam blokuje reklamy. No niektóre się przebijają się te, które są na początku samym. No to zawsze moralniaka trochę mam, no bo jak już oglądam kogoś, to wypadałoby mu zapłacić za robotę, a nie na krzywy ryj oglądać, więc to rzadko używam, ale czasami już nie wytrzymuję, jak bardzo chcę coś obejrzeć, a widzę, że ktoś tam nawpierdzielał 20 parę reklam, to myślę sobie, o ty sukinsynu, no już bez przesady. I oglądam, wiesz... I okradam tego twórcę de facto.
1: No, tu... Jedną z takich nowości, które się przebiły z rok temu, czyli to już trochę czasu minęło, był pomysł podobno ustawodawczy na terenie Unii Europejskiej. Adbloki mają być surowo zakazane. I będzie jakiś system wykrywania ich w systemie operacyjnym, przez będzie musiał Microsoft na przykład i Google zainstalować, że w przypadku stosowania adbloku będzie blokowany internet. Nie? Takie pomysły już też chodziły i to wcale nie, nic dziwnego. Przypominam, że jakieś 110 lat temu, kiedy było radio, nikomu nie przyszło do głowy, żeby blokować częstotliwości, żeby ktoś nadawał, a dzisiaj nie wolno tego robić. Będą ci ścigać, jak sobie kupisz nadajnik, nie? Także wcale się nie zdziwię, jak coś takiego wejdzie z czasem, że będzie zabroniony adblock, no.
0: Tak, za komuny, tak, o dziwo, za tej komuny więcej było wolno niż dzisiaj, w czasach demokracji, wolności, rzekomego kapitalizmu, a raczej korporacjonizmu powinniśmy mówić. Dobra, Etamie, fajnie się gadało, może ktoś jeszcze do mnie zadzwoni. Rozgadaliśmy się o telewizji, może się uda zmienić temat na jakiś inny. Dzięki za telefonik, trzymaj się. Dobre, i powodzenia tam z zębem.
1: Już o niego dbam jeszcze bardziej niż mogę. Hej.
0: Etam bez zęba na przedzie to był, trzymaj się. To był Etam bez zęba na przedzie. A wy słuchacie luźnych gatek. O, i dzwoni. I dzwoni do nas kto?
2: Halo, halo, czy mnie słychać?
0: Tak, głośno i wyraźnie. O, to coś zapierdziało, zapierdziało, zatrzeszczało, a to znaczy, halo, że halo? Dodzwonił się do nas.
2: Słychać mnie?
0: Słychać.
2: Dobrze, bo znowu mi się nie chciało podpinać dużego mikrofonu. Już tutaj wszystkich bzdur mi się do końca nie chcę prostować, ale tutaj uderzę jedną piłeczką do ciebie, bo mówiłeś, tak narzekałeś na ten rysunek techniczny, że uczyli cię tego rysunku technicznego i po co mi on. Wiele rzeczy, których się uczymy podczas naszej całej edukacji, jest po to, żeby wykształcić pewne umiejętności, a rysunek techniczny jest tutaj tylko i wyłącznie narzędziem nad tym, żeby zapanować nad swoją łapą, co w twojej pracy grafika jest jednak bardzo istotne, i żebyś, wiesz, żebyś był w stanie sobie utrzymać łapę i mieć nad nią pewną kontrolę, no, z dokładnością do tych dziesiątych części milimetra. I nie wydaje mi się, żeby to było jakieś złe ćwiczenie pod tym względem.
0: No widzicie, słuchacz się tu zatrzymał na latach 80., 90. i myśli, że grafik to długopisem, cienkopisem cały czas coś tam tworzy.
2: No nie, ale nie, no, tablet.
0: Wiesz, komputery, panie, to taka, taki cwany wynalazek, że nie musisz się babrać właśnie z ołówkiem, z tuszem, a nie sądzę, żeby mi to jakoś wprawiło rękę w rysowaniu na tablecie nawet. To jest zupełnie inny sposób operowania, wiesz, tym ołówkiem czy rysikiem, niż tam to zupełnie o co innego chodzi.
2: No okej, okay. ty tutaj w tym temacie jesteś ekspertem, ale jeżeli patrzę na przykład na pracę takich tatuażystów, to tutaj mi się wydaje, że jednak ten rysunek techniczny, gdzie, wiesz, gdzie walnięcie się o 1 mm naprawdę potrafi spieprzyć od początku do końca całą misterną robotę, to jest coś. I dopóki masz pod sobą tę siatkę, to jest tak, jakbyś grał, nie wiem, jakbyś grał na easy mode, tak? Że masz tutaj siatkę i się uczysz po prostu poprawnych ruchów. Nie wiem, no jeżeli się bardzo mylę, to jak najbardziej mnie popraw, ale wydaje mi się, że może inaczej. Sądzę, że jeżeli ktoś chce zostać grafikiem, rysownikiem i nie radzi sobie z rysunkiem technicznym, to nie ma czego szukać w tym zawodzie.
0: A mi się tak nie wydaje. Nie wiem, może się mylę, ale mi to nigdy się chyba do niczego nie przydało. To chyba jest trochę tak, jakbyś powiedział, że gra w siatkówkę cię przysposobiła lepiej do gry w tenisa, bo też tą ręką machasz i to namachałeś się tą ręką. No nie sądzę, żeby tak było. A tu pytanie o przeglądarkę Brave. Ty chyba jesteś fanem Brave'a, tak? Brave'ika.
2: Tak, jestem fanem przeglądarki Brave. Jest to bardzo fajna, oparta na WebKicie, czyli ten sam silnik co Chrome. Nie ma tych całych śledzących bzdur, no i jest po prostu uczciwa wobec użytkowników, jest lekka, jest również dostępna wersja mobilna, daje też możliwość synchronizacji między urządzeniem mobilnym a komputerem, więc tak, obecnie moją główną przeglądarką jest Brave, no i każdemu z was również ją polecam, ma wbudowanego Tora, ma wbudowany w trybie prywatnym DuckDuckGo, więc dba o o prywatność, może nie anonimowość, ale prywatność użytkowników, którzy tak naprawdę nie są za bardzo techniczni i tak naprawdę, żeby wiesz, jeżeli żeby sobie odpalić Tora, to musisz wiesz, ściągnąć Tor browser, uruchomić, on się tam będzie ileś czasu uruchamiał i nie wiadomo, czy będzie działał, a tutaj sobie robisz pewien skrót, takie specjalne okno prywatne i to się automatycznie nie będzie zapisywało w twojej historii i po prostu jest, po prostu działa, więc jest to naprawdę bardzo dojrzałe, bardzo fajne rozwiązanie.
0: A słyszałeś potrzeba coś o Pegasusie, o tym systemie do inwigilacji, który ponoć zakupiła Polska dla służb?
2: No, jest tutaj bardzo wiele znaków zapytania, ponieważ nie do końca wiemy, w jaki sposób ten Pegasus działa. Wiemy parę śmiesznych rzeczy, tak, że to poszło z funduszu, nie wiem jak to się dokładnie nazywało, ale z funduszu z przechwyconych pieniędzy za przestępstwa, które miały stanowić fundusz pewnych odszkodowań i rekompensaty dla ofiar tych przestępstw. No a sobie właśnie CBA stwierdziło, że dobra, no to w takim razie sobie kupimy coś takiego. No i tak, no tutaj jeżeli chodzi o system Pegasus i jeżeli chodzi o jakiekolwiek inne systemy inwigilacji, to one wykorzystują pewne istniejące i znane nam, to znaczy nam jako środowisku informatycznemu, środowisku związanego z bezpieczeństwem IT, błędy. Czyli takiego Pegasusa mógłbym zainstalować w twoim telefonie, jeżeli wiem, że istnieje pewna dziura, która jeszcze nie została załatana przez producenta oprogramowania do twojego telefonu komórkowego i to może być tak proste jak wyświetlenie filmu, albo wyświetlenie zdjęcia ze śmiesznym kotem, albo wysłanie SMS-a. No i tutaj wchodzi to, co zawsze powtarzam, czyli bardzo ważne jest aktualizowanie swojego oprogramowania, ponieważ jeżeli aktualizujesz swoje oprogramowanie, to ono przechodzi w taki trochę inny tryb, trochę na niższym poziomie, ale zawsze jest sprawdzana integralność systemu. I w sytuacji, kiedy nawet zostałeś zainfekowany tym Pegasusem i robisz aktualizację, to mogą się zdarzyć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest, że ten system aktualizacyjny zobaczy, no tutaj coś mi się nie zgadza, no i tutaj teraz jest na dwoje babka wróżyła. Albo ta aktualizacja się wywali, zmusi cię do przywrócenia ustawień fabrycznych, czyli do głębokiego resetu, czyli usunięcia tego Pegasusa. Ewentualnie ten Pegasus zostanie nadpisany przez nową wersję oprogramowania. A ponieważ mamy taką bardzo brzydką modę, na szczęście ona już trochę do lamusa odchodzi, ale używamy oprogramowania nieaktualnego, aktualizacje to zło i co więcej, kupujemy po prostu tani telefon jakiegoś tam chińskiego producenta czy jakiegoś polskiego importera typu Manta i nie mamy aktualizacji do najnowszych wersji systemu, wobec czego zostajemy zainfekowani, bo istnieje błąd w naszym oprogramowaniu. No i nigdy nie dojdzie do tej aktualizacji, która mogłaby zweryfikować to, co jest wgrane do naszego systemu, ponieważ sama konstrukcja systemu operacyjnego w jednym sposobie, który może ją pokazać, składa się z tak zwanych ringów, z takich kręgów. I w Ring Zero działamy na najwyższych możliwych uprawnieniach, tak, mamy bezpośredni dostęp do sprzętu i to my jesteśmy pośrednikiem pomiędzy sprzętem a systemem operacyjnym. No i jeżeli do tego Ring Zero uda nam się dostać, a w przypadku błędów tak się zazwyczaj daje zrobić i tak też jest na przykład w oprogramowaniu na komputery stacjonarne i laptopy, gdzie można włożyć mały program, który będzie rozszerzeniem, w dużym skrócie to mówię, proszę tutaj specjalistów IT, żeby mnie za bardzo nie policzkowali, będzie dodatkiem do BIOS-u. Będzie dodatkiem, który będzie podsłuchiwał nas na tym podstawowym, wiesz, podstawowym ringu właśnie, wobec czego, jeżeli uruchomimy komputer i wykonamy skan antywirusowy naszego systemu, to on tego nie będzie widział, bo to będzie w tym kręgu wewnętrznym, który gada ze sprzętem. I to się nazywa rootkit. I podejrzewam, że właśnie Pegasus jest swego rodzaju rootkitem, co daje dostęp tak naprawdę do mnóstwa rzeczy, jak na przykład do tego, żeby wam zapalić kamerkę w laptopie bez zapalania diody.
0: Było pytać, pisze tu psychopsycho. A no z tego, co czytałem, to tutaj zainfekowanie sprzętu się odbywa taką metodą normalną, wiesz, po prostu zakładanie backdoora przez jakiegoś tam malware'a, to się nazywa tak, że klikasz w linka w mailu i aktywujesz Trojana, tak? To, no, pomieszałem chyba trochę.
2: Trochę pomieszałeś, ale zasadniczo jest tak, że każde urządzenie, które posiadamy, ma pewne błędy, ma pewne takie furtki, które zostały zostawione czasami celowo, zostały wprowadzone, czasami po prostu jest to zwykły błąd programisty. I to są, przepraszam, tutaj będzie trochę surało, bo mój kod będzie srał. I to są tak zwane zero day, czyli błędy, które można wykorzystać pomiędzy momentem, kiedy ten błąd odkryto, do dnia, kiedy ten błąd poprawiono. I wtedy jesteś podatny na wszelkie infekcje, bez względu na to, czy masz najnowszego iPhone'a, czy masz super Samsunga Galaxy S9 z górnej półki, nieważne. Tylko, że jak mówię, mechanizm aktualizacji sam w sobie jest zaprojektowany tak, żeby przy okazji takiej aktualizacji usunąć wszelkiego rodzaju takie brzydkie rzeczy.
0: A czy bezpieczniej używać na przykład poczty przez przeglądarkę, czy przez aplikację? Przez programik jakiś?
2: Nie, tu nie ma prostej odpowiedzi, bo to nie... Jakby ci to powiedzieć?
0: To bez znaczenia chyba jest w sumie, bo jak już aktywujesz coś, no to się aktywuje tak czy owak, nie? Jakiś tam skrypt.
2: No bo wiesz, bo jeżeli sobie uruchamiasz program, tak, jakiegoś, czy otwierasz PDF-a, który został załączony do twojej poczty, to wtedy nie odpalasz go używając czy to przeglądarki, czy to aplikacji do pobierania poczty, tylko otwierasz go używając aplikacji do wyświetlania PDF-ów. I tutaj celem jest błąd w aplikacji do wyświetlania PDF-ów, więc zasadniczo myślę, że nie ma to szczególnego znaczenia.
0: Mm-hmm. Ostatnio mi przyszła jakaś prośba o udostępnienie uprawnień do mojego Google Drive'a. Ja myślałem, że to jest ktoś od mojego klienta, kto chciał zobaczyć, co wysłałem klientowi, bo tam na Google Drive za duży plik był, żeby się po prostu bezpośrednio przesłało, to Google wtedy przesyła taki plik na Google Drive i ktoś dostaje linka do twojego Google Drive'a, ale permissiona trzeba dać, nie? I ja się chciałem zapytać, czy to mogła być jakaś podpierdolka, że to wyglądało jak od Google'a, a to wcale nie było od Google'a?
2: Jeżeli dostałeś to na Gmaila, to możesz sobie to porównać z innymi wiadomościami tego typu i się upewnić, czy one mają takiego samego nadawcę na przykład, ponieważ istnieje system, który jeżeli dostajesz jakiegoś maila, przykładowo od kontakt@nocneradio.pl i wyślemy to komuś na Gmaila, to wtedy Gmail, zanim ci wyświetli tę wiadomość w twojej skrzynce odbiorczej, to on odpyta serwer nocneradio.pl z prostym pytaniem. Czy istnieje u was takie konto, które się nazywa kontakt? Takie, wiesz, na takim najbardziej podstawowym poziomie. No tak. A jaki ona ma podpis? No taki. Okej, okay, czyli jeżeli podpis się zgadza, no to w porządku, idzie to do inboxa, jeżeli się nie zgadza, to ląduje do spamu i tam nawet, wiesz, nawet jak sobie otworzysz teraz swojego Gmaila i otworzysz folder spam, to pojawia się taka informacja na żółtej belce, że być może ktoś tutaj się brzydko podszywa. Natomiast mimo tego istnieją sposoby na dość skuteczne zespufowanie maila, no ale też warto się przyjrzeć temu odnośnikowi, czy na przykład to jest wiadomość, która została sformatowana w HTML-u i coś innego jest pod tym linkiem. Raczej to było autentyczne, ponieważ nie wyobrażam sobie, że jesteś na tyle atrakcyjny, żeby ktoś chciał cię w ten sposób
0: jestem
2: skakować.
0: Bardzo atrakcyjny.
2: Ale ja wiem i ja to w tobie kocham.
0: No tu widzicie, zna się chłopak na rzeczy, to on tego Pegasusa robił dla hazardów.
2: Szalom. Znaczy, kurde, no... To jest coś, przed czym nie uciekniemy, tak? Czy to służby, czy to nasze państwa, czy to nawet firmy, w których pracujemy, będą dążyły do tego, żeby nas inwigilować, żeby zmaksymalizować w pewien sposób naszą produktywność, bez względu na to, czy to nam się podoba, czy nie. Niektóre firmy będą robiły to łagodniej, drugie będą to robiły trochę mniej łagodnie, ale mimo wszystko wiesz... To nie, Pegasus nie jest systemem powszechnej inwigilacji. To nie jest tak, że nagle do wszystkich Polaków wysłano tego Pegasusa i wszystkie nasze telefony zostały zainfekowane. To jest bardzo specjalistyczne narzędzie, które musi być wycelowane. To nie jest karabin maszynowy czy jakiś minigun, który sieje po prostu po wszystkich. To jest karabin snajperski.
0: Dokładnie, tym bardziej, że z tego, co zrozumiałem, za każdym takim włamem, za każdy taki włam zlecony podpisuje się jakąś tam osobną licencję, płaci się całkiem sporo, no to nie jest na Kowalskiego, tylko na specjalne przypadki.
2: No tak, wobec czego, no, jak często powtarzam, jeżeli nie handlujecie uranem, to wtedy zasadniczo możecie być bardzo spokojni o swoje bezpieczeństwo w internecie. No ale tutaj na poziomie takiego zwykłego użytkownika, no niestety najwięcej rozdajemy my sami, wrzucając zdjęcia na Instagrama albo na Facebooka, czy nie wiem, nawet jeżeli nie macie konta na Facebooku, to Facebook dalej z was korzysta, dalej. Każdy przycisk, lubię to, na każdej stronie internetowej, on przesyła informacje o tym, skąd przyszedłeś, czy na przykład jakie wyświetlenie Google, jaka kwerenda do Google sprawiła, że znalazłeś się na tej stronie, i to jest przypisane do twojego identyfikatora, więc jeżeli nie masz konta na Facebooku i uważasz się za anonimowego, no nie, no to tak nie działa. No.
0: Google o nas wie tyle, żebyśmy mogli się za głowę złapać, jakie mamy upodobania, jakie słabostki, czego tam jakieś brzydkie rzeczy szukaliśmy, wszystko wie. Jakby to tak powyciągać, to wiesz, to Pan Bóg po śmierci mógłby tam wejść na konto na googlowskie, gdzieś tam sobie od środka poprzeglądać i zdecydowałby, czy wysłać nas do piekła, czy do nieba, czy do czyśćca, wszystko by wiedział. Ale wiesz, co mnie najbardziej zaszokowało? To, że ten system był kupiony, ten Pegasus był kupiony przez kilkadziesiąt krajów. I w zasadzie to wygląda tak, że wszyscy zlecają to Izraelowi, żeby specjaliści, hakerzy z Izraela zrobili włam, i to wszystko przez nich tak jakby przechodzi, ja rozumiem. No bo nawet jeśli nieoficjalnie, no to oni mogą sobie tam to wszystko robić, wiesz, kopię zapasową tego, tych różnych zdjęć czy nagrań i trzymać to u siebie. I kilkadziesiąt krajów, w tym takie kraje jak USA, no USA to akurat może nie, ale różne kraje znaczące za pieniądze płacą Izraelowi i jeszcze temu Izraelowi podrzucają różne kompromitujące często materiały na najważniejsze osoby na świecie.
2: Ale to jest straszny longshot, tak? Bo na jakiej podstawie twierdzisz, że Izrael sobie faktycznie robi kopię zapasową tego wszystkiego?
0: No nie, on może nadać.
2: Nie, no, nie chodzi mi o to, czy zrobiliby
0: to. Oni są uczciwi.
2: Nie wiem, czy są uczciwi, czy nie. Natomiast jeżeli jesteś na poziomie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to masz w tej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ludzi, którzy są w stanie postawić stosowny firewall za taką konsolą zarządzania Pegasusem i mieć stuprocentową pewność, czy te dane i nawet podejrzeć te dane, nawet jeżeli one są zaszyfrowane, to można zrobić, jeżeli mamy dostęp fizyczny do jednej z maszyn, na których to chodzi. Wobec czego, jeżeli kupujesz taki system, no to też logicznym byłoby postawić tutaj taką najlepszą owcę w całym stadzie, żeby tutaj, wiesz, zobacz sobie tutaj ziutek, podsłuchaj sobie, czy przypadkiem żona cię nie zdradza, a przy okazji zobacz, czy przypadkiem coś tam nie zostanie wysłane do Izraela. I to jest weryfikowalne, tak? No, na pewnym poziomie wiedzy nie da się rzeczy żadnej ukryć. To są deterministyczne automaty skończone, całkowicie przewidywalne, i to jest tylko i wyłącznie kwestia wiedzy we wstecznej inżynierii, w podsłuchiwaniu transmisji, bo wiesz, bo to jest trudne, żeby podsłuchać jakiegoś tam ziutka, który sobie siedzi akurat w Warszawie w jakiejś tam restauracji i z kimś gada. Ale jeżeli to spływa ci do twojego komputera, to możesz podłożyć tam podsłuchy na jednym, drugim, trzecim kablu i dokładnie przeanalizować ruch sieciowy w każdą stronę, wobec czego czy to będzie Pegasus, czy to będzie Pokémon Go, absolutnie nie wierzę w to, że ktoś byłby tak głupi, żeby w systemie, który no, znosi złote jaja tak naprawdę, wrzucił coś takiego, bo to jest brzydkie, bo to jest niefajne i to jest na takim poziomie, że ktoś na pewno prędzej czy później to zauważy.
0: No w sumie masz trochę racji, że oni na tym bardzo dużo zarabiają, bo to są kwoty kilkadziesiąt milionów na przykład złotych za licencję, no to nie ryzykowaliby kompromitacji, żeby sobie tam zbierać o jakimś polityku polskim coś, nie? Co ich to w ogóle tak w sumie interesuje.
2: Bo to wiesz, bo jeżeli to wyjdzie, to nawet jeżeli nie pojawi się w wiadomościach czy w faktach TVN-u, to kanałami dyplomatycznymi i tak pójdzie, tak? Więc z tych 49 krajów nagle zostanie tylko USA i Polska.
0: A to prawda, że izraelscy hakerzy tacy zajebiści są? Tak się mówi.
2: Kolega mi mówił, że tak, natomiast przede wszystkim izraelskie służby specjalne są bardzo doinwestowane. Izrael bardzo dba o swoje służby specjalne, mają bardzo długą historię na ten temat, tak, która się ciągnie od 1945 roku, no i nie szczędzą na tym pieniędzy, no i też trzymają na tym bardzo konkretną łapę. Jak tak wiesz, 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu rozmawialiśmy o polskich służbach specjalnych, to tak było trochę slapstickowo, tak? Coś tam faktycznie mieli jakiś wpływ, kogoś tam zabili, ale czasami dochodziło do jakichś wycieków, a tutaj nie wiem, znajdź mi jedną kompromitację Mossadu w historii. Nawet co więcej, wiemy o pewnych akcjach Mossadu, że gdzieś tam pojechali, żeby znaleźć jakiegoś zbrodniarza hitlerowskiego, wyciągnęli go z domu, od żony, od dzieciaków i tak dalej, zabili. I cisza. I nikt nic nie wie. I wszyscy po prostu... Wow. I wszystko, wiesz, i wszystko jest po prostu zamiecione pod dywan, tak jak powinno być w służbach specjalnych. Więc to nie jest to, że oni mają zajebistych hakerów, bo tylko mają ludzi, tak? Jeżeli w Polsce by zaczęli płacić służbom specjalnym tyle, ile powinno się służbom specjalnym płacić, to nagle okazałoby się, że Polska jest zajebistym zagłębiem hakerów, zajebistym zagłębiem właśnie służbistów.
0: No, polscy informatycy też się cieszą dobrą renomą, więc na pewno by się znalazło wielu dobrych. No, ale polskie służby to mają jedną metodę wypróbowaną na wszystko. Jest człowiek, jest problem. Nie ma człowieka, nie ma problema. Już. Włamywać się będą, grzebać mu po śmietnikach. Jest człowiek, jest problem. Nie ma problemu.
2: No, to aż tak do końca nie działa, bo to są różne metody, można zawsze przekupić się albo w inny sposób uciszyć, bo jednak ciało zawsze śmierdzi, tak? I ciało zawsze pozostawia parę pytań, a żywy człowiek odpowiednio zastraszony jednak potrafi być dużo, wiesz, no, jeżeli chodzi o służby, no to tutaj bardziej umiejętności, miękkie umiejętności, prawda, dyplomacji dużo pomagają. A Spreol tutaj pisze, jak się śpi w tym samym pokoju, co kocia kuweta? Doskonale, pochłaniacz zapachu do kupienia w każdym sklepie zoologicznym.
0: I potrzeba się spotyka z jakąś nową dziewczyną i ona pierwsze co pyta, o, masz kota?
2: nie rozumiem, do czego pijesz.
0: No i potrzeba się wtedy pyta, a skąd wiesz? A dziewczyna, no nic, tak... Zgadłam. No nieważne. No, kuwetę to jak się sprząta, a potrzeba na pewno sprząta w miarę często. Nie tak jak ja. Raz na miesiąc.
2: Jest.
0: Nie no, śmieję się. Ale ja w ogóle, bo tu też taki komentarz był ostatnio, że żeby mężczyzna z kotem, to ha, ha, ha, hi, hi, hi. To co? To ty, słuchaczu, który tak skomentowałeś, to psa sobie kupiłeś, żeby sobie męskość wydłużyć, tak? To współczujemy ci, jeśli ty mieszasz ze sobą te rzeczy tutaj i musisz się jakoś tam wspomagać.
2: Nie no, słuchaj, każdemu jego porno, tak? Jeżeli ma 120-metrowy dom i 400-metrową działkę, no to niech sobie ma tego pitbulla, niech tam rzuci mu jakiegoś królika na pożarcie od czasu do czasu. No jejku, no jeżeli masz pretensje do mężczyzn, którzy mają kota, to powiedz mi, co będzie z mężczyznami, którzy mają rybki.
0: Albo ostronosa, albo świnkę morską, albo...
2: Szynszyle. Tak, ostatnio w mediach alternatywnych jest taki popularny temat, w jaki sposób wyczyścić szynszylkę. A może kiedyś nagram o tym osobny odcinek, bo to czyszczenie szynszylki jest bardzo skomplikowanym procederem i trzeba do tego podejść z odpowiednią, tak wiecie, bo szynszylka ma pazury, ma zęby, jest to dość duży gryzoń i trzeba ją odpowiednio złapać, uspokoić, tak, najpierw wyczesać jej futerko, tak, potem wyiskać wszystkie takie robale. Dobra, nie, muszę się więcej o szynszylkach douczyć, ale tak, ale myślę, że czyszczenie szynszylki, tak.
0: Jak wyczesać boberka?
2: No. Zróbmy sobie taką listę, takie podsumowanie roku wśród szurów, na koniec roku, jakąś taką audycję w grudniu. Też słuchacze, zgłaszajcie swoje kandydatury, zróbmy sobie taki właśnie plebiscyt. Takiego...
0: Uber szur.
2: Szukam czegoś lepszego. Takiego, że tak szura, że aż iskry lecą. Tak, czajcie, o co mi chodzi.
0: Jego wysokość tak. Szur pierwszy. Ultra szur. No, w każdym razie takiego mega szura możecie wskazywać nam. Kogo byście uznali za takiego najbardziej szurającego szura, szurniętego? Top szur. Jest propozycja od Azesa. Top
2: wiem,
0: szur mi się podoba.
2: Deparchator szurbo.
0: Top szur najlepszy na razie. I jedyny. Top szur. Taki program, taka audycja. Top szur 2019. Gość specjalny. No, wiesz, to, ale to może dojść do zgrzytu jakiegoś. Ty będziesz się klepał po łydkach i śmiał po prostu z jakiegoś szura, a ja się spytam, ty, no ale co w tym śmiesznego?
2: Pewnie tak, ale sobie wyobraź, że robimy potem, nie wiem, wynajmujemy Stadion Narodowy w grudniu, po południu i robimy wielką galę przyznania nagrody Top Szura. I wręczamy tę nagrodę, powiedzmy, że to był jakiś tam, nie wiem, nawet to nie musi być Polak, to wiesz, to może być koleś z Wielkiej Brytanii i tak wiesz, i on tak prawie chce wziąć tę nagrodę i mówi, I'm not sure.
0: A jaka by to nagroda była? Jakiś na przykład złoty foliowy kapelusik?
2: Złota zięba.
0: Złota zięba. A spod jakiego jesteś znaku zodiaku?
2: Panna.
0: Panna. I co, i masz...
2: nie słychać po głosie?
0: Upodobanie do porządku i taki, wiesz, i przywiązanie do szczegółów i drobne nerwice natręctw związane z higieną na przykład, że tam się pucujesz. Masz coś takiego?
2: Tak znaczy, wiesz co, jeżeli się pucuje, to w zupełnie innym kontekście. To znaczy tak, jeżeli ktoś by wszedł i zobaczył moje, nie wiem, czy to stanowisko pracy, czy moje mieszkanie, to nie dostrzegłby w tym porządku, natomiast ja widzę w tym artystyczny nieład. Co więcej, jeżeli mam wszystko poukładane, gdzieś pochowane w szafeczkach, czuję bardzo duży dyskomfort. Natomiast myślę, że całość te takie fundamentalne zasady horoskopów raczej się wzięły z tego, że słyszeliśmy je wszyscy za młodu i tak sobie trochę wmówiliśmy, bo każdy jest trochę nieuporządkowany, każdy jest trochę jakiś tam, każdy jest trochę otwarty, każdy jest trochę... No i tutaj też to są rzeczy, które można przypisać tak naprawdę każdemu, tylko że my je w pewien sposób eksponujemy. A ponieważ właśnie usłyszeliśmy, że tak właśnie powinno być, no ty też jesteś uporządkowany na swój sposób, ty też masz pewne natręctwa na swój sposób, tak?
0: Jestem zupełnie nieuporządkowany. Ale z ryb mi się bardzo dużo zgadza, że artystyczna dusza, mam też wydatne usteczka, a nie takie, w taką wąską szparę.
2: Nie masz.
0: Jak to nie mam?
2: No nie mam, nie masz, widziałem twoje zdjęcie przecież.
0: Skąd wiesz, że prawdziwe było? Naprawdę mam takie wielkie rybie usta.
2: No tam mi potwierdziłeś, że to były twoje zdjęcia z tymi fakulcami.
0: Specjalnie tak zrobiłem. Widzisz, jak ci zrobiłem?
2: A widzicie,
0: jak to łatwo jest tak... zrobić potrzebę. Widzicie, naiwny, jak dziecko we mgle.
2: Trzy lata temu wymyślił, że tak teraz mnie stroluje, no.
0: Się dał zrobić.
2: No i ciężko, no ciężko. Szur Universe tutaj jeszcze mi się podoba. Chociaż to jest taki jak trochę Miss Universe. Miss Szur i Miss
0: zaprezentować, Szur i... by się mógł jak na wyborach Miss.
2: Tak, jedna sesja taka, wiesz, zdjęciowa w czapeczce aluminiowej, druga sesja, proszę ja ciebie, w Health Station, otoczony tymi wszystkimi drutami, trzecia sesja zdjęciowa obowiązkowo przy tym na kroplówce witaminowej. Co byśmy tutaj jeszcze, jakie stroje? No,
0: zainteresowania też trzeba swoje przedstawić. Interesuję się technologią cache, lubię kręcić druta i pragnę pozbyć się wszystkich parchów na świecie. Dziękuję.
2: Dzień dobry, ja mam na imię Monika. Fascynuję się medycyną alternatywną, astrologią i trochę cache. I jeżeli chciałbyś, żebym pokręciła twojego druta, wyślij SMS-a na numer 997.
0: I Marek Podlecki wpada na scenę w samym kapelusiku foliowym. I biega tak po scenie jak Kaczor Duffy.
2: A to naprawdę ochrona tam by musiała mieć paralizatory. Cała scena takim kordonem otoczona, nie? I tak tylko bzz, bzz, bzz, bzz. Ty, a może to by było takie, wiesz, takie last man standing, żeby zrobić, żeby ich wszystkich wrzucić na taką, jak masz, nie wiem, czy widziałeś kiedyś w Londynie Roundhouse Arena. Nie, Roundhouse, jak to się, kurde, teatr taki. Kuźwa, dobra, nieważne. Właśnie tak, wiesz, takie okrągłe i wrzucić ich tam wszystkich i no, ja teraz zaaplikuję sobie tutaj, podłączę 230 voltów pod moje zapery i odpadam Jantara Tajcio i dochodzimy do kolejnego wyzwania w naszej szurskiej ruletce, kochani. Podejdźcie tutaj, zobaczcie, wysyłajcie donajciki, łapki w górę zostawcie, ponieważ już niedługo kolejny odcinek. Szur Wars. Szur Wars, program, którego nie potrzebujecie, ale przynajmniej paru mniej będzie.
0: A teraz zapraszamy na występ artystyczny, taniec lechitów z toporami.
2: To by się nawet mogło dobrze udać. Jakby, nie, ale po to wiesz, bo te różne teorie spiskowe bardzo często przeczą sobie nawzajem i taki wiesz, i może nie w kwestii fame MMA, czy właśnie w jakiejś takiej fizycznej walce, ale żeby na przykład ci, żeby właśnie choćby 12 tysięcy szabel, który tam Etera wyzywał, żeby oni się nie pobili na heksagonie, tylko zagrali w kółko i krzyżyk.
0: A to zawsze wygrywa ten, kto pierwszy zaczyna.
2: A i tutaj nie. Kółko i krzyżyk zawsze się kończy remisem.
0: A nie wygrywa ten, kto pierwszy zaczyna?
2: Nie, kończy się zawsze remisem. Bo robiłem to podczas studiów na sztucznej inteligencji.
0: No to ciekawe. To by się kończyło zawsze remisem i w nieskończoność by tak się pojedynkowali.
2: No, zakładając, że byliby dostatecznie inteligentni, ale myślę, że to jest bardzo dobry probierz. Wiesz co, jeszcze jedną rzecz mam tutaj, przynajmniej jedną rzecz mam tutaj, mam nadzieję, wynotowaną. Właśnie z Etamem rozmawialiście o tej całej telewizji i reklamach i tym, że ludzie tak są zapatrzeni w te reklamy i że nie kupować telewizorów. Ludzie, kupcie sobie telewizor. Telewizor to nie jest nic złego. Telewizor można podpiąć do komputera, a w telewizji można też spotkać mnóstwo wartościowych informacji i najbardziej mnie rozwala to, że ktoś wie, że ktoś mówi, o, ja nie oglądam telewizji, a potem idzie, kurde, i sobie odpala Tagen TV albo inne gówno na YouTube. Do telewizora można podpiąć Netflixa, do telewizora można podpiąć właśnie choćby i tego durnego YouTube'a, ale też sama telewizja nie jest sama w sobie zła, no bo to jest tak trochę, kurde, no jeżeli telewizja nami manipuluje tak, że my nie widzimy tej manipulacji, no to powinniśmy się trochę, wiesz, wstydzić. Nie sądzisz?
0: No, czy ja wiem. Ale fakt, że dzisiejsze smart TV to można tego używać jak komputera nawet i w ogóle telewizji nie oglądać. I sobie tylko na przykład Netflixa, YouTube'a, a nie wchodzić na żadną tam jedynkę, dwójkę czy jakieś komercyjne, nawet zagraniczne stacje, ale no, też chyba zaczyna się jakoś tak, że w telewizorze masz wybór czasami, nie? Że nie musisz oglądać tego, co ci dają, tylko możesz sobie jakoś tam wybierać w obrębie jednego kanału nawet. Jakoś to się interaktywne chyba trochę zrobiło, nie? Czy nie? Czy
2: się tak, zrobiło się bardzo interaktywne i to też idzie mniej więcej do tego kierunku, co będzie trendem i już się powoli pojawia w niektórych telewizjach, że otwierasz sobie program telewizyjny dostępny na swojej platformie cyfrowej i bierzesz sobie dowolny program, który leciał do tygodnia wstecz i sobie klikasz i odtwarzasz. Przewijasz reklamy, czy tam wyciszasz reklamy, masz to w dupie, tak? W tej chwili to działa tak, że możesz sobie podpiąć dysk twardy do twojego dekodera i sobie nagrać pewien konkretny program i no też właśnie przewinąć reklamy, ale to o czym chciałem, to znaczy o dwóch rzeczach chciałem wspomnieć, że tam właśnie Etam zaznaczył, że coś tam leciało na Discovery, zaczął skakać po kanałach i wszędzie na tych wszystkich kanałach były też reklamy. Słuchajcie, na polskim rynku jest bardzo dużo kanałów i na każdym rynku jest bardzo dużo kanałów, ale dostawców jest kilku. Można na palcach dwóch rąk ich wymienić. Więc nie ma żadnej tajemnicy i nie ma żadnej teorii spiskowej w tym, że jeżeli zostały puszczone reklamy na Discovery, to no, takim Focus TV też będą, bo one będą z tego samego medium i na TVN-ie też te same będą, ponieważ to jest ten sam konglomerat. Więc jeżeli już coś oglądamy i sobie mamy te reklamy, no to prędzej po prostu wcisnąć wyciszenie, pójść sobie zrobić siku albo herbatę, albo siku do herbaty i będzie w porządku. Ale wiesz, no, telewizja się bardzo spsiła. Są pewne kanały ambitne, są pewne kanały mniej ambitne i to my sami wybieramy sobie treść, z jaką chcemy się zapoznać, ale stwierdzenie, że telewizja to zło, to jest takie, no, dobra, no, każdy ma prawo do takiego stwierdzenia, no, ale to jest, wiesz, to możesz zawsze z tego zrezygnować, tak? Możesz zawsze, mając te 250 czy 300 kanałów, przełączyć sobie na coś innego, co będzie bardziej wartościowe dla ciebie. Więc no nie oszukujmy się. No to jest tak, jakbyśmy się pozbawiali fajnego narzędzia, bo uważam telewizję za fajne narzędzie, którą wiele osób wykorzystuje w zły sposób. Bez wątpienia, ale w momencie, kiedy się go pozbawiamy, no to jesteśmy takim trochę heroinistą, tak? Bo to jest złe i my nie mamy nad tym kontroli. No ludzie, miejmy kontrolę, okej?
0: A zastanawiam się, jak kiedyś działały takie urządzenia do wyciszania reklam. Taka analogowa wersja adblocka, która ci blokowała reklamy na telewizorze. Za cholerę nie wiem, jak to mogło działać.
2: Wiesz to, bo jest, no, znaczy nie wiem jak to było w analogu, tak, ale podejrzewam, że bo nie wychowałem się w czasach telewizji analogowej, ale w sygnale telewizji cyfrowej masz dodatkowy bit, który informuje, czy w tym momencie leci content, czy leci content promocyjny.
0: O, serio? No to, tak. To stosunkowo łatwo sobie w takim razie zrobić jakiegoś adblocka na telewizorze. Nie wiem, czy już tam jakieś wtyczki można instalować do telewizora, ale pewnie w jakiś tam sposób zmodyfikować telewizor można, bo nie sądzę, żeby takie aplikacje były dostępne tak normalnie.
2: Wiesz co, no ten sygnał jest po prostu szyfrowany. Jeżeli udałoby ci się go złamać, to szacun. Oprócz tego masz jeszcze HDCP. Natomiast taka linia sygnałowa jest wysyłana i ona jest potrzebna do bardzo prostego powodu. Jeżeli ktoś na poziomie dystrybutora tego sygnału przygotowuje tak zwany catch-up, czyli materiały, które później wrzuci właśnie jako statyczne coś VOD, to on musi wyciąć tę reklamę i podłożyć pod nią reklamę, która będzie bardziej dostosowana do tej osoby. Tylko, że ten sygnał cały czas zgodnie z protokołem jest. I po prostu mam, nie wiem, czy to było gdzieś na krawędzi taśmy filmowej, czy coś takiego. Nie wiem, jak to było w czasach analogowych, natomiast współcześnie w telewizji cyfrowej taki bit istnieje.
0: No, zawsze może ktoś tam gdzieś siedzieć i zdalnie oglądać cały dzień w telewizji jakiś operator i wciskać przycisk.
3: Może tak to trochę działało w czasach analogowych, kiedy jeszcze... Wiesz co? Nie wiem, a ty pamiętasz te czasy, jak telewizor się zbierało z anteny jeszcze? Takiej podłączałeś antenę do analogową wtyczką do analogowego telewizora i...
2: Tak, tak, jako użytkownik pamiętam, jako człowiek związany z mediami już nie. No, były takie ciekawe czasy, ale w ogóle, kurde, nie chciałem o tym, tylko chciałem wspomnieć o jednej ciekawostce. Jest taka platforma SK Go, która daje różne radia internetowe z muzyką licencjonowaną, którą można sobie wrzucić, i jednym z kilku kanałów jest muzyka z reklam. Czaisz, ludzie słuchają do pracy, kurde, nie wiem, czy do czegokolwiek, w radiu internetowym muzyki z reklam. Ktoś uznał, że to jest dobry pomysł, żeby zrobić stację radiową z muzyką z reklam, i to się sprawdza, bo to istnieje już od wielu lat.
3: Ale powiem ci, że muzyka w reklamach często jest bardzo fajna. Ja w ogóle nienawidzę reklam, ale akurat te reklamy, które są śpiewane, te, które są z muzyką, to jakoś znoszę nawet. I często fajne utworki są nawet w reklamach.
2: Wiesz co, nie wiem. No, to mnie trochę przeraża, bo też pamiętam... Te wszystkie reklamy, które mieliśmy w swoim dzieciństwie, one tak bardzo nam się wbiły w ten durny czerep. I to mnie przeraża, że dalej sobie potrafię, wiesz, przypomnieć jakąś reklamę, która była gdzieś w 93-95 roku.
3: No, tak to jakoś działa. Ja pamiętam, jak Etam kiedyś na antenie zaczął śpiewać sobie jakąś tam reklamę, jakieś kukuruku, to jest nowe coś tam, ciasto z masy kakaowej, czy jakieś coś takiego. Zaczął śpiewać, a to było z 20 lat temu.
2: Ja pierdolę, nie? Stary, jaki to, kurde, wpływ ma na człowieka.
3: Jakie 20 z 30 lat temu, kurczę.
2: Albo nie, 25. Ja to pamiętam, to nie było 30. Ty, ale sobie wyobraź, no dobra, okej, okay, pewne miejsce w twojej głowie to zabrało, i stary, sobie pomyśl, ile różnych innych rzeczy mógłbyś po prostu zagospodarować na to miejsce, ale nie, to ci się wgrało jako wspomnienie z dzieciństwa i na łożu śmierci będziesz śpiewał kukuruku. Będziesz to, kurwa, pamiętał, a nie będziesz pamiętał wydarzeń sprzed 15 kurde lat.
3: Ale przypomniał mi się smak, całkiem dobre było to kukuruku.
2: No i widzisz, ile połączeń od razu zostało uruchomionych. Po prostu sieć neuronalna od razu zabłysła.
3: Ja chcę kukuruku. Gdzie jest kuk? Czemu już nie ma kukuruku?
2: To jest... Stary, ale to jest straszne. Ile takich rzeczy się wdrukowuje ludziom od samego, wiesz, od samego zarania dziejów. No, nie wiem, czy jako dzieciak, czy miałeś opiekunkę do dziecka, czy może byłeś w przedszkolu albo w żłobku?
3: Byłem i w przedszkolu, w żłobku nie, w przedszkolu byłem. Jakby taki całkiem. Co?
2: A w poprawczaku?
3: Następne pytanie. Nie, nie byłem. Opiekunkę miałem, jak byłem taki całkiem malutki, to miałem. Jedna nawet całkiem fajna była. Jedna była Asia, a druga Lodzia.
2: Leokadia?
3: Lodzia była taka starsza pani, a Asia była fajna dupeczka.
2: Dobra, a teraz powiedz mi imię dwóch dziewczyn z twojej siódmej klasy z podstawówki.
3: No to pamiętam akurat, no. Mogę wiele wymienić.
2: A to miałeś fajną klasę w takim razie.
3: No całkiem dobrą.
2: Nie, to do czego zmierzam, że bardzo sobie właśnie, wiesz, wdrukowujemy i zapamiętujemy te rzeczy, które ukształtowały nas jako dzieciaki, tak? No i tutaj pytanie, czy... Tutaj pytanie, czy to jest do końca dobre, bo to nam zabiera po prostu, wiesz, możliwości, tak? Możliwości zapamiętania innych rzeczy, bo jeżeli zapamiętałeś to pieprzone kukuruku, to znaczy, że nie zapamiętałeś wzorów skróconego mnożenia.
3: Ale ja wolę kukuruku pamiętać chyba, niż wzory skróconego mnożenia. Przynajmniej miłe wspomnienie, to całkiem dobry kakaowy batonik był, ale naklejki chujowe. A jakieś tam wzory, to po co mi to? Po co mnie to, co ja będę programował, co ja będę silniki graficzne programował, że mi potrzebna jest zaawansowana matematyka?
2: No i właśnie, i tutaj dochodzimy do problemu, z którym zadzwoniłem, żeby cię, taki duży, duży lob, żeby cię zmanipulować, żebyśmy wrócili do tej dyskusji. Dobra, nie, żartuję trochę, a trochę nie żartuję, a ponieważ edukacja publiczna, no to przede wszystkim ma równa do najniższego, równa do najgłupszego głąba w całej klasie.
3: O, to ja byłem.
2: Więc klasa nie może zapierdalać, nawet jeżeli ma jakichś zdolnych ludzi, nie może zapierdalać z prędkością światła w stronę słońca, tylko musi tłumaczyć temu głąbowi, w czym się różni literka A od literki U. Więc możemy sobie tutaj, wiesz, wymyślać, że no trzeba zmienić system edukacji, no to go kurde dofinansujmy, dajmy tam 10 miliardów i miejmy to w dupie, tak? No nie zrobimy tego, bo nas na to nie stać, bo nie ma i nie urodził się jeszcze taki, który by ten system rozwiązał. I nawet zakładając, że to, co mówił Etam, jest prawdą, w co bardzo wątpię, że jakiś trójkowy uczeń w Polsce pojechał do Wielkiej Brytanii i nagle tam był stypendystą.
3: Może nie to wiem. Taka legenda trochę. Takie wiesz, legendy może czasami powstają, bo Polacy się lubią tak dowartościować, nie? Czasami i wymyślają takie rewelacje.
2: No, dokładnie, tak. Ale są takie przypadki, tak? No, edukacja w różnych krajach jest zupełnie różna. A wiesz, dlaczego jest różna? Dlatego, że nie znaleziono w żadnym kraju, w żadnym społeczeństwie edukacji, która by była dobra, która by nam się sprawdziła i opłaciła, którą warto by było, nie wiem, skopiować. System polityczny, demokracja, tak, no jest, prawie że na całym świecie. System podatkowy, no kurde, jest od 20 tysięcy lat, tak? System, kurde, architektoniczny budowania bloków jest, kurwa, wszędzie. A edukacja jest wszędzie po prostu rozpierdolona od początku do końca, bo nie znalazł się jeszcze taki, który by coś sensownego wymyślił. Więc wiesz, więc fajnie jest powiedzieć, nie, spalmy to gówno i w ogóle wyrzućmy do kosza i zróbmy coś nowego. No, co zrobimy nowego? No, zaproponuj coś.
3: Proponuję, żeby w naszych szkołach zrobiono taką edukację jak w Korei Północnej. A teraz, kochane dzieci, opowiem wam o naszym umiłowanym wodzu Jarosławie Kaczyńskim.
2: No, wiesz, no możemy się śmiać, no dla mnie to jest mało śmieszne, bo po prostu dzieciaki, które teraz poszły do szkoły, no to teraz będą będą nas, wiesz, utrzymywać, kiedy my będziemy na emeryturze, na szczęście ja jej nie dożyję. Ale to jest problem niepomijalny. W jaki sposób uczyć dzieciaki? Tak odpowiedzieć sobie na pytanie, co poszło źle w naszej własnej nauce.
3: Przede wszystkim ja bym nie kazał wkuwać na pamięć całej masy informacji, tylko rozbudzał zainteresowanie daną dziedziną nauki, ale do tego też jest potrzebne troszkę dofinansowanie, bo na przykład jak ja się uczyłem chemii, to nigdy w szkole nie mieliśmy żadnych fajnych eksperymentów, które by, wiesz, nagle cię zafascynowały, że coś można z tą chemią ciekawego zrobić, tylko takie wkuwanie właśnie tych wzorów, rozpisywanie jakichś tam tych... Nawet nie pamiętam, co tam było w ogóle na tej chemii. Jak ja w ogóle skończyłem tą szkołę? Ja nic nie pamiętam. Nic, zupełnie.
2: No dobra, ale tutaj bym musiał jakiegoś... A wiesz co, a nawet... Dobra, jutro, bo jest dość późno. Zapytam mojego znajomego, który kończy studia, który ma dość duże doświadczenie z chemii, co go zafascynowało w chemii. Co mu tutaj zatrybiło? Czy to były eksperymenty, czy to było coś innego?
3: Ale to logiczne jest, że każdego zafascynują młodego człowieka jakieś spektakularne i widowiskowe rzeczy, które w praktyce pokażą, a jak jeszcze będzie mógł sam sobie coś wymieszać, jakąś reakcję zrobić, wiesz, wypali mu coś tam, no to na pewno zainteresuje bardziej niż wkuwanie nudnych jakichś wiązań chemicznych.
2: Wiesz, co mnie skłoniło do kariery programisty?
3: No ale ty jesteś dziwnym człowiekiem. No umówmy się. Normalny to ty nie jesteś tak całkiem. No,
2: no nie jestem i mam na to papiery. Skłonił mnie DOS. Skłonił mnie system, w którym ja wydaję pewne polecenie, a on to realizuje. Mimo, że miałem gierki, mimo, że miałem różne dziwne rzeczy, które wcześniej mi się wydawało, że faktycznie mnie zainspirowały, ale nie. Zainspirowało mnie to, że mogę zmusić tego DOS-a do tego, żeby mi wydrukował migający tekst. I to było dla mnie imponujące, bo ja panuję nad czymś. I wiesz, i w takiej chemii, no dobra, no możesz sobie zmieszać swój roztwór z gówna ze swoim roztworem ze spleśniałej pomarańczy i z tego wyjdzie wulkan gówna, tak? No okej, w porządku, ale za chemią też stoi bardzo dużo matematyki, bardzo dużo fizyki. I może inaczej, Krawiec, co się skłoniło do pójścia w stronę grafika?
3: Nie miała w ogóle wpływu na to szkoła. Po prostu sam od małego malowałem. Gdzieś tam w genach przeszło mi po starszym, nie? Który
2: No
3: był
2: nie.
3: artystą. I
2: Czyli też po.
3: sam się
2: Czyli
3: całkowicie w tym
2: nie sam.
3: doskonaliłem. Sam się nauczyłem grafiki komputerowej. Informatyka w polskiej szkole to parodia jakaś była
2: No
3: w ogóle,
2: tak.
3: no całkowicie. Na juniorach Elvro 800 musiałem coś wstukiwać, jakieś komendy i w Basicu programować, jak ja już wtedy lepiej programowałem i na Amidze coś robiłem.
2: No okej, okay, czyli zainspirował i nauczył cię ojciec pewnych podstaw. Nauczył cię tak samo, jak powinna cię nauczyć szkoła.
3: Szkoła właśnie nie rozbudza, szkoła powinna przede wszystkim sprawdzić, co w kim siedzi, rozpoznać, jaki ma potencjał kto.

0: I na pamięć, i wypytuje cię, czy daty zapamiętałeś. A jakby zabrał gdzieś do muzeum jakiegoś, jakby coś opowiedział o jakiejś historii, wiesz, też ciekawszej, dotyczącej nas samych, o naszych przodkach, o Słowianach, to też nie. Tylko musimy się uczyć cały czas o II wojnie światowej, na przykład, która
1: No bo
0: już nam dupą wychodzi.
1: jest podstawa programowa i oni to muszą zrealizować, bo tak nakazało ministerstwo, bo mamy tę całą martyrologię, tak? Więc no, jest tutaj dość nieprzyjemnie. A no, jeżeli chodzi o samo nauczanie historii, to historii się zacząłem uczyć mając 30 lat, więc wszystko to, co było wcześniej, naprawdę to do kosza idzie, jak to mówi pan wielki Warmianin.
0: Wiesz, co
1: Tylko,
0: potrzeba? Najlepszym
1: no.
0: przykładem myślę, na pokazanie tego, jaka powinna być edukacja, można sobie porównać naukę języka obcego, którą miałem w szkole, i naukę języka, na którą mnie zapisała matka odpłatną, prywatną, gdzie chodziłem sobie. I to świetnie pokazuje, czym się różni jedno od drugiego. I pewnie
1: Okej,
0: domyślasz się doskonale, i każdy się domyśla, czym się to różni.
1: nie,
0: Wszystkim.
1: daj przykład.
0: Spotykamy się w mniejszej grupie, a nie w bardzo dużej grupie. Rozmawiamy z nauczycielem, a nie wysłuchujemy go. Nie uczymy się słówek na pamięć, tylko robimy sobie jakieś fajne scenki. No, wszystko jest inne. Mamy fajne, kolorowe książeczki, które się z przyjemnością ogląda, a nie szare, bure. No, wszystko jest inne. Wszystko praktycznie jest inne. Niby to samo, a wszystko jest inne.
1: I zauważ, że tutaj masz małą grupę, która została jeszcze, wiesz, dopompowana pieniędzmi, i w kontrze do tego stoi, że masz wyedukować 400 tysięcy gówniaków, żeby one się w tym czasie uczyły tego samego. No nie zrobisz tego. Nie
0: Ale
1: ma.
0: można dążyć do tego, żeby to bardziej przypominało taką prywatną lekcję, chociaż trochę, pod pewnymi względami. Starać się lepiej dobrać materiały szkoleniowe, postarać się chociaż od czasu do czasu z paroma uczniami zrobić jakieś scenki. Niech inni się patrzą, ale te scenki będą. I wiesz, i nauczyciele próbowali od czasu do czasu trochę w tym kierunku pójść, ale to było na przykład raz na parę lat, że nauczycielka od niemieckiego nam na przykład zadała takie zadanie, że musieliśmy nagrać słuchowisko na magnetofon jakieś po prostu, ale znowu, do wyboru był tylko czerwony kapturek po niemiecku, nie można było, wiesz, sobie wybrać czy to, czy tamto. No i przede wszystkim było to tylko raz, taki wiesz, jednorazowy eksperyment. Ja wtedy czułem, że mi się chce, tak? Bo spotykaliśmy się z kumplami, nagrywaliśmy, śmialiśmy się, wesoło było, potem to było oceniane, każdy jakąś tam, wiesz, i zaczęło się coś dziać. I szybko wróciliśmy znowu do wkuwania słówek, do klasówek ze słówek, do uczenia nudnego gramatyki, ale takiego nudnego, nudnego. No i wszystko wróciło do tego, co
1: No
0: wcześniej
1: tak,
0: było.
1: wróciło, bo się zebrały dwie matki i jeden ojciec, które powiedziały, że no mój tutaj purchlak, no niestety, no może nie jest aż tak bardzo zdolny w tym języku, ale on chciałby się czegoś nauczyć. I to jest właśnie to równanie do dołu, tak? W szkołach prywatnych to też jest pewien taki filtr, tak? Podejrzewam, że w momencie, kiedy twoja mama zapisywała się na ten prywatny angielski, miałeś jakiś test.
0: Chodzi ci o taki test sprawdzający, czy ktoś jest zaawansowany, czy początkujący, czy co?
1: No.
0: No, coś takiego niby było, ale tam wszyscy byli tak dobrani, żeby być na poziomie mniej więcej równym, nie?
1: No tak, tylko że wiesz, tylko że w momencie, kiedy przychodzi ci do twojej szkoły 1000 uczniów w ramach jednego rocznika, to ty nie wiesz, co oni potrafią, nie masz podstaw i nie masz przede wszystkim środków, żeby ich sprawdzić, bo nawet jeżeli rzucisz im jakąś tam formułkę, jakiś tam test, żeby sobie sprawdzili swoją wiedzę, to ty musisz zapłacić nauczycielowi, żeby on potem to sprawdził i zweryfikował. A kto zapłaci temu nauczycielowi? No kto? No to jest budżetówka. Rząd zapłaci, a rząd zapłaci, chuja zapłaci.
0: Dla mnie głównym problemem jest program nauczania, który jest przygotowywany przez ludzi bardzo starych, z

0: kostniałych, żyjących jeszcze w poprzedniej epoce często, którzy zadręczają młodych ludzi tym, co im tam w duszy gra, a nie myślą tak naprawdę o młodym człowieku, tylko chcą, wiesz, chcą się tu wykazać, że oni są od szablonu, wszystko jest poprawnie, są wszystkie te dzieła mistrzów i to są dziadki takie, które powinno się ich wysłać na emeryturę z całym szacunkiem i bardziej może polegać na młodych, a nie ciągle na starych, bo u nas o wszystkim decydują starcy. Kraj starców.
1: A kto ustala program nauczania? Nauczyciele czy ministerstwo? Politycy?
0: I nauczyciele często są starzy i ci ministrowie.
1: Nie, kto ustala? Kto ustala program nauczania?
0: Minister Zalewska.
1: Dokładnie. Program nauczania jest sklepnięty przez ministerstwo, przez politykę. Nie przez ludzi, którzy pracują w tym zawodzie, którzy rozmawiają z tymi uczniami. Świat się zmienia, świat się rozwija. Tak? Sam niedawno byłem na pewnym szkoleniu z social media, gdzie to też mnie tak trochę otworzyło oczy, jak wygląda, nie wiem, jak wygląda porozumiewanie się ludzi, którzy mają 20, 16, 12 lat i stary, ja mówię, o ja pierdolę, jak przyjdzie wojna, to mamy przejebane. To, dobra, to była moja pierwsza myśl, ale wiesz, ale tutaj bardzo, no sorry, no położyliśmy, zagraliśmy na złego konia. No i tyle, no i z tym nie wygramy. Ten system jest faktycznie skostniały. Tutaj się z tobą zgodzę. Tylko, że znajdź mi lepszy system. Jeżeli zaczniemy równać w górę, zamiast równać w dół, to wtedy pojawi nam się takie społeczeństwo proli. Społeczeństwo niewolników, których nauczymy jak wiązać buty, jak wydobywać węgiel z kopalni, ale którzy, wiesz, którzy być może... No nie wiem, no trudno mi...
0: No nie wiem, skoro młodzi ludzie, co pokazują przeróżne sądy, możesz się też sam kogoś zapytać znajomego, ile on zapamiętał ze szkoły i zwykle się okazuje, że podstawowych rzeczy ludzie nie pamiętają, ale takich elementarnych. No to po co tego uczyć wszystkiego? Skoro to już lepiej, jak nauczyć właśnie tych rzeczy prostszych, praktycznych, takich życiowych właśnie, jak sobie w życiu radzić, to co nam się przyda, a uzupełnić tą, a bardziej tak zarażać zamiłowaniem do jakiejś dziedziny wiedzy, żebyśmy mieli ludzi z pasją, z zamiłowaniem jakimś, a nie takich, co się... znają po trochu na wszystkim i na niczym de facto.
1: No i wiesz, nie wiem, czy gdziekolwiek istniał i czy istnieje taki system edukacyjny, tylko sądzę, że wiesz, że to mogłoby się spotkać z tym problemem, że żeby dziecko wiedziało, że coś go kręci, to musi o tym usłyszeć. Musi się o tym dowiedzieć, trzeba mu to pokazać, dlatego no, nawet nie teraz, jest to od jakiegoś czasu taki trend, żeby zapisywać tam na balet, na gitarę, na fortepian i na, kurde, nie wiem, taniec na róże. I po prostu pokazujemy tym dzieciom, jak wygląda nasz świat, jakie są opcje, a ty sobie sam, burchlaku, wybierz, co jest dla ciebie najlepsze.
0: No to jest w sumie ciężka faktycznie sprawa, bo co z tymi, którzy chcą na studia iść? No to gdyby tak nauczać w podstawówce i w szkole średniej faktycznie takich rzeczy prostych, niezaawansowanych, no to co z tymi, co potem pójdą na studia? To też będą tam się uczyli dalej takich prostych? Ale ja nie, czy ja wiem, czy ludziom jest potrzebna aż taka... wiedza, w całej masie zawodów uczysz się w praktyce już pewnych rzeczy. Ja nie mówię o naukowcach, tutaj to faktycznie jest potrzebna ogromna ilość takiej już rzetelnej, konkretnej wiedzy naukowej, nie? Ale nawet jak ktoś pracuje w jakiejś, nie wiem, elektrowni, czy górnikiem jest, czy pracuje w sklepie elektronicznym, on się może wszystkiego nauczyć w praktyce dosyć szybko.
1: No, co do zasady tak, tylko że wiesz, jeżeli rozpoczynasz swoją edukację, idziesz do szkoły podstawowej i szkoła podstawowa ma za zadanie pokazać ci, jak działa świat, w jaki sposób dorośli umówili się, jak to ma działać, jak wygląda, nie wiem, jak wyglądają pewne podstawy, tak? I potem przechodzisz do No teraz, liceum ogólnokształcącego, czyli dalej nie jesteś pewien, którą srokę złapać za ogon. Albo idziesz do technikum, bo już masz pewien pomysł na swoją przyszłość. Brakuje mi tutaj w tej narracji czegoś takiego technikum humanistycznego, takie, nie wiem, humanum czy coś takiego.
0: Technikum. Ja byłem i w technikum, i w ogólniaku.
1: Nie, bo wiesz co, tego mi zajebiście brakuje, bo sam jako pięcioletni chłopiec już wiedziałem, że skończę jako programista, tak? I jestem tutaj złym przykładem, bo mi się po prostu udało, tak? I wiesz, i możesz się zapisać jako, nie wiem, technik jakiś tam, czy potem nawet po technikum jakimś medycznym przejść do, rozpocząć studia medyczne, tak? No i w końcu masz zawodówkę, jeżeli chcesz sobie robić bardzo ważne rzeczy przecież, tak? Które są potrzebne naszemu społeczeństwu, które ci odpowiadają. Powinieneś to wiedzieć, tak? Powinieneś wiedzieć, czego oczekujesz od swojego życia, jaki masz pomysł na swoje życie po skończeniu szkoły podstawowej, która opowiedziała ci o tym, w jaki sposób działa świat. No i w końcu studia na samym końcu są czymś, co tak bardziej polaryzuje twoją wiedzę, skupia ją na pewnych pomysłach.
0: Więc... No i właśnie ta podstawówka słabo się sprawdza w takiej roli, o jakiej ty mówisz, żeby pokazać różne opcje, tak jakby, nie? No to moim zdaniem słabo się sprawdza.
1: Nie, podstawówka uczy, jak wygląda świat.
0: To przedszkole, to pomyliło ci się.
1: Nie, podstawówka. Przedszkole to jest przechowanie dla burchlaków, żeby rodzice mogli pracować.
0: Mnie w przedszkolu już uczono, jak wygląda świat. To jest drzewko, to jest zielony, to jest czerwony.
1: Czerwone to złe, a czarty mu dajcie na tacy. Dobra, mój czas minął, moja robota też minęła, także uciekam.
0: Ty pracowałeś cały czas rozmawiając?
1: No oczywiście.
0: Jaki multitasking po prostu.
1: No widzicie, IQ 66,6.
0: Kurde, pisał jakiś kod, programował i gadał sobie ze mną o szkole. Widzicie, jaki zdolny.
1: No taka zła ze mnie bestia jest. No i co do tej awarii, no to niedługo wrócimy za zaległą audycję. Mamy wrzucony backup z 30 sierpnia bieżącego roku, także będzie dobrze. Mamy parę audycyjek do wrzucenia, ale wszystko póki co działa, a przy okazji pojawiło mi się parę pomysłów, w jaki sposób zoptymalizować nasz biedny serwer. No i tak jak Grzesiek wspominał na czacie, nie mogę od naszego złotego sponsora Grześka wymagać i oczekiwać tego, żeby wrzucił nasz serwer w jakiś wyższy tir. A to nie są tanie rzeczy. To naprawdę nie są tanie rzeczy i... Jeżeli chcecie ładne, fajne rzeczy, super autopilota, powiadamiarki, inne cuda, które wam dostarczamy, no zapraszam na Patronite'a. No i to też, co Grzesiek mówił, żebyśmy mieli jakąś taką przewidywalność wpłat, które mamy, bo utrzymanie, gdyby Grześka w tej chwili nie było, to na sam serwer te 300 zł, które mamy w tej chwili na Patronite'ie, byśmy wydali tylko i wyłącznie na sam serwer. I to mówię z ręką tu i tam. Więc. Więc. Jeżeli chcecie mieć fajne archiwum, stabilne, a naprawdę, no to technicznie mamy bardzo dopracowane pewne spoko rzeczy. Wrzućcie piątaka. Chociażby, kurde, tam najniższy próg jest 9 zł, ale on pozwala nam zaplanować pewne wydatki i mam nadzieję, że takich problemów więcej nie będzie. Tego problemu nie udało nam się uniknąć, bo był po prostu zewnętrzny i namierzenie tego, że będziemy się musieli zrewajwować z backupu, to nie było do przewidzenia. Więc no, zachęcam do dołączenia. A tymczasem na razie i do usłyszenia.
0: Trzymaj się, dzięki za telefonik, hej, hej. No fajnie też, że potrzeba jest, no wiecie, ja bym sobie raczej sam nie poradził z ogarnięciem wielu różnych tutaj spraw związanych z serwerem. To nie jest takie proste, jak się wydaje. to też teraz niby tam admini tam działali, naprawiali, ale potrzeba musiał to tam nadzorować, sprawdzać, kontaktować się. No sporo, sporo roboty, nie? Ja bym się zesrał, abym nie zrobił. Bym się rozpłakał i zesrał. Zesrała się bida i płacze, tak by było, no. Także dobrze, dobrze, że są Grześki, że są potrzeby, no i że wy jesteście, ale to fajnie by było, jakby faktycznie było trochę więcej tych patronów, bo jak niektóre audycje już tam mają po 10 tysięcy odsłon, a patronów 19 i stoi w miejscu jakoś tak, no. No i tak mówią niektórzy, że a co to takie radyjko, za jakość się płaci, a to co to takie gówno radyjko. No a jak zabraknie, to zaraz pisk. I gdzie moje radyjko ulubione? Nie ma czego słuchać. No, są co prawda luźne audycje, ale to jest taki nasz styl też trochę. To nie tylko kwestia tego, że tam za mało czasu na przygotowanie, że albo coś tam, że nie mamy kamerki czy coś. To nie o to chodzi w sumie. To są takie luźne gadki. Ile macie takich na YouTubie audycji, gdzie sobie ludzie po prostu gadają ze sobą na luzie o różnych sprawach, gdzie każdy może zadzwonić w dowolnej chwili, zero cenzury, zero reklam. Długo, przez parę godzin ktoś do was gada. Ile macie takich audycji? No nie tak wiele, nie? Są te różne, co prawda, streamy, no ale to jakość tego, śmiem twierdzić, jest często gorsza od tego, co my wam proponujemy. My się jakoś tam w miarę staramy, trochę mamy doświadczenia też. Więc Danusia pisze, że zasponsoruje serwer. A może chodziło o zasponsorujcie serwer. No, Danusia to też nasza złota sponsorka. No, taka bardziej może moja. I oprócz tego bardzo sympatyczna osoba zresztą. Ja nie sponsoruję, pisze Aldon. Dziękujemy za deklarację. No, o, tu jest też, się pojawił potrzeba pod profilem Sprawdzam. Możecie sobie wyszukać na YouTubie audycja Sprawdzam. Wiecie, to też nie chodzi o to, żeby byli tacy sponsorzy pojedynczy, którzy cały czas nam tam jakoś ratują tyłek, tak właśnie jak między innymi Danusia. Też ja się czuję wtedy tak dziwnie, bo to wtedy spada na jedną osobę, tak? A wszyscy się cieszą, a i dobrze, i niech sobie tam sponsoruje jedna osoba, a ja sobie będę nie sponsorował. Nie o to chodzi, właśnie najfajniej by było, gdyby każdy coś tam dorzucił po trochu, to by było idealnie, nie? A sytuacja taka, że właśnie każdy tam sobie na to gwiżdże. I jak już jest tak bardzo źle, to się pojawia właśnie mega sponsor, który już któryś raz z rzędu dofinansowuje radyjko, to jest taka niezręczna, co najmniej, sytuacja, więc ja zachęcam, żebyście pamiętali o nas. O, puściłem bączka sobie, tak pojadę etamem trochę i tak bez skrępowania się przyznam, że właśnie to zrobiłem teraz na antenie. Tak więc mam już na antenie, tak już mam już na koncie różne osiągnięcia. To są takie osiągnięcia, jak tam masz na Steamie w jakiejś grze. To ja też mam takie. Bekał, prukał, kichał, wychodził po lizaka, zostawiał słuchaczy samych i do toalety szedł. Upijał się, wpadał pod stół. Muszę sobie rozpisać i się pochwalę wam kiedyś. Zrobię sobie takie logosiki, takie odznaki. No. Możecie sobie wyszukać audycję Sprawdzam, też jest na YouTubie. Mało odsłon i to pokazuje, że fajny, przygotowany, kurczę, content. Taki wiecie, że ktoś się stara, nie? To nie przeskoczysz po prostu tego, że mało ludzi o tym wie, mało ludzi się przełamało, żeby sprawdzić. I po prostu mało odsłon trochę jest. No, a taki sobie błazen wyjdzie, coś tam pogada bez przygotowania i jest dużo, bo ludzie już to znają, bo pamiętają i tak dalej. No, trzeba by się trochę jakoś popromować po prostu. I tyle. Zapomnieliśmy o naszym Facebooku, nic tam się nie dzieje za bardzo. No to ludzie też, potem ciężko jest wrócić do formy i jak ludzie się odzwyczajają, to potem trzeba ich tak jakby od nowa zbierać do kupy, nie? I przyzwyczajać, że tam się coś dzieje, zaglądajcie. No i niestety tak to jest. Ale nie ma co marudzić. Radyjko jest jakie jest, ale jest i będzie, myślę. No. I tyle. Może ktoś by chciał jeszcze zadzwonić na szybko. To jeszcze z 10 minut posiedzę. Może ktoś nawinie jakiś temat na koniec jeszcze.

No, a ja zapraszam na poniedziałek. Myślę, że już będziemy z potrzebą nadawali Nocnego Marka normalnie. I co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? Co ja wam mogę powiedzieć jeszcze? Że w stare spodnie się nie mieszczę. Jak to śpiewał Kazik. No. A się nie wyspałem w ogóle. Jakiś taki jestem zamulony dzisiaj cały dzień. W ogóle jak się za dużo śpi, ja ostatnio za dużo śpię. Co ja mówię, że ja się nie wyspałem? Ja się nie wyspałem, ale w swojej skali. Po prostu. Czyli nie przespałem całego dnia. Po prostu. Się nie wyspałem. Nie wiem, jakoś tak uciekam w sen. Mi się, wiecie, jakie pierdoły mi się śnią? Ostatnio mi się śniło, że prowadziłem jedną audycję z Januszem Zagórskim. Że prowadziliśmy razem. I coś tam go podpytywałem. A Juicy Juice był w kinie na IT drugiej części i szczerze odradza. Lepiej zapłacić za zebranie krawca na antenie niż iść na żebranie krawca na antenie niż iść na te 160 minut gniotu. Dobry wieczór, Danusiu. Pracę jakieś pokaż. Pokazywałem, jak byłem mały. O. Jak ktoś jest zainteresowany moimi usługami graficznymi, to proszę napisać normalnie maila, a nie tu będę wklejał jakieś obrazki. morten.taylor@gmail.com Morten, tak jak się pisze, .taylor przez i @gmail.com. Można wysłać zapytanie, ile coś by kosztowało. Tyle. Zawsze. No kiedyś pokazywałem, no. Ale to jest takie pokazywanie, z którego nic nie wynika, no będę teraz szukał tu i pokazywał, bo ktoś jest ciekawy. No. Zaraz się znajdą tacy też, co powiedzą, że fajne, inni niefajne, z czym do ludzi. No nie, no w sumie to tak dosyć dobrym grafikiem jestem i animatorem. I modelarzem 3D, i projektantem brandów, i montażystą wideo, i tak dalej, i tak dalej. I niedrogi, i bardzo terminowy jestem. Ja bardzo przykładam do tego wagę. Najczęściej jeszcze robię przed czasem. I wszyscy są zadziwieni. I cmokają wtedy. Może pokażę kiedyś, zrobimy jakąś specjalną audycję, gdzie wam hurtem pokażę rzeczy, które robię. Zrezygnowanie czuć. No czuć, no. Przedłużają mi się zlecenia. Tutaj klient wyjechał na urlop, tutaj czekam na decyzję i kończy się tak, że kurde, że jestem spłukany. No. I co wy na to? Zero donencików dzisiaj? No dobra, zapamiętam sobie.

był ktoś może już w kinie na polityce? Wegi? Mi się już nie chce iść na tego wege. Wszystkie te filmy wegi są takie jakby dla dresiarza zrobione, nie? Ktoś to chyba dobrze podsumował, że wega nigdy nie będzie Smarzowskim. A bardzo by chciał. Ale to jednak nie to. No zbiór gagów, no zbiór memów. Zbiór śmiesznych memów pozbieranych do kupy. Wega chce zarabiać i dobrze mu to idzie. I poniekąd jest to sukces, bo to jest gość, który nie bierze żadnych dofinansowań, nie jest od nikogo zależny i to jest to jakieś osiągnięcie i to mu daje spore możliwości, no ale osiągnął to po prostu schlebiając tanim gustą też, no nie oszukujmy się, i chyba zbyt tanim, bo on możliwości ma dużo większe niż to, co robi obecnie, myślę. No wystarczy przypomnieć sobie pierwszego Pitbulla i porównać go z kolejnymi, nie? Że widać, że to jest trochę inna klasa. Ale zastanawiam się, bo tam było reżyserów dwóch w tym pierwszym Pitbullu i tak wszyscy mówią, o, Vega kiedyś takie robił, a może to była zasługa drugiego reżysera właśnie. Chociaż Służby Specjalne to jest bardzo dobry film, nie? Kobiety Mafii też niezłe. Może trochę przesadzamy tutaj, no. Są te ciągłe wulgaryzmy, ta nieudolna gra aktorska u niektórych, ale są też dobrzy aktorzy, no. Taka mieszanka, taki groch z kapustą trochę. No i co by nie powiedzieć, na filmach wegi się nie nudzimy nigdy, bo tam cały czas coś się dzieje, nie? Jest to po prostu bardzo komercyjne kino. Często w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

nowe psy, psy 3, z panem Marcinem. Jaki ma być Marcin? Marcin Dorociński ma grać w nowych psach, może? Ja wiem tylko o Lindzie i o Pazurze, ale może też i Dorociński. No, to nie wiedziałem, że Dorociński. A lubię tego aktora. On jest specyficzny, bo on właściwie zawsze gra tak samo, ale gra dobrze, nie? I ma jakąś taką charyzmę ciekawą w sobie, taką specyficzną, nie? Nie oceniam tutaj urody, bo nie jestem gejem, ale chodzi mi, wiecie, o charyzmę, no po prostu taką, no jako człowieka po prostu, nie? Że pasuje do grania, znaczy to jest dosyć wszechstronny aktor w sumie, bo on potrafi zagrać i twardziela, i jakiegoś tam niekoniecznie twardziela. Jakiegoś cwaniaka i intelektualistę, i bohatera wojennego, i jakiegoś bandytę, i gliniarza. No tak, tak, także taki wszechstronny dosyć. No, a słyszałem Juicy Juice, że ta druga część It to właściwie to już nie jest horror taki. Że to, w każdym razie, że to jest mniej horror niż pierwsza część. Że to się różni dosyć mocno. Prawda to? Alfred pyta, co to jest It? No to jest... No, pierwsza część była horrorem na podstawie Stephena Kinga książki, nie? O takim dziwnym klaunie, jakby z innego wymiaru, taki jakby demoniczny klaun. Gdzieś miałem kiedyś rozpisaną, to znaczy ktoś napisał ciekawy artykuł o tym, jaka jest konstrukcja tego świata całego, na przykład w tym filmie It. Jak tam po prostu, jakie tam są różne właśnie fory, demony, jak, no taką po prostu mitologię, nie? Opisał. Związaną, jakby opisał to uniwersum. Ale to jakiś skrót czy tytuł? No tytuł. It, czyli to. To. A przypominałem sobie o ostatnio Thing Carpentera, czyli coś. To, coś. Demonologia. Powiada Aldona. No, demonologia właśnie. Jakoś to było powiązane chyba z Lovecraftowym światem. Jakoś tak fajnie było to opisane. Muszę gdzieś to odnaleźć. Nie Hazarowie, tylko Żydzi. Oto ktoś słucha z bardzo dużym opóźnieniem chyba. Tylko Żydzi askanazyjscy. Askenazyjscy. Mój drogi Krawczyku, ci biedni Hazarzy się dzisiaj zemścili i nie masz donate'ów. Przepraszam wszystkich szanownych Żydów aszkanezyjskich. Kurde, jak to się poprawnie mówi, bo czuję, że słuchacz też z błędem napisał. Żydzi... Jak ja wpiszę na Google Żydzi, to mi się nie zawiesi komputer. Żydzi. Aszkenazyjscy. Przez szy. A nie przez S. Żydzi aszkenazyjscy. No, zablokowali. Zablokowały Hazary albo Parchy system donate'owy. Nie to jest najważniejsze na tym świecie. Ja sobie dzisiaj ugotowałem dobry obiadek. Sobie zjadłem fajną smażoną kiełbaskę z musztardą, z cebulką.
wiosną, a jutro zrobię gulasz. Jutro zrobię gulasz sobie. Mam straszną ochotę na gulasz, ale taki z zagęszczonym sosem, mąką sobie i z dobrze rozgotowanym mięskiem, dobrze doprawiony i sobie na końcu zawsze doprawiam, zagęszczam troszkę ten sos mąką, odrobiną mąki. On wtedy, zupełnie inny sosik się robi wtedy. Knedle, no z knedlami bym zjadł, chyba aż się przejdę i kupię sobie właśnie jakieś kluski. Znaczy nie knedle, bo knedle to są chyba jakieś nadziewane takie kluski, tak? A ja sobie kluski śląskie do gulaszu, takie wiecie, z dziurką. Ale gularzyk dobry. Właśnie, ja nie przepadam ogólnie za wieprzowiną, ale gulasz wieprzowy to już dla mnie ma inny jakby smak. Nie czuć tego tak jakby tego posmaku takiego wieprzowego, niezbyt dobrego. Wieprzowina to jest takie podłe dosyć mięso i faktycznie ma taki posmak śmieciowy jakiś. Kurde, jak ja dawno nie jadłem jakiejś takiej dobrze zrobionej wołowinki, fajnej, jakiejś pieczeni, takiej, wiecie, co robi mama, albo babcia, albo ciotka, taka pieczeń po prostu, nie? A, Danusi, to dobrze, sobie baraninę udusiła, no proszę. No, to dobra kucharka chyba jesteś, jak baraninkę przyrządzasz. Baraninkę chyba nie jest tak łatwo przyrządzić, nie? Wieprzowiny katole nie powinny jeść, tak? Hazarowie też mędy, ale tamci to właśnie opracowali protokoły i historycznie to jest to wężowe plemię. Ale ja myślałem, że to samo to jest Hazarowie i Żydzi, a szkenazyjscy. A ci drudzy, to jak się nazywają? Żydzi, ci tacy bardziej prawilni? Żydzi. No już się pogubiłem. Weź tu teraz, panie, rozpoznaj Żyda. Zrobimy audycję pod tytułem Jak rozpoznać Żyda. Na pewno YouTube nie zdejmie. Ale mieliśmy kiedyś na przykład, to jeszcze prowadziliśmy z Klodem nocną jazdę, gdzie wkładaliśmy sasanidzi, podpowiada KG Bierut, dzięki. Gdzie wkładaliśmy flagę Izraela w kubkę. No bo co, jak można w polską kubkę, chciałem powiedzieć, w polską flagę wkładać w kupę, to izraelskiej flagi już nie można, ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że wkładaliśmy też w niemiecką, w rosyjską, wszystkie flagi wkładaliśmy w kupy. Jakby nas słuchali jacyś prawdziwi Żydzi, dobrzy i uczciwi, nieknujący, to się tam nie gniewajcie. To nie jest tak, że tu antysemityzm, że to, że tamto, tylko po prostu my Hazarów nie lubimy. Organizujemy wyprawę, słuchajcie. Robimy armię i trzeba zrobić powtórkę z rozrywki. Zniszczyć hazarskie wężowe plemię. Ale to... Ja się trochę czuję jak w filmie Inwazja porywaczy ciał. Nie wiem, czy znacie taki horror. Inwazja porywaczy ciał. Chyba remake był. To może my jesteśmy w takiej sytuacji, że jak wyjdziesz i w sklepie cię rozpoznają, że nie jesteś Hazarem, tu w Polsce, nie? To tak wskażą na ciebie palcem i będą tak się drzeć, jak na tym horrorze. I wszyscy zaczną cię gonić w sklepie i inni Hazarowie, bo zobaczą, że jesteś Słowianinem. A Danusia radzi Alfredowi, żeby nie jadł mózgu, bo można oszaleć od tego. No coś było takiego, że od jedzenia mózgu można się nabawić jakieś choroby. A co, Alfred mózgi chce jeść? To co, on jakiś zombie? Ziombi?
Najlepiej swe nieudolności na Żyda zwalić, pisze Aldona. Ale to Aldona to nie do końca tak jest. No, znaczy, myślę, że się mylisz, bo coś naprawdę jest na rzeczy. Popatrz, jak nasze rządy są serwilistyczne w stosunku do Izraela zawsze. Wszystkie. Jak tym Żydom cały czas nadskakują, podlizują się, a oni nas w ogóle nie szanują. Ilu Żydów nam napsuło tutaj, kurczę, krwi, no to tak ładnie powiedziałem, eufemistycznie. Kurwa, już śpiący jestem. Eufemistycznie. No, nieważne. W służbach ich była masa, w rządzie jest masa. I ja wierzę w taką wizję rzeczywistości, że chcą tu zrobić sobie drugą Chazarię. I żeby była taka sytuacja, że Żyd chazarski to jest od wciskania przycisku i jak wciśnie ten przycisk, to nam znika z konta kasa. To do tego chcą doprowadzić. A ty, krawiec rasowy Polak? No, dosyć rasowy chyba. Mam ciemny blond, włosy. Ze szlacheckiej rodziny pochodzę od strony matki, ale ja się tym nie szczycę, ani nie uważam się za lepszego od nikogo, ale nie chcę tutaj, kurde, żeby była taka sytuacja, że ktoś nam tutaj bruździ, że Żydzi są w służbach, w rządzie, na wszystkich wysokich stanowiskach, a Polacy to takie właśnie parchy od łopaty, tak? Tak się to, o to tu chodzi, taki plan jest. Ja w to wierzę. Są jeszcze sefardyjscy. Czyli są ci... No dobra, zostawmy tych Żydów faktycznie. Zaraz radio zamknę. Poza tym ja nie lubię Żydów, chociażby dlatego, że używają tego narzędzia, jakim jest antysemityzm rzekomy przy każdej okazji. Zamykają gębę innym, tak? Świetny sposób. No te odszkodowania, za co? Znaczy, ja znałem Żydów, bywałem w gościnie u prawdziwych Żydów, ale takich, wiecie, no takich Żydów, co... co po prostu są normalni i przyjemni, fajni ludzie, a nie jacyś, kurczę... spiskowcy. Rodzina Taulitzów. I powiem wam, taki normalny, taki prawdziwy Żyd, a nie jakiś Żyd chazarski, turecki, tylko prawdziwy Żyd, to on nie jest jakimś bogaczem, coś. On sobie ma jakiś interesik normalny, sobie prowadzi. Nie, można ten, jest fajny taki, no. Są Żydzi z Etiopii. Dajecie sami powody, by używać antysemityzmu. To jest proste. Nie wiem, o co chodzi. Ja bym po prostu chciał, żeby było normalnie. Na pewno bym chciał, żeby kraj nie był rozkradany. A już tak został rozkradziony, że już nie ma co rozkradać. A tu nagle chcą odszkodowania. Takie, że zrujnują kraj. To jest takie nieeleganckie. Czy poszlibyście do swojego... przyjaciela, albo przynajmniej, no nie wiem, do osoby, którą szanujecie i domagali się na przykład odszkodowania 100 milionów złotych za, bo wam
kumpel zniszczył, nie wiem, konsolę do gier, coś takiego, no byłoby to bez sensu, tak? A tutaj jakieś kosmiczne odszkodowania, równowartość trzech budżetów polskich. Przecież wiadomo, że to jest dla kraju, to jest ruina totalna. A najbardziej to nie lubię Żydo-Arabo-Jezuitów. A kto wie, czy ta taka nienawiść Żydów do Polaków? Mówi się, że ci, co właśnie w Izraelu są, to już nie są ci prawdziwi Żydzi, tylko ci Hazarowie, nie? No to kto wie, czy faktycznie nie chodzi tutaj o to, że oni chcą nas zniszczyć jako Słowian, bo mają jeszcze ten uraz z dawnej historii za zniszczenie tej Hazarii. To ponoć był taki lud bandycki mocno. Oni tam też taki bandycki, ale też multikulturowy strasznie, bo oni tam wyznawali i islam, i chrześcijaństwo, i judaizm na terenie tej Hazarii. Ludzie, zlitujcie się nad tymi biednymi ludkożytkami. Biednymi akurat. Chciałbym być taki biedny. Mówi się, że ci Hazarowie to tych Żydów prawdziwych to wymordowali, że oni nimi tak naprawdę gardzili, że oni tacy strasznie są za bogaceniem się, za pieniędzmi, dlatego tymi biednymi Żydkami zwykłymi, takimi jakiś tam Żyd szewc, Żyd sklepikarz, to oni tak gardzili nimi i złożyli z nich ofiarę całopalną swoim mrocznym bóstwom. A to zostawmy to, niebezpiecznie mówić o takich rzeczach. Jeszcze się zdziwicie, autentycznie się nie pojawię na następnej audycji, krawiec gdzieś zginie i wtedy wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną. Zadeptuję cię w takim razie, krawcunku. Zadeptujesz mnie, Danusia? A co ja ci zrobiłem? Jak robaka. A zaadoptuję... A bardzo chętnie. Obawiam się, że już nie jestem rozkosznym bobasem. Krawiec, pamiętasz aferę spółki Art B? No już tak piąte przez dziesiąte, Aldo, no.

Danusia mnie zaadoptuje, to ja się przebiorę w taki ten. Mogę się specjalnie dla ciebie przebrać w taki fartuszek szkolny. Rozczochram się trochę. Krótkie spodenki i lizaka. Będę lizał. Może będzie wyglądało, że bardziej się nadaje na synka.

0: No, ja się zarumieniłem trochę. Idę se po piwo. Dobra, fajnie nam się gada, jeszcze trochę jest słuchaczy. Zrobimy wielki test, czy zależy wam na nocnym radio. Ja idę po piwo i specjalnie tutaj sobie uruchomię tip and donation. Jak nie wpadnie przynajmniej 1 zł, to kończę i zamykam radio. Nie żartuję. Domagam się przynajmniej 1 złotego. Tip and donation. Nawet jak mnie nie będzie, to przyjdę, będę widział, czy coś wpłynęło. 1 złotych. Jak nie wpadnie, to ja kończę. Oddaję mikser do Lombardu, kopnę w komputer, się skończy. Ja nie będę się tutaj poświęcał. Koniec. Skończyło się babci sranie. O, a tu chyba od Jacusia przyszedł donate, który się nie wyświetlił ostatnio.
1: Jacusia, jest nie niedziela i jutro o resecie. Dobranoc panowie. 19 zł.
0: No właśnie, jest zamówiona audycja o resecie. Chyba nawet 2 sponsorów się domagało. A nie, to chyba Jacusio tylko się domagał o resecie. No, Jacusio tak zasponsorował, że ja muszę po prostu zrobić tą audycję o resecie. I zrobię, obiecuję. No. Aldona pisze, mnie nie zależy. No i dobrze, no co. Nie każdemu musi. No tak, przedłużam streamy jak góral. Dobra, idę po piwo, bo mi się chce pić. Nie, jeszcze nie idę. Bo Aldona co tak mi tu zarzuca, że Żydów obrażam. Powiedziałem, wytłumaczyłem już dokładnie o co chodzi, że obrażam tych złych Żydów, to żmijowe plemię od Turczyna się wywodzące z Chazarii. Wstrętny lud zajmujący się bandyterką, piractwem. No. A jeśli ty, Aldona, jesteś Żydówką, to ja nic nie mam do takich normalnych. Nawet Żydówki słyną z urody swojej. Też warto zaznaczyć. Ale nie Chazarki, one są brzydkie. Idę po piwo, nie zatrzymujcie mnie.

Laj, laj, laj, donej, tadaj. A ja sobie przyniosłem parówki. Dodatkowo jeszcze miałem przynieść tylko piwo, a przyniosłem też parówki. Parówki z szynki. Bardzo dobre, polecam. Bez dodatku fosforanów i glutaminianu monosodowego. 90% mięsa. Krakus. Dobra marka. No tu nie mogą kłamać, nie mogą pisać, że 90% mięsa. A może to jest 90% mięsa mechanicznie oddzielonego od kości, czyli nom. Parówki i browar. No, chcę spróbować nowej recepty na prowadzenie audycji. A widzisz, a musztardy nie ma właśnie. A kupiłem dobrą rosyjską musztardę. Gdzież ona jest? Kurde, no, przydałaby się musztarda jeszcze. Dobra, spróbuję bez musztardy. Zaryzykuję. No, to są dobre paróweczki. Dobre. Coś nie mogę otworzyć. Dobra. No, chcę spróbować takiego prowadzenia właśnie a la Kononowicz, Major Suchodolski. Będę pysznie jadł, a wy będziecie słuchać, jak ja jem. Bez oglądania, bez wizji, co prawda, ale możecie sobie posłuchać, jak ja jem. Ja będę testował teraz. O. Czeska musztarda najlepsza. No, dobra jest ta czeska. Też mi bardzo smakowała. Kurczę, narobiliście mi smaka na musztardę, to sami jesteście sobie winni, że jeszcze idę po musztardę w takim razie.

prawdziwych cyganów już nie ma. I pozostał po nich jeno spród. No właśnie, i mamy już musztardę, jest to musztarda rosyjska. No, ale ta czeska też była dobra, taka kwaskowata lekko. Tak więc skosztuję teraz paróweczkę specjalnie dla was. To, że tak długo mnie nie było, ale jeszcze był przystanek toaleta. No widzicie, jakie to radio. Od lodówki do kibelka, od kibelka prosto z kibelka do mikrofonu. No. Się z Klodem kiedyś śmialiśmy, że taki nadający, co właśnie, co nie umie nadawać, to sobie siada do mikrofonu prosto z kibelka. A co ja właśnie zrobiłem teraz? Ręce umyte? No właśnie nie, zapomniałem. Ale ja jestem czysty. To sam się chyba od siebie nie zarażę niczym. Pierw trzymałem jedną paróweczkę, a teraz drugą paróweczkę. To samo. Tu paróweczka, tam paróweczka. To się nic nie stanie w takim razie. Okej. Okay. Testujemy. O. Gułem. No. On mówi, że on tam, o, serwer naprawia, o, a że ja nic nie robił, tak? O, to jest taki właśnie konfident. A ja parówki testuję, ja od pomysłów jestem kreatywny człowiek, a on tam serwery, bajery, te swoje całe te i o, najmądrzejszy. Ja się z tego radia wyprowadzam. Mnie już tutaj w następnej audycji nie będzie. To on beze mnie, to on zginie. I tak to jest właśnie na tym świecie. O, nadawać z nim. A ja ostatnio audycję wrzucał. To ile? Ja może wszystko. O.

No i to by było tyle. To nie może być za długie nagranie. No i co? I żaden donate nie wpadł za takie wspaniałe show? No a Major ma chyba ze 100 tysięcy subskrypcji. No cóż, ja widać nie nadaje się nawet do testowania parówków. No trudno. O czym byście chcieli jeszcze pogadać? Powiedzcie mi.

A może jak ja bym się rozpuszczalnika nawąchał, to by dopiero audycja była klimatyczna. Opowiedziałbym wam o żubrach na Księżycu. Cholera wiem, może bym nawet uwierzył w wizję rzeczywistości przedstawioną przez Marka Podlewskiego i bym z Departatorem latał w takim rozpuszczalniku nitro. W sumie jest to dosyć tania używka. Taka buteleczka rozpuszczalnika, co na długo wystarcza, przypuszczam. To kosztuje tam ile? 4 zł. Jak mi państwo nie poznają,

0: Witajcie, jestem już w Choroszczy. Nie, to ja bym był na Kraszewskiego prędzej. O, wpadł do Nejsi.
1: Słuchaj, mem, za złotówkę to będziecie stać na paczkę żywnościową z Caritasu. 3 złote.
0: To potrzeba mi kiedyś, powiedział krawiec, słuchaj, możesz sobie iść do Monaru i ci tam mogą jakieś mrożonki dać, jak chcesz. Wujek, dobra rada. Też jak kiedyś gliniarz mnie odwiedził, to tak się porozglądał się. Akurat do właściciela, szukał właściciela mieszkania, od którego wynajmowałem. Ale tak się porozglądał. Dzięki w ogóle za donicika. Porozglądał się i tak mówi, wie pan, no można pójść do pomocy społecznej. Był pan może w pomocy społecznej? Ale to mieszkanie tu wyjątkowo było takie... jak wyjęte z PRL-u w ogóle. Facet nic tam nie robił, po prostu nic, taki po prostu szkoda mu było cokolwiek tam robić, jeszcze swoje graty trzymał. Jak ja nie lubiłem tego typa. Czemu? I dałem wyraz temu, jak się wyprowadzałem. Trzymaj się, Danusia, pa, pa. Nie ma sprawy, no, niektórzy znikają, trzecia godzina. Ale to nie wymiatasz, widzisz, nie znasz slangu młodzieżowego. Nie wymiatasz, tylko wymiękasz. No. Jakbyś wymiatała, to byś właśnie została i by wtedy powiedział, o, Danusia wymiata. Jeszcze została, a tak to wymiękasz. No, już tu podpuszczają, że audycja po Nitro to świetny pomysł. No, tacy wy jesteście ludzie właśnie. Tylko się śmiać i dokuczać. Wymiatać można też nogą. Jak tańczyłem kiedyś na weselu, to kolega mówił, ale wymiatasz kolanem. Bo ja tak tańczę właśnie. Z Danusią bym raczej nie mógł zatańczyć, bo jestem tancerzem strasznie kiepskim. A ona zawodową tancerką. To ona by tam jakieś tango, coś tego, a ja bym kolanem tylko wymiatał, no to co by to było. Poza tym, jak zacznę to nitro wąchać, to mi się jeszcze sztywne kolana zrobią, nie zginające się jak u majora. Tak się ponoć robi ze stawami coś. Jak się ten rozpuszczalnik wącha, to tak stawy zaczynają się psuć. Ale to... No, a w razie czego powiem, że to tak... No, to tak specjalnie nagrane było, o. Też major ma jedno wytłumaczenie na wszystko. Czy go tam na czymś przyłapią, czy coś nagrają go w dwuznacznej sytuacji, czy nic nie robi, czy coś, to on zawsze, o, oni tak specjalnie. To jest takie wytłumaczenie uniwersalne na wszystko, że o, to tak specjalnie. No, to też słuchajcie, to, że audycji ostatnio nie było, to tak specjalnie. To, że nam się serwer zepsuł, to tak specjalnie. No, mam od dzisiaj wytłumaczenie na wszystko. No, a wy tak specjalnie donate'ów nie wysyłacie, żeby mnie zniszczyć. No, tak to jest. Tak to jest na tym świecie, widzicie. Ja też chyba będę szedł spać, już 3 w nocy. A tu nagle się... Nowi ludzie pojawiają, jakoś wyczuli telepatycznie, że je parówkę, że rozpuszczalnik, że o, ogółem całe te i już zaraz się zejdą i będzie 5000 słuchaczy online. No, ludzie lubią, no. Tak, przyznał się do wąchania nitro, a potem się odprzyznał i powiedział, że to tak specjalnie. Także pierw się przyznał, a potem stwierdził, że chyba się zagalopował trochę z tym przyznaniem i się jednak powiedział, że to on tak specjalnie się przyznał.

na niby. Także, a ciekawe, czy coś tam się dzieje na szkolnej w ogóle. Tak naprawdę to jest biedny człowiek w sumie, który sobie raczej nie poradzi sam, jak się wyprowadzi od Konona. To już nie ma szans, żeby on sobie poradził. To jest człowiek trwale bezrobotny przede wszystkim, odzwyczajony zupełnie od pracy. Się możecie śmiać, ale to tak się robi niektórym, że jak ktoś przez powiedzmy 20 lat nie pracuje, jak Kononowicz na przykład, czy taki major, to oni nie pójdą do żadnej pracy. Oni się zmęczą po jednym dniu i się wykończą po prostu. Są nieprzyzwyczajeni do robienia czegokolwiek. Więc nie ma szans. I tak w zasadzie obaj są od siebie mocno zależni. Konon się boi samotności, jak ognia. On się chyba boi, że on umrze gdzieś sam w samotności. Jego to przeraża, ta wizja. Major z kolei się boi w ogóle gdzieś z tego domu tak naprawdę wyprowadzić, no bo gdzie on pójdzie, co on zrobi. Także. No, czekam w sumie na Fame MMA nowe. Najbardziej interesuje mnie pojedynek Lorda Crushvilla z Mini Mike'iem. Mini Mike to jest karzełek, jakby ktoś nie wiedział, taki jest YouTuber. I chyba nawet nie jedyny karzełek na polskim YouTubie, bo chyba z dwóch tam gdzieś znalazłem. Jest Mini Mike i jakiś Mini Jack chyba. Mini Jack, Mini Mike. Śmieszne te karzełki są takie. No i to będzie pojedynek taki już mocno freakowy, no bo ten Lord Crushvill, to on, słuchajcie, on się tak nie nadaje do walki, on nie potrafi jednego ciosu zadać, tak jest w ogóle, no paralityk i to jeszcze taki chudzinka, słabinka, chudzinka, jak nogę podnosi, to się potyka o drugą własną nogę i się wywraca, no a z drugiej strony, no Mini Mike jest po prostu malutki, no bo jest karzełkiem i cholera wie, co to wyjdzie z tego, no. Nie wiem też, to taki pojedynek dziwny trochę, bo Lord Crushvill, jak nie wceluje, znaczy będzie atakował głowę tego Mini Mike'a. Mini Mike z kolei, no, jest na takiej wysokości, ma ręce, że będzie po jajkach chyba bił tego Crushvilla. No, ale Kubańczyk, czyli ochroniarz Lorda Crushvilla, to nawet niezły fighter. No, wygrał z Boxdelem, widać, że potrafi się bić. No. Także dziwny to będzie pojedynek. Stuprocentowy, czy człowiek, który się w ogóle nie nadaje do walki i karzełek. Ale Mini Mike trenuje ostro i widać, że ma zacięcie tam po prostu. No i taki przypakowany trochę. Tak więc wygra na 100%. Rzuci się na tego Crushvilla. Ten Crushvill, to on się zasłoni dupą od razu. On ma jeszcze te takie odruchy, co ma ktoś, kto się nigdy nie bił, że się odwraca tyłkiem do przeciwnika. W ogóle to jest taki paralityk śmieszny. Tak więc. Nie będzie tego pojedynku na tej gali, pisze poufny Tajniacki. Jak to? Co, odwołany? No, poufny Tajniacki to ma jakieś informacje poufne, tajne na pewno. Ale co, oficjalnie odwołali? Przecież trenują cały czas, i jeden, i drugi. Ja bym chętnie zobaczył rewanż Ferrariego i żeby zawalczył jeszcze raz z Adrianem Polakiem. No, dobra walka była, trzeba przyznać, że obaj nieźli już fajterzy. Najman z bonusem będzie, tak, Najman z bonusem, to będzie walka, już była zapowiedź. I to fajnie ktoś to podsumował, że to będzie niezwykła walka, bo w końcu jeden z nich wygra. I to trochę jak z tym kotem, jak z tym napędem. To znaczy, bierzecie kota i przymocowujecie mu na plecach kromkę chleba posmarowaną masłem. No i jaki jest efekt? Kot zawsze spada na cztery łapy, a kanapka zawsze masłem do podłogi.
No i jak spadnie ten kot? To jest takie urządzenie, perpetuum mobile takie jakby. No i to trochę taka sytuacja jest z bonusem BGC i z Najmanem. No, któryś musi wygrać, chyba że obaj przegrają w jakiś niezwykły sposób, ale to nie ma takiej możliwości, żeby obaj przegrali, bo sędziowie zawsze muszą wydać jakiś werdykt, że ktoś wygrał. Nawet jak się rozpędzą obaj i głowami się zderzą i padną na ziemię w tej samej sekundzie, to sędziowie wytypują, że któryś tam po prostu upadł o pół sekundy wcześniej, no. To będzie dziwna walka, ja sobie nie wyobrażam. Nie potrafię sobie wyobrazić, co to się stanie. Mózg mi się zawiesza, jak sobie staram się wyobrazić, który wygra. Najman czy bonus? No, żaden chyba jeszcze nigdy nie wygrał właśnie, to jest dziwne. To też takie słabe, być takim fighterem, który nigdy nie wygrał, a ciągle się pojawia gdzieś i robi groźne miny. Ciekawe, jak mi by poszło. Ja w sumie jestem waleczny dosyć. Nie mam jakichś umiejętności wielkich, ale ci, którzy tam jak sparingi robiłem z ziomeczkami, to mnie oceniają, że nieźle, że nie całkiem. Bo ja prę do przodu po prostu. Ja się tam nie pierpapier. No. Ja to do przodu idę i walę po prostu. Się nie boję. Wiem, że na pewno byście chętnie zobaczyli walkę Krawiec kontra Claude. No, to by niezłe by mogło być. Claude by wziął Gana i zobaczyłby. KGBierut pisze, bez przesady, Najman trochę sportu liznął. No właśnie o to chodzi, że on tylko liznął. Ale co on tam liznął? On przecież nigdy z nikim nie wygrał i zawsze się kompromitował. I gdzieś tam wychodził na ring, walnął się w nogę, upadł. Ała, ała, uff, no to taki fighter. Chyba pierwsza walka Mariusza Pudzianowskiego to była z Najmanem, nie? Co go tam gonił, ten Pudzian po tym ringu, ten spierdalał. A teraz jakiś taki miał, jakiś trening taki, że jedną ręką walił tylko tak cały czas w worek, tak jakoś jak paralityk też dziwnie. No jest jakiś niewydarzony po prostu ten Najman. Tak samo jak Dawid Ozdoba. To też jest taki po prostu niewydarzony fighter. To jest strip teaser, przepraszam, że tak mu powiedziałem ogółem, ale to jest strip teaser. A nie fighter. On tam może pokazać dupcie, może sobie tam odsłonić nóżkę, może porobić miny, może się tam naprężyć, ale do walki to on się nie nadaje, no. I ciągle coś tam, a to mu ochraniacz wypadł i już prawie miał rozwalić tego Adbustera, ale mu ochroniacz wypadł, a tutaj ciocia mu zachorowała, a tu sobie szedł akurat na walkę i się potknął i ma uraz kostki. Chociaż bonus też coś ostatnio świrował, ciągle jakieś ma urazy. Nie wiem, to są słabi fajterzy. A już najgorszy to Magical był, nie? Co on tam powalczył? On tam pobiegał po tym ringu na początku z Polakiem, zmęczył się po 20 sekundach, już taki zadyszany, tlenu mu brakuje. Tam jeszcze gardę, ostatkiem sił gardę trzyma i tam dupą się odwraca, łapie się za siatkę. To była taka żenada. W drugiej walce z Rafoniksem dostał parę kopnięć, połamała mu się noga. Co za leszcz. Cóż, ja bym był na pewno lepszy. Ja jakbym walczył, to bym poszedł na pewno w MMA, żeby zwiększyć swoją
swój garnitur ciosów, ruchów, technik. Wolałbym MMA. I rzuciłbym się jak dzika nutria na przeciwnika od razu i go zmasakrował. Taki mam plan, miałbym. Jak znam życie, to by mi się trenować nie chciało i z kondychą trochę by problemy były. No ale to trzeba by zacząć biegać właśnie, coś dźwigać, biegać, skakać, podskakiwać. Jeszcze bym zawału dostał od tego treningu. O, już zaczynasz?

A w końcu nie będzie chyba walki Etera z Gabrielem, nie? Szkoda, byłoby naprawdę fajne show. A Ether coś mnie chyba nie trawi. Ostatnio tak jakoś się dyplomatycznie wypowiedział, że raczej nie, no krawiec, nie, dziękuję, coś takiego. No to spoko, no nie każdy musi każdego lubić słuchać, no. Coś mu tam nie odpowiada we mnie najwidoczniej, no ale luzik. A ja se Ethera mogę posłuchać, czyli bez wzajemności tutaj, bo ja jakoś go tam trawię.

Tam na szkolnej to najsilniejszy chyba łoś. Łoś kiedyś położył majora. Major tam do niego fikał. I w końcu się doigrał. I go tam łoś wziął do parteru, sprowadził. No, łoś to jest łoś, no. A ta rodzina łosiów to ponoć jacyś podpierdalacze nieźli. Jakieś wały tam robili z mieszkaniami, coś. Matka łosia była w programie jakimś, w reportażu TVN, że ją z mieszkania chcą wyrzucić, a potem się okazało, że ona jest kompulsywną zbieraczką, że zbiera śmieci po prostu w mieszkaniu, że karaluchy, coś. To nie dziwota, że wyrzucają, nie? Potrzeba, ile masz tatuaży. No, nie pyta się chyba raczej o dziary, kto ma jakie, nie? To taka dosyć osobista sprawa. No, ale kiedyś zdradził na antenie, że ma. Tyle wiadomo. A ja nie mam żadnych. Akurat. Jestem czysty. Biały, czysty, muskularny. Ja bym sobie taką taktykę spokojną wybrał, tak już mówiąc serio, nie szedłbym na wariata z jakimiś cepami, bo bym po prostu nie jestem tak wprawny i dostałbym bułę jakąś i bym padł, tylko bym spokojnie okopał pierw przeciwnika, low kicki by poszły, bym go okopał i zmęczył trochę, bym tak raczej pierw asekuracyjnie troszeczkę się tak tutaj trochę podbiegł, tutaj się trochę odskoczył, niech się zmęczy. Jak już będzie taki okopany i zmęczony, to ja wtedy po prostu jak dzika kuna się rzucam i kończę. Mam dziary, tatuaże, chodź za garażę, ci pokażę. Pisze KGB Rut. Eter od początku mówił, że nie chce walki. No to co? Co on nie chce? Chicken. Co, boi się, czy co? Gabriela się boi? Ten Gabriel taki wystraszony cały czas tam się... tego, jak tak się wypowiada, jakby się bał Etera, to już Eter mógłby to wykorzystać. Widać, że przeciwnik się go boi. Gabriel cały czas nam mówi, że on w wojsku był, ma psy obronne, musiałbym dużo trenować, niestety. No widać, że czuje respekt.

Ja bym się rzucił na przeciwnika i zrobił technikę Ip Mana, ten chain punching, jak to się nazywało, takie szybkie ciosy, tak pach, pach, pach, pach, pach, pach, pach, pach. Była jakaś taka kozacka sztuka walki specjalna, która przypominała taką jakby wschodnią caporeę, że wojownik tańczy, jednocześnie walczy, ale to bardzo fajne to było, bo na przykład kładzie się na przeciwniku i w splot słoneczny mu zadaje bardzo dużą ilość takich szybkich mikrociosów, że tamten po prostu nie może złapać oddechu. I jakieś takie półobrotówki, takie jakby taniec, no fajne, fajne to było, kiedyś widziałem cały materiał o tym. No, Wing Chun bym zastosował. No nie mogę się doczekać nowego Ip Mana ze Scottem Atkinsem. Dobranoc, Alfredzie. Możesz odejść, Alfredzie. To mówię ja, Bruce Wayne. Odpowiednik Bruce Lee, Jet Kune Do. No, Jet Kune Do jest dobre. Mam kolegę, który trochę zna technik Jet Kune Do i kurde, ja się zdziwiłem, słuchajcie, ja go chciałem pacnąć, a ten mnie tak jakoś wyprzedził w ogóle cios, odbił moją rękę i mnie tak pach, pach, pach od razu szybko. Ja w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. No, ale to jest taki kolega fighter, który różne sztuki walki trenował, co... On mi mówi, że ja to się, jak Bruce Lee, takie ruchy jak Bruce. Fajne to było. Ja zawsze mówię, że sport to wcale nie jest zdrowie. Sport to... Patrzę na tych, co coś trenują i coś ze stawami mają już tu z kręgosłupem, to tak się to kończy. Najzdrowiej jest siedzieć przy komputerze właśnie, o. Jakie sztuki walki są najśmieszniejsze? To jest na przykład taki ruski, jakiś taki ruski pseudomistrz, który pokazuje jakieś takie techniki w ogóle paradne. Może to śmiechowe bardzo. To jest taki słynny na YouTubie ruski mistrz, sensei, który wynalazł jakąś własną sztukę walki. Z tego, co widzę, to najefektywniej się biją ci z różnych tam specnazów. Krav Maga jest efektowna walka. No i MMA jest dosyć dobre na ulicę, jak chcecie się bronić, myślę. No bo to jest taka wyewoluowana mocno sztuka walki nastawiona na wygrywanie, nie? No i tak naprawdę taki, kurczę, jakiś ruskie czawki. Pisze KG Bierut. On się chyba coś tu orientuje. No, obejrzałbym sobie nowego Ip Mana ze Scottem Atkinsem. Ciekawe, co to będzie. Trailer taki enigmatyczny mocno. Cholera wie, co tam się wydarzy. No, ale na pewno wątek amerykański mocny będzie. Więc może i historia Bruce'a Lee. Czawką można zabić. No, każdą chyba sztuką walki można zabić. Zawsze można komuś też włożyć palca w oko. A jak mi tak... Ciekawe, czy to jest zakazane na MMA, wkładanie palca w oko komuś. No raczej tak. A gdzie indziej? Nie wiem, musiałbym się dopytać. Ja bym się dopytał, co wolno, a co nie wolno. Od razu. I użył najbardziej brudnej techniki. Kopać w jaja na pewno nie można. Złapać za nosa i urwać nosa nie można, odgryźć nosa nie można, pluć nie można. Ja mam taką technikę, że rzucam się pod nogi przeciwnika. Jak widzę, że ktoś biegnie na mnie na przykład z nożem czy coś, miałem wiele takich sytuacji. Biegnie na mnie z nożem, to ja mu się rzucam pod nogi, on się potyka i upada na swój własny nóż. I słychać tylko, jak pęka skóra i kałuża się pod nim robi mokra, a ja odchodzę wtedy, śmiejąc się, rechocząc ochryple. Taki jestem, co poradzę. Ja jestem morderca po prostu. Ja jestem jak Obelix, jak już walę, to walę.
Ja tak mówiąc serio, to jak ktoś mnie tam gdzieś zaczepia, to ja tam się jakoś, nie, że tam się będę coś tam odwracał, udawał, że nie słyszę, uciekał, coś tam. Nie, trzeba walczyć od razu. Jak zaczniesz się tłumaczyć, coś tego, ale sorry, słuchaj, ale o co chodzi? Ale ja nic nie mam, nie? No już jesteś przegrany, dostaniesz bęcki takie, że się zesrasz od razu. Każdy to wykorzysta, taki sebek jakiś. Trzeba gaz nosić od razu gazem w twarz, walić w dziurę i już. Ze mną to nie ma śmiacia. Ja instynktownie znam różne techniki. Kiedyś z kolegą, co judo trenował, rzuciłem się na niego i go tak przez nogie. Co nie, jak nie mogę, to przez nogie i znowu mogę. No. To go tak jakoś przez nogę przerzuciłem, a on, o, skąd ty takie techniki znasz? A ja mu mówię, ja się urodziłem taki. Judo to mordercze jest w sumie, tam się, jak się już tak bijesz z kimś, używając judo na serio, to możesz łatwo komuś na przykład rękę tego, bark wybić, nie? Ze stawu wyłamać, tam takie rzeczy. Nie chciałbym się z judoką bić, wolałbym się bić już z jakimś bokserem, czy z kickbokserem, czy... Najchętniej to bym się bił z reprezentantem szkoły Wing Chun. Bo oni zawsze przegrywają. To jest piękna sztuka walki, fajnie to wygląda, ale taka mało efektywna z tego, co widzę. Jak patrzyłem na walki właśnie Wing Chun kontra tam Aikido, czy Wing Chun kontra Karate, no to zawsze ci drudzy wygrywają. Wing Chun to takie jest eleganckie, dobre też dla słabszych trochę, dla kobiet, no bo to kobieta wynalazła, nie? Tą technikę. Tą sztukę walki opracowała jakaś mniszka. No i fajnie wygląda, jest eleganckie, wymaga dużej finezji, no ale no, nie wytrzymuje to w starciu z takimi siłowymi na przykład bardzo, nie? Jakieś karate kyokushin czy shotokan. No ale w Ip Manie fajnie jest pokazana właśnie ta różnica różnych stylów, nie? Jak Ip Man, jak mistrz Ip Man z szacunkiem się zwracać do mistrza. No, świętej pamięci zresztą. Mistrz Ip Man jak walczy, to tak finezyjnie, z gracją, a japoński karateka tak siłowo, nie? Jep, jep, jep. Widać, że wytrzymały jest bardziej. Ale Ip Man zawsze na końcu się wkurza i pokonuje. Ja myślę, że Scott Adkins wcieli się w takiego Amerykanina przypominającego Twistera z bodajże drugiej części Ip Mana. W drugiej był Twister? No, ten Brytyjczyk, nie? Bokser. Taki napakowany muł, ale też taki straszny pajac i taki ham. No. Bez szacunku w ogóle dla przeciwnika. Taki nadęty. I dostał za swoje. Jak miałbym się zastanowić, jakie sztuki walki trenować, to sam nie wiem, na co bym się zdecydował. Może Aikido? Wing Chun to właśnie nie, no bo to tylko tak dla sprawności swojej, dla rekreacji, nie, no to tak, no, dla poznawania tej szlachetnej sztuki walki, dla studiowania nauk mistrza Ip Mana, no to tak, ale tak do bronienia się na ulicy, no to może Krav Maga.
no, córka Etama, Karolina, trenuje Krav Magę, jakby ktoś jeszcze tutaj nie wiedział z nowych słuchaczy. Pojawia się ona często na antenie z Etamem, córa słynna. No i ona trenuje Krav Magę. A to głupio mieć taką dziewczynę, co zna sztuki walki. Gdzieś tam napadną was i was dziewczyna obroni. Bym się spalił ze wstydu. No, kochanie, dzięki, że taka byłaś waleczna. Ja już normalnie prawie zemdlałem. A ona, nie bój się nic, jesteś ze mną. Chodź tutaj, daj całusa. Nie. No, takie czasy może teraz są. Silne, silne kobiety. No, coraz więcej superbohaterek, nie? W tych różnych Marvelach, w DC. Niedługo zobaczymy też kobietę, no, tego Thora w wersji żeńskiej. Thor. No, ja już tą postać od dawna znam, ale... coraz więcej, kurczę, superbohaterek silnych i coraz więcej będzie tych wrażliwych mężczyzn. Silne kobiety i wrażliwi mężczyźni. To mamy teraz takie wzorce będą promowane. Mi by pasował ten Murzyn z Człowieka Demolki. Kurczę, no... jak on się nazywa? Widzicie, wychodzą mi z głowy. Przecież to znany karateka. Nie spocznę, dopóki nie sprawdzę teraz.

No Wesley Snipes, no kurde. Boski Wesley Snipes. On się mojej mamie podoba chyba. Ja się kiedyś zdziwiłem, mówię, taka, ten Wesley Snipes ci się podoba? A moja starsza mówi, a akurat ten tak, ta przystojna murzyna, przystojna murzyna. Ja mówię, no weź mama, przestań, no. Kamala Khan będzie. A to nie znam chyba. Miss Marvel. A Miss Marvel to nie jest ta sama bohaterka, co... Miss Marvel, no. Kapitan Marvel i Miss Marvel to chyba była swego czasu ta sama bohaterka w uniwersum Marvela, tylko to się jakoś tam rozbiło na dwie potem, czy coś takiego. Tam dziwne były zabiegi, bo się w ogóle tam spierali o prawa do nazwy Kapitan Marvel, bo na początku Shazam się nazywał Kapitan Marvel. A jakieś to były straszne tam machloje. Dwa lata przepierdział za odsiadki, za podatki? Tak? No proszę. No, She-Hulk będzie. No właśnie, też z takich silnych kobiet to She-Hulk. No to ciekawe będzie, fajnie będzie zobaczyć She-Hulk. Hulk się już trochę znudził, nie? W końcu zobaczymy sobie silną, zieloną, muskularną babę, która rozwala cegły pięściami. I je szkło. Zagryza betony. Kiedyś tak, teraz Kamala Khan to Miss Marvel, pierwsza muzułmanka w Marvelu. A to ciekawe, to co tam się porobiło? No proszę. WandaVision to będzie takie pewnie mroczne. W ogóle ten, w oryginale ten kamień, jakiś kamień jej daje moc. To chyba nie był kamień Cytoraka. Kamień Cytoraka to miał ten Juggernaut, nie? Ale w oryginale Scarlet Witch miała jeszcze inne jakieś moce, że załamywała rachunek prawdopodobieństwa. Coś takiego, że po prostu coś jak ta z Deadpoola, co szczęście zawsze miała, nie? Coś tak trochę w tym stylu. W filmie trochę to okroili, bo już by za bardzo przypakowana chyba była. Fajny jest ten Justice League Dark Soulstone. No, Kagebieru tutaj się widzę, orientuje w temacie. Tak, no właśnie. Masz dokładnie tak jak mówisz. Kamień duszy, no. Ja bym sobie zobaczył walkę X-Menów z Juggernautem jakimś wkurwionym. Z aktorami, to by dobre było. Ale trzeba przyznać, że w Deadpoolu Juggernauta świetnie pokazali w dwójce, nie? Taki właśnie powinien być Juggernaut. A to, co wcześniej było w X-Menach, to jakaś popierdółka, a nie Juggernaut. Debila z niego zrobili i jeszcze nie wyglądał jak Juggernaut. A w Deadpoolu Juggernaut nie jest debilem, tylko ma specyficzny sposób wysławiania się. Mało co mówi i ma te takie odzywki swoje. Charakterystyczne. W komiksie Wanda była mutantką. A to ciekawe. Córką Magneto. O. No mamy tu kurczę fana Marvela. W końcu jakiegoś prawdziwego zdarzenia, co się orientuje. Ja to tak tyle o ile, bo czytam tych komiksów dużo różnych, no tak tego Marvela nie znam aż tak dobrze. No ale fajnie, coś tam się będzie działo. Szkoda trochę, że prawa do Spidermana przepadły i należą do Sony znowu tylko i oznacza to chyba tylko tyle, że zobaczymy Spidermana ewentualnie
z przeciwnikami tymi, którzy są stricte związani z komiksem Spider-Man, czy nie? Czyli jakiś tam Elektro, Rhino, no, ci co wcześniej się tam pojawiali. No ale to słabe, no ja wolę jak jest i Spidey, i kurczę, i cała plejada tych marvelowskich bohaterów, to świetnie to wyszło. U boku Starka i tak dalej, no to było bardzo udane posunięcie. A teraz będzie nuda trochę, coś czuję. Tak myślisz, że to burza medialna? No nie wiem. Tam się jakoś pokłócili o dochody. Gdyby to była burza medialna, to wiecie, no pieniądze to taki temat tabu trochę i to by rozgłosili co innego, że tam coś tam, że nie wiadomo, czy się pojawi, bo aktor nie wiadomo, czy będzie chciał, to by coś innego wymyślili. A jak już jest taka informacja, że poszło o hajs i padają kwoty, że po prostu Marvel Studio mało sobie tam zarobiło na tym wszystkim i że większą część chyba Sony zabierało, tak? To o to poszło, że po prostu strasznie to było słabo opłacalne dla Marvela, to wydzierżawienie tego Spider-Mana. Czy coś takiego. No bo też z drugiej strony nie wiem, czemu Marvel miałby się dzielić dochodami całych Avengersów, na przykład Sony, tylko za wypożyczenie Spider-Mana, czy coś takiego. No, przypuszczam, że tematy dla wielu słuchaczy trochę mogą być mało ciekawe. Się tu rozgadujemy o superbohaterach. Ostatnio jeden z nadających, no dobra, powiem, Claude, znowu tam się wyzłośliwiał, że jak ktoś czyta komiksy, to debilem jest dla mnie i w ogóle, no. A swego czasu sam stwierdził, że świetnym komiksem jest Kaznodzieja. No i przekonałem go w końcu, żeby przeczytał, i powiedział, że spoko, że bardzo dobry komiks. A teraz tylko dlatego, że mnie nie lubi, to znowu wiesza psy na komiksach ogólnie. No taki jest właśnie. Trochę taki nieszczery, moim zdaniem. Bo powinien powiedzieć, że są komiksy ambitniejsze, wiadomo, no są komiksy dla młodszych, są dla starszych, są bardziej poważne, są mniej poważne, no są różne, przeróżne. Niektóre komiksy są ambitniejsze niż filmy, no. I nie mówię tu o jakichś tam filmach głupkowatych, tylko po prostu są bardzo ambitne scenariusze wielu komiksów. Sony ma tylko Venoma. No właśnie, Claude powiedział, że no, ale obejrzałem tego Venoma i tak no wyjątkowo akurat stwierdzam, że nawet, no to widać jak się zna, no Venom to nie jest jakaś ambitna produkcja, no to była rozpierducha jedna wielka i Claude zachwala Venoma, że Venoma się jeszcze da oglądać, że, bo to taki nie dla nastolatków, no to widać, jakie on pojęcie ma. I coś tam mówił, że o tam, bo ty Kapitan Ameryka zdobywa świat, coś tam. Nie było żadnego Kapitan Ameryka zdobywa świat, kurde. Gada trzy po trzy, nic nie widział po prostu i tylko się wyzłośliwia, bo wie, że ja lubię komiksy, że tam część z tych może troli czyta jakieś komiksy, te japońskie mangi czy coś, to on tak musi dowalić, że komiksy do dupy są ogólnie. To takie dziecinne trochę. No ciekawe, czy w końcu się doczekamy Torgala komiksowego. Wieczną wojnę bym sobie zobaczył komiksową, fajne by było science fiction, apokalipsomanie, Arię może, Waylanda. No, Funky Kowala z polskich. Trzeba przyznać, że Paul świetnie ten świat stworzył. Kapitana Żbika by fajnie mogli zrobić, nie? Takiego na komunistyczną modłę trochę. Taka trochę komedia. No, światy Aldebarana.
No, na Sandmana czekam zdecydowanie, tylko boję się, że zrobią z Sandmana walącego głupie, śmieszkowe teksty blondaska. No tak, no coś, ale wieści o Torgalu to już krążą od wielu, wielu lat, że coś zrobią, ale coś zrobić nie mogą. Gra komputerowa, która wyszła, to jakaś parodia po prostu Rambo. No, mogliby Punishera zrobić, ale z jakichś lepszych po prostu serii, na przykład Punisher Max, Garta Ennisa, to by był czad. Rank Xeroxa bym sobie zobaczył, filmowego. Schninkla, zdecydowanie. Storma też chętnie bym sobie zobaczył, filmowego, z Rudą, żeby się tam szlajał po kosmosie. No ja pamiętam te czasy, jak nie było jeszcze nic z tych superbohaterskich klimatów, to w ogóle nic jeszcze nie było. Tylko takie śmieszne filmy wychodziły, gdzie jakiegoś kulturystę brali w ogóle bez zdolności aktorskich, malowali go na zielono i kazali robić i to był Hulk na przykład. No. Dobra, kochani, będę się ewakuował. Czas się katapultować do łóżka.

Na podstawie komiksów Baranowskiego mogliby zrobić fajne kreskówki polskie. Takie dość uniwersalne, które by mogły się spodobać też i na świecie, ze względu na abstrakcyjny humor. No, pamiętam czasy, że nie było nawet jeszcze Batmana, no, że człowiek był w ogóle w niebo wzięty, jak się pierwszy Batman pojawił, Keatonowski. Zdaniem wielu najlepszy Batman. Niektórzy tak uważają. No, po części się zgodzę, że jest on niepowtarzalny na pewno. Nie Keatonowski, tylko Bartonowski chciałem powiedzieć już. Późno, z Michaelem Keatonem oczywiście. No, a już się już wstępnie wszyscy zachwycają Jokerem, że to taki ambitne i w ogóle... No, może być niezły film. Tak, za Kajka i Kokosza, no to tak, słyszałem już jakiś czas temu, to mówiliśmy, że się biorą. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak coś takiego jak pierwszy film Kajko i Kokosz, to będzie dramat. Dramat ludzki. Z gier to chyba tylko ten amigowy Kajko i Kokosz jakoś jeszcze trzymał fason, a potem jakieś zrobili Kajko i Kokosz 3D czy coś. W ogóle dziwnie jest z tymi polskimi licencjami, bo na przykład są jakieś przygody Reksia, to sobie tam patrzyłem na YouTubie, jak to wygląda. No wykupili licencję na Reksia i ten Reksio, słuchajcie, w tej grze komputerowej dla dzieci, on tam nic nie robi, on się szlaja za drugim głównym bohaterem, którym jest jakiś kret. I ten kret wszystko robi, gada, przygody, a ten Reksio tak się za nim przez całą grę szlaja. No to jest aż śmieszne. Groteska. No i Reksio to taki niemy jest, więc ani nic nie mówi, ani nic nie robi, tylko się za tym kretem szlaja przez całą grę. A kret odwala całą krecią robotę, chciałoby się powiedzieć. Brudną robotę. No... Kiedyś był taki pomysł, mieli zrobić Kajka i Kokosza fabularnego z Cezarym Żakiem i z Zamachowskim. No pasowaliby nawet, nie? Zamachowski i Żak na Kajka i Kokosza. Aktorzy na pewno by dali radę, no ale znowu coś tam nie wyszło. Córka Christy, z tego co pamiętam, trzyma łapę tam na prawach i pilnuje tego, żeby nie zrobiono z tego jakiegoś shitu. Jest jakaś fundacja pamięci w ogóle tam o Chryście. No myślę, że zdecydowanie niedoceniony twórca, który powinien, no... Znaczy niedoceniony, no z jednej strony doceniony, ale spokojnie można by więcej z tego wszystkiego wykrzesać, z jego twórczości, nie? Mógłby powstać szereg filmów. No po prostu mogłoby być tak, jak z Asterixem, no jest to równie dobre. A pod pewnymi względami może i nawet ciekawsze czasami. Dużo fajnego humoru, fajni bohaterowie, świetnie wszystko narysowane. No piękna kreska. Dzisiejsi rysownicy, którzy kontynuują komiksy o Kajku i Kokoszu, bo są kontynuacje, no to często mają problem, żeby dorównać mistrzowi Januszowi. On miał tą kreskę po prostu genialną. Bardzo ciężką do podrobienia, do odwzorowania. Rolka bym sobie chętnie zobaczył, to taki parapsychiczny detektyw, który przemieszcza się po różnych dziwnych światach, alternatywnych rzeczywistościach. Bardzo ciekawe są jego przygody. Tak twierdzisz, KGB Rucie, że to dlatego nie ma Torgala, bo Rosiński trzyma łapę na prawach i nie chce, i nie pozwala ekranizować? No może. To nawet nie wiedziałem, że to tak. Rosiński, zdolny, bardzo zdolny człowiek, ale taki trochę jakiś dziwny. Widziałem jakieś wywiady z nim, to ubrał się w szaliczek jak jakiś le artiste, jakiś kieliszek wina, jakieś pastele se postawił tam obok siebie, no taki pozer trochę, nie? Ale genialnie te swoje okładki maluje olejem. To. I wiecie co? Wystarczyło mi popatrzeć parę minut, jak Rosiński maluje olejem okładkę do Torgala,
I więcej mi to dało wiedzy niż w plastyku mnie uczyli o malarstwie olejnym, które mi nigdy tak specjalnie nie podpasowało w sumie, bo nie lubię tego smrodu, tego babrania się, tego rozcieńczania tej terpentyny, oleju, tego tak jakoś... Ale jakoś tak nie potrafili mi wytłumaczyć, na czym to polega, to malarstwo olejne. A popatrzyłem na YouTube'a, na Rosińskiego, jak maluje okładkę, zaraz skumałem więcej niż przez te parę lat uczenia się w tej szkole. I to pokazuje, jaka jest edukacja właśnie u nas, nie? Że no tragedia trochę, no. W ogóle ci nauczyciele moi, to oni nigdy nie pokazywali jakichś swoich prac, nigdy z nami nie malowali, tylko takie cwane gapy, nie? Siądzie sobie i dubie w nosie, zwany gapa. W ostatnich numerach, co rysował, to już był olej. Ale o czym mówisz, KGB Rucie? Że co, że Torgal olejem? No, olejem się przede wszystkim nie rysuje, tylko maluje, to... przejęzyczenie, ale to komiksu nie przypominam sobie, żeby tam było coś olejem. Fakt, te najnowsze Torgale są w innym jakimś takim stylu, takim bardziej właśnie jakby to było jakąś już nie tusz i akwarela, tylko ta, no nie tempera, kurwa, no jakby jakimś akrylem, coś takiego, tak jakoś inaczej to wygląda. Ciężko mi określić, co to za technika, ale wydaje mi się, że może to farby akrylowe. Albo jakieś dziwne wynalazki, typu jakieś mazaki akwarelowe, wiecie, są teraz takie. No, od dawna są. Ja się na tych analogowych technikach tak nie wyznaję. Może gwasze, pisze Bear Island. No może, może. Tych analogowych to się tak nie wyznaje. Ja jak już to coś na tableciku mogę machnąć. Zawsze w ołówku byłem dobry i w pasteli, i w węglu. Akwarela to tak średnio najeżdża. Olej, jakbym się uparł, to bym zrobił fajne dzieło i robiłem czasami, ale nie przepadam po prostu. Jakoś chyba najlepiej pastela sucha. Nie olejna. Olejna to tak już w ogóle mi jakoś nie szło. Całe numery były olejowe, mówił w wywiadzie. Ale które? Ja sobie nie przypominam, żeby tam było coś olejne. Z komiksów robionych farbą olejną to ja sobie w ogóle niewiele przypominam. Simon Beasley chyba jako jeden z niewielu robił całe panele w ogóle jako właśnie malunki olejne. Chociaż cholera wie, czy to był olej, czy właśnie jakaś inna technika farbiarska. Beasley to tak trochę kombinował chyba. On trochę farbą podkręcił to jeszcze pastelą, bo można łączyć ze sobą techniki. Możecie zrobić na przykład olej i to jeszcze podkręcić troszeczkę pastelką, nie? Lobo w oleju. I pomidorkach. Lobo w oleju i pomidorkach. Kurde, wyszło mi z głowy, jak się nazywał ten taki barbarzyńca, co Beasley go też... Kurde, no mam gdzieś ten komiks też. Późno, a teraz nie będzie mi to dawało spokoju. Zaraz wyszukam. Zaraz znajdę tego bohatera, którego zresztą bardzo lubię. Kurde, balans.
Kurde, z kilka zeszytów miałem tego, no. Taki dokonany... No kurde, no mam go tu na ilustracjach, a zapomniałem, jak się nazywa. Dawno czytałem. Świetnego Batmana też Simon Beasley robił. Dobra, wkleję wam. Może pomożecie. Pomożecie? Slain. No kurde, w linku jest. Slain. Taki trochę konanowaty. Jak ktoś nie zna Slaina, to polecam zdecydowanie. No przepięknie to jest przede wszystkim namalowane. No, istne dzieło sztuki. Simon Beasley rysował i malował Lobo na podobieństwo swoje, że tak powiem. On sam jest taki przypakowany i ryj swój wypożyczył Lobo. A Lobo się pojawia w serialu Krypton, nie? Nawet całkiem nieźle go zrobili. Nawet się nie rozczarowałem. Tak, Batman i sędzia Dredd od Beasleya świetny był. Naprawdę, przede wszystkim artystycznie, no bo scenariuszowo to tam, ale artystycznie naprawdę to było piękne. Slain jest dokładnie tak samo to wygląda, nie? No, nawet tak sobie zażartowali, bo w jednym odcinku Lobo przybywa na Ziemię i udaje się na jakiś konwent komiksowy i biorą go za Simona Beasleya, czyli za rysownika. I przychodzi jakiś tam fan komiksu, taki chuderlawy i uwielbiam cię, Biz. Miałeś wielki wpływ na moją kreskę. No, a Lobo uczył anatomii fanów komiksu. Oczywiście uczył ich w stylu Lobo anatomii, że ich po prostu rozłożył na kawałeczki. Polecam też Robocopa od Franka Millera. Zupełnie inny jest niż film. Bardziej hardkorowy. Marvel Zombies, fajna seria jest, nie? Gdzie w świecie Marvela. Znasz KG Bierucie? Serię Marvel Zombies? Jest hardkorowa mocno, bo w świecie Marvela się pojawia ten zaraza zombie szerzy. I superbohaterowie jeden po drugim zamieniają się w krwiożercze zombie, zachowując w całości albo częściowo swoje moce. Dodatkowo potrafią absorbować moce innych zjedzonych przez siebie superbohaterów. Dobre to jest. Nawet się gościnnie tam pojawia Ash z Evil Dead. A to się wszystko jakoś zaczęło od Spidermana, że Spiderman na jakimś pokazie pokonał Rhino i go zjadł na oczach wszystkich i wszyscy tacy przerażeni. To jakoś tak to było. No, a ostatecznie chyba ta plaga zombie to jakiś kosmiczny wirus, chociaż było tam powiązanie właśnie z Księgą Zmarłych, z Necronomiconem Asha. Spiderman płakał jak zjadł. Galaktusa w pewnym momencie zżarli nawet, nie? Silver Surfera. Hulk głodny.

A to nie pamiętałem nawet, że Beyondera w to wmieszali. A to w sumie jeden chyba z najpotężniejszych bohaterów w uniwersum, nie? Ten Beyonder. On organizował ten Secret Wars, nie? Gdzie kazał się, gdzie budował arenę i kazał się złym z dobrymi nawalać. No, ciekawe, co będzie z tymi Celestialsami, czyli tymi superpotężnymi kosmitami z mocą równą bogom, się właśnie pojawią w nowej serii Marvelowskiej. No, ciekawy ruch, no bo no, a co tu można było więcej dorzucić do pieca, nie? Wiadomo, że stara dobra recepta amerykańska na kontynuację. Więcej, szybciej, lepiej, mocniej, no. A nie, właśnie, nie Celestials, tylko Eternals, sorry. Ale Celestials też byli jacyś, nie? Celestials et Eternals. A może mi się pomyliło. Ciekawe, co to będzie. To ci dzisiejsi superbohaterowie będą przy tym o tacy malutcy, o tacy. No, Angelina Jolie. W sumie sporo tych komiksowych adaptacji.

Ciekawsi superbohaterowie do zekranizowania. Masz jakichś jeszcze w głowie, których mogliby wziąć na warsztat? Tacy, wiesz, wielcy niewykorzystani jeszcze, nie? Kto twoim zdaniem by się nadał? Celestiale też są. Ojciec Petera Quilla był... Aha, to już tak, to już kumam teraz. Czyli ten ze Strażników Galaktyki jest półcelestialem, tak? Bo jakiś kosmita tam puknął matulkę ziemską. Oni też są chyba silni, nie? Oni też są silni, ale ci Eternals to są tacy w ogóle, no, kosmito-bogowie. No, może się jeszcze okazać. Zabawnie by było, gdyby się okazało, że ta wizja przedstawiona przez Marvela to jest taka najbardziej prawdziwa, zgodna z rzeczywistością. To by były jaja, nie? Że tak to wygląda. Tak wygląda wszechświat w sumie. I że kiedyś nawet zaczną się jakieś mutacje u ludzi za pomocą technologii, niektórzy się zamienią w superbohaterów i przybędą na Ziemię jacyś właśnie Eternals jeszcze i okaże się, że to Marvel miał rację. I zaczną ludzie zamiast Biblii wyznawać zeszyty Marvela. Jak było powiedziane w Spider-Manie numer 283, cytuję... Święta Księga Marvela. Trzymaj się, Adrianna. Trzymaj się, papa. No, słuchajcie, wiem, że niektórych tutaj z KG Bierutem zanudzamy naszymi gadkami o superbohaterach. Nie każdego to interesuje, ale to już taki after po afterze. Już sobie tutaj jednym okiem patrzę na monitor, bo drugie już mam zamknięte. No i KG Bierut chyba też ma problem z wytypowaniem jakichś ciekawych superbohaterów, którzy jeszcze nie zostali zekranizowani. No, to nie jest takie proste teraz kogoś wynaleźć. Już prawie wszyscy byli. Chyba więcej by się w uniwersum DC znalazło. Jak się nazywa ten taki detektyw od magii? Kurczę, on był w Justice League Dark. Ja już mam naprawdę pomroczność jasną. W Sandmanie się gościnnie też pojawił. Kurde. Bo Sandman to jest w sumie uniwersum DC. Starożytna wojna bogów. No, to się takie mocno denikenowskie robi, ale to piszesz, jest jakaś taka seria Starożytne Wojny Bogów w Marvelu, czy chodzi ci po prostu o paleoastronautykę, tak ogólnie? A, DC nie interesuje cię, spoko. No, ja też chyba wolę Marvela, ci powiem. Też chyba wolę Marvela, chociaż też jakieś tam perełki są w DC. No, Batman się oczywiście jakoś tam nie nudzi. Nasze dzieje, aha. No, ciekawie się robi, nie? Spopularyzują się jeszcze te wszystkie wizje właśnie dotyczące powstania naszej cywilizacji, mówiące o tym, że starożytni bogowie tutaj w tym uczestniczyli. No. A Klot i tak powie, że no, głupie, infantylne, dziecinne. Mimo, że na dobrą sprawę taki Marvel to dotyka tylu różnych ciekawych motywów znanych z science fiction. Przecież tam jest wszystko. Super jakieś te podróże w czasie, alternatywne rzeczywistości, mutacje, technologia, kwestie związane z wolnością obywatelską też, no często,
kwestie takie związane, nawiązujące do rasizmu, no ta nietolerancja.

Racja, no, tam jest całe spektrum różnych tematów, które się pojawiały w różnych innych dziełach, nie superbohaterskich. Więc nazywanie filmów superbohaterskich, że to jest głupie, no to jest dopiero głupota. To są całkiem konkretne filmy. Dobra. Zmykam, bo już po prostu padam na rej, ale jeszcze w sumie piwo mam. Może duszkiem wypiję. Jedna fajka mi została, pół piwa. Co tu zrobić? Nie no, Claude'a to mi szkoda. No, nawet nie czuję, że rymuje. On jest faktycznie taki zaszczuty i ciągle go tam gnębią, przeszkadzają, no to jak on ma prowadzić audycje super fajne, ciekawe, jak każdą zaczyna z takim przekonaniem, o, znowu będą mnie dzisiaj torpedować, dowalać, no to bez sensu. A poza tym w sumie nie jest to przesadzone, bo go tam wrobili w różne rzeczy i faktycznie ma teraz ze służbami być może problem, że go tam inwigilują, podsłuchują, mają na oku. No, przesłuchiwany był. Myślę, że tu nie bajeruje akurat.

Konon, ale co, propozycja, żeby wziąć na warsztat superbohatera Konon? Taki bohater Konon? Jakie miałby moce? Na pewno by współpracował z organizacją SHIELD i donosiłby cały czas, co tam inni superbohaterowie robią. Oni łamią prawo, nie chcą się zarejestrować się. Ja tu właśnie ich wywąchałem. Konstantin, dzięki za podpowiedź, Mr. Baranek. Właśnie miałem na myśli Konstantina. No, Konstantin, fajny byłby film z Konstantinem, myślę. Supermoc, expose. Szanowni Państwo, kochani moi, to nie może być tak, że każdy se używa mocy jak chce. To musi być regulowane. Ja udam się do agencji SHIELD i doniosę, że mój sąsiad ma supermoce i używa ich sobie jak chce. To nie może tak być. I już by tam pisał pismo. Tak, był Konstantin, ale to był ten sam Konstantin? Co grał go Keanu Reeves, tak? To nie wiedziałem nawet. Już nie pamiętam tego filmu. No ale Konstantin to inaczej wyglądał zupełnie. Ja jednak przywiązuję wagę do odwzorowania jakiegoś bohatera. No nie może być tak, że kurczę, z blondaska robi się nagle, z wesołego blondaska robi się smutnego bruneta, albo z łysego chudzielca, kurczę, kudłatego grubasa, no. Nie lubię takich zabiegów. No, John Constantine. Może się w Sandmanie pojawi, już taki bardziej zbliżony do pierwowzoru. No, bo Sandman się udał w pewnym momencie nawet do Konstantina, kiedy szukał swoich artefaktów wykradzionych mu przez okultystów. Hełmu, sakwy z magicznym piaskiem i tam innych, i amuletu. No i udał się do Konstantina właśnie, jak szukał jednego z tych artefaktów. Konstantin mu tam pomógł.

też się gościnnie pojawił w Sandmanie demon Etrigan, ten taki rymujący demon, niezły zabijaka też. Właśnie w Justice League Dark był fajnie pokazany demon Etrigan, jak się rzucił na jakiegoś tam maga. To jest demon, który był we władaniu Merlina jeszcze w dawnych czasach. Ale co ciekawe, nie rymował u Sandmana i był strażnikiem wrót piekielnych. Awansował. Może dlatego przestał rymować, bo to rymowanie to jakoś moc mu dawało i to było związane z jakimś tam, z jego statusem wśród demonów. Był jakimś tam rymującym. Ale powiedzcie mi, po co on jechał do tego Izraela? No chyba na wycieczkę po prostu. Fantastyczna czwórka? Jeszcze? Tak? No, może być niezłe. Chociaż za Fantastyczną czwórką jakoś nigdy nie przepadałem. Może jak się tam wrzuci Galactusa, Silver Surfera, to jeszcze będzie coś ciekawego, ale tak jak... Jak nie, to raczej się chyba nie skuszę. No, też się trochę w sumie dziwię, że do Izraela akurat pojechał. Tyle jest różnych fajnych miejsc, to takie ciekawe miejsce do zwiedzania, Izrael. No, Claude lubi podróżować, ale do Izraela...

0: Ludzka postać się rozmywa. Demon Ettingen przybywa.
1: No i idzie do łóżka się wyspać w końcu. Dobra, fajnie się gadało.
0: Ile to dzisiaj na antenie?
1: No, 6 godzin. Co to jest? 6 godzin. Dzięki, że byliście. Pamiętajcie, żeby od czasu do czasu wrzucić nam parę groszy na tacę. To się przyda. Na pewno będą lepsze audycje, więcej i tak dalej. Wpadnijcie w poniedziałek na Nocnego Marka o 21:00. Postaram się już, żeby czasy ostateczne już normalne były przygotowane z jakimś tematem konkretnym i tak dalej. X-Men do naprawy. No, ale te X-Meny, te nowsze, to dobre były nawet. Te, gdzie mieli te takie stroje granatowo-żółte, bardziej takie klasyczne. No i co jeszcze tam mogę wam powiedzieć? Kończę dopijać piwko, gaszę ostatniego papierosa.

też mi się nie podobała Dark Phoenix. Już wolałem chyba ten oryginał komiksowy, osadzony jeszcze w jakichś latach, nie wiem, 60-tych, tam z Afro biegali jeszcze, to strasznie stare jest w ogóle. No, Dark Phoenix Saga to było chyba to, co wzięli, to, co wydawał TM Semik jeszcze w Polsce, jako pierwsze zeszyty w ogóle z X-Menami, jakoś tak to wyszło. 70 lata, no. Strasznie to trąci myszką. Już wtedy trąciło, no ale TM Semik kupił takie tańsze licencje, przypuszczam, po prostu starszych numerów. To, co już by się, to co już nie ma szans, żeby sprzedać gdzieś w Ameryce, czy nie wiem, w Anglii, czy we Francji, czy w Niemczech, no to na Polskę, nie? Jak zwykle dostajemy troszkę takie odpady, no ale to pewnie za grosze to dostali. Ja jeszcze za PRL-u na giełdach takich z rupieciami, ze zwierzętami, były takie popularne giełdy, gdzie można było kupić wszystko, no dalej są we Wrocławiu w sumie, to jeszcze za PRL-u można było kupić komiksy DC i Marvela, sprowadzane z Niemiec, które były ładniej wydane niż te wiele, wiele lat później w Polsce, bo były całe na lepszym papierze, lepsza farba, no lepiej to się prezentowało i to było moje pierwsze spotkanie z superbohaterami chyba. Nie wiem, czy pamiętacie, w Polsce pierwszy taki komiks z Supermanem nieoficjalny, znaczy nie wiem, czy to było chyba przed TM Semik jeszcze, to wydała jakaś studencka grupa studentów, wydali piracko Supermana czarno-białego i to się nazywało Superman 50-lecie czy coś takiego. I to były oryginalne przygody Supermana, jakieś wczesne zeszyty, ale takie jakby okrojone, że tu coś wycięli, zrobili z tego kompilację. No i wybuchła afera, bo DC się dowiedziało, że w Polsce wydają takie pirackie komiksy z Supermanem. No i się tam tłumaczyli potem coś i musieli się zobowiązać ci studenci, że już nigdy czegoś takiego nie zrobią, to im DC daruje. No ale to myślę, że się przyczynili do zainteresowania polskim rynkiem w ogóle, nie? To znaczy wzbudzili jakiekolwiek zainteresowanie w DC tym polskim rynkiem, że zaczęto badać ten polski rynek. No, czyli tak, wiecie, na zasadzie, że o, tutaj patrzcie, jak śmiesznie wydali czarno-białego Supermana, to może by wydać oficjalnie, no trzeba sprawdzić, jaki tutaj rynek zbytu. No, ostatnio to dorwałem na chomiku. Kurczę, ja miałem te komiksy wszystkie i się ich pozbyłem, a dzisiaj można by sprzedać za niezłą kaskę pewnie, takie perełki.

Ale KGB Rucie, ten Weapon X Barry Windsor Smith, to co to jest to, o czym piszesz? Posłyszałem kiedyś taką dziwną teorię, mi kolega przedstawił, że ten Weapon X wydany w Polsce to był nie ten sam, co na Zachodzie, że to był jakiś inny, jakiś spiracony, coś takiego, że to po prostu było inne niż oryginalny Weapon X. Ale właśnie nie wiem, o co tutaj chodzi. I myślę, że kolega się mylił, że po prostu była inna okładka, być może, i on się tym zasugerował, coś takiego, ale on się upierał przy tym, że to, że ten nasz Weapon X wydany w Polsce przez TM Semic z Wolverinem, to jest jakiś taki dziwny, czy podrobiony, czy coś takiego. Prawdziwa historia Wolverina. Czyli co, czyli się, ale no to ten normalny Weapon X, czy to jakiś inny Weapon X? Bo z tym Wolverinem to tam jest zamieszanie troszeczkę, bo się potem okazuje, że jego wspomnienia zostały mu wszczepione, być może nawet te, które dotyczą projektu Weapon X, coś takiego, więc ja tak się za dobrze nie znam, to nie wiem, czy to taki sam jak w Polsce pisze. No też tak myślałem, no bo to by dziwne było, gdyby tutaj narysowano od nowa tego Weapon X-a i jakoś spiracono i bez sensu zupełnie. No, także kolega lubił fantazjować. To były takie czasy, że wiecie, że się fantazjowało często, nie? Że a ja mam taką specjalną wersję Mortal Kombat, że jest nie na 3 dyskietkach, tylko na 10, ale ci nie pokażę, bo mam u brata. No, to były takie opowieści. Każdy chciał czymś tam zabłysnąć, nie? Energik fajnie o tym opowiada. Też w tych klimatach był i też opowiada, jak tam miał kolegę takiego, który zawsze fantazjował, jakieś wymyślał niestworzone historie, że coś tam ma innego i inną wersję, ale nie pokaże. No, ciekawa kreska. Taka artystyczna, taka wichrowana trochę, taka dziwna, nie? Nie do końca mi to kiedyś pasowało, teraz bym pewnie bardziej docenił. No, ale taka bardzo nadająca się, myślę, do tej opowieści. A podobał ci się Logan, film? Mi bardzo się podobał, fajny. Myślę, że właśnie to jest to, co chciałbym zobaczyć. Z Loganem. No ale teraz już pewnie Logana nie zobaczymy na srebrnym ekranie. Teraz będzie właśnie ta, no. Jak się nazywa ta? Laura. Laura, nie? Będzie teraz. Czyli znowu dostajemy sfeminizowaną wersję naszego ulubionego bohatera. Kurczę, i no takie czasy, że zamiast Hulka będzie She-Hulk, zamiast Supermana będziemy się jarali Captain Marvel, a zamiast Wolverina będzie Laura Logan. I kobiety górą, kobiety na traktory, kobiety na superbohaterów.

No, Logan taki inny jak dla mnie był po prostu. Taka trochę taki powiew świeżości, nie? Już bez kolorowych trykotów, bez supermocy, taka trochę smutna też historia. Ten profesor Xavier, taki już zdziadziały. Fajnie to wyszło. Coś nowego po prostu, nie? Takich filmów pewnie powstanie więcej, takich eksperymentów. Jakby tu podejść do tematu superbohaterskiego nieco inaczej. Ludzie się nudzą już tymi efektami pewnie troszeczkę, nie? Już, no i spróbuj teraz przebić Endgame w efektach, nie? No to już się nie da za bardzo, no co można więcej pokazać? Chyba najbardziej epicka bitwa w ogóle w historii kina superbohaterskiego. Już, no nie chyba, tylko na pewno w sumie, no bo tylu bohaterów w jednym kadrze, tak epicka bitwa, taki ogrom zniszczeń, tak tyle różnych, no, taka armia przeciwko armii, no to już nie przebijesz, nie przebijesz. I wszystko to pokazane bardzo realistycznie. Już tak, że ciężko coś wycisnąć więcej z CGI, można powiedzieć, nie? Rambo 4, Last Blood. No, też czekam, też czekam. Chociaż to takiego już mnie trochę nuży, to takie wyciąganie trupa z szafy, nie? I zaraz będzie stary Batman, stary Superman, wszyscy na emeryturze zaraz będą wojować. I już nie mogą, ale no, stary człowiek, ale jeszcze może. No to taki przepis. No z Loganem w sumie to samo, nie? No ale no Logan to Logan, no. Logana to mogę oglądać. Ja bym chętnie sobie zobaczył historię o Loganie, taką retrospekcję, jak on dostaje tą klątwę, właśnie związaną z jego szponami. Bo on jest bardzo stary, nie? No, on przecież pamięta jeszcze dawne czasy, on chyba jeszcze w wojnie secesyjnej brał udział, czy jakoś tak. Coś tam było w Wolverine Origin, nie? O tym chyba. Mogliby zrobić coś właśnie w tym stylu jeszcze. To by było i ciekawe, no dużo różnych możliwości, bo można by pokazać różne epoki, nie? Jak on tak właśnie żyje sobie na przestrzeni wieków. Jak się zmieniają czasy. Różne fajne walki w różnych czasach. No to by dobre, myślę, było. Rambo. Okej, no ale ja jestem fanem pierwszego Rambo. Powiem ci, że pierwszy Rambo to jest. Tak, Hugh zrezygnował, to widzisz, też nie wiedziałem. No, ciekawe. Już się chyba zmęczył tą postacią, nie? Ile można. Ale myślę, że w dobrym momencie zrezygnował, bo po prostu, no, to też świadczy o klasie aktora, że tak nie za wszelką cenę, nie? I nie za cenę śmieszności. No, myślę, że fajnie zamknął. Myślę, że Logan świetnie zamknął tą kreację aktora. I wystarczy. No, to teraz będą cisnęli z Laurę Logan, myślę. Ale to już będzie to już będzie takie na siłę trochę, nie? Wydaje mi się. No bo co tu nowego pokazać? No, że ma szpony jeszcze w nogach. No i będzie, no to będzie rozpierducha, będzie walczyła z jakimiś ninjami, będzie skakać, biegać, podskakiwać. Hugh Jackman się nazywa, tak? Ten aktor chyba. Bardzo dobry aktor. Ciężko mi sobie wyobrazić kogoś, kto by lepiej pasował do. Tak, Hugh Jackman.
No, niezły aktor, naprawdę dobry aktor. Fajnie było go zobaczyć z Patrickiem Stewartem u boku, jako Xavierem starym. Ta dziewczynka, ta młodziutka aktorka, Daphne Keane, też myślę się spisała. Ona ma jakąś taką dziwną twarz, nie? Taką złowieszczą. Taka mała dziewczynka, ale ma taką drapieżną strasznie tą twarz, te brwi jakieś takie. To jest jakaś latynoska czy coś tam. Ale też fajnie zagrała, bo taki dzieciak do takiej roli, no to nie jest łatwe wyzwanie, nie? Ale co Scott Eastwood, syn Clinta, to gdzie, co? Gdzie się pojawi? Będzie zastępował? Będzie grał Logana teraz? Czy o co chodzi? Aha, coś było, tak, że już jest jakiś następca. No ale to następcy będzie ciężko. Wszyscy będą oceniali teraz przez pryzmat właśnie Jackmana, myśląc o Jackmanie i porównując. No tak z twarzy, no to okej, może być, nie? Zobaczymy jak ze zdolnościami aktorskimi, bo to jest ważne. To, że tam się prezentuje, okej, no to... Ale taki faktycznie, taki młody Logan nawet pasuje. No, ciekawe. No, Logan na pewno jeden z ciekawszych bohaterów Marvela. Tak samo jak, chyba trochę jak Batman, że się tak nie nudzi, nie? Że można... Bo to jest taki bohater, który daje bardzo dużo możliwości. Można z nim opowiedzieć bardzo wiele różnych historii. Można się właśnie cofnąć w czasie, można go pokazać młodego, starego, można go nagle w zupełnie jakieś inne realia wrzucić. On się zawsze sprawdza, nie? I się tak nie nudzi. I też z jednej strony jest bardzo silny, ale z drugiej... Wcale nie jest jakiś taki mega wypasiony, nie? Nie jest to... Nie wpada się tu w taką pułapkę jak z Kapitan Marvel, z którą już ciężko coś tu wykombinować, bo ona jest tak przegięta, przepakowana, jak to się mówi, że tutaj... Sabretooth będzie? No to są, to myślę, dobry ruch. To jest taki niewykorzystany bohater, nie? Tylko zobaczymy, jak go jeszcze tam zrobią, bo to jest ciekawa postać, szablozęby też, bez wątpienia. Tylko trzeba go umiejętnie też pokazać. Nie zrobić z niego na przykład debila, bo on nie był debilem, a to można pójść na łatwiznę i zrobić z niego takiego osiłka, nie? Takiego tuga, który będzie tam po prostu tylko ścigał tego Logana i go tam chciał zamordować i przygłupa, a to wcale to nie jest wcale przygłup. Tak więc zobaczymy. No ale tutaj, kurczę, za Marvela się biorą, wydaje mi się, bardziej odpowiedzialni ludzie i lepiej czujący to uniwersum niż w przypadku DC, nie? W którym po prostu jeszcze wpadają w pułapkę takiego traktowania widza jak idiotę trochę. Że a to tam komiksy, to tam robimy, że tam tego biega, skacze, podskakuje i wystarczy, nie? A to właśnie trzeba podejść z szacunkiem do widza, także do tego widza wyrobionego, który zna te komiksy, który ma pewne oczekiwania, który bacznie obserwuje, jak wybrną z jakichś tam wyzwań, a to można pójść na łatwiznę i zrobić, że się piorą, ganiają i już, nie? Jeszcze nawet niepodobni tak są do końca do siebie, bo co to tam, czy czerwony, czy zielony kubraczek, to tam komiksy to ma zarobić.
No, tak więc się okazało, tak wszyscy się śmiali, że Disney da ciała, nie? Że będzie myszka Mickey. Ale tu się okazało, że Disney wykupił Marvela i dostaliśmy najlepsze kino superbohaterskie w historii, które niczym nie ustępuje normalnym, ambitnym produkcjom, kurczę, światowego kina. I wszyscy to uwielbiają. No, nie wszyscy, oprócz Claude'a. No, cholera wie, co Disney wymyśli. Jeszcze dostaniemy filmową ekranizację Kingdom Hearts, gdzie będzie połączenie świata Finala i Disneya. To by była ciekawa produkcja, bo byśmy zobaczyli w jednym filmie różnych bohaterów ze świata Disneya z kolei. Trochę jak w Ralphie Demolce, gdzie już zrobiono ten zabieg, nie? Szczególnie w drugiej części, gdzie mieliśmy zebrane razem wszystkie księżniczki Disneya nagle. Do Star Warsów się już tak zraziłem, że tych im nowsze, tym gorsze, mam wrażenie. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. Ale tak po prostu, no, jestem wielkim fanem starych Star Warsów. Miały fenomenalny klimat i takie, przede wszystkim takie kultowe sceny, które można oglądać po 50 razy od nowa i się i cały czas po prostu to jest to, nie? A im nowsze, nie wiem, jeszcze to Mroczne Widmo, ta druga trylogia, jeszcze to, mi się to jakoś tam oglądało. No okej, okay, Czasy Świetności Jedi, nie? Trochę inaczej, trochę wszystko bardziej wypasione, kolorowe, ale jeszcze się da oglądać, a już potem, co nie wiem, to już mi się, może po prostu się przejadło. No bo może takie Gwiezdne Wojny po prostu się nudzą po pewnym czasie, ale te stare mi się jakoś nie nudzą. Może już nie widziałem 100 razy. Jakieś lepsze były, wydaje mi się. No teraz będzie już ten zamknięcie jakieś takie, tak? Ten Rise of Skywalker to jest chyba ten końcówka, nie? Czy jakoś tak? Rise of Skywalker.

Na końcu Disney zrobi film, w którym będzie, w którym będą postacie Disneya, superbohaterowie z Marvela i to i wszyscy oni wylądują w świecie Gwiezdnych Wojen. I myszka Miki przebrana za Batmana będzie walczyć mieczem świetlnym. No to właśnie taki klimat trochę a la Kingdom Hearts. Jakby ktoś nie wiedział, to jest gra na PlayStation, w której bohater, taki chłopaczek, przemieszcza się po różnych rzeczywistościach znanych właśnie z bajek Disneya i spotyka różnych bohaterów. Alicję, tamtego Piotrusia Pana, Syrenkę, no tam różnych. Ja w to za bardzo tam nie grałem, tylko widziałem kumpla, jak kolega gra sobie. No i to wszystko zmiksowane ze światem Final Fantasy. Ale to już za dziecinne zdecydowanie dla mnie.

no, coraz trudniejsze będzie miało zadanie Disney teraz, żeby coś nowego, żeby czymś nas zaskoczyć. Ale tak właściwie jak się przyglądniemy Marvelowi, to tam jest zero krwi. Czyli tak po disneyowsku trochę, nie? Tam właściwie nikt nie krwawi. Jakieś takie mało brutalne to jest. Wbrew pozorom, bo niby się ostro tłuką, ale w zasadzie tak bezkrwawo. No może to jakiś dobry kompromis, bo jakoś tak nie czuję potrzeby. No nie. To też takie dziecinne trochę oczekiwanie, że mają być hektolitry krwi, to wtedy będzie na poważnie. Wcale nie, no. Mi się podoba, że są po prostu różne wydawnictwa, nie? No DC właśnie zrobiło taką podserię Vertigo, nie? I to się świetnie sprawdziło dla starszego trochę odbiorcy. Na poważniej jeszcze trochę. No i bardzo dobrze. Właśnie chyba Sandman się ukazał i Lucifer, nie? Nakładem tego jakby tego podwydawnictwa Vertigo. Chociaż może mi się już myli. Późno trochę. No. Ale cieszę się, że tutaj mam znawcę komiksu i sobie pogadaliśmy o filmach też, o komiksach. To miło. A ja się już ewakuuję, bo już ledwo co widzę na oczy. Dzięki za słuchanie, mój drogi panie. I idę spać. Cześć.

Ten jakże marketingowo wyszukany tytuł to nie jest czysty clickbait, takie konstatacje i sugestie rzeczywiście w tym odcinku padają, w określonym kontekście oczywiście, w dalszej jego części. I początkowo tak przytaczając różne przygotowane rzeczy, a także dołączając

0: dzwoniących słuchaczy, poszukujemy najbardziej efektownych tematów, co się nam jak najbardziej udaje, tak oceniam po zejściu teraz z anteny. I dochodzimy do dość takich właśnie, jak widać, kontrowersji znacznych. Kończy się nawet odcinek z takim kontrowersyjnym zawieszeniem, suspensem. Więc liczę na liczne komentarze, a tymczasem ciebie, słuchaczu, który dopiero zaczynasz tego słuchać, no życzę miłego słuchania tego odcinka dzisiejszego Prostego Zwierciadła. Słuchajcie, drodzy słuchacze, kłaniam się wam niezmiernie nisko jeszcze raz w ten wtorkowy wieczór w imieniny miesiąca, 6 czerwca, dzisiaj mamy roku 2017, no i czas na Instead Party audycji, jeszcze nie wiem, której zdecyduję to później, bo sytuacja jest dzisiaj bardzo dynamiczna, tak się składa, jest burza i stąd drobne opóźnienie, bo chyba piorun piznął w mojego dostawcę internetu, przez co były pewne zakłócenia i niemożliwość połączenia się z gościem, ale mamy gościa, a nawet dwóch gości mamy już w dzisiejszym odcinku, który jest Instead Party. Jest to Instead Party, czyli coś, jak sama nazwa wskazuje, co jest zamiast. Albowiem ja, jako prowadzący Byte Eater, w audycji Epicentrum miałem zamiar zrobić taki odcinek dzisiaj o sieci Tor i on będzie. Nadal taki zamiar mam, ale prawdopodobnie za tydzień, no, bo z powodów, o których mówiłem już wcześniej, przed oficjalnym rozpoczęciem, kto nie słuchał, ten trudno stracił. Albo się zapyta innych. W każdym razie, jestem tutaj na antenie i można do mnie dołączać, bo Instead Party jest tematycznie luźne, zarówno gdy chodzi o formę, jak i treść, co nie znaczy, że jesteśmy w ogóle nieprzygotowani, bo to by nie uchodziło, to by był szczyt nieprofesjonalizmu i za to by słusznie słuchacze mogli nas tutaj zjechać, a zwłaszcza mnie jako prowadzącego. A gośćmi są, tak, tutaj Bartek, czyli antyszwed, Bartek Kwapisz z tego samego pięknego miasta, co i ja.
1: Witam serdecznie, tutaj burza też była, także podobne problemy. I drugi gość, czyli
2: Szymon.
0: Tak, no. Tutaj nawet Bartek mi tutaj nawet napisał, słuchaj, bo u mnie w pokoju deszcz, strasznie deszcz napieprza, może Skype tak z komórki. Było. Tak, no więc jest na połączeniu Skype z telefonu, tak, słuchajcie, można tak, jeżeli chcecie, macie internet za darmo, a nie chcecie płacić za połączenie się na antenę, to możecie się połączyć Skype'em z telefonu na antenę, to w ogóle jest taka kombinacja jeszcze przez 50. obejście. I zobaczymy, co z tego będzie. Jak widać, działa.
1: Właśnie mi przypomniałeś, że płacę za to połączenie przez komórkę, ale dobra, niech sprawdza.
0: A, to nie przez Wi-Fi jest?
1: No nie, dobra, nie, to jest przez mojego operatora wspaniałego, ale trudno, tak bywa być.
0: Okej.
1: Kupię sobie nowy internet.
0: No to słuchajcie, chciałem powiedzieć coś też takiego, że mamy, tak, Bartka już przedstawiałem już cię, zanim wszedłeś na antenę, ale zrobię to jeszcze raz, że mieliśmy tutaj ciebie jako gościa z tego czasu w odcinku pod tytułem Wszystko, czego rodzice wam nie powiedzieli o narkotykach. No więc
1: pseudoekspertem.
0: No więc powiedzcie, obaj może powiedzcie, czy od tego czasu, od czasu tamtego odcinka macie jakąś nową perspektywę, niech to będzie nasz temat taki wyjściowy, macie jakąś nową perspektywę na właśnie substancje psychoaktywne i inne, które wywołują jakieś właśnie stany w naszym ciele, no niezwykłe, tak.
1: Ja nie wiem jak Szymon, może Szymon się wypowie, bo nie wiem jakie są jego doświadczenia.
2: Moje doświadczenie?
1: No, co tam brałeś?
2: Z substancjami psychoaktywnymi. Znaczy, muszę prosić o wybaczenie, ponieważ akurat tej audycji nie słuchałem. Troszeczkę wróciłem jak syn marnotrawny tutaj i oto jestem. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że no w Hiszpanii wolno, a pozdrawiam z Hiszpanii. Także.
1: O kurczę, macie słońce i w ogóle 30 stopni? Jak tam, w jakim mieście jesteś?
2: To znaczy, no... Wiadomo, że plaże są piękne i są palmy i są potoki na palmach, ale w sumie woda jeszcze tak 2-3 tygodnie temu, to powiem szczerze, jak pochodzę z nadbałtyku, bo w Krakowie mieszkałem, ale pochodzę z nadbałtyku i powiem szczerze, mam wcale nie gorsze doświadczenia z Bałtykiem. Też woda, powiedzmy, dobra, robi się...
1: Także wracając do tematu, co to znaczy, że wolno? Co tam wolno?
2: To znaczy tutaj no, jest troszeczkę bardziej liberalne prawo co do co do kanabo i dów, tak? Czyli w tym zakresie jakby, no, z tego co wiem, nie wolno być dealerem tak zwanym, czyli nie wolno na przykład sprzedawać, ale wolno mieć dla siebie, jeśli się nie mylę, 3 krzaki. I również, no, też jakby są asocjacje, takie stowarzyszenia, gdzie można jakby pójść, powiedzmy, coś na kształt restauracji, tylko że tam zamiast piwa też się niektóre zioła sprzedaje. Są takie, taki sklep zielarski. I, no i takie coś. Także, no, jakby jest to mniej, że tak powiem, restrykcyjne, mniej faszystowskie pod tym względem.
1: No to nie wiem.
2: Ale to jest ten wąski pad tak naprawdę tej mniejszej, tego mniejszego faszyzmu, tak naprawdę, no można by dużo innych przykładów tej faszyzmu.
0: W Holandii mówią na to coffee shop.
2: Też.
1: Tak. Moje zdanie od czasu poprzedniej audycji 2 lata temu się specjalnie nie zmieniło. Poza tym, że przez ten czas wiele rzeczy poszło w odstawkę i nasz prawodawca sprawił, że ludzie kupują coraz gorsze substancje, żeby w ogóle mieć jakąś frajdę. Natomiast nie wiem, czy chce mi się o tym dyskutować. Może byśmy o bieżących wydarzeniach politycznych coś powiedzieli.
0: Tak, Szymon,
1: nie, tutaj... Na przykład, tak?
0: No dobra, to dajesz.
1: Mnie na przykład ostatnio trochę tak przeraża jakiś wzrost taki wyraźny już od paru lat, ale teraz coraz bardziej jakiejś islamofobii i takiej niechęci do Ukraińców generalnie. Generalnie wszędzie, ja widzę, wśród ludzi to ksenofobia.
2: Przyjacielu najdroższy, ale bym jednak w jednym szeregu obawy przed islamem i obawy przed Ukraińcami nie stawiał, bo wydaje mi się, że to są sprawy w ogóle nierównoległe.
1: No dobrze, ale jakby...
2: Ale rozumiem człowieka, temat bardzo dobry.
1: Typ człowieka, z którym dyskutuję, tak znajomi, ludzie takie spotykani w różnych miejscach publicznych i jak sobie z nimi dyskutuję, to jest jednym tchem wymieniane, że tutaj zamachy i nas zaleją imigranci muzułmańscy i z drugiej strony Ukraińcy niby okej, ale jednak coś jest nie tak i za dużo ich w autobusach. Także...
3: Aśtar, Szeran.
0: Tak, jeszcze zlatuje Aśtar Szeran, by nam wskazać nową drogę. On na przeszłość bohatera, ale teraz jest jak Bogę, jak to śpiewają w Radiu Chłodna Piwnica. Na tym samym zresztą, nie na tym samym albumie, ale jest to piosenka o Januszu Korwin-Mikkem, znanym polityku. Też tutaj bywał gościem, jak najbardziej, jeszcze myślę, że będzie, bo dawno nie był. W każdym razie ten, co śpiewał, możesz powiedzieć, to śpiewałem ja, tak? Kto śpiewał?
3: Tak, to śpiewałem ja, prezes Blacha. Dobry wieczór.
0: Tak, witamy
1: Cię,
0: Blacho.
1: No, cześć.
0: A piosenka... Jak to Boże? To Bogiem jest Aśtar Szeran, innego nie ma, nie?
3: To zwiastował go. I jeszcze niejaki Kunrad w 44 postaciach. On jest lepszy niż chrześcijaństwo, bo chrześcijaństwo jest tylko w 3 postaciach, a on jest aż w 44.
2: Ale dobre, chrześcijaństwo jest tylko w 3 postaciach.
0: W każdym razie tenże Aśtar Szeran, jak to dalej mówi ta piosenka, on nam stworzy raj na ziemi, komunistyczny Babilon, w którym ślepi głuchoniemi widzą, słyszą, liczą bilon. Więc pytanie do Szymona, bo chciałeś w sumie o tym mówić, że taka sytuacja, czyli komunizm jest w tej Barcelonie, Katalonii, no i całej chyba Hiszpanii, no i czy tam ślepi i głuchoniemi widzą, słyszą i liczą bilon? Czy takie cuda obserwujesz? Czy może jakieś inne? Może oprócz legalizacji zioła jakichś innych cudów dokonali komunistycznych, świeckich?
2: Jeśli akurat tutaj kolega bardzo dobre tematy poruszył islamu i Ukrainy, ale faktycznie komunizm na Zachodzie to jest chyba ten trzeci temat, który po prostu jest mega wart omówienia i to jest dla mnie szokujące, bo u nas na przykład czasami widzi się chyba na murach takie, nie wiem, swastyki, jakieś takie mądre osoby gdzieś tam taki sobie graffiti, taką sobie swastykę namalują, albo a ewentualnie też można spotkać na przykład na szafocie, czy na tym, prawda? Natomiast tutaj, no i u nas to wszyscy postrzegają jako oczywiście jakieś złe, no bo to nazizm i w ogóle. A tutaj natomiast, nie chcę skłamać, że co 3. czy 10. ulicę, ale naprawdę widziałem bardzo wiele takich miejsc. I to na zasadzie, że to jest dobre graffiti, takie ładnie zrobione, czasami czy tak jest preparowane na bycie pozytywnym, na bycie czymś nie do potępienia, tylko czymś takim, to akceptujemy, za to walczymy, tak? I chodzi mi tu o graffiti ze znakami komunizmu, czyli sierpa i młota. Po prostu są, na przykład jak idę tutaj nad morzem, nad morze najkrótszą drogą, to jest właśnie taki wielki mural i tam na komunę coś tam, Katalunia, komunizmo i tak dalej, i tam sierp i młot. I tak naprawdę jadąc sobie rowerem wzdłuż wybrzeża, podobnie można gdzieś tam sobie co jakiś czas, szczególnie w jakichś takich miejscach trochę mniej turystycznych, myślę, że w turystycznych to tam jeszcze oczyszczają to, ale też widać właśnie ten sierp i młot. Także no, to jest dla mnie ciekawe. Nie wiem, jaka jest wasza opinia na ten temat, bo mnie to na przykład bardzo szokuje, że w ogóle można tutaj, tym bardziej, że raz wychodząc z pracy, to widziałem plakat po prostu normalnie, legalnie działającej partii jakiejś tam komunistycznej. Także no, mnie to szokuje. Nie wiem, czy dla was to mniej szokujące. Ale...
0: No ja już o tym słyszałem, jak nieraz donosił o tym agent Tomasz, gdy jeszcze mieszkał właśnie w Barcelonie, w swoim znakomitym zresztą podcaście, właśnie pod taką samą nazwą, agent Tomasz, i również nakręcił film Independencia o katalońskim dążeniu do niepodległości, gdzie również mówił, że oni co prawda liczą, że będą niezależni od Hiszpanii, ale liczą, że będą w Unii Europejskiej i dostawać te wszystkie dotacje, natomiast nie zdają sobie zupełnie sprawy z tego, że wiąże się to z koniecznością posłuszeństwa bardzo surowym i bardzo obszernym regulacjom. No i noszą takie transparenty typu socjalismo i libertad, czyli socjalizm i wolność, tak? No i to jest norma, tak? No, z sympatią się spotykają właśnie te sierpy i młoty. Ja nawet też tak mnie tknęło, jak zobaczyłem plakat, czy to był roll-up, w każdym razie tego typu emblematy, plakat chyba też, w Parlamencie Europejskim, w materiałach właśnie filmowych czy wideo z Parlamentu Europejskiego. Jak tam byłem na wycieczce szkolnej, w ramach wycieczki szkolnej, to tego nie było jeszcze, a może było, tylko przed Polakami to pochowali, dobrze, nie wiem. W każdym razie, bo nie chcieli, żeby Polacy wystraszeni nie wstępowali do tego eurokołchozu, tak? Ale, bo to było w czasach jeszcze przed. Natomiast teraz widziałem, że tam mają wystawy takie okolicznościowe i mają plakaty właśnie takie na niebieskim tle, tutaj takie upstrzone takimi powtarzającym się wzorkiem z właśnie wieńca z gwiazd 12, czyli symbolu Unii Europejskiej, z jakichś tam jeszcze innych symboli i również z sierpa i młota. To ja myślę sobie, no tylko swastyki brakuje do kompletu, nie?
1: No.
3: A ja bym mógł coś powiedzieć tak z meta poziomu.
0: Jasne.
3: Słyszycie teraz to, co teraz przed chwilą miało miejsce? Słyszeliście tą wypowiedź? Słyszeliście te problemy techniczne? Były problemy techniczne. Mało, że audycja teraz jest, bo prowadzący uporał się z problemami technicznymi, to ta, która była zapowiadana, jest przełożona na następny tydzień. Żeby wszyscy nadający robili w ten sposób, to bym wszystkim płacił, a tak tylko Bajt na to zasługuje. Dziękuję bardzo.
0: Tak, więc ja też dziękuję bardzo. I jak przy okazji, to oprócz tego, że obecnemu tutaj sponsorowi Jackowi, to jeszcze dziękczynienie się należy MGD, który jest dwukrotnym sponsorem, bo niedawno właśnie, jak to widać na wykazie sponsorów, się ponownie zapisał złotymi, no nie złotymi zgłoskami, ale ze złotym znaczkiem, takim odznaką obok swojego nika, którą sam zresztą zaprogramowałem, żeby tam się pojawiała.
3: Nie, po prostu, jeżeli mogę, po prostu chodzi mi o to, że jakby, no, nie wiem, czujesz, tak? Czujesz, że po tej drugiej stronie są ludzie, tak? I podchodzisz do tego serio, a nie jak jakiś eksperyment, tak? A dzisiaj sobie włączę mikrofon, jutro włączę, tak? Pojutrze będę gadać o pierdołach, a pojutrze o dupie Maryni. Nikt za coś takiego nie zapłaci.
0: Tak, eksperymenty warto robić, ale takie, co się da, to jednak należy robić nie na ludziach, tylko na zwierzętach. No, znaczy nie na słuchaczach, nie na wiernych słuchaczach, tylko na właśnie niewiernych. Niewierni niech zostaną ogniem spaleni, tak? No, dobra, nie jestem taki, nie należę do tych.
2: Czyli
0: do
2: to tych... teraz temat infideli, tak?
0: Tak, infideles.
2: Temat europejski bardzo.
0: No właśnie, co do tych infideles, to czy też giaurów, czy jak ich tam nazywają muzułmanie, tak? Więc my nimi jesteśmy dla nich, no i u nich jest to dość, znaczy cechą charakterystyczną cywilizacji islamskiej, o tym też kiedyś był odcinek, cechą charakterystyczną, może inaczej powiem, nie cechą charakterystyczną cywilizacji islamskiej, to naszej cywilizacji chrześcijańskiej, czy może szerzej judeo-chrześcijańskiej, cechą charakterystyczną jest autonomia porządku świeckiego, to znaczy, że są jakieś prawa, sprawiedliwość, jakieś takie, no, które można rozumem do nich dociekać i takie, które można uzasadniać i z tymi uzasadnieniami ich może się zgodzić nawet ktoś, kto nie podziela systemu wierzeń. Czyli na przykład ateista, ktoś, kto nie wierzy tak jak my, ale albo Krzysztofie, ktoś, kto ma jakąś inną wiarę, może się zgodzić, że na przykład nasze prawa są sprawiedliwe i efektywne, albo nie, i zaproponować. Tak?
1: Czy ty, Krzysztofie, jesteś jakimś kulturoznawcą i specjalistą od cywilizacji i porównawczych studiów cywilizacji i tego typu rzeczy? Bo wydaje mi się, że podobne rzeczy, będąc w islamie, można mówić o chrześcijaństwie, a wiele z tych rzeczy bierze się po prostu z braku wiedzy na temat tej drugiej religii. I nie sądzę, żeby to, co mówisz o tych immanentnych cechach naszej cywilizacji, a różnicach w ich cywilizacji, rzeczywiście miało miejsce. Przynajmniej w każdym
2: to
1: razie
2: można mówić, myśli, że jakby umniejszasz ten...
0: Ale nie przerywajcie sobie.
1: Nie umniejszam różnicy. Chciałbym tylko powiedzieć, że my raczej nie mamy pojęcia o cywilizacji islamskiej, tylko bazujemy na takich naszych chłopko-rozprobkowych przemyśleniach nieopartych na żadnej głębszej wiedzy. I wydaje mi się, że powtarzanie tego typu frazesów może być niebezpieczne. Jak ja czasem sobie słucham na przykład Maxa Kolonki...
2: Przepraszam, ale nie ustaliliśmy jeszcze tej...
0: Ale nie przerywajcie, proszę. Ten, Bartek niech się wypowie do końca.
2: Że Bartek nazywa to niebezpiecznym, czyli zakłada, że to, co mówisz, jest nieprawdą. Na przykład.
0: No, nie, to ja za chwilę się odniosę, ale dobrze, bo wywołał mnie do... Ale się odniosę, ale najpierw niech dokończy.
1: Zakładam, że to, co mówimy, ma duży wpływ na umysłowość słuchaczy, natomiast... Wydaje mi się, że ponosząc odpowiedzialność za to, co mówimy, powinniśmy jednak lepiej się do tego przygotować. Dlaczego mówię o Maxie Kolonko? Bo czasem niestety jeszcze zdarza mi się trafić na jego film, gdzieś tam ktoś zapoda na fejsie czy coś, no i tam sobie widzę jego sposób analizy, na przykład potrafi analizować, że jakaś po prostu pojedyncze przypadki podnosić do rangi na przykład powszechnego zachowania danej mniejszości kulturowej. No i wydaje mi się, że kształtując tego typu postawy, ludzie naprawdę będą tych muzułmanów nie lubić i to przez takie dyskusje jak ta będzie na nas spoczywać odpowiedzialność za to, co tym muzułmanom zrobią, za następne czystki, jakie ich czekają. Bo mniejszości naprawdę są łatwym przedmiotem ataku i wydaje mi się, że mamy trochę powtórkę międzywojnia i za jakieś 5, 10, może już wcześniej lat będą pacyfikacje i w Polsce Ukraińców, i na Zachodzie muzułmanów. Także wydaje mi się, że tego typu audycjami... Ja bym dużo bardziej chciał, żebyśmy na przykład porozmawiali o Polsce.
2: Dobrze, ale zanim będziemy musieli się odnieść do twoich słów, bo...
0: Szymon, ja zostałem wywołany, tak, więc pozwól, że ja odpowiem najpierw, a potem przekażę tobie. Potem przekażę tobie głos. Tak więc podzielam, Bartek, twoje obawy. Jak najbardziej tutaj, no słusznie, przy czym nie ten, może nie wywołuj mnie tak ad personam, znaczy, co ty mówisz, czy ty się na tym znasz, czy ty jesteś ekspertem, czy masz w ogóle dyplom, czy ty możesz o tym mówić, bo czy masz dyplom, czy państwo podbiło pieczątkę, że ty możesz się o tym wypowiadać. No nie na takiej zasadzie. Ja odsyłam do całego odcinka, bo był tym cały odcinek, gdzie analizowaliśmy to głębiej i ja tam jak najbardziej mówiłem o tym, że muzułmanie nie muszą być tymi, właśnie złymi najeźdźcami, terrorystami, że i tak dalej, i że to my właśnie w Polsce, mówisz, bo mówimy o Polsce, no więc Polacy, znaczy Polska to jest znakomity przykład również tego, asymilacji mniejszości muzułmańskiej. Mamy od wieków żyjącą w zgodzie z nami, i nie tylko w zgodzie, wydającą wielu wybitnych mężów, z wybitnymi zasługami dla Rzeczypospolitej, mniejszość muzułmańską, mianowicie Tatarów. I to my możemy uczyć całą tą zachodnią Europę, jakie należy mieć podejście, żeby ta mniejszość nie była źródłem problemów, tylko żeby i dla tej mniejszości, i dla reszty, która tą mniejszością nie jest, takie wspólne

0: Może się odniesie cię jakoś. Rozumiem, że mam głos. Także no, wypada na sam początek jakby też no, faktycznie w tym sensie zgodzić się, jeśli rozumiem, że twoja obawa to jest to, że ludzie będą jakby generalizować muzułmanów i przez to jakby, że niektórzy muzułmanie dokonują pewnych rzeczy, to ludzie będą generalizować, myśleć o wszystkich i będą prześladować wszystkich. Czy to rozumiemy, bo to jest taki pewien schemat dotyczący bardzo wielu grup. Ja wam powiem tak, ja lubię taką piosenkę z zespołu Raz, Dwa, Trzy, tam są takie słowa, nazywać rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Ja bym chciał, żebyśmy przede wszystkim zaczęli definiować rzeczy, ok? Bo jeśli będziemy rozmawiali na przykład jeden po chińsku, a drugi po malezyjsku, to możemy się po prostu nie zrozumieć. Nawet jeśli mówimy obaj po polsku i używamy słowa na przykład muzułmanin, ale zupełnie co innego rozumiemy,
1: no to nie mówimy islamu. Tym.
0: Proszę?
1: Wyznawca islamu, najprościej.
0: No to jeśli mamy różne definicje. No nie, no co to znaczy wyznawca islamu? Czy to znaczy ktoś, kto. No słuchajcie, weźmy przykład z Polski, tak? Co to znaczy katolik? Jak spytamy się. Ja osobiście na przykład już nie jestem katolikiem, kiedyś nie byłem, mogę się przyznać, ale też nie jestem antykatolikiem, tak? Nie jestem jakimś tam po prostu wrogiem, absolutnie. Nie, jako po cywilizacji chrześcijańskiej nie można być wrogiem, nienawidzić kogoś. W każdym razie większość ludzi powie, że są katolikami, tak? Czyli spytamy się i tam, nie wiem, zajmę na to 90, niech nawet będzie 80. Tylko, że z nich już tam 40% załóżmy tylko, czy 30% chodzi do kościoła. Więc trzeba w ogóle bardzo dokładnie powiedzieć, co to znaczy katolik, tak? Na przykład, czyli ktoś tam, załóżmy według ksiąg, prawdopodobnie to będzie ktoś, kto chodzi do kościoła i tak dalej, tak? No bo ja na przykład nie wierzę, że kogoś, kto w ogóle nie chodzi do kościoła, można nazywać wierzącym. No, nie istnieje coś takiego jak wierzący, niepraktykujący. Jak jest... Natomiast wracając...
1: Tartek, włączyło ci się radio, wyłącz radio.
2: Tak, tak, przepraszam.
0: Więc i wracając do islamu, tak samo musimy precyzyjnie zdefiniować, co to znaczy muzułmanin. Bo większość ludzi, którzy na świecie mamy statystykę, że mówią, że są muzułmanami, w nich jest po pierwsze cała ogromna ludzi, która tak mówi z obawy przed śmiercią. Bo jak powiedzieli, że nie wierzą albo coś, to by byli zabici po prostu zgodnie z tą religią, tak? Tak. Po drugie... jest tam cała grupa
2: naprawdę?
0: Ludzi, którzy
2: naprawdę
0: uważają, jeszcze chwileczkę, którzy uważają się za kulturowych, czyli no jestem, bo jestem, no jestem z Polski, jestem katolikiem, tak? Jestem, nie wiem, z Pakistanu, jestem, ale...
1: Tak, prawdopodobnie tak bardziej jest i w Rosji.
0: No, także, natomiast ostatnia rzecz, którą tak naprawdę zajmuję się tym tematem i czytałem Koran i bardzo dużo, od kilku lat sobie studiuję, powiedzmy, ten temat, natomiast bardzo w skrócie, nie wolno nam w ogóle, nie wolno nam używać słowa muzułmanie, bo to nic nie znaczy. To jest tak samo jak lewica i prawica, kompletnie nic nie znaczy. Kiedyś to znaczyło, że prawica za królem, a lewica przeciw królowi i tyle. Dzisiaj te słowa nic nie znaczą. Lewica i prawica nic nie znaczą, te dwa słowa. Tak samo muzułmanie nic nie znaczy, bo dla jednego to będzie oznaczało, że nie wiem, po prostu jest z tego kraju muzułmańskiego i tyle, a inny powie, że nie, jeśli na przykład nie robisz tego w imię proroka, no to po prostu giniesz i koniec, nie jesteś żadnym muzułmaninem. Więc ja bym, jeśli w ogóle mamy podejmować ten trudny temat, to ja bym skupił się na ideologii, jaką jest islam, a nie na ludziach. A czy ludzie idą za tą ideologią, czy nie, to już jest drugorzędna sprawa. Ja bym się skupił na tym, czym jest nazizm, a nie który Niemiec w jakim stopniu idzie za nazizmem, tak? Ja bym się skupił na tym, czym jest islam, a nie który muzułmanin w jakim stopniu po prostu idzie za tym, tak? Bo tak jak kolega zasugerował, generalizować ludzi nigdy nam nie wolno, ponieważ może to tych ludzi skrzywdzić. Tak? Możemy źle ich zinterpretować, źle zgeneralizować ludzi. Natomiast wolno nam generalizować ideologię, bo ona ma swoje książki i ma swoje źródła.
2: Ja bym się bardziej skupił na tym, jakie procesy społeczne powodują, że pewne postawy częściej jakby rezonują w ludziach. To znaczy, nie wiem, na przykład trudniejsza sytuacja ekonomiczna, jak to się tak mówi powszechnie, sprzyja bardziej skrajnym.
0: Dobrze, ale zmieniłeś teraz temat ideologii.
2: Nie, bo tym.

0: mówiłeś, ty mówiłeś, żeby skupić się konkretnie na tych ideach zawartych w islamie, natomiast byłbyś pewnie w stanie znaleźć idee mówiące jedno i drugie, bo to jest na tyle szeroki nurt umysłowy czy religijny, że mógłbyś znaleźć tezy, które będą świadczyć na tym, że niewiernych należy zabijać, albo że należy być dla nich, to powiedzieć, wyrozumiałym. I
1: jeśli mogłem do czegoś porównać tą wypowiedź, to do tego, że wśród chrześcijan, to tak jakby powiedzieć, że wśród chrześcijan jedni wierzą, że Jezus nigdy nie miał seksu, a drudzy wierzą, że miał żonę Magdalenę. No nie. Biblia mówi, że nie miał żony i koniec.
0: Ale
1: a nie tak samo są powiedziane pewne rzeczy. Nie zgadzam się z relatywizowaniem prawdy. No.
0: Ale znajdziesz przecież w Biblii fragmenty świadczące nawet samo to, że może się interpretować w
1: inny sposób. Od razu, bo w powietrzu to nie ma sensu zadać.
2: Ja wiem, się znam na Biblii, więc możecie...
1: W tym kraju może jeden promil ludzi czyta Biblię. Ja wiem, że w Korei Południowej więcej ludzi czyta Biblii niż w całej Europie wziętej łącznie. Razem z Rosją, która jest bardziej, i Ukrainą, która jest najbardziej chrześcijańskim krajem, to znaczy najbardziej czytający Biblię krajem w Europie. Ale jak się wypowiadamy, to się wypowiadajmy.
0: Już, czekaj.
1: A jak nie, no to... Po prostu będziemy się tak
2: czytać. Dobrze. W międzyczasie, jak Bartek poszuka, to ja wprowadzę trochę porządku. Mianowicie, po pierwsze dopowiem, co miałem na myśli, jak w poprzedniej wypowiedzi jeszcze. Chciałem powiedzieć o tym ubogaceniu kulturowym, że to jest właśnie pojęcie, które ludzie pokroili właśnie Mariusza Maxa Kolonko i no, używają właśnie w znaczeniu prześmiewczym. Robią z tego sobie taki właśnie tarczę takiego chłopca do bicia z tego pojęcia, no ale to tak naprawdę pojęcie jest bardzo pożądane w swoim właściwym, pierwotnym znaczeniu. To fajnie, że ludzie są różni, jakby wszyscy byli tacy sami pod każdym względem, no to by było nudno, nie? No to też ja nie chciałbym być taki sam jak żaden z was. Oczywiście cenię każdego z was pewne cechy i chciałbym się na nich wzorować. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu vice versa i wy, i słuchacze. No i że to jest fajne, kiedy się spotykają dwaj różni ludzie, bo każdy może powiedzieć, no w czymś tam jestem od niego lepszy, ale w czymś on jest ode mnie lepszy i coś się warto od niego nauczyć, naśladować, brać dobry przykład i tak dalej. Natomiast...
1: Bardzo przepraszam, jeśli zabrzmiałem agresywnie albo... Bardzo
0: to nie, ja nie odniosłem w żaden sposób takiego wrażenia, natomiast nie wiem, mogę ci teraz zacytować. Każdy
2: teraz nie możesz.
0: Chwali swoją radę. Nie mogę, ale ja chcę.
2: Nie, za chwilę będziesz mógł, bo ja powiedziałem, że powiem dwie rzeczy, ja powiedziałem tylko jedną, więc żeby był porządek. Słuchajcie, definicje. Rzeczywiście warto dobre definicje, nie tylko ubogacenia kulturowego, ale też innych rzeczy. Więc proponuję takie najbardziej naturalne definicje, nie jakieś wysublimowane, przekręcone przez wydziały humanistyczne i przez polityczną poprawność i przez co tam jeszcze. Tylko definicje najprostsze. Katolikiem jest ten, kto wyznaje wiarę katolicką. I tyle.
1: Co to znaczy wyznawać wiarę katolicką? No to jest
2: znaczy
1: nasz
2: wierzyć w, no, w treść wiary katolickiej, w istotną treść. Oczywiście można być katolikiem i jakimś heretykiem, prawda?
1: To znaczy, mówię, że wierzę.
2: Nie, właśnie nie. Szymon, proszę cię, nie przerywaj mi. Uważam, że można wierzyć i nie chodzić do kościoła, można na przykład nie lubić księdza. Aha. I może być tak, że Twoja niechęć osobista do tego księdza no przeważa nad wypływającą z wiary. To prawda, ta wiara wtedy nie jest zbyt mocna, ale może być to wiara, że wierzysz, ale ta wiara nie jest na tyle mocna, żeby przerosła
1: odpowiem, jak będzie mi to
2: twoją niechęć do księdza, który u was jest na przykład jedyny w jedynym kościele, jak jest w miejscowości, no i w związku z tym go nie chodzisz na odprawiane przez niego msze, a innych nie ma. No i teraz tak samo muzułmanin to jest ten, który wierzy w wyznanie wiary muzułmańskiej, które akurat jest proste. To znaczy ono jest, że nie ma Boga prócz Allaha, czyli jest jeden Bóg po prostu, na nasze tłumacząc, a Mahomet jest jego prorokiem. Czyli, że objawienie Boże no, miało swoje fazy, ale swoją pełnię osiągnęło właśnie w tym, co przekazał Mahomet. Jeżeli w to wierzysz, no to możesz się różnić, prawda? Bo też są różne odłamy islamu, tak? Są szyici, są sunnici, są alawici, są jeszcze tacy, inni, owacy.
1: Krótkie pytanie. A jeśli ty wypowiedziałeś teraz te słowa, ale, bo je wypowiedziałeś.
2: Nie, tak, wiem. Ale niektórzy nie uważają, że stałem się muzułmaninem.
1: Nie
2: tak,
1: wiem. Wykonywał tego, co jest w Koranie. To czy uważasz, że jesteś muzułmaninem, tylko że dlatego, że wypowiedziałeś te słowa, ale, nic nie robisz w ten. Czy jest nazistą ktoś, kto mówi, że jest nazistą, ale w ogóle nie słucha się Hitlera i nie robi tego, co jest w Mein Kampf napisane?
2: Więc to chciałem, o tym też, do tego też się chciałem odnieść. Nie popędzaj mnie, jesteś człowiekiem takim, no, powiedzmy, popędliwym, nie? Więc ja jak najbardziej, jako człowiek logiczny i opanowany i mówiący spokojnie, jako kulturalny głos wolności w twoim domu, jak to ktoś określił, chciałem dopowiedzieć rzecz, którą miałem zaplanowaną. A mianowicie, że samoidentyfikacja oczywiście może być błędna. Możesz się uważać za kobietę, a być mężczyzną. No, coraz więcej takich w ostatnich czasach i odwrotnie też. Możesz też się uważać za Napoleona. Jest trochę takich, zwłaszcza w szpitalach psychiatrycznych, ale nie tylko. I to nie czyni go Napoleonem. Tak samo nie czyni kobiety mężczyzną i odwrotnie uważanie się. Więc w związku z tym też uważanie się za katolika nie czyni katolikiem. No i nawet powiem, ja ten temat poruszałem nieraz tutaj w audycji, z ubolewaniem oczywiście, że katolików tak naprawdę w tym kraju jest bardzo mało. Prawdopodobnie jest dużo mniej niż... Znaczy, na pewno jest dużo mniej, a prawdopodobnie nawet bardzo mało, ponieważ no mówią, dobra, jesteśmy katolikami, nawet może chodzimy do tego kościoła, bo tak rodzina chodziła, bo sąsiedzi patrzą, bo zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, bo coś tam jeszcze, bo fajne wesele będzie z oprawą, tak, w kościele, bo jakby to tak, że nie. Natomiast gdy się pyta o wyznanie wiary, Jacek, poczekaj, o wyznanie wiary.
3: Ja znam takich i to ze swojej rodziny, którzy do kościoła chodzili po to, żeby oglądać czyjeś buty, nie?
2: O, widzisz, też można.
3: Na przykład.
2: Znaczy, nie, kościół jest otwarty, można. To znaczy, to nie jest grzech pójść do kościoła, zobaczyć, jak się tam ludzie zachowują. Jeżeli jesteś socjologiem niewierzącym i chcesz iść na mszę, obserwować po prostu wiernych, nie? Jeżeli robisz to tak, że nie przeszkadzasz im w kulcie, możesz, kościół jest publicznym, miejscem otwartym, spokojnie da radę. Natomiast, przynajmniej teraz, bo pierwsi chrześcijanie to dla nich to była tajemnica i dopuszczali do pełnej mszy dopiero tych, co byli ochrzczeni i tak dalej. W każdym razie, jak się zapytasz tych Polaków katolików tak zwanych o to, w co wierzą, przepytasz ich po prostu z treści wyznania wiary, czy wierzą w Ducha Świętego, czy wierzą w szatana, czy wierzą w odpuszczenie grzechów, w zmartwychwstanie ciała, w życie wieczne, w to, że Bóg jest wszechwiedzący, wszechmogący i tak dalej, no to tak wierzy z tego, w niektóre rzeczy wierzy 3/4, w niektóre połowa, w niektóre mniej niż połowa nawet, no i a niewiara w każdą jedną z tych rzeczy czyni od razu nie katolikiem, a w większości przypadków nawet nie chrześcijaninem. No, więc komu ja teraz powinienem przekazać głos? Bo chyba wszyscy
3: chcieli. Bo chciałbym się zapytać, jak w ogóle, jaki jest przewodni temat? Bo czy to jest trenowanie flow? Bo jak to jest trenowanie flow, to mi na to nie starczy internetu.
0: Trenowanie flow, wydaje mi się, z tego, co słyszę, ale i z tego, co było zapowiedziane na początku audycji.
2: Dobra, to ja w takim razie widzę, że będę musiał też rozdzielać tematy, bo każdy chce o czym innym gadać.
1: Jeśli boisz się o dostawę internetu, to możesz zabrać głos pierwszy i powiedzieć,
3: w kontekście islamu, tak? W kontekście islamu i w kontekście tego zagrożenia, które ludzie w tej religii widzą, czy też bardziej w tych krajach tam, gdzie jest takich wierzących najwięcej, a moim zdaniem to nie jest żadne zagrożenie, bo zazwyczaj ludzie z tych krajów nie są na tym poziomie intelektualnym, na którym są Europejczycy czy ogólnie świat zachodni. Chociaż jedno z najwyższych IQ znalezione na świecie zostało znalezione w Iranie bodajże, więc to chyba też nie do końca jest prawda, no ale w każdym razie średnia gdzieś tam intelektualna no jest niższa, tak? Świat islamski jest zapóźniony, więc Więc tak jak my przez długi czas w stosunku do Wielkiej Brytanii byliśmy parobkami, tak oni jeszcze sądzę, że przez jakieś 100-200 lat będą parobkami w stosunku do nas, choćby nie wiem jak bardzo się rozmnażali. Jeżeli już ma być jakaś wojna domowa, to na pewno nie kulturowa, a wojna domowa z przyczyn ekonomicznych, tak? Co do tego nie mam żadnych wątpliwości i myślę, że Bite Eater również. Natomiast coś innego jest w tle. W tle jest coś, co wytworzyło państwo w pewnym stopniu różnymi swoimi narzędziami i bardzo sprytnie się tym posługuje. Mianowicie jest to poprawność polityczna. Nie wiem, czy zauważyliście, że w ogóle nie było takich nastrojów w Stanach Zjednoczonych w latach 50. Dlaczego nie było takich nastrojów i dlaczego...
0: Być może klasa średnia była bogatsza.
3: Ale daj mi skończyć teraz, bo wrzucasz coś, co w ogóle tutaj nie jest potrzebne, tak? Bo nie wiesz, dobrze, do czego ja teraz zmierzam.
0: Dobrze.
3: Dlaczego w latach 50. krótko po wojnie nie zamykano w Teksasie tak zwanych White Church? Dlaczego? No ponieważ była wolność słowa, tak? A to miało też drugie swoje odbicie miało w tym, że w momencie jak istniały organizacje nawet nazistowskie czy faszystowskie w Stanach, w Teksasie, no z reguły, prawda, jak to się mówi w tych Stanach osi pasa biblijnego, czyli w tych bardziej konserwatywnych Stanach, no to klasyczną rolą państwa było po prostu nie zamykanie im ust, tylko inwigilowanie takich organizacji, tak? Żeby dojść do tych, którzy ewentualnie mogą zrobić krzywdę, tak? I przez te 10 lat stało się coś bardzo dziwnego. Mianowicie stało się to, że z jednej strony państwo bardzo zaczęło krzyczeć o to, że jesteśmy w jakimś zagrożeniu, a z drugiej strony kompletnie zrezygnowało z inwigilowania takich organizacji, chcąc z gruntu je zamykać. Każdy człowiek z wywiadu czy z kontrwywiadu powie wam, że zamykanie takich organizacji, zamykanie im ust jest największym błędem, jakim można zrobić. A to z tego względu, że w momencie jak ci ludzie zejdą do podziemia, to będą pozbawieni żadnej kontroli i nie da się ich namierzyć nawet przez najlepsze służby przy dzisiejszej technologii. Tym bardziej nie da się tego zrobić. Więc... jest moim zdaniem błędną diagnozą podpisywanie zagrożenia pod tą czy pod tamtą religią, tylko zagrożenie czy też poczucie zagrożenia powstało w wyniku pewnego procesu, że zamiast rozwiązywać pewien problem i zostawiać, nazwijmy to, pewne indywidua na uboczu, postanowiliśmy, tak jakby znaleźliśmy sobie, czy też bardziej państwo znalazło sobie rozwiązanie tańsze pod tytułem poprawność polityczna. Wam nie wolno tego mówić, tak? Nieważne, czy robicie komuś krzywdę, czy nie, wam nie wolno tego mówić, tak? To jest moim zdaniem najgorsze, co można było zrobić. Być może trochę kontrowersyjnie zabrzmi, ale ja jestem zwolennikiem takich rozwiązań właśnie jakby w latach 50. czy jeszcze bardziej w latach 20. w Stanach Zjednoczonych, gdzie były puby i bary wręcz, do których biali nie mogli wejść. I tak samo były puby i bary, do których czarni nie mogli wejść. Jakby ja uznaję zasadę wolność Tomku w swoim domu, tak? Nie wiem dlaczego, i to też jest pewna hipokryzja dzisiejszych czasów. Z jednej strony zatrudnia się na potęgę niepełnosprawnych, chociażby w Polsce, chociaż z tego co słyszałem w Stanach też zatrudnia się ludzi z różnymi dziwnymi przywilejami albo tacy, którzy pozwalają sobie na życie z kartek żywnościowych. Oprócz tego jeszcze sobie dorabiają. W tym przypadku nikt nie mówi o dyskryminacji, ale sądzę, że jakbym dzisiaj w Las Vegas otworzył taki park, to bym był na Business Insider, jaki to w ogóle zły biznes, prawda, robią Polacy w Stanach. Dziękuję.
2: Dzięki, Blacha. Temat znienacka, a brzmisz, jakbyś się do niego przygotowywał. Tak przynajmniej no, ja tak uważam, ale tak też zauważa Etam, który na czacie komentuje i powiada, że Jacek jest dzisiaj jak profesor. A wcześniej pisze tenże sam Etam. Tenże sam Etam wcześniej pisze, a ty masz certyfikat Unii Europejskiej radiowca? To do mnie. No nie mam takiego certyfikatu i co więcej, nawet gdybym miał, to nie wiem, czy bym się chwalił. Może bym się chwalił, ale tak z nutą prześmiewczości, z takim przekąsem, wiecie. No, niemniej jednak, Bartek, chciałeś tutaj po pierwsze zacytować Biblię, a po drugie bardzo, myślę, słusznie, w ciekawą stronę chciałeś pójść, mianowicie tego, jakie nastroje społeczne, znaczy, jakie warunki sprzyjają dążeniu nastrojów społecznych, w jakich kierunkach?
0: Tak, może nie wracajmy do tej Biblii, ja to naprawdę mam otwarte na kolanach, ale...
2: Nie, dajesz, to jest święta księga, więc ja bardzo chętnie jako chrześcijanin usłyszę z niej cytat.
0: Dobrze, to radość serca i wesołość daje picie wina w czasie odpowiednim. A chwilę potem jest po nadużyciu wina, duch gorzknieje, człowiek staje się agresywny i kutliwy. No i biorąc te dwa fragmenty, już można mieć pewne mieszane odczucia i interpretacje.
2: Po nadużyciu, widzisz.
0: Tak, natomiast ogólnie można uznać, że zalecane jest tutaj umiarkowanie, ale to z tego, co widzę, to mam na kolanach prawie 3000 stron drobnym maczkiem i jestem prawie pewien, że można znaleźć przeciwstawne zalecenia tutaj zawarte i można je interpretować w bardzo różny sposób, jak często słyszę, słuchając rozmaitych księży, na przykład Szóstaka, który bardzo ładnie to interpretuje, natomiast można mieć różne interpretacje. Dobrze, ale nie róbmy tego. Ta dyskusja o... Bardzo ciekawe podobały mi się te przemyślenia odnośnie tego, jak zakaz głoszenia pewnych treści i zaprzestania inwigilacji doprowadziło do katalizowania, znaczy jakby do ujścia tych wszystkich radykalnych emocji w inny sposób, w taki jakiś to się widuje teraz. Nie wiem, czy tak jest, ale to jest bardzo ciekawy pomysł na wytłumaczenie tego, co się dzieje, na wybór Trumpa i podobne. Mi się dużo bardziej podoba po prostu analiza sytuacji ekonomicznej, tego, jak dana część ludności zbiedniała, jak, nie wiem, na przykład wyeksportowano pracę z USA do Chin. Też można by pokusić się o porównanie zmian nastrojów społecznych w krajach, które na przykład na globalizacji straciły, a tych, które zyskały. Czy na przykład tam, gdzie ekonomicznie jest lepiej, jest w zwrotku ku liberalizacji, a tam, gdzie jest gorzej, ku jakiejś radykalnej prawicy. Czy nawet komunizmowi, jak to tam w Hiszpanii było. No i tutaj bym się doszukiwał jakichś takich źródeł wytłumaczenia tego, co się dzieje. Natomiast to są przedmioty, które można by badać i to tak poważnie, a my póki co gadamy i tak każdy z nas ma swoje różne teorie, które bardzo lubi wypowiedzieć, natomiast trochę o suchym chlebie gadamy, bo nie mamy tej podpórki jakiejś statystycznej.
3: Antyszweda, nie wydaje ci się, że wypowiadasz się trochę za bardzo ex cathedra, używając twojego języka?
0: Tak, tak.
3: Mhm. No to mam. Dobrze, że masz chociaż tego świadomość.
2: Mhm. Dobra, to więc tutaj chciał już podczas naszych wypowiedzi wcześniejszych Szymon skomentować, czy się jakoś odnieść, więc teraz może czas na to, żeby doszedł do głosu. Szymon, proszę cię bardzo, cała antena dla ciebie. Czy ty tam jesteś? Czy za nie mówiłeś? Kannabinoidów.
1: Słychać?
2: Słychać.
1: Tak. Także no faktycznie tutaj wymienione były dwa tematy, Ukraińców i islam. Ja ich co prawda w ogóle nie łączę, ale za to na oba mógłbym gadać bardzo dużo, bo też w ogóle w Ukrainie byłem tyle razy, że się nauczyłem ukraińskiego w zasadzie na takim poziomie B2C1.
2: No, ja nie byłem, ale też się nauczyłem. No może nie aż na takim poziomie,
1: ale...
2: Ale
1: nie zmieniając tematu, jeszcze wracając na chwilę do islamu, to znaczy ja naprawdę chciałbym, bo faktycznie jeśli celem w niektórych wypowiedzi kolegów jest podkreślenie tego, żeby nie generalizować ludzi, nie generalizować po prostu no, całej tej miliardowej rzeszy, prawda, muzułmanów, no to oczywiście, że nie, tak? Bo tam wśród nich są naprawdę różni. Łącznie z tymi, którzy są na przykład prześladowani i baliby się na przykład po prostu przyznać, że nie są muzułmanami. Ale wydaje mi się, że jest i będzie kluczowe i nie jest to nawet jakieś hobby, które mamy wybór robić albo nie, tylko jesteśmy zmuszeni, musimy zapoznać się. Kolega mówił, że nie wypowiadali się, jak czegoś nie znamy, prawda? No właśnie, więc poznajmy. Nie wypowiadajmy się, jeśli nie znamy, ale to nie oznacza, że się w ogóle nie wypowiadajmy, tylko odwrotnie. Poznajmy, co mówi Koran, poznajmy, jeśli chcemy to porównywać z Biblią, to porównajmy też z Biblią, przeczytajmy tą Biblię, porównajmy obie księgi. Przeczytajmy Nowy Testament i porównujmy z Koranem, który nie ma Nowego Testamentu, więc tam jest tylko jakby ten Stary Testament. Zobaczmy, co tam jest napisane, bo... Summa summarum, temat się sprowadza do bardzo prostej rzeczy, jeśli chodzi o islam, chrześcijaństwo. Bardzo prosto to można nie generalizować ludzi. Podkreślam, nie mówimy o ludziach, tematem nie są ludzie. Tematem jest ideologia z takim podpunktem, że również wierzę w Boga i dlatego się zwie religią, ale jeśli by tam nie było Boga, to jest to ideologia po prostu, tak? Do czego to można sprowadzić? Do lidera. Jaki był lider chrześcijan, jaki był lider muzułmanów, tak? Jaki życiorys ma, a jest on, zaręczam, bardzo szczegółowo opisany, bo Koran sam jest dość cienki i też mówi okropne rzeczy, ale jest dość cienki, ale są tak zwane hadisy, które są zasadniczo opisem życia Mahometa tak dokładnym, że w zasadzie niemalże każdy dzień jest tam opisany. Stąd są to jest po prostu cała biblioteka prawie, że tych hadisów. Oprócz Koranu, to są jakby dodatkowe. Także mamy ten życiorys tego człowieka i mamy życiorys Jezusa Chrystusa. One są, czy, to nieważne, czy teraz ty wierzysz, czy ja wierzę, czy nie wierzymy w istnienie Boga, czy w prawdziwość tych ideologii, czy nie i tak dalej. Nie, my interpretujemy po prostu książki i patrzymy się na życiorysy dwóch ludzi. Tak jak mamy życiorys Stalina i mamy życiorys Hitlera, no to chyba nikt nie powie przy zdrowych zmysłach, że taki życiorys takiej tam sobie osoby jak Jezusa Chrystusa, czy życiorys Mahometa, no byłby w mniejszym zakresie opisany niż Hitlera i Stalina. A skoro
4: dobra,
1: mamy...
4: Dobra.
1: Już kończę. A skoro mamy takie... Ale ja już kończę, ostatnie zdanie. A skoro mamy życiorys takich osób jak Hitlera i Stalina i wiemy, czy może mamy prawo, nie jest to, jest to moralnie okej, okay, żeby powiedzieć, czy Hitler i Stalin były dobrymi osobami, czy nie, tak samo jesteśmy w stanie stwierdzić, czy Jezus, życie Jezusa Chrystusa było terrorystyczne i było zagrożeniem dla kogoś i czy życie Mahometa było terrorystyczne i czy było zagrożeniem dla kogoś, na przykład dla jego żony Aiszy 6-letniej. Bo na te pytania są odpowiedzi.
3: Dobra. Nie, nie ma odpowiedzi. Czekaj, nie ma odpowiedzi, to kompletnie się z tym nie zgadzam. Kompletnie się z tym nie zgadzam, bo narzędzia do przekazywania informacji w czasach Hitlera i Stalina były już wystarczająco rozwinięte w porównaniu do czasów Jezusa. Tak naprawdę w czasach Jezusa to ludzie w dużej mierze, bajt potwierdź, bo to ty tu jesteś naczelnym katolikiem w tym Instead Party, ludzie przekazywali sobie informacje z ust do ust. A ci, którzy potrafili pisać, to byli gdzieś na tym poziomie, jak dzisiaj doktoranci tych lepszych uczelni.
1: Ale my dobra, mówimy o osobie, o której mówi książka. To, czy Chrystus i Mohamed istnieli naprawdę... To na ten temat są książki i to jest osobny temat. Nie ma znaczenia, czy Chrystus i Mohamed naprawdę istnieli. Mogli w ogóle nie istnieć. To w ogóle nie ma znaczenia. Nie obchodzi nas to. Nas obchodzi, w co wierzą wierzący. Co jest napisane w Biblii, które naprawdę nie ma wielu tłumaczeń, bo dostępnych manuskryptów około 5000 jest na tyle zbieżnych, że jest to jedna historia. Podobnie rzecz się ma z Koranem. Dlatego nie
3: można... Dlatego ja ci mówię, że nie znamy tak naprawdę tak, jakby to powiedzieć, tak szczegółowej charakterystyki Jezusa, jaką znamy szczegółową charakterystykę, a nawet profil kryminalny Adolfa Hitlera. ze względu na brak narzędzi i ze względu na wadliwość tych narzędzi.
2: To prawda.
3: A to nie ma znaczenia. W czasach Mahometa też ludzie przekazywali sobie informacje.
1: Ale to jest nieprawda, co ty mówisz. Na tyle, co masz ja nie wiem, czy czytałeś w ogóle kiedykolwiek Pismo Święte, na tyle, co tam jest napisane, to wiadomo, że ten człowiek promował miłość, nie uprawiał z nikim seksu, umarł prześladowany w wieku 33 lat, uzdrawiał, tak, nie potępiał, jak była ladacznica przyszła do niego, to on podniósł ją, była spłakana, podniósł ją i wybaczył jej, powiedział, że nie wolno potępiać takich osób. Masz bardzo dokładny profil Jezusa Chrystusa. Ja w ogóle uważam, że to jest kłamstwo. Powiedzieć, że nie ma wystarczających dowodów na to, czy on był dobrym, czy złym człowiekiem. Wydaje mi się, że po prostu jest to nieprawda.
3: No opierając się tylko na jednej książce, to rzeczywiście, tak?
1: Ale mamy chodzi o to, czekajcie, było naprawdę.
2: Nie, dzieci, nie kłóćcie się. Cisza.
1: Można
2: Silence. Bo was rozłączę i połączę jeszcze raz, dopiero jak się wypowiem. No, mam tu jednak pewne prerogatywy. Bo jakby się to miało przerodzić w pyskówkę, to ja wolę zaingerować zanim, i to dużo zanim coś takiego by nastąpiło, jak jest takie ryzyko. Więc ja chciałem powiedzieć, że w międzyczasie tutaj się nam... chyba burza dopadła nam Bartka, bo napisał, że żeby przekazać pożegnania od niego, bo już nie może dalej uczestniczyć. Więc dzięki Bartek za dotychczasowy tutaj udział. No szkoda, że nie wejdziemy, bo ja miałem tutaj fajne pytanie, ale możemy my je rozważyć w pozostałym towarzystwie. Co jednak chciałem powiedzieć, że chrześcijanie wierzą w Jezusa jako Boga, no czyli, że był dobry, no bo Bóg jest dobry, tak? Był dobry też na ziemi, no jest dobry dalej, bo żyje wiecznie po wstąpieniu do nieba, tak? Jest według wierzy chrześcijan. Natomiast tak, to co można powiedzieć z perspektywy takiej naukowej, historycznej, niereligijnej? No można powiedzieć, że był dobry, no znaczy zależy, co rozumiemy przez bycie dobrym też, ale wszystkie świadectwa, jakie o nim mamy, biblijne, pozabiblijne, wszystkie wiarygodne świadectwa, przedstawiają go jako człowieka uosobienie pewnych cnót, tak, i jako taką chodzącą dobroć, takiego, w którym jest samo dobro, czy jak to powiedział o sobie Kaczyński, we mnie jest samo dobro, czy czyste dobro, chyba samo dobro powiedział. No, więc raczej jednak bardziej przekonujące jest to o Jezusie niż o Kaczyńskim. Niemniej jednak, masz rację tutaj, Jacku, że z czasów sprzed wynalezienia druku, sprzed upowszechnienia się środków, prawda, zachowywania informacji i również metodologii pewnych nauk, pisania biografii, pisania historii, w ogóle tak jak my to dzisiaj robimy, biografie postaci starożytnych są bardzo takie fragmentaryczne i zarówno sposób ich przedstawiania, sposób analizy, możliwość konfrontacji różnych punktów widzenia, różnych, jak mamy jakąś tezę, obecnie piszemy tak, że jeżeli mamy jakąś tezę, to badamy też tezę alternatywną i patrzymy się, dlaczego ona nie jest prawdziwa, jakie są argumenty za tym. Podważamy, staramy się, taka jest metoda badań zarówno w naukach, to akurat mają wspólne wszystkie nauki, i ścisłe, i humanistyczne, że staramy się podważyć jakąś tezę i sprawdzić, czy alternatywna teza nie będzie prawdziwa, bo może nie będzie, ale miejmy na to jakieś argumenty. Natomiast w starożytności tak nie pisano. Biblia nie jest tak pisana w większości. I w związku z tym postacie biblijne, ich biografie, czy ich charakterystyki, które z tego można wyciągnąć, są rzeczywiście dużo mniej, jak to powiedzieć po polsku, wszechstronne niż to, co wiemy. Mniej obszerne też, ale dużo mniej wszechstronne, to chciałem powiedzieć, niż comprehensive po angielsku, tak? To, co wiemy na temat życia, postępowania, zachowań w różnych sytuacjach, cech charakteru i tak dalej, Hitlera, czy Churchilla, czy Roosevelta, tak? Więc tutaj jak najbardziej przyznaję ci pod tym względem rację. A co chciałem jeszcze Tak, tutaj Bartek powiedział, że jakie kraje zyskały, jakie straciły na globalizacji. Ja się chciałem tego tak uczepić, że tak powiem. Znaczy, jakie kraje straciły na globalizacji? Są takie?
3: No to zależy, to tak filozoficznie zajadę, to zależy, jak rozumiesz pojęcie globalizacji, tak? Bo pewnie znalazłoby się paru antyglobalistów, którzy zupełnie inaczej rozumieją pojęcie globalizacji, niż ty je rozumiesz jako wolnościowiec. Też pytanie, czy ci globaliści byliby anarchizujący, czy też nie?
2: No więc...
3: To zależy, jak kto rozumie. Znowu wracamy do tych definicji. Do tych definicji i do tych pojęć, to zależy, jak kto rozumie. To zależy, jak kto rozumie globalizację. Fukuyama na przykład dobrze rozumiał globalizację, ale też, przynajmniej moim zdaniem, z tego co wiem, to ty Bajca akurat w tym zakresie się ze mną nie zgadzasz, no widział jej takie, bym powiedział, negatywne skutki, tak?
2: Tak, a tymczasem mamy na antenie słuchacza, który tutaj, no... Ciężko się dodzwania w momencie, kiedy Skype zmienił protokół, ale jednak jest słuchacz z nami na antenie i to telefonem, więc witamy cię słuchaczu przez telefon. Przedstaw się i powiedz, co, z czym dzwonisz.
4: Dzień dobry. Ja bardzo przepraszam, ale trochę pijany jestem i ja naprawdę przepraszam, że zadzwoniłem.
2: Aha, no więc mamy przykład, tak, przykład ku przestrodze. O. Więc miłego wieczoru.
4: I dziękuję.
2: Jak to powiedział Jezus, tej, o której była tutaj mowa, idź i nie czyń tak więcej.
4: No.
2: Dobranoc. Amen.
4: Dziękuję. Dobranoc.
2: No, a... więc wracając do naszego tematu, co do globalizacji, to ja myślę, że tak klasycznie, znaczy może mnie znowuż oskarżą, jak to zwykle wolnościowców, o takie ekonomizowanie, o takie widzenie wszystkiego przez pryzmat pieniądza, ekonomii, stosunków właśnie ekonomicznych, gospodarczych i tak dalej. Ale powiem, że no tak jak to Milton Friedman w swoim słynnym filmie o opowieści o ołówku, o produkcji ołówka, że przy produkcji ołówka współpracują ze sobą tysiące ludzi, różnych kultur, różnych języków, różnych religii, którzy pewnie gdyby mieli to robić w jednym pokoju, współpracować ze sobą, to by się nienawidzili i zamiast pracować, to by zaczęli się okładać no, tymi narzędziami swojej pracy. Ale właśnie wolny rynek jest znakomitym narzędziem pokoju i na skalę no, narodów, bo jeżeli dwa narody załóżmy sąsiadujące czy nie, handlują ze sobą dużo, no to raczej mało komu z nich się opłaca, żeby zaczynać wojnę, bo wtedy to wszystko oklapnie. Jak również też w taki sposób bardziej rozproszony koordynuje wysiłki, łańcuch produkcji się tworzy i to wszystko się tworzy spontanicznie, oddolnie po to, żeby jak najbardziej efektywnie alokując zasoby zaoferować klientowi po takiej cenie, po jakiej klient będzie skłonny kupić no właśnie ten końcowy produkt tysięcy różnych ludzi o różnych specjalnościach, czyli ołówek. No więc globalizacja prowadzi do globalnego podziału pracy, to znaczy jej przeciwieństwem jest autarchia, to znaczy no, gospodarstwo samowystarczalne, jeżeli każdy człowiek by musiał prowadzić gospodarstwo, no, być może z rodziną, z jakąś taką najbliższą wspólnotą bliskich sobie, tak? Więc, no, musiałby mieć świnie trzymać, żeby mieć co jeść, krowę, żeby mu dała mleko, a potem może i mięso, skórę ze zwierząt też, owce by musiał mieć na przykład. Jakieś pole z jakimiś tam zbożem, warzywami, no, ule, stawy, no, to wszystko by musiał sam mieć, żeby się w ogóle wyżywić, żeby zbudować sobie dom, żeby chodzić nie nago, tylko odziany i z zimna nie zamarznąć. No i natomiast w momencie, kiedy się specjalizujemy i mówimy, o, ja jestem lepszy w łowieniu ryb, to ja będę łowił więcej ryb niż ja potrzebuję, niż moja rodzina nawet potrzebuje, i będę je sprzedawał, a zamiast tego kupował sobie rzeczy, owoce pracy, usługi różne i towary, w których zapewnieniu samemu sobie i swoim bliskim nie jestem tak dobry, no a za to oni są dobrzy i mają nadwyżki w ich produkcji i oni chętnie mnie sprzedadzą za te moje ryby. Albo nawet jeszcze lepiej, bo wynalazek powstał w pewnym momencie pieniądza, który jest najbardziej akceptowanym dobrem, środkiem wymiany powszechnie akceptowanym. W związku z tym ja nie muszę, jak złowiłem mnóstwo tych ryb, a potrzebne mi ubranie, iść akurat do krawca, który chce ryby. kupić, nie? I zamienić barterem ryby za ubranie. No nie, mogę iść sprzedać za złoto, dajmy na to, bo to jest dobry pieniądz, te ryby, i iść za złoto kupić potem od tego, bo on akceptuje złoto prawdopodobnie, bo to jest najbardziej właśnie, no, gra rolę pieniądza w tych, no, w ewolucyjnie tak doszło do tego, że złoto okazało się, no, najlepszym właśnie pieniądzem. I kupić właśnie to ubranie. No i teraz,
3: ja jeżeli to rośnie, dorzucić
2: za chwilę, bo już kończę wywód i wracamy do globalizacji. Więc w miarę postępu cywilizacji stało się możliwe, no, objęcie tym takim handlem, ale także strukturą produkcji, no, jak widać na przykładzie tego ołówka chociażby Friedmanowskiego, coraz większych rzesz ludzi. To już nie jest tylko wieś, to już nie jest tylko gmina, nie jest to tylko jakiś region, czy jakieś całe duże nawet państwo, jest to po prostu cały świat, globalna wioska w dzisiejszych czasach. I w tym sensie globalizacja jak najbardziej jest siłą, która, no, sprzyja, potęguje pozytywne efekty wolnego rynku, czyli globalną prowadzi do globalnej optymalizacji w alokacji zasobów i w zaspokajaniu potrzeb i w możliwości oferowania swojej, no, pracy i w związku z tym zarabiania uczciwie za nią temu, kto potrzebuje jej owoców najbardziej i w związku z tym jest skłonny za nią najwięcej zapłacić spośród całej populacji świata, a nie tylko z naszej okolicy. Kto by się chciał odnieść? Ktoś się może nie zgadza? Z tych, co są na antenie, bądź z tych, co nie są, bo jeszcze można zadzwonić na koniec.
3: Tak, można. Z tym ołówkiem to jest taki karkołomny przykład. Znaczy, już chciałem powiedzieć, ale nie chciałem ci się wtrącać, żeby czasami rysik nie dostał ci się do nosa, jak będziesz to mówić. To jest karkołomny przykład, ponieważ ty powiedziałeś tam coś takiego, że jakby wolnemu rynkowi, tu już wchodzimy na taki obszar dyskusji troszeczkę wolnościowców, ale myślę, że taka pigułka nikomu nie zaszkodzi, a tylko może pomóc. Mianowicie, to nie jest tak, że wolnemu rynkowi zawdzięczamy to, że ci ludzie pracują w jakimś oddzieleniu i normalnie to tam by się, prawda, tymi narzędziami czy tymi ołówkami by sobie wydubali oczy. To nie jest tak, że to jest jakaś zasługa, którą można by przypisać wolnemu rynkowi. To jest odpowiednie zarządzanie tymi ludźmi i to nie jest coś, co jest stosowane powszechnie. Dlatego między innymi amerykańska firma Amazon w swoich magazynach zabrania posługiwania się nożami takimi zwykłymi, chociażby do cięcia taśmy, ponieważ mieli tam już takie sytuacje, gdzie ludzie skakali na siebie z nożami i z nożyczkami. I to nie w celu po to, żeby przyciąć komuś warkoczyki, tylko raczej, żeby kogoś skrócić o ramię. Już nie chcę mówić, że o głowę, bo raczej, no, nie wydaje mi się, żeby ktoś miał akurat tego typu zamiary, ale to nie jest coś, co możemy przypisać jako zasługę wolnemu rynkowi, bo to jest tylko i wyłącznie kwestia organizacji pracy przez poszczególną firmę, a nie w każdej firmie to tak wygląda, czego Amazon jest najlepszym przykładem, że dopiero na swoich błędach się nauczył tego, że jednak jak mamy do czynienia z mieszanką kulturową, to ta mieszanka może mieć konsystencję wybuchową, tak?
2: No, Szymon, jak się do tego odniesiesz?
3: Dyplomata.
2: Szymon chyba znowu gdzieś go nogi poniosły. Słychać, tak, słychać.
1: Po prostu mam kaszel i wyciszam sobie, jak nie mam mówić. W każdym razie nie wiem za bardzo, do czego mam się odnieść, bo tu jest temat globalizacja, tu jest temat, rozumiem, stosunków pracowniczych. Wydaje mi się, że stosunki pracownicze, bo to jest takie ogólne stwierdzenie, że ktoś by sobie skakał do oczu, tak? Czy wcześniej mówiliśmy o niegeneralizowaniu ludzi, a teraz to nie wydaje mi się, że to jest tak, że ludzie z różnych kultur by sobie skakali, czyli na przykład, że to jest taka, nie zgadzam się w ogóle z tym stwierdzeniem, z tą tezą, że sam fakt, że kultury są różne, to oni sobie skaczą do, nie. Ja naprawdę wracam, może nie chcę wracać do tematu islamu, rozumiem, że go zakończyliśmy tam wcześniej, to nie będę wracał, ale ogólnie powiem, dla mnie mają znaczenie ideologie. Ideologia to jest system idei danego człowieka, bo może niektórym się wydaje, że jak ktoś jest ateistą, to już nie ma żadnej ideologii. Nie, on po prostu odhaczył, że on w Boga nie wierzy, ale nadal człowiek bez ideologii nie może żyć. Człowiek musi mieć jakąś ideologię, jakiś system przekonań, wierzeń, poglądów, tak? Więc dla mnie to jest ważne, jaka na danym terytorium jest ideologia. Bo jeśli jest to ideologia nietolerancji, prześladowań, jakiejś takiej hierarchicznej dominacji, nienawiści i tak dalej, na przykład, nie wiem, jakiś nazizm, stalinizm, jakiś północno-koreanizm, ten ciucze, tak się ta ideologia nazywa i tak dalej, to wtedy to nie jest, to wtedy nawet w ramach tej ideologii, to wtedy w samej Korei Północnej, mimo że są jednym narodem, się, prawda, zabijają. Więc, a nie ma tam przecież multikulti, jakiegoś zderzenia kultur. Więc ja bym raczej powiedział, jeśli jakakolwiek kultura czy ideologia zderzy się z ideologią, która jest totalitarna, wroga, nienawistna, no to po prostu będzie konflikt, ale nie przez sam fakt, że to są dwie różne, tylko że jedna z nich jest po prostu zła. I bym w ten sposób nazwał rzeczy po imieniu. Są na świecie złe ideologie, tak? Które cechują się po prostu klasizmem, tak? Czyli że są różne klasy, różne wartości ludzi, tak? Różne kasty, tak? Więc my możemy na przykład krytycznie oceniać naszą kulturę i zobaczyć, co w niej jest złego i tak dalej. Mamy jakieś dobre rzeczy, mamy jakieś złe rzeczy, oceniamy ją. I tak samo mamy prawo inne oceniać. Ja bym w tym zakresie, czyli dla mnie globalizm może jest takim odległym trochę tematem, nie jest to mój konik jakiś, ale jeśli miałbym powiedzieć o tym clash of cultures, to bym raczej nie powiedział czegoś takiego, bo akurat każda, prawie każda z każdą, nie chcę wchodzić na temat islamu, ale prawie każda z każdą religia i kultura normalnie żyje. Buddyzm z chrześcijaństwem i chrześcijaństwo z judaizmem na przykład bez problemu se funkcjonują i żyją i jakoś tam nie ma nie wiadomo czego, tak? Mam na myśli chrześcijaństwo, a nie to, że się Hitler powołuje na Boga, bo to, że się ktoś powołuje na przykład na imię Krzysia i wyjdę na ulicę i zabiję w imię mu Krzysia, to nie znaczy, że Krzyś ponosi winę za to, tylko że się powołałem.
2: No to powiem bardzo, dziękuję.
3: Może ja dwie, bardzo ciekawe. Dwie rzeczy. Dwie rzeczy jeszcze wrzucę. Po pierwsze, chciałbym, żeby Bajt jednak mimo wszystko odniósł się do tego przykładu z ołówkami, bo zachował się jak rasowy dyplomata. Nie ze mną te numery, Bajt Eater. A po drugie, to znowu tutaj muszę się zwrócić w stronę Bajt Eatera. Bajt się kiedyś przyznał, że wierzy w klasy, jako libertarianin, jako anarcho-kapitalista, tylko w takie klasy, jakby to powiedzieć, które powstały oddolnie na gruncie, że tak powiem, wolnego rynku. No, ja ich nie uznaję, ale w takiej sytuacji, jak ty tak, Szymon, postponowałeś klasowość, to ja myślę, że tym bardziej z przykładu z ołówkami i z klasowości jako libertarianin, no Bajt, masz się co tłumaczyć, naprawdę.
2: No to ja powiem w sumie tak, że co do po pierwsze się odniosę do Szymona, że bardzo dobrze, bardzo ciekawie tutaj, myślę, powiedziałeś o tym, bardzo trafne spostrzeżenie z tymi dwiema Koreami, że to jest w sumie jeden naród i jest nawet taki ruch na rzecz zjednoczenia Korei, o tym też kiedyś było w którymś tam odcinku. W każdym razie, a chyba prasówka z dobrych źródeł. W każdym razie i też o tym, że większość kultur i większość ideologii jest w stanie pokojowo koegzystować. Ja dodałem jeszcze, w sumie uprzedzająco dodałem wcześniej, mówiąc o tym ołówku i o globalizacji, że wolny rynek i handel jest tutaj bardzo dobrym czynnikiem, takim sprzyjającym dobrym stosunkom sąsiedzkim i nie tylko sąsiedzkim, w ogóle pokojowym stosunkom między ludźmi, no bo jak się opłaca nam prowadzić biznes, to też przy okazji poznajemy, rozszerzamy nasze relacje z ekonomicznych na również takie osobiste, wiemy, że no on ma takie same potrzeby jak ja, jest też człowiekiem, no prawda, to potrzebuje sobie kupić, nie wiem, jedzenie, papier toaletowy, ubranie, co tam jeszcze, i cieszy go oglądanie sportu albo no, też dobra impreza, no, więc jest takim samym człowiekiem jak my, chociaż może w co innego wierzy. Ale też powiedziałeś, że mam się odnieść do klas. Dobra, więc Szymon potępił klasizm, a nie samą koncepcję klas jako taką. I to, co ja mówiłem, to było, że przed Marksem jeszcze i Engelsem.
1: Może krótko, dosłownie ad vocem, no bo żebyśmy nie, może nie zrozumiał źle. Ja miałem na myśli nie o klasy finansowe, które ty, koncepcja tego, że ty wierzysz w klasy finansowe, na zasadzie naturalnie się wytworzyły klasy, ponieważ jedni więcej pracowali, a drudzy leżeli na plecach i nic nie pracowali i się naturalnie wytworzyły jakieś takie warstwy finansowe czy klasy w społeczeństwie, to zupełnie co innego niż ja mam na myśli, bo ja miałem na myśli to, że niektóre ideologie wymuszają klasy, czyli że jest klasa panów, która pobiera podatki i jest klasa chłopów, czy poddanych, czy sługów, którzy no po prostu płacą te podatki. No i niestety mówiłem to też trochę w kontekście islamu, gdzie muzułmanie i Żydzi muszą, są zobowiązani płacić podatki, żeby żyć. Więc nie, w tym kontekście to mówiłem, a nie w co do naturalnie wytwarzających się klas finansowych, których powiem szczerze, że tak bardzo bym chyba nie potępił, jeśli są przecież naturalne, a nie wymuszone.
2: Tak, to jest dżizja, to się nazywa ten podatek od ludów księgi, to znaczy, że macie zostawić w spokoju, czyli chrześcijan i Żydów, o ile będą wam porządkowani, ulegli, prawda, nie będą jakichś wywrotów robić w waszym państwie czy czymkolwiek i też, no i będą płacić właśnie jako znak tej swojej uległości ten podatek na rzecz właśnie ummy, czyli wspólnoty muzułmańskiej, która dany teren zajmuje i na nim dominuje. Tak to jest w tej ideologii politycznej, która jest, jak mówiłem na początku, a Bartek to starał się zakwestionować, bardzo mocno związana tam. Tam to jest, słuchajcie, jak my mówimy, że w prawosławiu jest zaropapizm i związek sojusz tronu z ołtarzem, to w islamie to już w ogóle jest do potęgi. No więc... więc
3: dobrze, ja chciałem powiedzieć o klasach. Ja cię przepraszam, tak? Bajt, ale ja już w tym momencie będę przechodzić na odsłuch. Wysłucham oczywiście twojej riposty i mam nadzieję, że będzie wystarczająco silna. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko, aż po same kule. Hej.
2: Aż po kule. No, dzięki ci, Blacha. A propos tego, to ja miałem zamiar zapytać jeszcze na koniec temat kastratów i kryzysu męskości i takiego fetysza kastracji. Bo, ale to może zachowajmy sobie to na inny raz, bo to był przykład z tymi nożami. Tak, Blacha tu o nożach, które są zakazane w tym w Amazonie, ale to jest specyficzna, to tak, społeczność tych ludzi, którzy pracują w Amazonie jest specyficzna i oni mogą naprawdę sobie skakać. Niektórzy z nich, nie mówię wszyscy, mniejszość, tak jak mniejszość muzułmanów jest terrorystami, nie? Ale wystarczy mała liczba przypadków, żeby jednak, no, warto było je uwzględnić jakoś w zasadach bezpieczeństwa. Więc, a dobra, przytoczę wam newsa. Desperat odciął sobie jądra, bo tęsknił, donosi dziennik Fakt. I no, więc to na inny raz może ten news. A tymczasem wracając do klasy, tak, klasy, gdy chodzi o ekonomiczne, ale też inne, też no, w wielu społeczeństwach się one wykształcały. Oczywiście w wielu miejscach był to proces wspomagany przez państwo, był to proces nienaturalny. Natomiast może to być też proces naturalny i to nie tylko na płaszczyźnie ekonomicznej i o tym liberałowie teoretyzowali już i opisywali to, przykłady historyczne tego, ale też ogólną teorię tego formułowali przed Marksem i Engelsem. Tak naprawdę oni tą liberalną, no bo jeszcze nie libertariańską, nie istniał libertarianizm jako taki spójny, kompletny system filozoficzny, byli jacyś prekursorzy typu Bastiata na przykład, czy de Molinariego, ale liberalizm jak najbardziej istniał już i w XIX wieku istniała rozwinięta liberalna teoria klas. Oczywiście ona nie była na przedzie, nie była w awangardzie, ale była jednym z takich pomniejszych poletek badań filozoficznych właśnie w zakresie liberalizmu. No i Marx i Engels to przyjęli i zrobili z tego użyteczne narzędzie dla właśnie klasizmu. No tak samo jak Hitler przejął ideę, prawda, tam no narodowe, można powiedzieć, i dodał do nich takie pierwiastki, powiedzmy, socjalistyczne, faszystowskie, no i zrobił z tego właśnie hitleryzm. Wziął też trochę, prawda, tam niby się podpierał chrześcijaństwem, niby na pasach SS było napisane Gott mit uns, ale tak naprawdę wiemy, no, ale że
1: nie wiadomo
2: to była,
1: jaki
2: Gott, że strawestował to strasznie, to co zaczerpnął z wartościowych być może takich czy innych idei filozoficznych, artystycznych, a nawet i teologicznych. Więc tak to jest z tymi klasami, myślę, że się tutaj obroniłem. No co do co do ołówka, to też już mówiłem w sumie i się też myślę, że obroniłem i w sumie, no nie wiem, wy ocencie. Blacha już oceni chyba tylko z offline'u, bo zakończył swoją obecność, więc dzięki. A Szymon, powiedz, czy na koniec jeszcze chciałbyś oprócz pożegnania coś dopowiedzieć?
1: W sumie ile jeszcze mamy czasu?
2: No, kończymy, nie? Bo już nawet nie zachęcam do dzwonienia. Ja zachęcałem do dzwonienia na ostatek. No i ostatek.
1: Żałuję, że nie poruszyliśmy tematu Ukrainy, bo tak jak mówię.
2: No, lekko że tylko 14, zahaczaliśmy.
1: Tak, 14 razy to może nie jest aż tak dużo, ale no, tyle razy byłem w ostatnich latach na głównie zachodniej jednak Ukrainie i tak dalej, trochę tam. Powiedzmy, się interesuje tym tematem, no i wydaje mi się, że to jest zupełnie inny temat, tak? Mówiliśmy o islamie, gdzie się bardzo radykalnie wypowiadałem. Natomiast no, w Ukrainie faktycznie, ale wydaje mi się, że odgórnie raczej, że jest to raczej odgórnie promowany temat banderyzmu, tak? Natomiast no, jeśli, no, który jest powiedzmy taką odnogą, takim troszeczkę przemalowanym niemieckim nazizmem, bo to była taka no, wersja, zresztą nawet ukraiński ktoś, Dmytro Doncow, który napisał książkę Nacjonalizm, która była takim wyznacznikiem dla nacjonalistów ukraińskich, to ten sam człowiek przetłumaczył Mein Kampf na ukraiński, tak? Więc to widać jakby to powiązanie. Zresztą on ma swoją ulicę we Lwowie. Jest ulica Doncowa, tłumacza Mein Kampf. Ciężko mi to jakby pojąć, ale tak tylko w skrócie. Natomiast ludzie no oczywiście są generalnie przemili. Ja po prostu mam bardzo dobre zdanie, jeśli chodzi o ludzi po prostu z Ukrainy. Mówię, nie licząc szczególnie na Zachodzie może takiego bardziej przyjętego tego banderyzmu, czy promowanego gdzieś tam odgórnie, bo tak naprawdę no niestety Ukraina nie ma normalnej jakiejś za bardzo ideologii czy historii, którą mogłaby się nie wiem, szczycić czy przejąć i tak dalej, brać za wzór.
2: Natomiast mają Ruś Kijowską, nie? Chociaż ja wiem, że innych też się do tej, zwłaszcza Rosja do tej spuścizny odwołuje. No niemniej jednak Ruś Kijowska istniała i kwitła w czasie, gdy na terenie Moskwy rósł gęsty las brzozowy.
1: No tak, no ale to też doktor Jan Przybył o tym, bardzo fajny film, znaczy taki wywiad to jest, bo zresztą polecam na YouTube, możecie sobie wyszukać Ukraina bez mitów, bardzo polecam.
2: No ja taki, nie polecam.
1: Godzinny wywiad, mamy różne zdania, możemy rozmawiać. W każdym razie, no ja nie jestem zwolennikiem tezy, która mówi, że Ukraińcy są, nie jestem zwolennikiem tezy, która mówi, że Ukraińcy są potomkami Rusinów kijowskich, no niestety. Tym bardziej, że ukraińska Wikipedia mówi, że przez 16, polecam tam na, to jest treść, fragment artykułu o Jeremie Wiśniowieckim, tylko że właśnie w wersji ukraińskiej i tam jest napisane przez 16 lat Ukrainy Wiśniowieczyzny, tak, liczba ludności na tych ziemiach Wiśniowieckiego, czyli to generalnie Połtawszczyzna tam, za Dnieprze takie, liczba ludności zwiększyła się przez 16 lat z 4,5 tysiąca do 250 tysięcy. No to powstaje takie pytanie, to skąd ci ludzie się wzięli?
2: A przyjechali
1: z Korei. Przyjechali z Korei, nie zwiększyła się liczba, to jest nieprawda. Polska była kolonogenna, znaczy ona, Mazowsze głównie, tak, produkowała kolonistów, było bardzo ludne i Polska generalnie była bardzo, no nie wolno, to jest absolutny grzech porównać liczbę zaludnienia gdzieś tam na Mazowszu, czy w Polsce, tak jak dzisiaj mamy terytorium, no do Ukrainy, która generalnie były dzikie pola.
2: Tak? Ale do dziś są dzikie pola, to przecież do dziś gęstość zaludnienia na Ukrainie jest dużo niższa niż w Polsce.
1: Nie można porównywać dzisiejszej do ówczesnej. Oczywiście dzisiaj też, zresztą to jest takie ciekawe, tak naprawdę jest dużo wątków i ja ten temat naprawdę pod kątem lingwistycznym badam. Zresztą, przepraszam, jeśli wolno mi dosłownie 3 sekundy reklamy, polecam mój fanpage na fejsie, mapa polskiej kultury, a konkretnie to się zaczyna MAPX, myślnik mapa polskiej kultury, tam możecie sobie zobaczyć mój projekt, to są miejsca narodzenia znanych Polaków i to generalnie no, pokazuje, powiedzmy, gdzie rodziła się polska kultura, zasięg kultury, ale Wracając z Ukrainy, to faktycznie nawet dzisiaj struktura wiosek jest widoczna. Tam, gdzie była Rzeczpospolita, to powiedzmy ta struktura wiosek jest taka bardziej, nazwijmy to, zachodnia, taka bardziej zwarta, powiedzmy. Natomiast no, tam, gdzie już nie było Rzeczpospolitej, no to jest taka struktura bardziej rosyjska, tak? Czyli też duże przestrzenie odległości.
2: Też sam język, tak, wiorsty całe, ale też sam język ukraiński dużo lepiej się rozwinął, dużo większa część ludności mówi nim na ziemiach, które wchodziły kiedykolwiek w skład Rzeczpospolitej, niż na ziemiach, które nie wchodziły, więc bliskość, bliskość związków z Rzeczpospolitą koreluje z rozkwitem tożsamości i kultury ukraińskiej. A co do Rosji, to ja napisałem tak na Facebooku, tak wiadomo, to, że takie rzeczy pisze się dla częściowo prowokacji, ale to naprawdę jest w tym pewna myśl, którą naprawdę uważam, że powinno się ponownie zdobyć Moskwę i przenieść stolicę Rosji do Nowogrodu, tak, Niżnego. Bo to jest dziedzictwo, do którego myślę, że warto się... I w sumie wolnościowcy tamtejsi, przynajmniej Partia Libertariańska, Partia Rosji, jak najbardziej

0: moim zdaniem da się zrozumieć tak naprawdę bez nauki, jest o wiele bardziej podobny do polskiego niż czeski, czy nawet słowacki. To jest po pierwsze. Zostaliśmy podzieleni trochę jak Serbowie i Chorwaci, moim zdaniem, na podstawie religii, chociaż jak wiemy, serbski i chorwacki to jest w zasadzie ten sam język, tylko się inaczej nazywa, no bo inne narody, no bo inne religie i tak dalej. Tak, Bośniacy to już w ogóle trzeci naród, no bo islamiści. Więc myśmy też zostali tak podzieleni. Natomiast ja jestem może nie tyle zwolennikiem tezy, że Ukraińcy to są po prostu Polacy czy potomkowie Polaków, tylko że my w ogóle jesteśmy wszyscy razem potomkami, jakby mamy jednego ojca i matkę i chociażby z tego powodu no nie wolno nam jakby tak, nie wiem, genetycznie, etnicznie tak do kości ich nienawidzieć czy nie lubić. Czy jakby miejmy po prostu ten wzgląd na to, że w Polsce nazwisk Mazur jest 60 tysięcy, a na Ukrainie jest ich zaledwie 30 tysięcy. A nazwisko Mazur oznacza ni mniej, ni więcej, tylko pochodzenie z Mazowsza. Więc no, to pokazuje skalę naszego, powiedzmy, wspólnego pochodzenia. Nie dajmy się podzielić przez tę ideologię.
1: Tak, ten, na w ogóle wielki, nie niżny. Tak, chyba tutaj trochę przekręciłem. W każdym razie dołączył do nas wódz. Jeszcze na koniec taki wyjątek zrobiłem, bo wódz jest naszym stałym słuchaczem i zwykle mówi coś ciekawego, więc wódzu, no, antena dla ciebie.
2: A dziękuję, dobry wieczór. Tak, o Ukrainie nie chcę za wiele mówić. Odnoszę tylko wrażenie, że tu kolega jednak pomija wpływ narodu rusińskiego, ogólnie rzecz biorąc, na kształt dzisiejszej Ukrainy i szlachty rusińskiej generalnie. W tym całym swoim wywodzie i teorii, jakoby to Ukraińcy byli w dużej mierze Polakami. Na pewno to przenikanie kultury miało miejsce, ale ja nie o tym. Bardziej chciałem się odnieść do początku pierwszej wypowiedzi pana Bartka Kwapisza, która niestety moim zdaniem zepsuła całkowicie dzisiejszy program. Trochę nie lubię, kiedy na dzień dobry ex katedra ktoś wygłasza, że generalnie to nie macie prawa się wypowiadać na jakiś temat, bo nie przeczytaliście miliona książek, nie macie habilitacji z islamu, jakiejś tam logiki, jakkolwiek by się ta nauka miała nie nazywać. To było bardzo niefajne. Nie wiem, czy pan Bartek nas słyszy, czy nie. Ale było to bardzo, bardzo nieciekawe. I to w ogóle chciałbym wiedzieć właśnie, skąd wziąłeś, Krzysztofie, naszego kolegę, bo odnoszę wrażenie, że nasz obrońca islamu żyje w jakimś, nie wiem, świecie jednorożców i dobrych wróżek. Oczywiście rozumiem jego przerażenie narastającą ksenofobią, natomiast moje pytanie, tak jak jeżeli chodzi o Ukraińców, to ono wynika tylko raczej z dwóch rzeczy. Tak, po pierwsze, faktycznie jest sporo Ukraińców. Mieszkam w dużym polskim mieście, więc mogę to obserwować. Jest to fakt. A drugi fakt jest taki, że jednak te pewnego rodzaju problemy z przeszłością, z Ukraińcami mamy. Natomiast co do islamu, to odnoszę wrażenie, że jednak wzrost islamofobii w Polsce być może niekoniecznie, bo obserwujemy to z boku. Ale generalnie, jeżeli chodzi o Zachód, to ja nie wiem, czy on jednak nie jest uzasadniony.
1: Tak.
2: To jest takie moje pytanie.
0: Bardzo krótko powiem, jeśli mówisz, że jest uzasadniony, to nie jest fobia. Bo fobia to jest strach nieuzasadniony. Czyli z góry, jak używasz słowa islamofobia, to znaczy mówisz, że ludzie mają nieuzasadniony strach przed tą ideologią. Czyli
2: czekaj.
0: Nie wiem, że jest nieuzasadniony.
2: Znaczy, być może nie jestem pewien językowego pochodzenia, że tak powiem, całej etymologii słowa islamofobia, ale w ogólnym rozumieniu aktualnie przyjętym, w tym potocznym rozumieniu, niekoniecznie akademickim, przez islamofobię rozumiemy strach przed islamem, przed dystansami islamu, rozumiem, tak? Niekoniecznie irracjonalny. Moim zdaniem on irracjonalny po prostu nie jest.
0: No natomiast dlatego po prostu ja nie nazywam tego islamofobią, tak? Ja nie jestem islamofobem. Ja po prostu stwierdzam, że to jest totalitarna ideologia, no a nie, tak, że jestem islamofobem. Właśnie. Wiesz, czy ja jestem nazifobem, czy ja jestem stalinofobem? Nie, ja po prostu stwierdzam, że stalinizm i nazizm to są cholernie złe ideologie.
1: Ja zwykle mówię, że nie jestem homofobem, ale jestem homoaktywistofobem.
2: Natomiast z tego co rozumiem, z tego co rozumiem, etymologię słowa islamofobia, ona z

0: składa się ze słowa islam oraz greckiego słowa phobos, czyli strach. Czyli nie ma tutaj dodatku irracjonalne albo
1: tak, ale
0: nieuzasadnione.
1: W psychologii się fobię definiuje jako właśnie zaczerpnięte słowo zapożyczone do polskiego języka,
2: właśnie,
1: że to nie
2: jedno
1: jest,
2: to jest
1: synonim strachu, tylko,
2: tylko
1: właśnie no, taki strach irracjonalny. Ale jako
2: ale to,
1: taki,
2: to
1: taka cząstka słowa, to faktycznie, zwłaszcza, że nie ma takiego słowa, które by znaczyło to, co islamofobia, tylko że nie klinicznie, że niekoniecznie irracjonalnie, tak? No więc tutaj już takie użycie zamienne się upowszechniło.
0: No to będąc bardziej w takim razie, że tak powiem, akademicko ścisłym, mówmy w takim razie o obawami przed islamem. Nie będzie wtedy nieporozumień. Więc no, moim zdaniem niestety obawy przed islamem są jak najbardziej uzasadnione. Tutaj kolega nam zarzucał, po pierwsze kolega Bartosz na dzień dobry ustawił ciebie jako potencjalnego krytyka islamu i potencjalnego osoby, która chce potencjalnie ją zaatakować, od razu zarzucając ci, że powtórzysz jakieś pewne stereotypy, chociaż tego nie zrobiłeś. Nie wiem, czy zauważyłeś to, Krzysztof.
1: Tak, no i ja też powiedziałem to, co ty, że nie jest dobry ad personam taki, no, takie podważanie, że powinieneś być ekspertem, który to studiował, żeby w ogóle o tym mówić, takim, no, z uznanymi, nie wiem, jakimiś tytułami czy czymś. No, ale niemniej jednak powiedział też wiele rzeczy ciekawych, moim zdaniem, i trochę szkoda, że był z nami tak krótko i dyskusja nie poszła mocniej w niektóre rzeczy, na które myślę, że całkiem ciekawe by się powiedział, bo znam jego wypowiedzi też z innych miejsc na ten temat, znaczy na te tematy. No i zaczęliśmy też tak trochę w nawiązaniu do tego, jak był kiedyś gościem, czyli od tematu w sumie substancji psychoaktywnych, więc nie wiem, jak chcesz, to możesz na tym zakończyć, na substancjach psychoaktywnych.
0: Nie wiem, czy powinniśmy się wypowiadać na ten temat w kraju, gdzie właściwie wszystkie substancje psychoaktywne są zakazane i obłożone sankcją pozbawienia wolności, więc...
1: Wolność słowa jest.
0: Co ty
2: mówisz? To jest właśnie ten paradoks. Religia, której lider, który jest godzien naśladowania i wszyscy muszą go naśladować i z racji szacunku do tego lidera nazywają swoje dzieci jego imieniem, tak? Mówię tu o Mahomecie. Przecież no chyba co drugi, czy co trzeci, czy co czwarty po prostu dziecko to się nazywa islamski Mahomet, tak?
1: A w Ameryce Południowej Jezus.
2: No i Jezus, prawda? Więc jak ktoś jest wyznawcą danej ideologii czy religii, no to nazywa swoje dzieci dla czci, tak? Czyli wiemy, że naprawdę abstrahujemy teraz, bo ktoś powie, jak sobie interpretujesz te książki i tak dalej. No ja się z tym nie zgodził, ale można to uprościć. Ludzie oddają cześć i honor temu liderowi, temu człowiekowi. A co to jest za lider? To jest lider, który poślubił dziewczynkę, gdzie hadisy mówią, że jeszcze była z lalkami, czyli była dziewczynką, nie miała jeszcze miesiączki, że się tak wyrażę. Poślubił dziewczynkę, kiedy miała 6 lat i skonsumował małżeństwo, kiedy miała 9 lat. I teraz nikt mi nie wmówi, że jakieś interpretacje, nieinterpretacje.
0: Jeżeli wy pozwolisz, że idę ci słowo, bo nie trzeba nawet szukać tego typu odniesień. Wystarczy
2: ale
0: sobie wziąć
2: niektórzy wymagają, bo niektórzy tak tego nie widzą, że trzeba tak ilustrować. No.
0: Niech wystarczy sobie wziąć tak naprawdę, bo to, co chciał Bajt powiedzieć na samym początku audycji, odnosiło się do tego, że kultura muzułmańska nie uznaje rozdziału państwa od religii. Państwo musi przyjmować prawo religijne szaria. Państwo islamskie.
1: Nawet nie tyle państwa, co w ogóle porządku doczesnego, sposobu, w jaki swoje prawa, w jaki swój system funkcjonowania no, w sferze publicznej, jako właśnie społeczeństwo, urządzi dana społeczność polityczna.
0: I niestety właśnie tu kolega Bartek wszedł ci w słowo i nie dał dokończyć, od razu próbując atakować cię z pozycji takiej, że będziesz powielał pewnego rodzaju stereotypy, które oczywiście nie...
1: No to nie, to ja to szybko zdementowałem, więc może nie pastrzę
0: właśnie niewystarczająco mocno, a szkoda. Niemniej jednak, nie ma co szukać nawet specjalnie jakichś elementów w życiorysie Mahometa. Wystarczy po prostu wziąć państwa, przykłady państw, które po prostu szaria mają wprowadzone w swoje prawodawstwo. I nie wiem, czy nasz żyjący w świecie jednorożców
2: no tak,
0: i dobrych wróżek kolega zdaje sobie sprawę z tego, ale apostazja według Koranu jest karana śmiercią. w wielu krajach, między innymi, będę wymieniał, Arabia Saudyjska, Jemen, Afganistan, Komory, Mauretania, Pakistan i Sudan.
2: Tak, tak.
0: Są to kraje, w których apostazja karana jest śmiercią.
1: Tutaj wrzuciłeś ty na czat wcześniej link do takiego artykułu na Wikipedii o tym pojęciu widda, które to opisuje właśnie teologii islamu.
0: Więc jeżeli będziemy nazywać różnicą kulturową, albo będziemy stawiać znak równości pomiędzy kulturą chrześcijańską, która nie karze śmiercią za tego typu rzeczy, a islamem, to popełniamy tutaj jakiś zasadniczy po prostu błąd. Moim zdaniem to jest to, co powiedział Jacek a propos wolności słowa i poprawności politycznej. Popełniamy zasadniczy błąd, stawiając znak równości pomiędzy naszymi kulturami. Nie, ich kultura jest po prostu zła. To jest kultura śmierci. To jest kultura antyczłowieczeństwa i antycywilizacyjna. Kultura, która karze śmiercią za inne poglądy religijne, jest antyludzka i zasługuje tylko i wyłącznie na zniszczenie. W kierunku Mekki powinny w tym momencie lecieć bombowce strategiczne USA napakowane po same brzegi atomówkami, a Mekka powinna płonąć.
1: Ale co właśnie z ludźmi tam mieszkającymi?
0: Może można im dać 24 godziny na opóźnienie tego, na opóźnienie.
2: Jeszcze pozwolisz,
0: że dokończę, bo tutaj mówiłeś kolega Szymon.
2: Tak.
0: Tak? Mówiłeś, że nie powinniśmy oceniać ideologii, a powinniśmy oceniać ludzi.
2: Odwrotnie mówiłem.
0: Tak, oczywiście. Masz całkowitą rację, przepraszam cię. Mówiłeś, nie należy oceniać samych ludzi, ale ich ideologię. Moje jest pytanie, w jaki sposób oceniać człowieka, który zdając sobie sprawę z zła, jakie niesie jego ideologia, nadal za nią podąża. Bo moim zdaniem człowiek...
2: No to jest właśnie ciekawa rzecz, ale to właśnie z tego powodu, moim zdaniem, bo ja na przykład, jak widziałem twoje wcześniejsze wpisy na stronie, te komentarze na czacie, to właśnie pomyślałem, no, że właśnie fajnie by było z tobą porozmawiać, dlatego że no ty masz takie podejście, ale ty używasz słowa kultura. Ja na przykład jestem bardzo ostrożny i staram się być, przepraszam, precyzyjny co do słów, bo wojna już się toczy, wojna, która się toczy, to jest jak mówi, może nie wiem, czy każdemu się spodoba ta osobistość, Pamela Geller, nie każdy zna pewnie, ona używa takiego sformułowania, że wojna się toczy właśnie w sferze mediów, przepraszam, w sferze informacji, tak? Więc to, jakich słów używamy, jest bardzo ważne, ponieważ nie wiem, czy ktoś jest znajomy z jakimś słowem duraczenie, to takie komunistyczne duraczenie, na przykład unijne duraczenie, czyli istnieje coś takiego jak bełkot medialny, jak to, że ludzie po prostu paplają coś, gadają coś, tak jak właśnie tu obronię, bo kolega mówił, że trzeba poznać źródła. Znowu mówię, zgadzam się, musimy poznać źródła, doinformować się, nie bądźmy chłopami, tylko bądźmy szlachtą, doinformujmy się, doczytajmy, mamy to, co... No w dzisiejszych czasach jest to ultra łatwe, żeby znaleźć sobie Koran po polsku, Biblię po polsku, przeczytać, co tam jest napisane, porównać, czy to są te same osoby. Ja tylko, i kończąc, użyłaś słowa kultura. Ja nie użyłem tego słowa, bo kultura to jest coś takiego zawieszonego w chmurze. To jest takie coś, co nie ma korzeni. No, płynie sobie po niebie jakaś kultura. Z dupy się wzięła, przepraszam, że tak powiedziałem. I teraz, no nie wzięła się znikąd, tylko właśnie ma te konkretne zapisy, konkretne księgi i my nie jesteśmy jakimiś szowinistami tylko dlatego, że recenzujemy książki. I teraz nieważne nawet, czy nie wiem, Mahomet, czy Jezus istnieli, czy nie istnieli tak naprawdę, bo mogli nie istnieć, ale ponieważ te książki mówią, co mówią, a ludzie w nie wierzą, to trzeba zrecenzować książki. Tak najkrócej można to ująć. My musimy konkretnie zrecenzować książkę. Tak jak wolno nam recenzować Mein Kampf Hitlera, raczej niedobrze jest wierzyć w to, ale recenzować jest dobrze. Ja na przykład fragment czytałem. Hitler pisze w swojej książce, że Żydzi to insekty, a Mahomet pisze w swojej książce, że chrześcijanie i Żydzi to małpy i świnie. No to warto recenzować książki. I teraz z tych książek wypływa jakaś ideologia, a ludzie za nią idą. To w jakiej skali, w jakim stopniu za nią idą, no to już właśnie nie generalizujmy ludzi. Ale religię, ideologię z tym dodatkiem plus Bóg, możemy recenzować. Nie miejmy tego daszka, że jest jakaś religia, a to nam nie wolno, bo trzeba być tolerancyjnym. Nie, to są ideologie. To, że ty wierzysz w Boga, to ja to szanuję. Natomiast to ty w niego wierzysz, prawda? Natomiast to nie usprawiedliwia w ogóle twojej ideologii. To jest tak, jakby latający kościół potwora spaghetti, prawda? Czy jak to on się tam, latającego potwora spaghetti, nagle se wymyślił, że im wolno po prostu chodzić po ulicach i, nie wiem, gwałcić ludzi, czy coś tam robić. No po prostu i tylko dlatego, że oni sobie założyli kościół i wierzą w święty durszlak, to ja będę po prostu, no nie wiem, bał się ich skrytykować, ich tam usprawiedliwiał, o ci biedni wyznawcy makaronu i po prostu jacy oni biedni i w ogóle...
0: Zajdę ci w słowo.
2: Ja właśnie skończyłem.
0: Rozumiem, do czego dążysz. Natomiast widzisz, moim zdaniem, oczywiście masz rację, że dobrze byłoby nie uogólniać. Natomiast mamy do czynienia z kulturą, która generalnie kolektywizuje wszystkich ludzi i traktuje ich według bardzo prostego filtra. Jesteś albo kafirem, albo muzułmaninem. Koniec. Nie ma innego podziału.
2: Dobrze, tylko nie używaj słowa kultura, używaj słowa ideologia, religia.
0: To jest kultura. To jest element kultury.
2: Kultura to jest tradycja. Kultura to jest na przykład to, że sobie tak. Babcie robią wianki, ale one nie mają żadnej księgi, która im mówi,
1: ale na kultura to jest dużo szersze pojęcie i też zarówno w szersz, jak i w głąb jest analizowane. Kiedyś trzeba by w którymś odcinku, takim nie instead party, tylko takim przygotowanym na jeden solidny temat, zrobić być może odcinek o deep culture, czyli nie wiem, czy to po polsku w ogóle ma odpowiednik już, czy społeczność naukowa zaczęła po polsku to jakoś bardziej mocno eksplorować, ale tak, jak najbardziej, do tego zaliczają się takie rzeczy, jak na przykład język, struktury języka, w ogóle to, co jest... Wyobrażenie o tym, co jest w ogóle wyrażalne w języku. Także zaliczy się do tego stosunek do gorzej sytuowanych, stosunek do upośledzonych, tak? Stosunek do dzieci. To wszystko się zawiera właśnie w...
0: To nie są wianki i tańce, tak? To wszystko jest opisane w Koranie. Koran zdefiniował każdy aspekt życia muzułmanina. Muzułmanin nie musi myśleć.
2: Mała poprawka, Koran i hadisy, nie sam Koran, bo sam Koran jest za wąski. Koran i hadisy.
0: Może masz rację. Nie jest to istotne. Co więcej, znaczy, masz rację oczywiście, że nie możemy ująć wszystkich muzułmanów pod jeden nawias kulturowy, ponieważ dalekowschodni muzułmanie są znacznie mniej radykalni niż ci, których znamy z terenów Arabii. Jest, więc może masz rację, że używanie słowa kultura tutaj jest nie do końca na miejscu. Wracając jednak do kwestii indywidualnego podejścia do każdego potencjalnego, że tak powiem, muzułmanina. Tak jak powiedziałem, pytanie jest, jak należy traktować człowieka, który zdaje sobie sprawę z zbrodniczości ideologii, którą, że tak powiem, w tym momencie wyznaje, bo moim zdaniem, oczywiście, jeżeli ktoś zechce odejść z islamu, wyrzec się islamu i na przykład żyć w cywilizowanym społeczeństwie, powinien mieć do tego pełne prawo. Pytanie jest tylko, na ile możesz wierzyć muzułmaninowi, bo Koran sankcjonuje kłamstwo religijne, które i uprawnia do popełnienia kłamstwa religijnego. Możesz się wyrzec swojej wiary, nazywa się to takija, zdaje się. Jest to umyślne wprowadzanie w błąd innowiercy po to, aby że tak powiem, na przykład nie narazić się.
2: A ja mam proste rozwiązanie.
0: No, słuchajcie.
2: Rozwiązanie jest bardzo proste. Jeśli uważamy, że stalinizm jest totalitarną ideologią, która wymordowała dziesiątki milionów ludzi, albo uważamy inaczej. Jak uważamy inaczej, no to być może jesteśmy tymi, którzy by chcieli promować stalinizm, bo to jest rzecz tak oczywista, że to jest zła, totalitarna ideologia, że powinno jego promowanie
0: być zakazane. Ale nasz kolega Bartek twierdzi, że islam nie jest zbrodniczą ideologią, że to są stereotypy,
2: no, rzeczy przepraszam, Mohamed był terrorystą, Mohamed był pedofilem, był terrorystą i czego trzeba nam więcej, tak? To znaczy naśladowanie tego człowieka powinno być zabronione. zmienione, okej? Okay? Ten człowiek
0: tak,
2: by nie
0: to jest, to, to, dokładnie, no, tylko że nasza dosta nie ma Mahometa, jest drogą.
2: Skrócie, nie wydawajmy wizy dla Mahometa. Zero wizy dla Mahometa, okej?
1: Okay? No, Mahomet dawno nie żyje, więc już raczej wizy nie będzie się nawet ubiegał. W każdym razie, co chciałem powiedzieć, dwie rzeczy w sumie chciałem tak powiedzieć na koniec. Pierwsza to jest taka, że ludzie jednak, to zwłaszcza wózu, tak do swoich wypowiedzi się odnosząc, że ludzie są przeważnie dużo mniej logiczni niż my tutaj, na przykład będąc teraz na antenie, czy też mam nadzieję słuchający nas, większość z nich. Mianowicie, no, są dużo częściej ludzie mają jakiś taki zestaw przekonań, które są ze sobą sprzeczne, czy niespójne jakoś. Na przykład ci, co podawaliśmy ich tutaj jako przykład, ci katolicy, co jednocześnie wierzą, no dajmy na to, w reinkarnację. Czy też ludzie, socjaliści na przykład, którzy pomimo wielu przykładów, do jakich zbrodni prowadzi wprowadzenie w jakimś kraju no, rządów właśnie opartych na takim czystym, naukowym powiedzmy socjalizmie, czy nawet na nieczystym, tylko takim wyściełanym dobrymi intencjami, to prowadzi jednak do skutków zgoła przeciwnych do tych, które oni chcą, czyli żeby było dobrze, żeby wszyscy się kochali, dzielili wszystkim i tak dalej. Więc czy to w religii, czy to w gospodarce, czy w każdej innej dziedzinie mogą być ludzie zwolennikami jakiejś ideologii, a wcale nie przyjmować do wiadomości tego, jak złe mogą być jej skutki i nie być w stanie sobie wzbić się na ten poziom, prawda, intelektualnego wyrafinowania, żeby zadać sobie pytanie, czy te skutki są immanentnie związane z daną ideologią, czy tylko są wypaczeniami, jak to mówili i mówią dalej zwolennicy komunistów. No i w sumie zwolennicy wielu religii też, chrześcijaństwa też, i to jest właśnie takie dobre przejście do tego, co drugie chciałem powiedzieć, bo tak trochę stając w obronie, tak wchodząc w rolę adwokata diabła, taką samą jak szedłem w afterparty o buddyzmie, gdzie ja się wczułem w bycie buddystą i w bronienie buddyzmu, chociaż tak naprawdę obaj go krytykowaliśmy z Danielem Piesto, to powiem i tutaj już będziemy kończyć w związku z tym tak to prowokacyjnie. W komentarzach zachęcam do tego, że jeżeli się poczujecie sprowokowani, to jest specjalnie, to jest taki perwersyjny zabieg z mojej strony, bo nie dam wam tutaj, Szymonie i Wudzu, do tego się w pełni odnieść. Będziemy się żegnać po tym, co powiem. Mianowicie jest też taka teoria, która mówi, że islam, ponieważ jest o jakieś 600 lat młodszy od chrześcijaństwa, to ma mniej więcej takie błędy, zwłaszcza gdy chodzi o jego przełożenie na społeczeństwo, na politykę, na wymiar sprawiedliwości i tak dalej, jak chrześcijaństwo właśnie też te 600 lat temu, kiedy to płonęły stosy, kiedy to też za, no może nie ale za sam apostazję, ale za ogłoszenie go publicznie, czekaj, za ogłoszenie go publicznie szło się też na stos, jak na przykład Polak, to zapomniałem jak się nazywał, ale autor dzieła De non existentia Dei, czyli o nieistnieniu Boga. No więc niektórzy nawet idą dalej i sądzą, że
2: musisz chociaż pozwolić się od nich.
1: Niektórzy sądzą nawet, że islamowi potrzebna jest reformacja, chociaż ja wcale nie uważam, że chrześcijaństwu była potrzebna reformacja w takim wydaniu, w jakim miała miejsce. No jako katolik trudno, żebym to popierał, ale w jakimś sensie jak co innego zamiast reformacji powinno było być. I ci, którzy się opierali przeciwko temu, no to też no, są podobnie źle zrobili jak ci heretycy, co spowodowali rozłam w kościele. Znaczy wina była po obu stronach tak naprawdę. Tak mogę powiedzieć z perspektywy i wielu historyków chrześcijańskich to mówi dziś też, zarówno katolickich, jak i niekatolickich. No, ale fajnie by było, życzyłbym sobie, tak, to jest takie myślenie może życzeniowe, ale może nie, jak pokazuje przykład chociażby niektórych grup muzułmańskich, jak tutaj wózu mówisz, dalekowschodnich, czy też jak ja mówiłem, Tatarów, którzy żyją, no, także i w Polsce. Więc że islam przejdzie taką ewolucję i że będą patrzyli się potomkowie ich, muzułmanie, o ile ta religia będzie dalej istnieć, za kilkaset lat będą się patrzyli na to z równą zgrozą, jak my patrzymy na to, jak się różne odłamy chrześcijan nawzajem, a także chrześcijanie, niechrześcijan w imię Boga niby, znaczy z imieniem Boga na ustach, palili na stosach i w inny sposób prześladowali. Co jest, że ta teza jest fałszywa. Uszy bolą. Islam nie będzie miał reformacji. Dobra, tyle. Przeczytałem, co tu piszecie na Skype'ie. No, więc słuchajcie, tak jak powiedziałem, zgodnie z zasadą takiego suspensu, chciałbym na tym zakończyć i zachęcić Was do żegnania się. Tak więc w imię Ojca i Ty, Wudzu, może pierwszy, bo ostatni zadzwoniłeś, więc ostatni będą pierwszymi.
0: Trzymajcie się wszyscy i do usłyszenia.
1: Dzięki, Wudzu. Też do usłyszenia, pewnie nieraz jeszcze.
2: Pozdrawiam z komunistycznej Barcelony. Trzymajcie się.
1: Dzięki, Szymon. Adios. No i żegna się z Wami prowadzący to Instead Party w ramach audycji Proste Zwierciadło, czyli Krzysiek Maczyński, Well Bite Eater. No i do przeczytania w komentarzach. Myślę, że mogą być liczne. Szczególnie tym razem. Cześć.

Awe, awe. Tak, awe Satan powinienem się przywitać, chyba. No, bo tak zbulwersowała mnie trochę informacja, że Telewizja Polska i Episkopat zawarły porozumienie. Więcej mszy na antenie publicznej telewizji, zarówno w programie trzecim, TVP Info, program pierwszy, w całkiem niezłych porach, bo tu godzina, no z rana, transmisja mszy, więcej transmisji mszy, ale też o 15, no to taka godzina, gdzie kiedyś o tej godzinie leciały fajne seriale, pamiętam jak jeszcze oglądałem telewizję, to o tej godzinie leciały sobie jakieś bardzo fajne takie seriale topowe, programy dla dzieci edukacyjne, to jeszcze za PRL-u, jakieś teleturnieje, popularno-naukowe programy. Teraz będą msze i ma być też więcej programów katolickich. Nie zdefiniowano konkretnie jakie, pewnie już nad tym dumają, co to mogłyby być za programy. Ale pewnie coś takiego, że będzie tam przekazywana doktryna katolicka. No, ciekawe. Wszedłem na antenę, a tu na priwa mam pytanie, czy wejdę. Teleturniej odpedalenie geja. No, co na zmora ma propozycję. No, raczej nie mamy co się spodziewać programów, które by na przykład coś powiedziały o rodzimowiercach, czy... To już nie daj Boże jakieś inne religie okultystyczne, takie jak hinduizm, prawda, Hare Krishna, nie wiem, czy cokolwiek tam innego. Nawet nie sądzę, żeby cokolwiek było o innych kościołach chrześcijańskich, no bo Kościół katolicki będzie pewnie bardzo uważał, tutaj trzymał rękę na pulsie i uważał, aby nie było nic za bardzo tam o protestantach, czy o jakichś tam zielonoświątkowcach, czy innych. Będzie tylko katolicki ksiądz, niestety. No i można się zastanowić, czy to jest dobre, bo może to jest dobre, może się nie znam po prostu. Wiem tutaj, że Jan Matejko czy Jola z Radia Enki na pewno by pochwalili bardzo i powiedzieli, że to i bardzo dobrze, a co ma być? Przepraszam bardzo, to jest nasza historia, to jest nasza kultura, nasz kod kulturowy. Poza tym jest 90% katolików i my też mamy prawo mieć swoje programy i dobrze, że więcej, więcej, więcej. Jeszcze więcej powinno być. Co to ma być, że jeden program czy dwa dziennie? Z pół dnia powinno być coś właśnie takiego dobrego, bożego. I co ci to przeszkadza, krawiec?

0: Co ci to przeszkadza, że są takie programy? No, przeszkadza trochę, przeszkadza właśnie. W ogóle przypominacie sobie, żebyście kiedykolwiek widzieli w telewizji publicznej jakiś program, w którym byłyby inne religie zaprezentowane? To już za SLD było, nawet tak jak telewizja była pod pieczą SLD, no to też już włazili w dupę Kościołowi. No i ja sobie nie przypominam, żeby kiedykolwiek był jakiś program o rodzimowiercach na przykład, czy o kulcie Asatru, o wierzeniach takich właśnie wikińskich w Asów. Nic, żadnych innych religii. No tak samo jak religia w szkole jest też, to nazywa się religia, powinno się nazywać religia katolicka, nawet nie chrześcijańska, tylko katolicka, bo są dzieci się uczą z jakiegoś tam kościółkowego, katolickiego elementarza, jak to się nazywa, katechizm, o, katechizm, z katechizmu się uczą. Uczy katolicka zakonnica, katolickich reguł, katolicki ksiądz, katolicka katechetka. Zachęca do chodzenia do katolickiego kościoła. Jest omawiane, jak się przygotować do różnych katolickich uroczystości. Są omawiane sakramenty i tak dalej, i tak dalej. No wszystko katolickie. Jola napisała, że znowu wkładam w jej usta, których nie powiedziała, że wkładam jej w usta słowa, których nie powiedziała. No niezupełnie, bo to raczej było na zasadzie, czego się spodziewam. Czego się spodziewam, jakich wypowiedzi. No a nie kryjecie się zarówno ty, Jolu, jak i Jan ze swoim wielkim szacunkiem dla Kościoła katolickiego. Jan się przedstawia jako osoba niewierząca, nie wiem jak jest z tobą. No ale nie kryjecie się ze swoim wielkim szacunkiem i z tym, że podoba wam się Kościół katolicki, że go szanujecie, cenicie i tak dalej, no to jakich wypowiedzi można się spodziewać, że dobrze, że w tej właśnie telewizji publicznej się mówi o sprawach katolickich. No. Ale jeśli się poczułaś urażona, to przepraszam. W każdym razie mnie to bardzo denerwuje, że tak jest i tak się zastanawiam, czy w ogóle jest jakiś sens tutaj. Co takiego nam ten katolicyzm daje? Może ktoś chciałby zadzwonić i powiedzieć tak konkretnie, co nam daje. Słuchają też Nocnego Radia katolicy i ja jestem otwarty. Może ktoś zadzwoni i powie, Krawiec, mylisz się, myślę, że katolicyzm jest bardzo dobry, ponieważ daje nam... I tu można wymienić, co tam komu przyjdzie do głowy. System wartości, pisze Jola. A co, a nie ma innych systemów wartości? I jaki to jest system wartości? Co ten system mówi, co ten system przedstawia takiego konkretnego, że co, że aborcja jest zła? No to jest bardzo szeroki temat i... Można o tym bardzo długo rozmawiać i się wykłócać i każdy ma tutaj swoje racje. Nie bez powodu jest jakiś kompromis zawarty, a nie mamy w jedną stronę. To, czy to już jest dziecko napoczęte, czy nie napoczęte, można się długo spierać. Więc to jest taki slogan troszkę, że system wartości nam daje, ale to bym chciał konkretnie na przykład, nie? Co... Jaki to jest system wartości? Dlaczego ten system wartości katolicki jest lepszy niż inne, bardziej uniwersalne systemy wartości, niż jakieś prawo naturalne, humanizm? Czy po prostu, nie wiem, oparcie się na takich prostych zasadach i wtłoczenie ich od małego w małe główki małych dzieci? Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, szanuj drugiego człowieka. Można tak w ten sposób też spróbować, nie? Jaki tu jest ten system katolicki wartości? Zresztą, jaki by nie był, to ja nie widzę, żeby to działało za bardzo, bo jak patrzę tak sobie na katolików, to nie widzę, że oni są jakoś bardziej moralni, czy odznaczają się jakimś jakąś lepszą moralnością, są bardziej empatyczni, bardziej bezinteresowni? Raczej nie. Ciężko tutaj wskazać, czy mamy koło siebie ateistę i katolika i będą różni. No, raz się znam zarówno bardzo fajnych i takich chętnych do pomocy drugiemu człowiekowi, do wybaczania i tak dalej, ludzi po obu stronach i nie widzę tu absolutnie żadnej przewagi, a może wręcz przeciwnie. Częściej katolicy są mniej skorzy do jakiegoś dialogu, ponieważ oni mają dogmat, bardzo silne dogmaty, które im zabraniają dogadywania się z kimś, tego, żeby pójść na kompromis. Są nieelastyczni zupełnie, więc no tutaj jesteśmy skazani tylko na rację tej jednej strony, które no niekoniecznie muszą te racje być dobre. Jak dla mnie to Kościół to zawsze była po prostu to była przynależność do pewnej wspólnoty, wynikająca w dużej mierze z wychowania, po prostu z wychowania w pewnej tradycji, odprawianie pewnych rytuałów, spowiedź, komunia, bierzmowanie, tak, ślub kościelny, ale nie widzę w tym jakiejś wielkiej wartości czy czegoś, co nas, mówiąc takim językiem właśnie religijnym, ubogaca jakoś szczególnie. Czy katolicy są jakoś bardzo uduchowieni? No widzisz, Jolu, ty na przykład tutaj piszesz o tym systemie wartości, często się na te rzeczy powołujesz, ty na przykład właśnie i Jan, a dzisiaj nas zwyzywałaś. My cię raczej nie wyzywamy, na przykład my ateiści, nie? Tak bardziej z szacunkiem, a ty nas zwyzywałaś dzisiaj tam gdzieś na Discordzie, nie? Że głupki, że tutaj... No to tak. Też u tych osób wierzących często taką pogardę właśnie widzę do inaczej myślących. I właśnie ten brak jakiegokolwiek kompromisu, złość, która się pojawia. Z jakim szacunkiem trzeba to było przeczytać? Nie wiem, o co chodzi. No. Mi się wydaje, że tutaj absolutnie nie ma żadnej przewagi, jeśli chodzi o moralność, o szacunek dla innych, o empatię i tak dalej, nie ma absolutnie. No, już wielokrotnie się zastanawialiśmy, czy bycie dobrym człowiekiem i pomaganie innym bez spodziewania się jakiejkolwiek nagrody jest lepsze, czy jakieś takie ciągłe liczenie na to, że się... No, katolicy wierzą w zbawienie za uczynki, tak? To protestanci wierzą w zbawienie z łaski. Że wszyscy jesteśmy bardzo grzeszni i nikt z nas nie zasługuje na to, żeby dostąpić zbawienia. I można to uzyskać jedynie schylając głowę i prosząc o to, żeby się Pan Bóg, dobry Pan Bucek, zlitował. Ja bym się w ogóle zastanowił, jakbym był tutaj psychologiem, to pewnie bym lepiej wiedział, a tak to pozostaje tylko pewna intuicja, czy dobre jest wychowywanie młodego człowieka w takim opowiadanie mu o wiecznych mękach, pokazywanie przybitego gwoździami do desek człowieka, opowiadanie tych różnych strasznych historii. To takie traumatyzowanie młodego człowieka. A mówiłem już o tym, jak działa strach, nie? Jest wiele dowodów na to, że człowiek wystraszony jest bardziej podatny na manipulacje, łatwiej nim sterować, łatwiej wpływać na niego, ponieważ kiedy jesteśmy kiedy mamy takie poczucie strachu, włączają się pewne takie mechanizmy obronne nam, że bardziej intuicja jakaś działa, spada iloraz inteligencji, szukamy jakiegoś punktu zaczepienia bardziej. No i tym punktem zaczepienia może być właśnie ten kościół, który handluje leczeniem lęku przed śmiercią, można tak powiedzieć. To znaczy daje, sam powoduje pewną chorobę i sam ją leczy, jak często to znamy z życia, prawda? Że w nas się pierw się nam stwarza jakieś sytuacje kryzysowe, a potem nam się oferuje ich rozwiązanie. I to robią ci sami ludzie. No to jakaś chora sytuacja, w której ciągle się straszy człowieka właśnie tym grzechem, że tego ci nie wolno, jak to zrobisz, to będziesz potępiony, tutaj będziesz cierpiał za swe grzechy i tak dalej. I się straszy nie tylko tym, ale samym pokazywaniem właśnie zamęczonego na śmierć człowieka, skatowanego. Wszystkie te żywoty świętych, to jest zawsze śmierć, zawsze jakaś chora sytuacja, nie? Jakieś tortury, jakieś... No to tak karmić. Gdyby nie miało to podszewki takiej religijnej i gdyby młodego człowieka karmić śmiercią, trupami, torturami, biczowaniem, krwią, która za ciebie była wylana, ale to by było, powiedzmy, w konwencji jakiegoś filmu horroru, no to by wszyscy nagle krzyknęli, what the fuck, co tu się dzieje, nie? Jacyś sadyści doszli do władzy? Czy jacyś mordercy nagle układają program dla dzieci? Wywalić to gówno. No ale jeśli jest dodana do tego ta opowieść właśnie, że to jest wszystko mistyczne, że to ma głębszy sens, że ktoś za ciebie tu się poświęcił i no to się inaczej zupełnie na to patrzy. No zawsze jest też tak, że warunki dyktuje ten i propagandę sieje ten, kto ma władzę, kto ma wpływy, siłę. A Kościół ma i może właściwie dowolne rzeczy tutaj. Księża się bardzo różnią od siebie w swoim przekazie. Jeden ksiądz będzie bardziej jakiś taki liberalny, drugi bardziej konserwatywny, jeden będzie bardziej straszył tym, że złe jest wszystko, gry komputerowe, Harry Potter, Aikido, Judo, Feng Shui, no tak wymieni wszystko, co tylko stanowi jakąkolwiek alternatywę dla duchowości katolickiej i będzie tym straszył. I ktoś może powiedzieć, ale są też i fajni księża. No to co? No to ale w tej telewizji publicznej się pojawią i tacy, i tacy. I to niewiele zmienia, że są i tacy, i tacy. Bo zawsze do tej telewizji wpuszczą a to takiego, a to takiego. To jest bardzo wygodna strategia, ponieważ można wszystkie te prawdy objawione przekazać naraz i zawsze się usprawiedliwiać, ale jest też tam ksiądz Kaczkowski, mądra głowa, a jest też ksiądz Sowa, mądra głowa, a ktoś inny powie, a to lewacki pomiot w Tok FM-ie był i posłuchaj sobie tutaj księdza Natanka, on zna prawdę. I będzie i Natanek, i ksiądz Sowa, raz jeden, raz drugi, żeby zadowolić szeroką rzeszę katolików i tych bardziej takich otwartych, nowoczesnych i tych takich zapyziałych konserwatystów w ogóle, co po dwóch klasach podstawówki, którym można wmówić, że Harry Potter, demon przechodzi na ciebie i diabolo siódmy level i jak wskazówkami zegara nim obracało. No i można komuś też taki przekaz zaserwować i wszyscy będą zadowoleni. No wiem, że Kaczkowski nie żyje, wiem. No, ale to taki przykład, no nie znam się za bardzo na księżach, więc szukałem jakiegoś takiego, który byłby właśnie uważany za takiego normalniejszego, za takiego fajnego, nie? No to mi ten przyszedł do głowy, mimo że nie żyje. No to o jednego tam rozsądnego bardziej, mniej. Witam cię, Gumball.
1: A, dobry wieczór. Powiedz mi tak na wstępie, ty w cokolwiek wierzysz? W sensie nawet jeśli siebie, ale w coś wierzysz?
0: A co rozumiesz przez czy wierzę? Przez to, czy wierzę?
1: Czy jest coś, do czego jakby masz jakąś wiarę, nie wiesz, czy to będzie do końca, ale w coś wierzysz. Można wierzyć nawet w pieniądz, wiesz, to wiary są różne. Akurat, czy ty masz jakąś?
0: W zasadzie to jesteśmy dzisiaj skazani w dużym stopniu na wierzenie w naukę, to znaczy to nie jest taka sama wiara jak w przypadku religii, ale w pewnym sensie też, no, nikt z nas nie był w kosmosie, wielu z nas nie przeprowadzało doświadczeń chemicznych, żeby się samodzielnie przekonać, czy faktycznie działają jakieś tam reakcje chemiczne. Często się uczymy takiej wiedzy teoretycznej, a nie sprawdzamy niczego w praktyce, nikt sobie tam nie... Nikt nie ma w domu laboratorium, nikt nie potrafi się poznać też na tylu różnych dziedzinach nauki, żeby móc się wypowiadać na temat fizyki, biologii, jeszcze się na elektronice znać i tak dalej, więc jesteśmy trochę skazani tutaj też na wiarę, ale to jest moim zdaniem zupełnie inna wiara, to jest bardziej zaufanie do drugiego człowieka w jego umiejętności i wiedzę i w to, że on nas specjalnie nie okłamuje, bo go ktoś podkupił. A w każdym razie wierzymy w to, że większość ludzi nauki takich nie jest i ufamy w to, co nam przekazują, w słowa naszych nauczycieli, naukowców, ale jest też jakaś domieszka wiary w tym, nie? Pewnie. Chociaż zupełnie się nie zgodzę w takie właśnie mówienie, jak u Enkiego słyszałem, że Kościół, jak oni to mówią, Kościół nauki, tak, że to i to samo, i to samo. Jedni sobie wierzą w naukę, a drudzy, że istnieje Pan Bóg. No to jest bez sensu takie porównywanie.
1: Znaczy, według mnie wiara jest tym, co ty chcesz wierzyć, i nauka to też w pewnym sensie wiara, bo nie do końca wszystko wiemy, chcemy poznawać rzeczy. Wiara na przykład w Boga to jest po prostu stwierdzenie, no, że tak jest. Czy to jest złe, czy nie? No ja na to odpowiedzi nie mam, bo ja jestem tutaj, powiedzmy, tak po środku. Ja myślę, że gdzieś tam coś istnieje i no co to jest, to nie wiem. No i myślę, że to jest dobra rzecz, że jednak są te wiary. Ja nie popieram wiary dla władzy, to jest w ogóle inna sprawa, ale sama wiara jako konstrukt, gdzie po prostu mamy coś, co pomaga nam, no po prostu żyć, no jest łatwiej. No może to nie istnieje, ale to daje nam pewną nadzieję, może złudną, ale tam gdzieś ludziom pomaga. No jeśli to komuś pomaga, no co jest w tym złego? No bo tak naprawdę no każdy potrzebuje czegoś takiego, no w swoim życiu, no bo byśmy chyba no szaleli.
0: No ale to jest też taki głębszy temat, czy pomaga faktycznie, czy to jest zaleczanie pewnych lęków, tak jak powiedziałem, wywołanych wcześniej przez tą samą instytucję. Daje ci chorobę i daje ci lekarstwo. Pytanie, co by było, gdyby to zamienić na jakiś inny rozwój duchowy. Może są lepsze alternatywy, o wiele lepsze. A poza tym, wiesz, to jest takie bardzo płytkie, wydaje mi się, stawianie sprawy. Komuś to potrzebne, to niech se będzie. No ale za tym idą naprawdę już ważne i poważne rzeczy, tak jak mariaż potem tego kościoła z władzą, tak jak to, że żyjemy w takim, wiesz, właściwie państwie półwyznaniowym i to ma wpływ na wiele rzeczy, nawet na to, która partia jest u władzy, bo bez pomocy Kościoła prawdopodobnie PiS by nie wygrał wyborów, więc to się wszystko przekłada już na takie bardzo konkretne i życiowe rzeczy, a ktoś se mówi, o, komuś to potrzebne, to co ci to przeszkadza, nie? No to tak, nic mi nie przeszkadza, do czasu mi nie przeszkadza, aż z każdą instytucją jest właściwie tak samo, że jak zdobędzie, im większą władzę zdobywa, tym pewniej się czuje, więcej się domaga i apetyt rośnie w trakcie jedzenia. I jak to się mówi, daj palec, to całą rękę wezmą. I to się właśnie dzieje na naszych oczach, więc no, nie jest to dobre. Tak samo no, u Enkiego też często był ten temat poruszany, że musi być, znaczy no to sam Enki tak uważa, nie wiem jak jego słuchacze, ale Enki często podkreśla, że chciałby, aby była ta dwubiegunowość, że widzi świat jako taki właśnie dwubiegunowy, w którym się ścierają różne przeciwne do siebie idee i widzenie właśnie świata i że to sprawia, że jest dobrze właśnie, że jak tego nie ma, to rodzi się jakieś zło, nie? No więc wychodzi na to, że musi być ta opozycja dla Kościoła i chyba już dawno nastąpił ten czas, już najwyższy czas, żeby ta opozycja rosła w siłę i żeby atakowała z całą mocą, z całą siłą ten Kościół. Kościół oczywiście ma strategie swoje i zawsze będzie miał taką strategię tchórza i pokrzywdzonego i będzie przybierał rolę ofiary, nawet jak już wszędzie wiszą krzyże, jak się przysięga na Biblię, jak w szkołach jest religia, jak w telewizji właśnie jest podpisywana umowa, że więcej programów religijnych, kościółkowych, to będzie i tak zawsze jęczał, stękał i będzie: o, mordują chrześcijan, mordują nas, chcą nas całkiem wyplenić, o, ledwo już żyjemy. I to jest ohydna strategia, nienawidzę czegoś takiego. Mi się to kojarzy z takim, wiesz, golumem jakimś, nie? Z taką jakąś wstrętną i pokraczną istotą, do której mi jest cholernie daleko. Nie potrafię się z czymś takim w ogóle identyfikować.
1: No wiesz, ja tak widzę religię jako rzecz, która jest substytutem dla nauki. Ja tak samo widzę wiarę w naukę jak w religię. A dlaczego? Bo no tutaj na przykład rzeczy takie, które się dzieją na świecie, no jedni wiedzą, że to ma wytłumaczenie naukowe i ja skłaniam się rzeczywiście ku temu, że to bardziej jest prawdopodobne, że wszystko jednak jest tak naukowo. Jeżeli jest jakiś tam Bóg, no to jest to powiedzmy jakaś tam fizyczna rzecz, która, nie wiem, jakaś super tam coś, ale to nieważne. No i po prostu ludzie, którzy są trochę mniej inteligentni, no ciężko im będzie zrozumieć szkołę, jak to się mówi, nauki i to wszystko panować, a przynajmniej zrozumieć podstawy, żeby no jakoś nie zabłądzić w tym, bo jak tak wrzucą ci wszystko, że nie ma Boga, nie ma tego i w ogóle i tamto i w ogóle, no oni czują się skrępowani i wiesz, ty możesz mówić, że to było narzucone, ale no powiem ci szczerze, że jakbym miał tak pustą głowę, to bym nadal się pytał, nie? I czy odpowiedzi nauki w wypadku, kiedy nie rozumiałbym tego, byłyby dobre? Nadal by to mnie gdzieś tam tłamsiło pewnie, bo bym tego nie rozumiał, jeśli oczywiście nie... I wiesz, i to tak ktoś mówi, że nic nie będzie, nic ten, i to człowieka po prostu trochę tłamsi, nie? Ja myślę, że religia to jest taki substytut dla nauki, dla ludzi, którzy po prostu tego no nigdy nie pojmą albo nie dadzą rady, co wcale nie jest złe według mnie, ale mówię, no ty masz swoją opinię i ja ją szanuję, bo myślę, że no też religia robi dużo złego, ja widziałem, co się dzieje. Ja myślę, że bardziej to jest spowodowane tym, że oni chcą władzy, ale ja myślę, że w nauce to samo się dzieje. Ci naukowcy, kurwa, też by trochę chcieli, Elon Musk, nie? Ci wszyscy, no też tam co by chcieli robić, no to
0: ale
1: wiesz.
0: Ale co by chcieli, o co ci chodzi teraz?
1: No kontrola Marsa, nie żartuję, ale chcieliby no zrobić coś takiego, wiesz, większego, mieć tego Marsa, mieć tam inne rzeczy, nie? A Kościół by chciał inne rzeczy, nie? No każdy gdzieś tam jakąś władzę próbuje zdobyć, jakieś rzeczy i wiesz.
0: Strasznie miałkie jest to, co dzisiaj mówisz. Jakoś tak mnie zupełnie niczym ani nie przekonałeś, ani nie zaciekawiłeś. Cały czas dajesz taką treść w stylu, no niech se będzie jedno i drugie, coś w tym jest coś dobrego. W tamtym coś dobrego, musi być takie coś i to, i tamto, i tak. Nic z tego nie wynika za bardzo.
1: Bo mnie bardziej ciekawi, co ty mówisz. Widzisz, bo ja chciałem z tobą porozmawiać, bo ten temat zawsze był dla mnie ciekawy. Jestem osobą, która bardzo akceptuje. Może dlatego nie potrafisz ze mnie wyciągnąć nic, bo ja na żadną religię nie potrafię się wkurzyć. Potrafię się wkurzyć na ludzi, którzy zabijają dla religii, robią jakieś rzeczy. Ja takich nie toleruję, ale samych religii ani samego po prostu stylu życia nigdy nie będę szkalował, ani nie hejtował, ani nic, bo no dla mnie to jest ciężkie jedno powiedzieć, że o, religia jest zła i tyle i w ogóle weźcie tam wypierdzielcie z tym i potem no, ludzie tak no, nie są zbytnio szczęśliwi.
0: Dobra, odpowiem może tutaj na pytania, znaczy na różne komentarze z czata. Pior pisze, biedny krawiec został skrzywdzony przez księdza w dzieciństwie i teraz walczy z kościołem. Nienawidzę takich wypowiedzi, strasznie mnie wkurwiają, przyznam, bo nie wiem, mierzysz swoją miarą jakąś, jesteś katolikiem i takie coś piszesz, to
1: ale
0: jest jakieś
1: krawiec,
0: wariactwo, ale daj mi dokończyć. Jeśli piszesz to na serio, to zakładasz, że jeden z twoich księżulków, z twoich idoli mnie wyruchał i dlatego atakuje kościół, no to tak strzelasz se w stopę trochę. Na szczęście ominęła mnie ta przyjemność, że mnie wyruchał jakiś klecha. W cudzysłowie oczywiście przyjemność, ale nie musi się nic takiego dziać, żebym widział w kościele wielkie zło. I to jest takie spłycanie straszne, że takie stawianie sprawy, że wrogiem kościoła mogę być tylko jak mnie wyruchał ksiądz. Jest to debilna wypowiedź, totalnie debilna. Jeszcze taka właśnie trochę na zasadzie strzelania sobie samemu w stopę, więc czegoś takiego to nie toleruję. I ciągłe też takie pytania, jak Jola tutaj pyta, dlaczego chcesz innym zabraniać, bo tobie się nie podoba? Dlatego, że to nie jest twój kraj, Jolu, gdzie ty dyktujesz sobie warunki i kościółkowe ma być i kościół ma zdobywać władzę. A co, to może jeszcze dopiszesz, że jak mi się nie podoba, to żebym spierdalał, tak? Bo to jest kraj katolicki.
2: Zapraszam, by spierdalać.
0: Żyjemy tu wspólnie i mam prawo też oczekiwać, że będzie rzeczywistość trochę pod moje upodobania, a nie tylko pod upodobania katolików. To też tak jest strasznie, tak no, trochę na zasadzie właśnie nie podoba się, to spierdalaj. Może niekoniecznie, ale czy ja, poza tym ja nie zabraniam, ja wyrażam swoje poglądy. To jest też takie... No to jest nie ma w tym nic z uczciwej jakiejś dyskusji na konkrety, na... Tylko takie jakieś emocjonalne takie, no, zabraniać innym.
1: Ci tu przerwę. Sorry, wiem, że nie powinienem, ale ja myślę, że gdzieś ziarenko prawdy w tym musi być. Ja nie mówię, że ktoś cię tam ten, ale coś musi w tym być, bo jak ty tak emocjonalnie do tego podchodzisz, no to coś jednak gdzieś na rzeczy musi być. I może jednak ty powinieneś tak sobie siebie skonfrontować i zastanowić się, może gdzieś tam jednak coś ten kościół ci zrobił, ale takiego poważnego. I wiesz, i gdzieś tam siedzi to w tobie. I ja nie mówię oczywiście, że to jest złe, że ty nie masz racji, bo pewnie masz. Tylko tak powiem ci, że dobrze byłoby to skonfrontować.
0: Okej, okay, czy tobie komuniści coś zrobili? Albo czy naziści ci coś zrobili? To czemu ich krytykujesz w ogóle?
1: A ja nie krytykuję, nie krytykuję nazistów ani komunistów.
0: Dobra, oddajmy głos Nocnej Zmorze, potem Jola, która dołączyła. Nocna Zmora, jesteś?
3: Jestem, witajcie. No, delicje radiowe normalnie. Orlando Bailando na Katolach dzisiaj urządzasz. A tak chciałem się skonfrontować trochę z Gumbalem. Słuchaj, Gumbal, według kościoła katolickiego albo wierzysz, albo ginisz, ma to... Nie ma innej opcji w sumie. Nie.
0: Słuchajcie, właśnie też inny news z dzisiaj. Z podręcznika biologii nowego już zniknęły informacje o antykoncepcji. I to jest takie zdobywanie kolejnych przyczółków. I dlatego mi się to nie podoba, bo to dotyczy wszystkich. Gdyby katolicy sobie chodzili po prostu do kościoła, żyli swoim życiem i się nie wpierdalali w życie innych cały czas, na każdym kroku i nie układali wszystkiego w tym kraju pod siebie, to by mi to może nawet nie przeszkadzało.
3: No właśnie chciałem do tego nawiązać, że ogólnie religie to są strasznie takie namolne, agresywne.
0: Tak, zaborcze, namolne.
3: Swoją ideologię. I na przykład to, co próbuje przedstawić Gumball, czyli bycie takim neutralnym, no to powiedzmy może w jakimś idealnym świecie miałoby jakąś rację bytu, ale w świecie, w jakim my żyjemy, no to spróbuj powiedzieć takiemu islamiście, no takiemu stereotypowemu, radykalnemu, że jesteś niewierzący, to łeb ci spadnie jeszcze szybciej z karku, niż gdybyś powiedział, że jesteś chrześcijaninem, bo dla nich nie ma nic gorszego, nic coś takiego. No, w przypadku Kościoła katolickiego również nie zostałbyś jakoś specjalnie po głowie poklepany, powiedziane, by ci było dobrze, iść w pokoju, czyń dobro.
1: Dlatego powiedziałem, że ja nie szanuję jednostek. Jeśli miałbym z kimś walczyć i ktoś by mi rzeczywiście powiedział, to ja wtedy podjąłbym tą walkę, podjąłbym rękawice i jeśli ktoś by mi

0: Nigdy żaden ksiądz
1: A ja
0: nie
1: miałem.
0: napasował mnie w sensie takim, że mam chodzić do kościoła. Nigdy nie byłam nagabywana na to.
1: A ja byłem.
0: Nigdy nie miałam żadnych problemów. Widocznie wystarczy po prostu powiedzieć, że nie, dziękuję, do widzenia i sprawa się kończy. Nikt nie stoi nad tobą i nie wymaga tego, żeby chodzić do kościoła. Natomiast
2: ale na
0: jeżeli...
2: Ale na siłę do tego kościoła. Na przykład jak miałeś 5 miesięcy, to ktoś ci zanurzył głowę pod wodę i zostałaś ochrzczona.
0: Słuchaj, no wiesz, no to są jakby... rodziców decyzje. I ja w tym też nie widzę nic złego. No rodzice chcieli, zawsze chcą dla dziecka jak najlepiej, a skoro byli wierzący, to tak robili. Natomiast na wiesz, my jako ludzie dorastamy i szukamy swojej drogi. I teraz problem jest tylko taki, że zwykle tej swojej drogi to szukają ludzie też już na jakimś tam poziomie. Ale jest bardzo dużo ludzi, którzy nie mają żadnego poziomu.
2: No właśnie, to dlaczego nam odejmuje
0: dasz mi dokończyć?
2: Drogę niewierzenia.
1: Nie przerywajmy, przepraszam.
0: Ja ci w ogóle niczego nie nakazuję, ponieważ ja nie jestem katoliczką. Ja w związku z tym, wiesz, to wkładanie mi też to kościółkowanie przez krawca, że ja chodzę do kościoła, jest w ogóle jakimś abstraktem, bo ja po prostu nie jestem katoliczką i wierzę na swój sposób.
1: Znów
0: swojej drogi
1: i powiedziałem wyraźnie, że nie wiem właśnie, co do Jana to wiem, powiedziałem, co do Joli to nie wiem, więc Jola, jak będziesz mi więcej tak przypisywać wypowiedzi, przekręcać moje wypowiedzi i robić to, co mi zarzucasz,
0: ale
1: to się pogniewamy.
0: Ale powiedziałeś na mnie kościółkowa Jola. No,
1: nie wiem, czy powiedziałem kościółkowa Jola. Najprawdopodobniej nie powiedziałem kościółkowa Jola. Powiedziałem, że sympatyzujesz z kościołem i bronisz go, co zresztą robisz właśnie teraz na antenie.
0: Tak, bronię kościoła, dlatego że nasze społeczeństwo nie wypracowało sobie swojego systemu wartości i wierzeń. Bo wiara wbrew pozorom jest niezwykle ważna. Jeżeli chodzi o jakąś taką szczęśliwość społeczeństwa i ten absolut, który jest tą siłą, która utrzymuje w ryzach społeczeństwo. I wiesz, oczywiście, że religie jako systemy bywają bardzo trudne, no bo umówmy się, że hinduizm jest paskudnym systemem, gdzie kastowość jest po prostu jakby narzucona. Że islam jest bardzo trudną religią i w momencie, kiedy radykalizuje się, to tak jak każda religia, która jak się radykalizuje, to jest z nią problem. Ale kiedy się radykalizuje? No wtedy, kiedy jest na nią napaść. Jeżeli wszyscy dookoła napadają, to ludzie, którzy chcą zachować swój sposób wiary, radykalizują się. I to jest normalna obrona.
1: No, w każdym razie mamy katolicki rząd, katolicką telewizję, wszędzie wiszą krzyże i właściwie i religię w szkołach, ale jest
0: masz,
1: atakowany, jest atakowany biedny kościółek
0: wybrała,
1: cały czas. Jest tak, tak atakowany, że zdobył totalną władzę. Miliony płyną na ten kościół, kościół ma specjalne prawa, kościół jest wyłączony z pewnych kontroli, czy to finansowych. Nikt tego nie sprawdza, no bo jak to tak księdza sprawdzać? Finanse w Watykanu i kościoła w Polsce to jest coś, z czego się kościół nie musi absolutnie spowiadać. Ma specjalne względy w wielu sytuacjach, ale jest atakowany i wściekle i stąd ta radykalizacja. No dobra, niech będzie. To może się pokorny zrobi wtedy, jak przestaniemy go atakować. Chociaż nie sądzę.
0: Znaczy, wiesz co, to co w tej chwili
3: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: To jest bardzo silna radykalizacja poglądów.
4: Kropka, kropka,
0: a wiesz,
4: kropka.
0: Dlaczego tak następuje? No właśnie dlatego, że jedni na drugich napadają ciągle. Ci, co nie są katolikami, napadają na tych, co są katolikami. Katolicy napadają na tych, co nie są katolikami.
2: Myślę, że to na odwrót wygląda, że to katolicy na niekatolików raczej napadają.
0: Wiesz co, ja obserwuję, pomimo że nie jestem katoliczką, obserwuję odwrót.

0: odwrotną sytuację, że
1: A ja
0: jednak ten
1: pomimo, że
0: kościół
1: nie jestem,
0: katolicki.
1: Obserwuję z kolei odwrotną do twoich obserwacji.
2: Ja też obserwuję odwrotną.
0: Kościołowi, masz prawo, ale
2: księżom wolno krytykować
0: ja, no
2: wszystko.
0: Wiesz, ale ja ci coś powiem, bo stawiacie mnie w takiej trochę sytuacji, że z jednej strony niby słyszycie to, co ja mówię, ale za chwilę jest to jakby tak odwracane. I dziwicie się, że ja się denerwuję. No,
1: po prostu nie zgadzam się.
0: Nie wiem, ty jesteś Błażej, bo ja was po głosach jeszcze nie rozpoznaję.
2: Radek.
0: Zmora. Radek.
2: Nie, Jolu, po prostu się nie zgadzamy z tobą. Mamy do tego prawo. Znowu jesteś nieprzyzwyczajona,
0: tak
2: że ktoś się nie
0: ale
2: zgadza
0: tak
2: z tobą.
0: Samo
2: nie?
0: Ja mam prawo nie zgadzać się z wami, czy już ja już tego prawa nie mam?
2: A czy ktoś ci, i po raz 150 się zapytam, a czy ktoś ci to, tego kiedykolwiek odmawiał tu w radio?
0: To skoro ja wyrażam takie swoje zdanie, to
1: no to
0: co w tym złego
1: tak?
0: jest? No właśnie.
3: Ja przepraszam, że się wtrącę. Ja myślę, że jak tutaj daję swój argument, no to oni na pewno go przesłuchali, po prostu się nie zgadzają, no i odpowiadają swoim argumentem. No to jest taka normalna konwersacja, nie?
2: Jola,
3: no
2: nie, Jola po prostu bardzo, tego, bardzo często, jak ktoś się z nią...
4: Nie możesz się przeciwstawić.
3: Nie, no ale spokojnie, no ja myślę, że trzeba wysłuchać jej, trzeba powiedzieć swój i tyle, no to jest...
0: To znaczy, tak, wiesz, no ja ci daję jakiś argument, a ty mi mówisz tylko nie zgadzam się.
3: No, i to też jest pewien sposób.
2: Bo jesteśmy
0: ja
2: głupi.
0: To,
2: bo jesteśmy głupi i nie mamy nic do
0: nie?
2: powiedzenia. To dlatego, Jolu, bo jesteśmy głupi i komiksy tylko czytamy i nawet ci nie potrafimy
0: no
2: nic, nawet ci nic...
4: W ogóle jesteśmy poniżej poziomu intelektualnego.
2: Jeszcze do tej pory nic merytorycznego nie powiedzieliśmy, tylko się tak miotamy i ciskamy, a twoje celne, rzeczowe argumenty,
0: wiesz,
2: z którymi nie powinno się dyskutować, odbijają się od nas jak grochem o ścianę, bo jesteśmy głupi. Może być taka odpowiedź?
0: Jeden słucha argumentów i wyciąga wnioski i poprawia swoje działanie, a inny się obraża.
3: To może ja założę swoją
2: To był taki lekki sarkazmik, ale...
3: Będę miał.
2: No dobrze.
3: Będzie kompromis. Założymy religię ja będę miał religię anime japońską i będzie wszyscy będą zadowoleni.
2: Dla mnie nauka religii w szkołach to jest pranie mózgów i wtłaczanie młodym ludziom do głowy szkodliwych rzeczy, robienie kalek umysłowych z ludzi. I potem taki oczytany, trzeźwo myślący człowiek, racjonalny, przy okazji jest katolikiem i zaczyna się gubić w różnych, przy różnych rozmowach, zaczyna się gimnastykować, jakby tu wytłumaczyć na siłę te wszystkie mity, te baśnie, jakoś naukowo i schizofrenii jakieś od tego pewnie dostaje czasami. Nie, w ogóle
0: jest
2: tak...
0: Wiesz co, no to, że mamy mity i baśnie i one niosą ze sobą przekaz, przecież nikt dosłownie w to nie wierzy, a przynajmniej większość. Natomiast mity i baśnie niosą cudowne przekazy i te przekazy są dla nas wartościowe.
2: A jakie na przykład byś wymieniła takie najcenniejsze przekazy z Pisma Świętego, które zmieniły jakoś twoje życie, które cię... jakoś fajnie.
0: Wiesz co,
2: fajnie...
0: ja nie jestem katoliczką, więc dokładnie ci nie wymienię. Natomiast
2: jeden
0: wartości.
2: Jeden jakiś.
0: Który...
2: Jeden.
0: Natomiast system
4: ja znam
0: wartości.
4: Taki, ja znam taki. To jest nawracaj ogniem i mieczem, a komunistę skazuj na śmierć.
2: Jolu, to czego ty bronisz, jak nie potrafisz niczego dobrego powiedzieć, co wyczytałaś w Piśmie Świętym, a bronisz? To ja nie, już ten nic nie rozumiem w tym momencie.
0: Znaczy, takie... Ja nie czytam Pisma Świętego, bo nie jestem katoliczką, nie jestem zainteresowana czytaniem Biblii. Kiedyś próbowałam, ale mnie to znudziło.
2: No
0: więc,
2: to czego,
0: więc
2: czemu,
0: jakby...
2: czemu to bronisz? Czemu, czemu tak jesteś bardzo za tym?
0: Że są ludzie, dla których jest to niezwykle ważna sprawa.
2: I komunizm też jest dla niektórych ważna sprawa, i LGBT jest ważna sprawa, i
0: tak,
2: nauka
0: i
2: jest ważna sprawa.
0: I jest demokracja, i jeżeli wygra komunizm, to będziemy, mamy komunizm. Jeżeli przegrywa komunizm, to przegrywa i już. No, tak działa demokracja. No, jeżeli ludzie w większości w Polsce są wierzący i zagłosowali na partię de facto katolicką, no to mamy to, co mamy i koniec. No, przyjdzie inna partia, będzie inaczej zamiatała.
2: Czyli ja przyznajesz siebie... rację tym, którzy są najsilniejsi i których jest najwięcej na przykład, tak?
0: No nie no. Sami chcecie demokracji. Ja nie chcę demokracji. Więc wiesz, no ale ja słyszę ciągle, że ludzie chcą demokracji. To tak działa demokracja. No głosują większością, głosujemy większością.
2: Czyli po raz...
4: zadeptuje słabszego.
2: Czyli tak. Znowu tak jakby podwójnie na dwa sposoby wspierasz to, czego nie chcesz i czego nie znasz, bo nie znasz religii katolickiej, Pisma Świętego, ale jesteś
0: ja
2: po tej stronie,
0: ja
2: bo
0: mówię,
2: bronisz tego i wspierasz też demokrację, za którą nie jesteś.
0: Ale Krawiec, czy ty dobrze słyszysz, co ja mówię? Ja nie wspieram. Ja po prostu mówię, na czym polega demokracja. Ja nie wspieram tego i na końcu nie wiem, czy słyszałeś.
2: Ale godzisz się z tym, ale godzisz się z tym.
0: Dla mnie
2: mówisz,
0: demokracja
2: że tak ma
0: jest
2: być.
0: To najgłupszy ustrój, który nie sprawdził się już.
2: To czemu powiedziałaś, że niech wygra ten silniejszy?
0: Nie powiedziałam. Właśnie nie słyszysz tego, co ja mówię. Bo
2: się motasz.
0: Że wygrywa
2: bo się motasz
0: ten,
2: i nie
0: który
2: mówisz
0: jest
2: jasno.
0: Najsilniejszy.
2: To nie moja wina, że mówisz niejasno i dwuznacznie, Jolu, naprawdę.
0: Nie, ja mówię, że w demokracji wygrywa ilość głosów. I skoro większość ludzi w Polsce to katolicy, to wygrała partia katolicka, no. Chyba to normalne jest.
2: Większość to też jest sprawa dyskusyjna, bo czy katolik niepraktykujący, taki, który nie chodzi w ogóle do kościoła, a jest tylko...
0: No to nie jest katolikiem.
2: No to takich, którzy nie chodzą do kościoła jest jakieś którzy chodzą, praktykują i można ich nazwać spokojnie katolikami, to jest powiedzmy te 40% max.
0: No i co w związku z tym?
2: No to jest mniejszość, nie?
0: No ale skądś dostali te głosy?
2: Kto dostał głosy?
0: No PiS, skoro wiesz, bo mówisz, że jest to partia katolicka. Zgadzam się z tobą.
2: No nie tylko od katolików
0: ale od kogoś
2: dostał.
0: Te głosy.
2: Nie tylko od katolików samych, to nie sami katolicy sprawili, że PiS wygrał, tylko różne siły.
0: Skoro...
2: Dużo się złożyło no tak. Na to różnych.
0: No. To w tej sytuacji, jeżeli inni głosowali, to znaczy, że im ta katolickość nie jest przeszkodą.
2: Nie, niekoniecznie. Po prostu bardziej im zależało na profitach socjalnych na przykład i machnęli powiedzmy ręką na to, że ten kościół jest. No jakoś im to może wielce nie przeszkadzało i godzili się, no niech już będzie, ale to nie znaczy, że byli za kościołem też.
3: Ja myślę, że jest metoda na to, żeby jakby pokazać, czy wyjdzie Krawca, czy wyjdzie tutaj twoja opinia, bo ja myślę, że wszystkim, którzy wierzą, przydałaby się lekcja taka pod tytułem pokazujemy dużą część Starego i Nowego Testamentu, ale nie tak jak ksiądz powie, tam coś przypowie, nie. Rzeczywiście osoby będą czytać. Nie mówię wszystko, ale coś z tego przeczytają i zobaczą sobie, co tam jest. A szczególnie w Starym Testamencie i powiedzą, a nie, bo chrześcijaństwo to nie jest, bo my zabraliśmy. Nie, to była podstawa judaizmu, który tak naprawdę stał się podstawą dla chrześcijaństwa, a to tylko zostało dlatego wyrzucone, bo ludzie zaczęli nagle to ogarniać, tak powiedzieli, a tam pojebane rzeczy są, no kurwa, oko, ząb za ząb, tam jakieś wyrywanie, jakieś kurwa, tam przychodził anioł, rozpierdzielał armię 10 tysięcy ludzi, no tak trochę było krwawo, no i tam no nie wszystkim się podobało.
2: Wielokrotnie cytowałem różne absurdy z Pisma Świętego, z Nowego i Starego Testamentu, to już było bardzo wiele dyskusji, no i kto wie, ten wie. Gdybyśmy się mieli trzymać tego, co nakazują się te święte księgi, to tam jest o tym, że jak należy niewolnika traktować, więc jest usprawiedliwione niewolnictwo na przykład. Jest podrzędna rola kobiety, która ma słuchać się mężczyzny, tak jak mężczyzna słucha się Jezusa. Jest taka dysproporcja w hierarchii, że jest kobieta, mężczyzna i Bóg, czy tam Jezus. Trzeba zabijać czynnych homoseksualistów. Trzeba, co tam jeszcze, no dużo jest takich zasad, które zupełnie nie przystają do współczesnej cywilizacji, ale no są takie postacie, znaczy są takie osoby, przepraszam bardzo, jak Jola, które o tym wszystkim nie wiedzą, jak same przyznały, ale niech sobie będzie ten kościół, skoro ludzie chcą, no to niech sobie będzie też nazizm, skoro ludzie chcą w nazistowskich
0: tak,
2: Niemczech.
0: Ale wiesz co, Krawiec, ja również wiem, że bez rozgłosu żadnego od wielu lat działa Caritas, kościół, który zbiera różne datki.
3: Pieniądze, prawda?
0: Dużo, tak.
3: No właśnie,
2: nie przerywaj, Joli.
0: A ma bardzo dużo domów, na przykład samotnej matki w Polsce, o których się nie mówi. Ma bardzo dużo domów pomocy społecznej, gdzie te warunki są zupełnie inne niż tych właśnie prywatnych, tych, przez tych oświeconych ludzi, że są zdecydowanie lepsze. Więc ja nie mogę, wiesz, tak jak nie można każdego człowieka jednoznacznie skreślić, tak też nie mogę jednoznacznie skreślić tej religii. I jeżeli komuś, tak jak ten mój przedmówca powiedział, że jeżeli komuś jest to dla niego niezwykle ważne, mieć jakiś system wartości i wiarę w to, że istnieje ta istota większa, która w jakiś sposób też określa jego później życie po życiu, prawda? No to w tej sytuacji dlaczego mam mu to odbierać?
2: Zmora?
4: Zmora, proszę. Skoro już po raz enty wspomniałaś o swoim systemie wartości, no to gdzie on był, kiedy na przykład odczłowieczano Zenona albo skazywano na śmierć Błażeja?
0: Wiesz co, ja nie skazywałam na śmierć Błażeja, natomiast dzisiaj byłam, ponieważ pomyliłam się i wstawiłam wpis, bardzo ciekawy film chciałam dla ludzi wstawić na temat pieniądza, nowych inicjatyw, jakie w Polsce się rodzą, jeżeli chodzi o walutę równoległą, żeby wspierać je, bo jest to niezwykle ważne dla nas wszystkich, żebyśmy wyszli z tego bagna, w jakim w tej chwili siedzimy. To zostałam potraktowana, że jestem tą ropuchą, tak, babcia, idź z tej piaskownicy. Wiesz, jeżeli to jest grzeczne i miłe, to powiedziałam, że ja tak prymitywnych rozmów z takimi prymitywami nie będę rozmawiała, no bo to jest przykre.
4: Znaczy, nie musisz mi tłumaczyć, jak wyglądała ta rozmowa, bo ją przeczytałem i doskonale wiem, że trochę przekręcasz.
0: No nie przekręcam.
2: Jak to się zdarza,
4: nikt
2: często
4: cię nie nazwał ropuchą, no, bez przesady.
0: Nie, a znaczy ja rozumiem, że te ikonki to wstawia się tak po prostu, tak?
4: No tak samo jak buźka się wstawia na koniec zdania, no tak po prostu.
2: A poszło o to, że tam są porobione takie jakby kategorie i wrzucałaś pod niewłaściwymi, no to Zenon zwrócił uwagę i przeniósł chyba nawet to do właściwej, żeby na drugi raz tam
0: Nie przeniósł. Ja ci coś powiem, można komuś zwrócić uwagę i przecież gdyby mi zwrócił w grzeczny sposób uwagę, nie kpiąc
4: tak
0: sobie ze mnie.
4: Napisał ci często tego
0: nie, kpił,
4: kategorię.
0: Kpił. Nie, kpił, wiesz, ja ci coś powiem, widzisz, problem jest z wami taki, ja myślę tutaj o waszym pokoleniu, że wy nie rozumiecie, że kpina jest bardzo niedobrą i obelżywą rzeczą. I teraz, jeżeli ja wychodzę z otwartą ręką i przynoszę coś ciekawego, chcę się tym podzielić, że jest to niezwykle ważne, żebyśmy wspierali coś, co pozwoli nam wyjść z tego bagna finansowego, w jakim się znaleźliśmy. Jestem po prostu szargana. No, to jest mi przykro, wiesz, i to są właśnie te systemy wartości.
2: Szargana to
0: nie
2: trochę
0: ma tego
2: na wyrost.
0: Systemu wartości.
2: Trochę przesadzasz może z tym szarganiem, ale to dobrze, odpowiedziałaś to też, odpowiedziałaś bardziej niegrzecznie, bo zwyzywałaś tam, no i to, no, to uznajmy,
0: no nie,
2: że
0: ja
2: jesteśmy kwita.
0: Tak z takimi nie będę rozmawiać.
2: Że jesteśmy prymitywami, tak, i do komiksów, i Kononowicza se oglądać. No spoko, to było bardzo miłe. Może ja bym wolał się na konkretach jednak i na merytorycznych sprawach
0: nie
2: skoncentrować,
0: wiem, zauważyli,
2: a nie
0: że
2: na
0: tam była też wklejona
2: emocjonalnych.
0: Właśnie ikonka i Kononowicza i to ja byłam tam odsyłana.
2: No to pewnie coś, znowu jakieś nieporozumienie, tak powiem delikatnie.
0: Ale jeżeli mnie najpierw odesłano, no to powiedziałam, że idźcie w takim razie oglądać tego.
2: No i dobra, ale to zostawmy, ja tego nie będę. To nie jest w tym wszystkim najważniejsze. Ja odpowiem na te caritasy, na te domy samotnej matki i tak dalej. Przede wszystkim
4: jeszcze
2: kościół na tym...
4: Mogę wtrącić, bo mi coś nadpada i chciałbym się rozłączyć jeszcze.
2: No dobrze, to proszę cię bardzo. Wszystko. To proszę bardzo. Tak?
3: A,
2: no to chyba net padł. Co do tych caritasów i właśnie różnych domów matki i tak dalej, bardzo, po pierwsze, jest to biznes i Kościół zawsze na tym całkiem nieźle wychodzi. Jest to po prostu biznes, więc nie wiem, czemu tu tak... Poza tym bardzo wiele było przypadków, że te instytucje kościelne właśnie źle działały. Na przykład te siostry Magdalenki i niewolnicza praca dziewczyn w Irlandii. Caritas też, dużo jego tam finansów pozostaje takich tajemniczych. Jest bardzo dużo kontrowersji, ile faktycznie tego przeznacza na biednych, a ile zachowuje dla siebie, czy wysyła do Watykanu. Matka Teresa, jak prześwietlono tą sprawę, okazało się, że większość pieniędzy, które ona zbierała, szły do Watykanu, na budowę jakichś kościołów, na pomniki. Na biednych szedł jakiś nikły procent tego. To jest po prostu biznes. Absolutnie mnie to jakoś tutaj nie porywa, nie zachwyca i nie widzę tutaj jakiejś wielkiej sprawy. Poza tym, czemu to nie miałyby być świeckie instytucje, gdzie nie oczekują od ciebie, że paciorek zmówisz i pomodlisz się ze wszystkimi i nie werbują cię do swojej sekty za to, że ci tą zupkę dadzą. A poza tym, jak to Jan Fior kiedyś ładnie powiedział, najlepszy interes na świecie, wyżebrać 1 000 000 złotych i za 100 000 kupić zupki, nie? A resztę sobie zachować. Najlepszy interes na świecie. Też bym tak chciał.
0: Wiesz co, ty mylisz, tak jak ja mówię, ty mylisz cały czas różne rzeczy. Przynajmniej dla mnie jest to jakaś totalna pomyłka, bo ty mylisz system wartości z konkretną religią, a wszyscy wyrośliśmy w systemie wartości chrześcijańskich i jakoś one są dla nas normalne.
2: Nie mów za wszystkich.
0: No wiesz, gdybyś wyrósł w hinduizmie, to byś prawdopodobnie nowonarodzone dziewczynki uśmiercał. Więc to trzeba
2: gdyby
0: też
2: babcia miała
0: jakby rozumieć, że są pewne, czy też stosował system kastowy. Prawda?
2: Nie miała na mnie żadnego wpływu religia katolicka. Wręcz przeciwnie, źle wspominam i się
0: tak
2: z nią
0: wydaje.
2: Nie identyfikuję się, tak brzydko powiem, sram na Kościół katolicki, chciałbym, żeby zdechł. O, to chyba nie uważasz mnie teraz tutaj, że wyrosłem gdzieś i cenię sobie, czy cokolwiek, nie?
0: Znaczy, wiesz, no właśnie to jest to, czego ja na przykład nie rozumiem, bo z jednej strony chcecie tolerancji w stosunku do swojego zdania i do siebie, a z drugiej strony jesteście absolutnie nietolerancyjni dla innych.
2: Ale powody są konkretne.
0: W tej
2: dosyć.
0: Sytuacji, ale daj mi dokończyć, w tej sytuacji mamy taką w tej chwili sytuację w społeczeństwie, że nie tylko, że nie potrafimy się w żaden sposób porozumieć, bo najeżdżamy jeden na drugiego, ale ten brak i przestanie stosowania tego systemu wartości powoduje, że praktycznie żadna instytucja nie działa. Nie działa ani szkoła, ani sądownictwo, ani w zasadzie nic w tej chwili w naszym kraju.
2: Jaki
0: jest
2: system wartości? Bo znowu wracamy do pytania o konkrety, bo to jest tylko hasło, system wartości, ale no co wiesz,
0: nie rób
2: co
0: drugiemu tego, co tobie niemiłe na przykład.
2: To jest takie powiedzonko ludowe bardziej niż cokolwiek ma wspólnego z religią.
0: Nie zabijaj.
2: Nie ma w Biblii nic, nie rób drugiemu,
0: nie
2: co tobie niemiłe.
3: Przepraszam.
2: To jest prawo tak naturalne. Jolu, we wszystkich kulturach jest nie zabijaj, nie kradnij i tak dalej, bo jest to prawo, które wynika po prostu z czystego pragmatyzmu. To tak po prostu jest, że ludzie dochodzą w końcu do wniosku, że im się słabo to opłaca, jak kradną, zabijają, gwałcą i pilnują, żeby tego nie było. To było grubo.
0: Czy mogę
2: przed...
0: na to odpowiedzieć, zanim jeszcze dopuścisz kogoś jeszcze,
2: tak,
0: żeby
2: proszę
0: nie
2: bardzo,
0: uciekło?
2: Proszę bardzo.
0: Więc teraz wyobraź sobie, że jest że w naszym społeczeństwie jest ileś osób wykształconych, ale jest bardzo duża rzesza ludzi, którzy nie są wykształceni, którzy nie robią żadnych intelektualnych podróży i dla nich prosty sposób wiary jest jedynym systemem wartości. A ty cały czas tylko odnosisz do siebie. Wiesz, mój mąż nazwał, przepraszam, że tak mówię, ale wasze pokolenie 40-latków pokoleniem jaja. Jak ja myślę tak, to wszyscy tak mają myśleć. Takie jaja.
3: No, bardzo fajnie, no, przypomina mi to. Ja już się trochę ugotowałem w środku. Nie będę krzyczał, bo ja nie lubię, ale jak słyszę takie gadanie, to mi się przypominają cenzorzy YouTube'a, którzy wyrzucają wszystko, bo jestem w wieku jakimś tam i stwierdzam, no, to mi się nie podoba. I w ogóle młode pokolenie albo w ogóle inne pokolenie to jest
0: ale
3: złe.
0: Właśnie ja mówię, ale właśnie o waszym pokoleniu, że wy wyrzucacie. Ale wy wyrzucacie, nie ale, ja.
3: Nie, właśnie tacy ludzie jak ty wyrzucają, bo stwierdzają, że to mi się nie podoba, bo ktoś mówi coś innego niż ja. I to nieważne co, może nawet być krytyczna rzecz, ale wolność słowa na tym polega, że każdy może powiedzieć co chce. A twoja osoba przedstawia taką rzecz, że po prostu nie możesz tego powiedzieć, bo nie możesz, bo mam swój system wartości. Gówno wartości, bo to są wartości, które blokują innych ludzi. To co ja powiem, to mam rację świętą, najważniejszą, a to co ty powiesz, to weź spierdalaj, bo kurwa... Bo ja się nie zgadzam i w ogóle twoje wartości nie są niczym, bo moje są najważniejsze. Są ludzie i różni ludzie. Ty narzucasz w tym momencie na Krawca i w pewnym sensie na mnie swoje wartości, które są
0: jakie?
3: Pewnie jakie są.
0: Wymień, jakie?
2: No właśnie żadne za bardzo, bo na razie usłyszałem nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. To jest takie ludowe powiedzonko,
3: ale,
2: Jola.
3: Ale ja wiem, co ona próbuje tutaj wrzucić. Ona próbuje wrzucić swoje takie, że no, masz zaakceptować to i to i masz żyć w taki sposób. Czyli przykładowo tutaj masz zaakceptować chrześcijanów, nie masz z nim mieć problemu. A jak Krawiec ma z nimi problem, no to ma z nimi problem i gówno kogo to obchodzi.
2: Przede wszystkim za mało merytorycznej mi się wydaje jest rozmowy, a bardzo dużo rozmawiamy o emocjach, o prawie większości, o jakichś takich uniwersalnych rzeczach, które ciężko sprecyzować. Strasznie to jest jakieś takie rozmyte, niekonkretne i właśnie żerujące trochę na emocjach. Mi się to nie podoba do końca taka dyskusja.
0: Wiesz, bo bardziej by jasne było, gdybym ci powiedziała, że nie wiem, jestem katoliczką, wierzę i tak dalej, byłaby jasna sprawa. Byłoby
2: no, też by nie
0: białe,
2: była taka
0: czarne.
2: Jasna. Też by
0: A
2: nie
0: ja
2: była
0: po prostu
2: taka jasna.
0: Mówię, no. że to powoduje, że my w naszym społeczeństwie nie jesteśmy w stanie się w ogóle dogadać i nie będziemy.
2: No dobra.
0: Możesz mówić, że ja narzucam, ale to wy narzucacie. Narzucaj, skoro ty nie wierzysz, to w takim razie trzeba spalić kościoły, sram na kościoły,
2: nie,
0: sram na katolików. Obrażasz takich ludzi.
2: Śmiem twierdzić. Słuchaj, ja nagrałem chyba setki audycji i dzisiaj też dość konkretnie mówię, dlaczego nie poważam kościoła, dlaczego uważam go za szkodliwą instytucję. A ty sprowadzasz to do tego, że właśnie ja jestem taki głupek, że ja nie wierzę i ma nie być i spalić to, bo to gówno. Nie, nie mówię tak. To, że się trochę...
0: Ja powiedziałam sram na kościół?
2: I to jest jedyne, co ja mam do powiedzenia, że sram na kościół, tak?
0: No, bo wiesz, zarzucasz mi, więc pytam się, czy to ja, czy ty powiedziałeś?
2: Ja to powiedziałem, a ja się pytam, no. czy tak mnie postrzegasz i podsumowujesz, że to jest jedyne, co mam do powiedzenia, że sram nie podoba mi się i ma zniknąć. To jest, jeśli tak mnie postrzegasz jako taką osobę, jako takiego debila, no to faktycznie nie mamy o czym rozmawiać, bo sprowadzasz mnie do poziomu jakiegoś krzykacza, który nie ma nic do powiedzenia. Wiesz, wielokrotnie mówiłem, co mi się nie podoba w papieżach, w Watykanie, w Piśmie Świętych. Podawałem różne absurdy z Biblii. Dzisiaj też o tym trochę wspominam. I sprowadzanie mnie do poziomu takiego, wiesz, że o, se krzyczy, bo mu się chce spalić, nie podoba. To jest bardzo nieeleganckie i nieuczciwe, przede wszystkim totalnie nieuczciwe.
0: No wiesz, ja po prostu uczę się od ciebie. A jeżeli chodzi o jeszcze jedną rzecz. Widzisz, ciągłe rozmowy na temat Kościoła właśnie powodują radykalizację ludzi, którzy wierzą, dlatego że wiara jest niezwykle silnym uczuciem. Dla nas nie ma w ogóle rozmowy na tematy naprawdę ważne. I to jest też bardzo niepokojące, dlatego że ja przez to, że jest system demokratyczny, jestem uzależniona również od was, ponieważ wy również oddajecie głosy. I teraz, jeżeli wy nic innego nie rozważacie, tylko kwestie kościoła właśnie i jakichś takich dewiacji najróżniejszych, natomiast nie bierzecie takich rzeczy pod uwagę. Na przykład, dlaczego nie krytykujesz systemu sądownictwa na kolejnej audycji? Tylko mówisz, że nie wiem, 50. audycję zrobiłeś na temat kościoła, a zrób na temat sądownictwa, jakie tam są patologie. Dlaczego tego nie robisz?
2: A też się myślę, że pojawiały takie tematy, a dzisiaj akurat jest o czym innym. Dlaczego chcesz, żebym teraz nagle zmienił temat i w tej audycji o czym innym mówił?
0: Wiesz co? Nie, no po prostu ja też jakiś czas już słuchałam Nocnego Radia i widzę to też w ogóle na YouTubie, że łatwo jest, wiesz, mówić na temat maseczek, nosić, nie nosić, mówić łatwo jest na temat kościoła, zaorać go lub nie zaorać. Natomiast, wiesz, tematy, które faktycznie są poważne, a w tej chwili jesteśmy w wyjątkowym okresie. Nie znam takiego w historii tak poważnego, żeby cały glob stanął, gdzie są wykańczani ludzie, wykańczane biznesy. Nie ma na ten temat ani słowa tak naprawdę wśród ludzi. Każdy musi się tylko odstresować.
2: Było. No, wielokrotnie gadaliśmy o pandemii, o banksterach, o Big Farmie, o alternatywnych metodach leczenia.
0: O wszystkim. Aborcja.
2: Słuchaj, rozmawialiśmy, Jolu, o wszystkim, więc trochę nietrafiony argument, że się czepiliśmy kościoła i tylko o kościele. Owszem, te tematy pojawiają się co jakiś czas. Oczywiście osoby wierzące są zawsze tak jakby trochę przewrażliwione i często tak stawiają sprawę, że jak ja powiedzmy po 2 miesiącach nagrywam, miałem przerwę, nagrywam i mówię coś o kościele i krytykuję, to już ciągle ten kościół słuchać się nie da. To też jest takie nieuczciwe stawianie sprawy i czarowanie rzeczywistości. Ale dajmy może głos Zenonowi, który się przyłączył. Witamy, Zenona.
5: Tak troszeczkę część z boku tego całego wszystkiego. Ja tak bym tylko prosił, żeby nie mówić, że to nasze pokolenie jest takie złe i niedobre, bo tych pokoleń tutaj w Nocnym Radiu jest kilka. Od Gambola, który ma 20 lat nieskończone, po osoby, które mają 50. Wśród aktywnie dzwoniących to jest gdzieś tak po 40, od 20 do 40, więc to są trzy pokolenia. I się dogadujemy no świetnie, mimo różnic w poglądach i różnic w religii i nigdzie, ale w żadnym innym etapie, z pewnością to mogę powiedzieć, nie ma takiego pluralizmu poglądów jak w Nocnym Radio. Było też o tych banksterach wielokrotnie. Było o systemie z Bretton Woods, było i tak dalej i tym podobne. Ja bym tylko prosił, żeby nie wyrzucać argumentu pod tytułem o, bo ja jestem starsza i tutaj się starszych nie szanuje. Słuchaj,
0: ja
5: nie chcę z tobą gadać. I to jest monolog. Jak przychodzimy do internetu, to działamy według zasad internetowych. Jesteśmy na ty i nie obchodzi nas, ile kto ma lat. To jest taka zasada, nasze pokolenie to internet i tą kulturę zbudowało i to jest tak samo głupie się na to oburzać, jak iść do swingers klubu i mieć pretensje, że ludzie tam ze sobą współżyją, nie? Dziękuję bardzo.
3: Brawo, brawo.
0: Więc ja powiem tylko tyle. Ja nie miałam zamiaru dzwonić. Wywołałeś mnie, Krawiec. Jeżeli używasz mojego imienia i coś cytujesz, to przynajmniej cytuj poprawnie. Bo inaczej to mnie to po prostu
2: kręcisz się w kółko, Jola, i ciskasz takimi już słabymi jakimiś tutaj zaczepkami do mnie, żeby tylko było na twoje. No dobrze, jesteśmy źli, niekulturalni, debile, nic nie wiemy i nic nie rozumiemy z tego, co nam chcesz przekazać. Dobrze, dobrze, Jolu. Jeszcze cię źle traktujemy przy każdej okazji. Cię źle traktujemy. Nie przypominam sobie, żebym cię dzisiaj jakoś specjalnie źle potraktował. Owszem, jest ostra dyskusja i nie sposób uniknąć jakichś, czy to głos się podniesie, czy coś. A ty trochę tego używasz tak, jak złapiesz mnie, że na przykład przeklnę coś, to zaraz wiesz, o, to sram, no, to tyle ma do powiedzenia. I tak mnie traktują właśnie, w moje usta wciskając jakieś rzeczy, co nie powiedziałam. Wytłumaczyłem już i nie chcę w nieskończoność też odbijać piłeczki i tłumaczyć, że nic takiego nie powiedziałem, że powiedziałem, że Jan Matejko, dobrze, wiem, że nie katolik, ale broni. Jola, nie wiem, nie mam pewności, więc nie mówię. A ty potem czarujesz rzeczywistość i przekręcasz to, że ja powiedziałem właśnie na ciebie, że babcia kościółkowa. Jest to, powtarzam, nieeleganckie, jest to kłamstwo. Kłamiesz w tym momencie, jeśli coś takiego robisz.
0: Ale już nieraz sugerowałeś to w audycjach i jak mówisz na temat kościoła, to zawsze dajesz mnie jako przykład tej takiej niby babci kościółkowej.
2: Nie, nie, nie daję. Mówię, że jesteś za kościołem.
0: Wiesz, bo jesteś.
2: Mówię, że nie, znowu kłamiesz. Mówię tylko...
0: Ja nie kłamię. Ja mówię, co słyszę.
2: To do laryngologa proszę iść, że tak niegrzecznie już w tym momencie odburknę, bo już nic innego mi do głowy nie przychodzi.
3: Przepraszam, a powiedz mi, często się pojawiasz w nocnym radiu? W sensie dzwonisz tak do krawca?
0: Nie.
3: Ale dzwonisz, prawda?
0: Znaczy ja, wiesz, z dobrej intencji zadzwoniłam chyba ze dwa razy, ale stwierdziłam, że to faktycznie nie jest moja bajka, natomiast nie chciałam, nie bardzo chcę, żeby ciągle mnie podawać jako przykład czegoś, czym nie jestem.
3: Ja całkowicie tutaj nie chcę cię atakować, ja tylko chcę się spytać, dlaczego w sumie dzwonisz, no bo jeśli wiesz, że tutaj osoby będą w taki sposób nastawione do ciebie, no to w sumie po co dzwonić?
0: Wiesz,
3: no
0: takie, już takie ci powiem.
3: Oczekiwanie na atak, no bo powiem ci tak, jeśli będzie jakaś grupa, która może w pewien sposób reagować na ciebie, no to jeśli pójdziesz do niej, no to nie licz, że powiedzą ci cześć,
6: sponsorowanie
3: cześć,
6: złych
3: no
6: mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Wcześniej w taki czy inny sposób, także no nie oczekuj, że coś się zmieni, no bo to jest oczekiwanie głupca, więc jeżeli przychodzisz tutaj, no to musisz wiedzieć, że tak będzie.
7: Nie słuchał, sam
3: tak jest, no takie radio.
7: Bo akurat taka pora, że słuchacze na nie.
2: Przepraszam, donajcik, sekundeczka.
7: Chwała.
2: Momencik. Okej, dziękuję bardzo za donajta 4,44. Wiesz, wbrew pozorom, Jola, tak starając się załagodzić może troszkę, mamy tutaj bardzo różne wyznania, mamy nawet proroka, kogoś, kto się uważa za proroka. Mamy katolików, mamy ateistów, znajdzie się też i satanista pewnie jakiś, nie wiem, kto tam jeszcze, ale bardzo różne mamy tu światopoglądy, ale nie przeszkadza to wykazywać, przedstawiać swoje zdanie, wiesz, na temat, że to się złe. Każdy może, ty też możesz zadzwonić i powiedzieć i na przykład bronić. I tylko to mówiłem, że jesteś osobą, po której się spodziewam, że będzie raczej bronić kościoła, to miałem na myśli i dość wyraźnie to powiedziałem, a nie, że jesteś jakąś babcią kościółkową, bo no, nie mogłem tak powiedzieć, bo nie wiem tego, nawet nie wiedziałem, czy w sumie zapomniałem, czy uważasz się za katoliczkę, czy nie, więc zaznaczyłem, że tutaj nie wiem do końca, ale wiem, że będziesz raczej bronić i się nie pomyliłem, ale takie twoje prawo też. Od razu tu odpowiadam, bo zaraz powiesz, co, a ja nie mam prawa? Masz, oczywiście, że masz. Wszyscy mają.
0: No właśnie, a jeżeli chcesz wiedzieć, dlaczego dzwonię i dlaczego, przypuszczam, też Jan zrobił ten krok, że postanowiliśmy, że spróbujemy porozmawiać z wami młodszymi, bo umówmy się, że głównie jest tutaj, są ludzie młodsi na YouTubie.
2: Nie, sporo też jest osób w twoim
0: wieku. Jest na pewno zdecydowanie mniej.
2: Mniej,
0: ja nie
2: są.
0: Mówię, że zupełnie nie ma, ale jest zdecydowanie mniej. Ze względu chociażby na to, że mamy na pewno jakieś o wiele większe trudności z ogarnięciem sprzętu niż w tej chwili młodzi ludzie. Natomiast na pewno mamy jakieś przemyślenia i tak jak mówię, niestety ja jestem również uzależniona od tego, jakie wy macie zdanie, bo taki będzie kraj. I jeżeli dzwonię, to tylko i wyłącznie po to, żeby powiedzieć wam o pewnych rzeczach, które mogą nas zaprowadzić na manowce. Już dzisiaj nie da się tutaj żyć. Większość z was tutaj na czacie uciekła z tego kraju. Niestety jest coraz gorzej i tylko i wyłącznie współpracując możemy coś zrobić, żeby dało się żyć. Ale widzę, że oprócz wykrzykiwania swoich, tylko i wyłącznie swoich wartości, nie chcecie dyskusji na zasadzie takiej, a może masz rację, może rzeczywiście coś w tym jest. Może gdybyśmy nie atakowali tych katolików w ten sposób, nie robili z tego kościoła drugiej aborcji, o którą jest wieczna rzeź, tylko zaczęli rozmawiać o rzeczach poważnych, rzeczach, które dadzą nam, zagwarantują nam spokojny byt i mało tego, zmiotą trochę tych oszustów, którzy się rozplenili wszędzie dookoła, bo wszystko, czego się nie tchniesz, jest pokryte oszustwem. Może wtedy byłoby inaczej. I wszystkich żegnam. Dobranoc.
2: Dobranoc.
3: Dobrej nocy.
2: No, to też nie zupełnie jest tak. Już nie chciałem tutaj ripostować przy Joli, bo by było tak w nieskończoność trochę takie sprzeczanie się o to, czy jest tak, jak właśnie powiedziała, czy nie, ale wielokrotnie przecież się z Jolą zgadzaliśmy, a nawet słuchaliśmy z zapartym tchem, jak opowiadała o wielkiej finansjerze, o bankach, o pieniądzu, no to słuchaliśmy z przyjemnością i no niestety na pewno nie będzie tak, że wszystkiego będziemy słuchali z rumieńcami tylko na twarzy i przytakiwali. W niektórych się rzeczach nie zgadzamy i się nie zgodzimy, bo mamy swoje zdanie. Nie jesteśmy w szkole też, że ktoś tu przychodzi powiedzmy jako taki nasz mentor i nauczyciel, a my tylko siedzimy w ławeczkach i słuchamy. Raczej dyskutujemy sobie, co nie? Gumball? Czy się mylę?
3: No tak, no ale wiesz, zawsze znajdzie się jakaś osoba, która tutaj stawia na swoje zdanie. No i no tak to jest, no taki świat jest skonstruowany i takiej osoby nie zmienisz. Ja myślę, że warto do takiej osób łagodniej podejść. No ja trochę się zdenerwowałem niepotrzebnie, ale no czasem mi odpierdziela. No ale no tak to już jest na naszym Bożym albo niebożym świecie. Że no czasem osoba będzie chciała dojść do swojego no, po trupach, albo no, wręcz odwrotnie.
2: Osoby starsze mają trochę też tak, że kiepsko znoszą jakąś krytykę, czy niezgadzanie się z tym, co mówią, od osób młodszych, nie? Bo no, czują, że to one muszą mieć tu autorytet, że głupio to wygląda, jak osoba starsza tej młodszej przytaknie, czy się zreflektuje, to tak słabo wygląda, nie? I oczekują bardziej troszkę właśnie tego, że będzie tak, że będziemy słuchać tutaj. No ale ja na przykład mam, już po 40 jestem, no to już też nie taki młody, no też mam swoje zdanie, jakieś też w życiu sobie wypracowałem jakieś poglądy, przecież byłem kiedyś wierzący. Od lat rozmyślam o tej religii, gadam o tym, no czy ja nie mam prawa mieć swoich jakichś tu poglądów, jak przyjdzie ktoś starszy ode mnie, to mam zaraz tu siadać i słuchać, i aha, no to faktycznie coś w tym jest, no To by było zakłamane, bo bym udawał, że się zgadzam, a bym się nie zgadzał, to po co to takie coś bez sensu zupełnie. Ach, ta religia dzieli Polaków, dzieli ludzi, cały czas dzieli, wszystkich dzieli i ludzie się potrafią znienawidzić, słuchaj, wiesz, o takie rzeczy, potrafią się, wcześniej się kumplowali, było fajnie, a religia, to religia sprawia, że ludzie się ze sobą żrą i rodziny się często ze sobą kłócą i wiesz, i jakaś młodsza osoba się nie zdecydowała dziecka posłać do komunii, czy tam nie chce chrzcić, to jest dramat, żrą się wtedy ze sobą. To jest to, czy to takie dobre, to chyba też nie za dobre, nie?
3: No, ja myślę, że właśnie to jest problem akurat z religiami, że ludzie tak sobie wymyślają jakieś tam rzeczy i takie wojenki. Ja dlatego mijam i ja zawsze tak trochę przytakuję. Staram się nie mówić komuś, a nie rób tego, no bo ja dobrze wiem, jak to wyjdzie, także ja staram się przytakiwać, ale wiem, że ktoś tam wyjdzie i tak zrobi swoje, zrobi rozpierdzie. A tak jeszcze dodam do tego, tak mówiłeś, że ludzie nie chcą tutaj schodzić swoich zdań. Ja myślę, że to jest strach przed tym, że ciężko przyznać się do błędu, a jeszcze taki strach w nich jest, że po prostu ludzie uznają cię no za po prostu takiego, no co jest nieprawdomówny i po prostu no takiej osobie nie powinno się wierzyć, no bo no jak raz powiedziała źle, no to pewnie cały czas mówi, nie? Takie osoby po prostu boją się przyznać do błędu, no i tak naprawdę każdy to ma w jakiś mniejszy czy większy sposób ten swój honor, no i jest ten strach.
2: Tak, wiele osób to ma, to prawda. Przyznanie komuś racji jest traktowane jako słabość i że to ja jestem głupi. To takie myślenie na skróty znowu. Ja nie mam racji, to ja głupi? O ty, to sam jesteś głupi i zaraz ci to udowodnię i będę szedł w zaparte, stanę na chuju, żeby tylko udowodnić, że to moja racja jest racja najmojsza. No i to jest przykre. Ludzie powinni częściej nie traktować rozmowy jako jakiejś gry, w której trzeba wygrać. Taka partia szachów, nie? Czy warcaby. I niektórzy tak bardzo chcą wygrać, że nawet jak już mają tego mata, to kopną w szachownicę i... No i Jola chyba do siebie wzięła, bo pisze tutaj, popatrz w lustro. Ja nie mówiłem o tobie w sumie, Jolu, tylko tak bardziej o ludziach, którzy... No bo rozmawiamy sobie tutaj o tym, że wiele osób tak ma, że po prostu niekoniecznie ty. U ludzi takie coś często jest. Pewnie sam też czasami tak się zachowuje, że idę w zaparte. A politycy to już w ogóle, jak oni mają komuś przyznać rację, jak już nawet wiedzą, że są na straconej pozycji, to się rozchorują po prostu, zwymiotują, na wymioty ich weźmie, bo oni tak bardzo się boją, że utracą autorytet, że czegoś im, że wyjdą na głupka w swoim mniemaniu, bo się mylili. A to nie tak należy traktować. No kurde, właśnie mądry człowiek i rozsądny potrafi czasami przyznać rację komuś, nie? To trochę właśnie takie chrześcijańskie. Łatwiej jest komuś dać w mordę, niż wybaczyć, odpuścić, albo będąc silnym, na przykład powiedzieć spokojnie, stary, wiesz, po co ci ta awantura, nie? Dajmy spokój, napijmy się piwka. To jest trudniejsze często niż pójście w agresję, nie? I... No. Ale to jesteśmy tylko ludźmi. Też na miejscu Joli bym nie brał tak wszystkiego do siebie, bo jeśli miałbym tutaj już tak bardzo ostrożnie, moim skromnym zdaniem, z całym szacunkiem dla Joli, czasem, nie mówię, że zawsze, ale czasem postrzegam ją jako osobę, która zbyt bierze do siebie różne rzeczy. No, czy nie wiem, czy nie przesadziłem, czy nie zachowałem się chamsko w tym momencie? Gumball?
3: Ja myślę, że nie. Ja sam jestem taką osobą, która bierze duże rzeczy do siebie. Ja niestety, ja to zazdroszczę, myślę, bo ona potrafi wrzucić to od razu z siebie, czyli nie ma żadnego takiego timera, co będzie gdzieś to się zbierało i nagle wybuchnie jak taka bomba. Ona to wyrzuca z siebie od razu i to jest moim zdaniem coś, czego jej zazdroszczę. To jest taka naprawdę dobra rzecz, zdrowa moim zdaniem, że wyrzuca to i emocje powinno się wyrzucać, a jak tak będzie się kłębić tak jak ja, no to tylko się skończy z nerwicą albo innymi rzeczami.
2: No, tak to wygląda. Dobra, Gumball, może ktoś inny jeszcze zadzwoni? Dzięki za telefonik.
3: Nie ma problemu. Widzę, że też już długo pogadałem, no także no, szczęść Boże, dobrej nocy.
2: Szczęść Boże na koniec, proszę bardzo. Co się odpowiada? Bóg zapłać, tak? No, nie będzie. Zadzwonił kolejny pseudokatolik, który zawsze broni kościoła, chociaż pewnie nie wie, co tam w tej Biblii jest i do kościoła nie chodzi, ale trzeba bronić, bo to jest dobre. Halo, halo.
8: Krypto, bo teraz jest modne kryptokatolik. Jak kryptowaluta, wszystko jest tym, no jak to się nazywa, tym kluczem takim zaszyfrowane i to trzeba się, niedługo trzeba będzie zejść do podziemia katolickiego. Ja byłem w obłędzie, myśląc, że szykuje się wielka inkwizycja, bo na razie w kontrnatarciu, że tak powiem, antykatolicyzm, czyli ateizm. Swoją drogą polecam ci film, który aktualnie jest emitowany chyba na HBO, nie jestem już teraz pewien. On się nazywa Wychowane przez Wilki, czy jakoś tak tytuł, coś w tym stylu znajdziesz na pewno, ale tam jest właśnie pokazany świat, gdzie toczyła się wojna między ateistami a wyznawcami. Też ta religia, która tam jest wyznawana, to jest jakaś taka ogólnoświatowa, państwowa już religia po nowym porządku świata. Ale dosyć ciekawe przedstawienie sprawy. Natomiast, no cóż, dzwonię z zaskakującą informacją. Otóż przyznaję ci rację. Religia również dzieli, bo jak wiesz, są różne religie, są ludzie bez religii, chociaż ja akurat nie wierzę w to, że są tacy ludzie, którzy w ogóle w nic nie wierzą, bo to jest bardzo trudne w ogóle. To jest tak, jakby na przykład siedzieć i nic nie myśleć, nie? To też jest bardzo trudne. Także tutaj ci absolutnie przyznaję rację, jako starszy wiekiem i bardziej doświadczony. Taka jest prawda niestety. No ale ten świat generalnie polega na tym, jak się tak rozejrzeć dookoła, że wszystko, co się wokół nas dzieje z takich spraw, nazwijmy to społecznych, jest tak przyszykowane, jakby ktoś to zaplanował, żeby każdym w każdym aspekcie życia dzielić na coraz mniejsze grupki. I tak właściwie to już teraz sąsiad prawie z sąsiadem się nie zgadza. Nie wiem, czy tak samo to obserwujesz, ale mi się tak właśnie zdaje.
2: Mm-hmm. To może odpowiem tak od początku idąc, że ateizm to nie jest antykatolicyzm. Ja bym tego... Załóżmy, że masz miłośników czekolady i miłośników śledzi. I ci od czekolady strasznie tych śledzi nie lubią. Lubią czekoladę, ale to niekoniecznie są antyśledzistami od razu, bo oni się nie skupiają na krytykowaniu śledzi, tylko sobie zajadają czekoladkę. Czy będąc kimś, kto nie wierzy za bardzo w jakieś byty nadnaturalne, w bogów, traktuje, wiesz, Boga Jahwe tak jak jakiegoś Zeusa, jest to dla mnie abstrakcja, to czy jestem antykatolikiem? No, można tak w pewnym sensie powiedzieć, że neguję to, w co wierzą katolicy, ale to ja nie jestem na anty, ja po prostu z nimi się nie bawię, nie chodzę na ich podwórko, a to, że atakuję, no to ja jestem antyteistą, być może antykatolikiem, ale to z trochę innych powodów, bo czuję się, wiesz, trochę tutaj, że kraj jest opanowany przez pewną siłę, którą uważam za złą, Watykan uważam za zło, papieży za zło i tak dalej, no ale to tak nie z tego powodu jestem antykatolikiem, że jestem ateistą, bym powiedział, nie?
8: No ale widzisz, katolicyzm w tych wszystkich aspektach objawiający się, które wymieniłeś, to wymieniłeś jako instytucję, natomiast katolicyzm to jest przede wszystkim wspólnota ludzi, która jakoś tam się łączy, oczywiście łączy wspólna wiara, natomiast ateizm, moim zdaniem ateizm w ogóle nie jest, że tak powiem, dokładnie zdefiniowany. To jest tak, jakby na przykład powiedzieć, że się nie wierzy w Jezusa, tak? Że w postaci Jezusa się nie wierzy. Otóż postać Jezusa jest chyba lepiej udokumentowana niż lądowanie na Księżycu. Już teraz słyszę telefon potrzeby, że tak nie jest. Ale tak to wygląda, no bo jeżeli wierzysz w lądowanie na Księżycu, no to równie dobrze udokumentowane i również tylko w ten sposób możesz źródła sprawdzić, jest to, że istniał Jezus, ktoś taki jak Jezus i rzeczywiście ta historia mniej więcej tak wyglądała. No.
2: Rozumiem, że jak się zapytam o tą dokumentację, o jakiekolwiek detale tutaj, o jakieś konkrety, to powiesz, że ja tam nie wiem, ale jest. No jak nie,
8: nie
2: ma?
8: Wcale tak nie powiem. Odsyłam na Discovery, przecież telewizja nie kłamie, prawda? Taka jak Discovery. No.
2: O, tutaj mi... Piliniusz mniejszy był bodajże i Tacyt, tak? Z czego jeden pisał o chrześcijanach, że są wyznawcy takiego Chrystosa jakiegoś i to ma być ten dowód niesamowity. Drugi był znany z tego, że pisał trochę tak na zamówienie i konfabulował sobie dużo. Oboje nigdy oczywiście tego Jezusa nie spotkali, bo żyli w trochę innych czasach. Nie przekonuje mnie ta obszerna i niesamowita dokumentacja, wiesz, i historyczność Biblii tak samo. To był bardzo popularny gatunek literacki, do dzisiaj w sumie jest, mieszanie faktów z fikcją. I takie, wiesz, pisanie, mówienie, że tam są prawdziwe miejsca, prawdziwe jakieś wydarzenia, to ma dowodzić tego, że cała Biblia jest historyczna, to jest jakieś nieporozumienie znowu jedno wielkie i robienie z ludzi faktycznie głupka trochę, bo na tej zasadzie mogę powiedzieć, że wiesz, że Potop to jest książka historyczna, nie?
8: No i to żył taki kmicic sobie. Równie dobrze. Równie dobrze mógłbyś się, chciałem powiedzieć, sprawdza mnie, to jest domena potrzeby, Boże kochany. Widzisz, zapomniałem twoją audycję piątkową, jaki ma tytuł. No, w swoim programie piątkowym, dobra, niech tak będzie przed teorią chaosu, zająć się tak zwanym czasem fantomicznym, który podobno występował, podobno został stworzony między rokiem zerowym a tysięcznym i w dzisiejszych czasach mamy podobno rok 1700 tam któryś, dokładnie około 300 lat zostało stworzone w sposób zupełnie sztuczny, jesteśmy dzisiaj oszukiwani.
2: Dzięki Kościołowi też. Jeśli by była ta teoria prawdziwa, teoria czasu widmowego, że zostały po prostu nam wymyślone pewne czasy, że one były, a tak naprawdę ich nie było, no to w tamtym czasie to pisać umieli głównie właśnie jacyś mnisi, ludzie Kościoła i jeśli ktoś miałby to sfałszować, no to tylko oni. I do tego trzeba mieć też bardzo duże wpływy i jak to powiedzieć, i możliwości, kasy i tak dalej.
8: Ale w historii taka sytuacja miała rzeczywiście miejsce, kiedy to chyba właśnie na polecenie papieża, nie pamiętam, który to był rok, to chyba był jakiś XV wiek, usunięto z kalendarza 11 kolejnych dni i nawet na tym tle w Europie w niektórych miastach wybuchły zamieszki, że papież zabrał 11 dni z kalendarza, a wiązało się to po prostu z tym, że istniała konieczność przesunięcia czasu ze względu na to, że no, Ziemia nie obraca się dokładnie w 365 dni, tak? I następna taka sytuacja będzie miała miejsce w roku tam chyba 3600 którymś, z tego co pamiętam, będzie potrzeba przesunięcia kalendarza o kilka dni. No ale to tak nawiasem mówiąc, nie, że takie rzeczy rzeczywiście w historii miały miejsce, nie? Mhm. No, to tak nawiasem.
2: A jak się na przykład odnosisz do tego newsa, którego wcześniej cytowałem, że episkopat zawarł umowę z Telewizją Polską i będzie więcej programów katolickich, więcej retransmisji mszy i będzie bardziej katolicko jeszcze. To podoba ci się takie coś, czy nie szczególnie?
8: Znaczy wiesz, trudno jest mi w tym momencie zająć zdanie, ponieważ nie używam już telewizji. No i właściwie jest mi to obojętne, natomiast gdybym ją używał i gdybym był fanatycznym oglądaczem programu pierwszego, to głosowałbym jednak, żeby było więcej sportu i rozrywki, aczkolwiek może nie msza święta, bo msza święta to jest fajne, jeżeli to jest jakaś uroczystość, powiedzmy jakaś taka właśnie na placu w Rzymie, gdzie nie możemy być, tak? Bo do kościoła pójść w Polsce może na szczęście każdy, bo kościoły w Polsce istnieją i mają się w miarę jeszcze dobrze. Natomiast gdyby to była na przykład tak jak kiedyś było dla rolników program i byłaby katecheza, o, na przykład katecheza, coś w rodzaju szkoły tej nieudanej, ale taka katecheza na przykład płynąca z telewizji, to jestem jak najbardziej za. Oczywiście nie w jakimś tam prime time, na przykład byłoby to rano i bardzo późno wieczorem dla ekstremalnych oglądaczy z możliwością zadzwonienia. Czemu nie, jeżeli to miałoby oglądalność i przyjęłoby się to jak najbardziej. Natomiast jeżeli to by nie miało oglądalności, to by na rynek postawił. I byłoby robione byle jak, to ludzie sami by po prostu to wyśmiali wtedy i tyle, no i koniec, i sprawa się zamknęła. Nie?
2: Czyli tylko oglądalność to jest tutaj klucz, kluczowe.
8: To znaczy, wiesz, no,
2: zapotrzebowanie telewizja. I wolny rynek tak jakby, że ludzie twoim zdaniem chcą, to dostają. No to samo można powiedzieć o zalewie programów Disco Polo i innych gówien, a telewizja publiczna, bo też padł taki komentarz, że nie mam telewizora, to co mnie to obchodzi? No obchodzi, bo to jednak ma wpływ na ludzi i to jest zdobywanie kolejnych przyczółków, po raz kolejny mówię, większej jeszcze władzy, większych wpływów i propaganda. No niestety większość tego, co nam się serwuje w TV, to propaganda. Głównie to działa może na tych, którzy jeszcze nie odkryli internetu, na starsze pokolenie, ale zawsze się zdobędzie trochę tych duszyczek znowu. I nie podoba mi się to, że wiesz, no... Coraz więcej. Może, wiesz, czy Kościół zna coś takiego jak umiar? No właśnie nie zna czegoś takiego jak umiar i trzeba go zatrzymać w pewnym momencie, to dotyczy każdej pewnie jakiejś grupy społecznej, instytucji. Im więcej mają, tym więcej chcą. I daj palca, to weźmie rękę, już to mówiłem. No i nie podoba mi się. Myślę, że trzeba powiedzieć w końcu stop, bo Kościół w końcu będzie się domagał, żeby dobranocki były katolickie i wiadomości ludu Bożego i programy zrobi jakieś proszę księdza, a tata powiedział i tam będzie ksiądz z małym brzdącem na kolanach rozmawiał, co powiedział tata i będzie coraz więcej i Kościół nigdy nie powie stop, bo to jest pazerna, wstrętna, pozbawiona jakiegoś wstydu instytucja, która po prostu idzie po trupach zawsze się domaga więcej, dopóki ktoś ich tam, nie wiem, nie zacznie mordować, to zawsze będą chcieli więcej. No taka jest brutalna prawda, że dopóki nie nastąpi jakaś rewolucja, jakieś tupnięcie nogą, to on będzie chciał więcej wpływów, parę milionów by się przydało tu na fundację, tam. A dlaczego tu krzyż nie wisi? O, kolejny wściekły atak na nas musi wisieć, bo inaczej wściekły atak i będzie tak chciał, dlatego stąd tytuł audycji właśnie, więcej nam dajcie, bo tak to wygląda. No,
8: no właśnie, no ale te twoje cały wywód teraz równie dobrze można byłoby przypisać, że ta parszywa instytucja rząd i jej wiadomości codziennie, tego jest za dużo. Raz w tygodniu dziennik telewizyjny i zero kompletnie programów politycznych, dyskusji politycznych w niedzielę albo w poniedziałek wieczorem i raz dziennik telewizyjny i koniec. A tak byśmy nadawali, a w ogóle skoro jest to telewizja,

0: Może by było na przykład dwa razy dziennik telewizyjny w tygodniu, może nie raz, a dwa, po co więcej. I tak dalej, nie? No to jest właśnie ta, ten dylemat, tak, że ja, wiesz, no ja pamiętam, kiedy msza święta z Rzymu, tak, została wprowadzona, bardzo wielu ludzi było z tego powodu zadowolonych. Ja na przykład nie widzę nic w tym złego, bo sam osobiście prawdopodobnie na plac świętego Piotra nie pojadę nigdy, a tak miałem okazję sobie zobaczyć, tak, obejrzałem raz czy dwa razy i więcej nie oglądałem. No jak jest Habemus Papam, to, no to się wtedy ogląda, bo to jest takie wydarzenie, że tak powiem, dosyć specyficzne. Natomiast tak, tak to generalnie nie oglądam. A nic nie stoi też na przeszkodzie, żeby w telewizji czy radiu takim jak Trwam i czy Radio Maryja, tak, żeby były treści jak gdyby spoza rzeczy katolickich. Też można coś takiego zrobić i powiem szczerze, że coś takiego było. Nie wiem, czy to jest kontynuowane. Program taki typu na każdy temat i tam było dużo o ekonomii, to bardzo mądrze o ekonomii. Te rzeczy, które się dzieją teraz, były już w 2011 roku w pewien sposób przewidziane. Także no, kwestia wydawcy, tak. Ale mówię, no publiczna telewizja jednak powinien mieć ktoś wpływ większy, tutaj lud, że tak powiem, większy wpływ na to, co się dzieje, a nie jakiś tam wskazany episkopat. Przez ministra cyfryzacji człowiek jeden. Nie?
1: Episkopat ma bardzo dużo do powiedzenia. Zarzuty takie, że potraktowaliśmy Jolę rynsztokowo, jak tu jedna osoba napisała, no to się nie zgodzę, pozwolę się nie zgodzić. To, że się...
0: Ja Joli nie kłócimy... potraktowałem rynsztokowo, także...
1: A czy uważasz, że na przykład ja potraktowałem jak w rynsztoku, to poziom rynsztoka, czy uważasz?
0: To znaczy, wiesz co, no powiem tak, układałem w tamtym czasie wierszyk do Donata, ale o tych nieszporach.
1: A to od ciebie, ale... to jednak ty byłeś, proszę bardzo.
0: No jednak ja znalazłem metodę na takie... Ten. No sorry, że tak żartuję sobie z ciebie, ale postanowiłem, że sobie będę wierszyki układał.
1: A żartuj, bracie, jeszcze więcej sobie żartuj, bardzo fajnie.
0: No.
1: I dziękuję za pamięć.
0: Ale jest metoda, ale nie zdradzę jaka, żeby nie mając konta bankowego to obsługiwać. No w każdym razie, i nie telefonem. W każdym bądź razie powiem tylko tak, że jest owszem, według mnie religia przede wszystkim, ja to nie patrzę na telewizor w tej chwili, ale jest niepotrzebnie w szkole, to na pewno powinna być w salkach katechetycznych, bo jest to wtedy rytuał. Natomiast w szkole nie tylko, że idzie się na ilość i często dla świętego spokoju, żeby nie chodzić na jakąś etykę czy coś tam kompletnie innego, głupkowatego,
1: albo do świetlicy.
0: To ludzie chodzą na tą religię.
1: Albo żeby dzieciak nie musiał spędzać sam czasu w świetlicy i czuć się odrzucony. Albo,
0: no właśnie,
1: albo że jak, jest... no tak, pamiętam te czasy, jak się chodziło do salki katechetycznej. To było fair, to było okej. Okay. Jeździliśmy autobusem do takiej salki, była specjalnie przygotowana. To była w tym jakaś magia i to było bardziej uczciwe, a nie takie wtrynianie się, wpierdalanie po prostu i właśnie, wiesz, więcej chcemy tu wszystko mieć, żebyśmy my tu byli też, my też, więcej. I więcej tych lekcji religii, więcej. I tak cały czas to słowo właśnie więcej mi tu pasuje, bo tak to działa. A powiedz, a jak jesteśmy przy szkole, przy edukacji, to jakbyś ocenił na przykład zniknięcie z podręczników do biologii informacji o antykoncepcji? Chodzi konkretnie o biologię do 7 klasy szkoły podstawowej.
0: Powiem tak. Ja osobiście nie miałem nigdy nic na temat antykoncepcji w szkole. Dość dobrze pamiętam przyrodę, a później biologię. No ja jechałem troszeczkę innym programem, bo to był program w całości komunistyczny, natomiast absolutnie czegoś takiego nie było. Uświadamianie to był taki na zasadzie takiego żartu bardziej niż tego i jakoś żeśmy się wychowali w tamtych czasach. Nie było podpasek, nie było tamponów, nie było w ogóle tych takich tematów, że gazetka sobie jakaś porno leży w kiosku ruchu, tak, czy tam erotyczna. Jakoś to dawaliśmy sobie radę. Myślę, że natura jest w stanie to uregulować i nie ma żadnej potrzeby, absolutnie żadnej potrzeby. To, że teraz
1: natura
0: tak
1: jest
0: mocno
1: w stanie
0: dyskutuje,
1: uregulować.

0: Słuchaj, taka jest moc teraz tego, że jest taka jakby, że tam zły dotyk i tak dalej, to jest wszystko niestety wina tego, że seksualizacja przestała być rzeczą tabu. Po prostu, gdyby zachować taki stan, jaki był w latach 80., tego wszystkiego by nie było po prostu i zwyczajnie. Po prostu i zwyczajnie
1: to znaczy,
0: by nie było.
1: Wiesz, no... Instynkty seksualne, pewne preferencje, zboczeńcy czy pedofilia, to zawsze było, wydaje mi się, ale to się nie pojawiło w związku z tym z seksualizacją społeczeństwa. To może co najwyżej wpływać na skalę jakoś tam zjawiska, chociaż też nie przeceniałbym tutaj tego wpływu, ale coś może być coś na rzeczy. Samo gadanie o pedofilii w mediach, ciągle nakręcanie o tym filmów, może u niektórych rozbudzać takie popędy, które były trochę ukryte. Samo słuchanie na ten temat godzinami, różne debaty, bardzo jałowe debaty też trzeba dodać, bo u nas tak naprawdę nie ma jakichś takich konkretnych debat, tylko jest bardziej tak znowu ideologicznie. Czy to jest w Kościele to zjawisko, czy nie ma? Nie mówi się o samym zjawisku, jak tutaj coś zrobić, żeby było lepiej. Nic się nie mówi, czy celibat ma jakiś wpływ, czy czasem się niektórzy starają się wiązać zjawisko homoseksualizmu z pedofilią, ale to bardziej też tak jest to zideologizowane, żeby dowalić tym, co są po przeciwnej stronie barykady, tym z LGBT, że to ich wina, bo tam pedały, nie? Czyli znowu ta ideologia. U nas jest za dużo ideologii, a za mało prawdziwej takiej szczerej chęci, żeby coś naprawić. Ludzie się piorą ze sobą po łbach i nic z tego za bardzo nie wynika, ponieważ to są wojenki ideologiczne tylko. Ale
0: od czego zacząłem, Krawcze. No. Wynika to właśnie, że są coraz większe podziały i się coraz bardziej rozdrabnia. I robimy dokładnie to, czego tak zwani oni od nas oczekują. Jeżeli Polak obraża się na Polskę i mówi, ja to pierdolę, wyjeżdżam za granicę, to robi dokładnie to, czego władza od niego oczekuje. Oni tego po prostu chcą. Jak się nie podoba, to wyjedź. I robią dokładnie to. Właśnie. To jest w tym, no, jest sęka. Jak nie, to takie... dzielimy tych, którzy są, nie?
1: No, dzieli rządź, to zawsze działa, tylko pytanie, czy faktycznie jakieś siły tu starają się cały czas to nas antagonizować.
0: Oczywiście, że tak.
1: To jest takie spiskowe to troszkę myślenie, bo ja myślę, że to częściej pewne siły korzystają z takiego stanu rzeczy. My sami doprowadzamy do tego. To jest zależne w dużym stopniu od nas, w większym stopniu od nas, czy się ze sobą kłócimy, jak jesteśmy otwarci na dyskusję, czy są w nas jakieś szczere chęci, żeby jakiś problem zwalczyć, czy chcemy udowodnić właśnie, że tamci to są głupki, że nie mają racji. My sami trochę do tego jako społeczeństwo doprowadzamy. Jesteśmy chętni do sporów, do udowadniania, kto tu ma większego pindolka i tak dalej. I żeby udowodnić, że to nasz kościół, czy nasza ideologia lewicowa, czy nie wiem, czy cokolwiek innego jest ważniejsze i jesteśmy my tutaj, nie?
0: No właśnie.
1: Ale to my, to ludzie sami robimy, a niektórzy mogą starać się jeszcze to jakoś podsycać ten ogień i dorzucają do niego. Owszem, myślę, że i jedni, i drudzy, i trzeci tak robią, bo to łatwiej jest toczyć takie wojenki ideologiczne niż coś zbudować, coś naprawić, nie? Łatwiej jest się wykłócać, wrzeszczeć, hejtować, krzyczeć, że nie chcemy tu takich i owakich, nie ma tu dla was miejsca, tylko my. No to jest proste, to każdy potrafi, nie? Może jakiś chłopek w bereciku wyjść w kufajce i sobie tak krzyczeć i to go nic nie kosztuje, to nie potrzeba do tego żadnego przygotowania, żadnych, nawet dobrych chęci, niczego nie trzeba. Trzeba być tylko agresywnym, chętnym do wojowania, mieć sobie tego wojownika i to wystarczy. Ale wiesz co, chciałbym się odnieść, bo tak wcześniej o tej antykoncepcji powiedziałeś, że natura wszystko załatwi. Czyli co, uważasz, że kalendarzyk, czy co? Bo ja tak nie zrozumiałem do końca.
0: Słuchaj, nie, po prostu mi tylko chodziło o to, że za moich czasów, nazwijmy to szkolnych, a moje czasy szkolne, podstawówki ośmioletniej, właściwie dziewięcio, bo była zerówka jeszcze popularna wtedy, ja do przedszkola na szczęście nie chodziłem, i technikum praktycznie całe jeszcze za komuny. Także nie, w ogóle nie było tematu, tak? Nie było w ogóle tematu. Dziewuchy wszystko chłopakom powiedziały co i jak, także spokojnie. Nawet Balcerek mówił, jak do chłopaki dorosną, to mu dziewuchy wszystko pokażą.
1: Ale o czym ty mówisz
0: teraz?
1: To jest
0: ta alternatywa.
1: Ale nie mówimy o wychowaniu seksualnym i tak dalej, mówimy o antykoncepcji, o informacjach konkretnych, rzeczowych, jakie środki. Wcześniej było w tej książce od biologii napisane na przykład... jak o różnych metodach antykoncepcji, jakie są ich wady i zalety, z czym to się wiąże, jak się tego używa. To jest konkretna wiedza, a nie, że Balcerek ci powie, czy dziewczyna ci pod trzepakiem powie.
0: Do pewnego wieku, umówmy się, znaczy mamy XXI wiek, przełom, tak? Ludzie myślą, że o, XXI wiek to jakieś coś się posunęło do przodu. Otóż nie. W XIX wieku normą było 16-latka mająca dzieci, tak? To była norma. I teraz trzeba sobie przemyśleć po prostu, czego my tak naprawdę chcemy. Czy chcemy, żeby te dzieci się rodziły? Czy chcemy, żeby te dzieci się nie rodziły? Oczywiście dzisiaj pewnym takim niefajnym spojrzeniu jest sytuacja, kiedy uczennica jeszcze szkoły, u mnie w klasie, na przykład w technikum była taka, była z brzuchem, tak? No to jest po prostu niefajne, nie jest specjalnie akceptowane społecznie, nie jest to dobrze widziane, no bo najpierw trzeba się czegoś tam nauczyć, zdobyć jakiś poziom nauki, przynajmniej tą maturę, tak się dobrze widziało i dopiero mieć dzieci, ale to jest sprzeczne, że tak powiem, z tym, że jednocześnie chcemy zachęcać do rozmnażania się. Jest to 500+ i tak dalej. Ono notabene jest wprowadzone tylko po to, żeby się ludzie kłócili i po nic więcej, bo gdyby rządowi zależało na kopulacji ze skutkiem ciążowym, no to zrobiliby po prostu 20 stopień zasilania, wyłączanie światła o 20 i prohibicję na antykoncepcję. Także to są proste rozwiązania.
1: Słuchaj, ja miałem jeszcze w podstawówce koleżankę, która zaciążyła. Mieliśmy taką koleżankę. Po osiedlu, znaczy na osiedlu zdarzały się sytuacje, że chłopak zgwałcił tam dziewczynę. Ludzie współżyli ze sobą, to się tak dużo się nie zmieniło, a wiedza o antykoncepcji może raczej być na plus, uważam, bo robiono takie testy, sprawdzano wiedzę Polaków, co wiedzą, wiesz, o seksie, o... No, było tam wszystko, jakie są tam dni płodne, niepłodne, co to jest łechtaczka, do czego służy tam spirala, cokolwiek, no to różne pytania były. I okazało się, że straszna ignorancja jest, że ludzie są tutaj tak jakoś, mają takie braki, że to jest aż żałosne, nie? I pytanie, czy powinno tak być? Czy nie?
0: Ja to do dzisiaj o wielu rzeczach nie wiem. Dopiero się dowiaduję od ciebie. Jakiś tam taki.
1: No i czy to jest takie fajne? Czy to jest takie fajne, że jest
0: ale mi to nie przeszkadza, słuchaj.
1: Ale nie patrz tylko na siebie, popatrz jakoś tak szerzej, bo takie myślenie cały czas sprowadzanie, że ja mi tam dobrze, ja sobie tutaj, bo ja już mam to za sobą, co mnie tam... No to jest, wiesz, to nie jest rozmowa, mówimy o społeczeństwie bardziej, nie? O młodych ludziach, a nie tak, że ja tam, wiesz, się od koleżanki na trzepaku i ja raz dla prokreacji było dobrze, no... To jest bez sensu takie myślenie, no.
0: No to dobra, popatrzmy szerzej. Okej, dobra, wprowadzą tą seksualizację w szkole, tak? Nazwijmy to tak ogólnie, już nie kłóćmy się o pojęcie. Wiemy, o czym mówimy, tak? Wprowadzą tą naukę antykoncepcji w podstawówce i to zrobią dosyć wcześnie, kiedy tam dzieciaki będą mieć 12 lat. Wiesz, co osiągniesz? I to będzie bardzo szerokie spojrzenie. Za 5 lat, najdalej za 5 lat, obniżysz o 3 lata inicjację seksualną średnią seksualną u dzieciaków, bo one będą bezkarnie mogły sobie zażywać tej przyjemności bez żadnych...
1: A tak by zażywały karnie i byłoby dużo niechcianych ciąż i niechcianych dzieci. No to nie wiem, co lepsze.
0: Nie mówiło, tak by nie było po prostu.
1: AK przyłączył.
0: No tak było w latach 80. No. Cześć. Miałem jeden przypadek w technikum. To już 90. rok był, kiedy nasza koleżanka zaciążyła. No.
1: Cześć, AK.
2: Cześć.
1: Co powiesz?
2: Etam, a ty zdajesz sobie sprawę we wcześniejszych latach, już nawet nie mówię o średniowieczu, czy o jakichś poprzednich epokach, jaki pogrom robiły choroby weneryczne?
0: No, zgadza się, no oczywiście,
2: to teraz, tak. Teraz jest taki pogrom, to jak myślisz, skąd to się wzięło? Czy nie wzięło się to czasem z tej edukacji seksualnej, że ludzie po prostu nabyli wiedzy, żeby jednak trochę uważać?
0: Choroby weneryczne, no ale jak antykoncepcja pomoże ci w tym, żeby nie mieć choroby wenerycznej, to oczywiście gumka ci w tym pomoże i no, tylko gumka.
2: No to brawo geniuszu, no o czym ja tu mówię?
1: No sam sobie tam odpowiedziałeś, no czyli coś tam jednak wiesz, że ta gumka może ci pomóc, no. Tylko pytanie na tak, przykład, czy tylko... potrafiłbyś założyć gumkę, bo to wbrew pozorom nie jest takie oczywiste. Niektórzy będą się tam siłować i robić to nieprawidłowo i pęknie może gdzieś tam i wiesz. I potem niechciana ciąża. Ja znam przypadki, że wiele takich dzieci, które były nieplanowane, to była przyczyna takiego dramatu potem trochę dla niektórych i rozpadały się potem związki. Nie każdy jest przygotowany na to, żeby mieć córkę, synka. Do tego trzeba jakoś dojrzeć i tak jest tutaj, że idziemy sobie na żywioł, co będzie, to będzie. To nie jest chyba dobre myślenie.
0: Chłopaki, przede wszystkim, jak sobie poczytacie statystyki, ja teraz już nie jestem pewien liczby, ale zdaje się, że około 1/3 to jest tylko antykoncepcja stosowana u mężczyzny poprzez nałożenie sobie gumki. Reszta to jest hormonalna antykoncepcja u kobiet. Zresztą ja jestem akurat zwolennikiem tego, żeby to po stronie mężczyzna brał sprawę w swoje ręce, że tak powiem, i zakładał tą gumkę, żeby kobietę uchronić przed antykoncepcją hormonalną, bo jest to po prostu bardzo niedobre dla kobiet.
2: No dokładnie tak, ja też jestem tego zdania, że priorytetem dla mnie to jest antykoncepcja mechaniczna po prostu, że gość zakłada prezerwatywę, bo to też uchrania cię przed chorobami wenerycznymi. No co z tego, że kobieta będzie miała antykoncepcję hormonalną, jak to cię nie uchroni przed tym.
0: No zgadza się, dokładnie tak.
1: Jakaś tam wiedza na te tematy może pomóc też sprawić, że seks będzie po prostu bardziej urozmaicony, przyjemniejszy, fajniejszy, a to jest no, dla wielu osób ważna część życia i czemu nie pogłębić trochę swojej wiedzy, nie dowiedzieć się, że można inaczej, że można i tak, i siak, no i że nie trzeba się wstydzić. U takich osób, które mają bardzo słabą wiedzę na te tematy, to jest trochę taki wstyd i oni się boją i po cienku częściej będą gdzieś tam i po Bożemu i dla prokreacji właśnie, no to tacy jacyś prości ludzie, a czemu nie mieliby się tu otworzyć, nie? To w Konopielce był ten temat podjęty, tak? Gdzie ta,
0: no to jest to, temat to jest to, trudny, tam, Krawiec. Bardzo ta trudny, bo jak poprzednie ci to całkowicie ten seks i tego, no to już to nie będzie to samo, co na wsi w stodole podczas wesela z kobietą i tak dalej. To musi być troszeczkę objęte tabu, bo pamiętaj, że podniecające jest to, czego nie widać do końca, a nie to, co widać.
1: A tak patrzysz no, przynajmniej znowu, dla... przynajmniej dla ciebie tak od swojej strony bardzo patrzysz, a zwróć uwagę, że ludzie mają tu bardzo różne preferencje. Jeden lubi przy zgaszonym świetle, drugi, wiesz, przy świetle zapalonym, jedni bardzo to robią tak na jedno kopyto, inni na różne sposoby, no to też, ale ty patrzysz tak od swojej strony, nie, że i co, i tak wszyscy mają teraz działać tak jak ty?
0: Nie, absolutnie nie. Słuchaj, mnie jest tak naprawdę wszystko jedno. Niech oni wprowadzą tą edukację seksualną i zobaczycie, co się stanie.
1: Ja mówiłem,
2: ale człowieku, przecież jest ta edukacja seksualna. Przecież ja mam 30 parę lat i ja przecież miałem w szkole edukację seksualną. Co ty w ogóle gadasz za bzdety?
0: Bo to jest już od 30 parę, ja mam 50 prawie, no.
2: Co ty mówisz, że jak wprowadzą edukację? Przecież to jest od już 10 lat co najmniej. No co ty w ogóle za bzdety gadasz? No i co jest? Koniec świata jest koniec świata? No, człowieku, no.
1: No bo Etam przeszedł na taki temat, bo mu się to skojarzyła, ta edukacja seksualna, z tym, że z podręczników do biologii do klasy 7 zniknęła antykoncepcja. No to tak do jednego worka trochę. Wszystkie te tematy, seks, biologia, ale temat był konkretnie dotyczący właśnie cenzurowania pewnych treści na katolicką modłę, bo to nie wierzę, że to sobie tak zniknęło. To jest zresztą nowy podręcznik, ten do biologii jest wydany przez wydawnictwo Nowa Era. To tak się nawet kojarzy trochę, że to jakieś właśnie takie wpływy chrześcijańskie, katolickie i tego będzie coraz więcej. I pytanie, czy tego chcemy, żeby nam Kościół teraz dyktował, jak żyć i nam tutaj różne dziedziny życia przejmował i dyktował.
0: Oczywiście, że nie, Krawcze. No, ważne jest, ale tutaj jest fundament ważny. Słuchajcie, nie wiem, czy się obaj ze mną zgodzicie, ale moim zdaniem nie powinno istnieć coś takiego jak Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wąt z tym, to jest skandal, że w ogóle coś takiego jest. I ta cała Komisja Edukacji Narodowej skandaliczna, haniebna, z piekła rodem. I po prostu dyrektor szkoły i rodzice decydują, jaki jest program nauczania w danej szkole. W niektórych będzie to, a w niektórych będzie tamto. Jak zdecydują rodzice z dyrektorem, że mają być lekcje jak w Japonii, że będą sobie uczniowie po 18 czy tam w jakimś wieku dojrzałości uprawiać seks i się w ten sposób go uczyć, to proszę bardzo. Ale nie może być to odgórnie narzucone, po prostu. Jeszcze tym bardziej w przypadku edukacji, która jest przymusowa w Polsce, pamiętajcie o tym. No to będę wiem, jak je uniknąć, ale to już inny temat, na inną okazję.
2: To by może zadziałało, jakby edukacja była sprywatyzowana, bo przy publicznej oświacie to tak się nie da zrobić, nie?
0: No tak, no jak coś jest publiczne, to jest burdel, to jest oczywiste. Na to mówiłem na zebraniu i na Radzie Szkoły, zresztą z dosyć dużą dezaprobatą słuchaczy. Zawsze miałem niewyparzony język na takich zebraniach.
2: To ja w sumie jedną rzecz powiem, bo będę się rozłączał, bo tylko jak słuchałem tych pierdoletów o tej antykoncepcji, to stwierdziłem, że aż się wtrącę, ale dzisiaj nawet, a propos tego kościoła, dzisiaj czytałem artykuł, że wypłynęło, że szambu wybiło tam w tych zakonach, tam gdzie zakonnice są, klasztory w regionach Azji i Afryce, że no setki zakonnic zaczęły zeznawać, że były ofiarami molestowań przez księży. No to tak nawiasem właśnie edukacji seksualnej narzuconej przez Kościół.
0: Ale popatrz, nie dziwi ci jedna rzecz, że bo statystycznie jest to niemożliwe, żeby takie rzeczy zdarzały się mniej więcej nieporówno we wszystkich trzech głównych religiach, czyli w judaizmie też i w islamie, a mówi się tylko na temat katolików.
2: No bo obracasz się w światku katolickim, przecież nie wiesz, co tam się dzieje. No może skąd wiesz, co się dzieje za twoją zachodnią granicą w Niemczech? No nie masz, ty jesteś w bąblu informacyjnym Polski i tyle, nie? Przecież tam też są afery, tam też jest burdel. Także no w tych dwóch pozostałych monoteistycznych religiach to pewnie jest to samo, nie? Nawet jest przecież gorzej, no wiadomo, tak, że...
1: No ale też nie ma co mówić, że też z drugiej strony nie ma co tak stawiać sprawy, że a tam też jest źle i tam też murzynów biją. No skupiamy się tutaj na kościele i na różnych złych rzeczach, które tam są. Teraz faktycznie doszły do tego gwałty na zakonnicach. O tym się mało mówiło, teraz się trochę więcej zaczyna mówić ostatnimi laty i to kolejna taka afera, którą się za bardzo nikt nie przejmuje. Okazuje się, że nikomu za bardzo nie jest szkoda tych zakonnic, które są wykorzystywane seksualnie. No to, że ich los jest marny, to już było o tym też w audycji, ale zaskakuje mnie, że samym katolikom za bardzo nie jest, nie słyszałem żadnego, jak chętnie się wypowiadają, o znowu krawiec atakujesz, a co ci to przeszkadza, a to jest dobre, to jest nasz kod kulturowy, to chętnie w takich dyskusjach biorą udział, ale się nie zająknie nikt o tych biednych zakonnicach, czyli co, nie jest wam szkoda, nie? Tych biednych kobiet.
2: To, że ty mówisz, że ludzie narzekają, że jeździsz po kościele, to wydaje mi się, że to nie jest problem, tylko problem w Nocnym Radiu jest taki, że tego jest za dużo. Co włączam audycję, to zawsze muszę natrafić na dyskusję o kościele.
1: Już dawno nie było.
2: Nie chcę tego słuchać.
1: Bez przesady, już dawno.
0: Chcesz posłuchać mojego stosunku do tych zakonnic zgwałcenia? Czy ja tego nie słyszałem, bo ja się po prostu nie interesuję aż tak bardzo newsami tego typu, natomiast
2: no właśnie, nie interesujesz się tymi newsami, no tak. No to właśnie sam sobie odpowiedziałeś, dlaczego nie słyszysz, że nie ma jakichś afer w innych religiach, nie? No bo się nie interesujesz tym, tak jak ci powiedziałem, sam teraz to potwierdziłeś, nie?
0: Dobrze, ale posłuchaj, ksiądz, który, bo zakładam, że to chodziło o księży, którzy zgwałcili gdzieś na plebanii zakonnicę. Jak mówiłem, problem jest w tym, że trzeba w kościele katolickim zrobić księdza zaprzysięgłego, który będzie księdzem naprawdę, który nie będzie w celibacie żył, i księdza pastora, który będzie miał rodzinę. I tylko tacy by uczyli w naukach przedślubnych. Jeżeli zdarzyłoby się natomiast, że taki zaprzysiężony ksiądz taką zakonnicę gwałci, to oczywiście jego miejscem jest szubienica przed kościołem wśród wiernych. I koniec, po prostu kara główna dla takiego bandyty i tyle, bo to nie jest ksiądz, tylko to jest bandyta w sutannie.
2: Zgadzam się. W ogóle a przede wszystkim wymysł tego celibatu.
0: Ekskomunika powinna jeszcze nastąpić wcześniej.
1: No to dobrze, że przynajmniej takie masz zdanie, że powinno się karać za takie rzeczy, bo ktoś mógłby na przykład tutaj przyjść i powiedzieć: Krawiec, to jest z palca wyssane z tymi zakonnicami. U mnie na parafii w życiu nie słyszałem, żeby jakiś ksiądz zgwałcił zakonnicę. Jest to jakieś bzdury lewackie. To raz, a dwa, że rolą kobiety jest też służyć. Mężczyzna ma swoje potrzeby i kobieta powinna być otwarta na te potrzeby. No, ktoś mógłby tak... Wcale by mnie to nie zdziwiło, gdyby jakaś osoba wierząca tak stawiała sprawę.
0: Natomiast w przypadku pedofilii oczywiście karę powinien wymierzać takiemu bandycie w sutannie ojciec, oczywiście. Publicznie również.
2: Ja muszę kończyć, chłopaki. Fajnie się gadało. Miłego wieczoru życzę. Cześć.
1: Cześć, trzymaj się.
0: No hej.
1: I tobie, Etamie, też dzięki za telefonik. Trzymaj się.
0: Dobra, hej, hej. Hej.
1: No, ci katolicy, których tutaj mamy, Bite Eater, Edyta, to jak słyszą takie tematy, to piszą, no Bite zwykle napisze, że niemerytoryczne, dyskusja na poziomie szamba, dziękuję bardzo, do widzenia. No, Edyta też napisze dobranoc, to jakieś dziwne treści. Tak, wygodnie jest odwrócić głowę, nie? Żeby tylko nie musieć skrytykować swojego ukochanego kościółka, który jest dobry, bo dobry jest i zaprawdę powiadam wam, że dobry on jest, bo jest napisane, iż dobry on i bramy piekielnego nie przemogą i Krawiec, wal się na ryj, lewaku! No, cześć, Furiat, ty też, nara, wiem, że to są bardzo niewygodne dla was katolików tematy i najwygodniej jest machnąć ręką, pójść sobie, dobranoc, do widzenia, można jeszcze napisać: Krawiec, ty głupolu, ty, wiesz co, ty byś się zastanowił nad tym, co ty mówisz, wiesz co, bo powiem ci tak, to, co ty mówisz, jest głupie. Tak właśnie jest, tak ci powiem, bo inaczej się tego nie da powiedzieć. Jest to głupie, wiesz? I znowu takie tematy, atak na kościół. Dziękuję bardzo. Nie mam ochoty w tym uczestniczyć, to już się stało nudne. To gadanie o tych gwałconych zakonnicach, to jest nudne. Nudne jest to. Do widzenia wam. Czemu mnie to nie dziwi, ale to nie sprawia, że ja do was czuję więcej sympatii, raczej mniej. I to jest zło. To jest zło. Może kiedyś się okaże, że faktycznie istnieje jakiś Bóg i staniecie przed nim i on was się o to zapyta. Albo może sam Pan Jezus się was o to zapyta i tak was zjebie jak psa. Zjebie was jak psa po prostu. Powie, ty się uważałaś za kogoś związanego ze mną, z moim kościołem? jesteś złą osobą, nie było w tobie empatii, wyżej stawiałaś dobro jakiejś dziwnej korporacji, do której nigdy nie było mi blisko, którą gardziłem, z którą walczyłem.